0: przed swój numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
1: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
0: Na rządowej domenie Bezpieczne dane wkrótce ma pojawić się możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Na razie trwa pozyskiwanie tych danych. Nowo przybyli uchodźcy z Ukrainy w wieku poborowym muszą zostać zwolnieni ze służby wojskowej, aby otrzymać tymczasową ochronę w Niemczech. Osoby przebywające w kraju nielegalnie podlegają deportacji, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec w odpowiedzi na pytania Deutsche Welle. Ukraińscy mężczyźni w wieku od 23 do 60 lat, którzy uciekają przed wojną Rosji z Ukrainą i nie zostali zwolnieni na Ukrainie ze służby wojskowej, nie mogą już otrzymywać tymczasowej ochrony w Niemczech, stwierdziło ministerstwo. To ograniczenie dotyczy mężczyzn, którzy przybyli do Niemiec po 31 lipca tego roku. Tego dnia weszła w życie odpowiednia decyzja Rady Unii Europejskiej. Zgodnie z nią tymczasowa ochrona przysługuje wyłącznie tym, którzy odbyli służbę wojskową na Ukrainie. Aby to potwierdzić, Ukraińcy muszą przedstawić dowód legalnego opuszczenia Ukrainy lub zwolnienia z obowiązku służby wojskowej, poinformowało niemieckie MSW. Premier Węgier Peter Mosier poinformował, że poziom wody w Dunaju ponownie zaczął spadać, co może wymusić wyłączenie jednej z dwóch turbin pracujących w elektrowni jądrowej w Pakszu. Mosier poinformował, że rozpoczęto budowę podwodnego progu piętrzącego, aby utrzymać wyższy poziom wody, a w razie dalszego spadku w ciągu kilku dni można będzie wykorzystać dwie 80-metrowe barki, które da się zatopić w celu podniesienia poziomu wody. Stwierdził, że rozważano szereg rozwiązań technicznych mających na celu opanowanie problemu niskiego poziomu wody w okolicy elektrowni w Pakszu. Jednak z większości z nich trzeba było zrezygnować w trosce o bezpieczeństwo obiektu. Węgierski premier podkreślił, że podwodny próg i zatapianie barek to rozwiązania najbardziej efektywne, najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne, cieszące się pełnym poparciem ekspertów oraz władz. Peter Mosier oszacował koszt interwencji na Dunaju w rejonie elektrowni na około 17 milionów euro. Rusza kolejna fala remontów za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. 500 szkół i przedszkoli w Polsce przeszło już termomodernizację. Rządowy program obejmie w najbliższych miesiącach następne 500 000. Rząd na ten cel wyda z unijnych środków ponad 2 miliardy złotych i chce je wydać do końca kadencji. Resort klimatu podkreśla, że to realne oszczędności dla samorządów, ale też zabezpieczenie uczniów i nauczycieli na wypadek fal upałów, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
2: To jest nie tylko zapewnienie ciepła w tych szkołach, w klasach, oddziałach, ale także zapewnienie chłodu dzieciom w trakcie letnich zajęć w upalne dni. Rolety przeciwsłoneczne, styropian na ścianie sprawia, że tego typu obiekty dużo wolniej się nagrzewają.
0: Najwięcej prac wykonano na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. Kolejne remonty ruszą od października. Piątek w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach w ciągu dnia od 24 stopni na wschodzie do 26 stopni w centrum i na północy i 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam w okolicach 22 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: Ciech Kowalik, kłaniam się. To jest czwartkowe poranne EKG, a w naszym studiu Joanna Makowiecka-Gaca, prezes pracodawców RP. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
4: Rada Przedsiębiorczości przedstawia swoje stanowisko po pierwszym miesiącu obowiązywania reformy Państwowej Inspekcji Pracy. To są te przepisy, które, no mówiąc najprościej, pozwalają inspektorom pracy zamieniać umowy cywilnoprawne w etaty tam, gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. Ostrzeżenia środowiska pracodawców nie były przesadą, pisze Rada Przedsiębiorczości. Dlaczego?
5: Historia tej ustawy i tego prawa jest bardzo burzliwa. My jako przedsiębiorcy wielokrotnie i w wielomiesięcznych debatach z Ministerstwem Pracy próbowaliśmy, aby zapisy tej ustawy były racjonalne, chroniły pracowników, czy eliminowały działania na rynku, które są nieprawidłowe, ale też nie dając uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy nadmiernych. Szło to w kierunku takim, że Państwowa Inspekcja Pracy była wyjęta jakby z normalnego dochodzenia prawa czy sporu, który mogą powstawać pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, co do

0: Przedsiębiorczości, która zrzesza 9 największych, reprezentuje największych organizacji reprezentujących właśnie pracodawców. Następuje jakaś nagonka wobec jednego podmiotu. Zareagowaliśmy dlatego, że widzimy to jako potencjalnie szersze działanie, które jest niezwykle niepokojące, dlatego że jest nacelowane w kierunku i taka narracja też komunikacyjna inspektora pracy, który mówi, że wszczyna kontrolę wobec podmiotu, który wcześniej był kontrolowany wiele razy. Te kontrole przechodziły poprawnie, jego model działalności nie był zakwestionowany, on sam zmienia model działalności i działa w ramach prawa. I dochodzenie tutaj racji czy sporu powinno być po pierwsze, powinno być gestią sądu, ale tworzenie takiej bardzo złej aury wokół jednego z przedsiębiorców jest złym działaniem. I tutaj wobec tego też protestujemy wręcz, dlatego że to jest jakby używanie właśnie narzędzi w sposób, których się obawialiśmy. I mamy przykład tutaj tego rodzaju, dlatego dotyczy to jednego z przedsiębiorców, co ma wpływ też na jego pozycję rynkową.
1: Chodzi dokładnie o sprawę firmy Pyszne.pl. Firma w lipcu informowała, że na skutek tych nowych przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy zwolni wszystkich kurierów, no i umożliwi im ponowną współpracę, ale w ramach umów firmy z zewnętrznymi partnerami. No i w odpowiedzi do firmy weszła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Powiedzmy też, że ta kontrola już trwała i weszła kolejna, więc to też jest złamanie takich praw przedsiębiorcy do nadmiernych kontroli. Jedna powinna się zakończyć, dopiero kolejna, jeśli rozstrzygnięcie...
1: No teoretycznie ta jedna się zakończyła i dopiero później weszła kolejna. Wczoraj naszym gościem był wiceminister pracy Sebastian Gajewski, który mówił, że nie ma w tym przypadku mowy o politycznym sterowaniu inspekcją i że skoro firma zakomunikowała taki krok, no to jest naturalne, że inspekcja się tym zainteresowała.
0: Natomiast narracja wokół tego i komunikacja, że jakaś dodatkowa kontrola będzie, czy została zainicjowana, już buduje przekonanie, że doszło do nieprawidłowości i państwo tutaj w roli inspektora pracy wejdzie, aby rozstrzygnąć tę kwestię. Natomiast sąd jest od tego, aby takie spory rozstrzygać i to pokazuje, że jednak rozumiem, co mówi pan minister, na jakim stanowisku stoi, natomiast percepcja społeczeństwa jest taka, że pojawiają się tutaj już jakieś etykietyzowanie przedsiębiorców i to jest niepoprawne. Takie rzeczy powinniśmy rozstrzygać w sposób spokojny. Jeżeli dochodzi do jakichś nieprawidłowości, to należy je skorygować, natomiast nie tworzyć takiej negatywnej percepcji w społeczeństwie wobec przedsiębiorców. I to jest coś, co bardzo jest niepokojące. Chcę też powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z taką nieprawidłową komunikacją, bo przecież na etapie jeszcze konsultacji ustawy wypuszczano różne filmiki w mediach społecznościowych, które w naprawdę żenujący sposób pokazywały rolę pracodawcy wobec pracobiorców. I to niestety też często było podbijane, mówiąc kolokwialnie, przez Ministerstwo Pracy.
1: A mają państwo w swojej organizacji sygnały, że inspektorzy pracy zaczęli kontrolę na większą skalę?
0: Mamy sygnały, że inspektorzy w różnych miejscach się szykują do kontroli. Jest dużą wątpliwością wśród przedsiębiorców, czy tak jak zapowiadał poprzedni inspektor pracy, który już nim nie jest, że one będą niewybierane w sposób nie będzie o tym urzędnik decydował, tylko będzie to jakaś forma losowania, czy...
1: No albo inspekcja ma reagować na napływające do niej sygnały od pracodawców. 600 takich sygnałów wczoraj wiceminister mówił, do inspekcji wpłynęło.
0: No i dobrze, i niech to będzie podstawą kontroli spokojnej, bez niepotrzebnego szumu.

0: bo naprawdę nie jest właściwym, aby którakolwiek ze stron teraz budowała na tym narrację, która zawsze będzie polityczna. Więc jeżeli jest zgłoszenie, inspektor powinien zareagować. I tyle.
1: Rada Przedsiębiorczości zwraca też w tym swoim stanowisku uwagę na skutki dla gospodarki, zwłaszcza dla rynku pracy. Jakie to skutki mogą być tych przepisów?
0: Jakakolwiek zmiana, która generuje niepewność, a ona dzisiaj taka jest, obawialiśmy się sposobu funkcjonowania tego prawa. Pamiętajmy też, że pan prezydent skierował do kontroli następczej Trybunału Konstytucyjnego. Więc to też jest znak zapytania, jeśli kiedykolwiek Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że ta ustawa no, jest niekonstytucyjna, czy w jakimś zakresie jest nieprawidłowa, no to też mamy tego ryzyko, takie ryzyko prawne. Natomiast ta niepewność kontroli czy modelu funkcjonowania, gdzie prowadzący biznes mogą uznać, że być może model przyjęty, który funkcjonował do tej pory, jest ryzykowny, no, w sposób oczywisty pojawia się wątpliwość rozwoju danego przedsiębiorstwa.
1: To jeszcze przejdźmy w naszej dyskusji do no modnego rok temu słowa deregulacja, bo rządzący zapowiadają deregulację 2.0, czyli pakiet kolejnych zmian, które mają ułatwiać prowadzenie biznesu w Polsce. No na pewno państwo mają jakieś swoje postulaty.
0: My jesteśmy bardzo aktywni w tym procesie od samego początku. Byliśmy też oczywiście wśród tej grupy i w komitecie sterującym projektu Sprawdzamy. Skuteczność tamtego działania, też trzeba przypomnieć, że to było ponad 500 takich inicjatyw deregulacyjnych, zmian w prawie. Gro z nich zostało wdrożonych, ponad 200. W tej chwili też jest ciekawe, wśród 40 ponad wet pana prezydenta, 22 dotyczyły naszych tych fiszek deregulacyjnych, więc tutaj ta skuteczność jest niestety taka słabsza. No i teraz deregulacja 2.0. Rząd czy ministerstwo jeszcze pod kierownictwem w MRIT-ie, nie w MRIT-ie, tylko w KPRM-ie ministra Berka wybrał dwa takie obszary deregulacyjne. Pierwszy z nich to był podatkowy, drugi sądowniczy i tu muszę przyznać, że deklaracje no, w ostatnich kilku tygodniach były takie, że gdyby je wdrożyć, to bylibyśmy bardzo zadowoleni. Zgłosiliśmy mnóstwo inicjatyw i pomysłów deregulacyjnych. Ministerstwo Finansów wraz z KPRM-em, ministrem Berkiem i Ministerstwo Sprawiedliwości zakomunikowało takie systemowe bardziej zmiany i one są niezwykle naprawdę obiecujące, bo to muszę przyznać, i adresują te nasze zgłoszenia. No, pytanie pozostaje oczywiście, kiedy to zostaną wdrożone, bo rzeczywiście inicjatywy są takie, które są bardziej systemowe, dotyczą cyfryzacji, usprawnień, milczącej zgody, naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy, o które postulowaliśmy, więc teraz no, będziemy oczywiście odpytywać o konkretny kalendarz. No i trzeba powiedzieć, że deregulacja 3.0, będziemy tutaj dodawać cały czas kolejne odsłony. Zgłosiliśmy my jako organizacja, bo uważam, że ten proces no, powinien być na trwale wpisany w nasze działanie, czyli usprawniania prawa. Może to jest właśnie z tą deregulacją, to jeszcze za chwilę może jedno słowo komentarza, ale taki status jest, że 60 takich fiszek, jak je nazywamy, z różnych obszarów, od zdrowia po sport, energetykę, zgłosiliśmy do KPRM-u. Zostało to przekazane w tej chwili do MRIT-u, czyli Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie się zajmowało tą deregulacją, więc następuje zmiana jakby taka też trochę właścicielska tematu. No i na razie skuteczność jest taka, że wśród 60 te dotyczące zdrowia zostały na chwilę przesunięte na bok, ale 8 zostało zaakceptowanych, no i będziemy bardzo...
1: Czekać i trzymać rządzących za słowo.
0: Będziemy tak bardzo czekać, będziemy aktywnie czekać, może tak, aktywnie czekać.
1: Joanna Makowiecka-Gaca, prezes Pracodawców RP, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Na koniec tego wydania EKG mamy jeszcze najnowsze informacje z gospodarki. Główny Urząd Statystyczny podał szybki szacunek wzrostu gospodarczego Polski w drugim kwartale tego roku. Wzrost PKB sięgnął 3,8% w skali roku. I tymi danymi zajmie się Patrycja Maciejewicz w kolejnych wydaniach EKG o 12.40 i o 14.40. A ja już Państwu dziękuję za uwagę. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: To jest południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Zapraszam na rozmowę z panem Jarosławem Janeckim. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Polska jest krajem, który podczas, na czas konfliktu w Zatoce Perskiej udało mu się przyspieszyć tempo wzrostu PKB. GUS podał dzisiaj, że ta nasza gospodarka wzrosła o 3,8%, w pierwszym kwartale to było 3,5%, czyli nieznacznie albo symbolicznie lepiej mamy taką poprawę. Czy to jest zaskoczenie?
3: No, możemy powiedzieć, że raczej nie, ponieważ mówimy tutaj o danych kwartalnych, a wcześniej mieliśmy dane miesięczne z gospodarki i jeżeli poskładamy te wszystkie elementy z danych miesięcznych, no to w sumie no, wychodzimy właśnie mniej więcej właśnie na tą dynamikę 3,8% w zależności od metody, jaką zastosujemy. Natomiast no, może pytanie jest takie, czy mogliśmy się takiej dynamiki spodziewać na początku roku, czy w pierwszym, drugim miesiącu tego roku. Wydaje mi się, że konsensus rynkowy oscylował właśnie wyraźnie powyżej, między 3,5 a 4% na cały rok. I stąd te dane za drugi kwartał nie powinny zaskakiwać. Oczywiście w trakcie roku czynniki, które wpływają na dynamikę wzrostu PKB, są inne, czyli ten nacisk zmienia się od, no tutaj możemy już w zasadzie troszeczkę tak no, przypuszczać, co było przyczyną wzrostu dynamiki PKB w drugim kwartale, ale możemy powiedzieć, że przesuwa się ten ciężar z konsumpcji bardziej na inwestycje. Czyli ten czynnik inwestycji odgrywał w drugim kwartale większą rolę niż w pierwszym kwartale, a konsumpcja no, w tym przypadku trochę spowolniła.
2: Konsumpcja, czyli wydatki nasze codzienne, takie, tak, które z własnych pieniędzy, z własnych pensji wydajemy. Zazwyczaj jest to mocny silnik gospodarczy, dosyć stabilny. Inwestycje są drugim takim głównym silnikiem, na który patrzymy. Ten trochę bardziej się zmienia. Mamy taką sytuację, w której dynamika wzrostu płac trochę hamuje. Ona jest jeszcze wyższa niż to tempo wzrostu PKB i to jest dobry sygnał. Natomiast nie pożegnaliśmy się już z czasami, kiedy to było 10% czy więcej. Jest teraz to bardziej 5% rocznie. Co oznacza, że mniej jest tego paliwa do napędzania wydatków konsumpcyjnych?
3: No tak, zdecydowanie tak. I jeśli mówimy w ogóle o naszej konsumpcji gospodarstw domowych, no to w pierwszym kwartale widzieliśmy, że ta sprzedaż detaliczna, to już odnoszę się do danych miesięcznych, średnio w pierwszym kwartale ten wzrost w ujęciu rok do roku to był w okolicach 6%, a w drugim kwartale już był w okolicach 3,5%. Stąd widać to spowolnienie. No i tutaj możemy się zastanawiać, co mogło wpłynąć. Pani redaktor zasugerowała dynamikę płac. No tutaj być może również po części ciśnienie na Ormus też miała wpływ, ponieważ wysokie ceny paliw spowodowały, że konsumenci być może byli mniej skłonni wydawać pieniądze na jakieś większe zakupy, bojąc się, że no, tutaj ten czynnik paliwa
2: co się wydarzy. No, ceny paliw same w sobie były regulowane i one były pod kontrolą i nie wspierały tego wzrostu cen, inflacji i tak dalej. Akurat to nas jakoś bardzo mocno nie bolało, ale oczywiście ceny paliw detalicznych to zupełnie co innego niż ceny dla wszystkich innych odbiorców, co mogło wpływać jakoś tak ogólnie studząco na ten zapał.
3: Ja sądzę, że konsumenci tak czy inaczej czytają jednak prasę, czy słyszą, jakie informacje napływają z mediów i tutaj ta niepewność była na podwyższonym poziomie. I stąd rzeczywiście konsumpcja jest tym czynnikiem w dalszym ciągu kluczowym dla wzrostu gospodarczego. Natomiast zaobserwowaliśmy w drugim kwartale wysoki wzrost zamówień krajowych. I to już świadczyło o tym, że między innymi to był jeden z tych czynników, który może świadczyć o tym, że dynamika inwestycji rzeczywiście przyspieszyła. Ja sądzę, że na koniec sierpnia, kiedy zobaczymy już szczegółowe dane o komponentach wzrostu dynamiki PKB, zobaczymy dynamikę inwestycji wyraźnie powyżej 7%.
2: Inwestycje są szczególnie cenne z punktu widzenia trwałości wzrostu i takiego solidnych podstaw. No bo to jest inwestycja, to jest coś na dłużej niż tylko na chwilowe spożycie, konsumpcję. Mamy kilka czynników, które stoją za tym, że inwestycji może być więcej. Możemy je omówić teraz?
3: No tak, to jest... Przede wszystkim to są wydatki rządowe, dzisiaj budżetowe, między innymi te związane z programem SAFE, ale... To jest na pewno znaczna część tego przyspieszenia, które zobaczymy. No musimy pamiętać o dużych inwestycjach infrastrukturalnych, które tak czy inaczej one wpływają w trakcie roku, a w momencie, kiedy te inwestycje ruszają, czy też w niektórych segmentach rynku również się kończą w okresie letnim, no to one wchodzą do statystyki i je możemy zaobserwować. Jeśli chodzi o inwestycje przedsiębiorstw, to tutaj jest pewnego rodzaju problem, ponieważ w ostatnich kwartałach przedsiębiorcy raczej powstrzymywali się przed tymi decyzjami takimi kluczowymi, jeśli chodzi o większe inwestycje. Natomiast wydaje mi się, że tutaj wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w pewien sposób pomogło przedsiębiorcom podjąć te decyzje o tym, żeby jednak inwestować, więc te inwestycje są po prostu finansowane częściowo również i ze środków europejskich.
2: Czy firmy, pomijając ten aspekt, że są pieniądze europejskie, że jest KPO, że jest SAFE, czy dla firm takich prywatnych samo w sobie teraz jest dobry czas na inwestowanie? To jest dobry moment?
3: Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, w jaki sposób te inwestycje są finansowane, a zazwyczaj około 50-60% inwestycji to jest finansowanych z kredytu, więc przedsiębiorstwo oczywiście wykłada własne środki, ale w dalszym ciągu znaczna część to pochodzi z kredytu, więc w tym przypadku koszt kredytu na pewno ma duże znaczenie. No i teraz, jeżeli przyjrzymy się, na jakim poziomie są stopy procentowe w Polsce, no to możemy oczekiwać, czy też powiedzieć wprost, że ten koszt finansowania inwestycji jest w tym momencie prawdopodobnie najniższy, tak? Być może, tak?
2: W sensie najniższy,
3: że już po prostu bardziej niżej nie zejdziemy, tak? Więc tutaj możliwości finansowania w tym przypadku różnych inwestycji są spore. Oczywiście jest pytanie, w których sektorach te inwestycje się będą pojawiać, no bo zazwyczaj mówimy tutaj na przykład o sektorze budowlanym, gdzie rzeczywiście te inwestycje się pojawiają. Widzimy duże zainteresowaniem kredytem konsumenckim, czy też kredytem na zakup nieruchomości, więc tutaj to też jest jakiś czynnik, który jeżeli przedsiębiorcy to obserwują, no to wtedy mogą podjąć tę decyzję o tym, żeby akurat w sektorze budowlanym podejmować jakieś inwestycje. Natomiast ja jeszcze tutaj zwrócił uwagę na troszeczkę inny aspekt tego, co aktualnie obserwujemy. Być może to akurat nie jest czynnik kluczowy, dzisiaj dla całej gospodarki. Natomiast pamiętajmy o tym, że przeżywamy okres rewolucji informatycznej. I tutaj pojawia się mnóstwo nowych narzędzi, które mogą wspomagać przedsiębiorców. Nowe technologie, myślę o nowych technologiach. I być może też i tutaj jest pole do tego, aby podejmować wysiłek inwestycji i być może niektórzy przedsiębiorcy właśnie też i o tym myślą.
2: W tej pana wypowiedzi na temat klimatu, warunków do inwestowania zawarta była też pewna informacja dla wszystkich innych osób, które może nie są przedsiębiorcami i może nie myślą o tym, żeby rozwijać firmę poprzez inwestycje. Powiedział pan, że jeśli chodzi o koszt kredytu, taniej nie będzie. W sensie, rozumiem, nie spodziewa się pan obniżek stóp procentowych, czyli kosztu kredytu także dla konsumentów.
3: No, obserwujemy tutaj oczywiście to, o czym mówi Bank Centralny i jakie informacje napływają od członków Rady Polityki Pieniężnej. I to, co słyszeliśmy na lipcowym posiedzeniu, uprawniałoby nas do tego, żeby jeszcze myśleć o jednej obniżce stóp procentowych, czyli z 3,75 do 3,50. Natomiast powiem tak, te dane, które dzisiaj obserwujemy, one są praktycznie dokładnie zgodne z tym, co widzieliśmy w raporcie o inflacji. Tutaj nic nie zmieniło się takiego, co by zaskoczyło negatywnie z punktu widzenia procesów inflacyjnych, czy też aktywności gospodarczej. Średnia dynamika inflacji oczekiwana przez Bank Centralny w trzecim kwartale to było 3% i teraz widzimy rzeczywiście, że ta inflacja w okolicach 3% rzeczywiście jest. Jeśli chodzi o dynamikę PKB, również i Bank Centralny oczekiwał 3,8%, więc tutaj w drugim kwartale. Więc nie ma jakichś takich czynników, które by w sposób taki zdecydowany pokazywały, że jakaś sytuacja się uległa zmianie i że należy podejmować decyzję o zmianach stóp procentowych. Natomiast to, co może nas trochę niepokoić, to, że w ostatnim już miesiącu, czy w lipcu i bo ten podstawowym takim czynnikiem, który decydował o wyższej inflacji, to były ceny paliw, że być może będzie tak, że w kolejnych miesiącach zobaczymy zupełnie inny obraz, jeśli chodzi o procesy cenowe, więc to może, myślę tutaj o takim zamykaniu się przestrzeni do zmian stóp procentowych, do redukcji stóp procentowych. No ale na to pewnie przyjdzie nam jeszcze troszeczkę poczekać miesiąc, dwa i wtedy przekonamy się, czy rzeczywiście tak jest.
2: Na koniec chciałam pana zapytać o prognozę na resztę roku. Ile wyniesie wzrost gospodarczy w całym roku? Jak widzę prognozy, które mówią o tym, że będzie to mniej niż 3,5%, to by oznaczało, że druga połowa roku by musiała być wyraźnie, nie chcę powiedzieć słabsza, może powiedzmy wolniej ten wzrost by się przedstawiał.
3: I tutaj nie sądzę. Ja tutaj akurat uważam, że będzie odwrotnie. To znaczy ta dynamika w okolicach 3,8% powinna być...
2: Uda się utrzymać.
3: Uda się utrzymać. Sądzę, że na koniec roku, za cały rok powinniśmy mieć dynamikę PKB w okolicach 3,7-3,8. To jest coś, od czego powinniśmy oczekiwać. Natomiast tym głównym czynnikiem wzrostu aktywności gospodarczej w tym roku, to będzie oczywiście popyt krajowy, który powinien, jego dynamika powinna wynieść około 4,5%, natomiast inwestycje będą tym drugim czynnikiem i tutaj spodziewam się, że to będzie wzrost w okolicach 7%. Także z punktu widzenia tego, co my tutaj w kraju obserwujemy, możemy być zadowoleni, bo to rzeczywiście jest dobry wynik. Natomiast duży znak zapytania jest oczywiście o przyszłość, co będzie się działo w przyszłym roku. Natomiast te prognozy, o których mówię, one różnią się dosyć znacząco od tego, co oczekują instytucje międzynarodowe. I wydaje mi się, że tutaj tam są pesymiści jednak.
2: Jest jakieś napięcie.
3: Tak, ponieważ OECD oczekuje 3% wzrostu w całym tym roku dla Polski, co wydaje mi się jakimś dużym nieporozumieniem. Komisja Europejska 3,5%, więc jest też stosunkowo ostrożna. Także no, tutaj na ten moment tych zagrożeń nie widać.
2: Dziękuję serdecznie. Pan dr Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich był naszym gościem. 14.43, czyli popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz ze mną. W studio jest pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Erste Bank Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dziś GUS otworzył swój sklepik z danymi. Pokazał kilka ważnych informacji o stanie gospodarki. Inflacja na poziomie 3%. Dobra informacja? Taka sobie...
4: Bywało lepiej. Tragedii nie ma, ale bywało lepiej, no bo przypomnijmy, że miesiąc wcześniej ta inflacja była poniżej 3%. Teraz podeszła w górę, głównie dlatego, że w lipcu został wygaszony, z końcem czerwca został wygaszony ten program CPN obniżający tymczasowo podatki na odpaliw. No i to podbiło ceny paliw o tam ponad 13% w samym lipcu średnio. Także to chyba był główny taki powód, dla którego inflacja nam znowu podeszła w górę. No ja się obawiam, że to, co widzimy na Bliskim Wschodzie, to, co się dzieje na rynkach surowców, na razie nie zapowiada, żeby szybko inflacja powróciła poniżej 3%. Wydaje mi się, że tą trójkę z przodu będziemy widzieli do końca tego roku.
2: A co w takim razie drożeje, tak poza paliwami?
4: No, drożeją między innymi usługi najszybciej, no bo jak patrzymy na tą strukturę inflacji, to na takim najbardziej uporczywym jej komponentem są ceny usług różnego rodzaju i one te rosną gdzieś tam powyżej 5, oj, już teraz nawet mi to dokładna liczba wypadła z głowy, tak, ale tam w przedziale między 5 a 6%. Natomiast i to jest jakby taki czynnik, który najbardziej inflację podtrzymuje przed dalszym spadkiem.
2: Ceny usług to, bo powiedziała pani, że są uporczywe, ale ten wzrost cen usług, on się utrzymuje już od takiego, powiedziałabym, nawet nie dłuższego czasu, tylko to jest jakieś takie stałe zjawisko, powiedzmy, że towary wahają się w górę i dół, a te ceny usług rzeczywiście już utrzymują jakąś taką swoją dynamikę, która jest wyższa od tempa inflacji.
4: Tak, no bo tutaj mamy po pierwsze większy wpływ kosztów pracy, które wciąż rosną w tempie, no powiedziałbym, nie zaniedbywalnym. Oczywiście też dynamika płac, to akurat z tego się cieszyliśmy, kto się cieszył, ten się cieszył, ale myślę, że bank centralny mógł się cieszyć, że dynamika płac jednak też stopniowo hamuje. Ona jeszcze jakiś czas temu była dwucyfrowa, teraz schodziła gdzieś tam z okolic 8 do okolic 6, nawet ostatnio poniżej 6%. No ale wciąż to jest 5 z kawałkiem, prawie 6, więc to jest no właśnie mniej więcej spójne z tym tempem wzrostu cen usług. Natomiast i te ceny usług właśnie w dużym stopniu są pochodną właśnie kosztów, między innymi kosztów pracy, ale też kosztów energii. Natomiast to, co tanieje, dlaczego towary, te ich ceny wolniej rosną, a nawet w niektórych przypadkach tanieją? No bo tutaj mamy do czynienia z konkurencją międzynarodową. No, w usługach nie jest tak łatwo o konkurencję międzynarodową. To nie jest tak, że w żadnym obszarze nie jest możliwe, ale jest o to dużo trudniej. Natomiast w przypadku towarów, na przykład import tanich towarów, czy z Azji, czy z innych krajów, pozwala czasem na, czy też wymusza czasem nawet spadki cen. I to właśnie też to obserwujemy w tej chwili. Na przykład bardzo wyraźnie widać, że w tych kategoriach produktów, w których można się domyślać, że konkurencja towarów z Azji jest bardzo duża. Na przykładowo takie konsumenckie, użytkowe towary, czy elektronika, czy no, wyposażenie gospodarstwa domowego, no to tam ceny spadają, bo tam właśnie mamy ten zalew taniości z Chin.
2: Powiedział pan, że nie jest tak łatwo sobie tańszą usługę sprowadzić skądś, ale może to trochę jest też opowieść o tym, że my po prostu korzystamy z tych usług i już nie do końca, znaczy stać nas i nie za bardzo sobie wyobrażamy rezygnację z nich, bo pewnie z części usług można zrezygnować, z części nie. Usługi takie jak zdrowie, czy transport, czy edukacja pewnie są jakoś w sposób taki żywotny, powiedzmy, przypisane do naszej egzystencji. Natomiast drugą kategorią, która najmocniej popchnęła inflację w górę w tym miesiącu po paliwach, była turystyka zagraniczna. Co jest takim, można powiedzieć, jakimś luksusem, czy oznaką tego, że nas na to po prostu stać.
4: Tak, no, to myślę, że też to po części jest prawdą, że jakby ta zasobność portfeli Polaków rośnie i to pozwala wydawać więcej, jest nas stać na więcej, więc jesteśmy w stanie też czasem akceptować większe marże czy większe ceny. Tu też po części, akurat jeśli chodzi o turystykę, mógł zadziałać kurs walutowy, no bo akurat mieliśmy okres osłabienia złotego.
2: Było
4: w lipcu,
2: kilka takich tygodni,
4: szczególnie
2: kiedy złoto
4: do dolara,
2: było
4: więc to też mogło mieć znaczenie, tak? Ale zgadzam się, że ta rosnąca zasobność portfeli też pozwala nam akceptować trochę większe ceny tam, gdzie jest to, jakby czujemy ten powiew luksusu, tak bym powiedział.
2: Co w takim razie może się wydarzyć w następnych miesiącach? Bo trochę te 3% to jest taki poziom, no można mówić, że tam 2,5 czy 3 to nie jest jakaś wielka różnica. Od paru miesięcy mieliśmy takie wahania, kawałek w górę, kawałek w dół. W zależności troszeczkę od tego, czy aktualnie pakiet paliwowy obowiązuje, czy nie obowiązuje. No i mamy zbliżający się koniec wakacji i politycy jakoś bardzo mocno próbują nam przekazać tę wiadomość, że jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie napięta i ceny na rynku ropy będą wysokie, to w jakiś sposób pakiet CPN może zostać przywrócony. Pytam pana nie tylko o to, czy tak się stanie, ale też o to, jaki to będzie mieć wpływ wtedy na wskaźnik cen.
4: Tak. No więc po pierwsze, tutaj największy znak zapytania właśnie dotyczy tego, co dalej z cenami ropy i co z sytuacją na Bliskim Wschodzie i co z cenami ropy. I teraz najpierw tak patrząc bardzo krótko do przodu w horyzoncie, tam do końca sierpnia, no to wydaje mi się, że to, co już widzimy, bo jesteśmy już mniej więcej w połowie sierpnia, no to wiemy, coś już się wydarzyło na rynku paliw. No to patrząc na to, co już się wydarzyło, to wydaje mi się, że ceny paliw w tym miesiącu wzrosną, mogą wzrosnąć o jakieś 7-8%, jeżeli...
2: Kolejne.
4: Jeżeli rząd w drugiej połowie sierpnia nie przywróci tego pakietu CPN. I wtedy, gdyby tak było, to wydaje mi się, że jest ryzyko, że inflacja podejdzie w górę do jakichś 3,5, czyli może już w sierpniu o kolejne pół punkta podejść w górę. Jeśli by rząd ten pakiet przywrócił, no to myślę, że ta inflacja może pozostać w pobliżu 3. Nie sądzę, żeby zeszła poniżej 3. Pewnie będzie 3 albo 3,1. I to jest tak, powiedzmy, bardzo krótko do przodu. Dalej, moim zdaniem...
2: To jeszcze zatrzymajmy się tutaj na chwilkę. Czy w takim razie to ta skórka jest warta wyprawki? To znaczy przywrócenie tego pakietu, jaki to byłby koszt i jaka ulga na cenie?
4: Nie, no ale to czy jest warta, to jest takie bardziej pytanie polityczne niż ekonomiczne, mi się wydaje. No bo przecież to nie jest, wydaje mi się, takie dla mnie przynajmniej oczywiste, że te działania to raczej mają mniej cel ekonomiczny, a bardziej sondażowy. Tak?
2: W sensie nie dadzą nam ulgi w portfelu, nie zaoszczędzi...
4: W sensie trochę dadzą ulgi w portfelu,
2: ale... to nie jest istotna kwota, którą jest... moglibyśmy, nie wiem, przeznaczyć na jakiś spory wydatek.
4: No to zależy, ile kto jeździ, tak? No ale to przepraszam, nie mam w pamięci jakiegoś takiego średniego odsetka. Znaczy, można powiedzieć tak, w koszyku inflacyjnym te paliwa to jest mniej więcej 5%, no to przeciętny Polak mniej więcej tyle wydaje na paliwa w ciągu roku, tak? Ale czy to jest... warte, to jak mówię, to moim zdaniem tutaj kryterium jest głównie polityczne, nie ekonomiczne. Natomiast to jest oczywiście bardzo trudny z punktu widzenia rządu jakby taki wybór, no bo z drugiej strony jednocześnie rząd pracuje teraz końcowy etap prac, jest nad projektem budżetu na przyszły rok. I tak sytuacja budżetowa nie jest jakaś super różowa, godna pozazdroszczenia, ten budżet jest napięty, więc to jest taki trudny wybór, gdzie dać więcej tych pieniędzy, bo wszędzie więcej się nie da. Czy tutaj zaoferować trochę więcej, czy może myśleć o tym, żeby w przyszłorocznym budżecie myśleć o tych zmianach podatkowych, których wiele komentatorów czy tam uczestników życia politycznego mówi, że są bardzo oczekiwane, tak?
2: Co w takim razie w kolejnych miesiącach? Czy ta inflacja będzie tylko sterowana tym, co się dzieje na rynku paliw? To znaczy, jak ceny paliw w górę, to inflacja w górę, czy też jeszcze jakieś inne czynniki mogą tutaj zacząć grać rolę?
4: Nie, no myślę, że te paliwa są bardzo ważne. I jakby pochodna, jakby takie efekty wtórne z tym związane, no bo to, że od marca mamy ten podniesione napięcie na rynkach surowców i nie tylko surowców, bo przecież to też trzeba przypominać cały czas, że Zatoka Perska to jest źródło różnych innych, nie tylko surowców energetycznych, ale i różnych innych minerałów, między innymi do produkcji nawozów, więc to, że od marca tam się kotłuje, to myślę, że w coraz większym stopniu będzie się też przekładało na rynki żywności. Po drodze jeszcze mieliśmy pogodę, która też w tym roku nie sprzyja rynkom rolnym, więc w tym roku wygląda na to, że zbiory owoców będą dużo niższe, zbiory warzyw będą dużo niższe, zbóż trochę niższe być może, więc w dalszej części roku pewnie ceny żywności, które do tej pory akurat spychały mocno w dół inflację i bardzo ładnie łagodziły nam ten wpływ cen surowców na inflację energetycznych, to się może zacząć odwracać, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak zwane efekty bazy, czyli to, że w końcówce ubiegłego roku inflacja bardzo szybko schodziła w dół, no to wymagało, żeby ona, te efekty bazy polegają na tym, że inflacja musiałaby równie szybko schodzić w dół, żeby jakby to nie podbiło wskaźnika inflacji rok do roku. No i to też będzie trochę nam podnosiło wskaźnik. Dlatego mi się wydaje, że trudno liczyć na to, żeby od dziś do końca tego roku inflacja zeszła poniżej 3. Raczej będzie się poruszała gdzieś tam w przedziale między 3 a 3,5, a jeśli nie będziemy mieli szczęścia i cena ropy ustabilizuje się gdzieś tam, gdzie jest obecnie, $90 za baryłkę, no to nawet możemy mówić o tym, że między 3,5 a 4 gdzieś w końcówce roku będzie.
2: Co już nie byłoby jakąś bardzo komfortową informacją, nie tylko dla kupujących, ale też dla Rady Polityki Pieniężnej Adama Glapińskiego, który nie tak dawno zapowiadał, że po wakacjach byłby być może nawet skłonny zagłosować za obniżką.
4: No ale to ta deklaracja moim zdaniem od początku była no, totalnie chybiona. No, nie, dosłownie dni po tej deklaracji sytuacja na rynkach ropy znów się zaczęła komplikować i moim zdaniem nie ma, w ogóle nie będzie warunków do tego, żeby myśleć o obniżkach stóp. Miejmy nadzieję, że nie będzie warunków, żeby zacząć znowu myśleć o podwyżkach. Myślę, że do tego jest daleko, ale o obniżkach stóp w Polsce w tym roku myślę, że nie ma co myśleć na poważnie.
2: A bazowy scenariusz to inflacja na koniec roku? Jakiej wielkości?
4: No, w okolicach 3,5. To jest bazowy, z ryzykiem, że jeśli cena ropy się nie zmniejszy z obecnych poziomów, to będziemy bliżej 4 niż 3,5.
2: A to jest taki wygodny poziom? Trochę myślę o narracji wokół tego, jak się mówi o, w cudzysłowie, drożyźnie w Polsce.
4: Nie, no to nie jest poziom, z którym się nie da żyć, ale też dlaczego poziom, ten cel, oficjalny cel inflacyjny jest na poziomie 2,5, a nie 4. Dlatego, że jednak poziom 4, taki trwały, inflacja trwale w okolicach 4%, jednak jest uważana za taką, która długofalowo pewnie raczej bardziej przeszkadza niż pomaga. No, natomiast to nie jest tak, że nie można z nią żyć przez jakiś czas. No. On to po prostu będzie, gdyby ta inflacja się utrwaliła na tym poziomie, no to będzie miało takie konsekwencje, że bank centralny jednak będzie musiał być może się zastanowić nad tym, czy podwyżki stóp nie będą konieczne, a to by miało konsekwencje i dla kosztów obsługi długu, i dla pewnie kosztów obsługi kredytów, tak? Więc to nie byłoby przyjemne.
2: Rada Polityki Pieniężnej to jest więcej niż jedna osoba, więc pewnie to może być tak, że w pewnych momentach jakieś grono głosujące za podwyżkami może się uformułować. Pan się by spodziewał, że ono będzie liczniejsze niż 2 osoby w tym roku?
4: To będzie zależało od zachowania inflacji. No, jakby mieliśmy ten moment w kwietniu, w maju, kiedy wszyscy się obawiali, że inflacja może właśnie wzrosnąć w okolice 4, no i wtedy to grono mówiących o ryzyku podwyżek ewidentnie się zwiększyło. Gdybyśmy wrócili do tej sytuacji, to właśnie pewnie znów to grono by się powiększało. Natomiast trzymamy kciuki wciąż, że to tak nie będzie. No.
2: Dziękuję serdecznie. Pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Erste Bank Polska, był naszym gościem. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
5: To jest powtórka.

0: że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała turniej WTA 1000 w Toronto, pokonując w finale Jelenę Rybakinę. Specjalna rządowa strona pomoże nam sprawdzić, czy nasze dane zostały wykradzione w ostatnim masowym wycieku. Ponad 900 osób zostało ewakuowanych z powodu pożaru w hiszpańskiej Aragonii. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze, a 12 w turniejach rangi WTA 1000, które randze ustępują tylko wielkim szlemom. Na rządowej domenie Bezpieczne Dane będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoktor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy, mówi szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzić, czy to nie były ich dane.
3: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
5: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
3: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne. Sprawę bada prokuratura oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powtarza apele o większe wsparcie ukraińskich systemów obrony powietrza. Moskwa w ostatnim czasie zintensyfikowała uderzenia. W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków zginęło 7 osób. Lipiec był najkrwawszym miesiącem, jeśli chodzi o liczbę cywilnych ofiar śmiertelnych na Ukrainie od kwietnia 2022 roku. Zełenski w wywiadzie dla telewizji CNN po raz kolejny zaalarmował, że jego krajowi brakuje pocisków przechwytujących.
6: W tym roku mamy 2,5 razy mniej pocisków przechwytujących niż w 2025. Z kolei Rosja posiada 2 razy więcej rakiet balistycznych niż wcześniej.
3: Według mediów w Stanach Amerykanie nie mają pocisków przez wojnę, którą prowadzą z Iranem. Pożar lasów i łąk w Aragonii na północnym wschodzie Hiszpanii doprowadził do ewakuacji ponad 900 osób. Żywioł, jak ustaliła policja, pojawił się w jednym z kompleksów leśnych za sprawą domniemanego podpalacza. Walkę z pożarem, który od poniedziałku trawi aragońskie lasy i łąki, utrudnia duże wysuszenie terenu oraz porywisty wiatr zmieniający kierunek przesuwania się ognia. Ogień zajął prawie 9 tysięcy hektarów terenów leśnych oraz nieużytków rolnych i zbliżył się do kilkunastu miejscowości. Według hiszpańskich służb policyjnych dotychczasowe śledztwo doprowadziło do zatrzymania 108-letniego mieszkańca regionu, któremu postawiono już zarzuty w związku z domniemanym podłożeniem ognia w jednym z drzewostanów. W początkach sierpnia centralna e-rejestracja została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Według lekarzy samo usprawnienie zapisów nie przekłada się jednak na zmniejszenie kolejek, których powodem są problemy systemowe całej służby zdrowia. O szczegółach opowie Ben O'Connor.
7: Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej e-rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
8: Potrzebujemy mamy szpitala koordynującego współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
7: Zastępczyni dyrektora do spraw medycznych w szpitalach w Olsztynie Joanna Harbuzińska-Turek dodaje, że przy brakach kadrowych większa część wstępnych diagnoz powinna być realizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu.
9: Powinniśmy przyjrzeć się tym pacjentom oczekującym na świadczenie. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o specjalistykę, czy oni wszyscy powinni być przyjęci przez lekarza specjalistę? To znaczy, czy rzeczywiście ciężar tych świadczeń nie powinna przyjąć podstawowa opieka zdrowotna?
7: Do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Piątek w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach w ciągu dnia od 24 stopni na wschodzie do 26 stopni w centrum i na północy i 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam w okolicach 22 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Czy Brexit był dziejową koniecznością? Oczywiście, że nie. Nie istnieje nic takiego jak dziejowa konieczność. A może inaczej. Czasem istnieje, ale rzadko. Polityka składa się jednak z decyzji. Historia składa się z decyzji częstokroć nietrafionych. Ale sama decyzja wieńczy dzieło. Najciekawsze rzeczy dzieją się wcześniej. Te ciekawe rzeczy budują podwaliny, przekonania, sprawiają, że to, co nie do pomyślenia, staje się wyobrażalne. A to, co bezsensowne, nabiera nagle treści. Z exitami może być bardzo podobnie. Przez podtrzymywanie tematu można wzbudzać w ludziach przekonanie, że to decyzja prymarna, wymagająca podjęcia albo choćby testu, że z tego coś wyniknie pozytywnego, że coś się okaże. Przestrzeń dla exitów po klęsce brytyjskiego exitu wydaje się w Europie kurczyć. Brytyjczycy niczego nie zyskali. Wyraźnie widać, że Wielka Brytania nie poczuła swojej wielkości, tylko coś dokładnie odwrotnego. Swoją małość i podatność na procesy, których wcale nie kształtuje, tylko którym podlega. I wcale nie wypisała się z Unii Europejskiej. Przeciwnie. Dalej jest pod nią podpięta i pod kontynentalne procesy polityczne i bezpieczeństwa. Brexit okazał się nie do utrzymania. W tym kontekście mokre sny polskiej prawicy o wypisaniu Polski z Unii Europejskiej brzmią w zasadzie śmiesznie. Jesteśmy jeszcze bardziej Europejczykami niż Brytyjczycy. Nie mamy wyspiarskiej mentalności. Nasze wpięcie w procesy integracyjne jest głębsze i postępuje. Jesteśmy 6. gospodarką Unii Europejskiej. Rośnie nasze znaczenie ekonomiczne i zależności unijne. Mamy rosnące kłopoty z bezpieczeństwem i tu też potrzebujemy sojuszników. Ale narracja sukcesu ekonomicznego może pomagać w budowaniu wizji suwerenności za wszelką cenę. Przekonanie o własnym sprawstwie może budzić słuszne poczucie autonomii i skuteczności, ale może też pogłębiać poczucie źle rozumianej niezależności. A do tego coraz wyraźniejsze zmieniające polską rzeczywistość procesy migracyjne. Chodzimy po ulicach Warszawy, słyszymy mieszankę ukraińskiego z rosyjskim, mówimy, a co to tu się stało? No czuję się jak nie u siebie. Oczywiście tak powie tylko ktoś, kto nigdy nie u siebie nie był, kto raczej nie rozumie, czym jest naprawdę bycie nie u siebie. Ale ten nowy element, to nowe doświadczenie społeczne jest czynnikiem wpływającym na politykę. Można na nim budować coś destrukcyjnego i to się już dzieje. To się może skończyć źle, ale nie musi. Samo zrozumienie istoty Brexitu nie jako sensownej oferty politycznej, tylko resentymentalnego wypadku przy pracy daje też taki obraz. To się może wydarzyć, bo ktoś myśli bezsensownie, albo inaczej, ktoś gra tylko na siebie, na własne znaczenie, na budowanie własnej popularności za wszelką cenę. Ciągle trudno nam to przyjąć, ale to istotna cecha demokracji, ta dostępność polityki szkodliwej, negującej interesy społeczne, ekonomiczne, czy nawet więcej cywilizacyjne. I w takim kontekście trzeba widzieć i rozmawiać o tak zwanym polexicie. Nie jako o czymś, co się już dzieje, nie o czymś, co się musi wydarzyć, tylko o czymś, co się wydarzyć może. Zawsze możemy sobie sami coś amputować i to też nie od dzisiaj wiadomo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa.

0: Można by taką analizę i takie granice jakiegoś modelu analitycznego stworzyć, żeby obejrzeć to, co się w Polsce dzieje. Ty podjąłeś taką próbę razem ze swoimi współpracownikami. W magazynie Frontiers ukazał się wasz artykuł mówiący właśnie o tym, jak Brexit mógłby się ewentualnie na ile można się posłużyć Brexitem, żeby zrozumieć potencjalny polexit, tak w dużym uogólnieniu. Tekst napisany wspólnie z Gabrielem Pierzyńskim oraz Maxem Józefem Middenem.
1: Zgadza się.
0: I teraz właśnie, taki tekst powiedziałbym mocno giddensowski w duchu, czyli pytanie o to, jak struktura i działanie mają się do siebie. Przy czym ta struktura, to trzeba pamiętać o tym, jest zawsze rozumiana szeroko. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie to, że mamy instytucje, prawo, system partyjny, konstytucje i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest tylko to, już długie wprowadzenie będzie, ale trudno. To nie jest tylko to, że w polskiej rzeczywistości teoretycznie jednym głosowaniem sejmowym można nas wypisać z Unii Europejskiej, tylko patrzycie na to właśnie jako na to działanie, które może zmienić instytucje, może zmienić ich logikę, może zmienić granice ich wyobraźni i również granice wyobraźni społeczeństwa. Ale czy to rzeczywiście da się, może inaczej, zaplątałem. Czy rzeczywiście uważasz, że da się polexit potencjalny porównać z Brexitem? Czy to jest w ogóle szczęśliwe połączenie?
1: Na pewno jest tak, że to porównanie miało swój moment polityczny, kiedy w 2023 roku ten polexit przyszedł na tapetę po raz pierwszy w taki sposób w dyskursie publicznym, szczególnie na tych trochę bardziej prawicowych obrzeżach ówczesnej rządzącej koalicji i w dyskursie medialnym. I jako obserwator procesu brexitowego od samego początku jego istnienia, czyli właśnie od 2013 roku, kiedy po raz pierwszy premier David Cameron o tym wspomniał, że takie referendum w Wielkiej Brytanii mogłoby się odbyć. Te porównania dla mnie, jako dla badacza, dla socjologa polityki, który wtedy mieszkał w Wielkiej Brytanii, a teraz również, ale jestem oczywiście zakotwiczony w tej polskiej rzeczywistości, to porównania same się nasuwały. Więc jeśli chodzi o taką trajektorię, gdzie z jednej strony mamy strukturę, a z drugiej strony to sprawstwo, o którym mówiłeś, to te porównania już były widoczne wtedy. I to, co staraliśmy się zrobić w tym artykule z moimi współautorami, to właśnie zbadać, do jakiego stopnia struktura, a do jakiego stopnia działanie czy sprawczość była motywem przewodnim procesu brexitowego i nałożyć ten model na potencjalny polexit. Potencjalny polexit, który mógłby się historycznie wydarzyć w 2023 roku, bo do tego zawęziliśmy tę analizę. I to, co jest naszym głównym argumentem, to jednak, że koniec końców to właśnie sprawczość politycznych elit jest tym spustem, który powoduje...
0: Tak, ale właśnie o to mi chodzi, dlatego ja się tak rozgadałem, żeby zrozumieć tą sprawczość, co się za nią kryje. Bo jak powiemy sprawczość, to można powiedzieć, no pewnie, że tak. No ktoś to musi zrobić, nie? Samo się nie zrobi. Ale jak wy tą sprawczość rozumiecie?
1: Teoretycznie, jeżeli porównamy Polskę do Zjednoczonego Królestwa, to mamy tutaj zupełnie inne poziomy, jeśli chodzi o spuściznę historyczną, położenie geopolityczne, sentyment proeuropejski jednak w momencie przede wszystkim...
0: W ogóle wyobrażenie kontynentu, nie? Wyobrażenie Unii jako takiej.
1: W Polsce też taki, można powiedzieć, jednak taką bardzo mocną narrację okcydentalną po 1989 roku, powrotu do Europy, też widzenie polskiej suwerenności w kontekście właśnie wstąpienia do struktur zachodnich. Oczywiście to już do się zaczęło wypalać w chwili obecnej, ale Wielka Brytania wchodziła do Unii Europejskiej na zupełnie innych zasadach, jako ten reluctant partner, tak? Taki ktoś, kto nie do końca chciał się tam znaleźć, ale musiał z powodu swojej złej sytuacji ekonomicznej w końcu lat 60. i początku lat 70. A jednak, kiedy spojrzymy na sprawczość elit i to, w jaki sposób one dokonywały takiego oddalenia czy budowania dystansu do Europy, zarówno jeśli chodzi o poziom prawny, zarówno jeśli chodzi o podmywanie podwalin prawnych związanych z prawem europejskim i to, jak ono działa

0: w kraju członkowskim, tutaj w Wielkiej Brytanii czy w Polsce, lub narracje nacjonalistyczne, narracje populistyczne, podkreślające inność, to widzimy bardzo podobne procesy. I oczywiście...
1: A na czym te podobieństwa polegają?
0: Na tym, że zarówno, jeżeli na pierwszy przykład z brzegu, mamy traktat z Lizbony i kartę praw podstawowych, i tutaj zarówno rząd w Zjednoczonym Królestwie, jak i wtedy ówczesny polski rząd, i to był już rząd Donalda Tuska, tej karty nie podpisał. To znaczy, ta karta dzisiaj w Polsce działa, ona została koniec końców podpisana, ale to jest bardzo dobry przykład takiego właśnie budowania strukturalnego dystansu od pełnego
1: członkostwa. To prawda, ale tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy motywacje były choć trochę podobne. To znaczy, czy można powiedzieć, że język brytyjskiej debaty wokół niechęci do karty praw podstawowych i ówczesne uzasadnienia polskie, czy one się w ogóle widziały? Mam wrażenie, że myśmy to robili z zupełnie innych pobudek. To nawet nie było... Mam wrażenie, że to raczej była obrona polskich instytucji przed zalewem roszczeń i jakąś taką nagłą podmiotowością, którą by polskie społeczeństwo miało pozyskać w drodze karty praw podstawowych.
0: Ale pod tym względem mamy tutaj zbliżony dyskurs, czyli elity polityczne jednego i drugiego kraju, widzące się jako obrońcy wolnego rynku, czy takiego stricte rozumianego neoliberalizmu, vis-a-vis ta socjalistyczna, etatystyczna Europa zbudowana przez Jacques'a Delors'a. Tak? Więc i oczywiście to tutaj nie chodzi o jakąś retrospektywną dekonstrukcję tych politycznych procesów, które koniecznie od samego początku miały na celu wyjście z Unii Europejskiej, tylko takie powolne nabudowywanie się tych struktur, które budują inność. Niemniej jednak, koniec końców, nasz argument jest taki, że potrzebna jest ta sprawczość polityczna, bo są kraje, gdzie tego typu oddalanie się jest, czy taka osobność od unijnych struktur istnieje, jak na przykład w Królestwie Danii. I to jeszcze nie doprowadziło do takiego procesu, jak wyjście, rozmowa o wyjściu z Unii Europejskiej.
1: Oczywiście. I właśnie to jest ciekawe. To znaczy, na ile procesy odśrodkowe, te wszystkie hasła takie eurosceptyczne, jakaś taka dekompozycja integracji, która na poziomie krajowym może występować, z jakim ona jest nasileniem i czy ona rzeczywiście, można powiedzieć, że jest w Polsce szczególna. W tym sensie właśnie ten argument o tym, że my budujemy jakąś wyjątkowość co do Unii Europejskiej, wydaje mi się naciągany, bo przypadek Karty Praw Podstawowych w ogóle nie jest pamiętany. To od tego zacznijmy, nie? To nie jest tak, że w Polsce jakby wraca się do tamtego wypadku. On rzeczywiście był spektakularny. Rzeczywiście Karta Praw Podstawowych jakby podpisano po cichu, więc to nie było tak, że z czegoś się wycofaliśmy na zasadzie, no to teraz dosyć, bo my właśnie chcemy być bardziej unijni niż jesteśmy. Ale równocześnie mam wrażenie, że na poziomie gospodarczym, na poziomie mobilności ludności, takiej mobilności rozumianej przez podróże, nie mówię o mobilności tej w strukturze społecznej, choć to też, bo mam wrażenie, że aspiracje polskiej klasy średniej są bardzo takie globalistyczne, taka potrzeba bycia takim, że tak powiem, średniakiem jak niemiecki, a nie takim jak, nie wiem, ukraiński na przykład. Prawda? Że to jest jednak strasznie mocne i że nie mam wrażenia, żeby dzisiaj był kult osobności Polski, czy jakaś taki dyskurs, który by... Jeśli on jest, on jest bardzo konserwatywny, prawda? On się mieści gdzieś w tych tak zwanych wartościach chrześcijańskich. Jest taki Brown, który nagle wychodzi i mówi, że właśnie tu jakby nie rozumiecie, czym jest ta istota Polski. Ale że ja nie wiem, czy to jest w ogóle choć trochę podobne do tego, co się dzieje w społeczeństwie i na scenie brytyjskiej. Czy to w ogóle można zestawić? Nie wyobrażam sobie, że Polacy wypisujący się z Unii Europejskiej zaczynają nagle googlać, co to jest Unia Europejska. Rozumiesz, co mi chodzi?
0: Być może nie. Być może polska opinia publiczna pod tym względem jest lepiej poinformowana, ponieważ te kwestie gospodarcze są trochę bardziej znane w społeczeństwie. Niemniej budowanie imidżu kraju jako tego, który ma duży sukces na poziomie jednostkowym, gospodarczy, tutaj prawda, 20. gospodarka świata, względem Europy, która z jednej strony jest rządzona przez sklerotyczne elity nieznające rzeczywistości dnia codziennego w państw członkowskich, a z drugiej strony inne kraje, które sobie nie radzą, a my jesteśmy tymi, którzy sobie dobrze radzą, no jest czymś, co w Polsce teraz funkcjonuje w tym dyskursie bardziej eurosceptycznym, a w Wielkiej Brytanii w dużym stopniu funkcjonowało tuż przed Brexitem. To znaczy nawet taki kulturowy...
1: Ale bardziej w mainstreamie to mieliście. Czy oni mieli?
0: Mieli to w... To trudno powiedzieć. Oczywiście ten mainstream polski, a brytyjski jest trochę inny, bo my nie mamy takiego arbitra jak BBC, ale...
1: Ale mieliśmy Gazetę Wyborczą, przepraszam cię, arbiter jak cholera.
0: Tak. Niemniej robiłem takie badania jeszcze właśnie około 2012 roku o tożsamości brytyjskiej z sektorem prywatnym, gdzie wizja olimpiady w Londynie była symbolem sukcesu brytyjskiego i ona była... stawiana w opozycji do Grecji, która nie radziła, która przechodziła przez najostrzejszą falę kryzysu strefy euro. I te symboliczne opozycje, budowane czasami kompletnie na zupełnie innych poziomach, tworzyły ten obraz Brytanii jako tego kraju sukcesu gospodarczego, a Europy jako tej, która sobie nie radzi. Podwaliny makroekonomiczne tutaj nie miały żadnego znaczenia. Tak? To znaczy to, że Wielka Brytania przechodziła przez dobry moment w miarę w porównaniu z resztą Europy po wielkim kryzysie, no, okazał się kompletnie krótkotrwały. I teraz widzimy, że Wielka Brytania w wielu aspektach radzi sobie gorzej niż nawet niektóre gospodarki zachodniej Europy.
1: Znaczy ja rozumiem, że to jest taka opowieść o tym, czemu jesteśmy czempionem. Otóż jesteśmy czempionem, bo jesteśmy osobno. Bo nas nie wiążą
0: te ichnie... Bo mamy lepsze wartości.
1: Tak, nie wiążą nas te ich niezależności.
0: Tak. Bo nie widzimy tych korzyści, które czerpiemy ze wspólnego rynku, ze wspólnej polityki konkurencji, z geopolitycznej stabilności, tylko widzimy te konkretne rzeczy, które my robimy inaczej niż inni i to jest powodem do nobilitacji.
1: Tak, znaczy to była taka ślepota brytyjska na pewien układ, który niewątpliwie bardzo Wielkiej Brytanii służył, czego nie chciała widzieć. Teraz służy bardziej, nie wiem, Niderlandom chyba. Czyli to, że język angielski, ta kulturowa zależność od języka angielskiego, że to jest taka lingua franca współczesności, sprawiało, że Wielka Brytania była świetnym miejscem do tego, żeby wejść na terytorium Unii gospodarczo, jakby zachowując w pewnym sensie spójność. No to przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, prawda? I dla globalnych firm.
0: A od 92 roku również wolny przepływ osób i napływ bardzo wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy jednak pracowali poniżej płacy brytyjskiej.
1: Tak? No tak,
0: I ten rynek pracy
1: Polacy
0: zaburzali.
1: Polacy na tak, wyspach. Tak. Prawda?
0: Polacy, którzy jednak od koło roku 2013 stali się tym złym, tym czym przez których Brexit stał się rzeczywistością w oczach wielu jego zwolenników. Znaczy Polacy...
1: Zjedli łabędzia w parku.
0: Absolutnie wyłowili karpia, tak samo jak teraz
1: Ukraińcy
0: w Polsce. Tak.
1: No właśnie, no to teraz spróbujmy przełożyć ten taki ogólny obrazek. Zaczyna się Brexit, zaczynają się procesy brexitowe, zbliżamy się do referendum. Mnóstwo migrantów, sukces ekonomiczny, budowanie w sobie przekonania o tym, że jest się niezależnym i mocnym bardzo w zestawieniu z całą resztą właśnie uwikłaną w jakieś bagienka unijne, w których Grecy kradną.
0: I przede wszystkim strefę euro, tak?
1: Tak. No właśnie, no tak. O tym mówię. Grecy kradną, bo strefa euro. I teraz pytanie, gdzie to jest podobne do sytuacji polskiej, twoim zdaniem? Gdzie ty widzisz punkty styczne?
0: Z jednej strony mamy inne podwaliny, ale w dłuższym procesie politycznym, a w Polsce przede wszystkim między rokiem 2015 a 2023 nastąpiwało też takie powolne oddalanie się od Unii Europejskiej, jeśli chodzi na przykład o system prawny, o to od 2021 roku, o to w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny orzekł niekompatybilność traktatów unijnych z polską konstytucją, o to w jaki sposób konflikt...
1: Ale tu jest właśnie ten kłopot, to znaczy, przepraszam, że tutaj się wbijam od razu, bo mam wrażenie, że to jest takie nieporozumienie, które dla właśnie ucha, twoje ucho jest polskie, ale brytyjskie też, bo w Wielkiej Brytanii tworzysz naukę. Więc można powiedzieć, że dla ucha brytyjskiego to znaczy zupełnie inne rzeczy. Oni słyszą inne sensy. Oni nie rozumieją tego, jak bardzo wypatroszony został Trybunał Konstytucyjny, jak bardzo nic nie znaczył. jak bardzo jest to instytucja, która się już bierze w nawias. Teraz pytanie oczywiście, czy ten nawias może zostać zdjęty, nie? I kiedy, i pod jakimi warunkami, czy te decyzje mogą zostać jakoś, może im być nadany sens, prawda? Bo to jest takie pytanie, czy na przykład właśnie Trybunał ma to sprawstwo, które wy pytacie w Polsce.
0: Teoretycznie w Wielkiej Brytanii referendum brexitowe też nie miało sprawstwa, czyli było ono...
1: Ale to był głos doradczy, głos ludu.
0: Głos doradczy, niemniej jednak sposób, w jaki zostało to skonstruowane, to referendum, było też całkowicie arbitralne. To znaczy, że była to zwykła większość, a nie podwójna większość na przykład państw członkowskich Zjednoczonego Królestwa, których jest 4, Anglia, Walia, Szkocja oraz Irlandia Północna. To, że franczyza wyborcza była zawężona tylko do obywateli brytyjskich mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz obywateli Commonwealthu. Także jeżeli ktoś 6 miesięcy wcześniej przyjechał z Nigerii, to mógł głosować w tym referendum, a Europejczycy mieszkający tam od kilkudziesięciu lat nie mogli głosować. Tak samo Brytyjczycy mieszkający w Europie od więcej niż 15 lat nie mogli głosować w referendum brexitowym. To też pomimo tego, w jaki sposób my widzimy system prawny brytyjski, jakiś taki stabilny, osadzony,
1: racjonalny,
0: nie poddany tym zawirowaniom politycznym w Polsce, no to jednak jest on bardzo, bardzo, bardzo upolityczniony, biorąc pod uwagę, że to jest też podstawą brytyjskiej konstytucji, czyli właśnie suwerenność parlamentarna, czyli parlament może stworzyć i unieważnić każde prawo, każdy nowy parlament. Przez parlament mamy na myśli to parlamentarną pięciolatkę, która w Wielkiej Brytanii istnieje. Żaden parlament nie może stworzyć prawa, które jest niezmienne. I akt parlamentu, czyli ustawa, nie może być podważona też sądowo, czyli tutaj parlament jest suwerenem, nie naród, tylko parlament jest właśnie suwerenem. I w tym procesie politycznym stworzono taki instrument doradczy, który...
1: Właściwie mówisz, był czystym bezprawiem.
0: Są tego typu analizy, tak? Które podważył prawo wielu obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy korzystając z wolnego przepływu osób, osiedlili się w Europie i ich przyszłość została zdecydowana przez ludzi, odebrano im prawo decydowania o własnej przyszłości.
1: Czyli mówisz tak, jeżeli ja sobie tutaj tłumaczę, że decyzja polskiego Trybunału jest nieważna, bo jest pusta, to można powiedzieć, decyzja referendalna w Wielkiej Brytanii była równie pusta, a jednak miała konsekwencje.
0: Szczególnie, że w 16 roku nawet takie osoby jak Nigel Farage, czyli ówczesny przewodniczący UK Independence Party, a teraz Reform UK, mówił, że jeżeli wynik referendum będzie nieznacznie na korzyść pozostania w Unii Europejskiej, czego się wszyscy spodziewali, to referendum będzie nieważne i trzeba będzie zrobić kolejne referendum. Pomimo tego, że nastąpiła odwrotna sytuacja, czyli to niewielką ilością 51,2 albo 0,8, nie pamiętam teraz dokładnie, było za wyjściem z Unii Europejskiej, to stało się to Roma locuta causa finita, tak? Czyli to już jest koniec volonté générale, prawda? Lud przemówił i teraz to wszystko musi zostać wprowadzone.
1: Czyli można powiedzieć, wynik na tak byśmy kwestionowali, bo się go spodziewaliśmy, wynik na nie został przyjęty jako ostateczny.
0: Dokładnie.
1: I kończący debatę.
0: Dokładnie. A jeszcze dodatkowo było to trzecie z serii referendów Davida Camerona, który był, można powiedzieć, takim hazardzistą politycznym, ponieważ najpierw pozwolił na referendum szkockie w 2014 roku, które zostało przez nacjonalistów szkockich przegrane. Wcześniej jeszcze było referendum na temat zmiany systemu wyborczego w Wielkiej Brytanii, który obiecał liberalnym demokratów, z którymi był w koalicji w 2011 roku. A w 2016 to miało być kolejne referendum, które miało właśnie się zwrócić do narodu, żeby również załatwić problem politycznym, którym była wzrastająca popularność partii niepodległościowej Zjednoczonego Królestwa.
1: To teraz właśnie, teraz spróbujmy sobie wytłumaczyć, co się takiego wydarzyło przed referendum, że wytworzył się taki klimat i taka, powiedziałbym, otwartość, tak te pory zostały otwarte na to, żeby wynik tego referendum znaczył aż tak dużo i uruchomił proces polityczny tą kolejnę, w którą właśnie Wielka Brytania wpadła i dzisiaj już wie, że w nią wpadła i wie, że to było bez sensu i wie, że to się gospodarczo nie opłacało, że to nie przyniosło właściwie żadnych plusów, które były obiecywane, no ale się stało. Co się takiego wydarzyło? Wyszedłeś od olimpiady i od takiego przekonania o własnym sukcesie, o takim autorstwie, sprawstwie, no matter what, bez oglądania się na boki, bez kontekstu, czyli o jakimś takim narcyzmie, który się tam narodowo tak napompował. Co jeszcze było?
0: To, o czym piszemy w artykule razem z Gabrielem Pierzyńskim i Maksym Mikdenem, to jest właśnie tak, to, co my nazywamy budowaniem strukturalnego dystansu. Czyli z jednej strony mamy wejście do Unii Europejskiej Zjednoczonego Królestwa na początku lat 70., które wtedy jest chorym człowiekiem Europy, którego Francja dwukrotnie nie chce wpuścić do wspólnot europejskich. Dopiero po śmierci Charlesa de Gaulle'a Wielka Brytania razem z Irlandią zostaje do wspólnot przyjęta. I wtedy też następuje pierwsze referendum exitowe w roku bodajże 75, tuż po wstąpieniu. Wtedy to Partia Pracy jest za wyjściem z Unii Europejskiej, a Partia Konserwatywna jest za pozostaniem. Mamy takie piękne zdjęcia Margaret Thatcher w swetrze z flagami ówczesnych krajów wspólnot europejskich. Niemniej zmienia się to wszystko mniej więcej na przestrzeni lat 80. wraz z pewnego rodzaju centralizacją Unii Europejskiej, to znaczy wtedy wspólnot europejskich, które stają się Unią Europejską pod rządami Jacques'a Delors'a. W roku 92 mamy podpisanie traktatu z Maastricht i wtedy po raz pierwszy Wielka Brytania dostaje tak zwane opt-outy, czyli wyłączenia, które również posiada Królestwo Danii, czyli przede wszystkim wyłączenie z unii walutowej, czyli to, że dobrowolność przyjęcia euro. I potem już mamy opt-out za opt-outem, związany w 97 roku wyjście, jeśli chodzi o układ Schengen, no i już wspomniany traktat z Lizbony, a jeszcze w międzyczasie słynne rabaty unijne dotyczące wspólnej polityki rolnej, które oczywiście w pewnym momencie były słuszne, jeżeli chodzi o strukturę brytyjskiej gospodarki, ale koniec końców dawały też Brytyjczykom no, niezasłużone profity z tego powodu. I to mamy ten poziom prawny, czyli to takie, można powiedzieć, międzypaństwowe budowanie strukturalnego dystansu. A z drugiej strony to wewnątrzpaństwowe budowanie strukturalnego dystansu, czyli ta narracja odrębności, czyli mówienie właśnie o tym, że Unia Europejska poszła za daleko, że integracja na poziomie kulturowym, która oczywiście też prawie nie istnieje, ale jest czymś złym, pomimo tego, że już w latach 50. mówiono o ciągle zacieśniającej się Unii ludów Europy, to ten dyskurs taki nacjonalistyczny właśnie na początku lat 90. jest bardzo mocno promowany przez partię konserwatywną jako właśnie sposób wyodrębnienia się na poziomie politycznym i zbudowania sobie tej odrębności od partii pracy. I tutaj wracamy do tego takiego podbijania tego nacjonalistycznego bębenka właśnie wokół olimpiady w 12 roku. I to w dużej mierze też było bardzo mocno suflowane przez prasę tabloidową w Zjednoczonym Królestwie. Również na tej osi o tak zwanej kulturowej odrębności od migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, ergo Polaków. To znaczy my sobie nie zdajemy sprawy, że te 22 lata temu, kiedy Polacy zaczęli przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, byli widziani jako bardzo odrębni kulturowo. Po prostu ludzie przyjeżdżający z jakiegoś...
1: Dzicy.
0: Można tak powiedzieć, tak? Czyli te wszystkie anegdoty dotyczące łowienia karpi w stawach, oddawania moczu w miejscu publicznym, czy zabijania łabędzi, które są pod ścisłą ochroną teraz Jego Królewskiej Mości, były na pierwszych stronach gazet. I takie urasowienie, można powiedzieć, czyli rasizm względem Polaków i innych środkowo-wschodnich Europejczyków był bardzo widoczny. I tutaj nie miało znaczenia, że razem walczyliśmy w II wojnie światowej, że Dywizjon 303, chociaż te narracje były ciągle budowane przez państwo polskie, polskiej promowane przez organizacje polskiej imigracji, które istniały przed 2004 roku w Wielkiej Brytanii, polski Londyn, prawda? Ta cała historyczna spuścizna była bardzo tam żywa przez to.
1: Ty mówisz o niechęciach w gruncie rzeczy.
0: Tak, ale ta niechęć została też zbudowana. Ona została zbudowana przez dyskurs polityczny. Bardziej niż przez jakieś obiektywne różnice kulturowe.
1: Zresztą trwa, to jest zabawne, jak się czyta brytyjskie gazety i teraz, kiedy Polska ewidentnie odnosi duży sukces gospodarczy, i on nie jest fikcyjny, to znaczy to nie jest tylko i wyłącznie nasza opowieść o samych sobie, to Brytyjczycy cały czas piszą takie teksty, no to może być krótkotrwałe.
0: A z drugiej strony nawet...
1: Mają kłopot z tym wschodem, nie rozumieją tego.
0: Nawet polscy,
1: to jest za kawałek?
0: Nawet polscy migranci w Wielkiej Brytanii, którzy... oczywiście struktura tej migracji po 2004 roku była nie tyle osób niewykwalifikowanych, co pracujących poniżej swoich kwalifikacji, ale przez 20 lat nastąpiła konwergencja i teraz statystyczny polski migrant w Wielkiej Brytanii zarabia już trochę więcej niż statystyczny Brytyjczyk. Czyli ta polska migracja jest dzisiaj absolutnym synonimem sukcesu. I to też jest zauważalne w mediach brytyjskich.
1: No to jest bardzo ciekawe, jak miękko to weszło w gruncie rzeczy.
0: Niemniej 10 lat temu...
1: Przy całej tej odrębności, którą tak fetyszyzowano. No właśnie, to teraz zadajmy sobie takie pytanie... Gdzie tu w tej polskiej rzeczywistości zaczynają się dziać takie, nie wiem, czy działy się, kiedy pisaliście ten tekst, takie procesy, które mówią, o, może coś takiego stanie się także i tu.
0: Te paralele były już widoczne, szczególnie podczas drugiej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy i tutaj głównie na poziomie tego strukturalnego dystansu budowanego od Brukseli, tak? Czyli z jednej strony reformy sądownictwa niezgodne z traktatami unijnymi, a z drugiej strony właśnie ta narracja kulturowego dystansu od zachodu Europy. Jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, jeśli chodzi o kwestie praw reprodukcyjne kobiet, rozumienia multikulturalizmu. I tutaj oczywiście, tak jak w Wielkiej Brytanii, kołem napędowym tego w dużej mierze była ta prasa tabloidowa, to w Polsce oczywiście była to telewizja polska, która też suflowała tego typu narrację, jak to na zachodzie Europy następuje jakaś zgnilizna moralna, a my się tutaj trzymamy mocno siłą naszej wiary, wiary naszych dziadów. Chodzi o to, żeby pokazać, że w jednym i w drugim przykładzie, w tym brytyjskim i polskim, pomimo tego, że one są tak różne, jeśli chodzi o te
1: nawet
0: podwaliny
1: strukturalne.
0: Nawet powiedział,
1: że one są bardziej różne niż podobne.
0: Absolutnie, ale to też o to chodzi. I właśnie dzięki temu można wyizolować, że w ani jednym, ani w drugim przykładzie wyjście z Unii Europejskiej nie jest oddolnym ruchem społecznym. Tylko jest budowaniem narracji poprzez przedsiębiorców politycznych, po to, żeby zyskać poklask, po to, żeby zyskać wyborców. Ale potem sam exit może być pewnego rodzaju wypadkiem przy pracy. I tutaj też to widzimy, że w kontekście tego, co teraz w Unii się dzieje, czy to Mercosur, czy to Zielony Ład, to bez zagłębiania się w to, w jaki sposób to ma naprawdę zmienić polską gospodarkę, czy odbić się na dobrostanie polskiego społeczeństwa, jest to budowane jako zagrożenie dla polskiego społeczeństwa, dla polskiej gospodarki przez te właśnie europejskie elity, które są zupełnie niezaznajomione z tym, w jaki sposób państwo polskie działa.
1: To prawda, ale ja się tak zastanawiam właśnie cały czas nad tymi różnicami, które wydają mi się tutaj bardzo znaczące, a wy trochę to pomijacie w swoim tekście. Mianowicie, że jednak w polskiej rzeczywistości i politycznej, i medialnej jest ten bardzo obecny dyskurs właśnie korzyści z Unii Europejskiej. Który, nie wiem, czy w Wielkiej Brytanii jest tak obecny. Czy to nie jest tak, że Wielka Brytania ma właśnie tą tradycję wyspiarską, takiego my tu sobie w naszym grajdołku. Wy nas nie rozumiecie. my musimy jeździć po drugiej stronie. Znaczy, musimy mieć kierownicę po drugiej stronie, prawda? Musimy mieć inne wtyczki. Wszystko musimy mieć inaczej.
0: Argument jest taki, że tradycja tradycją i te takie historyczne narracje, one nacjonalistyczne, czy związane z odrębnością kulturową, historyczną, one mogą istnieć, ale one mogą też bardzo mocno współgrać ze wspólnotowością europejską dzisiaj, bo to widzimy też w wielu krajach, a z drugiej strony ten dyskurs budowany na prędce, dotyczący odrębności tu i teraz, jest ważniejszy i to on wprawia ten proces w ruch. I tutaj w Wielkiej Brytanii w dużej mierze następowały podobne procesy jak w Polsce. W Wielkiej Brytanii w 2016 roku kampania za pozostaniem w Unii Europejskiej nazywa się Stronger In, tak? Zasadzała się ona głównie na pokazywaniu w sposób obiektywny wszystkich zalet pozostania w Unii Europejskiej. Wszystkich zalet dotyczących wspólnego rynku, stabilności makroekonomicznej, etc. Żadne z tych argumentów nie przedostały się do sfery publicznej. To znaczy, to co się stało po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, było całkowicie do przewidzenia. Wszystkie, tak. Wszystkie makroekonomiczne tak. symulacje się ziściły, tak. Szczególnie ta dotycząca spadku PKB między 6 a 8% w okresie długofalowym. Niemniej żadne z tych argumentów nie przedostały się do opinii publicznej. Czyli oczywiście w Polsce posiadamy do pewnego stopnia może bardziej historyczne ugruntowanie, zrozumienie potrzeby bycia w rodzinie europejskiej, jeśli mówimy o takim poziomie idei. Niemniej w latach 70., kiedy Wielka Brytania wstępowała do Unii Europejskiej, to też istniało. I to ta spuścizna została całkowicie roztrwoniona. I to
1: tak,
0: też
1: to rozumiem, to rozumiem. Natomiast cały czas się zastanawiam nad tym, czy można to porównywać, dlatego że lata 70. i wejście w struktury europejskie znaczyło coś zupełnie innego. I to się w ogóle tego nie da zestawić. Natomiast to, jak wielkim boosterem dla polskiej gospodarki był 2004 rok, jest po pierwsze w pamięci społecznej bardzo wyraźnie zapisane, jest w każdej jednej analizie gospodarczej widoczne, nie da się tego pominąć. Jakby ilość firm, przedsiębiorstw, które są powiązane z łańcuchami wartości dodanej w Polsce, jakby zależność polskiej gospodarki od tego, co się dzieje z tymi silnikami wzrostu gospodarczego w Europie, Niemcami, przede wszystkim, no to jest coś, to jest ogromne po prostu. Ja się zastanawiam, czy słusznie robicie, że pomijacie te rzeczy.
0: Czy nie do końca pomijamy, bo staramy się nakreślić, w jaki sposób ten proces odbywa się na poziomie socjologii polityki. Tak? Znaczy, to nie jest analiza ekonomiczna. Niemniej.
1: A czy nie jest przez to trochę sztuczna?
0: Koniec końców, aż nasz argument jest taki, że to właśnie na poziomie politycznym ten proces się odbył. To znaczy nie wszystkie głosy dotyczące tego, jak katastrofalne będzie wyjście z Unii Europejskiej dla Wielkiej Brytanii, nie były brane pod uwagę. To znaczy dzisiaj widzimy, nowa analiza z Aston University wyszła, że pomimo tego, że jeśli chodzi o handel w towarach z Unią Europejską, że on sam spadł tylko o 6-7% po Brexicie, to różnorodność tego, czym jest handlowane, spadła o 50%. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że wszyscy mali i średni przedsiębiorcy przestali handlować, wysyłać swoje produkty do Unii Europejskiej. W roku 2019, kiedy Wielka Brytania miała problem z implementacją Brexitu i te słynne przedłużające się negocjacje z Michelem Barnier. Wtedy do głosu zaczęli dochodzić przedsiębiorcy brytyjscy mówiący o tym, że tak zwany twardy Brexit będzie katastrofalny, na co premier Johnson, konserwatywny premier, powiedział fuck business. Tak? Oczywiście on powiedział potem big business, ale jak się okazuje dzisiaj, to tylko ten duży biznes zdołał się obronić przed negatywnymi reperkusjami Brexitu, a ten mali i średni przedsiębiorcy wpisani właśnie w te europejskie łańcuchy wartości, musieli się z nich wypisać. Nasz argument jest taki, że poprzez sprawstwo polityczne, takie bardziej populistyczne sprawstwo polityczne, właśnie wpisujące w ten taki antyelitystyczny dyskurs, społeczeństwo może zapomnieć o tych benefitach związanych z Unii Europejskiej. I jeśli mówisz o pamięci roku 2004 i to, co on przyniósł, no to mówimy jednak o 22 latach, tak? Czyli tutaj...
1: Ale nie o 50.
0: Tak, ale nie mówimy o tym, że to się musi stać dzisiaj. Mówimy o tym, że to się może stać na przestrzeni następnych 10 lat. My pamiętamy 2004 rok, bo mamy taki PESEL, a nie inny, tak? A już jeśli patrzymy na badania opinii publicznej, to doniosłość momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nie jest już tak samo odczytywana przez różne generacje. I to, że to jest pewnego rodzaju chlebem powszednim, może się stać, może nie być zabezpieczeniem właśnie przed wyjściem z Unii Europejskiej, szczególnie gdy tego typu narracje dotyczące odrębności kulturowej, relatywnego większego sukcesu na przykład polskiej gospodarki względem gospodarek zachodnich, bardzo dużo bardziej przebija się do opinii publicznej. I tutaj jest kolejne podobieństwo między Zjednoczonym Królestwem a Polską, oczywiście w innych przedziałach czasowych, czyli właśnie pewnego rodzaju samopercepcja sukcesu względem reszty rodziny europejskiej i pewnego rodzaju pychy, która z tego wynika. Mm-hmm. Czyli jeżeli mówisz o tych analizach brytyjskich mówiących o niekoniecznie bardzo trwałych podwalinach polskiego obecnego relatywnego sukcesu gospodarczego, no to może tak rzeczywiście jest. Może co się stanie w polskiej polityce publicznej, co się stanie w sentymentach społecznych, kiedy ta relatywna mała stabilizacja się skończy i kiedy będzie...
1: Nie jest ona taka mała.
0: Dobrze,
1: nie jest ona
0: średnia.
1: Taka mała, nie rozpędzajmy
0: tak,
1: się.
0: Dobrze.
1: Znaczy chodzi mi, ja przywoływałem ten argument głównie jako element pewnej nieufności, czy takiego powiedziałbym, jak to się nazywa, Schadenfreude, które się przewija w podejściu Brytyjczyków do Europy Wschodniej, która jest po prostu traktowana jako dzika.
0: Absolutnie ten orientalizacja
1: wschodnia
0: nadal istnieje, tak, tak. Ale my wpadamy w te same buty, tak? To znaczy, podkreślając odrębność kulturową Ukraińców w Polsce, te siły polityczne budują bardzo podobne narracje.
1: Ale to zupełnie jakby w innych kontekstach się
0: tak,
1: to
0: ale my również korzystamy dzisiaj z de facto wolnego przepływu osób, pracowników z Ukrainy.
1: Absolutnie, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, natomiast też zapominamy o tym i nie da się tego wyłączyć, że na Ukrainie trwa w tym momencie wojna obronna, która jest traktowana jako wojna obronna Europy. Zachodu. To budują Ukraińcy. To jest podejmowane przez samą Unię Europejską i przez rządy unijne. Zresztą rząd brytyjski też.
0: Absolutnie. Dużo bardziej niż rząd polski.
1: Co jest zresztą paradoksalne, dlatego że to pokazuje w gruncie rzeczy, jak politycznie Brexit jest nie do utrzymania jako pewien stosunek do Unii Europejskiej. To znaczy, że można na tym stracić, a i tak nie można się z tej Europy wypisać. Koniec, kropka.
0: Absolutnie. I to są znowu argumenty, które były podnoszone mniej więcej dekadę
1: tak
0: temu,
1: jest,
0: że
1: tak.
0: To status quo zależności Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej w kontekście geopolitycznym będzie nadal istniało. Niemniej te dyskursy związane z splendid isolation, czyli tą izolacją Wielkiej Brytanii, o tym, że Wielka Brytania ma się ponownie stać imperium 2.0, że ma się otworzyć na świat, że ma być globalnym czempionem wolnego handlu, były dużo bardziej politycznie przekonywujące. Były dużo bardziej przekonywujące od rzeczywistych danych. A oczywiście świat, szczególnie w 2016 roku, się bardzo zmienił z Trumpem numer 1, a teraz z Trumpem numer 2. Jeszcze bardziej poszliśmy w izolacjonizm gospodarczy i te projekty brytyjskie dotyczące tego, w jaki sposób wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej miało być sukcesem gospodarczym, no kompletnie się nie ziściły i widzimy to, jeśli chodzi o wszystkie parametry.
1: To, co ja właściwie cały czas, jeden mój zarzut do może nawet nie tyle tego tekstu, co pewnego sposobu myślenia, który za tym tekstem stoi, jest taki, że jakby go spróbować uogólnić, to wychodzi nam taki obraz, że wy właściwie piszecie o tym, o czym przez lata pisano, czyli o erozji integracji w wielu różnych krajach, o ruchach odśrodkowych, ruchach sceptycznych, a właściwie sam Brexit jest do tego pewnego rodzaju doklejką. To jest ten nierówny chodnik, na którym się można wyłożyć. Jest pewien wypadek przy pracy.
0: Do pewnego stopnia tak, tylko że to, co my chcemy przekazać, to to, że to sprawstwo klasy politycznej w też takim kolektywnym sensie było w literaturze przedmiotu do tej pory dość niedoceniane. Tak? To znaczy bardzo było dużo, bardzo mocno autorzy byli sfokusowani na eurosceptycyzmie w danej populacji, na percepcji poziomu życia.
1: Poczekaj, ale to jest niesamowite, co teraz powiedziałeś, dlatego że z kolei ja mam, i tu mam wrażenie, że wychodzą różnice kulturowe, że to jest właśnie bardzo brytyjski tekst, pisany dla brytyjskiego odbiorcy akademickiego i odbiorcy elitarnego. Mhm. Bo w Polsce jest jednak, ja mam takie poczucie, taka nie wiem na ile dominująca, ale dość obecna narracja, że to była, powiem z gruba ciosanym językiem, głupota Davida Camerona, który mógł powiedzieć, nie, no przejrzymy polityki europejskie, a powiedział, nie, zrobimy referendum. I bęc, leży cała ta impreza pod tytułem obecność Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Czyli jakby to, mam wrażenie, że z tej naszej optyki, takiej nie akademickiej, tylko bardzo publicystycznej, to było bardzo obecne właśnie, że Brytyjczycy zrobili sobie to sami na własne życzenie i zrobiła to klasa polityczna brytyjska Brytyjczykom.
0: Absolutnie. I to samo mogłoby się stać w Polsce. Mm-hmm. Bo to, o czym powiedziałeś na początku, zwykłym głosowaniem w Sejmie i podpisem prezydenta Polska może wystąpić z Unii Europejskiej i rozpocząć artykuł 50 Traktatu z Unii Europejskiej o wyjściu. Czyli pomimo tego, że wstępowaliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku z referendum, które odbyło się rok wcześniej, gdzie...
1: Ale mnie coś innego w tej chwili, bo uderza mnie to, co powiedziałeś przed chwilą, że to było niedoceniane. Czyli, ale przez kogo? To było niedoceniane przez... brytyjskich analityków, że oni nie byli w stanie sobie tego sami powiedzieć, że jakby aż tak tkwiono w takim przekonaniu o własnej racjonalności i słuszności decyzji podejmowanych kolektywnie i tak dalej? Do tego się to sprowadzało.
0: Sprowadza się też do tego, że nikt może do końca nie chciał się przyznać, że to właśnie na poziomie, może nie jednostkowym Davida Camerona,
1: ale tak prostackim, ale tej klasy
0: prostackim i to, o czym mówiłem wcześniej, czyli też o pewnego rodzaju hazardzie politycznym, czyli on po prostu uznał w 2015 roku podczas wyborów, że jeżeli dostanie samodzielną większość i nie będzie musiał rządzić w koalicji z liberalnymi demokratami, to wtedy obieca to referendum swoim bardziej eurosceptycznym wyborcom, bądź wyborcom, którzy wtedy skłaniali się ku partii UKIP. Mhm. I to była jego obietnica wyborcza. On się nie spodziewał, że dostanie większość. Tę większość dostał. I wtedy referendum zostało obiecane.
1: A jak ty myślisz, na ile to ma znaczenie, że no jesteś takim jakby głównym inspiratorem tego tekstu? Na ile to ma znaczenie, że ty jesteś tym urodzonym tu w Polsce badaczem tam brytyjskim?
0: Absolutnie, refleksyjność socjologa jest tutaj ważna, to znaczy ja piszę to oczywiście też z perspektywy mojego doświadczenia życiowego i obserwowania tych procesów politycznych i społecznych zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. I to przed tym, nie jest to coś przed czym bym
1: uciekał.
0: Nie,
1: ale mnie ciekawi jakby to, że zdolność do przekroczenia pewnego tabu w opisie. No bo tak rozumiem, że tak interpretujesz jakby znaczenie też tego tekstu, swojego wkładu w ten tekst.
0: Na pewno ten tekst jest pisany dla czytelnika anglojęzycznego, a nie dla czytelnika polskojęzycznego, więc on jest trochę bardziej o tłumaczeniu tego, co się dzieje w Polsce i w jaki sposób może to podążyć trajektorią brexitową. I końcowy argument jest taki, że pomimo różnic historycznych, nabudowywanie się dystansu poprzez dekady członkostwa wpisuje się w podobną trajektorię, a koniec końców zależeć to będzie od tego, kto będzie w konkretnym momencie przy władzy i czy na poziomie tego, co się opłaca politycznie, nie zostanie taka decyzja podjęta, żeby w tak ekstremalnym kierunku pójść.
1: Rok Dunin-Wąsowicz, University College London, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. O tym na początek informacji. Rząd wraca do programu obniżania cen paliw. Za chwilę o tym, od kiedy wchodzi w życie kolejna edycja programu Ceny Paliw Niżej. Jest decyzja Sądu Dyscyplinarnego PiS w sprawie polityków partii ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Łotwa ogłosiła alert przed zagrożeniem powietrznym, a Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego, poinformował Reuters. Łotwa ogłosiła alert przed zagrożeniem powietrznym dla niektórych wschodnich regionów kraju graniczących z Rosją i Białorusią, o czym poinformowały na platformie X jej siły zbrojne. Finlandia, która również graniczy z Rosją, wprowadziła tymczasowo strefę ograniczonego ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Tańsze paliwo będzie, ale dopiero po świątecznym weekendzie. Rząd wdraża kolejną odsłonę programu osłonowego Ceny Paliw Niżej, w skrócie CPN. Paliwo ma być tańsze za litr od 90 groszy do złotówki. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Jak ma działać kolejna rządowa osłona? O tym Szymon Kępka.
4: Po pierwsze, niższy VAT na paliwa. Podstawowa stawka VAT ma być obniżona z 23% do 8%. Dzięki temu część podatku zawartego w cenie litra paliwa zostanie zmniejszona, mówił premier Donald Tusk.
5: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
4: Po drugie, maksymalna cena paliwa. Minister energii ma w okresie obowiązywania programu określać w rozporządzeniu maksymalne ceny paliw. Oznacza to, że sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć ustalonego przez państwo poziomu.
5: Wiadomo, że wiąże się to z poważnymi kosztami. Minister finansów naprawdę dokonywał cudów. Ulga byłaby większa, gdyby nie fatalna decyzja prezydenta Nawrockiego, który, jak pamiętacie, zablokował ustawę, która umożliwiłaby nam obłożenie specjalnym podatkiem koncernów paliwowych.
4: To, co wprowadza rząd, to rozwiązanie czasowe. Według obecnej decyzji ma obowiązywać ona przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia, czyli w okresie wzmożonych powrotów z wakacji i przed rozpoczęciem roku szkolnego. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Resort finansów poinformował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4 700 000 000 zł. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i 2 senatorów, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski.
6: Jedyną podstawą w stosunku do nich wszystkich jest fakt, że utworzyli nowy klub parlamentarny, wcześniej występując z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj Sąd Dyscyplinarny nie wnikał w to, czy wcześniej tworzyli stowarzyszenie, jaki miało ono charakter, tylko oparł się na tutaj bardzo jasnym przepisie statutowym, absolutnie nieocennym.
3: Karski zaznaczył, że sąd nie rozpoznawał przypadków 3 europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wykluczeni parlamentarzyści, w tym były premier Mateusz Morawiecki, mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. Po tym czasie oficjalnie przestaną być członkami Prawa i Sprawiedliwości. Będzie kontrola procedur po śmierci 7-latka, który w trakcie nauki pływania topił się w miejskim akwaparku Fala w Łodzi. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na miejscu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. W środę dziecko zmarło. Bartosz Kądziołka.
7: O kontroli informuje rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
8: Pani prezydent, mimo że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
7: Do tego na basenie ma pojawić się monitor. monitoring oparty o sztuczną inteligencję, który miałby pomóc w zapobieganiu takim tragediom. Na razie brak jednak konkretów w tej sprawie. Tymczasem, jak mówi mecenas Piotr Paduszyński, pracownicy firmy, która organizowała naukę pływania, muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną.
9: W sposób oczywisty ponoszą odpowiedzialność za niedopilnowanie, że nie widzieli dziecka, które przez 2,5 minuty usiłowało uratować swoje życie, że nie widzieli, że to dziecko później przez 6 minut leży na dnie basenu.
7: I dodaje, że z odpowiedzialnością karną musi liczyć się też sam akwapark. Sprawą zajmuje się prokuratura, która zapowiada eksperyment procesowy mający odtworzyć przebieg zdarzenia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: 85 milionów złotych będzie kosztowała budowa nowej siedziby Urzędu Miasta Rumi na Pomorzu. Co ciekawe, niemały wydatek, który pójdzie na urzędników, nie budzi zastrzeżeń mieszkańców, a wręcz przeciwnie, spotyka się z dużym poparciem i wyrazami ulgi, bo obecna siedziba, mówiąc delikatnie, chluby miastu nie przynosi. O czym więcej teraz Paweł Razewicz.
10: Administracja 50-tysięcznego miasta mieści się w czymś, co śmiało można nazwać barakiem.
11: Średnia wizytówka.
12: Tragedia. To jest po prostu porażka.
13: To wyburzenia mam.
14: Od kilkudziesięciu lat nie zachwycam. Także czekamy na zmianę.
15: Tak, mieszkańcy się wstydzą za obecny urząd miasta.
10: Uśmiecha się kwaśno burmistrz Rumi Michał Pasieczny, dodając, że wpływa to nie tylko na wizerunek.
15: Pękliśmy w szwach, pracownicy są stłamszeni w ciasnych pomieszczeniach. Efektywność jest znacznie gorsza.
10: Na szczęście budowa nowej siedziby jest coraz bliżej.
15: Rozstrzygnęliśmy przetarg, budowa nowego urzędu miasta i realizacja fajnej przestrzeni na poziomie zero dla mieszkańców, żeby to była taka funkcja centrotwórcza.
10: Wytęskniona przez wszystkich przeprowadzka powinna nastąpić za 3 lata. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 5. Piątek w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach w ciągu dnia od 24 stopni na wschodzie do 26 stopni w centrum i na północy i 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam w okolicach 22 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
16: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Marcin Bosacki mówi, jeśli Romanowski rzeczywiście jest w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Ale co lub kto to Naddniestrze właściwie jest? Zdaje się, że odpowiedź na to pytanie zna pan Jakub Pieńkowski, analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Dlaczego Naddniestrze wzbudza tyle emocji? W naszym kraju na przykład.
17: Naddniestrze to jest istniejąca od początku lat 90. faktycznie niekontrolowana przez centralne władze w Kiszyniowie separatystyczna republika istniejąca na wschodnich terenach Mołdawii. Ona obejmuje około 12% konstytucyjnego terytorium Mołdawii i istnieje ona od tych 30 ponad lat, bo tutaj ta faktyczna niezależność została przypieczętowana w wyniku wojny z 1992 roku, którą Naddniestrze wygrało przy pomocy wojsk rosyjskich i od tych 30 lat Naddniestrze pozostaje faktycznie niezależne od władz centralnych i dzieje się to tak za sprawą faktycznego protektoratu, który Rosja roztacza nad tym separatystycznym terytorium, ponieważ faktycznie sprawuje polityczną kontrolę gospodarczą, a przede wszystkim wojskową, bo tam stacjonuje nieprzerwanie od rozpadu Związku Radzieckiego około 1500 żołnierzy, to jest dzisiaj.
16: I co na to Mołdawia?
17: No, Mołdawia oczywiście żąda reintegracji, nie uznaje władz separatystycznych, traktuje to terytorium jako własne. Zresztą nie ma żadnego państwa na świecie, które łącznie z Rosją, które by uznawało niezależność Naddniestrza. No nie liczymy tutaj takich bytów jak Południowa Osetia czy Abchazja, ale no właśnie nawet Rosja, która jest tym faktycznym protektorem, uznaje integralność terytorialną Mołdawii. Co więcej, oficjalnie jest nawet jednym

0: na początku istnienia, czy też nawet do pierwszej dekady lat 2000, Naddniestrze było względnie demokratyczne, no w tym sensie, że odbywały się w miarę uczciwe wybory. Natomiast od 2016 roku mamy stopniowe, coraz głębsze pogrążanie się tej faktycznie istniejącej republiki w stan reżimu autorytarnego. Została ona całkowicie zawłaszczona przez mafijny reżim funkcjonujący jako holding szeryf. To jest firma, którą założyło dwóch byłych oficerów KGB, Wiktor Guszan i Ilja Kazmały. I reżim szeryfa faktycznie zawłaszczył całą gospodarkę Naddniestrza, kontrolując tam praktycznie wszelkie przejawy aktywności ekonomicznej i zawłaszczył także całą politykę naddniestrzańską właśnie, żeby chronić te swoje wpływy ekonomiczne. Nawet obecny tak zwany prezydent Naddniestrza Wadim Krasnosielski to jest były szef ochrony koncernu Szeryf, więc w tej chwili Naddniestrze jest reżimem autorytarny.
1: Czyli istnieją dwie równoległe struktury. Z jednej strony mówi pan o korporacji, która jest jakąś formą mafijnego układu, ale jednocześnie władze, które sprawują władzę.
0: To znaczy,
1: jak wygląda struktura, że tak powiem, faktyczna i fasadowa, jeśli takie są.
0: Mm-hmm. No to fasadowo, jakbyśmy popatrzyli, no to są instytucje takie jak prezydent, takie jak Rada Najwyższa, Sąd Konstytucyjny nawet jest w Naddniestrzu. Natomiast faktycznie wszystkie te instytucje są obsadzone przez ludzi koncernu Szeryf. Zresztą jakbyśmy nawet popatrzyli, jak te wybory się odbywają, chociażby do Rady Najwyższej, no to faktycznie wszyscy kandydaci są albo członkami partii Odrodzenie, to jest ta polityczna emanacja szeryfa, albo są ludźmi namaszczonymi przez szeryfa. Zresztą w wielu okręgach, bo Naddniestrze ma system okręgów jednomandatowych, jest tak, że jedynymi kandydatami byli kandydaci szeryfa albo ci namaszczeni, więc niejako z góry dostawali się do Rady Najwyższej, a równocześnie władze szeryfa zlikwidowały w wyborach opcję głosowania, które jest charakterystyczne dla wielu krajów wschodnich, że można głosować przeciwko wszystkim kandydatom. No co doprowadziło do tego, że niezadowoleni mieszkańcy nie mają faktycznie jakiejkolwiek możliwości zademonstrowania swojego niezadowolenia. Tutaj nawet nie chodzi o jakieś ambicje polityczne, ale zwykłego takiego niezadowolenia z funkcjonowania różnych instytucji, czy też poziomu życia, bo Naddniestrze jest faktycznie najbiedniejszym regionem Europy, a władze bardzo tak powiedzmy rygorystycznie podchodzą do, bardzo zazdrośnie strzegą swojego faktycznego zakresu władzy i wszelkie takie właśnie manifestacje niezadowolenia nawet w prywatnych rozmowach mogą być podstawą do aresztowania i do wszczęcia procesu karnego o ekstremizm, o podważanie niepodległości, tutaj w cudzysłowie Naddniestrza, czy też o podważanie i tutaj cytat, pozytywnej roli rosyjskich sił pokojowych w Naddniestrzu. Więc nawet prywatne rozmowy mogą być no, przyczynkiem do tego typu działań i ludzie są skazywani na więzieniem, na bardzo wysokie grzywny, więc Naddniestrze tutaj, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka, jest na bardzo

0: niskim poziomie.
1: Czyli 1000 kilometrów od Warszawy, jedyne 14-15 godzin samochodem i jesteśmy w Naddniestrzu, a żeby pojechać do Naddniestrza, to tak sobie można po prostu wsiąść właśnie w samochód i 15 godzin później wysiąść w Naddniestrzu?
0: Zasadniczo tak. Do Naddniestrza bez problemu możemy wjechać od strony mołdawskiej. Tutaj nawet można nie mieć paszportu, wystarczy dowód osobisty. Więc,
1: czyli trochę jakby było w Unii Europejskiej, w strefie Schengen.
0: No, jest ta kontrola na tej faktycznie istniejącej granicy, przy czym od strony mołdawskiej nie jest obsadzona przez Straż Graniczną, tylko przez zwykłą policję, no bo Mołdawia przecież uznaje to jako swoje terytorium, więc wewnątrz niego nie przeprowadza kontroli granicznych. No, zresztą w obie strony tej faktycznie istniejącej granicy, która przebiega mniej więcej po Dniestrze, i no, w obie strony przekraczają codziennie masę ludzi, bo wiele osób pracuje z Naddniestrza na terytorium tej Mołdawii właściwej. Wielu z Mołdawii właściwej pracuje w Naddniestrzu, więc przekraczanie tego no, nie jest żadnym problemem. No, ja sam byłem wiosną tego roku dwukrotnie przekraczałem, więc to nie ma najmniejszego z tym kłopotu. Wystarczy dowód osobisty, dostaje się karteczkę, tak zwaną emigracjonkę, którą trzeba zwrócić przy wyjeździe z Naddniestrza, bo można tam wjechać bodajże do 12 godzin bez rejestracji. Jak się chce przenocować, no to trzeba się zarejestrować. Natomiast
1: tutaj się zatrzymamy, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Dlaczego obecność pana Jakuba Pieńkowskiego w Naddniestrzu, jak rozumiem, nie jest dla bezpieczeństwa Polski złą wiadomością, ale, jak mówi Marcin Bosacki, jeśli Romanowski rzeczywiście jest w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Czyli Jakub Pieńkowski nie jest złą wiadomością, a Romanowski jest. Skoro do Naddniestrza można tak sobie wjechać i wyjechać, rozumiem, wypełniając karteczkę, to dlaczego obecność, czyjakolwiek, zostawmy pana Romanowskiego na chwilę, dlaczego czyjakolwiek obecność w Naddniestrzu może być odczytana jako zła wiadomość dla bezpieczeństwa Polski?
0: Tutaj musimy jeszcze sobie powiedzieć, że Naddniestrze stało się dosyć popularne wśród polskich turystów, którzy tam właśnie mogą bardzo swobodnie wjechać, lecą sobie do Kiszyniowa i później marszrutką jadą do Tyraspola, 60 kilometrów. Natomiast cały problem polega na tym, że jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jakby się popadło w jakiekolwiek kłopoty tam, to nie możemy liczyć ani na wsparcie władz mołdawskich, ani także na wsparcie konsularne władz polskich, bo to jest terytorium nieuznawane. Polska nie utrzymuje kontaktów z Naddniestrzem, zresztą nie mogłaby tego robić właśnie szanując integralność terytorialną Mołdawii, więc jakby co? Polscy obywatele, którzy popadną tam w kłopoty, są pozostawieni faktycznie sami sobie. Natomiast tej strony takiej...
1: Zatrzymajmy się tutaj, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że jadę do Tiraspola i stamtąd wysyłam, nie wiem, jakieś oficjalne pismo do urzędu. To teraz ten urząd uważa, że jestem w Mołdawii, czy nie?
0: Z punktu widzenia Polski jesteśmy w Mołdawii i tutaj akurat wysyłanie pisma nie jest szczególnym problemem, bo ten proces pokojowy, który trwa od 92 roku, uregulował między innymi kwestie pocztowe, więc z Naddniestrza da się wysłać list gdzieś tam w świat i później dostać odpowiedź zwrotną. Natomiast na kopercie no, będzie napisane Tyraspol, Republika Mołdawii, że żeby ten list no, został później i wysłany, czyli i później jeżeli... wrócił do, do nadawcy.
1: Czyli gdyby pan był na przykład w Tiraspolu i ja bym do pana wysłał list z Warszawy i zaadresował w pierwszej wersji Tiraspol Republika Mołdawii, a w drugiej Tiraspol Transnistria, to obydwa by doszły?
0: Nie wiem, jak tutaj technicznie się rozegrała akurat kwestia tej korespondencji, natomiast jakby napisać Tiraspol, Republika Mołdowa, no to ten list dojdzie.
1: Dojdzie, dobra. Wspomniał pan o tym, że to jest miejsce odwiedzane przez polskich turystów, a jednocześnie mamy wypowiedź pana Bosackiego, że obecność, akurat rozumiem, że w kontekście pana Romanowskiego, ale czy sama obecność kogoś w Naddniestrzu może być niebezpieczna dla Polski, podejrzana, kwestionowana?
0: Wszystko zależy od tego, kto tam jedzie i po co. Tutaj też pamiętajmy, że właśnie o ile taki wjazd turystyczno-krajoznawczy no to nie stanowi jakiegoś problemu. Natomiast pamiętajmy, że to jest reżim i autorytarny i faktycznie znajdujący się pod kuratelą rosyjską. Więc możliwość zamieszkania w Naddniestrzu na pewno nie nie jest możliwe bez zainteresowania nie tylko miejscowych służb, które są bardzo rozbudowane, ale które znajdują się pod faktyczną kontrolą służb rosyjskich. Więc jakikolwiek przedstawiciel służb, czy to wojska, dyplomacji, czy urzędnik państwowy z jakiegoś kraju, który jest postrzegany przez Rosję jako wrogi, który by chciał z jakichś powodów zostać na dłużej w Naddniestrzu, no to nie jest możliwe, żeby to uszło uwadze służb rosyjskich, no, które nie tylko będą taką sytuację monitorować, ale koniec końców one będą decydować, czy taki człowiek by mógł tam się zatrzymać, czy też nie.
1: Jasne. Czyli reasumując, do Naddniestrza jest stosunkowo łatwo wjechać i wyjechać. Sporo Polaków tam jeździ w celach turystycznych. Jeżeli tam jesteśmy w celach turystycznych, to rozumiem, że korzystamy z tej infrastruktury, która jest dostępna. Jakieś hotele, motele. Ale jeżeli ktoś chciałby zamieszkać tam na innych zasadach niż turystyczne, no to wtedy wchodzi w kontakt z instytucjami, które są w jakiś sposób połączone z Rosją.
0: Tak, na pewno są przynajmniej przez Rosję monitorowane, a w takiej sytuacji, o której tutaj mówimy, no to na pewno to jest ściśle przez rosyjskie służby obserwowane i dla nich to jest sytuacja bardzo atrakcyjna.
1: Wspomniał pan o statusie Naddniestrza, jeśli tak można powiedzieć. Na chwileczkę też dla złapania pewnego punktu odniesienia przeskoczę do kwestii Chin i Tajwan, czyli Chin mówią, Tajwan jest oczywiście częścią Chin i mamy pewne plany pokojowe lub mniej pokojowe, żeby tę kwestię rozwiązać. A co jeśli chodzi o Mołdawię? Jak oficjalnie Mołdawia wypowiada się na temat Naddniestrza? Nie dzisiaj, tylko w kontekście przyszłości. Czy mówi, dobra, jak już tylko będziemy mieli odpowiednie zasoby militarne, to pokażemy tutaj, czym kaczka wodę pije. Czy też mówi, no dobra, taki jest status quo i robimy dobrą minę do złej gry.
0: Tutaj Mołdawia jednoznacznie od początku swojej niepodległości, 1991 roku, stoi na stanowisku, że tereny Naddniestrza to jest integralna część Republiki Mołdawii. Tamtejsi mieszkańcy są obywatelami Republiki Mołdawii, przy czym no, w tej chwili tymczasowo, choć to trwa ponad 30 lat, tereny te są poza kontrolą władz centralnych i władze centralne nie mają możliwości roztaczać opieki nad tamtejszymi mieszkańcami. Mołdawia stoi jednoznacznie na stanowisku, że jedynym rozwiązaniem jest reintegracja Naddniestrza. O jego takim ostatecznym statusie w ramach zjednoczonej Mołdawii, to jest kwestia do dyskusji, natomiast generalnie odrzuca tutaj pomysł, żeby Naddniestrze było autonomiczną republiką, żeby ten status był aż tak wysoki. Tutaj może sobie powiedzmy, dlaczego Rosja nie uznaje Naddniestrza nawet dzisiaj, choć uznała taką Abchazję czy południową Osetię. Z punktu widzenia Rosji Naddniestrze samo w sobie jest bezwartościowe. Ono nie ma dostępu do morza, nie ma tam funkcjonującego lotniska. W najwęższym miejscu to jest bodajże 4 kilometry terytorium, więc jakby się dobrze zamachnąć kamieniem, to da się to przerzucić. Tam mieszka 300 tysięcy ludzi, więc interesem Rosji przez te całe 30 lat było doprowadzenie do takiej reintegracji Mołdawii, która by doprowadziła do tego, że cała Mołdawia zostałaby podporządkowana Rosji. Bo tutaj takim kluczowym pomysłem rosyjskim był tak zwany plan Kozaka. Dmitryja Kozaka, to był zastępca administracji prezydenta Rosji. I ten pomysł zakładał, że Naddniestrze i Gagauzja, to jest terytorium autonomiczne, które uznaje zwierzchność władzy w Kiszyniowie, te dwa podmioty jako republiki autonomiczne stałyby się częścią Mołdawii i miałyby faktycznie większość blokującą jakiekolwiek inicjatywy ustawodawcze, czy to jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, czy wewnętrzne. Więc faktycznie taka zjednoczona Mołdawia byłaby całkowicie podporządkowana Rosji. No i wtedy to jest już takie terytorium, z którego można jakkolwiek operować.
1: Czy nie chodzi o to, żeby oderwać Naddniestrze od Mołdawii, tylko żeby różnego rodzaju rodzajami gry politycznej doprowadzić do, powiedziałbym, wpływu, czy też przejęcia władzy w Mołdawii i wtedy zintegrować, tak się wyrażę, Naddniestrze z Mołdawią, mówiąc, proszę bardzo, to teraz kontrolujemy całe państwo.
0: Tak, chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej reintegracji, żeby Naddniestrze było takim narzędziem, które pozwoli podporządkować sobie Rosji całą Mołdawię. No to w tej chwili wydaje się całkowicie nieaktualne w momencie, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, a Mołdawia wybrała kurs taki jednoznacznie proeuropejski, uzyskała status państwa kandydującego, rozpoczęła negocjacje akcesyjne, więc Rosja w tej chwili nie ma narzędzi, aby na Mołdawii tę reintegrację wymusić. Zresztą sama Mołdawia, chociaż właśnie podkreśla dążenie do reintegracji, podkreśla na każdym kroku swoją integralność terytorialną, to się wcale do tej reintegracji nie pali i nie podejmuje tutaj realnych działań, żeby na Naddniestrzu tę reintegrację wymusić. Wynika to z tego, że Mołdawia jest państwem i biednym, i takim niewydolnym cały czas, jeżeli chodzi o struktury państwowe, o zasoby administracji w ogóle całego państwa. I w tej chwili załóżmy, by doszło do reintegracji Naddniestrza, to by było dla Mołdawii niesamowitym obciążeniem, bo to jest około 300 tysięcy ludzi, którzy mają w zdecydowanej większości nastroje prorosyjskie. Samo Naddniestrze jest głęboko skryminalizowane, opanowane właśnie przez struktury mafijne. Szeryfa, cały czas nierozwiązany problem obecności tam wojsk rosyjskich. Co z tego, że to jest 1500 raptem żołnierzy, więc to nie jest w stanie zagrozić ani Ukrainie, ani Mołdawii. Natomiast stanowi cały czas istotne zagrożenie. Więc Mołdawia tutaj przyjmuje taki plan, że jej strategicznym celem jest przystąpienie do Unii Europejskiej, a problem Naddniestrza no niejako rozwiąże się wtedy sam. Bez, tutaj nie ma żadnego sprecyzowanego pomysłu, jak to zrobić. Mołdawia to odpycha tutaj, pozwala jej na to równocześnie potwierdzenie przez Unię takiej kwestii, że rozwiązanie problemu naddniestrzańskiego nie jest konieczne do reintegracji, do akcesji do Unii. Tak jak, no bo mamy taki analogiczny przykład północnego Cypru i Republiki Cypryjskiej.
1: Jasne. No to na chwilę już zostawimy na inną rozmowę. Bardzo dziękuję. Pan Jakub Pieńkowski, analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: To jest program Off Czarek, a w studio gość pani dr Joanna Erbel, socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowania miejskiej odporności. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W najnowszym kwartalniku Autoportret, aż 3 chyba, interesujące artykuły autorstwa pani dr Joanny Erbel. I zanim do tych artykułów wskoczymy, to pewnie nasze słuchaczki i słuchacze mogli się spotkać z takim obrazkiem rolnika, który między blokami orze sobie, sieje orze, zbiera plony. I to był, nie wiem, jakiś ostatni rolnik, którego działka została w mieście. I komentatorzy pewnie sobie myśleli, no deweloperzy ostrzą sobie zęby, czy może jeszcze wyczekać, już na pewno mu zaoferowali z 10 milionów, może 20. Może 50. W końcu to pole zniknęło i my sobie myślimy, to ciekawe, za ile mu się udało sprzedać, bo w głowie mamy taką wizję, że miasto należy do bloków, miasto należy do autobusów, samochodów, parkingów, banków i tych sklepów. A wieś to jest idealny rejon, w którym można właśnie uprawiać, hodować, a tymczasem zdaje się, że powoli zbliżamy się, a może już tam jesteśmy, do takiego momentu, w którym musimy sobie uświadomić, że miasto nie może być jednolitą tkanką skonstruowaną z betonowych ulic i wysokich bloków, tylko rolnictwo też może, a może i musi tam funkcjonować.
2: Znaczy ja może zacznę z innej strony. Pewnie gdybyśmy rozmawiali 5 lat temu, 6 lat temu, pewnie byśmy nie rozmawiali, bo jakbym opowiedziała o tym, że żywność będzie czymś, co będzie wchodziło do miasta, będziemy mówili poważnie o politykach żywnościowych i rolnictwie w mieście, to byś mnie nie zaprosił do audycji, bo byłoby to bardzo utopijne i w ogóle takie nierealistyczne. No nie do końca, no bo to, co się zmieniło przez te ostatnie kilka lat, no to jest to, że weszliśmy tak bardzo szybko do takiego, w taki czas, który nazywa się czasem polikryzysów, czyli jak jedno się skończy, no to drugie się zacznie. Płynnie z COVID-u przeszliśmy w napływ milionów osób z Ukrainy. Pozrywane zostały łańcuchy dostaw w COVID-zie, to się nie odbudowało. Tutaj przed audycją, że są teraz widzimy, że zalewają nas zboża, mleko i mięso z Ukrainy. Więc nagle okazuje się, że ta taka wizja świata, którą kształtował te nasze miasta, te właśnie z tymi wieżowcami, z tymi supermarketami, ona powoli zostaje zastąpiona przez trochę inną wizję, czyli taką, gdzie to nie jest tak, że jesteśmy tymi punktami w globalnej sieci, tylko zaczynamy myśleć w kontekście terytorium. I tym terytorium może być Europa, tym terytorium może być Polska, tym terytorium może być region i takim hasłem, które jest hasłem przewodnim, jest słowo suwerenność. I suwerenność, czyli niezależność. Niezależność od tego, co może nam się złego przytrafić. No i tu są i te rzeczy związane z rozchwianym klimatem i kwestie związane z geopolityką. I nagle okazuje się, że sensowne, racjonalne i wcale nie podyktowane dobrymi przesłankami, tylko strachem, jest to, żeby zadbać, żeby w pobliżu naszych miast było jak najwięcej gospodarstw, które produkują tak, żywność i żebyśmy my mieli kontakt z tymi gospodarzami. Bo jak półtora roku temu przymierzałyśmy się do Kongresu Miasta dla Suwerenności Żywnościowej i sobie scenariuszowałyśmy wizję, to w sytuacji takiego kryzysu miałam przed oczami takie dwa obrazki. Jeden to jest taki, że zerwane są łańcuchy dostaw, jest niestabilność, jakaś klęska żywiołowa, no i wojsko wydaje nam racje żywnościowe z magazynów supermarketów. No i to jest jeden obrazek. A drugi jest taki, że my jako Polki i Polacy i inne osoby mieszkające na terenie naszego kraju w sposób zaranny, szybki i zwinny organizują sobie żywność. Jak to jeszcze pewnie starsze od nas pokolenia pamiętają za czasów PRL-u, jak tam posiadanie rodziny na wsi było gwarantem bezpieczeństwa.
1: I no tak, ale to ta rodzina na wsi była super, tylko że problem polegał na tym, że wtedy, znaczy to nie jest problem, tylko to zdawało nam się problemem, że musieliśmy żyć zgodnie z porami roku, tak? Czyli, że na przykład warzywa były o pewnej porze, owoce były o innej porze, no ale zwierzęta też, a potem nagle okazało się, że chcemy mieć wszystko naraz, więc...
2: No ale to, że to wszystko naraz ma swoją cenę. Na przykład ceną jest to, że możesz jeść pomidory w zimie, ale one nie mają smaku. Możesz mieć owoce o każdej porze roku, już pomijając te kwestie takie ekologiczne, ale byliśmy przy takim, nie wiem, osobie, która chce mieć życie dobrej jakości dla siebie i swojej rodziny i nic tej osoby więcej nie interesuje. Więc okazuje się, że rzeczy nie mają smaku, mają coraz niższą wartość odżywczą, że pojawiają się różnego rodzaju choroby. Największe rewolucje, które mamy teraz w przestrzeni miejskiej, oni nie wynikają z tego, że dzieci chorują. Ta cała rewolucja smogowa wzięła się z tego, że po prostu dzieciaki miały astmę i klasa średnia, która pewnie twoje pokolenie, ale nie bardziej niż moje, które zasuwała do tego, żeby spłacić te kredyty i mieszkanie i nie dbała o swoje zdrowie, no bo tam praca była najważniejsza. Okazało się, że ma wokół siebie małe istoty, tylko za które jest się odpowiedzialnym i to, o co się nie dbało w swoim przypadku, odbija się.
1: Czyli teraz chcemy zadbać, powrócić do przeszłości, tylko czy da się? No bo jeżeli mówimy o uprawach, to one mogą być wokół miast, to jest jedno, mhm. ale rozumiem, że też mogą być w miastach. Ale skąd wziąć teren w mieście, które przecież w dużych miastach, no każda pięć ziemi jest na wagę złota?
2: Tak, ale też nie każda pięć ziemi może być zabudowana. My na przykład prowadzimy teraz trzeci rok z rzędu miejską farmę na Siekierkach. To jest obszar 3,6 hektara pod trasą mostu tutaj
1: Siekierkowskiego.
2: Dawny nieużytek, teren po ogródkach działkowych, które zostały zlikwidowane pod budowę mostu. No i przez ostatnie 30 lat, no poza tymi starymi jabłoniami, które tam rosły, rosła nawłoć, różnego rodzaju też gatunki te takie nowe, nazywane inwazyjnymi. I my na tym terenie wprowadzamy żywność. Są ogródki działkowe, na których ludzie więcej zaczęli uprawiać żywności od czasu COVID-u. Są jakieś tereny, które muszą pozostać zielone ze względu na to, żebyśmy się po prostu nie udusili w tych miastach i nie ugotowali.
1: Ale to rozumiem jest coś, co można nazwać miłym hobby dla tych, którzy mają czas.
2: No niekoniecznie, bo na przykład jest taki bardzo fajny model rolnictwa, on się nazywa market gardening. To nie ma na razie dobrego polskiego słowa, ale generalnie chodzi o to, o taka uprawa na ryneczek, że uprawiasz tak, żeby wykorzystać maksymalnie długość sezonu, dosyć intensywnie, ale ekologicznie dopasowując też warzywa do siebie, żeby one ze sobą dobrze rosły, do tego jakieś kwiaty, aksamitki, nagietki, żeby nie było robaków. I sprzedajesz to na targowisku albo w jakimś abonamencie.
1: Czyli rozumiem, że to jest taka zabawa dla elitek. No bo trzeba mieć czas, więc nie można mieć pracy, więc trzeba być zabezpieczonym finansowo, żeby sobie iść na działeczkę, pouprawiać, podoglądać, a potem to wszystko wziąć i zawieźć na ryneczek i na tym ryneczku sprzedać.
2: No niekoniecznie. No, na przykład bardzo fajnym, my zresztą jako Coptech Hub wydaliśmy taki raport, który się nazywa Praca, której nie zabierze ci AI, i rolnictwo, ogrodnictwo i w ogóle regeneracja krajobrazu są tymi zawodami, które są, no, mają najmniejsze ryzyko automatyzacji, a za to różnego rodzaju raporty o przyszłości pracy, takie światowe, mówią o tym, że tych zawodów będzie przybywać. Więc może okazać się, że dużo z nas, albo część z nas, albo część z osób, które ma takie prace, które do tej pory były tymi prestiżowymi pracami. Mhm. Ta praca kognitywna, że gdzie używasz umysłu, gdzie używasz swojej kreatywności, gdzie się robi rzeczy, nie zawsze z sensem, prawda, bo nie wiem, produkcja reklam, czy przerzucanie Excela po to, żeby poprawić kolejnego Excela, no to, to jest, może być wysokodochodowe, ale to jest coś takiego, co teraz zaczyna być pracą wysokiego ryzyka. I my to widzimy w ciągu, no ten rok jest chyba tym rokiem, gdzie się mówi o milionach osób zwalnianych z korporacji cyfrowych, gdzie nowe osoby nie są przyjmowane już na staż i w kancelariach prawniczych i w różnego rodzaju korporacjach, bo ludzki pracownik, no to trzeba się tym opiekować, a AI zrobić i szybciej, a jednocześnie potrzebujemy tej żywności wysokiej jakości, plus mamy taką świadomość, że jeżeli czegoś nie zrobimy z tym naszym krajobrazem miejskim, no to krajobraz może sobie poradzi, ludzkość sobie poradzi, ale my po prostu nie wytrzymamy tego psychicznie.
1: W najnowszym kwartalniku Autoportret, pismo o dobrej przestrzeni, kilka artykułów autorstwa pani dr Joanny Erbel, między innymi o spojrzeniu na miasto jako na miejsce, w którym spotyka się rolnictwo, ogród, no i ta tkanka, którą znamy najlepiej. Teraz pytanie, czy to jest realne i czy to jest, no właśnie, jakaś przyszłość każdego z nas, czy to jest zabawa dla elitek, które już się znużyły tym, co elitki robią najlepiej, czy lubią najlepiej, czyli nocne imprezowanie, i teraz, ponieważ to już straciło blask, to mówią: o, to zabawmy się w rolniku, weźmy sobie działeczkę, stać mnie na to, nie muszę zasuwać do roboty, mogę zdalnie popracować godzinkę, potem wyskoczyć, popilnować pomidorków, zdjąć muszkę z ziemniaczka, zaprosić moich znajomych i potem powiedzieć: proszę bardzo, ten ziemniaczek został przeze mnie tutaj wyhodowany. No, tak.
2: Ja może zacznę od tego, że uprawa żywności i w ogóle rolnictwo to jest bardzo trudna, bardzo niewdzięczna praca.
1: Zgoda.
2: Taka, można powiedzieć, ja w ogóle bardzo szanuję osoby, które uprawiają ziemię, bardzo lubię z nimi rozmawiać. Też dlatego, że z całym szacunkiem dla twojego poczucia humoru, ale one nie są cyniczne i ironiczne, bo w momencie, kiedy dealujesz z przyrodą, zajmujesz się uprawą, to nie ma miejsca na sprytne puenty, czy po prostu rzeczy są takie, takimi...
1: Jasne, tylko mówimy o hektarowym polu, które trzeba zaorać, nawieść.
2: Daj, tylko daj mi skończyć. Ludzie zazwyczaj przechodzą do sektora rolniczego, spożywczego, nie dlatego, że im się znudziło życie, ale zwykle dlatego, że są wypaleni, że ich praca nie ma sensu, mają poczucie, że ich ludzka egzystencja prowadzi do niszczenia świata, pogarsza komfort życia, że są w jakimś kołowrotku. Czasami ich ciała i umysły protestują. Zresztą to też widać w danych pracodawców. Chyba największe zwolnienia, które są zwolnieniami psychiatrycznymi, które pokazują, że po prostu my jako gatunek, który wyewoluował w przyrodzie, w tych takich szklano-żelaznych przestrzeniach, po prostu nie dajemy rady, więc To, co się teraz dzieje, ta rewolucja, z którą mamy do czynienia, ona jest bardzo daleka od takich lifestyle'owych wyborów. Bo jak ktoś chce mieć lifestyle'owy wybór, to może sobie pojechać, nie wiem, pod Konstancin do Amaro, zapłacić tam za kolację, nie wiem, podwójną średnią krajową, zaprosić tam znajomych i w ten sposób podziałać sobie lifestyle'owo.
1: Dobrze, o jakich areałach tutaj mówimy?
2: Bardzo różnych.
1: Na osobę, powiedzmy.
2: Bardzo różnych, no bo...
1: Ale takich realnie w mieście, czyli mówimy o przestrzeni, no bo wspomniałaś o tym, że macie jakąś przestrzeń, którą uprawiacie, tak, rozumiem, jest 3, grupa ludzi.
2: Tak, my mamy 3,6 hektara, z czego 1/3 to jest teren tak zwanej dzikiej zieleni. Tą uprawę, którą mamy taką w tym modelu, taki market gardeningowy, no to...
1: 2 hektary.
2: Nie, no to jest niecały hektar.
1: Na ile
2: osób? Jakaś 1/3. No to nie jest tak, że to jest na ile osób.
1: Nie, chodzi mi o to, bo jak gdyby, wracając do moich słów, to nie jest naśmiewanie się, tylko mówiąc o produkcji, tak, rozumiem, że jest i czym innym jest to, jak masz hektar, czy 5, czy 10 hektarów i musisz to zaorać, nawieść, zebrać i tak dalej, a czym innym jest działeczka, na której mamy 10 krzaczków z pomidorami.
2: No jeszcze jest coś pośrodku, czyli po pierwsze nie zaorać i nawieść, tylko uprawy bezorkowe, warzywnictwo na dobrze przygotowanej glebie, intensywne w tym takim modelu market. Gardening. Tutaj w przerwie rozmawialiśmy o takim gospodarstwie Terra Plenta w Michałowicach, które prowadzi Sebastian, który się podpisuje teraz farmer. Sebastian, chłopak z branży takiej technologicznej. No i to nie jest takie pole, jak my sobie wyobrażamy, że to jest pole, tylko to jest, nie wiem, coś, co jest bardziej bliższe tradycji też naszej tutaj okolicy, czyli tej takiej tradycji warzywniczej. To mogą mieć szklarnie, ale nie muszą. I takiego rolnictwa jest, warzywniczego jest coraz więcej. I trochę, żeby odejść tutaj od Warszawy, na przykład ciekawym projektem we Wrocławiu jest Wrocławska Farma Miejska, gdzie oni tam na niecałych 6 hektarach produkują kilkadziesiąt ton warzyw. Tam są cukinie, dynie, warzywa korzeniowe po to, żeby karmić miejskie żłobki. I zwykle te projekty akurat miejskie, rolnicze, one są takimi...
1: Miejskie żłobki w kontekście dzieci czy...
2: Dzieci,
1: personelu.
2: Tak. Dzieci. Jest stołówka, która jest kuchnia, która gotuje z warzyw wyprodukowanych na terenie zresztą Uniwersytetu Przyrodniczego i to jest projekt prowadzony przez Urząd Miasta. Tam w tle w ogóle jest program aktywizacji zawodowej i szkolenie ludzi do zawodu ogrodnika.
1: A czy to nie jest takie trochę właśnie przesunięcie wahy w drugą stronę, że tak jak kiedyś wszyscy studiowali marketing i zarządzanie, to teraz wszyscy zostaną ogrodnikami, tylko na końcu okaże się, że właściwie nie ma ziemi, na której trzeba to uprawiać?
2: Znaczy kwestia tego, gdzie będzie ta ziemia, to jest w ogóle ciekawy bardzo temat. Bo jak się mówi o przyszłości, no bo generalnie jest tak, że coraz częściej jest tak, że ludzie z miasta chcą uprawiać żywność albo w mieście, albo pod miastem, albo w ogóle gdzieś wyjechać, a ludzie ze wsi chcą jechać do miasta, dlatego żeby mieć inne życie niż to, które znają. I to jest okej. Tylko to, co jest teraz wyzwaniem, to jest to, żeby myśleć z perspektywy gruntu i uprawy, a niekoniecznie tego, że osoba jest przywiązana do danego miejsca. Jest taki amerykański lider rolnictwa regeneratywnego, który, nie wiem, chyba 50 czy iluś lat prowadzi farmę regeneratywną, Joel Salatin, który mówi, że większość osób, które do niego przychodzi na staż, to są osoby z terenów miejskich i podmiejskich. I dla niego jest oczywiste, że to będą ci liderzy, liderki tego rolnictwa regeneratywnego, no bo to jest to rolnictwo, które jest tym rolnictwem przyszłościowym i ze względu na to, że musimy dbać się o glebę i o wodę, że coraz trudniej jest dostępem do wody, uderzają na suszę, więc nawet jak się rośliny podlewa, no to się obniża poziom wód gruntowych, a jak się obniży poziom wód gruntowych, to te korzonki już nie sięgają, więc mamy ogólnie kryzys. I to, co jest teraz właśnie takim wyzwaniem, my o tym rozmawialiśmy między innymi z Łukaszem Pawlikiem, dyrektorem Zarządu Zieleni Krakowskiej, jest to, w jaki sposób osobom, które chcą uprawiać, pozwolić na większą działalność niż ogrody miejskie. To akurat Kraków jest liderem, ma program ogrodników, teraz zresztą ruszył nowy taki program szkoleniowy, żeby ludzi przyuczyć do tego, żeby robili to w sposób sensowny i efektywny. No i tutaj takimi gruntami...
1: Nie chodzi o to, żeby przejść z ZUS-u na KRUS?
2: No, czy nie chodzi, no, z ZUS-u, no, z KRUS-em jest tak to, że to nam zresztą, to jest taki wątek, który nam wyszedł podczas badań na temat Urzecza, to jest taki mikroregion, w którym zresztą się teraz też znajdujemy, który sięga aż tam za górę.
1: Jasne, muzeum powstaje.
2: Tak, Szkuty powstaje. I jeden właśnie z rolników mówił, że jeżeli się ktoś chce działać etycznie, legalnie i zatrudniać pracowników na umowę w takie, można powiedzieć, no,
1: nieśmieciowe.
2: Nieśmieciowe, czy pewnie to są zwykle jakieś kontrakty albo zlecenia, no to te koszty pracy są bardzo wysokie. I to jest też trochę inaczej.
1: Czyli co, na czarno zatrudnienie raczej?
2: Nie, no albo właśnie powrót do jakichś takich modeli bazujących na modelu rodzinnym. No bo kiedyś, jak rodzina była na KRUS-ie i to było własne, swoje, swój biznes, no to zupełnie inaczej ten czas się
1: czas. Tylko czy system emerytalny jest przygotowany na to, żeby znieść dodatkowe obciążenie w postaci jeszcze większej liczby osób na KRUS-ie?
2: Nie wiem, no to trzeba by porozmawiać.
1: Ja rozmawiałem i nie jest.
2: No tak, ale czy tu masz te kwestie związane ze służbą zdrowia i z tym, że jak ludzie, którzy są najbardziej długowieczni, to są ci, którzy pracują, ogrodnicy generalnie pracują z ziemią. Generalnie jesteśmy w takim momencie, że wszystko się rozchwiewa. Okazuje się, że ten po prostu model rozwoju, gdzie wszyscy przeprowadzimy się docelowo do tych wielkich miast i ewentualnie tu będzie w jakichś hydroponicznych kopułach, będziemy uprawiać tą żywność i będziemy mieli pracę biurową. No
1: tak, to nie działa, bo to już był ten projekt w Arabii Saudyjskiej, który miał być właśnie
2: takim.
1: I najpierw został ograniczony, a potem chyba już zupełnie porzucony.
2: Tak, i no to takie pytanie, znaczy, to ja ci może powiem ze swojej perspektywy. Znaczy to, że ja się zajęłam uprawą w ogóle roślin, żywnością, zrobiłam papiery rolnicze, mam swój sad na Pojezierzu Brodnickim młody, to jest dla mnie duże zaskoczenie. I jedną z takich motywacji to jest to, że ja mam wewnętrzne poczucie, że w obecnych czasach, które są niestabilne, uprawa żywności jest tą kompetencją, która jest kompetencją po prostu podstawową. I jeżeli ja chcę się czuć bezpiecznie, mieć jakąś możliwość kontroli nad swoim własnym losem, to po prostu chcę to umieć, chcę dbać o to, żeby teren taki rodzinny, który mamy, żeby ta gleba była jak najwyższej jakości. I to była taka intuicja, za którą ja poszłam kilka lat temu. I teraz jak się bardziej tym zajmuję teoretycznie, no to nagle okazuje się, że kraje w różny sposób przygotowują się na te niestabilne czasy w kontekście geopolitycznym.
1: Mówi pani doktor Joanna Erbel, socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowania miejskiej odporności. Dziękuję. W najnowszym kwartalniku Autoportret trzy chyba artykuły autorstwa pani doktor Joanny Erbel dotyczące między innymi tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli miasto, ogród albo miasto, ogród, miasto, uprawa, w jaki sposób połączyć tkankę miejską i produkcję żywności.
3: To jest powtórka.

0: mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm przed zagrożeniem powietrznym. Finlandia ogranicza również ruch lotniczy i morski. W związku z ogromnym wyciekiem wrażliwych danych milionów Polaków, resort cyfryzacji apeluje o zastrzeżenie numeru PESEL. Będzie też o sukcesie Igi Świątek. Polska tenisistka wygrała w finale turnieju WTA 1000 w Toronto. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Łotwa ogłosiła alarm przed zagrożeniem powietrznym, a Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego, poinformował Reuters. Łotewski alarm dotyczył niektórych wschodnich regionów kraju, graniczących z Rosją i Białorusią, o czym poinformowały na platformie X siły zbrojne Łotwy. Jak przekazał później łotewski resort obrony, w gminie Balvi myśliwce NATO Baltic Air Policing zastrzeliły obcego drona, który, jak przekazano w komunikacie, w wyniku rosyjskiej wojny elektronicznej przedostał się na teren Łotwy. Strona łotewska dodaje, że alarm został już odwołany. Finlandia, która również graniczy z Rosją, wprowadziła tymczasowo strefę ograniczonego ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Na razie jednak nie podano bardziej szczegółowych informacji dotyczących powodów tych działań. Teraz Ukraina. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w 8 rosyjskich ostrzałach Kramatorska, przeprowadzonych w ciągu pół godziny, poinformował szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wadym Fiłaszkin. Odnotowano trafienia w dzielnicę mieszkalną. Uszkodzony został jeden z budynków. Informacje o innych zniszczeniach są wyjaśniane, podkreślił szef Obwodowej Administracji Wojskowej. Według niego wszystkie odpowiedzialne służby pracują na miejscu, udzielając pomocy ofiarom i ustalając ostateczne skutki rosyjskich ataków. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7 polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze, a 12 w turniejach rangi WTA 1000, które randze ustępują tylko wielkim szlemom. Polska będzie rozmawiać z Komisją Europejską o tym, jak wykorzystać pozostałe pieniądze z unijnego programu obronnego SAFE. Chodzi o unijne środki niewykorzystane przez inne kraje. Polska jak dotąd dostała ponad 43 miliardy euro i niewykluczone, że może liczyć na więcej, komentuje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Będziemy zabiegać o jak najlepsze wykorzystanie tej części. Zobaczymy, jesteśmy otwarci na współpracę z Komisją, jeżeli jakieś nowe pomysły powstaną. Do tego moim zdaniem wymagana byłaby zmiana rozporządzenia, bo termin 2030 roku nie będzie możliwy do osiągnięcia, jeżeli późno będą te kontrakty. Jesteśmy zainteresowani jak największymi inwestycjami Europy w bezpieczeństwo.
3: Łącznie Komisja Europejska przeznaczyła na zbrojenia w Europie 150 miliardów euro, w to w większości kredyty i pożyczki. Na rządowej domenie Bezpieczne dane będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoktor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Ministerstwo Cyfryzacji i rządowa agencja radzą, by w urzędzie bądź w aplikacji M-Obywatel zastrzec swój numer PESEL. Ben O'Connor.
5: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
5: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
7: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji M-Obywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
5: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Od poniedziałku wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Rząd ponownie obniży podatek VAT do 8%. Dzięki temu ceny paliw ulegną znacznej zmianie, zapowiada premier Donald Tusk.
8: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
3: Obniżony VAT na paliwa będzie obowiązywał do końca sierpnia. Program CPN obowiązywał już w Polsce od marca do czerwca, co było reakcją rządu na wysokie ceny paliw związane z wojną na Bliskim Wschodzie i blokadą cieśniny Ormus. Setna rocznica nadania praw miejskich musi być obchodzona przez cały rok. Przekonują władze Gdyni i ogłaszają letnią odsłonę urodzin miasta. 22 sierpnia gdynianie i turyści mogą liczyć na długą listę atrakcji od potańcówek w Parku Centralnym przez rekordowy biesiadny stół, aż po koncert jednej z największych polskich gwiazd. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
9: Na urodzinowej imprezie Gdyni świętować można będzie siedząc ramię w ramię, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
10: I stąd właśnie w Gdyni pojawi się ponad 600-metrowy stół. To nasz symbol letnich urodzin.
9: Wzdłuż stołu w parku odbywać się będą integracyjna impreza. Wieczorem urodziny uświetnią koncerty.
10: Dwie sceny koncertowe. Jedna na skwerze Arki Gdynia. Tam różnorodność gdyńskiej sceny muzycznej, czyli kaszubski folklor, rock alternatywa, jazz, blues i rap. Wieczorem na molo południowym druga scena, wielki finał, wystąpi Sanach.
9: Apel do zainteresowanych ma Marcin Gromadzki z ZKM.
11: Czy przypadkiem nie zostawić samochodu osobowego gdzieś i skorzystać z naszej doskonałej biało-niebieskiej komunikacji miejskiej,
9: która z okazji urodzin będzie darmowa? Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 6:00. Piątek w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach w ciągu dnia od 24 stopni na wschodzie do 26 stopni w centrum i na północy i 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam w okolicach 22 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: 6 minut po 5. To jest pierwszy program TOK FM. 14 sierpnia 1971 roku zespół The Who wydał swój piąty album studyjny, Who's Next? Behind Blue Eyes. Teraz posłuchamy tego utworu. Na dzień dobry, ten utwór mamy dla Państwa w pierwszym programie TOK FM, przygotowywanym przez Różę Rumińską, realizowanym przez Liwię Prądzyńską. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Witamy Państwa.

0: Mamy piątek, to 14 sierpnia, 226 dzień roku. Słońce wzejdzie dopiero za 4 minuty, o godzinie 5.15, zajdzie o 20.05. Imieniny obchodzą dzisiaj Alfred, Elżbieta, Eusebiusz, Maksymilian i Marceli. Najlepsze życzenia dla Państwa. 617 lat temu w Korczynie król Władysław Jagiełło otrzymał pismo z wypowiedzeniem wojny przez zakon krzyżacki. W 1938 roku w Wilanowie urodziła się Beata Tyszkiewicz, która grała m.in. Izabelę Łęcką w Lalce. 85 lat temu natomiast w niemieckim obozie Auschwitz został zamordowany ojciec Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, misjonarz i założyciel klasztorów w Niepokalanowie i Nagasaki, kanonizowany w 1982 roku przez papieża Jana Pawła II. Rok 1980 to początek strajku w Stoczni Gdańskiej. W kilku wydziałach pracownicy przerwali pracę. Bezpośrednim powodem było żądanie przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz. 2004 rok. Wtedy w Krakowie zmarł Czesław Miłosz, poeta, prozaik i eseista, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku. I ostatnia data, rok 2020. Wtedy to w Krakowie zmarła wokalistka Ewa Demarczyk. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Mołdawia nie ma żadnych informacji, by Marcin Romanowski wjechał na teren tego kraju lub do separatystycznego Naddniestrza. Taki komunikat wydał przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kiszyniowie. To właśnie z kontrolowanego przez Rosję terytorium został wysłany wniosek o wydanie byłemu wiceministrowi listu żelaznego, który uchyliłby nakaz aresztowania wobec polityka. Cezary Jaszczyk.
1: Polskie służby starają się zlokalizować miejsce, w którym może przebywać Marcin Romanowski. Władze w Kiszyniowie potwierdziły, że współpracują w tej sprawie z Warszawą. Jeśli to, że były wiceminister sprawiedliwości faktycznie wysłałby wniosek sam z terenu de facto zależnego od Rosji, okazałoby się prawdą, według wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie byłoby to możliwe bez współudziału rosyjskich służb.
2: Jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nie uznawane, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej. Jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy.
1: Obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, w swoim oświadczeniu przekazał tylko, że jego klient przebywa poza terytorium Unii Europejskiej. A wracając do samego wniosku, jak dowiedziałem się dzisiaj w warszawskim sądzie okręgowym, sędziowie wciąż czekają na akta dotyczące sprawy byłego wiceministra, które są teraz w prokuraturze. Dopiero po ich otrzymaniu będzie można wyznaczyć termin, w którym sąd zajmie się wnioskiem.
3: W zależności od tego, kiedy dostanie sędzia te akta, jaki będzie miał możliwości zapoznania się z nimi, bo przecież on ma normalnie inne czynności, prawda? To nie jest jedyna sprawa, którą ma się zająć. No wtedy wyznaczy posiedzenie i odbierze stanowisko prokuratora i pewnie obrońcy podejrzanego, który jest ścigany.
4: Czyli jak rozumiem, to nie będzie raczej kwestia kilku dni.
3: Raczej nie, bo spodziewam się, że akta są obszerne, a jeszcze ich nie mamy.
1: Mówiła rzeczniczka sądu Anna Ptaszek. Choć jak dodała, w całej sprawie jest wiele przesłanek, które świadczą na niekorzyść Marcina Romanowskiego. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Maciej Berek jednak do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk wyraził warunkową zgodę na odejście Berka z rządu i kandydowanie na stanowisko sędziego Trybunału. Dotychczas był on ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Prezes Rady Ministrów podkreśla, że Trybunał to jest dobry kierunek dla Macieja Berka.
5: Dla niego zgodność przepisów prawa, czy zgodność działania jakichkolwiek instytucji, w tym rządu i premiera, zgodność z konstytucją była zawsze rzeczą najważniejszą. I ja nie znam osoby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym, bo jest człowiekiem kompetentnym, odważnym, bezinteresownym.
0: Tusk zapewniał, że Berek nie jest ani kandydatem partyjnym, ani jego osobistym. Tańsze paliwo będzie, ale dopiero po świątecznym weekendzie. Rząd wdraża kolejną odsłonę programu osłonowego Ceny Paliw Niżej, w skrócie CPN. Paliwo ma być tańsze za litr od 90 groszy do złotego. Decyzję ogłosił premier. Jak ma działać rządowa osłona? O tym już Szymon Kępka.
6: Po pierwsze, niższy VAT na paliwa. Podstawowa stawka VAT ma być obniżona z 23% do 8%. Dzięki temu część podatku zawartego w cenie litra paliwa zostanie

0: zmniejszona, mówił premier Donald Tusk.
1: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
0: Po drugie, maksymalna cena paliwa. Minister energii ma w okresie obowiązywania programu określać w rozporządzeniu maksymalne ceny paliw. Oznacza to, że sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć ustalonego przez państwo poziomu.
1: Wiadomo, że wiąże się to z poważnymi kosztami. Minister finansów naprawdę dokonywał cudów, żeby przy tej napiętej sytuacji finansowej, wszyscy o tym wiecie, że finanse publiczne głównie ze względu na wydatki na zbrojenia są naprawdę bardzo wymagające dzisiaj. Dlatego chciałem podziękować obu ministrom za ten wysiłek. On byłby mniejszy, a ulga byłaby większa, gdyby nie fatalna decyzja prezydenta Nawrockiego, który, jak pamiętacie, zablokował ustawę, która umożliwiłaby nam obłożenie specjalnym podatkiem koncernów paliwowych.
0: To, co wprowadza rząd, to rozwiązanie czasowe. Według obecnej decyzji ma obowiązywać ona przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia, czyli w okresie wzmożonych powrotów z wakacji i przed rozpoczęciem roku szkolnego. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Także jeszcze kilka dni i ceny na stacjach benzynowych powinny być nieco niższe. Nawet pół roku potrwają natomiast prace naprawcze w rosyjskiej rafinerii ropy w Orsku w obwodzie orenburskim przy granicy z Kazachstanem. Władze regionu przekazały, że obiekt całkowicie wstrzymał działalność po ukraińskim ataku. Ten atak miał miejsce we wtorek. Kijów zintensyfikował w ostatnim czasie uderzenia w głębi terytorium Rosji, co jest odpowiedzią na coraz liczniejsze ataki Moskwy. O szczegółach Tomasz Orchowski.
3: Rosjanie przeprowadzają coraz więcej, coraz bardziej śmiercionośnych ataków na Ukrainę, która ma problemy z pociskami do systemów obrony powietrznej. Kijów nie będzie już informował o liczbie wystrzelonych przez Rosjan rakiet i o tym, ile udało się ich przechwycić. Nie poinformowano, dlaczego ukraińskie władze decydują się na taki krok, ale zapewne chodzi o coraz gorsze wyniki, jeśli chodzi o strącenia spowodowane właśnie brakami w zaopatrzeniu. W CNN prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o zwiększenie dostaw. Został też zapytany o doniesienia, że Putin może przetestować NATO, atakując jednego z członków sojuszu. On nie wie, jak skończyć wojnę z Ukrainą. Łatwiej mu znaleźć mniejszy kraj, nieważne w NATO czy poza nim, który będzie można w pełni podbić i szybko odtrąbić zwycięstwo. Reuters donosił, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe rosyjskie operacje pod fałszywą flagą wymierzone w ich infrastrukturę. Tomasz Orchowski, TOK FM.
2: Wielka Brytania zmaga się z 5. już w tym roku falą upałów. Wczoraj temperatury sięgnęły tam 38 stopni. O trudnych warunkach mówili mieszkańcy Londynu.
4: Nie wygląda na to, żeby sytuacja miała się w najbliższym czasie poprawić. Nikt nie podejmuje żadnych konkretnych działań, by zapewnić lepszą wentylację w tych miejscach, zainstalować klimatyzację, czy po prostu uświadomić ludziom, jak niebezpieczne może być odwodnienie i zbyt długie przebywanie na słońcu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do radzenia sobie z tym w przeciwieństwie do innych gorących krajów.
5: W moim domu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę ciężko jest mi tam przebywać. Mam więc spore trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogłabym spędzać czas.
2: Kolejna fala upałów w weekend ma dotrzeć także do Polski. Już jutro temperatury na południu naszego kraju mają pokazać 34 stopnie. No ale pewnie to będzie już jedna z takich ostatnich sytuacji, kiedy zrobi się naprawdę gorąco. Już teraz pora na pytanie, które mamy dzisiaj do państwa. Jak postrzegają państwo Ukrainę? I pytamy o to w związku z tym, że biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, o czym wspominaliśmy wczoraj w tej audycji, opracowuje plan, który ma poprawić wizerunek tego kraju w Polsce. O tym pisał dziennik Gazeta Prawna. Program koncentruje się na dyplomacji publicznej, a do jego realizacji ma zostać zaangażowana zewnętrzna agencja PR. Może ktoś z państwa był w Ukrainie i może się podzielić z nami wrażeniami, jak odbiera ten kraj. Jak państwo patrzą w ogóle na państwo ukraińskie? 22 44 044. Prosimy państwa o telefony albo o maile na adres pierwszy@tok.fm. Za chwilę zaczynamy dyskusję.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Agata Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Miłośnicy literatury odliczają dni do literackiego Sopotu. Od 20 do 23 sierpnia w jednym z najpiękniejszych polskich kurortów zagości literatura portugalskojęzyczna. 15. edycja festiwalu to oczywiście mnóstwo spotkań z pisarkami i z pisarzami, literackie premiery, ale także powroty do nieco starszych książek, debaty i targi książki. 150 dzieł sztuki, w tym rzeźby i obrazy mistrzów działających na Śląsku w XV i na początku XVI wieku. Zobaczymy na wystawie Stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Sztuki Średniowiecznej w pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. To właśnie tam 1 sierpnia 1926 roku została otwarta wystawa Śląskie Malarstwo i Rzeźba Doby Średniowiecza. I to do niej nawiązuje nasza ekspozycja, mówi kuratorka Agata Stasińska.
1: To było nie lada przedsięwzięcie, żeby nie tylko objechać dawny Śląsk, znaleźć te obiekty, które będą interesujące, a tu mówimy nie tylko o tych takich obiektach, no powiedzmy sobie najbardziej znanych, ale też na tej wystawie pojawiło się wiele dzieł z mniejszych, lokalnych, wiejskich kościołów. No potem przekonać też opiekunów tych dzieł do wypożyczenia, no i w końcu przedsięwzięcie przywiezienia ich do Wrocławia.
0: Wystawa jest pierwszą odsłoną projektu wystawienniczo-naukowego Gotyk w Polsce. Będzie czynna do końca roku. Muzyka w Raju to jeden z najstarszych w Polsce festiwali muzyki dawnej. W programie tegorocznej edycji 25 koncertów w różnych zabytkowych miejscach województwa lubuskiego, mówi Cezary Zych, dyrektor festiwalu.
2: Na koncertach wystąpi kilkudziesięciu muzyków z całego świata. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa. Formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej, a więc bardzo ciekawy przegląd tego, co w tej chwili dzieje się, jeżeli chodzi o interpretację muzyki dawnej.
0: Muzyka w Raju potrwa do 23 sierpnia.
3: Bezchmurne niebo nad Polską dzisiaj. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i na Helu, przez około 26 stopni w centrum. Także na północy tyle będzie, do maksymalnie 31 stopni w Polsce zachodniej. Na przykład u pana Andrzeja, z którym jak widzę za chwilę się połączymy, bo grono naszych stałych słuchaczy się właśnie odmeldowało i bardzo dziękujemy. Jeszcze o wietrze, który ma być słaby, południowy i południowo-wschodni, a na południowym wschodzie... na południowym wschodzie będzie wiał ze wschodu.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Jak postrzegają państwo Ukrainę? O to pytamy w pierwszym programie Tok FM, dlatego że prezydent Wołodymyr Zełenski chce poprawiać wizerunek swojego kraju w Polsce. Chce uruchomić taką tak zwaną dyplomację publiczną w tej sprawie. 22 44 044. Telefonuje pan Zdzisław z Warszawy. Słuchamy.
5: Dzień dobry. Ja opowiem o takiej historii, może nietypowej, jak zachowują się ukraińskie dzieci w polskich szkołach. Otóż przez ubiegłym roku, przez jakiś czas razem z żoną odprowadzaliśmy wnuki, te najmłodsze, do szkoły i razem z nimi chodziły do szkoły ukraińskie dzieci. Jak zachowywali się rodzice tych dzieci? Przede wszystkim rozmawiali z dziećmi po ukraińsku, głośno, natarczywie. Te dzieci były rozwydrzone.
3: Panie Zdzisławie, bo my specjalnie zapytamy o państwo ukraińskie. Natomiast panie Zdzisławie, jak pan będzie nam tutaj mówił, że jakaś narodowość jest jakaś, zachowuje...
5: Nie chodzi o dofrazjonowanie narodowości. Mhm. Chodzi mi o to, że nie tylko działania ukraińskiego rządu. Po prostu Ukraińcy, którzy znaleźli się w Polsce...
3: Nie, no właśnie o tym pan mówi. Pan Zdzisław z Warszawy był z nami, proszę państwa. Nie, jakby, no... To tak jakby ktoś, nie wiem, nam mówił, że jako Polacy jesteśmy jacyś, bo nie wiem, nasza wydawczyni albo ja. Dajmy spokój z takimi, z takim określaniem innych ludzi. Pytamy państwa o państwo Ukraina. Czy państwo byli za naszą wschodnią granicą? Jak państwo postrzegają to państwo właśnie? Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, słuchamy.
6: Witam panie redaktorze, po krótkiej przerwie. To pewien czas staram się sobie zrobić taki detoks na wiadomości i nie przyjmować żadnych. To wie pan, to bardzo jest takie później komfortowe, jak człowiek wraca i nie ma. Bo wiadomości zwykle są złe, bardzo złe i jeszcze bardziej złe. A tak jak się nie ma z nimi kontaktu, to wydaje się wszystko, że jest piękniejsze. Panie redaktorze, no Ukraina mi jest bliska z wielu powodów. Ja tam pracowałem kiedyś. Mam tam przyjaciół w różnych miejscach Ukrainy. Z jednej strony muszę panu powiedzieć, no tragedia, tak? Nasz sąsiad codziennie spotyka się z atakiem i agresji. Ostatnio słyszałem chłopaków z jednej partii prawicowej, którzy mówią, że nie, no ten front to stoi od 2 lat, że tam się nic nie dzieje, to kraj żyje, bawi się i tak dalej, i tak dalej. Bzdura. Przecież rakieta ostatnio nawet doleciała do Polski. Tam są bombardowane Lwów, Kijów, Odessa, inne miejsca do Charków. Tak, Ukraina nie jest jednolita, tak? Ona ma wiele twarzy. To nie jest idealne miejsce na ziemi, to nie jest raj, to nie jest żadne wspaniałe miejsce, chociaż ma cudownych ludzi, ma wspaniałe ziemie, dużo surowców, ma genialną historię, miasta są fantastyczne, ale jednocześnie korupcja na każdym kroku, od zwykłego policjanta na rogu do rządowych struktur. No, czy społeczeństwo jest winne? Nie wiem, to jest pozostałość przecież po latach sowietyzacji. Ja właśnie rozmawiałem z swoim kumplem z Kijowa, jak były te wypadki w Bielsku Białej, kiedy jakiś pan zbeształ dziewczynkę ukraińską. Nie ma żadnego przyzwolenia na tę generalizację, bo każde społeczeństwo ma lepszych, gorszych obywateli, mądrzejszych, ma swoje problemy, oczywiście swoje różnice kulturowe. Oczywiście nie ma przyzwolenia na pijanych kierowców ukraińskich, ale my mamy też pijanych kierowców.
3: No właśnie.
6: To są pijani kierowcy. Wie pan,
3: Amerykańscy ja też są, prawda?
6: O, oczywiście. Ja jestem potomkiem, wie pan, będę skończył, bo to nie chcę zdominować w audycji, jestem potomkiem uchodźców z Wołynia, tak? My tu na ziemi lubuskiej przeżywamy Krwawą Niedzielę i te stosunki z Ukraińcami. Ludzie, minęło tyle lat, trzeba pamiętać, historia jest bardzo ważna. Zelenski sprowokował tym nazywaniem jednostki bohaterami UPA, ale jednocześnie, powiedzmy sobie szczerze, to trzeba zakopać, bo my jesteśmy skazani na siebie. Będziemy mieć naszych współobywateli ukraińskich przez następne setki lat. Miłego dnia, zapraszam na ziemię lubuską, bo tutaj jest zielono i cudownie.
3: To był pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Przypominam, numer telefonu do naszego studia to 22 44 044. Pytamy państwa dzisiaj o postrzeganie Ukrainy, bo prezydent Ukrainy chce pracować nad wizerunkiem tego kraju w Polsce. Taka się pojawiła zapowiedź. A co państwo w tym wizerunku widzą? I co najważniejsze, mam nadzieję, że tutaj odezwą się słuchacze, którzy byli w Ukrainie. Ja kiedyś tam rowerem dojechałem. Też mogę coś państwu powiedzieć. Janusz z Kośminka telefonuje. Panie Januszu, słuchamy.
7: Dzień dobry. Na początek to, że polską i ukraińską obuzerkę, która jest w Polsce i która napada, kogo popadnie, bije, wyzywa, obraża. Ostatnio mieliśmy atak na Węgrów, tak, gdzieś tam na Śląsku. Po prostu taką obuzerkę kibolsko, tempą trzeba wziąć za twarz i po prostu karać. Bo nie może być przyzwolenia w Polsce na napadanie osób, wszystko jedno, czy Polaków, czy Ukraińców, czy kogokolwiek, kobiet, dzieci, popychania, znieważania, obrażania i tak dalej. Zresztą to jest przejaw takiego szerszego zjawiska w Polsce, takiego powszechnego chamstwa i agresji, które nam się tutaj rozwija, nie tylko w stosunku do Ukraińców, ale w stosunku Polacy do Polaków również. Więc to po pierwsze. Więc jestem absolutnie wrogiem napadania kogokolwiek i próby, nie wiem, w taki dziwaczny sposób karania za to, co nadwijał pan Załęski. Karania w cudzysłowie. Natomiast wie pan, pan Załęski nie musiałby wprowadzać żadnych programów i żadnych agencji, wynajmować żadnych polityk, gdyby sam nie napopełniał mnóstwo błędów, a że nazywanie jednostek wojskowych nazwą UPA, wie pan, nadajecie z Warszawy, nie wiem, czy pan jest warszawiakiem, to tak jakby Niemcy nazwali jakąś swoją jednostkę wojskową, szkołę, przedszkole, ulicę, plac, imieniem Oskara Dillewangera, kata i rzeźnika Warszawy. Wie pan, myśmy to przyjęli absolutnie negatywnie. W związku z tym ja przyjmuję również, ponieważ moje korzenie rodzinne są również na wschodzie, absolutnie negatywnie. Pan Zełenski nie musiałby poprawić relacji z Polską, gdyby Ukraina nie tak dawno, w ostatnich tygodniach, nie wypchnęła Polski z porozumienia antybalistycznego i antydronowego. To były ostatnie działania rządu ukraińskiego. Nie musiałby poprawiać relacji z Polską, gdyby Ukraina stworzyła czy realizowała jakieś programy humanitarne dla ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce i mogła to wykazać. I nasi tutaj rozmaici szowiniści, ale nie tylko, nie mogliby podnosić argumentu, że ci uchodźcy są tylko na polskim garnuszku. Gdyby rzeczywiście rząd Ukrainy był zainteresowany w najniższym możliwym stopniu losem swoich obywateli, którzy przebywają w Polsce, powiemy, mówicie o tym wielokrotnie na waszej antenie, jest grupa uchodźców, którymi właściwie nikt się w Polsce nie interesuje. Nie ukrywajmy, polski rząd również, ale ukraiński rząd tym bardziej się nimi nie interesuje. No i jeszcze jedna rzecz. No wie pan był na Ukrainie rowerem. Ja też byłem na Ukrainie rowerem. Znaczy właśnie nie byłem na Ukrainie rowerem, byłem na Ukrainie samochodzikiem swoim. I wie pan, i to jest jedyny kraj w Europie, gdzie we Lwowie za operą takie straganiki, taki mały targ, gdzie można było kupić nazistowskie pamiątki. Byłem w kilkudziesięciu krajach europejskich, gdy czegoś takiego nie widziałem. I nie wiem, czy pan widział szturm na Ceutę ostatnio. Z jednej strony tak zwane Marokańczycy, hordy Marokańczyków, jak mówi polska prawica, a z drugiej strony najazd na Ceutę hiszpańskich neonazistów.
3: Przepraszam, nasza wydawczyni Róża podpowiada, że w Berlinie takie rzeczy, o których pan mówi, na straganie też można nabyć.
7: Proszę pana, hańba w takim razie, hańba Berlinowi. I potępiam tak samo zakupy nazistowskie w Berlinie, jak i...
3: Gdziekolwiek by one nie były, panie Januszu.
7: Ale już kończę. Najazd na Ceutę również nastąpił hiszpańskich neonazistów. I proszę wyobrazić, że oni się posługują tym samym symbolem, co Pułkazow. Więc to też jest dla Polaków trudne do przełknięcia. Mhm. I myślę, że rząd Ukrainy nie musiałby wprowadzać żadnych programów polepszania wizerunku, gdyby skupił się na tych kilku rzeczach, o których właśnie powiedziałem, i one nie nastąpiły, albo działaniu nepotyzmu, albo nastąpiło. Kłaniam się, wszystkiego dobrego.
3: Bardzo dziękuję, to był pan Janusz z Kośminka. Telefon pana Janusza, którego dziękuję panu Januszowi za kulturę wypowiedzi i za pewien taki porządek w tym, co miał nam do przekazania. Natomiast państwo słyszą sami, że jest w tym jakaś taka emocja trochę negatywna, jakiś zastrzeżenia pod adresem naszego sąsiada. Co zatem można zrobić, żeby tutaj poprawić te relacje i poprawić ten wizerunek? I czy państwo mają jakieś własne doświadczenia związane na przykład z wyjazdem na Ukrainę? Nie pytamy o państwa dzisiaj o politykę, o ocenę działań prezydenta Zełenskiego, o kwestie, które są przedmiotem takiego podziału i agresji rosnącej w Polsce, tylko po prostu o to, jak państwo patrzą na ten kraj. Pan Bernard z Opolszczyzny, słuchamy.
8: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Jak postrzegam Ukrainę? No przede wszystkim jestem pełen szacunku dla tego kraju, że tak długo jest w stanie się po prostu bronić przed bandycką napaścią ze strony Rosji. Cały czas myślę o tych chłopakach i to myślę zarówno o Rosjaninach, czy żołnierzach rosyjskich, jak i o żołnierzach ukraińskich, którzy gdzieś tam w tych okopach giną, walczą. Myślę też o cywilach, którzy cały czas są narażeni na ataki dronów, na ataki rakietowe. Nie wiem, co następna zima przyniesie. Już 2 lata temu się strasznie martwiłem, kiedy zima się zbliżała, rok temu tak samo. W tym roku też nie wiemy, co to dalej przyniesie. Natomiast te wszystkie kwestie polityczne jakby staram się, w moim przynajmniej postrzeganiu, wyłączać. Też podziwiam pana Andrzeja z ziemi lubuskiej, że od czasu do czasu robi sobie taki post od informacji, od polityki informacyjnej takiej czy innej. Uważam, że to jest dobra sprawa, żeby trochę ochłonąć, żeby trochę, że tak powiem, poukładać sobie własne poglądy, czy wyostrzyć spojrzenie na pewne sprawy. Bardzo go za to właśnie podziwiam. Ja nie zawsze jestem w stanie, czy nie do końca mi się to udaje, żeby tak całkowicie się odciąć od informacji. Teraz jestem na urlopie, także tych informacji też może mniej do mnie dociera, ale jakoś nie izoluję się całkowicie. Ale Ukraina, to jest no straszne, co tam się dzieje. I przede wszystkim wielki szacunek z mojej strony. Tym bardziej, że mam znajomych na Ukrainie, którzy tam jeszcze mieszkają, których synowie też gdzieś tam walczą na froncie. Jeden wrócił najprawdopodobniej, teraz coś ostatnio słyszałem, że zięć znajomych wrócił. Mam bardzo wielkie problemy psychiczne, trudno jest z nim żyć, uciekł alkohol. Także to takie skutki też odnosi cała ta sytuacja wojenna. Mamy znajomych w Niemczech, którzy byli uchodźcami, uciekli z Ukrainy. Teraz jesteśmy z nimi bardzo zaprzyjaźnieni. Z tym, że tam jest jeszcze inny problem, bo mąż jest raczej ducha rosyjskiego, żona jest ducha ukraińskiego. Także jeszcze te kwestie dochodzą. I no nie wiem, co powiedzieć więcej, ale przede wszystkim wielki szacunek. No i tęsknota za tym, żeby w końcu pokój nastał, żeby w końcu nastał pokój. To tyle z mojej strony. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia życzę.
3: Bardzo dziękuję. Pan Bernard z Opolszczyzny. Wszyscy za tym chyba tęsknią. Pan Wojtek z Warszawy, słuchamy.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ja mam kilka rzeczy, spróbuję szybko, bo no, szkoda czasu. Jak myślę o Polakach i Ukraińcach, to mi się przypomina krótkie zdanie z 5 lat kacetu. Grzesiłka, gdzie osoba narodowości ukraińskiej czuła się w Oświęcimiu tak jak w domu. Miała tam takie jedzenie, żyjąca w Polsce, nie? Miała takie jedzenie i taką pracę jak w domu. Więc tak sobie myślę, że oni mogą mieć dla nas trochę żalu. Ja byłem na Ukrainie, kiedy ona się zaczynała i to był zupełnie inny świat. I kiedy patrzę, dokąd doszli, to mam wiele szacunku. I trzecie. Czy jest jeszcze jakiś kraj, któremu zależy na nas tak, żeby tworzyć politykę u nas? Wydaje mi się, że nie. I to pokazuje, kim my jesteśmy dla nich. To wszystko.
3: Dziękuję bardzo. To bardzo cenny głos. Pan Wojtek z Warszawy. Tak, bo rzeczywiście nie często słychać, że jakiś kraj chce budować jakiś wizerunek w naszym kraju, jakiś swój wizerunek. To jest rzeczywiście tutaj celna uwaga. Pan Włodek z Wrocławia.
10: Tak, halo, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tak.
10: Witam, panie, że ja po prostu bardzo szanuję każdą prawdę i zdanie. Ja powiem tak. Ja miałem okazję być ponad rok temu na Ukrainie w Kijowie po prostu i powiem tak, z punktu widzenia, super, już było po prostu i po prostu tak, znaczy i tutaj bardzo rozumiem empatię pana, ale proszę mi skończyć, pana Bernarda, że bardzo żałuję jakiegoś tam Ukraińca, który miał swoją psychiczną konstrukcję, wpadł w alkoholizm po prostu. No wie pan, to jest alkoholizm, narkomania to jest domena po prostu ludzi o konstrukcji są psychicznie, ale nie każdy ma tak mocną psychikę jak ja, załóżmy, po prostu są różni, dobra, ja to też to szanuję i powiem tak, byłem tam kiedy i poszedłem i poszedłem, powiem tak, nie podoba mi się na przykład, ja to lubię konkret, nie podoba mi się na przykład, że na przykład za 4 lata goszczenia my gościmy, leczymy Ukraińców. Prezydent Zełenski nadaje oddar, wie pan, bandery.
3: Dziękuję bardzo. Tylko... Panie Wodku, ja prosiłem, żebyśmy nie mówili właśnie o takich rzeczach. No, właśnie po to dzisiaj rozmawiamy, żeby pokazać, że można trochę inaczej spojrzeć na sprawę i porozmawiać o tym, jak wygląda wizerunek Ukrainy jako kraju w Polsce i dajmy spokój już tej decyzji, tej nieszczęsnej decyzji, co trzeba też przyznać pana prezydenta Zełenskiego. Pan Marek ze Skierniewic, pojawi się jego głos za chwilę w drugiej części naszej dyskusji. 22:44-044, zapraszamy.
11: Za Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
12: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
13: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: To będzie piękny letni dzień. Będzie bezchmurnie albo ewentualnie małe zachmurzenie dzisiaj będzie nam towarzyszyło. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie i na Helu. Około 26 stopni zobaczymy na termometrach w centrum. Także na północy. 31 stopni maksymalnie w Polsce zachodniej. Trochę chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, bo tam około 22 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest pierwszy program Tok FM. Za 18 minut, szósta teraz. Biuro Prezydenta Ukrainy pracuje nad planem, który ma poprawić wizerunek tego kraju w Polsce. Dziennik Gazeta Prawna wczoraj pisał o tym, że Ukraińcy chcą dotrzeć do przychylnej sobie części polskiego społeczeństwa, czemu mają służyć przedsięwzięcia poszerzające wiedzę o rosyjskim zagrożeniu, czy też o dawnych polsko-ukraińskich sojuszach. Biuro Załęskiego tutaj ma proponować zacieśnienie współpracy z biznesem, także z ekspertami i mediami. Jednocześnie służby mają szukać dowodów na finansowanie polskich środowisk antyukraińskich przez Rosję. A to, że tutaj mamy takie środowiska, nie ulega wątpliwości. 22 44 044 to jest nasz numer telefonu, pod który teraz zadzwoniła pani Zofia z Gdańska. Słuchamy.
14: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Ja sobie tak myślę, ja już jestem starą kobietą i mam swoje przemyślenia i widzę to w ten sposób, że rządzący niech zaczną pierw od siebie, od swojej dyplomacji, od swojego postępowania, od swoich wypowiedzi, tak samo jak z naszej strony, pan Czarnek, pan Nawrocki, tylko wszyscy nas podpuszczają na siebie, a my, jak te owce, idziemy za nimi i trzeba troszkę swojego rozumu tutaj puścić w ruch. Przecież Polacy tak samo. Wczoraj słyszę, polscy koledzy podpalili kolegę. Polscy koledzy zaatakowali kolegę nożem. Polacy w Zabrzu zdewastowali.
3: To, o czym pani mówi, pani Zofio, tylko potwierdza to, że narodowość nie ma nic do rzeczy, jeśli chodzi o
14: właśnie,
3: takie zjawisko.
14: Właśnie, bo słuchają takiego Brauna, Czarnka i innych, tak samo pan Załęski ze swojej strony. Niech oni właśnie na drodze dyplomatycznej to rozwiążą i będzie wszystko w porządku. I niech oni, nasi rządzący wzajemnie, i ich, i nasi, niech nie napuszczają nas na siebie i po prostu będzie wtedy okej. Tak jak było do tej pory. I my się cieszmy, że Ukraińcy są u nas. I my róbmy wszystko, żeby jak najdłużej zostali, bo ciekawe, kto nas będzie obsługiwał we wszystkich sklepach. Kto będzie sprzątał, kto będzie w ogóle na budowach pracował. I się cieszmy z tego, a nie napadajmy na siebie. Dziękuję, do widzenia.
3: Bardzo dziękuję, to była pani Zofia z Gdańska. Proszę częściej do nas dzwonić. Teraz pan Marek i Skierniewice. Panie Marku, słuchamy.
15: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Proszę państwa, słucham tego wszystkiego z przerażeniem. Skupiamy się na górnolotnych wizerunkach Ukrainy albo na jakichś osobistych doświadczeniach pojedynczych osób z osobami z Ukrainy czy z innych krajów. Ja osobiście bez mojej woli wychowałem się w Niemczech. Będąc w Niemczech w czasach szkolnych, zawsze broniłem Polaków, bo każdy Niemiec miał jakiś tam pogląd na temat Polaków. przyjeżdżając do Polski w przełomie lat 80. i 90. Każdy Polak miał swój pogląd na temat Niemców. Ja będąc w Polsce musiałem bronić Niemców. Prawda jest taka, że ludzkość jest jedna. Jeżeli nie będziemy na tych ludzi patrzyli jako ludzie, to będziemy bardzo podobni do Niemców za czasów III Rzeszy, bo to dokładnie do tego samego prowadzi, co te postaci, kreatury, którzy się nazywają politykami prawicy, dzisiaj z mózgami robią Polaków. Tylko Polacy, zacznijcie, jeżeli jesteście takimi chrześcijanami, za jakich się dajecie, to zacznijcie patrzeć na ludzi, a nie na ich pochodzenie. Ja przyjąłem ponad 20 rodzin w okresie lat 22 do prawie 23 roku z Ukrainy do siebie do domu, bo miałem takie możliwości. Nie miałem najlepszych doświadczeń z tymi rodzinami, ale uwierzcie mi, gdybym zebrał z mojej miejscowości przypadkowo 22 rodziny, to z absolutną pewnością bym miał dokładnie takie same doświadczenia, bo po prostu ludzie są ludźmi. Popatrzcie, co się u nich dzieje, jak oni giną, jak oni krwawią. Posłuchajcie audycji od wolontariuszy, którzy jeżdżą dzisiaj ryzykując swoim życiem. Wczoraj miałem tą okazję na Tok FM posłuchać urzekającą opowieść wolontariusza w Charkowie. Łzy się ronią, a wy, mówię ogólnie, oglądacie się na wizerunek, co Załęski powiedział, od czego nie powiedział. Zacznijcie patrzeć na ludzi, albo nie chodźcie więcej do żadnego kościoła. To jest mój przekaz, bo po prostu nie mogę tego słuchać, jak każdy się ogląda na innych i szuka haka na innych. Po prostu jestem przerażony tym, co się w Polsce dzieje.
3: Bardzo panu dziękuję, panie Marku, za ten głos. Teraz będziemy niedaleko od Skierniewic, bo w Łodzi pan Andrzej telefonuje, słuchamy.
16: Dzień dobry, panie redaktorze. No ja tylko chciałem powiedzieć, że panu Załęskiemu na pewno się nie uda, no, ale to już chyba uzasadnienie padło na antenie, bo Polacy to ostatni sort człowieka. I
3: nie, nic takiego nie padło. Nie. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Nic takiego nie padło. Nie rozumiem tego, że czasami ktoś tutaj ulega takiej pokusie, żeby znów próbować nas... no nie wiem, skłócać, czy też jakieś wzbudzać negatywne emocje. Na przykład mówiąc, że padło coś, co nie padło. Pan Krzysztof Storunia, słuchamy.
17: Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. No tak słuchając tego, jak pan walczy, że tak powiem, też z tym rasizmem troszeczkę, można powiedzieć, też twierdzę, że jakoś nie uniknie pan takich, nie unikniemy takich w ogóle sformułowań. No, ludzie mają różne zdanie. O nas też mieli różne zdanie. Ja wielokrotnie gdzieś tam byłem za granicą, więc też mogę powiedzieć, że Polacy mieli bardzo fatalną opinię, można powiedzieć, na początku. Ukraińcy. Ja bardzo często mam jakąś tam styczność z Ukraińcami. Powiem szczerze, bardzo miłe kontakty mam z kobietami, bo akurat znam może niewiele tych kobiet, które tutaj pracują, które tutaj przyjechały, które no, niesamowicie sobie dają radę. Podziwiam po prostu. Podziwiam, bo to są ludzie, też w Polsce pewnie mamy takich ludzi i też pewnie... gdyby, nie daj Boże, do tego doszło, że faktycznie ktoś nas napadnie, coś się stanie i tak dalej, gdzieś będziemy musieli uciekać, czy ktoś będzie nas tak kojarzył właśnie, ktoś będzie nas tak traktował, tak, jak my traktujemy Ukraińców. No, oby nie też z tej złej strony, nie, że na początku.
3: Tak, ale przepraszam, panie Krzysztofie, czy nie uważa pan, że niezależnie od tego, jak mamy być potraktowani, po prostu warto być, cytując klasyka, przyzwoitym?
17: Oczywiście. Oczywiście. Przyzwoitość przede wszystkim i ci ludzie, którzy akurat, bo ja jestem taksówkarzem, tak się akurat po prostu sobie gdzieś tam dorabiam, więc bardzo często jeżdżę z Ukraińcami. Ukraińcy normalnie jakby tutaj mieszkają w Toruniu, pracują, jeżdżą tymi środkami, można powiedzieć, lokomocji z nami. No, są normalnymi obywatelami. Jednego, czego tak mi się wydaje, że gdzieś tam czego mi brakuje, czego może im brakuje w jakiś sposób, ale nie jest to ich wina, to chyba, że nie mają tożsamości takiej prawdziwej, jak my mamy. No, my mamy jakąś tam historię i dosyć sporą, można powiedzieć, dosyć spory bagaż dobrej, złej, takiej cierpiącej historii i też takiej chrześcijańskiej, można powiedzieć, który jakby tutaj się gdzieś tam oni
3: niestety zaczęliśmy słabo słyszeć. Tak, ostatnie zdanie, panie Krzysztofie, bo coś przerywa.
17: Tak. Ja myślę, że jak najbardziej ci ludzie powinni tutaj zostać i pracować. Oczywiście, jeżeli są tacy, którzy nic nie robią i chcą pobierać świadczenia, nie, absolutnie. I to jest dobra decyzja, ale...
3: No, tak, panie Krzysztofie, chociaż...
17: Tak, jak mówię.
3: Bardzo dziękuję za ten głos. Proszę państwa, tych świadczeń takich, które by były super kurzące i dostępne, nie ma tak naprawdę zbyt wielu. Pan Karol z Katowic. I teraz proszę państwa o w miarę zwięzłe wypowiedzi, bo już nam się czas kończy powoli. Panie Karolu?
18: Witam serdecznie. No więc tak, my mówimy, wydajemy ocenę, a jednocześnie krytykujemy innych, a jednocześnie mówimy tak, te kreatury politycy. Ja nie mówię, że jestem miłośnikiem polityków, ale używajmy swoim słowem.
3: Podpisuję się pod tym, co pan mówi. Też mi się nie podobają takie sformułowania w naszej dyskusji.
18: I w związku z tym, ponieważ pan apelował, żeby krótko mówić, chcę być konsekwentny, życzę miłego weekendu. Dziękuję za rozmowę.
3: Panu również. Dziękujemy bardzo. Pan Sebastian z Irlandii. Słuchamy.
19: Dzień dobry wszystkim. No wszyscy mają z tego dosyć, tej wojny w Ukrainie. Tylko spokój może nas uratować. Modlitwa za nich i za siebie. I przede wszystkim trzeba spojrzeć też od strony psychologicznej, że to wszystko jest w permanentnym stresie. Ci ludzie tam mają rodziny. Kiedyś byli bardzo bogaci, to był spichlerz Europy. Wiemy przecież o tym, że nie wstąpili do Unii Europejskiej, więc cały czas tam jeszcze pokutowały te wszystkie nawyki ze starego Związku Radzieckiego. Więc naprawdę musimy poziom naszej odporności podnieść na maksymalny pułap i musimy to przetrwać wszyscy razem. Po prostu tu trzeba, solidarność musi być międzyludzka. Tak po prostu mówiąc. No dziękuję. To wszystko.
3: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Sebastian telefonował z Irlandii. To także nasz stały słuchacz, chociaż pan Sebastian co jakiś czas się pojawia tutaj u nas, za co dziękujemy. Pan Daniel z Warszawy. Słuchamy. Pana Daniela chyba coś rozłączyło. Ale myślę, że taką puentą naszej dyskusji może być dzisiaj to, że mimo pewnych zgrzytów tutaj to, co wybrzmiewa z tej naszej dyskusji, to jednak taki rozsądek i takie zdrowe podejście do tego, że jesteśmy na siebie skazani, to brzmi źle, ale jesteśmy sąsiadami, Polska i Ukraina. Państwo mają jakieś być może doświadczenia z wyjazdu do Ukrainy, albo jedynie w Polsce spotykają państwo przedstawicieli tego kraju i to jest świetny kapitał, żeby jak najlepsze relacje po prostu budować. Dziękujemy za dzisiejszą dyskusję i zapraszamy państwa na pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek i tekst, który dotyczy polskiej polityki. Mentzen mobilizuje prezydenta w sprawie paktu senackiego. Sławomir Mentzen przekonuje, że budowa paktu to będzie pierwszy duży test sprawności politycznej dla prezydenta. Czy Jarosław Kaczyński zaakceptuje w nim Grzegorza Brauna? Pyta Tomasz Nyczka. Pakt senacki to jest szerokie porozumienie partii demokratycznych, które zostało zawarte przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Polega na tym, że w poszczególnych okręgach partie nie wystawiają kandydatów przeciwko sobie. Dzięki temu wczesna opozycja uzyskała większość w Senacie. Jej kandydaci zdobyli 51 na 100 mandatów. O włos! Zatem o jeden się udało. Pakt senacki obowiązywał również w kolejnych wyborach w 2023 roku, po których demokraci przejęli zarówno Senat, jak i Sejm. Prawica widzi, że pakt jest skuteczny i chce mieć swój własny. Cel to odbicie w przyszłym roku Senatu partiom tworzącym koalicję 15 października. Magia wyborów, czytamy w innej części tego tekstu, do Senatu polega na tym, że nie trzeba żadnej wspólnej listy. Wystarczy porozumienie o tym, kto w którym okręgu wyborczym kandyduje. Generał Polko mówi w Wyborczej tak. Romanowski wyniósł wiedzę o najczulszych mechanizmach państwa. Nie miejmy złudzeń. Obecność byłego szefa resortu sprawiedliwości w Naddniestrzu to jest żaden przypadek. Na taki krok musiała paść wyraźna zgoda ze strony Moskwy. Mówimy o strefie całkowicie kontrolowanej przez Rosję, w której to wyłącznie Kreml decyduje o tym, kto i na jakich warunkach otrzymuje schronienie, mówi Wyborczej generał Polko. Dorota Roman dopytuje swojego rozmówcę. Polityk, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS-u, przez lata współdecydował o strategicznych obszarach w resorcie sprawiedliwości. O czym świadczy to, że dzisiaj, jak wszystko wskazuje, znajduje się w bezpośredniej strefie wpływów Kremla? Mamy już niestety w naszej najnowszej historii, mówi Polko, przypadek sędziego Tomasza Szmyta, który uciekł na Białoruś. Mówimy o człowieku, który bezpośrednio kierował procesami weryfikacji i decydował o tym, kto w Polsce otrzyma dostęp do informacji niejawnych. Sytuacja z Romanowskim, który według wszelkich przesłanek odnalazł się w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu, to jest kolejny potężny cios w nasz system bezpieczeństwa. Różnica polega na tym, że Romanowski jako wiceminister stał jeszcze wyżej w hierarchii państwowej. Obaj ci ludzie mają unikalną wiedzę o strukturach, procedurach i słabościach polskich organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Fakt, że kluczowe osoby z polskiego systemu prawnego lądują w strefach bezpośrednich wpływów Kremla, to dla polskich służb najwyższy stan alarmu i konieczność natychmiastowego szacowania strat wywiadowczych. Dziś były wiceminister sprawiedliwości Romanowski wysyła pisma z Tyraspola, czyli serca prorosyjskiego Naddniestrza. To nie jest przypadkowy kierunek. Mamy do czynienia z ucieczką ludzi dysponujących strategiczną wiedzą o państwie prosto w ramiona rosyjskiego aparatu bezpieczeństwa. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej o rozczarowanym biznesie. A czym ten biznes jest rozczarowany? Sztuczną inteligencją. Gdzie są zyski z AI? To w tytule artykułu. Miała przyspieszać pracę i obniżać koszty. Tymczasem większość pierwszych wdrożeń AI w biznesie to jest porażka. 3 na 5 pierwszych wdrożeń kończy się niepowodzeniem. Według analiz sieci badawczej aż 95% pilotaży generatywnej sztucznej inteligencji nie przyniosło mierzalnego efektu w rachunku zysków i strat. W Polsce AI pozostaje jednym z priorytetów inwestycyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, ale tylko co piąta z nich prowadzi obecnie pilotażowe wdrożenia. Firmy kupują licencje, budują piloty, szkolą zespoły i eksperymentują z agentami. Użytkownicy widzą produktywność, zarządy widzą rosnące koszty, a wynik operacyjny często pozostaje bez zmian, opisuje Jarosław Sokolnicki na łamach dzisiejszej Gazety Wyborczej. W których miastach łatwiej jest negocjować z deweloperami? W Łodzi i w Katowicach jest nadpodaż nowych mieszkań, w Warszawie odwrotnie. Ale nie znaczy to, że w jednych miastach klienci dyktują warunki, a w innych firmy. Oto Dom oszacował, ile zabrałaby deweloperom sprzedaż wszystkich lokali przy tempie sprzedaży z drugiego kwartału. Rynki o najkrótszym czasie wyprzedaży, czyli Warszawa, 3,6 kwartału, Wrocław 3,8, Trójmiasto 3,9 funkcjonują jako rynek sprzedającego, mówi Katarzyna Kuniewicz z Oto Dom. Poznań 4,2, Kraków 5,2 plasują się w strefie równowagi. Na przeciwległym biegunie są Łódź i Katowice, ale ceny niekoniecznie tam spadną. Dużo zależy od lokalizacji, standardu kosztów i dewelopera, mówi Marek Wielgo z portalu rynekpierwotny.pl. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Po informacjach o 6 wrócimy do tematu wizerunku Ukrainy i zapowiedzi pracy nad tym wizerunkiem ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: To już 26 tytuł w karierze Igi Świątek. Polka triumfuje w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. Jest zgoda premiera, by minister do spraw nadzoru nad wyrażaniem polityki rządu Maciej Berek kandydował do Trybunału Konstytucyjnego. To nie koniec wysokich temperatur w Polsce. Przed nami kolejny upalny weekend. Piątek, 14 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. I na początek sport. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7 polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Świątek wywalczyła 26. tytuł w karierze, a 12. w turniejach rangi WTA 1000, które Irandze ustępują tylko wielkim szlemom. To był jednak dopiero jej pierwszy finał w obecnym sezonie. Maciej Berek jednak do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk wyraził warunkową zgodę na odejście Berka z rządu i kandydowanie na stanowisko sędziego Trybunału. Dotychczas był on ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier twierdzi, że Trybunał Konstytucyjny to dobry kierunek dla Macieja Berka.
20: Dla niego zgodność przepisów prawa czy zgodność działania jakichkolwiek instytucji, w tym rządu i premiera, zgodność z konstytucją była zawsze rzeczą najważniejszą. I ja nie znam osoby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym, bo jest człowiekiem kompetentnym, odważnym, bezinteresownym.
0: Tusk zapewniał, że Berek nie jest ani kandydatem partyjnym, ani jego osobistym. Szef Kancelarii Prezydenta w Polsat News zaznaczył, że obecnie nie ma pewności co do tego, czy Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ani czy ta kandydatura przejdzie. I podkreślił, że jeżeli Sejm przegłosuje kandydaturę Macieja Berka, decyzja w tej sprawie będzie po stronie prezydenta. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
21: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
0: Na rządowej domenie Bezpieczne Dane wkrótce ma pojawić się możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Pożar lasów i łąk w Aragonii na północnym wschodzie Hiszpanii doprowadził do ewakuacji ponad 900 osób. Żywioł, jak ustaliła policja, pojawił się w jednym z kompleksów leśnych za sprawą domniemanego podpalacza. Walkę z pożarem, który od poniedziałku trawi aragońskie lasy i łąki, utrudnia duże wysuszenie terenu oraz porywisty wiatr, zmieniający kierunek przesuwania się ognia. Ogień zajął prawie 9 tysięcy hektarów terenów leśnych oraz nieużytków rolnych i zbliżył się do kilkunastu miejscowości. Według hiszpańskich służb policyjnych dotychczasowe śledztwo doprowadziło do zatrzymania 28-letniego mieszkańca regionu, któremu postawiono już zarzuty w związku z domniemanym podłożeniem ognia w jednym z drzewostanów. Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. O czym więcej Katarzyna Młynarczyk.
22: Zasada jest prosta. Starsze samochody, które nie spełniają wymogów strefy w okresie przejściowym, mogą wjechać do Krakowa po wniesieniu opłaty. Ale jak zaznacza Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, cel strefy jest przede wszystkim środowiskowy.
23: Po to, żebyśmy my wszyscy w Krakowie oddychali nieco czystszym powietrzem.
22: Zebranych pieniędzy miasto nie może jednak wydać dowolnie. Ustawa wskazuje, że mają służyć m.in. rozwojowi zeroemisyjnego transportu czy infrastrukturze ograniczającej wjazd samochodów do centrum.
23: Te pieniądze zostaną przeznaczone i przekazane MPK na zakup elektrycznych autobusów. W związku z tym tutaj cele ustawowe zostaną wypełnione.
22: Opłaty za wjazd samochodów niespełniających wymogów obowiązują tylko w 3-letnim okresie przejściowym.
0: Do Polski nadciąga kolejna fala gorąca. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znowu wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW Michał Kowalczuk.
24: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
0: To istotne. dostępne dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Dzień w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach w ciągu dnia od 24 stopni na wschodzie do 26 w centrum i na północy i 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej dziś w rejonach podgórskich, tam w okolicach 22 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Gościem pierwszego programu Tok FM jest teraz Piotr Talarek, partner zarządzający firmy Strategy Wise Consulting. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Będziemy rozmawiali o wizerunku Ukrainy w Polsce. Co jest do naprawy?
1: Panie redaktorze, Ukraina ma ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ fakty są takie, że 65% Polaków uważa, że relacje z Ukrainą się pogorszyły. Jednocześnie prawie 1/3 Polaków uważa, że Ukraina, pomoc Ukrainie jest zbyt duża. I mamy do czynienia z trzema warstwami problemu, moim zdaniem. Z warstwą historyczną, po drugie z problemem odebrania przez odebrania Zeleńskiemu orderu orła białego, problemami ekonomicznymi, tą warstwą ekonomiczno-społeczną, czyli Polacy są zmęczeni skalą pomocy, Polacy są zmęczeni też czasami obecnością Ukraińców. I trzecia warstwa to incydentalna, to znaczy mamy do czynienia z drobnymi napięciami czy spięciami, które są nagłaśniane. Dodałbym do tego jeszcze czwartą warstwę informacyjną, ponieważ większość z tych problemów, czy wszystkie te problemy są wzmacniane w sieci i nie możemy zaprzeczyć, że za tym wzmacnianiem niejednokrotnie stoją siły zewnętrzne, siły rosyjskie.
3: I to właśnie chcę pokazać biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Właśnie chcę nagłośnić to, że jakieś trole psują nasze relacje w sieci. To jest trudne zadanie?
1: To nie jest jedyne zadanie, które stoi przed rządem i przed administracją prezydenta Zełenskiego. Dlatego, że Rosja bez wątpienia wzmacnia te negatywne emocje. Natomiast żeby ta kampania czy te działania odniosły sukces, musimy podejść do niej strategicznie, to znaczy oddzielić kwestie nastrojów od faktów. Musimy prowadzić te działania sekwencyjnie, czyli na początek przeprowadzić diagnozę, badanie nastrojów, o czym media informowały, że Ukraina już je prowadzi bądź prowadziła. Po drugie, trzeba rozdzielić to, co jest wymagane, co wymaga działania, czyli polityka, gesty historyczne, od tego, co wymaga komunikacji, czyli wiarygodnych nośników, nierządowego megafonu, lecz rozproszonych działań, które będą bazowały na bezpośrednim doświadczeniu, na kulturze, na wymianie ludzkiej, na relacjach samorządów. I mam świadomość, że w trakcie trwających działań wojennych, w sytuacji, w której Ukraina po części jest zamknięta, będzie to bardzo trudne, ponieważ te relacje dwustronne są utrudnione fizycznie. Mhm.
3: Ale gdyby nie było wojny, można byłoby, nie wiem, zorganizować jakieś wspólne wydarzenia, na przykład kulturalne, które by były gdzieś tam pokazywane, transmitowane, ale wiadomo, że nie czas na to.
1: To prawda, jest to trudne, ale przecież nie niemożliwe. Ostatnia wizyta chociażby Jesse Eisenberga na zaproszenie Polskiej Fundacji i amerykańskiego programu, skupiona na tym, aby pomóc wyjść z traumy wojennej dzieciom ukraińskim. Program prowadzony na granicy polsko-ukraińskiej jest takim przykładem, że działania lokalne, oddolne są możliwe i budowa tych relacji jest także możliwa.
3: Mhm. Mamy takie marki terytorialne. Czasami jakiś region, państwo się reklamuje, w telewizji oglądamy, przyleć do nas, u nas jest pięknie, jest słońce i tym podobne przekazy. Co prawda tutaj ta komunikacja, jak rozumiem, nie może czegoś takiego, znaczy, raczej czegoś poważniejszego powinna dotyczyć, a może nie. Właśnie jak pan sobie wyobraża budowanie marki Ukraina w Polsce?
1: Jak powiedziałem chwilę wcześniej, budowanie marki

0: inne rządy.
1: Mhm. A w praktyce jak to może wyglądać?
0: W praktyce po pierwsze trzeba podejść do tego strategicznie, tak jak powiedziałem, począwszy od diagnozy poprzez zidentyfikowanie tych problemów, które są realne i które należy rozwiązać, a przynajmniej wkroczyć na ścieżkę rozwiązania i poprzez komunikację, która będzie promowała, czy też niosła przekaz skierowany do zwykłych ludzi.
1: Na przykład, gdyby to była kampania, która pokazuje różne osoby z Ukrainy, które pracują w Polsce w jakiś sposób, w jakichś różnych sektorach i tutaj się realizują. Czy to by było coś pożądanego?
0: Wydaje się, że to może być niezłym pomysłem, pokazywanie Ukraińców, którzy tutaj odnaleźli swój dom, ale być może jeszcze nie jest to rekomendacja, ale pomysł na gorąco. Być może jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby pokazanie polsko-ukraińskich kulturalnych, biznesowych relacji, które są, działają i oparte są na wzajemnym, personalnym zaufaniu. Takich relacji jest całe mnóstwo i one są po obu stronach granicy.
1: Mhm. Czego Ukraina powinna tutaj się wystrzegać w tej komunikacji?
0: To bardzo trudne pytanie.
1: Ale już chyba się raz mieli okazję sparzyć, prawda? Co najmniej raz.
0: Tak, to prawda. To prawda. Wydaje się, że po pierwsze, Ukraina powinna unikać maskowania sporu historycznego PR-em. Nie da się tego przypudrować, mówiąc potocznie.
1: Bo może być odwrotny skutek, że próbują nam coś wcisnąć, mówiąc kolokwialnie, tak może część społeczeństwa odebrać, prawda?
0: Poruszył pan jeszcze jedną kwestię, która może być problemem, mianowicie wciskanie wdzięczności. Ale działa to w obie strony, dlatego że jest intensyfikowany ten zarzut wciskania wdzięczności, jest intensyfikowany w sieci, jest wysokie prawdopodobieństwo, że jest to amplifikowane przez siły rosyjskie. Mianowicie Ukraińcy, jest taka opinia, próbują wciskać nam wdzięczność za obronę, natomiast jest również po stronie ukraińskiej taka emocja, iż Polacy próbują nam wciskać wdzięczność za pomoc w 2022 roku i później. A zatem to po obu stronach może być wyzwaniem. Wracając do tego, czego powinni Ukraińcy unikać. Wydaje się, że po pierwsze maskowania sporu historycznego PR-em, komunikacją. Kwestia wołyńska wymaga gestów, działań, a nie tylko sloganów oczywiście. Po drugie, uważam, że...
1: A przepraszam, na chwilę się zatrzymajmy w takim razie. Czy to nie jest trochę niezauważone, że skoro pan mówi o kwestii wołyńskiej, ekshumacje się odbywają i to dopiero od dość niedawna coś w tej sprawie się ruszyło, a mimo to mało słychać o tym.
0: Moi ukraińscy przyjaciele twierdzą, że w ukraińskiej przestrzeni edukacyjnej i w ukraińskiej przestrzeni medialnej kwestia mordu wołyńskiego faktycznie przez dziesięciolecia nie funkcjonowała. I to jest realny problem dla Polski, dla administracji ukraińskiej i dla administracji polskiej. Jak przełamać ten brak wiedzy na temat tego, co się wydarzyło i oswoić, zrozumieć te emocje, które są bardzo żywe przynajmniej u części Polaków.
1: Mhm. Słyszymy o tym, że prezydent Zełenski chce zmienić wizerunek. Czy to nie jest reakcja spóźniona?
0: To może być reakcja spóźniona, ale niezbyt późna, dlatego że brak działań na tym etapie, kiedy już widzimy kryzys, obie strony widzą kryzys, byłby fatalnym błędem. A zatem jest to reakcja późna, ale należy uczynić wszystko, aby te dwa narody żyjące w środku Europy nie były przeciwko sobie szczute i nie były przeciwko sobie

0: zniechęcany przez siły, które na tym chciałyby zbić kapitał geopolityczny. Nawet nie lokalnie polityczny, tylko geopolityczny.
1: Mm-hmm. Czego Kijów tutaj powinien absolutnie unikać?
0: To, czego Kijów powinien unikać, to tonu pouczającego wobec polskiego społeczeństwa i mieszania się w polską politykę wewnętrzną. Drugim elementem...
1: No to co prawda pytałem, ale wie pan, to chyba...
0: Tak. To jest trzeci element, uważam, jest, który jest istotny.
1: Jest tutaj na różnych polach można na to patrzeć i chyba ta lista, no, ileś tych pozycji może potencjalnie mieć.
0: Oczywiście, natomiast spójrzmy na to też z szerszej perspektywy. Jeśli się oddalimy od Polski, będzie to lepiej widać. Mianowicie eksperci spoza Polski dostrzegają również to, że Polska, Polacy, polska administracja ma tendencję do tego, aby pouczać Ukraińców. A zatem dumne narody, czy też dumni przywódcy mają tendencję do tego, aby pouczać, w jaki sposób postrzegać rzeczywistość. A to jest szybka ścieżka do tego, aby kampania ocieplania wizerunku, czy kampania PR-owska, narodowa, czy krajowa spaliła na panewce. I nie dziwię się, że część Ukraińców może mieć tego typu poczucie. Podam taki przykład. Kilka lat temu, jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, jeden z liderów polskiego PR-u namawiał swoich kolegów do tego, aby jechali do Kijowa i siali ziarno PR-u, edukowali Ukraińców. Po jego wizycie tam na miejscu okazało się, że Ukraińcy po pierwsze doskonale poruszają się w tym obszarze, po drugie czerpią wiedzę i doświadczenie z rynków międzynarodowych, amerykańskich, brytyjskich czy kanadyjskich, gdzie liczna diaspora ukraińska była i jest obecna. I jego wysiłki były traktowane z lekceważeniem przez Ukraińców, całkowicie uzasadniony sposób.
1: O tym, jak to będzie trudne zadanie, to budowanie przez Ukrainę swojego wizerunku w Polsce też może świadczyć, to jeszcze dodam na koniec tutaj, fakt, że tutaj mają się toczyć niebawem negocjacje o zwiększeniu tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę. Kwestie rolne to też jest gorący punkt. Bardzo dziękuję. Piotr Talarek, partner zarządzający firmy Strategy Wise Consulting, był z nami w pierwszym programie Tok FM. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
1: Po informacjach będziemy mówili o historii i kulisach powstania święta Wojska Polskiego.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6:20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są poza Prawem i Sprawiedliwością. Działający w partii koleżeński sąd dyscyplinarny podjął wczoraj decyzję o wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej, tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego, mówi premier Donald Tusk. Był były wiceminister sprawiedliwości, ubiega się o list żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Łotwa ogłosiła alert przed zagrożeniem powietrznym dla terenów graniczących z Rosją i Białorusią, a Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego. Poinformowały o tym siły zbrojne obu krajów. Do jutra do godziny 2 w nocy przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna. Obecny paraliż uznano za największy w ostatnich 20 latach. Piątek będzie 7 dniem blokady pracy lotniska z powodu emisji pyłów wulkanicznych, które uniemożliwiają lądowania i odloty.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na sport, a serwis sportowy zaczynamy od świetnych wieści zza oceanu. Iga Świątek, królową Toronto. Polka wygrywa tenisowy turniej w Kanadzie w finale, pokonując Kazaszkę Jelenę Rybakinę w dwóch setach 6-2, 6-3. To był mecz pod całkowitą kontrolą Polki, a turniejowe zwycięstwo po 11 miesiącach przełamało słabszy moment w karierze naszej zawodniczki.
8: Chcę ten tytuł zadedykować wszystkim tym, którzy walczą z hejtem. Trzymajcie się, skupcie się na sobie, bo wiecie, co jest najlepsze dla was.
7: Mówiła Świątek podczas ceremonii kończącej turniej. Oprócz pucharu ponad miliona dolarów na koncie, Świątek może zapisać sobie 1000 punktów do rankingu WTA, a to oznacza, że awansuje na piąte miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistek. Śląskie drużyny nie najlepiej będą wspominać eliminację do europejskich pucharów. W środę z Ligi Konferencji odpadł GKS. Wczoraj Górnik Zabrze pożegnał się z marzeniami o Lidze Europy. Miał bowiem do odrobienia jednobramkową stratę do węgierskiego Ferencvaroszu, ale w rewanżu zremisował 1-1, notabene zdobywając obie bramki, mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
9: Jest to szkoda, bo chłopacy zasłużyli na to iść do dogrywki. Ja tam wierzyłem, że już będzie ta dogrywka i mieliśmy tam jakiś ten plan jeszcze przygotowany, ale niestety ten błąd zdecydował, że nie awansujemy dalej.
7: Tym samym Górnik spada do Ligi Konferencji. Łatwo nie będzie, bo tam już czeka AS Monaco. W ostatniej rundzie eliminacji zagra także Raków. Za to w Lidze Europy walczą jeszcze Jaga i być może Lech Poznań, który dziś rozegra przełożone spotkanie z KL Klaksvik. Włoszki wygrywają siatkarski memoriał Agaty Mrusolszewskiej. W meczu o zwycięstwo rozbiły Polki 3-0 w setach do 16, 21 i 20. Turniej był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy, które startują równo za tydzień. Teraz w TOK FM pogoda.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
6: W całej Polsce będzie dzisiaj pogodnie i ciepło. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, przez 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich.
10: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: A tym razem u nas w pierwszym programie TOK FM na temat Święta Wojska Polskiego. Mamy 25 minut po 6. Moimi Państwa gościem jest profesor Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Dlaczego świętujemy właśnie 15 sierpnia?
11: Ta data była po prostu zbieżna z tym, co się działo w 1920 roku. Trwała Bitwa Warszawska, aczkolwiek nie możemy powiedzieć, że bitwa została stoczona tylko 15 sierpnia. Ona toczyła się od końca lipca aż do początku września 1920 roku i oczywiście nie trwała w jednym miejscu, jak wielu myśli, pod Radzyminem czy pod Ossowem, ale na obszarze większym niż Belgia, Holandia i Księstwo Luksemburg razem wzięte. Walczyło tam około 500 000 żołnierzy i to był ogromny obszar między granicą pruską, linią Wisły-Wieprza oraz Niemna i Bugu, czyli całe północne Mazowsze, Podlasie i Lubelszczyzna. To jest teren Wielkiej Bitwy Warszawskiej, ale w 20 2003 roku, kiedy ówczesny minister obrony spraw wojskowych, tak to się nazywało, Stanisław Szeptycki, podejmował decyzję, połączył to święto żołnierza, bo tak to się nazywało, z dniem święta Matki Boskiej Dzielnej 15 sierpnia, bo i tak święto było w tym czasie obchodzone w całej Polsce i jest do dzisiaj. Także te dwa święta zostały w ten sposób, w tym dniu jednym 15 sierpnia połączone.
1: Dlaczego mówimy o cudzie nad Wisłą?
11: Proszę pana, w roku 1914, kiedy Niemcy zastosowali taki manewr, próbę zdobycia Paryża, Francuzi zastosowali kontrmanewr, przesuwając wojska na północ od Paryża. Zresztą to taki słynny był przerzut wojska taksówkami paryskimi. I wtedy mówiono o cudzie nad Marną, jako tym manewrze, który uratował Paryż w 1914 roku. Natomiast w roku 20 tym manewrem, który uratował Polskę, był manewr skoncentrowania wojsk nad Wieprzem, między Dęblinem, Puławami, Kockiem, aż po Włodawę, i zebranie tych wojsk w tamtym miejscu, w tamtym rejonie, a potem uderzenie tych wojsk na północ w kierunku linii Warszawa, Brześć, a potem dalej ku granicy pruskiej, uderzyło na skrzydło i na tyły wojsk bolszewickich, doprowadzając w ciągu 10-12 dni do rozbicia czterech rosyjskich armii. I ta zmiana sytuacji nagła, tak jak w 14 roku we Francji pod Paryżem, tak w roku 20 pod Warszawą, spowodowała to niezrozumiałe przecież dla społeczeństwa, bo nie było ani telewizji, ani mediów publicznych. No jedyna wiedza, jaką czerpali ówcześni dziennikarze i publicyści, którzy na łamach gazet o tym pisali, no to była z zasięgu wzroku, prawda, i z zasięgu słuchu, bo w Warszawie było słychać huk armat spod Radzymina, natomiast potem było ten słychać huk armat spod Mińska Mazowieckiego w innym kierunku i nagle ci bolszewicy wycofali się spod Warszawy, zagrożeni z boku i z tyłu przez to decydujące kontruderzenie z nad Wieprza.
1: A krótko, jaki był stosunek sił tutaj?
11: No więc stosunek sił był porównywalny, jeśli chodzi o liczebność wojsk w całej Bitwie Warszawskiej. Natomiast Rosjanie ponosili przeogromne straty, tak zwane marszowe straty. Były to straty i dezerterów, i rannych, a także poległych. Natomiast wojska polskie, kiedy wycofywały się z Białorusi i Ukrainy, były uzupełniane systematycznie i przez poborowych, i ochotników. 105 tysięcy ochotników w ciągu półtora miesiąca wstąpiło do wojska polskiego i ci ochotnicy zasilili pierwsze szeregi wojska polskiego. O ile Rosjanie, idąc na Warszawę, tracili swoje siły, o tyle nasze siły systematycznie wzrastały, zasilane i z poboru, i tym zaciągiem ochotniczym. Mhm. Więc ten stosunek sił był po prostu, zmieniał się na korzyść strony polskiej.
1: Od takich kwestii historycznych przejdźmy teraz do najbardziej aktualnych. Święto Wojska Polskiego, defilada, nowy sprzęt, który mają wojskowi. Dlaczego w ogóle taka defilada jest potrzebna, bo zakładam, że pan to potwierdzi. I co my właściwie zobaczymy?
11: Proszę państwa, trzeba pokazywać własne wojsko, trzeba pokazywać własne siły, te elementy takiej prezentacji tego, czym jest Wojsko Polskie i czym dysponuje, mają ogromne znaczenie społeczne. Proszę sobie wyobrazić, że większość tego sprzętu, poza tym, który jest zakupiony z zagranicy, ale zdecydowaną większość, wyprodukowano w Polsce. W roku 1920 żaden zaborca wcześniej nie wybudował na terenie Polski żadnej fabryki broni i amunicji. Cała broń i amunicja była sprowadzana z zewnątrz, była zdobyta na Austriakach i Niemcach i Rosjanach w 1918-19 roku, a oprócz tego korzystaliśmy z broni, ba, amerykańskiej, angielskiej, francuskiej, amunicji węgierskiej, czy produkowanej w Austrii.
1: No teraz też mamy na przykład samoloty F-16 amerykańskie, czy też obronę powietrzną w postaci baterii Patriot amerykańskich, pewno, ale tak, jednak mnóstwo sprzętu jest polskiego.
11: Z ogromnego potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego, który był budowany i przed wojną, i budowany jest obecnie, i o, można powiedzieć, strategicznym zwycięstwie decyduje zawsze, oprócz postawy żołnierza, oprócz postawy społeczeństwa, decydują także możliwości sprzętowe i możliwości obronne. Dlatego bez rozbudowy zarówno armii, jak i morale społeczeństwa, ale również przemysłu zbrojeniowego, nie jesteśmy w stanie się sami bronić. To, co się udało nam w 1920 roku, było ogromną zasługą Francji. To trzeba powiedzieć, ponieważ połowa Wojska Polskiego była wyposażona w broń i amunicję, którą dostarczyła nam wówczas sojusznicza Francja. To jest niezwykle ważny element. Nie było ówcześnie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Patrząc dzisiaj na wyposażenie i uzbrojenie Wojska Polskiego, musimy mieć to w pamięci. Potrzebne są również sojusze.
1: A w ostatniej minucie jeszcze proszę powiedzieć, czy stan posiadania polskiej armii pozwala nam na takie dumne prezentowanie tego wszystkiego?
11: No, myślę, że tak. No, dlatego będzie i w Gdyni, i w Gdańsku parada okrętów marynarki wojennej, która jest w przebudowie. Będzie parada polskiego lotnictwa, które przeleci nad Warszawą. Będzie pokaz tego sprzętu i postawy również żołnierza polskiego. To wszystko jest niezwykle ważne dla budowania świadomości i potrzeby własnego potencjału obronnego. To wszystko jest niezwykle istotne z punktu widzenia świadomości obywatelskiej obrony Rzeczypospolitej.
1: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był profesor Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Do usłyszenia.
11: Dziękuję, zapraszamy do Sulejówka.
1: Czas na pierwszy program gospodarczy.
4: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
1: Polska znów przyspieszyła. Inwestycje dają mocny impuls. Czytamy w Rzeczpospolitej dzisiaj. PKB urósł realnie w drugim kwartale 3,8% rok do roku, podał w szybkim szacunku GUS. I to jest wynik wyraźnie lepszy niż w pierwszych trzech miesiącach roku. I tutaj w tabelce widzimy, jak wygląda wzrost PKB w Unii Europejskiej, w strefie euro i wybranych krajach Unii. I Polska wygląda tutaj bardzo, znaczy polski słupek jest bardzo wysoko. 3,8%. A na przykład Hiszpania 2,7, Estonia 2,1, Włochy 1,0. To dzisiejsza Rzeczpospolita. Teraz Gazeta Wyborcza. Dlaczego młodzi wybierają medycynę? Na wyjątkowo trudny wyścig nakłada się debata o zarobkach lekarzy i ujawnianych przez media nadużyciach systemu. Wydaje mi się, że to dość wcześnie, żeby zdecydować, co będę robić przez resztę życia. Chcę mieć szansę iść do szpitala, do prosektorium i wtedy podjąć decyzję, mówi Alicja. Zapytaliśmy młodych, dlaczego wybierają medycynę. Zdarzyło się słyszeć, że niektórzy po aferze z zarobkami lekarzy idą na ten kierunek ze względu na pieniądze. Niestety, mogą się rozczarować, zaznacza Zosia, tegoroczna maturzystka, która za kilka tygodni zacznie studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Mama Zosi jest lekarką i to ona zaraziła ją miłością do biologii. O studiowaniu medycyny na poważnie zaczęła myśleć, gdy sama po raz pierwszy zderzyła się z systemem ochrony zdrowia. Byłam wtedy w drugiej klasie liceum. Kolejni lekarze nie potrafili mi pomóc, a wreszcie trafiłam do cudownej pani doktor. Zmagając się z chorobą, poznałam ludzi, którzy niestety nie zawsze otrzymywali odpowiednią pomoc. Chciałabym pomagać innym tak skutecznie jak lekarka, na którą trafiłam. Ponadprzeciętne zarobki lekarzy są faktem. Nawet gdyby założyć, że pracują tylko na jednym kontrakcie, mediana wynagrodzeń z umów B2B to 25,6 tysiąca złotych brutto. To trzykrotność przeciętnej pensji w Polsce. Jeszcze rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. Bliska, bezpieczna i niewypromowana. O kim to? O Polsce, która wydaje na wsparcie turystyki kwoty porównywalne z rocznym budżetem Polskiej Fundacji Narodowej. No, czyli chyba niewiele. Mimo to coraz więcej obcokrajowców decyduje się spędzić czas nad Wisłą. Według danych GUS-u rok ubiegły stał pod znakiem rekordowych wyników z branży wypoczynkowej. Z obiektów noclegowych skorzystało niespełna 59 milionów turystów, czyli 12% więcej niż rok wcześniej. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej.
12: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
13: Autopromocja.
14: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
15: Można być osobą tęczową i wierzącą? Nie ma w tym sprzeczności? Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet źródła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
14: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
13: Autopromocja.
16: Reklama.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są

0: świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
6: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
7: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę. Donald Trump ogłosił, że nałoży cła na drony sprowadzane do jego kraju m.in. z Unii Europejskiej i państw sojuszniczych. Administracja w Waszyngtonie oceniła, że kraj jest zbyt zależny od importu bezzałogowców i ich komponentów z zagranicy. Nowo przybyli uchodźcy z Ukrainy w wieku poborowym muszą zostać zwolnieni ze służby wojskowej, aby otrzymać tymczasową ochronę w Niemczech. Osoby przebywające w kraju nielegalnie podlegają deportacji, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec w odpowiedzi na pytania Deutsche Welle. Ukraińscy mężczyźni w wieku od 23 do 60 lat, którzy uciekają przed wojną Rosji z Ukrainą i nie zostali zwolnieni na Ukrainie ze służby wojskowej, nie mogą już otrzymywać tymczasowej ochrony w Niemczech, stwierdziło ministerstwo. To ograniczenie dotyczy mężczyzn, którzy przybyli do Niemiec po 31 lipca tego roku. Pożar lasów i łąk w Aragonii na północnym wschodzie Hiszpanii doprowadził do ewakuacji ponad 900 osób. Żywioł, jak ustaliła policja, pojawił się w jednym z kompleksów leśnych za sprawą domniemanego podpalacza. Walkę z pożarem, który od poniedziałku trawi aragońskie lasy i łąki, utrudnia duże wysuszanie terenu oraz porywisty wiatr zmieniający kierunek przesuwania się ognia. Poziom wody w Dunaju ponownie zaczął spadać, co może wymusić wyłączenie jednej z dwóch turbin pracujących w elektrowni jądrowej w Pakszu. Premier Peter Madziar poinformował też, że rozpoczęto budowę podwodnego progu piętrzącego, aby utrzymać wyższy poziom wody, a w razie dalszego spadku w ciągu kilku dni można będzie wykorzystać dwie 80-metrowe barki, które da się zatopić w celu podniesienia poziomu wody. W całej Polsce będzie dzisiaj pogodnie i ciepło. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu przez 26 w centrum i na północy do 31 na krańcach zachodnich.
13: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
9: To jest pierwszy program TOK FM. Za 17 minut, siódma w tej chwili, łączymy się z dr Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: No, właściwie połowa sierpnia to powinien być sezon ogórkowy, o czym już wczoraj wspominałem, a myślę, że mamy taki czas, kiedy no nie wiadomo, za co się zabrać w pierwszej kolejności, prawda?
12: To prawda, redaktorze. Bardzo wesoło.
9: Ale spróbujmy. Premier Donald Tusk potwierdza odejście z pana ministra Berka z rządu i ogłasza jego kandydaturę do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o Macieja Berka. To dla pani prawnik czy polityk?
12: Wie pan, trudno to wiedzieć, bo jest jednym i drugim. To jest na pewno świetny prawnik, no ale polityk też. I to jakby wpisuje się w pewien kanon wypowiedzi, które mówiły, że no nie, polityków to my już do trybunałów wysyłać nie będziemy, to tak nie może być. Może, nie może. W tej chwili już patrzymy, czy wszystko tak się będzie składało, jak życzyłby sobie na pewno pan premier. No ale to trzeba poczekać jeszcze głosowania.
9: Tak. Czy chodzi o to, że PiS przetarł szlaki tutaj po prostu?
12: O to też. Na pewno pewne procedury i procesy bardzo nieprzyjemne i brzydko pachnące zaczęły się w okresie tych ośmioletnich rządów PiS-u. Oni jednak za długo rządzili i pierwsze 8 lat to takie przymierzanie było się do tego, co nam wolno, a czego jednak no nie wolno, bo bodajże w niezgodzie z konstytucją jest, ja już pomijam, że również ze zwykłą przyzwoitością bardzo często. Natomiast ten drugi okres 4-letni to jednak szło, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwaną przyzwoitość zwyczajną, równo do dołu. No i taką Rzeczpospolitą mamy, jaką mamy.
9: Przed erą pani sędzi, pani magister Przyłębskiej, czy też pani sędzi Pawłowicz, pana Piotrowskiego, mieliśmy takie oczekiwanie, podstawy, czy też taki, tak to miało funkcjonować, że przychodzi sędzia jako osoba niezależna do Trybunału. Później było już tak, jak wymieniłem tutaj, jeśli chodzi o skład osobowy. To już się na zawsze zmieniło, skoro pan minister Berek już nawet bez jakiejś kwarantanny, bym powiedział, idzie prosto z rządu tam.
12: Redaktorze, no to tak się już zaczęło u nas dziać, że obowiązuje zasada miedzianego czoła, jeśli chodzi o polityków. Mówią pewne rzeczy i dość szybko, niczego nie objaśniając, niczego nie prostując nawet, zmieniają tak po cichutku zdanie, no i wszystko dalej się toczy. Po prostu bardzo się standardy obniżyły, a my no przywykamy. Przywykamy i mówimy trudno, krzywimy się, czasami protestujemy, czasami do was dzwonią słuchacze zdumieni, jak to tak może być. Ale ostatecznie milcząco i niechętnie, ale przyzwalamy. A politycy z miedzianym czułkiem idą dalej, zapewniając nas, że wszystko dzieje się dla dobra Rzeczpospolitej. No pozostaje nam w to wierzyć, no bo w coś wierzyć trzeba, prawda?
9: Mm-hmm. No tak, bo tutaj pan Maciej Berek raczej dobrze rokuje, jeśli chodzi o jego kwalifikacje prawnicze,
12: tak.
9: Ale jednak w pewnym sensie skażony jest tą zależnością polityczną. Jeśli pamiętamy o pewnych zasadach, oczywiście.
12: Tak, no jest, redaktorze, i tego nie da się ukryć. To jest teraz ten obszar, o którym nie będzie się mówiło, ale on będzie istniał. Można tylko liczyć na to, że pan Maciej Żurek, rzeczywiście świetnie wykwalifikowany prawnik, wniesie jakiegoś przyzwoitego życia w to wszystko, co dzieje się w naszym wymiarze. Ja to nawet nazywam często niesprawiedliwości, bo to się...
9: Pan Maciej Berek, bo tutaj pani doktor, być może to było freudowskie przejęzyczenie, mamy Żurka, już mamy jednego w tym, w resorcie sprawiedliwości.
12: A tak, to przepraszam, rzeczywiście przejęzyczenie. Podobnie brzmi.
9: A skoro mówimy o resorcie sprawiedliwości, był taki wiceminister, nazywał się Marcin Romanowski, który tutaj, to była jedna ekipa, zdaje się, też z niejakim Schmidtem, sędzią. Tutaj stali na, to był taki, tak, tworzyli taki front w resorcie sprawiedliwości. A teraz, ja nie wiem, ja w jakim froncie tutaj uczestniczy pan Romanowski, a pani wie?
12: Nie wiem, w jakim froncie on uczestniczy. Wiem tylko, że brzydko naokoło tego frontu pachnie i że domiota się teraz ten pan i nic dziwnego, bo faktycznie wylądował, bo każdy, kto wyląduje gdzieś w łapach ruskich służb specjalnych, jest kimś, komu w sumie należy trochę współczuć, nawet jeżeli sam sobie nagrabił. No ale teraz, no, chce listu żelaznego, którego, no mam wrażenie, że nie dostanie jednak i słusznie. No i tam krzyczy do ojczyzny, ale w tym krzyku też pobrzmiewa jeszcze jedno. Czy wy wiecie, co ja mam do powiedzenia? Bo rzeczywiście miał dostęp do tych wszystkich najtajniejszych tajemnic
9: no właśnie, bo
12: kraju. No.
9: Słuchaczom, którzy tak tego bacznie nie śledzą, jesteśmy tutaj winni jeszcze słowo wyjaśnienia, że właśnie niejaki Marcin Romanowski wysłał do Sądu Okręgowego w Warszawie i skąd wysłał, to jest kluczowe, z Tiraspola, z prorosyjskiego Naddniestrza wniosek o to, żeby mu wydać list żelazny. I pokrętna to logika, w której były wiceminister, obawiając się, że nie będzie miał bezstronnego postępowania w Polsce, jest w Naddniestrzu, które jest zależne od de facto reżimu rosyjskiego. Jak pani
12: dokładnie patrzy na to? No, stąd wspomniałam, że to ruskie służby mu pióro trzymały, jak tam podpisywał te prośby wszystkie. No rzeczywiście jest w miejscu i to i w życiorysie swoim w miejscu i w czasie i w miejscu i w czasie byle jakim. Na pewno w tej chwili będzie, to jest jeden z takich gestów ratowania skóry, takiego no, takiej chęci powrotu na ścieżkę, no, na ścieżkę honoru, to on już nigdy nie wróci, patrząc po Konradowsku, ale niezbyt daleko od ścieżki honoru. No stara się chłopak tylko tyle, że to jest już postać skompromitowana do końca i jesteśmy tylko ciekawi, kto w tej chwili czyta sobie balladę o trzęsących się portkach. No bo pan Romanowski rzeczywiście na pewno jest źródłem informacji, zarówno takich abstrakcyjnych, jak i tych stricte personalnych, faktycznie, jak sądzę, bardzo bulwersujących. I chce się dzielić najwyraźniej.
9: Myśli pani, że to jest tak, że tonący się brzytwy chwyta, a może odwrotnie, wyszło szydło z worka i może coś, tutaj nie chcę się doszukiwać spisku, ale zarówno pan Schmidt, jak i pan Romanowski jakoś bardzo gościnnie zostali potraktowani przez de facto Rosję.
12: Wie pan, to i propagandowo dla Rosji jest świetne. Zobaczcie, jak do nas pryskają. I ze względów czysto, no nawet powiedziałabym wywiadowczych, bo obaj ci panowie mieli dostęp do tych najbardziej tajnych informacji i rzeczywiście zajmowali miejsce w takich kluczowych, jak to ładnie nazwać, no miejsce w takich kluczowych obszarach naszego państwowego funkcjonowania. No i wreszcie, no panie redaktorze, trudno jest dziwić się Polakom, którzy się zastanawiają, skoro w takich miejscach byli, no tacy ludzie, już nie chcę ich w tej chwili nazywać brzydko, acz mam ochotę, to ciekawe, no bo tych dwóch, no musiało pryskać za granicę, już aż tak się narobiło, ale to na pewno nie było tylko dwóch. Ilu jeszcze? i jakich jeszcze rewelacji my się możemy dowiedzieć, a że od tych panów, zwłaszcza od Rymanowskiego, który najwyraźniej chce rozmawiać, można się będzie dowiedzieć rzeczy bulwersujących, jak sądzę, to wolno nam przewidywać i to nie jest przewidywanie związane ze spiskową koncepcją dziejów.
9: Tak to właśnie poza granicami naszego kraju wygląda, a jeszcze wróćmy nad Wisłę. Anna Konieczyńska
12: tak.
9: Już nie jest szefową, już nie pracuje w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To jest efekt kolejnej afery, tak spokojnie można powiedzieć, związanej z kimś z Koalicji Obywatelskiej. Pieniądze tak. Dla Powodzian, ale nie dla Powodzian. Jak pani odbiera właśnie to, co się wydarzyło?
12: No panie redaktorze, to jest taki kolejny moment, który obserwujemy, bo nie już nie jest, ale nareszcie nie jest tą szefową. Za długo to trwało. Wprawdzie pan premier bił w tarabany, że wypalimy gorącym żelazem. No to żelazo mocno stygnie w trakcie tego wypalania, bo to za długo trwa. A jak wiadomo, żelazo stygnie, nawet to rozgrzane do czerwoności. No a dalej, no cóż, no ta pani w tej chwili jest żoną bardzo zamożnego męża, któremu ułatwiła owąż zamożność. No i zastanawiamy się, jeżeli była jedna taka pani i długo dość mogła sobie pozwalać na pewne decyzje, to ciekawe, ile jeszcze takich pań i panów i ile jeszcze rozkradziono po drodze. Przecież redaktorze, my idziemy od afery do afery w tej chwili i co tu dużo mówić złodziejskiej. Bo takie są te afery, to tam można listkami figowymi przykrywać. To było zgodne z prawo, z prawem, tamto to było, no tak jakoś się samo narobiło. Owo to tam ktoś nie chciał, ale ostatecznie gwizdnął coś. No ale idziemy w takim, no w takim smrodzie etycznym, który już Polakom nadojadł, twierdzę. Bo codziennie budzimy się i zastanawiamy, ciekawe, na ile nas nabrali, naciągnęli, narżnęli i ciekawe, co wylizie i komu. I czy to będzie strona rządząca, czy wręcz przeciwnie, opozycyjna. A obie krzyczą o tym, że pracują wyłącznie dla ojczyzny.
9: Doktor
12: no
9: Ewa,
12: niedobrze.
9: Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję i dobrego
12: dziękuję
9: weekendu
12: bardzo.
9: Pani życzę.
12: No, tak czy inaczej, miłego dnia wszystkim.
9: I wzajemnie.
12: Dziękuję.
9: A teraz już dołącza do nas Jacek Żakowski.
15: Dzień dobry,
9: Jacku. Tak sobie pomyślałem na koniec łączenia z panią doktor. Czy,
15: pozdrawiamy panią doktor.
9: Na ile ten rząd będzie, pozdrawiamy oczywiście, na ile ten rząd będzie teflonowy, patrząc na kolejną aferę, tym razem powodziową, taką roboczo nazwijmy.
15: Mi się wydaje, że już nie będzie. Że jest takie narastające poczucie. To widać w różnych wypowiedziach koalicjantów nadchodzącej porażki i ono się udziela wyborcom i wyborcy zaczynają myśleć, no może rzeczywiście się pomyliłem. To nie będzie duża grupa, ale myślę, że formuje się taka grupka, która będzie próbowała powiedzieć, no postawiłem na tę koalicję, pomyliłem się, teraz zmieniam zdanie. Jak zmieniam zdanie? No zobaczymy.
9: Zobaczymy. Co u ciebie w programie dzisiaj?
15: O, będzie bardzo ciekawie. Najpierw Robert Dowhan, poseł formalnie Koalicji Obywatelskiej, ale jak się czyta interpelację pana posła, to można mieć wrażenie, że to raczej jest Konfederacja, tylko nie wiadomo która. Wyjaśnimy to w rozmowie po 7.20, po 7.40 pan profesor Marcin Matczak, który próbuje budować kluby radykalnego centrum, jak mu się udaje. Ale też porozmawiamy oczywiście o panu Macieju Berku, który, jak wiadomo, ma kandydować na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i o innych poważnych sprawach, które prawnie przed nami, na przykład co zrobić z Trybunałem w tej sytuacji, a po ósmej pani poseł Joanna Wicha, Klub Nowej Lewicy, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego i wiceprzewodnicząca Podkomisji do Spraw Sejmowej Podkomisji do Spraw Cyberbezpieczeństwa. To już łatwo zgadnąć, o czym będzie. Potem komentatorzy Roman Emilski, Agnieszka Wiśniewska i Mateusz Macini.
9: Jacek Żakowski z Państwem, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Róża Rumińska, Liwia Prądzyńska i Wojciech Muzal. Dobrego dnia.
16: Reklama.

0: Czeka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu drogerii Superfarm.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to 2 kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Iga Świątek triumfuje w Toronto. 2 kraje NATO ogłaszają alarm powietrzny. Będzie tańsze paliwo, ale dopiero po weekendzie. Piątek, 14 sierpnia, minęła 7. Marta Perkusz-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Iga Świątek wraca na tenisowe szczyty. Polka wygrała mocno obsadzony turniej w kanadyjskim Toronto, pokonując w finale Kazaszka Jelenę Rybakinę w 2 setach 6-2, 6-3. Zwycięstwo zadedykowała wszystkim tym, którzy mierzą się z hejtem i nienawiścią. A więcej o sukcesie Polki Błażej Kulesza. Let's hear it for
8: Iga Świątek. Po 326 dniach Iga Świątek znów triumfuje. Finał w Toronto był pod całkowitą kontrolą Polki, bo już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, a przez cały mecz grała skutecznie, oddając Rybakinie zaledwie 5 gemów.
7: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów, więc skoro tu jestem, trzymam trofeum, to wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
8: W takiej formie Polki dawno nie oglądaliśmy, mówi komentator Radosław Spiak.
9: Sama sobie pokazała, że znowu wchodzi na właściwe tory i jest w stanie wygrywać na różne sposoby.
8: Czasu na świętowanie nie ma, bo jutro Polka zaczyna walkę w turnieju w Cincinnati. Tam broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: Świątek jest drugą Polką w historii, która wygrała kanadyjski turniej 12 lat temu. W Kanadzie triumfowała Agnieszka Radwańska. Łotwa ogłosiła alert przed zagrożeniem powietrznym dla terenów graniczących z Rosją i Białorusią, a Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego. O niespokojnej nocy na wschodniej flance NATO, Benedykt O'Connor.
10: Łotwa ogłosiła alert dotyczący zagrożenia powietrznego po tym, jak natowski myśliwiec zestrzelił drona w północno-wschodniej części kraju. Finlandia z kolei zdecydowała się na ograniczenie ruchu powietrznego i żeglugi w rejonie wschodniej Zatoki Fińskiej, uzasadniając decyzję możliwym naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Dziś w nocy Rosja poinformowała o zestrzeleniu nad obwodem leningradzkim 15 dronów. Eskalacja napięć w regionie i zwiększone ryzyko podjęcia przez Rosję aktów dywersji skłoniła z kolei estońskie władze do zamknięcia przejść granicznych z Rosją w godzinach nocnych. Benedykt O'Connor, TOK FM.
7: Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej. Tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego mówi premier Donald Tusk. Były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS-u ubiega się o list żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Wciąż nie ma pewności, gdzie tak naprawdę znajduje się polityk PiS-u. Władze Mołdawii nie mają informacji o tym, by Romanowski przekroczył granicę tego kraju czy separatystycznego regionu. Potrwać może też rozpatrzenie samego wniosku o list żelazny. Jak powiedziała TOK FM rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego Anna Ptaszek, nie nastąpi to z dnia na dzień. Dodała, że wiele aspektów sprawy przemawia na niekorzyść Romanowskiego.
5: Pan Romanowski już raz zawiódł. Już raz opowiadał, że jedzie tylko przygotowywać na Węgry się tam chyba do doktoratu. Potem już nie wrócił. Poza tym proszę zwrócić uwagę. Miejsce, z którego zostało nadane to pismo jest dość budzące wiele pytań i nie jestem pewna, czy dobrze służy panu Romanowskiemu, ale to jest jego decyzja. Jeżeli ma cokolwiek wspólnego z tym pismem.
7: Autentyczność wniosku potwierdził obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski. Swoje działania w tej sprawie ma podjąć prokuratura. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Rząd uruchamia kolejną odsłonę programu Ceny Paliw Niżej. Oszczędność dla kierowców ma wynieść około złotego na litrze. Szymon Kępka.
11: Program ma obniżyć ceny paliw na dwa sposoby. Pierwszy to niższy VAT z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mają zapłacić mniej za litr paliwa. Premier Donald Tusk.
12: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
11: Drugi element programu to maksymalna cena paliwa. Minister energii będzie w drodze rozporządzenia ustalał górny poziom cen.
13: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
11: Dotychczas program CPN kosztował budżet państwa około 4 miliardów 700 milionów złotych. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Z ciasnego baraku do nowej przestronnej siedziby przeniosą się urzędnicy z leżącej w granicach metropolii trójmiejskiej Rumi. Warunki lokalowe, jakie ma obecnie Urząd Miasta, są tak złe, że o budowę nowej siedziby apelują nie tylko jego pracownicy, ale także sami mieszkańcy.
14: Tragedia.
15: No jako budynek to tak, no może nawet do wyburzenia. No.
16: Ten to od początku miał być tymczasowy, no i tak to trwa.
17: Obecny Urząd Miasta to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60., 70.
7: Tłumaczy burmistrz Michał Pasieczny, zapewniając, że zmiana jest coraz bliżej, bo udało się rozstrzygnąć przetarg na zaprojektowanie i budowę nowej siedziby.
17: Urząd Miasta powstanie u zbiegu ulic Starowiejska Dąbrowskiego. To będzie też taki fajny, solidny impuls do tego, żeby ta funkcja centrotwórcza i żeby wizerunek tego terenu znacząco się zmienił.
7: Nowy Urząd Miasta powinien być gotowy za 3 lata. Piątek w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach w ciągu dnia od 24 stopni na wschodzie do 26 w centrum i na północy i 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej gdzieś w rejonach podgórskich, tam w okolicach 22 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz dokładnie 6,5 minuty po 7 będę z Państwem prawie do 9, zanim się rozstaniemy. Oczywiście będziemy mieli gości. Najpierw poseł Robert Dowhan. Wydawałoby się, że Koalicja Obywatelska, a jak się czyta interpelację, to już nie jest takie pewne, gdzie właściwie pan poseł jest i co to może oznaczać. Po 7.40 profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, twórca klubów radykalnego centrum, czy też inicjator klubów radykalnego centrum. Domyślacie się państwo, o czym możemy rozmawiać. A po 8.00 Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, wiceprzewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego i wiceprzewodnicząca Podkomisji Sejmowej, Stałej Podkomisji Sejmowej do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Też już łatwo zgadnąć, o czym będzie. Po 8.20 Roman Imielski, Agnieszka Wiśniewska i Mateusz Mazzini, czyli doborowy skład piątkowych komentatorów. Teraz zgodnie z tradycją opowiem państwu, co mi się udało ciekawego wyczytać w gazetach. Jest, jest o czym gadać. Na początek gorąco państwu polecam, bardzo gorąco, tekst profesor Elżbiety Mączyńskiej, byłej prezeski, a teraz honorowej prezeski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeczpospolitej. Pani profesor pisze prawo o prawie trywialności jako skazie na rzeczywistości. Prowadzona w Polsce pełna emocji dyskusja skupia się na wysokich zarobkach lekarzy zamiast na wadliwym systemie ochrony zdrowia. To klasyczny przykład prawa trywialności Parkinsona. Uciekamy od tematów złożonych, ale ważnych, ku prostym, które problemów nie rozwiązują. I dalsza część przeglądu prasy będzie właściwie egzemplifikacją prawa trywialności, o którym pisze pani profesor Mączyńska. Bardzo jeszcze raz zachęcam do przeczytania tego tekstu w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No na przykład okładka dzisiejszego Faktu, przyjazne gesty premiera i prezydenta, prawie jak kumple. No i co z tego, skoro za tymi gestami na razie przynajmniej, ale to na razie trwa już ponad rok, na razie przynajmniej nic konkretnego nie idzie, żaden gest choćby współpracy w interesie publicznym między premierem a prezydentem się nie pojawił, mimo wielokrotnych zapewnień, że interes i tak dalej, i tak dalej. Fakt, kto się czubi, ten się lubi. Te same zdjęcia poklepujących się premiera i prezydenta. Powiem szczerze, jak się patrzy na politykę, o której będzie za chwilę, to trudno się nadziwić, jak to właściwie jest możliwe, czy też jak to było możliwe. Dość dobrze oddaje to sondaż publikowany w dzisiejszym Super Expressie, stosunki Nawrockiego z rządem do poprawy. Źle oceniają te stosunki obywatele stanowiący 74% ankietowanych. Tylko 26% ocenia te stosunki dobrze. Ja rozumiem, że te 26% to są ci, którzy by chcieli, żeby prezydent z premierem się pozabijali po prostu. Oczywiście jest w tym jakaś logika, zasada checks and balances między urzędami. One nie powinny zbyt blisko współpracować, powinny raczej się kontrolować, nadzorować i równoważyć, no ale... Inny taki temat, który też działa zgodnie z prawem trywialności Parkinsona, o którym pisze pani profesor Elżbieta Mączyńska, to wyciek danych. Co wiemy o gigantycznym wycieku danych? No trochę już wiemy, pisze o tym Gazeta Wyborcza na stronach ekonomicznych. Warto ten tekstik przeczytać, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy i także, co można zrobić, a czego nie jesteśmy w stanie w tej chwili zrobić. Na przykład nie możemy się dowiedzieć, czy nasze dane wyciekły, bo jest bariera kompetencyjna między dostawcą tych usług, czyli MyDoctor, u którego wyciekły dane, a NASK-iem, czyli rządową instytucją kontrolującą bezpieczeństwo w sieci.

porozmawiać. Może także z panem profesorem Matczakiem zdążymy. Ale pytanie, po co i jakim prawem, w jakim naszym interesie rząd gromadzi i przechowuje historyczne dane na nasz temat, wydaje mi się pytaniem absolutnie, absolutnie kluczowym. Rzeczpospolita pisze o ważnym polityku, którego dane znalazły się wśród 19 milionów wykradzionych rekordów. Bardzo, bardzo współczuję, ale gdyby był tylko jeden taki polityk, a o jednym złodzieje, którzy ukradli dane, poinformowali publicznie, gdyby był tylko jeden taki polityk, to naprawdę nie byłoby żadnego problemu. Zresztą nie o polityków tu chodzi. Chodzi o to, po co w ogóle, już teraz przekraczam tę barierę prawa trywialności, po co w ogóle rządowi przez lata te nasze dane i czy rzeczywiście jest interes ważniejszy od dyskrecji. Rzeczpospolita pisze, że odpowiedzialność za wyciek z MyDoctor mogą też ponieść tysiące przychodni, które przechowywały dane w systemie MyDoctor. I co teraz? Jakiego rodzaju to będzie odpowiedzialność? Czy będziemy się ubiegali o odszkodowania? Ile można będzie na tym zarobić? Bardzo ciekawe wątki się otwierają. Kiedy tylko się naruszy ten sensacyjny ton wyciekło. Także w Rzeczpospolitej doktor habilitowana Marlena Sakowska-Baryła pisze, że mówi, że po wycieku trzeba uważać miesiącami, że nie wystarczy samo zgłoszenie. Warto też ten tekst przeczytać. Chociaż powiem szczerze, dobrze będzie jak zgłosimy, ale czy to zgłoszenie będzie poufne, czy też każdy będzie mógł przejść przez nie w jakiś dziwny sposób, to jest pytanie, które stoi otworem przed nami. Oczywiście korzysta Gazeta Polska codziennie. Dane medyczne 19 milionów Polaków w rękach hakerów. Rząd bezradny. Rzeczywiście jest bezradny, ale pytanie, czy może być radny, znów przekracza to prawo trywialności Parkinsona. Warto je jeszcze raz złamać. Czy w ogóle jest możliwe przechowywanie, takie gospodarowanie naszymi danymi gromadzonymi przez instytucje publiczne, żeby one nie były potem bezradne? Ciekawa kolejna sprawa to oczywiście sprawa pana Berka. Tu znów jesteśmy trochę w okowach tego prawa trywialności, bo o czym właściwie mówimy? Mówimy, czy Tusk obiecał, że tak nie będzie, czyli że ministrowie i tak dalej nie będą wysyłani do Trybunału, czy ta obietnica jest ważna, czy sytuacja nadzwyczajna, o której pan premier mówi, uzasadnia złamanie tej obietnicy, czy nie. Jan Wróbel w dzisiejszym magazynie Dziennika Gazety Prawnej. Jako Donald Tusk nigdy bym politykom ze swojego otoczenia nie proponował funkcji sędziego Trybunału. Przyłączam się. To są granice hipokryzji. Rację ma profesor Matczak. Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, to będzie oznaczało, że premier Tusk w ogóle nie słucha ludzi. Jeśli to się zdarzy, będzie w pewnym sensie kpinął z tych ludzi, którzy tysiącami wychodzili na ulicę. Koniec cytatu. Miał na myśli ludzi wychodzących w czasach PiS na ulicę, aby bronić polskich sądów przez ówczesną sejmową większością. Cóż, to komentarz Wróbla. Pretensje, że uwierzyli Tuskowi, a następnie wszystko mu wybaczali, byle tylko zapowiadał prześladowanie PiS, mogą mieć tylko do siebie. Ponura konstatacja, naprawdę ponura, ale myślę, że jednak do pana premiera też możemy mieć odrobinkę pretensji, bo nie przywiązuje się do swoich obietnic i myślę, że to zaczyna być problemem. To znaczy, jak Donald Tusk będzie składał kolejne obietnice w kolejnych kampaniach wyborczych, to już wiemy, że pięknie je formułuje i się nie przywiązuje. Wydaje mi się, że to zaczyna być problemem dla Koalicji Obywatelskiej, o którym warto pomyśleć. Zwłaszcza, że prawica szaleje.

0: Między innymi w polityce.pl rozmowa z Robertem, z doktorem Kidawą, który ostrzega, że jest taka możliwość, że w momencie, kiedy koalicja uzyska większość wśród wybranych sędziów Trybunału, w jakiś sposób przejmie ten Trybunał, a następnie pan marszałek Sejmu wystąpi do Trybunału o stwierdzenie niemożności sprawowania urzędu przez pana prezydenta. Trybunał to uchwali i wtedy pan marszałek Sejmu zostanie pełniącym obowiązki prezydenta. To jest ta czarna wizja prawicy, która wybucha ze zdwojoną mocą w momencie, kiedy pojawia się taki właśnie kandydat na członka Trybunału. Warto na to patrzeć uważnie. Teraz informacje w TOK FM, a za chwileczkę poseł Robert Dowhan.
1: Autopromocja.
2: Poprzez trupa białej Polski prowadzić ma droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na Wilno, Mińsk i Warszawę. Naprzód marsz, rozkazuje Tuchaczewski. Bolszewicy są przekonani, że stolice opanują z marszu w ciągu 2-3 dni. Oglądają ją już przez lornetki. Na drodze stanie im jednak wielka kombinacja wodza naczelnego.
1: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Notowania ropy naftowej na świecie lekko rosną po tym, jak Stany Zjednoczone zagroziły blokadą Iranu na czas nieokreślony. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że mogą utrzymać blokadę morską w nieskończoność, że zwiększą presję gospodarczą na Teheran, ponieważ rozmowy o zawieszeniu broni utknęły w martwym punkcie. Na Łotwie ogłoszono alert zagrożenia powietrznego po namierzeniu i zestrzeleniu drona. Z powodu zagrożenia i możliwego naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandii podjęła decyzję o wyłączeniu z ruchu powietrznego części kraju. Piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem. Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się jutro w samo południe, ale już dziś zostanie zamknięta Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kirii do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK i most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego. Teraz w TOK FM czas na sport.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto, pewnie pokonując w finale Jelenę Rybakinę z Kazachstanu w dwóch partiach 6-2, 6-3. Jak mówił w TOK FM komentator Radosław Spiak, Świątek w Toronto pokazała moc i wraca na właściwe tory.
8: W dość nietypowym momencie ta forma wróciła. To znaczy ważne oczywiście, że przed US Open, bo na koniec sierpnia się zaczyna ostatni wielki szlem w tym roku, ale myślę, że tak szczerze to niewiele osób się spodziewało, że Iga jest w stanie bardzo dobry wynik osiągnąć jeszcze w tym turnieju.
7: A pozostałe tenisistki walczą już w Cincinnati. Polki ze zmiennym szczęściem. Magdalena Fręch wygrała z Chorwatką Antoniną Różić 6-2, 7-5. Kolejną rywalką Łodzianki będzie Łotyszka Jelena Ostapenko. Z turnieju odpadła inna polska tenisistka Magda Linet, która przegrała z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 0-6, 3-6. W Cincinnati oprócz Świątek zagra jeszcze Maja Chwalińska, ale ona, podobnie jak Iga, przystąpi do turnieju od drugiej rundy. Do sensacji doszło w Szwecji. Tam Hammarby przegrało 0-1 z Rakowem Częstochowa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Bramkę na wagę awansu dla ekipy spod Jasnej Góry zdobył Grek Stratos Sfarnas, a od 54 minuty Raków grał z przewagą jednego zawodnika po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Amina Boudriego.
9: Czerwona kartka doprowadziła do tego, że teoretycznie uważam, że powinniśmy się dłużej utrzymać przy piłce w budowaniu i no nie pozwolić Hammarby na tak długą kontrolę meczu z piłką w tej sytuacji.
7: A mówił trener medalików Dawid Kroczek. Raków w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z Hajdukiem Split. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco. Brytyjka Emmy Hunt, najlepszą sprinterką Europy. 24-latka była najszybsza w biegu na 200 metrów podczas mistrzostw w Birmingham. Wcześniej sięgnęła po złoto na 100 metrów, pokonując m.in. Polkę Ewę Swobodę. W TOK FM czas na pogodę.
6: W całej Polsce będzie dzisiaj pogodnie i ciepło. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, przez 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 24 minuty po 7 i mamy już połączenie z panem posłem Robertem Dowhanem, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Witam wszystkich. Witam redaktora.
10: Pan jest ciotuleńka czy twardziel?
11: Nie wiem, nie wiem. Zależy, w sensie? Do czego to odnieść.
10: No jak to, do premiera Tuska. Oczywiście. Który powiedział, że nie będzie ciotuleńko, tylko musi być coraz twardszy.
11: A, no to zobaczymy, to zobaczymy.
10: Ale co zobaczymy? Dobry ten minister Berek na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czy niedobry?
11: O, zadaje mi pan bardzo mocne polityczne pytania.
10: No bo pan jest politykiem, no.
11: No jestem politykiem, to prawda, ale na wszystkim przecież człowiek się nie zna, natomiast...
10: Dobra, podniesie oczywiście... pan rękę za panem Berkiem, czy nie podniesie pan?
11: Nie wiem. Na dzisiaj nie wiem, bo kilka razy zdarzyło mi się głosować inaczej niż cała koalicja, szczególnie w sprawach podatkowych czy innych. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, jest oczywiście teraz bardzo nośny temat, ale jak będzie, szczerze nie wiem i mówię to uczciwie.
10: Nie ma pan takiego poczucia, czy fajnie jest takiej jasności, czy fajnie jest obiecać coś i nie dotrzymać, czy to jest niefajne i nie można się na to godzić? Nie ma pan takiej jasności?
11: Mam taką jasność i na pewno mnie to boli. Boli to miliony też naszych obywateli, że pewne rzeczy nie zostały do tej pory dowiezione. Obiecaliśmy dużo zrobić, natomiast, no sam pan wie, życie pokazało co innego.
10: No tak, zostawiamy wobec tego pana Berka, bo widzę, że tu nic się z pana nie wyciśnie konkretnego. Wie pan, czytałem pana interpelację ostatnio, najnowszą chyba w sprawie systemu kaucyjnego.
11: Tak
10: delikatnie przytoczę fragmenty. Zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy. Opakowania, w których zawsze zostanie napój, sok czy cokolwiek innego, przecież fermentują i się rozlewają. Tam są zakrętki, ale to, jak rozumiem, jest drugorzędna sprawa. Wymyślają nam bzdury, nic nie dające, jak te chore nakrętki, których nie da się odkręcić, czy papierowe słomki. Sami rozbijają się samolotami i limuzynami po Europie i świecie, a ty, naiwny człowieku, wierzysz, że zbawiasz świat. Naprawdę tego nie widzicie? To jest pytanie do pani minister. Czy nie możemy raz być dla ludzi, a nie zawsze przeciwko nim? I jak czytam, zaraz przytoczę inne pańskie interpelacje, to zastanawiam się, czy pan jest jeszcze w Koalicji Obywatelskiej, czy już w Konfederacji?
11: Nie, nie, jestem w Koalicji Obywatelskiej od początku. Nie jestem skoczkiem, nie zamierzam przemalować się, jak inni politycy, którzy patrzą, gdzie będzie im lepiej. Jestem w koalicji. Mamy też tą możliwość, że można powiedzieć to, co się myśli. I wydaje mi się, że to jest przewaga nad innymi partiami.
10: No w innych partiach też, na przykład pan Morawiecki mówi, co myśli. Mówił, co myślał, póki go nie wyrzucili. Ale
11: dokładnie.
10: Ale wie pan, co z tymi nakrętkami? Bo to konfederaci mają problem z nakrętkami, rozumiem, z jakieś może słabe rączki, ale normalni ludzie jakoś dają radę. Nie widziałem nikogo, kto by nie odkręcił butelki. Poza panem, pan jest chyba pierwszy.
11: Nie o to chodzi. Po prostu, wie pan, jak rozmawia się z ludźmi i z jednej strony Unia Europejska nakazuje nam... mówi pan o tych nakrętkach czy o słomkach. No nakazuje nam te rzeczy. A z drugiej strony, jak widzę szczyt klimatyczny i zjeżdżają się przywódcy w większości krajów świata i każdy przylatuje swoim samolotem, każdy jest odbierany przez limuzynę, nie robią tego zdalnie na przykład tak jak my dzisiaj, tylko muszą przylecieć, porozmawiać, zjeść dobrą kolację i znowu wrócić do swojego kraju. A my tutaj walczymy z tymi nakrętkami, bo sam pan wie, przecież zapewne jest pan kierowcą, że ciężko taki napój otworzyć, może się da oczywiście, ale napić się w samochodzie to już
10: ale
11: bardzo
10: to jest
11: ciężko.
10: W ogóle nielegalne, panie pośle, pan wie o tym. Że zajmowanie w czasie jazdy rąk butelką odkręcaną jest nielegalne.
11: A to nie wiedziałem, to powiedzmy, że powiedziałem o sytuacji, która jest na...
10: Bo pan ma, jak pan prowadzi samochód, to ma pan prowadzić samochód. Są a takie specjalne butelki, z których można pić w czasie jazdy, z dzióbkami takimi, widział pan pewnie. Takie mają dzióbki.
11: Tak, mają.
10: No, takie bidony to, też
11: to są. Do każdego wydarzenia trzeba teraz odpowiednią butelkę. Idąc na plażę, odpowiednia butelka. Do samochodu, odpowiednia butelka. No, trochę,
10: jak się prowadzi samochód, to z telefonem też trzeba uważać, jak wiadomo.
11: Chociaż... 12 punktów, panie redaktorze.
10: Właśnie. Właśnie.
11: Nawet jak się stoi w korku.
10: No dobrze.
11: Albo na światłach.
10: Ale skoro pan ma takie poglądy w sprawie, w tej sprawie, to dlaczego pan nie głosuje przeciwko na przykład pani minister środowiska, która prowadzi tego typu nowe rozwiązania?
11: Oczywiście oceniamy całokształt i jeżeli patrzeć tutaj na całokształt, no to przecież nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że ten, odnosząc się do systemu kaucyjnego, że on jest do końca zły. No został wprowadzony, minęło już parę miesięcy od zeszłego roku, bo 1 października zaczął działać i myślę, że jest czas, żeby to w jakiś sposób zrewidować, żeby zobaczyć plusy i minusy. No na pewno minusem jest to, że i to, co ludzie mówią, dlaczego na przykład napoje podrożały o te 50 groszy, kiedy wcześniej ta cena zawierała już opakowanie. Dlaczego nie zrobić tego tak, jak było do tej pory? I oczywiście ci, którzy odnoszą te opakowania, a praktycznie wszyscy to robią, dlaczego nie mają odzyskać tej kaucji, która już była zawarta? Z drugiej strony spotykam się z samorządowcami, którzy mówią, że stracili bardzo dużo. Śmieci miały nie podrożeć, a w wielu już miejscach podrożały i będą drożeć, dlatego że gminy straciły na segregacji odpadów i sprzedaży chociażby aluminium, które trafiało do nich. A Polacy przecież, no dzisiaj już ja sam widzę po sobie, po swoich sąsiadach czy po rozmowach, że to już nie... Już jesteśmy wyedukowani, mamy segregatory na różnego rodzaju opakowania, mamy w domach, zbieramy to, odnosimy. Nie ma już wolnej Amerykanki. Nie jesteśmy narodem, który chodzi i śmieci wyrzuca wszystko na lewo i prawo. Ten, kto to robi, to jest przeważnie margines, prawda? I dzisiaj, no, patrząc na to, co się dzieje przed tymi zwrotami, gdzie ludzie w tych workach z tych samochodów, kiedy to się zacina, kiedy tam w koło jest porozlewane, to też była taka trochę chwilowa sytuacja, ponieważ byłem nad morzem i wszedłem do sklepu, gdzie dwa automaty były zepsute. Stała naprawdę długa kolejka ludzi, było gorąco. Jeden z ludzi z Zielonej Góry poznał mnie, że jestem posłem i stąd też wywiązała się ta dyskusja, ale ja to też obserwuję i widzę po sobie, ile razy stoję w kolejce i czekam, żeby zwrócić te butelki.
10: No tak, może nie ma pan szczęścia, może ten system się dopiero rozkręca. Tak mi się wydaje, że on się dopiero rozkręca i będziemy go unowocześniali. Ale jednak jak na posła koalicji rządzącej, która te przepisy wprowadziła, sformułowanie zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy. Ja na przykład śmieciarzem się nie czuję, chociaż to nie jest nic złego być śmieciarzem, bo bardzo ciężka praca.
11: Oczywiście, oczywiście.
10: Przez krótki czas pracowałem jako śmieciarz też, tak? Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi i wiem, że ta praca wymaga naprawdę szacunku, bo jest ciężką i odpowiedzialną pracą. Przytoczę jeszcze artykuł 63, ustęp 5, który mi Kuba podrzucił, prawa o ruchu drogowym kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. No oczywiście picie jest formą spożywania pokarmów. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy i kierującego samochodem osobowym z wyjątkiem taksówki, ale jednak trzeba mieć obie ręce na kierownicy, prowadząc samochód, co jest trudne, kiedy się odkręca jakąkolwiek butelkę. No dobra.
11: Dokładnie tak. Zgadzam się z panem redaktorem. Jest to bardzo trudne.
10: Jest to trudne, trzeba mieć specjalne butelki, do tego zachęcam i kropka w tej sprawie, albo po inne kubki. Chciałem pana zapytać, czy pan jest zadowolony po tych 3 latach rządów koalicji, po tych pańskich bardzo bardzo radykalnych interpelacjach. Na przykład pyta pan, czy ministerstwo wycofa się z absurdalnych podwyżek na wyroby tytoniowe? Kiedy energia będzie tańsza? Kiedy będzie można płacić za unijne, kiedy nie będziemy płacić za unijne wymysły naszym ciężko zapracowanym pieniądzem? Mój głos, pisze pan w jednej z interpelacji, i moich kolegów jest nieważny i pomijany. Liczymy się tylko przy głosowaniach, aby poprzeć czasami idiotyczne pomysły. No, muszę powiedzieć, że nie przypominam
11: ostro.
10: Sobie...
11: Ostro.
10: Ostro. I nie przypominam sobie chyba, żeby jakiś poseł w takich słowach napadał swój własny rząd.
11: No, z tą napaścią to wielka przesada, ale czasami mocne argumenty przecież można użyć. Nikt nikogo nie obraził, bo wie pan, jeżeli rozmawiamy o podatkach i mieliśmy ulżyć przedsiębiorcom, mieliśmy poznosić te głupoty Polskiego Ładu, a to się ciągnie i my się zajmujemy jakimiś naprawdę drobnymi rzeczami, typu podwyżka na przykład w napojach słodzonych, podwyżka podatku od cukru, gdzie jeszcze kadencję temu, kiedy to wprowadzono, byliśmy w ogóle przeciwni, żeby taki podatek wprowadzać. Dzisiaj chcemy go podwoić. No to dla mnie jest to trochę nie do przyjęcia.
10: Może zmądrzeliście trochę, że skoro płacimy z publicznych pieniędzy za leczenie ludzi, którzy jedzą za dużo cukru i przez to chorują, to może lepiej ich zniechęcić wcześniej wyższą ceną. Może to nie jest takie głupie, panie pośle?
11: Może nie jest takie głupie, a nie, ja nie jestem też najmądrzejszy na świecie, tak jak chociażby Jarosław Kaczyński, ale
10: najmądrzejszych mamy więcej.
11: Nie, ale pan Jarosław publicznie to powiedział, więc tak mi się wydaje. Ale
10: jak pan zapytał ministra infrastruktury, czyli cały rząd faktycznie, kiedy ktokolwiek odważa się pomyśleć w innych kategoriach niż populizm i presja mediów, to ktoś panu odpowiedział?
11: Nie przypominam sobie odpowiedzi takiej. Nawiązuje pan, wracając do cukru. Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem edukacji. Proszę zobaczyć, co dzieje się teraz z alkoholem w Polsce. 7% spadku spożycia alkoholu, sprzedaży wszelkich wyrobów. A tak naprawdę nic się nie zmieniło. Ale zmieniło się dużo, ponieważ wy jako media i też wszyscy, którzy cokolwiek mają do powiedzenia, chociażby lekarze, od dawna sugerują, że picie alkoholu, spożywanie nie tylko nadmierne szkodzi zdrowiu i to doprowadziło do tego, wydaje mi się, że dzisiaj spożycie alkoholu spada drastycznie z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, prawda? Więc myślę, że edukacyjnie, jeżeli w szkołach, w domach będziemy rozmawiać o napojach słodzonych, będziemy używać wody zamiast tych wszystkich innych napojów, no to myślę, że tą drogą dalej zajdziemy, niż tylko, nie wiem, uderzać w jakiś napój w bardzo wysoką ceną. Bo z drugiej strony, jeżeli dziecko chce się napić czegokolwiek, to co rodzic ma odmówić, bo nie ma pieniędzy w portfelu, a drugi kupi?
10: Nieraz odmawiałem dzieciom różnych rzeczy, bo nie miałem pieniędzy w portfelu. Da przeżyć. Poseł Robert Dowhan, Koalicja Obywatelska, wciąż, jak wiadomo,
11: tak.
10: Był jeszcze z nami. Teraz informacje, a za chwilę profesor Marcin Matczak.
12: Autopromocja.
13: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
14: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
13: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
14: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
15: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
14: Narzekajcie.
15: Chwalcie.
16: Znowu nic nie wymyśliłam.
15: Bądźcie z nami.
17: Autopromocja.
18: Reklama.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
20: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
22: Marian, co ty robisz?
21: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
23: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
24: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
25: Skąd ta piana, kochanie?
24: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
26: Barbara, łatwa kasa?
22: Marian, zawsze.
26: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
22: Sprytnie.
26: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
27: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
28: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.42. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Narzekają wszyscy od konsumentów po gminy. Tak o systemie kaucyjnym mówił w TOK FM Robert Dowhan, poseł Koalicji Obywatelskiej.
30: No na pewno minusem jest to, że dlaczego na przykład napoje podrożały o te 50 groszy, kiedy wcześniej ta cena zawierała już opakowanie. Dlaczego nie zrobić tego tak, jak było do tej pory? I oczywiście ci, którzy odnoszą te opakowania, a praktycznie wszyscy to robią, dlaczego nie mają odzyskać tej kaucji, która już była zawarta.
6: Krytycy rozwiązania wdrożonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska powołują się na fakt, że 70% kaucji wraca do producentów butelek. Ministerstwo argumentuje jednak, że system jest dopiero w początkowej fazie działania i przekonuje, że od początku, czyli od października zeszłego roku, oddanych zostało ponad 1,5 miliarda butelek. Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są poza Prawem i Sprawiedliwością. Działający w partii koleżeński sąd dyscyplinarny podjął wczoraj decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów i choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej. Tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego mówi premier Donald Tusk. Były wiceminister sprawiedliwości ubiega się o list żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Do Polski nadciąga kolejna fala gorąca. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znowu wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW Michał Kowalczuk.
31: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
6: To istotne dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego organizowanych w całym kraju. W regionie, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Piątek. W całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach w ciągu dnia od 24 stopni na wschodzie do 26 w centrum i na północy i 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej dziś w rejonach podgórskich, tam w okolicach 22 stopni.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, teraz 44 minuty po 7, prawie 45. Mam już połączenie z panem profesorem Marcinem Matczakiem, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Pan jest ciotuleńką czy twardzielem?
1: Rozumiem, że pan się odnosi do słów pana premiera z wczorajszej konferencji. Ja rozumiem, że pan premier chce być twardzielem, tylko ja za bardzo nie rozumiem, na czym ta twardość ma polegać.
0: Chce być coraz bardziej twardzielem.
1: No więc ja chciałbym wiedzieć, na czym ta twardość ma polegać. Rozumiem, że wprowadzenie do Trybunału Konstytucyjnego pana Macieja Berka jest takim twardym ruchem, ale jednocześnie jest ruchem, który pokazuje, że premier się zupełnie sprzeniewierza wartościom, które wcześniej głosił, a tej twardości ja za bardzo nie widzę. To znaczy, ja napisałem o tym, że premier przedstawił Macieja Berka trochę jak takiego Rambo konstytucyjnego, który ma tam wejść i zrobić porządek, tylko nie powiedział ani słowa, w jaki sposób ma się to odbyć, no bo nie wiem, może pan wie, w jaki sposób to ma się odbyć.
0: Wie pan co? No, czytam tak zwany plan Sadurskiego, który polega na tym, że wybrani sędziowie Trybunału, prawidłowo wybrani, nowi, ukonstytuowują się jako Trybunał. Ponieważ pan Święczkowski jest nielegalnie prezesem, to prezesem tego Trybunału nowego czy odtworzonego zostaje pani sędzia Anna Korwin-Piotrowska, najstarsza stażem sędziowskim w tej grupie, w ogóle nie tylko w Trybunale, ale w ogóle stażem sędziowskim. No i ten Trybunał nowy zaczyna normalnie procedować. Rząd publikuje decyzje i tak dalej. Prawda? Tak, i ja rozumiem, że tutaj pan Berek jako ten twardziel byłby takim kręgosłupem być może w tym planie Sadurskiego. Ja tak to czytam, a pan?
1: Wie pan co, ja zupełnie jestem przeciwny temu planowi. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że on jest oparty na założeniach, które doprowadzą do, moim zdaniem, do katastrofy. Ci ludzie muszą wyjść z Trybunału, czyli dokonać jakiejś secesji, to będzie jakiś taki Trybunał na uchodźstwie, bez prezesa, który formalnie jest na szucha.
0: W związku z tym, jest nielegalnie.
1: Ja rozumiem to, tylko nie ma nikogo w tym momencie, kto może stwierdzić tę nielegalność, ponieważ Trybunał Konstytucyjny jest takim sądem. I teraz będzie pan miał sytuację, w której oni nie będą mogli stworzyć pełnego składu, bo ich będzie co najwyżej od stycznia 9, a to jest 11 osób. Nie będą mogli odbyć zgromadzenia ogólnego, bo zgromadzenie ogólne wymaga 10 sędziów, a ich będzie 9, więc nie będą mogli uchylić Święczkowskiemu immunitetu, nie będą mogli uchwalić budżetu, nie będą mieli nikogo, kto będzie mógł zarządzić opublikowanie wyroku. I teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli Święczkowski...
0: Dlaczego nie będą mieli nikogo?
1: No jeżeli dlatego, pani... że to robi prezes.
0: No właśnie, a pani prezes Anna Korwin-Piotrowska pełniąca obowiązki.
1: Nie, ona nie będzie prezesem, ona będzie... Nie. Wojciech Sadurski mówi, że ona będzie przewodniczącą. Ona nie może być prezesem, dlatego że prezesem jest Święczkowski. I czy to nam się podoba, czy nie, on został powołany i nie ma organu, który może stwierdzić. I żaden organ nie stwierdził, że on nie jest prezesem. I teraz proszę zwrócić uwagę. Święczkowski wyśle swój wyrok, pani sędzia wyśle swój wyrok i kto zdecyduje o tym, który trybunał jest ważny?
0: No, Donald pan Tusk, premier.
1: Czyli władza wykonawcza, a to jest niezgodne z konstytucją, to będzie dokładnie to samo, co zrobiła pani Szydło kiedyś. To jest pomysł, kto będzie wypłacał wynagrodzenia tym sędziom?
0: No, minister finansów? Oczywiście.
1: Ale na podstawie czego? To będzie poza budżetem, więc każdy urzędnik, który wypłaci im wynagrodzenie, popełni przestępstwo, bo będzie niezgodne to z zasadami finansów publicznych. Poza tym, wie pan, Święczkowski wtedy będzie obrońcą prawdziwego Trybunału. Jedynym sposobem na to, żeby naprawić Trybunał, żeby już nie narzekać, jest uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Żeby to zrobić, trzeba mieć 11 sędziów. To znaczy, że trzeba wejść w jakiś sojusz z tymi, którzy są w Trybunale. Pan profesor Sadurski mówi, że jak oni tam pójdą i będą na tym uchodźstwie obradować, to ci sędziowie z Szucha wyjdą i do nich się dołączą. Pan myśli, że im będzie łatwo to zrobić? W obawie, że zaraz po zmianie władzy oni będą odpowiadali karnie. Moim zdaniem łatwiej byłoby być w tym Trybunale i w tym Trybunale pozwolić im się przyłączyć do konkretnego głosowania. Łatwiej jest zagłosować z nową większością, niż dołączyć do, jak ich będzie nazywał Święczkowski, uzurpatorów.
0: No tak, ale oni nie są w Trybunale, w tym sensie nie są w Trybunale, bo prezydent im nie wręcza, nie przyjmuje od nich ślubowania.
1: Rozumiem, ale nie zmienia to faktu, że sposobem na naprawienie tego Trybunału jest zniszczenie lojalności, czy zepsucie lojalności, która jest w Trybunale pomiędzy dawnymi sędziami a Święczkowskim. A to można zrobić na przykład w taki sposób, żeby wreszcie nasz rząd nie zostawiał tych sędziów, którzy tam siedzą w korytarzu samych, tylko na przykład ruszył się i przeprowadził jakieś postępowanie, próbujące wyjaśnić, co w Trybunale kiedyś robił Dworczyk, jak przychodził do pani Przyłębskiej, co robił Kaczyński, jak przychodził do pani Pawłowicz. To spowoduje, że tamci ludzie zaczną się być może zastanawiać nad tym, po której stronie chcą stanąć.
0: Proszę ale zwrócić uwagę, że premier... jak to przeprowadzić, skoro
1: ale proszę zwrócić uwagę na pewnego rodzaju bezczynność premiera w tej sprawie. Premier mówi, że mianujemy następnego sędziego i on coś zrobi. On ma tam czterech i nic nie robi w tej sprawie, żeby tym ludziom pomóc zająć stanowisko.
0: No to dlaczego?
1: W jaki sposób dodanie kolejnego piątego do tego korytarza w bibliotece ma spowodować, że ten Trybunał się naprawi?
0: No ale wie pan, wszyscy mówią o panu, bo o panu Tusku różnie mówią. O panu Berku wszyscy mówią dobrze. I to pytanie jest wobec tego, dlaczego pan Berek, który jest sprawnym, bardzo cenionym prawnikiem, także przez pana, słyszałem wypowiedź, dlaczego on się wobec tego godzi na taką rolę?
1: Wie pan co, ja tego nie wiem dlaczego, natomiast moim
0: zdaniem
1: on popełnia błąd.
0: Może mają jakiś plan, który nam nie przychodzi do
1: głowy. Nie, ale wie pan, no jeszcze raz podkreślam, są tylko dwie możliwości. Albo ten plan będzie opierał się na tym, że jest kolejny sędzia, który będzie głosował w jakiś sposób, albo ten plan opiera się na jakimś, nie wiem, jak to się nieraz mówi, scenariuszu siłowym. Pan myśli, że pan minister Berek jest tutaj właśnie takim supermenem konstytucyjnym, który ma przeprowadzić siłowy jakiś... Nie, moim zdaniem to jest bez sensu. On ma normalnie głosować, więc jest po prostu kolejnym głosem. Ja uważam, że to, co pan minister Berek robi, jest złe dla Trybunału, dlatego że on, ponieważ jest bardzo dobrym prawnikiem, powinien wiedzieć, że on jest postrzegany jako człowiek Tuska. W związku z tym on tworzy kolejny precedens, kiedy władza wykonawcza, zamiast uszanować apolityczność Trybunału, wprowadza tam człowieka, który jest politykiem, bądź ministrem w tym rządzie. W związku z tym to powoduje, że publiczność, która to ogląda, mówi: PO niczym nie różni się od PiS. Po prostu wstawiają swoich ludzi. Ziobro wstawił swojego człowieka, a teraz Tusk stawia swojego człowieka. I to jest cios, dlatego że to pokazuje, że tak można, to się tworzy precedens. I po roku 2027, jak będzie nowa władza, to już w ogóle nikt się nie będzie, wie pan, tutaj cackał.
0: No i tak już nikt się nie cackał, to akurat jest
1: kiepski argument. Ale idea była taka, żeby odbudować tę niezależność, żeby pokazać, proszę zwrócić uwagę, były dobre ruchy. Sędzia Patyra został wybrany, został zaprzysiężony, nikt nie mówił, że on jest, nie wiem, politykiem. Czy premier Tusk nie mówi w pewnym sensie do tych sędziów, których wybrał, wy nie potraficie zrobić tego, co teraz zrobi pan Berek, ale jednocześnie
0: tak.
1: Nie mówi, co zrobi. No nie, ale co ma zrobić Berek innego? Nie mówi, co to ma być. Dla mnie to, gdybym, wie pan, ja został na przykład w ich sytuacji postawiony, to znaczy został wybrany, a teraz premier w pewnym sensie powiedziałby im, nie wiem, wy jakieś ciamajdy jesteście, bo nie potraficie nic zrobić, potrzebujecie mojego człowieka, czyli mojego ministra, żeby wam pomógł, to ja bym się na premiera obraził. Bo ja nie wiem, co pan Berek... Jeszcze raz zadaję głośno to pytanie. Co pan Berek może zrobić, czego nie może zrobić sędzia Narkiewicz,
0: sędzia Patyra?
1: Ja
0: tego nie potrafię zrozumieć, poza właśnie jakąś wersją planu Sadurskiego, o której też coraz więcej pisze prawica.
1: Do tego, żeby obradować na uchodźstwie, panie redaktorze, do tego, żeby obradować na uchodźstwie, nie potrzeba ministra rządu w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Ale może chodzi o takiego, wie pan, właśnie tego Rambo, za którym inni pobiegną. Ci mniej Rambo. I myślę, że tego najbardziej boi się w tej chwili prawica. Jest cała fala takich publikacji odwołujących się do artykułu 131 Konstytucji, który pozwala marszałkowi Sejmu zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy prezydent, prosił o potwierdzenie, że prezydent nie jest w stanie sprawować urzędu. i jeżeli Trybunał się przychyli, to wtedy z mocy Konstytucji Urząd Prezydenta pełni marszałek. To jest artykuł 131
1: i to jest ta czarna wizja. Do tego jest potrzebny, jeżeli dobrze pamiętam, do tego potrzebny jest pełny skład, czyli 11 osób, a ich jest tylko 9. Poza tym, czy pan sobie wyobraża, że nagle ludzie po prostu poza ustawą zupełnie wychodzą, tworzą jakiś nowy organ, Trybunał Konstytucyjny BIS, i dokonują ściągnięcia prezydenta z urzędu i prezydent rezygnuje?
0: Ja sobie tego nie wyobrażam.
1: Wojna domowa. Ale przecież to jest absurd.
0: No też mi się wydaje, że to by mogło się skończyć czymś w rodzaju wojny domowej, ale jednak na prawicy jest masa takich tekstów, które przed tym
1: przestrzegają. Ale te teksty są po to, żeby pokazać, że tutaj mamy do czynienia, to jest specjalnie robione po to, żeby przekonać Polskę, że Donald Tusk bardziej narusza praworządność niż Jarosław Kaczyński. I oczywiście tak nie jest, natomiast percepcja i postrzeganie jest ważniejsze niż rzeczywistość. I jeżeli premier będzie wykonywał takie ruchy, w których w pewnym sensie będzie potwierdzał, że on swoje własne zasady lekceważy, no bo przecież wszyscy wiemy o tym, że ta koalicja uchwaliła ustawę, wprawdzie, która nie weszła w życie, ale pokazała kierunek, że ministrowie nie powinni wchodzić od razu do Trybunału, dopiero po 4 latach, a tutaj nagle wchodzą, no to wszyscy powiedzą, o co tutaj chodzi. Ta partia wygrała wybory, żeby bronić praworządność.
0: To dlaczego pana zdaniem Donald Tusk to robi?
1: Wie pan co, ja nie wiem, czy Donald Tusk się zastanawia nad tym, jak taki ruch zostanie odebrany. Ja myślę, że po prostu moja teoria jest taka, że pan Maciej Berek chciał być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To jest marzenie każdego prawnika konstytucjonalisty, on jest prawnikiem konstytucjonalistą. W związku z tym przyszedł do premiera, ponieważ się dobrze znają, no to premier powiedział okej. A później nagle, kiedy się okazało, że z tym jest problem, dlatego że ludzie się oburzyli, no to premier musiał pokazać, że jest twardzielem i w związku z tym brnie w tę złą decyzję, broniąc jej. Natomiast jeszcze raz podkreślam, ja chciałbym pana premiera zapytać, co takiego ma Maciej Berek, czego nie ma ta czwórka, która jest wcześniej, czego nie mają inni ludzie, którzy nie są tak kojarzeni politycznie, że on poświęca zasadę apolityczności, co moim zdaniem jest naprawdę kpiną, biorąc pod uwagę to, o co walczyli ci ludzie, którzy wychodzili na ulicę, żeby Trybunał był apolityczny, bo ja ciągle nie mam tej odpowiedzi. Jakie specjalne umiejętności, nieprawnicze, ja nie sądzę, że pan Maciej Berek jest lepszym prawnikiem niż pan Markiewicz na przykład, czy pan Dziurda. To są doskonali prawnicy.
0: Może pan Sadurski na przykład by się nadał tutaj do tej roli.
1: Wie pan, ja myślę, że nie, tak samo jak ja bym się do tej roli nie nadał, dlatego że myśmy, i to profesor Sadurski i ja, myśmy stanęli jednoznacznie po jednej ze stron. I teraz niezależność prawnika, czy apolityczność prawnika, to nie jest tylko to, co on czuje wewnętrznie, tylko to jest też to, jak ludzie go postrzegają. I teraz jeżeli do Trybunału Konstytucyjnego wchodzi ktoś, kto może być krystalicznie niezależny wewnętrznie, natomiast jest postrzegany jako gracz jednej z drużyn, a taką osobą jest pan Berek, moim zdaniem taką osobą jest profesor Sadurski, taką ja jestem też osobą, bo ja stanąłem bardzo jasno po prostu po jednej ze stron, to my nie możemy tam wchodzić, dlatego że ludzie,
0: ja
1: po
0: rozumiem.
1: Prostu my w swojej bańce być może sobie wytłumaczymy.
0: To się jest zgorszenie publiczne, jak mówi Kościół.
1: Dokładnie tak.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Marcin, tak. Bardzo dziękuję panie profesorze. Profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu dziękuję Warszawskiego, bardzo. Był z nami i twórca klubów Radykalnego Centrum, o których innym razem obiecuję. Panie profesorze, dziękuję. Będę prosił o rozmowę. Teraz informacja, za chwilę Joanna Wicha, Klub Nowej Lewicy.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
5: mega,
7: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
13: Nie widzę żadnych słabych stron.
12: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków, a woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
19: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Jest 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Odesłanie Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego to katastrofa, tak uważa dzisiejszy gość poranka Tok FM, profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczas Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier twierdzi, że Trybunał Konstytucyjny to dla Berka dobry kierunek. Na Łotwie ogłoszono alert zagrożenia powietrznego po namierzeniu i zestrzeleniu drona. Z powodu zagrożenia i możliwego naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandia podjęła z kolei decyzję o czasowym wyłączeniu ruchu powietrznego nad częścią kraju. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Iga Świątek wraca na tenisowe szczyty. Polka wygrała mocno obsadzony turniej w kanadyjskim Toronto, pokonując w finale Kazaszkę Jelenę Rybakinę w dwóch setach 6-2, 6-3. Zwycięstwo zadedykowała wszystkim tym, którzy mierzą się z hejtem i nienawiścią. Teraz w Tok FM prognoza pogody.
29: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
6: W całej Polsce będzie dzisiaj pogodnie i ciepło. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, przez 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich.
29: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, teraz 9 minuty po 8. Jest już z nami Joanna Wicha, klub Nowej Lewicy, przewodnicząca sejmowej podkomisji do spraw zdrowia publicznego i wiceprzewodnicząca podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa. No, to się,
32: dzień dobry.
0: To się zbiegło.
32: To się zbiegło, to tak, się zbiegło. Oczywiście.
0: Ale zanim o zbiegnięciu, to chciałem panią zapytać... Podniesie pani rękę za kandydaturą pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
32: Powiem szczerze, no jest to duży problem, dlatego że faktycznie...
0: No, Anna Maria Żukowska powiedziała szczerze, to niech pani
32: powie szczerze. Ja też powiem szczerze, No mieliśmy odpolityczniać prokuraturę, mieliśmy odpolityczniać Trybunał Konstytucyjny, no i trochę to jest takie pójście, że tak powiem... w drugą stronę i nie podoba mi się to, no bo rzeczywiście trudno odmówić kompetencji panu Berkowi. Rzeczywiście jest fachowcem, jest dobrym prawnikiem, zna się na tej legislacji, tak jak wszyscy powtarzają, jak mało kto, no ale dokładnie byłoby tak, że bez takiego okresu nawet karencyjnego przeszedłby z rządu do Trybunału. I to nie jest jakby wbrew, znaczy jest to wbrew temu, co obiecywaliśmy.
0: To wiadomo, ale podniesie pani rękę, czy nie?
32: Na dzień dzisiejszy.
0: Za Berkiem, czy
32: nie mamy jeszcze
0: Berkowi?
32: Ustaleń klubowych, to powiem. Natomiast na dzień dzisiejszy bym nie podniosła.
0: A jak przewodnicząca Żukowska pisze, że nie podniesie, że nie będzie głosów lewicy za tą kandydaturą.
32: To ja się z nią zgadzam.
0: No dobrze. Niech się pani tu rozejrzy. Pięknie, co?
32: Tak, rzeczywiście. Dużo miejsca.
0: Państwo też możecie to zobaczyć na YouTubie, oglądając transmisję albo na naszej stronie www. I możecie też zobaczyć minę pani poseł, na przykład zakłopotanej, kiedy trzeba odpowiedzieć na proste pytanie, podniesie czy nie podniesie.
32: Ojejku, tam zaraz zakłopotanej. No chciałam tak dokładnie wytłumaczyć. Nie, zaskoczył mnie pan trochę, bo zaczęliśmy od cyberbezpieczeństwa i się nie spodziewałam akurat pana Berka, ale jak mnie pan jeszcze raz zapyta, to
0: pytam odpowiem... jeszcze raz.
32: Tak,
0: to jeszcze pytam raz. Podniesie pani rękę za panem Berkiem?
32: Nie podniosę. Jest lepiej?
0: To już jest jaśniej. A ja nie oceniam, bo sam mam tak zmieszane emocje w tej sprawie.
32: Na dzień dzisiejszy nie podniosę. Zobaczymy, co tam dalej z tego wyniknie.
0: A, już teraz jest gorzej. No to jeszcze raz. Podniesie pani rękę za panem Berkiem?
32: Dzisiaj nie.
0: A wtedy, kiedy będzie głosowanie?
32: Zobaczymy.
0: No tak, no to jeszcze gorzej się zrobiło. To już zostawiamy ten temat. I pani co, jak wybuchła ta afera z 19 milionami rekordów, czy też danych obywateli, którzy korzystają ze służby zdrowia, to jest przeszło połowa przecież obywateli, to pomyślałem sobie, a po jaką cholerę oni to wszystko trzymają? Bo dobrze, to, że wszędzie można się włamać, to jest oczywiste. Prawda? To już wiemy. No to po jaką cholerę i jakim prawem oni to trzymają? Czy pani jako przewodnicząca podkomisji cyberbezpieczeństwa i zdrowia publicznego jednocześnie potrafi to jakoś wytłumaczyć?
32: To może zacznę od tego, że też jestem pielęgniarką i pracowałam w szpitalu i wiem, że od zawsze, od kiedy pamiętam, archiwizacja danych medycznych była i to jest w tej chwili...
0: Ale w szpitalu gdzieś, w tym archiwum, tak, tam się szło,
32: tak,
0: prawda?
32: 20 lat.
0: A nie centralnie, w jakimś ogromnym zbiorze dotyczącym całej Polski.
32: No tak, ale mamy teraz faktycznie dane, które są na nośnikach takich elektronicznych i mamy obowiązek przechowywania, niezależnie
0: ale
32: od tego, czy to jest papier.
0: Czy w ogóle wolno przekazywać nasze dane do takiej jakiejś firmy MyDoctor, czy
32: to zaraz, to nie jest tak, że to jest przekazywanie, tylko że tak, każdy podmiot medyczny ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o pacjentów, bezpieczeństwa tych danych, tak?
0: I nie zapewnia.
32: I zatrudnia najczęściej jakąś firmę zewnętrzną, no bo trudno też, żeby każdy szpital miał takich maherów, którzy...
0: Dlaczego trudno?
32: Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem, czy są jakieś szpitale, które mają takich swoich własnych. Wiem, że to są bardzo drodzy, że tak powiem, drodzy fachowcy, bo to dużo kosztuje i najczęściej jednak placówki medyczne zatrudniają firmy zewnętrzne, a nawet jeśli nie, no to też jest jakaś firma, bo to nie będzie pracownik na etacie jeden, dlatego że to wymaga naprawdę bardzo dużej precyzji. I też jest tak, że to nie jest tak, że one sobie gdzieś fruwają te dane i każdy może z nich korzystać.
0: No się okazało, że teraz to już mogą fruwać.
32: Wie pan co, to jest tak. Dobrze, panie redaktorze. Ja posłużę się taką może analogią właśnie, ponieważ jestem w trakcie, jak się pochwaliłam niestety, remontu. Jak człowiek kupuje mieszkanie, to niezależnie od tego, od kogo kupuje to mieszkanie, czy kupuje od dewelopera, czy z rynku wtórnego, czy nie wiem, ma jakiś najem krótkoterminowy, to tak czy siak jakby w jego interesie jest zabezpieczyć te dane. To znaczy, przepraszam, nie te dane, tylko to mieszkanie, czyli się ubezpieczyć. I podobnie mamy z tymi danymi naszymi wrażliwymi, osobowymi. Oczywiście, że firma, która ma pod opieką, w kurateli te dane, nasze dane wrażliwe, ma obowiązek je zabezpieczyć i teraz będzie z tego rozliczana.
0: Ale wiemy, że nie ma takiej możliwości zabezpieczenia, jak się to trzyma gdzieś w chmurze.
32: Ale właśnie to chciałam powiedzieć. Ale przede wszystkim my, jako obywatele, też mamy obowiązek, żeby o to dbać. Czyli to, że się trąbi od rana do wieczora o zastrzeżeniu PESEL, chociażby pierwsza prosta sprawa.
0: Mi chodzi o to, że jak brałem lekarstwa na żółtą febrę albo cokolwiek innego, nie wiem, czy są lekarstwa na żółtą febrę, prawda? To teraz każdy Zenek może sobie te dane kupić i to jest po prostu nieuczciwe.
32: nie może jeszcze kupić, to po pierwsze, bo one jeszcze gdzieś z tego, co mówił minister Gawkowski, to one jeszcze nigdzie nie fruwają na szczęście. Po drugie, panie redaktorze, no gdybyśmy tym trybem szli myślenia, no to w zasadzie można by było zostawić absolutnie wszystko, że tak powiem, na takim kompletnym luzie i bez zabezpieczenia, bo powiemy sobie tak, nie ufamy żadnej firmie, żadna firma nas nie zabezpieczy, nikt tych danych nie będzie strzegł, no więc nie róbmy nic, ale no coś robimy i musimy robić i jakby... Komuś trzeba zaufać, tak? I zaufać, że to te dane będą rzeczywiście dobrze chronione.
0: Ale wiemy, że to jest niemożliwe.
32: Ale panie redaktorze, no właśnie chcę to powiedzieć, w 100% nigdy nie zabezpieczymy swoich danych, bo to by oznaczało, nie wiem, Pegasusa. To znaczy 100% inwigilację nas od rana do wieczora, znaczy każdego z nas, także te osoby, które prowadzą, mają te firmy, żeby nic kompletnie nie wyciekło. I wydaje mi się, że nawet ten Pegasus by nie sprawił, czego chyba nie chcemy, żeby te dane były takie w 100% w pewny sposób
0: Pegasus
32: zabezpieczone.
0: To raczej by je odbezpieczał, ale...
32: No więc, ale chodzi mi o to, że nie możemy w 100% zabezpieczyć wszystkiego.
0: Tak pani myśli? Ja myślę, że jest dużo tajemnic państwowych, które są zabezpieczane poważnie. Czyli na przykład przechowywane na nośnikach, które nie są podłączone do sieci. To jest taka podstawowa, takie podstawowe zabezpieczenie.
32: To pewnie są rzeczy, które jakieś...
0: Ale nasze jako obywateli dane bardzo wrażliwe, bardzo wrażliwe.
32: Ale ja się z panem redaktorem absolutnie zgadzam, że tak powinno być.
0: Są przechowywane w sposób, który umożliwia ich włamanie się do nich.
32: Pierwszy raz tak się stało, tak? To znaczy uczymy się. Uczymy się tych zabezpieczeń. Dane medyczne szpitale zostały włączone do infrastruktury krytycznej. Czyli dane medyczne ustawą są wprowadzone jako też dane, infrastruktura krytyczna, szpital. I wprowadzane są zabezpieczenia. Wprowadzane są te wszystkie zasady przestrzegania cyberbezpieczeństwa. Jak ja jeszcze pracowałam, to było tak, że każda osoba, która była w poszczególnej pracowni diagnostycznej, miała dostęp tylko do tej pracowni diagnostycznej. I ja pamiętam, że myśmy się burzyły, dlaczego my właściwie nie możemy, nie wiem, w pracowni prób wysiłkowych mieć dostępu do danych z pracowni Holtera. I ja to teraz rozumiem. Naprawdę. Dopiero teraz to rozumiem, że jeżeli nie ma potrzeby osoba dostępu do danych z innej pracowni, z innego oddziału, z innego szpitala, to ma ich nie mieć.
0: Ale czy jest jakaś potrzeba, żeby przechowywać, w dostępnym z internetu?
32: Nie, no niedostępnym, bo zakładamy, że one są niedostępne. No znaczy, że są niedostępne.
0: Mają połączenie z internetem, czyli zawsze ktoś się może włamać.
32: No, mało
0: informacje
32: tego,
0: o tym, u jakiego lekarza pani była 3 lata temu.
32: Ale to nie
0: jaki
32: jest
0: numer
32: tak, że każdy,
0: miała
32: panie
0: pani...
32: redaktorze, ale to nie jest tak, że każdy może sobie tam zajrzeć i wejść.
0: No teraz już prawie każdy.
32: No ale tylko dlatego, że mamy ten problem z tym, że te dane wyciekły, bo ktoś
0: będzie.
32: Je ukradł.
0: On jest immanentny.
32: Ale nie możemy nie przechowywać. Powiedzmy, chce pan mieć jakąś ja też chcę mieć historię choroby swojej, tak? No bo nie wiem, na coś się zaczęłam leczyć 10 lat temu. I jest dobrze. Przez 10 lat jest dobrze, ale nagle w 11 roku zaczynają się jakieś komplikacje. Bez tej historii choroby, bez archiwizacji, trudno by było wrócić do
0: na
32: tego, co w papierach
0: dysku
32: potrzymać.
0: Na lokalnym dysku w przychodni albo szpitalu.
32: No to tak
0: nie,
32: jest.

0: dotyczącą stricte szpitali, żeby to skontrolować. No i teraz mamy jeszcze szczególny moment, żeby to zrobić faktycznie i żeby do tego tematu wrócić, żeby przyjrzeć się placówkom medycznym, jak tam jest realizowane to bezpieczeństwo naszych danych. Bo jak widać, no zdarzają się wciąż takie przypadki.
1: Ale zawsze będą się zdarzały.
0: No dobrze.
1: No nie ma sposobu.
0: Powiem szczerze, no właśnie, ja nie mam innego sposobu, co mamy wrócić do tych papierowych historii chorób, gdzie lekarze godzinami spędzają na tym, żeby ponumerować kartki i tak dalej, zamiast leczyć pacjentów.
1: Wiesz, mówimy o asystentkach medycznych.
0: Nie ma. Bo dyrektorzy oszczędzają i nie zatrudniają asystentów medycznych.
1: Żeby sobie płacić milion.
0: Jako żona lekarza wiem, jak wygląda historia choroby i jak to
1: się
0: archiwizuje.
1: Mam takie wrażenie, że milcząco przyjęliśmy, że musi być jak jest, w tej rozmowie pani tak przyjęła przynajmniej.
0: Nie, ja się z tym nie zgadzam.
1: Jest,
0: nie
1: że szpitale
0: zgadzam.
1: Tego nie będą u siebie trzymały, co by zmniejszyło ryzyko, bo trzeba by atakować każdy szpital po kolei.
0: Nie zgadzam się z taką tezą. Ja od samego początku mówię, że ja się z panem absolutnie zgadzam, że takie dane nie powinny wyciec, ale również podkreślam, że jesteśmy w tym momencie na takim etapie technologicznym, że nie ma 100% możliwości, żeby wszystkie nasze dane bez dbania o to też z naszej strony nie wyciekły. I jesteśmy bezsilni niestety wciąż wobec hakerów, którzy zawsze są o ten krok do przodu.
1: Taka jest natura
0: cywilizacji. Ale naszą rolą jest też Komisji do Spraw Cyberbezpieczeństwa, żeby poprawiać te zabezpieczenia i żeby dbać o to, żeby te dane nie wyciekały.
1: Ale gdyby one, ja rozumiem, to jest wielki biznes, to My Doctor to jest ogromna kasa, tak? Ale gdyby te dane były gromadzone odrębnie w szpitalach, w przychodniach, to nie byłoby tej wielkiej pokusy, że ktoś zgarnie ten ogromny stek wszystkich obywateli i będzie nas wszystkich miał na widelcu.
0: To jest prawdopodobnie dobry trop, tyle tylko, że właśnie wracamy do tego finansowania, bo wydaje mi się, że to się o to rozbija. To znaczy, że jeżeli każda placówka medyczna musiałaby osobno mieć taką swoją ekipę, że się tak wyrażę, która będzie to zabezpieczała i swój własny system, nie system połączony z innymi systemami w innych placówkach medycznych, to po prostu będzie to zwyczajnie drożej kosztowało. Bo ja pamiętam, że jak myśmy wprowadzali...
1: No, a ile teraz będzie kosztowało?
0: No będzie kosztowało być może osoby indywidualne, które na tym ucierpią. Ale to
1: nie
0: jest
1: tylko
0: kolejna nauczka.
1: Nie tylko, bo jeżeli ktoś może wyciągnąć dane, to może je też zaszyfrować i uniedostępnić, tak? To jest następny krok w działalności przestępczej tego rodzaju. Czyli możemy się obudzić któregoś dnia, patrzymy, My Doctor zaszyfrowany cały.
0: Nie sądzę.
1: Cała Polska.
0: Nie sądzę. To znaczy, ja nie wiem, na czym jak wyglądają te umowy z takimi firmami, które...
1: Na pewno się backupują i tak dalej.
0: Ale na pewno nie mają absolutnie prawa udostępniać tych danych, ani szyfrować, dlatego że wie pan co, jest tak, że jeżeli my przychodzimy do lekarza, to nawet wyciągnięcie historii jakby choroby czy dokumentacji, jeżeli przychodzi osoba upoważniona, to też musi napisać odpowiedni formularz i tak dalej. To nie jest takie proste. Żeby
1: nie jest proste. Nie, ale ja mówię o przestępcach, którzy...
0: No, ale
1: w wielu przedsiębiorstwach zdarzają się takie sytuacje.
0: Świat przestępczy niestety istnieje i będzie z nami równolegle istniał, jak świat był i będzie.
1: No dobrze.
0: Także naszą rolą jest walczyć z tymi przestępcami, cyberprzestępcami, najlepiej jak to jest możliwe. I
1: Komisja
0: Cyfryzacji, kierowana przez naszego ministra Gawkowskiego, naprawdę działa dobrze. To, że się teraz ta historia przydarzyła, no będą się takie historie niestety prawdopodobnie przydarzać. Ja nigdy nie powiem ani tu, ani w innym studiu, że taka rzecz się nigdy nie przydarzy. Natomiast naszą rolą jest robić wszystko, żeby takich sytuacji było jak najmniej.
1: To mi trochę przypomina sytuację instruktora skoków na linie, który mówi tak, to jest bardzo miłe doświadczenie, to jest bardzo fajne, no nie mogę panu obiecać, Stalina się nie zerwie, tak? No, coś takiego pani teraz nam mówi. Mogę panu obiecać, że nie zerwie się lina, na której wszystkie wasze dane są przechowywane.
0: No dobrze, to jest bardzo drastyczne.
1: To może nie przechowywać
0: w jednym
1: miejscu.
0: To jest bardzo drastyczne porównanie, to którego pan użył, ale niestety też się muszę z nim zgodzić.

0: godzić, bo ta lina się czasami urywa. Nawet kiedy instruktorzy
1: może
0: robią
1: nie
0: wszystkie zabezpieczenia
1: 40
0: jak najlepsze.
1: Ludzi. Dobrze, na tej linie, no.
0: To tak jeszcze raz to powiem. Trzeba będzie się temu przyjrzeć i być może trzeba rzeczywiście będzie ograniczyć te
1: koncentrację
0: dostępy,
1: danych.
0: Tak, koncentrację danych do poszczególnych jednostek. Niech to będzie, nie wiem, jakaś jedna sieć, po prostu, nie wiem, 5-6 szpitali, a nie wszystkie szpitale w kilkadziesiąt czy kilkaset w jednych rękach. Bo być może rzeczywiście ta zdolność tych hakerów i tych przestępców jest w tej chwili na wyższym poziomie do tego, żeby wykraść nam te dane, niż nasza ochrona tych danych. No ale raczej zakładajmy to, że to my będziemy górą. No nie możemy też tak cały czas jakby złowróżyć.
1: Ale wiemy, że zawsze przegrywamy z przestępcami. Jednego złapiemy, następny natychmiast wbiega.
0: To na tym polega życie. Świat nie jest idealnie kulisty, ale próbujmy do tego dążyć. No.
1: Super, bardzo dziękuję. Joanna Wicha, Nowa Lewica, przewodnicząca podkomisji do spraw zdrowia publicznego i wiceprzewodnicząca podkomisji do spraw cyberbezpieczeństwa była z nami. Ogromnie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pani poseł, podobało się tutaj?
0: Bardzo, bardzo. No. Bardzo mi się podoba, naprawdę.
1: Wchodzimy w XXI wiek.
0: Tak jest.
1: Z nami. Teraz informacje, za chwilę komentatorzy.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 8:21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mieliśmy odpolityczniać prokuraturę i Trybunał Konstytucyjny, ale idziemy w drugą stronę. Tak Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, oceniła w poranku TOK FM decyzję w sprawie Macieja Berka. Dotychczas Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Donald Tusk zapewnia, że nie jest on ani kandydatem partyjnym, ani jego osobistym. Trzy osoby z Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej w Krakowie, które organizowało zbiórkę na chore dzieci, usłyszały zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na ponad 3 miliony złotych oraz prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Wszystkim podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Nigel Farage, lider populistyczno-prawicowej partii Reform, wygrał wczorajsze wybory uzupełniające do Izby Gmin w Clacton we wschodniej Anglii. Drugie miejsce zajął komik Jonathan Harvey, wcielający się w przybysza z kosmosu. Co najmniej 6 osób zginęło w wyniku rekordowych ulew, które nawiedziły wschodnią Japonię. Japońska Agencja Meteorologiczna ogłosiła najwyższy stopień zagrożenia, a setki tysięcy mieszkańców wezwano do ewakuacji.
10: Błażej Kulesza, czas na sport. Zapraszam. Iga Świątek sięgnęła po swój 26. tytuł w karierze. Wygrała turniej tenisowy rangi 1000 w Toronto w finale, nie dając szans Jelenie Rybakinie z Kazachstanu, zwyciężając w dwóch setach 6-2, 6-3. Polka ten sukces zapamięta na długo.
11: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był nawet najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
10: Świątek jest drugą Polką w historii, która wygrała kanadyjski turniej 12 lat temu. Triumfowała Agnieszka Radwańska. Z kolei panowie grali w Montrealu, a finał był wewnętrznym pojedynkiem Amerykanów. Rozstawiony z numerem 5 Ben Shelton pokonał Brandona Nakashime 6-3, 7-6 i obronił tytuł wywalczony przed rokiem w Toronto. Słodko-gorzki wieczór kibicom piłkarskim zafundowały nasze drużyny w eliminacjach do europejskich pucharów. W lidze konferencji cieszy się Raków Częstochowa, bo na wyjeździe pokonał 1-0 szwedzkie Hammarsby. W lidze konferencji też będzie grać Górnik Zabrze, ale to efekt kiepskiego spotkania z Ferencvaroszem i pożegnaniem się z Ligą Europy. A skoro o niej mowa, jednobramkową zaliczkę obroniła Jagiellonia Białystok w Glasgow, remisując z Rangersami 1-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
12: Nasza tożsamość jest jasno określona. Jesteśmy zespołem, który chce być z piłką, tworzyć sytuację i tworzyć zagrożenie. My nie przylecieliśmy tutaj, żeby przetrwać. Przylecieliśmy po to, żeby wygrać.
10: A dopiero dzisiaj piłkarze poznańskiego Lecha zagrają w eliminacjach do Ligi Europy. Kolejorz miał spore problemy, by trafić na Wyspy Owcze z powodu pogody. Dlatego mecz z KL Klaksvik przełożono na dziś, na 20. Polacy nie poprawili medalowego dorobku na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Dalej mamy 2 srebra i brąz. Dziś rywalizację w gronie 7 boistek rozpocznie Adrian Nasułek-Schubert, a najbardziej wszechstronne lekkoatletki walczyć będą do jutra.
9: Na niebie dzisiaj niemal bez żadnych chmur, a na termometrach zobaczymy od około 24 stopni na wschodzie i Helu, do 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 25,5 minuty po 8. W tej chwili przechodzimy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Imielski, Gazeta Wyborcza i Mateusz Macini, współpracownik Gazety Wyborczej i tygodnika Polityka Uniwersytet Civitas. Witajcie.
13: Dzień dobry.
1: No dobrze, pisze Telewizja Republika, Romek na to zwrócił uwagę, że Tusk oszalał, tak?
13: Oszukał, przepraszam.
1: Oszalał, czy ma rację, waszym zdaniem, w sprawie pana ministra Berka jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jak wam się wydaje, Agnieszka?
14: Wydaje się, że Tusk próbuje jakoś wybrnąć z tej sytuacji, próbuje coś zrobić z Trybunałem, bo cały czas słyszy chyba te głosy, że za wolno idą zmiany i tak dalej. Ale czy to jest dobry ruch? Wydaje mi się, że tam jest taki problem... Romek, wyłącz telefon. Że tam jest taki, że to jest jakby pokłosie cały czas tego pierwszego problemu. To znaczy zbyt wielu, może takich daleko idących obietnic, które pojawiły się przed wyborami parlamentarnymi, które służyły temu, żeby wygrać te wybory, pamiętamy tam 100 konkretów i tak dalej.
1: Znaczy, no, one też wyglądały... było o silnych ludziach, co prawda, w odniesieniu do Banku Centralnego, gdzie mieli wejść, a nie do Trybunału, ale nic takiego się nie wydarzyło.
14: Tylko, że konsekwencje, znaczy, jeżeli się składa te obietnice, to składali politycy, żeby wygrać te wybory, ale jednak ludzie, którzy głosowali na koalicję,
1: wzięli
14: to na poważnie i pomyśleli, naprawdę to jakiś 100 konkretów, a nie tam, że trzeba było coś pokazać i jakieś inne jeszcze, powiedzmy, konkrety przygotować. No i teraz jak wzięli to na poważnie, no to jest, to zbliżają się wybory, więc może będzie taki moment, kiedy będą chcieli powiedzieć sprawdzam ci, którzy głosowali, albo coś trzeba będzie pokazać.
1: No tak, ale tych spraw do sprawdzenia jest bardzo dużo, a tutaj rzeczywiście, no też pytałem profesora Matczaka, no co właściwie obecność pana Berka, a nie innego wybitnego konstytucjonalisty. dlaczego akurat ten Berek jest taki ważny? Nie wiem, Romek, ty to umiesz sobie wyjaśnić?
13: Dlatego, że jest bardzo zaufanym człowiekiem Donalda Tuska.
1: Czyli chodzi o przejęcie
13: Tuska
1: przez rząd Trybunału Konstytucyjnego.
13: No de facto odbicie go. Ja bym to nazywał przejęciem, tylko odbiciem go. Dlatego, że oczywiście trzeba tutaj zacząć od rzeczy podstawowej. Trybunał Konstytucyjny od 2016 roku był systematycznie niszczony przez Prawo i Sprawiedliwość, gdzie został sprowadzony do roli kadłubkowego niby sądu działającego na zlecenie partii. Nawet jak ta partia oddała władzę, to jest bardzo wygodnym narzędziem Trybunał Konstytucyjny dla Prawa i Sprawiedliwości. No zwłaszcza. I oczywiście dobrze, że rząd nie uznaje wyroków takiego niby Trybunału. Natomiast no, wysłanie tam Macieja Berka, który jest doskonałym w ogóle urzędnikiem, jest doskonałym prawnikiem, ale jednak był ministrem rządu, a przecież Trybunał Konstytucyjny jest od tego, żeby kontrolować też działalność rządu. I ustawa zresztą, którą przyjęła ta koalicja rządząca, mówi, że no, nie powinien nikt trafiać do Trybunału Konstytucyjnego wcześniej niż 4 lata po odejściu z rządu. Ja rozumiem, że nie był minister Berek ministrem zadaniowym w tym sensie, że odpowiadającym za jakieś sektory, ale odpowiadał za bardzo ważną część legislacyjną i też do
1: no i też był koordynatorem.
13: Dlatego
1: prawda?
13: Nie podoba mi się ta decyzja bardzo. Zresztą nie tylko mnie, bo ty wspomniałeś już profesora Matczaka, ale bardzo stanowczo też o tej pomyśle jeszcze wtedy, bo pamiętajmy, że przez 2 dni nie było do końca jasne, czy to jest jeden z pomysłów na to, żeby zagospodarować
1: to
13: Macieja Berka, czy to nie jest podpucha, jak mówisz, ale wczoraj Donald Tusk powiedział, tak, biorę to na klatę, to moja osobista decyzja i mówcie, co chcecie, ale tak będzie. Skrytykował między innymi Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, bardzo stanowczo.
1: Ale też pragmatycznie, prawda? Mówiąc,
13: pragmatycznie.
1: I tak będzie wyłączony z wszystkich spraw.
13: Dokładnie, dlatego, że ja wiem, że tam trzeba posłać fajterów. Jeśli my jako obywatele chcemy znowu mieć Trybunał Konstytucyjny, on musi zostać odbity z rąk PiSu, ale musi to być zrobione.
14: Ale nie przejęty jednak, przez no i drugą stronę sceny politycznej.
13: Właśnie,
14: odbity, żeby był niezależny.
1: Mateusz,
15: ja mam problem.
13: Jedną tylko rzecz chcę dodać, bo tam jest ta opowieść o tym, że Maciej Berek tam idzie właśnie po to, taki fajter, żeby to odbić i tak dalej. Ja przypomnę, że...
1: Żeby, wiesz, ten artykuł 131 Konstytucji na prawicy, to po prostu lata
13: nie,
1: w tej...
13: Nie, no szaleją, to w ogóle wiadomo, że to jest robienie, wiesz, wody z mózgu. To, że po to właśnie to ma iść Maciej Berek, żeby odwołać prezydenta, bzdury kompletnie. Sobie wystarczy przeczytać przepisy, które jasno mówią, że jest to właściwie niemożliwe, taki scenariusz. Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć. Tam fajterzy zostali już posłani. Chociażby Krystian Markiewicz, były szef Stowarzyszenia Justitia, sędzia bardzo uznany, bardzo dobry sędzia, no ale też jest zawieszony, bo przecież prezydent go nie uznaje, łamiąc konstytucję, jest pad kompletny. To się nie zmieni po wysłaniu tam Macieja Berka.
1: Cena polityczna jest bardzo duża, już widać, jak bardzo życzliwe, no chyba tylko Bartek Wieliński broni tej decyzji na X-ie, też nie w gazecie, ale muszę powiedzieć, trochę mnie tym zaskoczył radykalizmem. Mateusz, dlaczego ty myślisz, Tusk bierze takie ryzyka polityczne na głowę?
15: Ja w ogóle mam problem z używaniem słowa odbicie w tym kontekście, dlatego że ja przynajmniej rozumiem pojęcie odbicia jako proces przejmowania kontroli nad czymś z powrotem, nad czym się wcześniej kontrolę już miało. I ja nie lubię używać tego słowa, dlatego że ono moim zdaniem implikuje, że wracamy do jakiegoś statusu quo, w którym wcześniejsze rządy, ergo rządy Donalda Tuska z poprzedniej koalicji z PSL-em, w jakiś mniej lub bardziej bezpośredni sposób nad tym Trybunałem Konstytucyjnym sprawowały kontrolę, czym niestety legitymizuje się całą narrację Zjednoczonej Prawicy z 2015 roku, że ten Trybunał Konstytucyjny i tak nie był polityczny, więc jakieś zmiany trzeba
1: bo
15: było...
1: Bo słusznie pan Wiącek przypomniał, że to nie był pierwszy raz, prawda?
15: Otóż to.
1: Zaczęło się gdzieś jeszcze od pana Kieresa, przecież, który był senatorem i potem został sędzią, tak?
15: Tak, tylko że to oczywiście przekładajmy właściwą... Nawet nie, że prehistorię przekładajmy właściwą miarę. No, czym innym był senator Kieres, a czym innym jest człowiek, o którym doskonale wiemy, że jest jednym z najważniejszych operacyjnych współpracowników premiera, który tych współpracowników znowu nie ma tak wielu, bo to co innego być współpracownikiem ministra czy polityka, który ma szerokie grono, a co innego być współpracownikiem Donalda Tuska, który otacza się bardzo wąskim gronem i tych ludzi można na palcach jednej ręki policzyć. A ty się pytasz, Jacek, dlaczego on bierze takie ryzyko.
1: To mnie fascynuje.
15: Ja myślę, że w głowie Donalda Tuska w tym momencie, mogę oczywiście tylko zakładać, bo przecież tam nie siedzę, zapadła taka decyzja, że wchodzimy już w okres nawet nie prekampanijny, tylko kampanijny i żyjemy żyjemy trochę w takiej rzeczywistości politycznej, nie w Polsce, nie w Europie, tylko generalnie na świecie, która premiuje zdecydowane działanie nad brakiem działania, nawet jeżeli konsekwencje tego zdecydowanego działania mogą być ostatecznie trudne albo wręcz opłakane. Znaczy, ludzie chcą polityków, którzy robią dużo i robią rzeczy zdecydowane. To nie musi zawsze być złe rozwiązanie, ale też nie musi być zawsze dobre. I ja myślę, że to jest trochę lekcja wyciągnięta z tych poprzednich lat rządów koalicyjnych, w której było dużo procedur, w której było dużo mówienia o tym, co się zamierza zrobić. No i potem się okazało, my wszyscy to oglądamy, że ten postpopulizm jest katastrofą, dlatego że nie wystarczy populistów pokonać przy urnie wyborczej, tak jak zrobił to Tusk, bo potem trzeba jednak przejąć z powrotem kontrolę albo stworzyć niezależną biurokrację.
1: Znaczy, ja tu jest też jakiś trop, ja tylko dorzucił ty. Jak się patrzy, jakie lektury Tuska są publikowane na jego mediach, prawda? To kiedyś zrobiło na mnie wrażenie, że się wczytywał w dzieła Karla Schmidta, czyli tego prawnika Hitlera, mówiąc w skrócie. Teraz widziałem ostatnio, jak czyta dzieło pod tytułem Strongman.
15: Ale w języku angielskim. Ale czyta też Giuliano D'Ampoliego, maga z Kremla.
13: To był trolling, to przecież nie imputuj tutaj Donaldowi Tuskowi, że chce iść drogą Karla Schmidta, znaczy, który...
15: No, ale to jego czytał media, też Ryszard Czarnecki z PiS-u.
13: Ja rozumiem, ale kto to nie sugeruje, że jakby się chciał posługiwać takimi metodami, oczywiście, że jest to nieprawda. Jeszcze raz powtórzę.
1: No ale jest jakiś powód, dla którego publikuje takie zdjęcia właśnie.
13: Głównym winowajcą sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym jest Prawo i Sprawiedliwość i obecnie prezydent Karol Nawrocki.
1: No dobrze, to o co chodzi twoim zdaniem?
13: Trochę powiedział o tym też Mateusz. Chodzi o to, żeby no jednak ten węzeł gordyński nie rozwiązać, tylko przeciąć mieczem.
1: A jak będzie tak jeden jak więcej wybrany sprawiedliwowo sędzia siedzący przed biblioteką w Trybunale, to nic nie zmienia.
13: Ja powiedziałem, że dla mnie jest to bardzo zły pomysł, dlatego z wielu względów i tutaj też podpieram się autorytetami prawnymi. Natomiast można tam postać przecież innych fajterów, można znaleźć sędziów. Ci, którzy teraz zostali wybrani przez Sejm tej kadencji, to są uznane...
1: No dobrze, więc o coś chodzi Tuskowi. No. Czy chciał tylko zrobić przyjemność Berkowi, to też nie można tego wykluczyć.
15: Wątpię, bo jaka też... to jest przyjemność czekać w korytarzu, nie?
13: Chodzi też o... Nie, tak naprawdę to chodzi oczywiście też, nie ukrywajmy, o odblokowanie Trybunału Konstytucyjnego. No jednak potrzebujemy sądu konstytucyjnego, który jest sądem poważanym.
14: No tak, tylko pytanie, czy ta decyzja odblokowuje sąd, bo to jest...
13: Natomiast ja chciałem jeszcze innej rzeczy powiedzieć, bo ty mówisz o teście, o tym. Ty mówisz o teście. Nie, ja powiedziałem, że uważam pomysł z Maciejem Berkiem.
1: No to dlaczego? Bo to te argumenty, no których my używamy przeciw.
13: Chcę wysłać sygnał, że nie ma już miękkiej gry. No wysyłamy tam po prostu człowieka.
14: I to jest pytanie, kto ma być tutaj w tej grze? Strongmanem. Czy Strongmanem ma być nowy członek Trybunału Konstytucyjnego, czy Strongmanem ma być Donald Tusk, który mówi, ja się nie cofnę?
13: No Donald Tusk.
1: Muszę być coraz bardziej.
14: Czyli to nie jest o Trybunale, to jest o premierze i o wyborach.
13: Dokładnie, to jest o wyborach, dlatego że pamiętajcie, że duża część zarzutów ze strony wyborców tej koalicji jest taka, że nie poradziła sobie z wieloma instytucjami, tak, z rozwiązaniem sytuacji w wielu instytucjach. I to miałby być taki sygnał, że już się nie patyczkujemy, tylko po prostu idziemy na ostro. PiS by nie miał żadnych oczywiście tutaj granic w działaniu i nie miał tych granic działania w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, ale chcę powiedzieć jedną rzecz.
1: Po informacjach.
13: Dobrze. To będzie grube.
2: Autopromocja.
16: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiS-u dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
17: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
18: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
16: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
18: Co piątek o 17:00.
16: Dzieje się.
2: Autopromocja.
16: Reklama.
2: RTV Eura GD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
19: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
20: W lodówce tej nowej!
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
25: Volkswagen.
26: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
27: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
28: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
29: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
30: Teraz jeszcze więcej okazji na letnie przyjemności. Zgarnij voucher 50 zł w Biedronce. W czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 50 zł. Wykorzystasz go od 17 do 19 sierpnia przy zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Plan Donalda Tuska, by umieścić Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, doprowadzi do katastrofy, ocenił w TOK FM profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
33: Wprowadzenie do Trybunału Konstytucyjnego pana Macieja Berka jest takim twardym ruchem, ale jednocześnie jest ruchem, który pokazuje, że premier się zupełnie sprzeniewierza wartościom, które wcześniej głosił. Ja napisałem o tym, że premier przedstawił Macieja Berka trochę jak takiego Rambo konstytucyjnego, który ma tam wejść i zrobić porządek, tylko nie powiedział ani słowa, w jaki sposób ma się to odbyć. Jestem przeciwny temu planowi. On jest oparty na założeniach, które doprowadzą do, moim zdaniem, do katastrofy.
9: Wczoraj Donald Tusk poinformował, że wyraża warunkową zgodę na odejście Berka z rządu i kandydowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Premier w uzasadnieniu nazwał Berka przykładem apolityczności i niepartyjności. Maciej Berek od 2023 roku kierował stałym komitetem Rady Ministrów. W lipcu zeszłego roku został ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwo będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach, fundusze albo giełdę. Na termometrach zobaczymy dziś od około 24 stopni na wschodzie, przez 26 w centrum i na północy do 31 na krańcach zachodnich. Na niebie bardzo dużo słońca, niemal żadnych chmur i żadnego deszczu.
32: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 42 minuty po 8 i wracamy do rozmowy komentatorów, Mateusz Pacyni, Agnieszka Wiśniewska i Roman Imielski, który coś mocnego trzyma w zanadrzu cały czas, widzę ten wysiłek. Romek?
13: Nie, to w ogóle bez wysiłku. Ale grubo.
1: Ale pozory.
13: Dlatego, że sprawa Macieja Berka będzie też ciekawym testem dla koalicji, ponieważ Lewica już de facto zapowiedziała, że nie podoba jej się ten pomysł i raczej nie poprze tego.
1: No a ja mam nadzieję, że innym też się nie będzie podobał.
13: Ale właśnie jest ciekawe, czy jednak jak już dojdzie do głosowania, gdyby jednak Donald Tusk, tak jak wczoraj mówił, doprowadził ten projekt do końca, czyli do podgłosowania w Sejmie, to czy jednak Lewica nie zostanie czymś kupiona, jakimś układem?
1: Albo zastraszona.
13: No wiesz co, zastraszyć to raczej trudno, Włodzimierza Czarzastego i ludzi z Lewicy. Natomiast oni sprawę postawili już jasno, więc będzie
1: znaczy,
13: im trudno się wycofać.
1: Jasno sprawę postawiła pani Żukowska,
13: no tak,
1: a pan Czarzasty nie.
13: No dobrze, ja wiem, że Włodzimierz Czarzasty jest dobrym graczem politycznym, dlatego na razie siedzi cichutko. Natomiast pani Anna Maria Żukowska nie jest...
0: Nie siedzi cichutko.
13: No ona rzadko siedzi cichutko, ale...
0: Ale też rzadko jest reprezentatywna dla całości.
13: Ale jest bardzo ważną postacią. Dokładnie.
1: Klubu, no.
13: I przewodniczącą klubu i bardzo ważną postacią w Lewicy. Więc jestem ciekawy, jak potoczyłaby się ta sprawa, gdyby doszło do głosowania nad kandydaturą Macieja Berka, bo może być to ciekawy test dla koalicji. Gdyby przegrał to Donald Tusk, to byłaby to podwójna porażka.
1: Tak. A myślę, że jest to prawdopodobne, choć jak słuchałem pani poseł Wichy, która była krótko przed wami, to jednak dość kręciła.
13: Myślę, że to tak, że teraz będzie czas jakichś układanek wewnętrznych i przeciągania liny.
1: Ale wyobrażacie sobie, że w Koalicji Obywatelskiej to będzie takie oczywiste, żeby poprzeć pana Berka?
13: No proszę cię. Przecież to
3: będzie oczywiste, jak premier powie, że ma być oczywiste. No. Przecież wiemy, jak działa ta formacja.
1: Jak słuchałem pana posła Dowhana, który był jeszcze jak spaliście tutaj, to też nie jest takie oczywiste.
0: No, dobrze. Jest koalicja, więc w koalicji to samo o tym wspomniałeś. To może być też taka sytuacja, w której dochodzi do jakiegoś barteru, że tak powiem. To
13: jeśli znaczy, Donald Tusk się uprze, to na pewno Koalicja Obywatelska klub
0: poprzeć, ale za to jednak ciekawe, Donald Tusk musi poprzeć jakiś postulat albo jakieś zmiany, które proponuje Lewica.
13: No jeszcze nie wypowiedziała się przede wszystkim pani ministra Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
1: Ja nie zauważyłem, czy się wypowiedziała.
13: Jeszcze się nie wypowiedziała.
1: Nie wypowiedziała się. No, czyli też ma coś na myśli, ale zastanawiam się, jak na to wyborcy zareagują. Bo jeżeli na przykład będzie tak, że Koalicja Obywatelska poprze pana Berka, a Lewica nie, no to może część przejdzie na Lewicę głosować, prawda?
0: Ale to trochę zależy od tego, co się wydarzy potem. Bo teraz pierwsze te decyzje, no to jest, czy tam koalicja poprze pana Berka, czy on wchodzi do Trybunału. I teraz, jeżeli cokolwiek by się zmieniło w Trybunale, to wyobrażam sobie, że przez ten rok i kilka miesięcy do wyboru może zostać zapomniane to, w jaki sposób doszło do tego, że pan Berek znalazł się w Trybunale.
1: Konfederacja zrobi wszystko, żebyś nie zapomniała.
0: Okej, ale
3: tak, tylko do kogo mówi Konfederacja, prawda?
0: Konfederacja mówi pewnie raczej do tych swoich wyborców, a koalicja musi, i to Donald Tusk robi dzisiaj, musi przekonać swoich wyborców, że rzeczywiście, nie wiem, wypełnia obietnice i tak dalej, że musi ich zatrzymać przy sobie i oczywiście próbować jeszcze poszerzać tę grupę, ale w jakiejś perspektywie wydaje się, że ważniejsze będzie to, co się wydarzy. Jeżeli nic się nie wydarzy w tym Trybunale po prostu i będzie pad albo dojdzie do jakiegoś takiego kompletnego chaosu, jeszcze większego, nawet trudno go sobie wyobrazić, w Trybunale, no to oczywiście może być tak, że winą za to będzie obarczany Donald Tusk i ta decyzja, którą teraz obserwujemy.
1: A przetestujmy jeszcze jeden wariant takiego klasycznego spinu. Tak? Siedzi Donald Tusk i myśli sobie tak, o czym dziś media mówią, tak? Afera za aferą z udziałem polityków Platformy różnego szczebla tam w różnych miejscach Polski, tak? Afera szpitalna, tak? No, rozkręcająca się co parę dni nowe zdarzenie. Trzeba przerwać tę katastrofę narracyjną, tak? Co można zrobić?
0: Zaproponować inną katastrofę narracyjną.
1: Tak,
0: nie ma to.
1: Ale to nie będzie.
13: Po pierwsze, myślę, że przesadzasz, bo ponieważ nie bagatelizując oczywiście tych jak nazwałeś tych afer i doniesień o różnych przekrętach ludzi związanych z Koalicją Obywatelską, chociażby w sprawie tam Powodzian, prawda?
1: Na przykład.
13: To słuchaj, sprawa szpitala Południowego została właściwie wyciszona, ona nie odegrała dużo
1: większej roli. Ale kolejne szpitale się meldują.
13: Poczekaj, to, ale meldują się jako system, to
1: teraz
13: jest coś innego.
1: Teraz doktor Kasprzyk jest bohaterem, bo się rozbija po Warszawie.
13: Nie, to tam w tabloidach, wiesz. Generalnie chodzi o to, że akurat szpitale niespecjalnie zaszkodziły rządowi, dlatego, że ten system został zbudowany przez PiS i wszyscy sobie zdają sprawę, jeśli chodzi o ogląd sytuacji przez obywateli, że jest to wina polityków, że doprowadzi do takiego stanu. Nie tylko obecnie rządzących, tylko poprzednich przede wszystkim również. Natomiast myślę, że biorę gdzieś tam tą dozę taką tego, co powiedziałeś, że to jest taki trochę wygaszacz emocji, ogień, właśnie żeby wyrzucić gdzieś, skierować w inną stronę zainteresowania publiczności. Bo teraz będziemy tym żyć, a na końcu się okaże, że Donald Tusk być może powie, no rzeczywiście jednak przemyślałem tą decyzję i tak nie będzie.
3: A mogę przebić bańkę?
1: Tak. Jak patrzę na ten sondaż, który już nie pamiętam gdzie, prawda, że lepszym kandydatem na premiera byłby Radosław Sikorski niż Donald Tusk.
3: To w Polsce wczorajszy, tak.
1: Tak. To zastanawiam się nad tym, czy to nie jest jakby element tej, bo nie potrafię cały czas zrozumieć nieracjonalności manewru z panem Berkiem. Mieć dobrego ministra i zrobić z niego złego kandydata na sędziego.
3: To ja trochę przebiję bańkę i zadam retoryczne pytanie. Jaką część elektoratu elektryzuje nominacja do Trybunału Konstytucyjnego i kogo konkretnie? Bo my to porównujemy z aferą w Szpitalu Południowym, z bojońskimi wynagrodzeniami dla lekarzy w polskim systemie. To są zupełnie innego kalibru i zupełnie innego rodzaju narracje i afery, które rezonują w zupełnie inny sposób. Przejęcie kontroli, odbicie, już nazywajmy to jak chcemy, nad Trybunału Konstytucyjnego, to jest rzecz, która ma bardzo ważne, wręcz fundamentalne znaczenie dla najważniejszego, najtwardszego elektoratu Donalda Tuska.
1: Dla tych wszystkich, którzy chodzili po ulicach Warszawy.
3: Dla tych, którzy chodzili po ulicach
1: miast.
3: Warszawy.
13: Ale ich jest, Mateusz.
3: Ja nie mówię, że ich jest mało, tylko że to są zupełnie innego rodzaju wyborcy. My rozmawiamy tutaj o ministrze Berku. Jaką rozpoznawalność w skali kraju, z całym szacunkiem, ma minister Berek?
0: Ale to nie ma znaczenia, rozumiesz? To mogła być osoba X. To nie ma znaczenia, jak nazywa się ten polityk, którego Donald Tusk wysyła do Trybunału Konstytucyjnego, bo
3: ma znaczenie, że to jest Trybunał Konstytucyjny. Że ja po prostu stawiam wotum separatum w tym momencie w kwestii porównywania tych wszystkich innych kwestii do Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy w sierpniu. Ludzie nie będą żyć tym, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Za 2 tygodnie się zaczyna rok szkolny. Mamy problemy klimatyczne, mamy CPN na koniec wakacji.
13: Wiele zmian w szkołach, bardzo
3: to
13: ważne.
3: To są rzeczy, którymi ludzie będą żyć, więc ja nie wierzę w to, że jeżeli Donald Tusk chce tutaj odwrócić koło narracyjne i zmienić prąd dziejowy, to robi to na skalę ludzi, których musi odbić w wyborach. To jest komunikat dla bardzo konkretnej części elektoratu, dla bardzo konkretnych wyborców, czyli dla twardego jądra ludzi związanych z Koalicją Obywatelską.
13: Nie, to jest sygnał też
0: wysłany. Zdaje się, że twarde jądro na przykład, zaryzykowałabym, reprezentowane przez pana Matczaka, który tutaj przed chwilą się wypowiadał, nie jest zachwycone tą decyzją.
1: No właśnie.
13: Ale ja też uważam.
3: Profesor Matczak idzie na swoje.
13: Powiedzieć, dlatego że tu trochę poprzeć Mateusza, bo po pierwsze nie musi tu być ta zmiana narracyjna, ponieważ bardzo PiS pomaga tutaj też obecnie rządzącej koalicji, czyli w ogóle rozwód plus, ja to tak nazywam, ale jest bardzo ciekawy.
1: Kogo jeszcze obchodzi rozwód plus?
13: Obchodzi, bo to jest zabawne, jak się okładają tam pałkami, a jeszcze jest sprawa pana Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu, no to w ogóle jest nieprawdopodobna papaja.
1: Też się przykryła. Przysłał Heniek Sawka taki rysunek, pozdrawiamy oczywiście świeżo przebudzonego. Stoi bryła niewielkich rozmiarów, przypominająca kształtem prezesa Kaczyńskiego i druga bryła znacznie wyższych rozmiarów i z bardzo długim nosem, przypominająca premiera, byłego premiera i
13: Mateusza Morawieckiego.
1: Tak. I ta mała bryła mówi: z Morawiecki. Ale przestał być z Morawiecki, bo się pojawił pan Berek.
13: Nie, to tak nie przykro do końca, ale druga sprawa jest jeszcze taka, że dla mnie ta sytuacja też z Maciejem Berkiem jest jeszcze jednym sygnałem, wysłanym bezpośrednio do PiSu i do prezydenta. Nie będzie miękkiej gry. Wchodzimy w okres wyborczy, nie będzie tutaj miękkiej gry.
1: No ale czy umiemy, to jest pytanie, bo to jest, myślę, że...
0: Wiesz, jak powiesz A, to musisz powiedzieć B. Jeżeli Donald Tusk dzisiaj mówi, nie będzie miękkiej gry, to teraz co przez ten rok się wydarzy do wyborów?
3: Ale wiesz, ja powiem, jak musisz powiedzieć A, to musisz powiedzieć Z. To już to jest droga, z której potem nie ma.
13: Ja przypomnę, że w polskim alfabecie na końcu jest Ży.
3: No mamy dużo. Ministra Sprawiedliwości na Ży. Myślę, że ta kamera już się zamknęła.
1: I potem chyba jest Ź.
13: Nie, Ziży.
1: Ziży, dobrze.
0: Brawo, chłopaki.
1: Przepraszam, ja dawno do szkoły chodziłem, Romek mam...
13: Bliżej, tak.
1: Ale mówiąc bardzo poważnie, myślę, że to jest jakiś ważny moment z punktu widzenia strategii przedwyborczej Donalda Tuska, chociaż nie jest chyba czytelne dla was też, mam wrażenie, jaka to jest strategia.
3: No to jest strategia konfrontacyjna. Ja myślę, że w momencie, w którym że to trzeba po prostu w szerszym kontekście jakoś analizować. Znowu pojawiają się w różnych mniej lub bardziej spinowanych opowieściach pomysły wspólnej listy koalicyjnej. Wraca narracja o tym, że wybory w 2027 roku to będzie gigantyczne starcie dobra ze złem. Znowu nie uprawiamy demokracji. Będzie. Nie uprawiamy demokracji, tylko jesteśmy w ostatniej części Władcy Pierścieni. I myślę, że już teraz Donald Tusk zaczyna robić bardzo żyzną podbudowę pod taką właśnie opowieść. Jedyny sposób, żeby zmobilizować ten już coraz bardziej przepełniony marazmem elektorat liberalno-lewicowy, to jest, żeby na nowo zbudować opowieść o jednym wielkim poświęceniu, które wszyscy musimy zrobić, żeby ocalić Polskę przed, nie wiem, brunatną falą, faszyzmem, populizmem, różne będą pojęcia latać w przestrzeni publicznej. I ja tu powiem wprost, no dla mnie to jest bardzo jasne, co premier próbuje zrobić. No po prostu zaczyna wielką mobilizację przedwyborczą, w której już teraz wie, że będzie musiał iść na noże, bo takie są reguły gry.
0: Ale to jest chyba jednak inna historia. Znaczy, poprzednie wybory no to była narracja Donalda Tuska i jego obozu. Głównie Donalda Tuska, bo on wziął na klatę rzeczywiście te wszystkie spotkania z wyborcami i to była taka narracja zło dobrem zwyciężaj. Znaczy, my wiemy, tam jest zło, to jest obóz Prawa i Sprawiedliwości.
1: Odbudujemy.
0: Niszczył to państwo, a my będziemy je naprawiać, a dzisiaj taka decyzja, jaką teraz komentujemy, to jest raczej złomieczem zwyciężaj. Znaczy to jest troszkę coś innego.
1: Ja bym powiedział, to jest po prostu zwyciężaj.
0: I to jest... To jest
1: duża różnica.
0: To jest, według mnie to jest naprawdę duża różnica, bo tamta narracja, taka bardzo też pewnie prosta, jakoś odważna, znaczy powiedzenie wprost. Znaczy, zło jest tutaj, tutaj jest dobro i proszę państwo, wybierajcie. No to powiedzenie teraz... Teraz, że to dobro, no to jednak to jest bardziej skomplikowana sprawa. Jakby nikt nie będzie szedł taką historię. Znaczy
13: W kilku miejscach państwo się udało odbudować instytucje demokratyczne, w wielu się nie udało.
1: Na przykład?
13: No nie wiem, no media publiczne.
1: Media są rządowe, nie publiczne w dalszym ciągu.
13: Ja minister wiem, no ja pamiętam osobowo. Też twoją, między innymi swojego współautorstwa, ustawę obywatelską dotyczącą mediów publicznych. Nie udało się tego, nikomu się nie udało niestety w III RP zbudować prawdziwych mediów publicznych. One zawsze w jakimś sensie są rządowe.
1: No więc nie ma ich w dalszym ciągu. Ale co się udało?
13: Ale chociażby zmiana tego, jak działa policja wobec obywateli.
1: Tak?
13: No jest duża zmiana. No jak? Jednak nie pałują ludzi podczas manifestacji i tak dalej. Udało się...
1: Bo nie ma manifestacji.
13: No dobrze, ale też nie masz najść...
3: Nie, są manifestacje, już też nie konfabulujmy.
13: Nie ma też najść, wiesz, na opozycję i tak dalej. Nie udało się to niestety z wymiarem sprawiedliwości, bo tu jest blokersem, jest oczywiście prezydent i w wielu innych dziedzinach, więc też nie przesadzajmy. No język też się zmienił wobec
1: język
13: obywateli.
1: Język się zmienił,
13: no.
1: Oczywiście.
13: No to jest jednak
1: chociaż,
13: bardzo ważne.
1: Chociaż mamy ministra spraw wewnętrznych, który pisze o hordach uchodźców, co jest językiem bardzo dziękuję.
13: Dziękujemy.
1: Dziękuję. Roman Imielski, Agnieszka Wiśniewska i Mateusz Mazzini byli z nami. Piątkowy poranek TOK FM wydawał Kuba Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję. O 9:00 informacje TOK FM. Po nich program Owczarek, na który zaprosi za chwileczkę Cezary Łasiczka. Życzymy państwu spokojnego weekendu, chociaż będzie znów ciepło. Do usłyszenia we wtorek.
13: Defilada.
1: Jacek Żakowski.
4: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zapraszam na program Owczarek. Zaraz po 9:00 porozmawiamy o największej figurze Maryi w Europie. Ta stanęła całkowicie legalnie. Problem w tym, że w Polsce legalnie i zgodnie z ładem przestrzennym to są dwa różne pojęcia, ale tylko jedno z nich ma sankcje. Które? Dowiemy się po informacjach.
32: Reklama.
5: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
11: Stokrotka.
32: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nigdy nie zabezpieczymy naszych danych w 100%. Tak wyciek informacji medycznych 19 milionów Polaków komentowała w Tok FM Joanna Wicha z Nowej Lewicy. Notowania ropy naftowej na świecie lekko rosną po tym, jak Stany Zjednoczone zagroziły blokadą Iranu na czas nieokreślony. Nadciąga kolejna fala gorąca. W weekend termometry znowu wskażą ponad 30 stopni. Jest 9. Marta Berchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Nigdy nie uzyskamy pełnej gwarancji, że dane nie wyciekną, mówiła w TOK FM posłanka Nowej Lewicy Joanna Wicha, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego.
2: W 100% nigdy nie zabezpieczymy swoich danych, bo to by oznaczało, nie wiem, Pegasusa. To znaczy 100% inwigilację nas od rana do wieczora, znaczy każdego z nas, dane medyczne zostały włączone do infrastruktury krytycznej. Czyli dane medyczne są wprowadzone jako też dane, infrastruktura krytyczna, szpital i wprowadzane są zabezpieczenia.
1: Na rządowej domenie Bezpieczne Dane wkrótce ma pojawić się możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Amerykanie grożą, że mogą utrzymywać morską blokadę Iranu w nieskończoność. Po tych deklaracjach ceny ropy nieznacznie wzrosły. Tomasz Orchowski.
3: Stany Zjednoczone wprowadziły morską blokadę Iranu, licząc, że zmusi ona Teheran do ustępstw. Możemy ją utrzymywać w nieskończoność, rotując okrętami, zapowiada sekretarz obrony Pete Hegseth. Z kolei sekretarz skarbu Scott Bessent w telewizji Newsmax zapowiedział kolejne uderzenie w irańską gospodarkę. Śledźcie nas, bo w przyszłym tygodniu zamierzamy zastosować środki, jakich nie widziano dotąd w historii izolacji gospodarczej jakiegokolwiek kraju. Tyle, że dotychczas amerykańska presja niezbyt robi na Irańczykach wrażenie. Wojna trwa od ponad 5 miesięcy i nic nie zapowiada, by reżim w Teheranie poszedł na ustępstwa. Eksperci twierdzą, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to przeciągający się konflikt. Tomasz Rychowski.
1: Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z zeszłego tygodnia. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem RPO wymaga sprawdzenia. Sylwia Gregorczyk-Abram zwraca też uwagę na nadużywanie w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chce zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
4: Ja podczas swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę z tego procesu, pytając, no w tym przypadku sąd w Gliwicach, o powody zastosowania tego środka.
1: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
4: Powodem może być grożąca surowa kara. To, co już było powiedziane wielokrotnie, nie powinna być samodzielna przesłanka do zastosowania najbardziej najdalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
1: 60-letni rolnik w zeszłym tygodniu w Gliwicach zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, a szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych. Najwcześniej za miesiąc prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię, która miała miejsce pod koniec lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym basenie i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło o życie, ale zmarł. Bartosz Kądziołka.
5: Termin eksperymentu wynika stąd, że do 19 września basen ma być w zaplanowanym wcześniej remoncie. Jednocześnie, jak mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa,
6: zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który ocenia zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
5: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Przed nami bardzo ciepły weekend. W sobotę termometry na zachodzie kraju wskażą nawet 36 stopni. Gorąco będzie też w centralnej Polsce. To istotne dla tych, którzy zamierzają na żywo oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego.
7: A jak ta pogoda będzie wyglądała w Warszawie, gdzie będą główne uroczystości? Jak się trzeba przygotować?
8: Tam temperatura będzie wynosiła około 30 stopni Celsjusza. W samym centrum może być oczywiście nieco cieplej ze względu na tak zwane zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Praktycznie bezchmurne niebo, więc tutaj właśnie nakrycia głowy, taki luźny letni ubiór są oczywiście wskazane.
1: Mówił w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW Michał Kowalczuk. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Teraz jeszcze sprawdźmy, co dzisiaj w pogodzie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Dzisiaj pogodnie i ciepło, to taki przedsmak weekendowych upałów. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, przez około 26 w centrum i na północy do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 22 stopni.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Off Czarek. Porozmawiamy o gigantycznej figurze Maryi w Konotopiu. Jutro poświęcenie tej instalacji, tak to nazwijmy na razie. Dzisiejsi goście to pan profesor Konrad Kuczyński i pan doktor inżynier Łukasz Pancewicz z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry panom.
10: Dzień dobry, dzień dobry.
9: Rozpocznę od pana profesora Konrada Kuczyńskiego. Kiedy spojrzymy na te gigantyczne, inne obiekty, no to mamy ten obiekt, o którym dzisiaj rozmawiamy, ponad 55 metrów wysokości, Świebodzin 36, Rio de Janeiro niecałe 40. Panie profesorze, czy w dziejach architektury sakralnej wysokość była kiedykolwiek argumentem teologicznym, czy raczej konkurencyjne?
10: No zależy o jakich obiektach mówimy. Tutaj mówimy do tego pewnie wrócimy w rozmowie, że jest to figura w tym wypadku Matki Bożej, prawda? Przywołane tutaj.
9: Dokładnie, to jest miejsce widokowe z pomnikiem Matki Boskiej wraz z budynkiem socjalno-technicznym i uzbrojeniem terenu.
10: No tak, i w związku z tym ja nie jestem pewien, źle to zabrzmi, to prowokacyjnie. Ja nie wiem, czy to jest obiekt sakralny. Dla mnie oczywistą sprawą w historii Kościoła, szczególnie chrześcijańskiego, no wysokość miała znaczenie. No, wieże gotyckich katedr, prawda, i sama skala, ale nawet i dzisiaj, prawda, ściganie się wysokościowe świątynie Opatrzności Bożej z innymi obiektami, no pokazuje, że pozornie ma to jakieś znaczenie, ale tak jak mówię, z punktu widzenia, bo to pytanie i w ogóle nie byłem w Konotopii, jak się to odmienia, Konotopia czy Konotopie?
11: Konotopie, czyli w Konotopiu.
10: Konotopiu, tak, no tak. Nie byłem w Konotopiu, ale byłem w Świebodzinie i widziałem inne miejsca zbliżone jak gdyby poszukiwaniem monumentalizacji poprzez wymiar, poprzez wysokość, to co mamy tutaj z tym do czynienia. Wieże kościołów oczywiście miały znaczenie przez wiele wieków. Zostało to śladowe na przykład w Polsce, bo nikt na świecie, jeśli chodzi o obiekty sakralne, w tej chwili nie szuka akcentu wysokościowego, prawda? Jasne. Zresztą no, to jest zgodne z ideą Soboru Watykańskiego II, czyli szukanie raczej pewnej skromności, o tak powiem.
9: Pan doktor Łukasz Pancewicz, ta konstrukcja, dokładnie mówiąc miejsce widokowe z pomnikiem, budynkiem socjalno-technicznym i uzbrojeniem terenu, podstawą do niej była decyzja o warunkach zabudowy, tak zwana WZ-ka, a nie plan miejscowy. WZ-kę wydaje się, jeżeli się nie mylę, w oparciu o zasadę dobrego sąsiedztwa i ciekawi mnie to, jak sąsiedztwo pola pszenicy uzasadnia ten 55-metrowy pomnik?
11: Ja nie wiem, czy akurat to była decyzja o budowie dla takiego cywilnego obiektu, czy przypadkiem nie był to obiekt użyteczności publicznej, ale myślę, że rozmowa o podstawach prawnych może być tu nawet trochę wtórna, ponieważ my zawsze traktujemy prawo trochę w oderwaniu, albo często w takich dyskusjach politycznych prawo jest w oderwaniu od pewnej lokalnej rzeczywistości. Ja sobie poczytałem bardzo mocno wypowiedzi lokalnych władz, no i Sotes akurat jest bardzo zadowolony z lokalizacji tego obiektu. W planie ogólnym, który akurat gmina posiada, ten teren jest przeznaczony na funkcję usług sakralnych, więc jakby to powiedzieć, tu jest wola, żeby to zrealizować i nie sądzę, żeby prawo lokalne akurat stanęło w poprzek tego typu inwestycji.
9: Czyli wszystko lege artis?
11: Lege artis, ale to znowu dla mnie ważniejsza jest intencja. I myślę, że pan profesor też zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt tego całego projektu, bo nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie obiekt sakralny, czy to po prostu jest pewien obiekt wotywny w miejscu, które jest małą wsią, w której właśnie fundator, z tego co doczytałem, mieszka i w sąsiedztwie dworu, który zamieszkuje, ufundował sobie i innym, chociaż tamtym w oficjalnym przekazie to jest po prostu dar i też jest bardzo ciekawe, od Europy do Polski i lokalnej społeczności, 55-metrowy pomnik Maryi za własne pieniądze. I w tych wypowiedziach lokalnych władz właśnie bardzo mocno przebiło się to oczekiwanie, że to właściwie zrealizowanie tego sanktuarium, bo to też jest rozbudowa istniejącego sanktuarium, przyczyni się do rozwoju tej miejscowości, zacznie ściągać turystów i tak dalej, ale to znowu potwierdza tezę profesora, że to nie do końca mówimy o pewnym zjawisku w kategoriach sakralnych, tylko raczej ambicjonalnych i wotywnych, można powiedzieć, jeśli mówimy o kategoriach religijnych, ale to raczej jest ambicja fundatora, żeby postawić największą Maryję w Europie i na świecie.
9: No dobrze, ale idąc tym tropem, rozumiem, że jeżeli chodzi o krajobraz, to pan by krajobraz oddał lokalnym władzom i właścicielom terenu, tak? Czyli jeżeli...
11: Oczywiście, że nie. To jest dobro ponadczasowe, no właściwie jest dobrem wspólnym. Chociaż wiadomo, że w Polsce te kategorie, one no, bardzo ciężko przebijają się do świadomości. Zawsze się zastanawiam, jak na tego typu obiekty reagują osoby, które nie są wierzące, a mieszkają w okolicy i patrzą na to codziennie. Myślę, że też takie w Konowopiu się znajdą. Takie jest zadanie planowania przestrzennego, żeby gdzieś te interesy ważyć. Chociaż, tak jak mówię, pojawienie się 50-metrowej Maryi to trochę wyrywa ten taki chłodny, racjonalny sposób planowania. Nagle mamy potężnego fundatora.

0: inne. I konotopie jest takim odbiciem, no źle to zabrzmi, ale ja tak to czuję, takiej polskiej religijności, prawda, monumentalizującej. To jest nie przypadkiem, te dwie największe w tej chwili prześcignęły Chrystusa w Rio, prawda, który ma tam koło prawie 38 chyba metrów, z tego co pamiętam, gdzieś tam nie widziałem go na żywo. No ale tam jakoś to się zrosło, prawda, z miastem. No, nie byłem w Rio na żywo, ale no, z publikacji, z rozmów z ludźmi, którzy to widzieli na żywo, tak to sobie wyobrażam. Tutaj natomiast ta monumentalizacja, złe słowo, ale no, chodzi o skalę po prostu, no, jest odbiciem polskiej religijności, która niestety jest dość zubożona w stosunku do filozofii, idei, do teologii chrześcijańskiej po prostu, która zakłada, dlatego w Siebodzinie jest Chrystus Król Wszechświata, prawda? No, nie można, trudno sobie wyobrazić bardziej pretensjonalną nazwę. Tutaj nie wiem, jakie jest wezwanie w konotopii Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, czyli być może to jest wotum w ogóle wdzięczności, ale nigdzie nie znalazłem zapisu, czemu poświęcone. Wotum jest zawsze związane z jakimś wydarzeniem, faktem rodzinnym, prywatnym i do tego oczywiście fundatorzy prywatni no, mają prawo. Natomiast sprawa skali związanej ze skromnością, no to właśnie mówię, jest to zaprzeczenie dla mnie takiego wotum. Tak porównuję z... Tak jak powiedziałem, nie znam Rio na żywo, ale przypominam sobie skalę ważnych figur Matki Bożej w sanktuariach. No, zdarzyło mi się być pod Barceloną w Montserrat, specjalnie z Barcelony, za którymś razem podjechałem do tego klasztoru. Tam ta tak zwana czarnulka, La Moroneta, ma jakieś chyba tak na oko drewniana figura z czarnego rzeczywiście drewna, jakieś typu hebanu, coś takiego. No nie wiem, ma około 1,20 m, 1,50 m, prawda? I jest źródłem, no jedno z najważniejszych sanktuariów. W Mexico City byłem na przedmieściach Mexico City, jest to sanktuarium na Santa Maria de Guadalupe. No znowu, tam jest czczona tkanina taka jakaś tradycyjna i indiańska tkanina i na niej jest wizerunek nie wiadomo jak stworzony, bo nie farbami tylko, no to jest takie no, zaliczone do jakichś niezwykłych wydarzeń, no z pogranicza cudu. Ale to też ma na oko, byłem w tym miejscu, tam oglądałem, ale no, z pamięci no to ma to nie wiem, około 3 metrów, prawda? I to są i tam miliony ludzi sanktuaryjnie przyjeżdżają oglądać te zdarzenia. Ale to wszystko jest w małej skali. No, trzeba spojrzeć z punktu widzenia teologii. No, Matka Boża była skromną dziewczyną żydowską, prawda? I tyle. I tak powinno pozostać to. Także ja zupełnie mówię od siebie, nie naukowo. Nie rozumiem zupełnie szukania akcentu parareligijnego, bo to tak trzeba to określić, przez wysokość tutaj figury. No, tak robili sobie pomniki dyktatorzy, które pod pomnik, pamiętamy, mamy w oczach, że tak powiem, burzenie. Po zmianie władzy, burzenie takich gigantycznych pomników dyktatorów. No,
1: wrócimy. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach, te o 9.20. Pan profesor Konrad Kucza-Kuczyński, pan doktor Łukasz Pancewicz. Informacje po informacjach wracamy.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli to same towarzystwo, to same...

0: osoby.
1: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mega,
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Wracają upały. Dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia będą dotyczyć tylko krańców zachodnich, tam do 31 stopni. Jutro już gorąco wszędzie, w większości kraju, na zachodzie nawet 35 stopni. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę. Już 20 milionów złotych przyniosło opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego, ekologicznego transportu. Z ciasnego baraku do nowej przestronnej siedziby przeniosą się urzędnicy z leżącej w granicach metropolii trójmiejskiej Rumi. Warunki lokalowe, jakie ma obecnie Urząd Miasta, są tak złe, że o budowę nowej siedziby apelują nie tylko jego pracownicy, ale także sami mieszkańcy. Paweł Radzewicz.
11: Urząd Miasta Rumia mieści się od lat w starym, ciasnym baraku.
12: Tragedia.
13: No jako budynek to tak, no może nawet do wyburzenia. No.
14: Wtedy to od początku miał być tymczasowy, no i tak to trwa.
12: Obecny Urząd Miasta to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych.
11: Tłumaczy burmistrz Michał Pasieczny, zapowiadając, że zmiana jest coraz bliżej, bo udało się rozstrzygnąć przetarg na zaprojektowanie i budowę nowej siedziby.
12: Urząd Miasta powstanie u zbiegu ulic Starowiejska Dąbrowskiego. To będzie też taki fajny, solidny impuls do tego, żeby ta funkcja centrotwórcza i żeby wizerunek tego terenu znacząco się zmienił.
11: Nowy Urząd Miasta powinien być gotowy za 3 lata. Strój miasta Paweł Radzewicz, Tok FM.
10: Dziś ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Uroczystości rozpoczną się o 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie i będą miały charakter otwarty. Odprowadzenie na cmentarz w Pyrach ma się już odbyć w gronie prywatnym. Znany i ceniony dziennikarz TVN24 Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia, miał 69 lat. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś pogodnie i ciepło. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie, 26 w centrum i na północy do 31, tak jak mówiliśmy, na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 22 stopni. Teraz jeszcze raport smogowy. Krótki raport, bo na jakość powietrza dziś o poranku nie narzekamy. Mapa smogowa świeci na zielono i jest wszędzie bardzo dobrze albo dobrze.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Monumentalna sztuka sakralna. No właśnie, co do sakralności, to pan profesor Konrad Kucza-Kuczyński ma wątpliwości. Gościem jest także pan dr Łukasz Pancewicz, urbanista z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Panie profesorze, pan jest autorem między innymi książki Zawód Architekt o etyce zawodowej i moralności architektury. Czy zna pan jakieś przypadki, w których architekt powiedział, ja w tym projekcie nie wezmę udziału, dlatego że on szpeci krajobraz?
16: No,
0: Tak, zresztą nawet w tej, przywołał pan tą książkę moją. Ja nawet z tego co pamiętam, użyłem tam przykład odmowy przez profesora Tadeusza Zielińskiego, bardzo znanej postaci z Akademii Sztuk Pięknych, mimo że architekt, który odmówił, a wiem to z jego relacji, potwierdzonej potem przez, dowiedziałem się o tym podczas uczestnictwa w posiedzeniach Rady Prymasowskiej, mianowicie zrobił projekt w podwarszawskiej miejscowości, takiej właśnie na drugim brzegu, na anińskim brzegu, nazwijmy to, projekt kościoła, no niskiego, takiego wysokości sosen, krótko mówiąc. I proboszcz, który no, zamawia to i jest pierwszym decydującym i bardzo często jedynym, powiedział, że on nie przyjmuje tego projektu, ponieważ chciałby, żeby były wysokie wieże. I po prostu no, tradycyjnie Kościół znowu w polskiej religijności kojarzy się z wysokimi wieżami. Oczywiście z dwoma albo z jedną, bo symbol jednej to jest właśnie symbol Matki Bożej w dawnym czytaniu, że tak powiem, znaków. I profesor Zieliński zrezygnował z bardzo na pewno dobrego i ciekawego zamówienia, bo każdy obiekt sakralny jest znakomitym, ciekawym tematem, jednym z najciekawszych. Powiedział, nie, to nie ja, to proszę szukać kogoś, kto będzie chciał coś takiego zrobić. Także właśnie zgoda. No, moim zdaniem sprawa skali, taka środowiskowa również, związana z pejzażem, zielenią, no mieści się w ramach oceniania odpowiedzialności architekta. Jasne. Moja etyka zawodu to jest, ja to traktuję jako po prostu zawodową odpowiedzialność za coś. Tutaj jest to odpowiedzialność za skalę. Skala i w Konotopie, i w Świebodzinie mnie razi. To jest niszczenie polskiego. Akurat w Konotopie jest płasko, w Świebodzinie prawie też i nagle wyrastają akcenty. Gdyby to były jeszcze wieże od kilku wieków istniejącego kościoła, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale nagle w pejzażu pól, pięknych polskich pól, prawda? I to jest symbol kraju, a nie nawet figura Matki Bożej. Tak bardzo mówię to bardzo ostro i krańcowo, żeby to łatwiej było odczytać moje myślenie.
15: Pan doktor Łukasz Pancewicz, pewnie pan profesor Konrad Kuczak-Uczyński lepiej zna Kazimierz Dolny, który też jest ciekawy, bo tam latami może trwać wojna o kąt nachylenia dachu.
0: A
15: 100 kilometrów dalej,
0: procent, tak.
15: No właśnie, a 100 kilometrów dalej można sobie bez żadnej dyskusji postawić 55 metrów.
0: No.
15: Panie doktorze, czy ochrona krajobrazu w Polsce to jest loteria, fikcja? Jak to działa? Jak pan
3: nie, właśnie nie jest to loteria. Tutaj rozpoczęliśmy rozmowę o właściwie odpowiedzialności autora. Akurat pan Matejkowski, który jest rzeźbiarzem, razem z panem Karkosikiem, fundatorem, myślę, że to jest opowieść jednak o ego tych dwóch osób, bo nawet w wywiadach one są dostępne w mediach. Nie widzę tutaj dyskusji o krajobrazie u autora. To jest po prostu wybór miejsca, to jest wymodlone miejsce, cytuję, i też ogromne ego tutaj milionera, który mówi, to tutaj zrobimy. Akurat Toruń jest moim rodzinnym miastem i okolice dosyć znam. No, przyciąga też różnego rodzaju ekscentryczne osoby z struktur kościelnych, które też budują różnego rodzaju tego typu obiekty. Ale jeśli mówimy o ochronie krajobrazu, wbrew pozorom, ona została obudowana różnymi narzędziami. Jest audyt krajobrazowy, który określa krajobrazy priorytetowe, zasady kształtowania krajobrazu. I to narzędzie się bardzo mocno wzmocniło, bo w przypadku krajobrazów priorytetowych ustalenia audytu, one wpływają także na akty prawa miejscowego, czyli to władztwo planistyczne gminy. To decydowanie o tym, co można zrobić na terenie mojej gminy, jest też powiązane tą ochroną dobra wspólnego. No niestety mleko się trochę rozlało w Polsce i te narzędzia działają lepiej lub gorzej. W przypadku Torunia jest to dodatkowy smaczek, bo ochrona krajobrazu podlega pod służbę marszałka. No i też ja się zastanawiam, na ile tutaj one będą ostro działały wobec fundatora, który ma dosyć no, bliskie relacje z marszałkiem. Przecież pamiętamy historię, kiedy był on ratowany przy zamieszaniu, przy zakupie jachtu Darku Jafi Pomorza, kiedy akurat fundator tego posągu po prostu ufundował także województwu 12-milionowy jacht. Więc dla mnie rozmowa o tym pomniku, ona ma dwa wymiary. To znaczy, my nawet się skupiliśmy, ale też media skupiały się, mówiąc o gabarycie, o wysokości, o tym wyścigu, kto zbuduje wyżej, kto postawi coś większego. No, dla mnie to jest raczej taka kategoria sarmacko-freudystyczna. A druga kwestia to jest właśnie taka, czy my nie powinniśmy prowadzić dyskusji no, takiej publicznej, właśnie wykorzystując narzędzia, które mamy, że multimilioner chce stawiać pomnik 50-metrowy w szczerym polu, czy naprawdę ta dyskusja musi zamykać tylko do fundatora, rzeźbiarza, sołtysa wsi, wójta gminy, a coś o tak dużym wpływie na właściwie krajobraz regionu no, powstaje poza szerszą debatą.
15: To ja dorzucę może inny wątek, no bo tak, kiedy w Paryżu powstała wieża Eiffla, to masa, bodaj ponad 300 artystów podpisało
0: protest, tak.
15: Tak, petycję przeciwko tej wieży. Corcovado, czyli ta góra, na której w Rio stoi Chrystus, no dzisiaj jest na liście cudów świata. Więc może powinniśmy poczekać 100 lat, może jesteśmy trochę tak jak francuscy artyści wobec wieży Eiffla. Może za 100 lat to będzie albo na liście cudów świata, albo na liście jakiś wyjątkowy, o, no, że tak powiem, nie poznali się we właściwym czasie. Ale dorzucam też jeszcze jeden wątek.
3: No, tak, wieża Eiffla była cudem inżynierii XIX wieku. To tak jakbyśmy dzisiaj zbudowali kolonie na Księżycu i to jest porównywalne właśnie, jeśli chodzi o postęp technologiczny.
15: No trochę też tutaj. No, panie doktorze, proszę mi wskazać...
3: Rywalizujemy z kim?
15: Panie doktorze.
3: Raczej nikt z nami się nie chce bić.
15: Ale proszę mi wskazać inne miejsce widokowe z budynkiem socjalno-technicznym i uzbrojeniem terenu, które przyciąga taką rzeszę ludzi. A propos
3: przyciąga... rzeszę ludzi? No nie wszystkich.
15: Ale mówiąc też o przyciąganiu rzeszy ludzi, no to pojawią się, już się pojawiają, tak? A gości będzie jeszcze więcej, więc będą zjeżdżać, parkować. No i teraz...
0: Usługi powstaną specjalne, kioski z jedzeniem, już tak.
15: No tak, ale to też będą koszty dla gminy dodatkowe.
0: Oczywiście.
3: Dodatkowe.
0: A czy można jeszcze wciąć...
15: Bardzo proszę, panie profesorze.
0: Nie, jeszcze takie inne widzenie. No, nie jestem rzeźbiarzem, ale architektura jest blisko. No, jest przestrzenią też. W rzeźbie związanej z postaciami ludzkimi i to na przykład w sakralnej architekturze we wnętrzach albo nawet na zewnątrz zawsze występuje. Jest takie pojęcie nieprzekraczania takiej tak zwanej skali ludzkiej, w cudzysłowie. Dotyczy to rzeźby nawet pomnikowej, czyli skala postaci, zakładając jeszcze jakąś odległość widza oglądającego od rzeźby, ta skala rzeźby maksymalnie obrazująca, pokazująca jakiegoś człowieka, wszystko jedno, świętego czy działacza politycznego, to jest sprawa trochę więcej niż 2 metry, 2,10, 2,50, no góra 3 metry. I to są skale, które są przyjazne w odbiorze. Dlatego się mówi o skali człowieka. No, cała masa pięknych rzeźb, nawet postawionych bezcokołowo na ziemi, tak jak, nie wiem, pomnik Zatkina, przypominam sobie, znaczy dzieło Zatkina z Van Gogiem w Auvers-sur-Oise pod Paryżem, który idzie sobie na skwerku, ma dwa, w ogóle był wysoki, tutaj ma, nie wiem, 2,20 właśnie i sobie idzie po trawie na skwerku w małym miasteczku pod Paryżem. I to jest skala ludzka przyjazna, taka, którą akceptujemy. I to samo jest w kościołach. Te rzeźby najbardziej znane, prawda, Michała Anioła czy innych. No, Dawid jest może na zewnątrz wyjątkowo duży, jak na taką skalę związaną z ludźmi, z obrazowaniem w rzeźbie ludzi. Także z tego punktu widzenia i Świebodzin, i nawet Rio, prawda, już nie mówiąc o Konotopii, która zresztą dla mnie przestrzennie rzeźbiarsko. Nie czytałem, nie znam, nie śledziłem, że tak powiem, kto to robił, dlaczego. Dowiedziałem się w ostatnich dniach z zapisów tych prasowych. Ale dla mnie, to jest moje, mam prawo to widzieć. Dla mnie rzeźbiarsko są to jedno i drugie. Jest to kiepskiej jakości po prostu.
15: Pan doktor Łukasz Pancewicz, właściwie dwa pytania na koniec. Czy takie monumentalne obiekty sakralne powinny podlegać obowiązkowi sporządzenia planu miejscowego, takie jak, nie wiem, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe? I pan przywołał tutaj różne akty prawne. Zastanawiam się, czy ktokolwiek po ratyfikacji czytał Europejską Konwencję Krajobrazową.
0: Tak, no właśnie.
3: Myślę, że musiał, ale pytanie, co z nią zrobił. Niestety to jest to. No dla mnie mówimy, że wiecie, to jest damage is done, można powiedzieć. Ta rzeźba stoi. Dla mnie wizyta, tak podsumowując, w Świebodzinie była ciekawa, bo tam pojechałem, zobaczyłem ten obiekt z dużej ciekawości i wydaje mi się, że...
0: To ja nawet byłem w Koronie na górze.
3: O kurczę, to gratuluję, panie profesorze. No, ten obiekt się bardzo słabo starzeje. Tak naprawdę to było działanie jednego fundatora, który zniknął, no i już nie było kontynuujących. Dom pielgrzyma właściwie wygląda bardzo słabo, ta rzeźba niszczeje, więc nie wiadomo, jaki będzie los Maryi w Kikole czy Konotopiu, ale może być też tak, że po prostu podobnie jak pierwsze sanktuarium, które było w pobliżu, ono po prostu podniszczało i tak samo będzie. Właściwie ten dzieło, ta Giga Maryja może też po prostu niszczeć w krajobrazie, bo ten efekt nowości minie, a obiekt zostanie. I dlatego to też budzi pytanie, co powinniśmy robić, żeby jednak zastanowić się trochę w większym gronie, czy coś takiego powinno powstać i regulować to prawem.
15: No, to zobaczymy, co z tego wyniknie.
0: W cywilizowanych krajach przestrzennie, jak mówię, europejskich, takie rzeczy by nie powstały.
15: No,
3: zgadzam się.
15: Gminy w Polsce mają czas na uchwalenie planów ogólnych do 31 sierpnia.
3: Gmina już ma Konotop.
15: Tak, ale myślę, że Polacy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, bo wprawdzie tutaj pomnik Maryi jest w Europie najwyższy, ale na polu Chrystusa nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, dlatego że mamy przecież na Sumatrze w miejscowości bodaj Toba 61 metrów Chrystusa Zbawiciela.
0: No to będziemy się ścigać za chwilę.
15: Także mamy tutaj, żeby piłeczka jest po naszej stronie, żebyśmy przebili sumatrzańskiego Jezusa. Bardzo dziękuję. Pan profesor Konrad Kucza-Kuczyński, pan doktor inżynier Łukasz Pancewicz z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję.
15: Informacje już za kilka minut o 9:40, a po informacjach zapraszam na program EKG, który dzisiaj poprowadzi Maciej Głogowski.
5: Reklama.
16: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
17: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
16: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapij.
18: Słuchaj, Marian.
19: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
18: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
20: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
23: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
26: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
27: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
28: O!
27: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
28: O, a o ile?
27: 35 groszy taniej na litrze.
28: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
27: Tak!
29: A jak lemoniadę?
27: No też.
28: To poprosimy.
27: Ale co?
29: Wszystko!
27: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Samoloty sojuszników NATO podjęły akcję w związku z dronem, który wszedł w przestrzeń powietrzną Łotwy, potwierdził rzecznik kwatery głównej wojsk NATO. Według jego potencjalne zagrożenie zneutralizował jeden z włoskich samolotów nad terenem niezamieszkałym. Według łotewskich sił zbrojnych myśliwce wykonujące misję obrony powietrznej NATO zestrzeliły drona, który w nocy z czwartku na piątek wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Fińskie siły zbrojne poinformowały natomiast o wprowadzeniu tymczasowej strefy ograniczeń dla ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Wprowadzono je jako środek zapobiegawczy na wypadek pojawienia się dronów i zniesiono ponad 3 godziny później. Notowania ropy naftowej na świecie lekko rosną po tym, jak Stany Zjednoczone zagroziły blokadą Iranu na czas nieokreślony. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że mogą utrzymać blokadę morską Iranu w nieskończoność i że zwiększą presję gospodarczą na Teheran, ponieważ rozmowy o zawieszeniu broni utknęły w martwym punkcie. Minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział wczoraj, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus, przekazała agencja Reutera. Piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem. Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się jutro w samo południe, ale już dziś zostanie zamknięta Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kirii do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK i most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego. Dzisiaj przedsmak weekendowych upałów. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, przez 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej tylko w rejonach podgórskich, około 22 stopni.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jest prawie 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Janusz Zamka, były polityk, były pierwszy zastępca ministra obrony narodowej w rządzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a dziś między innymi doradca w PGZ. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
2: Czy ma pan takie poczucie, że dobrze realizujemy cel, jakim jest wzmocnienie naszej obrony?
4: Czy do końca dobrze, no to nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o kierunek zmian, to uważam, że on jest w sumie przemyślany w większości zdecydowanej. Wydaje mi się, że jednak dosyć konsekwentnie umacniamy polskie wojsko, dosyć konsekwentnie umacniamy przemysł zbrojeniowy nareszcie po latach posuchy. To znaczy kierunek zmian jest dobry i wydaje mi się, że tych efektów zmian jest też coraz więcej.
2: Ja myślę, że te efekty, to mam nadzieję nie tylko te, które ci, którzy będą mieli ochotę, będą obserwować w czasie defilat i które jutro będą organizowane. Nie tylko tej w Warszawie, ale przecież jeszcze będą te morskie defilady przy okazji obchodów świąt. Czy w pana poczuciu już dziś można odpowiedzialnie powiedzieć, tak, wydajemy bardzo dużo pieniędzy na obronę, tak, te pieniądze wzmacniają nasze bezpieczeństwo, ale także będą pracowały dla polskiej gospodarki.
4: To znaczy, powiedziałbym, że w coraz większym stopniu, dobrze, bo jednak, żeby się trzymać twardych faktów. Te twarde fakty są takie, że rzeczywiście zwiększyliśmy w Polsce wydatki na wojsko w bardzo dużym stopniu. Ja podam taki przykład. Jeszcze przed wojną w Ukrainie, bo ona tutaj miała kolosalny wpływ na zwiększenie wydatków naszych. W 2021 roku wydawaliśmy około 50 miliardów złotych na wojsko. Dzisiaj wydajemy 200 miliardów, wtedy to było nieco ponad 2% PKB, dzisiaj jest 4,8, więc rzeczywiście wydajemy znacznie więcej. I teraz rzeczy złe i rzeczy dobre. Otóż ja uważam, że ta decyzja o modernizacji wojska była oczywiście słuszna, natomiast wydaje mi się, że w tej pierwszej fazie, czyli myślę tutaj głównie o latach 2022-2023, w za dużym stopniu skupiliśmy się na kupowaniu gotowej broni w innych państwach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Korei. Gdybyśmy spojrzeli się na cały wolumen zakupów, to myślę, że tam 60-70% to były zakupy tam, a nie w przemyśle polskim. Dzisiaj się to na szczęście zmienia. Na szczęście to się zmienia. W jakim stopniu to wymusił sejf i powiedziałbym, że polski przemysł produkuje coraz więcej, ale co jest także ważne, nie tylko spółki państwowe skupione w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, ale coraz więcej prywatnych firm bada, produkuje, wyposaża wojsko i oceniam, że jest także lepsza współpraca dzisiaj między spółkami państwowymi a firmami prywatnymi.
2: Państwo odzyskało zaufanie do przemysłu, prywatnego przemysłu?
4: Odzyskuje i to na całe szczęście, dlatego że rzeczywiście pojawiło się sporo bardzo ciekawych prywatnych spółek. Są takie wielkie typu WB Electronics, ale jest też duża część mniejszych. Ja czasem daję przykład taki, dobrze? Borsuk. O, wiadomo, że pomysł i finalna produkcja to huta stalowa Bola.
2: Borsuk to jest pojazd.
4: To jest pojazd opancerzony na gąsienicach, na potrzeby naszego wojska. Najpierw przygotowany ze środków NCBR-u projekt, który trwał w sumie 10 lat, ale produkowany już teraz w hucie. Dobra, ale to jest huta. Natomiast tych kooperantów różnych, w tym także prywatny firm, jest ponad 250 tylko do Borsuka. Przykład kolejny. Dwa dni temu obserwowaliśmy chrzest, a wczoraj wodowanie Wichra. I tam taka informacja się pojawiła, mało kto ją zauważył, że przy produkcji Wichra pracuje ponad 100 podmiotów polskich. Czyli, że to pokazuje, że te zamówienia finalne w dużych polskich firmach, no bo trudno, żeby Borsuka albo fregatę produkowała jakaś mała firma, bo to jest bardzo skomplikowana produkcja wielka, ale że one wymuszają analizę rynku w Polsce, wymuszają kooperację z firmami prywatnymi. I ja nie chcę powiedzieć, że tu jest jeszcze wszystko dobrze w tym obszarze, bo to pewnie jest do zmiany wiele, ale że jakby przebiła się jasność i świadomość. Korzystajmy z przemysłu państwowego, ale także i prywatnego. I powiedziałbym, że wewnątrz Pegaza to nastawienie do prywatnych firm uległo zmianie. Przedtem było takie założenie, wszystko róbmy sami, tak? No ale się okazało, że w segmentach wielu mamy dobry, prywatny przemysł i trzeba go także wykorzystywać.
2: No tak, ale domyślam się, proszę poprawić mnie, jeśli się mylę, że to założenie, że robić sami, czy z udziałem takim znaczącym komponentem przemysłu państwowego, związane jest także z poczuciem bezpieczeństwa.
4: Tak, ale pamiętajmy...
2: Mnie w tej audycji to nie musi pan przekonywać, tak, że sektor prywatny jest istotny i że czasem wymyślanie czegoś na potrzeby państwa, jeśli produkuje go prywatny inwestor, przedsiębiorca, jest po prostu kontrproduktywne. Ale rozmawiamy tutaj o bardzo wrażliwych kwestiach.
4: Tak, to tak. Dotknął pan bardzo ważnej kwestii, czyli to nie znaczy, że każdy przedsiębiorca prywatny, który chce pracować na rzecz przemysłu obronnego, może to robić, bo jemu się tak wydaje. Musi przejść procesy certyfikacji, uzyskania, że tak powiem, zgód różnych służb specjalnych i tak dalej, bo jednak mówimy o produkcji, o specjalnej. Czyli powiedziałbym, że wejście tutaj na rynek nie jest takie proste, jak w przypadku, przepraszam, produkcji palet przykładowo, tak? Że jednak trzeba te wymogi...
2: Chociaż te palety będą potrzebne, żeby odebrać od tych...
4: Też są palety potrzebne do odbierania amunicji przykładowo, takie czy innych rzeczy.
2: Więc wcale nie bagatelizujemy, ani też nie umniejszamy roli tych, którzy produkują palety. Ale czy tym wszystkim, o czym teraz mówimy, pytanie było dla mnie oczywiste, że powinno dzisiaj paść, jaki będzie ten wpływ na gospodarkę. Czy to jest dowód na to, że rzeczywiście ten sektor obronny będzie... partycypował w naszym wzroście gospodarczym, tak? No bo będzie potrzebne zatrudnienie, moce wytwórcze i tak dalej.
4: Ja bym powiedział tak, partycypuję w coraz większym stopniu, ponieważ mam oczywiście w związku z tym, że wspieram Pegas jakby najszerszą wiedzę w tym obszarze, dobrze? To mniej więcej powiem, jak to wyglądało. Spółki tej grupy jeszcze 3 lata temu miały sprzedaż rosną 7 miliardów, 2 lata temu 13, w ubiegłym roku 19, w tym to będzie znacznie więcej. Myślę, że w przedziale 25 do 30 miliardów w sumie i zatrudnienie rośnie oczywiście, bo proszę zobaczyć, że szereg spółek po prostu poszukuje specjalistów, co się okazuje wcale nie taką prostą rzeczą. Dla przykładu są spore problemy, jeśli chodzi o spawaczy czy o innych specjalistów, więc część zakładów przytomnie zaczyna już nie tylko inwestować w uczelnie, ale także w szkoły. Także w szkoły ja się spotykam z problemami, które szczerze mówiąc nie do końca uświadamia się. Dla przykładu, nie ma w Polsce przesadnie, tak to powiem delikatnie, wielu chętnych do studiowania chemii, a mamy zakłady zbrojeniowe, które są chemią. No, to nitrochem, dezamet, pionki i tak dalej, więc te firmy, wiedząc o tym, że na rynku będzie trudno o pozyskanie specjalistów, zaczynają fundować stypendia już nie tylko na uczelniach, ale także i w szkołach średnich, biorą pod opiekę klasy. Podobnie jeśli chodzi o lotniczy segment, to będziemy mieli spory kłopot, jeśli chodzi o techników zdolnych do serwisowania samolotu, więc mądry prezes i mądra spółka, wiedząc o tym, inwestuje w szkolnictwo i powiedziałem, że część firm to na szczęście już zaczęła robić.
2: I też zdążymy wykształcić tych, którzy będą potrzebni?
4: No to tu jest wyścig z czasem, wie pan, to jest taki wyścig z czasem, bo to znowu, 3 dni temu mieliśmy takie duże wydarzenie w Łodzi, prawda? Podpisywano umowy na serwisowanie...
2: Śmigłowców.
4: Do śmigłowców, ale także te silniki, które oni mogą, że tak powiem, serwisować, to są także silniki w czołgach Abrams, bo to są silniki o konstrukcji podobnej dosyć. No, w Łodzi trzeba będzie zwiększyć zatrudnienie wielokrotnie, więc oni inwestują w klasy szkolne. I to jest wyścig z czasem. Znaczy z jednej strony mamy wyścig z czasem w wojsku. Ta wojna, która się toczy obok nas, daje nam czas. Rzecz w tym, żebyśmy go wykorzystali. Na szczęście mamy jeszcze czas, ale to jest też wyścig, jeśli chodzi o przygotowanie kadry. To jest to, co się stało z tym przemysłem w Polsce, to jest, powiedziałbym, smutna rzecz. Mało kto wie, że jeszcze w 80-tych latach, 40 lat temu, przemyśle zbrojeniowym pracowało w Polsce ponad 300 tysięcy osób. Potem broniły się te zakłady, bo zamówień nie było, w dwojaki sposób, redukując kadry i sprzedając tereny. Doprowadziliśmy do stanu, że jeszcze kilka temu ten przemysł państwowy liczył 15 tysięcy osób. Proszę, to jest spadek skokowy. Dzisiaj to się odbudowuje, już jest 23 tysiące. rozwinęły się prywatne firmy, więc my to odbudowujemy. Jesteśmy w takim procesie inwestycji dużych, no ale to jest wszystko wyścig z czasem.
2: A w pana przekonaniu te procesy, które zostały zapoczątkowane, oczywiście wraz ze wzrostem tego egzystencjalnego takiego zagrożenia ze strony Rosji. Czy te procesy, które zostały zapoczątkowane, wydatkowanie pieniędzy na armię, inwestycje, przemysł i inwestycje przemysłu, to są takie procesy wieloletnie? To znaczy, że my już przez wiele, wiele lat będziemy...
4: To muszą być procesy wieloletnie. Ja bym powiedział tak, że dzisiaj jesteśmy... Zaryzykuję taką tezę. Na mniej więcej pół metku zakupów dla wojska uzbrojenia. Na szczęście go coraz więcej kupujemy w przemyśle polskim. Ale co się teraz zmieni? To uzbrojenie idzie na stan wojska i zakłada się, że jego średni cykl życia to jest tak 35 do 40 lat. Czyli że w związku z tym będziemy przesuwali się na serwisowanie i modernizację. Czyli ten przemysł, który dzisiaj produkuje, będzie musiał za kilka lat skoncentrować się na serwisowaniu i potem na modernizacji tej broni.
2: I już podejrzewałem, że po prostu powie pan, że za chwilę wejdziemy w rotację, że to, co było najwcześniej kupione, trzeba będzie zaraz wymieniać.
4: Wie pan, w wojsku się bardzo rzadko kupuje coś na kilka lat, to jak się spojrzymy na cykl życia samolotu, tam transportera, armatochaubicy, to jest mniej więcej dzisiaj około 35-40 lat, z tym, że zasada jest taka, że w cyklu życia broni przeprowadza się modernizację taką bardzo głęboką i my zaczniemy wkrótce taką bardzo głęboką modernizację po 20 latach latania F-16 WZL numer 2 w Bydgoszczy.
2: Ja mam takie poczucie, że my oczywiście, to są i istotne sprawy, no, posługujemy się jakimś poziomem ogólności, chociaż niektóre liczby, które pan podawał, robią wrażenie, a to o tych miliardach, a to o potrzebach zatrudnienia. Przykład związany z inwestowaniem zakładów w szkolnictwo, stypendia, czy wyszukiwanie tych młodych ludzi jeszcze na poziomie szkolnym. Znamy takie przykłady Znamy takie przykłady z różnych branż, które w taki sposób szukają specjalistów. To wszystko jest istotne, ale mam wrażenie, że mówiliśmy o takim twardym przemyśle. A ta część naukowa, badania?
4: Następują, bardzo pan podniósł ciekawy wątek, dlatego że my jako państwo wydajemy w sumie bardzo mało na badania i rozwój, zdecydowanie mniej od europejskiej średniej, dobrze? W Europie to jest mniej więcej 2,3%, a my nawet na 1,5% nie wydamy. Coś się zaczęło zmieniać. To znaczy tak, wydaje mi się, że znacznie bardziej efektywnie zaczyna działać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ja mogę powiedzieć więcej o tych badaniach w obszarze obronności i bezpieczeństwa.
2: Bo też jest pan jakoś zaangażowany.
4: Opiniuję tam różne projekty. Myśmy, wie pan, tak przez ileś lat wydawali tam 400 milionów złotych rocznie, co jest kwotą śmieszną. Teraz to zwiększamy, są takie całe programy, Perun, Step i tak dalej, to już będzie kwota ponad miliard rocznie, ale obserwuję z pewną taką satysfakcją i zadowoleniem, przykładowo ożywienie VAT-u, który ma coraz więcej ciekawych programów badawczych i co jest zjawiskiem w jakimś sensie nowym, to sieć badawcza do Łukasiewicza, która ma 22 instytuty, jakby coraz więcej tych instytutów przygotowuje bardzo ciekawe projekty na potrzeby wojska. Jak tak analizuję uczelnie polskie pod tym kątem, to jest tak, to jest VAT oczywiście na pierwszym miejscu, Politechnika Nowowarszawska, ale przykładowo AGH krakowskie prowadzi sporo ciekawych badań, Politechnika Gdańska, Centrum Techniki Morskiej i tak dalej, więc powiedziałbym, że jest większa grupa instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych, które rzeczywiście pracują nad rozwiązaniami nowoczesnymi.
2: Właściwie przez całą tę rozmowę, ja tak tego nie definiowałem, ale tak ją odbieram, tak interpretuję wszystko, o czym pan mówił. Przekonywał pan, że to nie jest takie malowanie trawy na zielono, tylko naprawdę te procesy w Polsce się dzieją, tak?
4: Tak, dzieją się te procesy w Polsce, ale też powiem, wie pan, bo przepraszam, no, trzeba się zachować odpowiedzialnie w życiu, tak? Problemów mamy też sporo. Jak tak się zastanawiałem nad takimi głównymi problemami, które mamy, to powiedziałbym, że bym je zidentyfikował tak. Pierwszy problem, jaki mamy i naprawdę musimy podjąć znacznie bardziej energiczne działania, są to rezerwy płytkie. Mamy,
2: co to znaczy?
4: Mamy coraz więcej żołnierzy w wojsku, bo mniej więcej co roku liczba żołnierzy zawodowych rośnie o około 10 tysięcy w Polsce. powstaje wielki zakład w związku z tym. Ale mamy rezerwy małe i gdyby do czegoś doszło, to za bardzo takich rezerw przygotowanych nie mamy. I problem z rezerwami polega nie tylko na tym, że ich powinniśmy mieć znacznie większą grupę, tylko że w ramach tych rezerw powinniśmy przygotowywać specjalistów. To jest problem pierwszy. Drugi, no musimy radykalnie zwiększyć wysiłek, środki, jeśli chodzi o różne bezpilotowce, autonomiczne pojazdy, ale także o zdolność walki z nimi, bo wojna, która się toczy u naszych granic, pokazuje, że to nie są tylko pojedyncze, a to są całe roje, no bezpilotowców, więc trzeba uzyskiwać zdolność, żeby zwalczać całe roje. To nie jest takie proste, więc to jest cały obszar, który musi się rozwinąć w przemyśle i w polskim wojsku. No i też jest, wie pan, problem, to jest też pytanie, czy czasami nie za chętnie korzystamy z żołnierzy tam, gdzie z nich korzysta nieprzyjaciel. No, dla przykładu, wielu żołnierzy zamiast ćwiczyć się na poligonach i na plażach ćwiczeń, pełni funkcję, że tak powiem, patrolowe na granicy wschodniej. Tak więc trzeba by to też przebudować. Wojsko awaryjnie powinno to robić, ale to nie jest główna misja wojska.
2: Ale to już też pewnie inna dyskusja. Bardzo dziękuję, że znalazł pan dla nas czas.
4: Dziękuję bardzo.
2: Opowiedzieliśmy to, poświęcił pan tę chwilę. Pan Janusz Zemke, dziś między innymi doradca w PGZ-cie, ale przede wszystkim były polityk i były wiceminister obrony narodowej. Dziękuję bardzo. To była audycja EKG, pierwsze dziś wydanie. Informacje po informacjach Popczarek i Cezary Łasiczka.
0: Reklama.
3: Nie przegap w Biedronce. Do piątku. Tylko z aplikacją. Banany na wagę. 2,99 za kilogram. Limit 2 kilogramy na konto Moja Biedronka. A tylko w piątek. Świeże udo lub pod udzie kurczaka. Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. A napój energetyczny Red Bull 250 ml. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
31: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Najpierw minister, teraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Taki pomysł na siebie ma Maciej Berek. Od poniedziałku za paliwo zapłacimy mniej. Wraca rządowy program wspierający kierowców. Iga Świątek awansuje na 5. miejsce. Zwyciężyła w Toronto. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek rezygnuje z funkcji i kandyduje na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk poparł wczoraj tę decyzję i przekonywał, że minister zachowa jako sędzia apolityczność. Pomysł budzi kontrowersje nawet wśród środowisk dotychczas przychylnych rządowi. Zarzucają mu dalsze upolitycznienie Trybunału. Benedykt O'Connor.
14: Minister Berek ze swojej apolityczności i niepartyjności uczynił swój znak rozpoznawczy, mówił Donald Tusk, przedstawiając dotychczasowego członka rządu jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem profesora Marcina Matczaka z Wydziału Prawa i Administracji UW pomysł premiera burzy całą dotychczasową narrację rządu o przywróceniu bezstronności w Trybunale.
29: Premier się zupełnie sprzeniewierza wartościom, które wcześniej głosił. Przedstawił Macieja Berka trochę jak takiego Rambo konstytucyjnego. Jestem przeciwny temu planowi. On jest oparty na założeniach, które doprowadzą do, moim zdaniem, do katastrofy.
14: Maciej Berek w rządzie obecny był od 2023 roku, najpierw jako przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, później jako minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
13: Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Rząd uruchamia kolejną odsłonę programu Ceny paliw niżej. Oszczędność dla kierowców ma wynieść około złotego na litrze. Program ma obniżyć się ceny paliw na dwa sposoby. Pierwszy to niższy VAT z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mają zapłacić mniej za litr paliwa, mówi premier Donald Tusk.
1: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
13: Drugi element programu to maksymalna cena paliwa. Minister energii rozporządzeniem będzie ustalał górny poziom ceny paliwa.
1: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
13: Dotychczas program CPN kosztował budżet państwa ponad 4,5 miliarda złotych. Opozycyjna rosyjska partia Jabłoko ma się dzisiaj odwołać od decyzji Sądu Najwyższego zakazującej jej startu w wyborach. Ugrupowanie jest jedynym, które otwarcie sprzeciwia się wojnie w Ukrainie. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
5: Wniosek o unieważnienie rejestracji partii Jabłoko złożyło nacjonalistyczne ugrupowanie Rodina. Według niego antywojenne Jabłoko dopuściło się szeregu rzekomych naruszeń, między innymi finansowania z zagranicy i ekstremizmu. Będziemy kontynuować nasze działania, bo wybory są dla nas oczywiście ważne, ale nie są najważniejszą rzeczą w życiu. Wszystko, co robimy, robimy po to, by powstrzymać utratę ludzkiego życia. Mówił Nikołaj Rybako, lider partii Jabłoko, która w ostatnich sondażach zyskiwała na popularności. Badania wskazują, że przekroczyłaby 5-procentowy próg i weszła do Dumy, co dla Kremla byłoby dużym problemem. Tomasz Orchowski, TOK FM.
13: Jutro, niedaleko Lipna, w Kujawsko-Pomorskiem zostanie uroczyście poświęcony pomnik Matki Boskiej w Konotopiu. Figura ma 55 metrów wysokości i przewyższa pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie. Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób. Wszystko dopinane jest na ostatni guzik, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
15: Na naszej stronie jest mapa, która zawiera wszystkie te miejsca, gdzie można parkować. Ja bardzo bym zachęcała wszystkich, którzy chcą przyjechać tego dnia, aby zapoznali się z tą mapą. My będziemy kierować do tych miejsc, gdzie są parkingi. Po terenie tutaj naszego miasta będą busy zorganizowane przez gminę, które będą dowoziły te osoby, które zostawią auto w centrum miasta na teren uroczystości, aby nikt nie przechodził, żeby nie zdarzył się jakiś wypadek.
13: Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1, co zapewne oznacza utrudnienia w tym rejonie. Budowa pomnika została sfinansowana przez miliarderów Grażynę i Romana Karkosików, którzy w Kikole mają swoją rezydencję. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Polka pokonała tej nocy w finale reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę. A ten mecz śledził Błażej Kulesza.
16: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
17: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był nawet najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
16: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
17: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
16: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: Informacje w TOK FM ponownie od 10.20. W okolicy Zielonej Góry termometry mogą pokazać dziś nawet 30 stopni. Przeważnie w kraju około 25-26. W całej Polsce dużo słońca.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Czas na program Pop Czarek. W studio pan dr Michał Mijal, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Kiedy słyszymy hasło gry, to zwykle myślimy rozrywka, dobry czas, może raczej młodsza widownia, choć niekoniecznie. A tymczasem gry mogą być wykorzystywane także w takich poważnych rzeczach, jak na przykład rekrutacja, szkolenia, negocjacje, integracja zespołów.
10: Zdecydowanie tak. Tutaj, tak jak pan powiedział, skojarzenie gry i dzieci jest dość automatycznym. Natomiast faktycznie no, i na uniwersytecie, na wielu innych uczelniach i też w praktyce biznesowej gry funkcjonują od dziesięcioleci, tylko że przebiły to zastosowanie, powiedzmy praktyczny aspekt gier przebił się do tak zwanego mainstreamu dopiero te kilkanaście lat temu tak naprawdę.
18: Czym to się różni? Czym się różni gra taka, po którą ktoś by sięgnął, bo chce, nie wiem, eliminować potwory i ulepszać swoją zbroję, od gry, która by miała wyłonić najlepszą osobę do zatrudnienia?
10: Może się w ogóle nie różnić, a może się bardzo różnić. To już wyjaśniam. Z jednej strony do takich celów, czy rekrutacyjnych, czy szkoleniowych, można używać normalnych gier, takich niemalże w wersji pudełkowej, które idziemy do sklepu, kupujemy i przynosimy na szkolenie albo na rekrutację używamy. A z drugiej strony są też gry specjalnie tworzone, to już wtedy jest takie pojęcie angielskie serious games, czyli te gry poważne, czy takie gry do zastosowań poważnych. I to wtedy już zwykle są gry trochę inne, czyli bardziej nastawione na pewien cel dydaktyczny albo cel jakiś edukacyjny albo szkoleniowy, a mniej na dostarczanie samej rozrywki. Natomiast nadal to są gry.
18: A po jaką, albo jaką grę by pan wskazał jako taką grę, w którą powinien zagrać każdy poważny menedżer, żeby...
10: O rany. Znaczy, mogę powiedzieć...
18: Może rodzaj gry, albo...
10: Znaczy, to jest tak... Tak naprawdę, może przez analogię wyjaśnię, jak idę do kina, no to mogę pójść na horror, na science fiction, na przygodowy, na sensacyjny, na romans, na cokolwiek i podobnie z grami. Czyli mogę sobie wybrać grę, w której gramy wspólnie, czy gramy kooperacyjnie przeciwko potworom, czy mogę wybrać grę, gdzie ratujemy świat, czy mogę wygrać grę, gdzie zarządzamy firmą i to wszystko będzie powodowało, że ten menedżer może sobie wybierać do swojego smaku. Oczywiście wymaga to pewnej świadomości, no bo jak pan czy ja idziemy do kina, no to wiemy, czego się spodziewać, bo obejrzeliśmy recenzję, czy obejrzeliśmy zwiastun. Podobnie jest z grami. No to wymaga troszeczkę wiedzy, ale też jeżeli menedżer chce po prostu poznać jakąś grę konkretną, no to zgłasza się czy do firmy szkoleniowej, czy do jakiegoś specjalisty u siebie w firmie i pomagają mu doradzać. Także odpowiadając krótko, w każdą praktycznie mógłby zagrać, a zależy to po prostu od tego, jakie ma preferencje i jakie ma potrzeby.
18: No dobrze, pewnie każdy może w każdą zagrać, ale co te gry jakby ujawniają? W jaki sposób zagrać w grę? Nie tylko, żeby na koniec powiedzieć, o, świetnie spędziłem czas, tylko żeby powiedzieć, dowiedziałem się czegoś o sobie, o moim sposobie zarządzania, o tym, co mogę ulepszyć, a co mi wychodzi najlepiej.
10: No tu są dwa elementy. Pierwszy jest taki, że gram w grę, powiedzmy hipotetycznie, zagrałem sobie w grę o budowie średniowiecznego zamku. I gdzieś tam siedzieliśmy, pięciu poważnych menedżerów, zarząd, budujemy zamek średniowieczny. No i w trakcie gry mogą się pojawiać informacje, że w średniowiecznym zamku używano takiej zaprawy, takich klamr do spinania murów i tak dalej. Jakaś wiedza się pojawi w trakcie gry. I to jest ten jeden taki bezpośredni poziom, który w trakcie gry zdobywamy wiedzę. I tyle. Natomiast drugi, dużo ważniejszy, to jest ten element, który się pojawia po rozgrywce, bo jak zagram sobie z panem w jakąś grę towarzyską, czy w warcaby, czy w pokera, czy w cokolwiek, no to zagraliśmy, fajnie, możemy sobie pogadać i to jest koniec gry. Natomiast w przypadku gry takiej dla menedżera, czy szkoleniowej, czy rekrutacyjnej, to, co jest najważniejsze, dzieje się po. Czyli zagraliśmy, a teraz robimy. Czy autorefleksję, czy rozmowę, czy trener przeprowadza debriefing tak zwany, czyli analiza tego, co się wydarzyło. I z tego de facto uczymy się dużo więcej, albo możemy uczyć się dużo więcej niż z samej rozgrywki, która oczywiście też, tak jak powiedziałem, może być edukacyjna, natomiast to jest troszkę inny element tej edukacji.
18: Rekrutacja wydaje się procesem takim bardzo stresującym. Myślę, że każdy podświadomie myśli, ojej, to rozmowa rekrutacyjna, ach, na pewno się jakoś zepnę i nie będę w stanie z siebie nic wydukać. A tymczasem gra zamiast rekrutacji brzmi fantastycznie.
10: Gry w ogóle, to jest pewna taka ogólna zależność, kiedy mówimy w ogóle o zastosowaniu gier w praktyce. Gry to jest medium, które wywołuje najsilniejsze zaangażowanie uczestnika. Czyli czy film, czy książka, czy muzyka, czy scenka nie wywoła tak dużego zaangażowania jak gra. To powoduje, że jeżeli rekrutujemy i powiedzmy wsadzam czy jednego kandydata, czy kilku kandydatów na przykład podczas assessment center i te osoby zaangażowane grają, to automatycznie wywołujemy większe zaangażowanie. Ono nie zawsze będzie bardzo duże, bo są osoby, które na przykład aktywnie nie lubią gier i będą się opierały. Ale to jest tak, że to zaangażowanie już powoduje, że gra jest bardzo dobrym narzędziem do pewnych zastosowań właśnie takich rekrutacyjnych, bo mogę na przykład spowodować, że ten kandydat, który by się stresował samą rozmową, jak zostanie posadzony w kontekście gry, to otworzy się szybciej albo zaangażuje się szybciej i oszczędzimy trochę czasu.
18: Wspomniał pan o tym, że mamy swoje preferencje co do kina, ale także co do gier. Są tacy, którzy preferują grę, gdzie się wcielają w jakieś role, inni wolą strzelankę. No a co jeżeli, no właśnie, nie dobierzemy gry do kandydata, krótko mówiąc, wybierzemy strzelankę na rekrutację, a kandydat jest raczej miłośnikiem gier, nie wiem, RPG.
10: To tak może okropnie zabrzmieć, ale co to firmę obchodzi? Nie, znaczy tak zupełnie poważnie mówiąc...
18: No bo na ile to jest uniwersalne, tak, prawda? Tak.
10: Chodzi o to, że jeżeli jako firma używam gry do rekrutacji, to mniej mnie interesują preferencje kandydata, a bardziej mnie interesuje pewien rezultat, do którego mnie ta gra ma doprowadzić. I to, czy kandydat lubi, czy nie lubi ten rodzaj rozgrywki, będzie drugorzędną refleksją. Może być, oczywiście może być brane pod uwagę, jak najbardziej, ale to nie jest kluczowe.
18: A na ile to jest uniwersalne, krótko mówiąc, czy... taka gra pozwoli kandydatowi, który lubi i nie lubi, zostać właściwie ocenionym. No bo co to firmę obchodzi? Firmę obchodzi to, że jeżeli to narzędzie zostanie niewłaściwie zastosowane, no to straci potencjalnie cennego pracownika.
10: Znaczy kluczem do zastosowania gier w ogóle w takim praktycznym kontekście jest to, że dużo ważniejsze od tego, jaki rezultat osiągniemy jako gracz. Powiedzmy, powrócę do tego

0: czy udało mu się osiągnąć cel, czy nie. Bo nawet jak mu się nie udało, może wyjść, że jest dobrym kandydatem, bo pewne rzeczy robił we właściwy sposób, chociaż nie doprowadziły go do sukcesu.
1: Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że gra jest narzędziem, które angażuje bardziej niż na przykład rozmowa kwalifikacyjna. Tak?
0: Zdecydowanie.
1: Tak? I dzięki temu to nieważne co, czy ktoś lubi, tylko w jaki sposób ta osoba się angażuje i co możemy wyczytać o jej, na temat jej umiejętności.
0: Znaczy, ja tutaj może uzupełnię też prostą rzecz, bo zdarza mi się dość regularnie używać gier podczas zajęć ze studentami albo podczas szkoleń gdzieś na zewnątrz prowadzonych poza uniwersytetem. I bardzo ważną rzeczą jest to, że istnieje duża grupa osób, które gier aktywnie nie lubią. I jest to w porządku. Każdy z nas ma prawo czegoś nie lubić. Czy ktoś nie lubi wędkowania, czy ktoś nie lubi gier, czy robienia na drutach. I mimo tego, iż jest ta aktywna niechęć wobec gier, to nawet w takiej sytuacji, czy osoba się przemoże i zagra, czy też powie, ja nie chcę grać, ale będę obserwować, będę współuczestniczyć, czy pomagać na przykład przy przeprowadzeniu gry, to nadal ta gra ma wartość. Ona i bardzo, bardzo dobrze to widać. Właśnie, tak jak mówię, zdarzało mi się wielokrotnie podczas szkoleń, że uczestnik jakiś podchodził, mówił, nie podoba mi się ta gra, czy nie podoba mi się ten pomysł, czy ja nie chcę w grach uczestniczyć, bo już otwarcie.
1: Nie gram w gry.
0: Znaczy nie gram w gry, bo to na przykład sprzeciwia się moim wartościom. Bo często na przykład osoby... Tutaj często, chociaż nie zawsze, czasem to jest dość świadoma decyzja, ale często dochodzi do tego, że mamy pomylenie gier z grami hazardowymi. I wtedy... Jest to, wydaje mi się, wtedy bardziej zrozumiałe, że ktoś sprzeciwia się grom hazardowym, więc nie gra w żadne gry. Chociaż gry takie zwykłe właśnie szkoleniowe, one z hazardem prawie nic wspólnego nie mają. Ale to może być często taka zbitka. I wtedy taka osoba podchodzi do mnie, mówi, że nie chce i ja mówię, w porządku. Czy pani chce uczestniczyć tutaj z boku patrzeć, czy pomóc mi obserwować, czy pomagać uczestnikom. I wtedy też mamy tę osobę zaangażowaną, też mamy zdobytą pewną wiedzę, inną niż ci, którzy grali, ale nadal jest. I też taka osoba będzie uczestniczyła w procesie omówienia na koniec, więc to jak najbardziej da się to ominąć.
1: Czy gry, które są używane w rekrutacji, w szkoleniu, w negocjacjach, to jest dzisiaj w Polsce wyjątek, czy już reguła? Czy to weszło na dobre?
0: I wyjątek, i reguła. Już mówię, o co chodzi. Z jednej strony bardzo często można znaleźć, czy w internecie, czy w ofercie firm szkoleniowych, czy samych dużych firm, które prowadzą własnoręcznie nabór, informacje, że używamy gier rekrutacyjnych, gier szkoleniowych, więc to nie jest tabu i tego się używa i wszyscy mówią gry. Z drugiej strony bardzo często te gry, które są nazywane grami formalnie nie są, o tak. Tylko używa się słowa gra, bo jest ono atrakcyjne, bo się sprzedaje, bo jest medialne. Natomiast w praktyce to są często inne narzędzia, które za grę uchodzą. Więc tutaj to dlatego powiedziałem, że tak i nie. Czyli z jednej strony jest zaakceptowane to, że gry są elementem tego głównego nurtu, a z drugiej strony często jako gry przebiera się coś innego.
1: Czyli mamy gry, ale myślę, że tu też trzeba nauczyć tych, którzy tych gier używają, jak odczytywać to zaangażowanie człowieka
0: to
1: w grę.
0: To jest ogromna sztuka.
1: Prawda? Tak,
0: zgadzam się.
1: To czyli jest odczytać, czy właściwie, sztuka. Nie wiem, wynegocjował, czy właściwie współpracował, czy podjął właściwe decyzje.
0: Tutaj pamiętajmy, że bardzo duża rola, już abstrahuję od gier zupełnie, bardzo duża rola jest wtedy osób, które zajmują się procesem rekrutacyjnym, czy mają nawet, już tak bardzo kierunkowo mówiąc, przygotowanie psychologiczne, czy socjologiczne, które pozwala im lepiej pewne procesy, czy grupowe, czy pewne procesy, które zajdą podczas gry, podczas rozgrywki przeanalizować. I tutaj wtedy już gra jest wyłącznie narzędziem takim samym jak każde inne.
1: Mówi pan dr Michał Mijal, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Ale z grami się nie żegnamy. O grach będziemy rozmawiać także po informacjach w programie Popczarek. Informacje o 10.20.
2: Autopromocja.
3: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
4: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
3: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
4: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
5: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
6: Narzekajcie.
5: Chwalcie.
7: Znowu nic nie wymyśliłam.
5: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G8.

0: 87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 10.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby, w tym 9-letnie dziecko, zginęło, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby, poinformowały władze lokalne. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że ostatniej nocy Rosja użyła do ataków 112 bezzałogowców, w tym dronów uderzeniowych Szachet, również w wersji odrzutowej. Funkcjonariusze Zastrzębia Zdroju poszukują 31-letniego Patryka Sieleckiego i jego 4-letniego syna Emila Zielonki. Obaj zagadnęli w czwartek i nie wrócili na noc do domu. Policja opublikowała zdjęcie i rysopis poszukiwanych i apeluje o pomoc w ustaleniu ich miejsca pobytu. Na rozpoczynający się dla wielu upalny długi weekend dobre wiadomości od Głównego Inspektoratu Sanitarnego. We wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim można się kąpać, a na plażach powiewają białe flagi. Zakaz wchodzenia do wody związany z zakwitem sinic obowiązuje na 4 kąpieliskach śródlądowych. W TOK FM czas teraz na kulturę.
6: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Od dziś na ekranach Historie równoległe. Najnowszy film Ashgara Farhadiego, luźno inspirowany kinem Krzysztofa Kieślowskiego. To historia pisarki, która podgląda sąsiadów i opisuje ich życie, zacierając granice między fikcją a rzeczywistością, mówi Maciej Musiał, koproducent filmu.
7: Myślę, że ten film mogą zobaczyć fani filmów Krzysztofa Kieślowskiego, fani kina francuskiego, ale też takich spokojnych historii z jakąś głębią, poetyką. Jest w tym odrobina thrillera, to jest też historia miłości, więc myślę, że zadowoli wiele osób.
6: Na ekranie m.in. Isabelle Huppert i Vincent Cassel. Horrory, thrillery i filmy science fiction. Octopus Film Festival to największy w Polsce festiwal kina gatunkowego w Gdańsku. Tegoroczna 9. edycja trwa do niedzieli. W programie rekordowa liczba 79 filmów pełnometrażowych i 52 krótkie metraże w 13 nietypowych lokalizacjach miejskich. Najważniejszą częścią programu jest konkurs główny, w ramach którego prezentowane są najciekawsze filmy łączące gatunkowe inspiracje z autorską wizją. Nagrodę główną festiwalu co roku przyznają widzowie. Plenerowy spektakl Sen o mieście w reżyserii Janusza Opryńskiego powrócił po 9 latach na dziedziniec Zamku Lubelskiego. Przedstawienie w nowej odsłonie będzie można zobaczyć jeszcze dziś, jutro, pojutrze i w poniedziałek z okazji 709 urodzin Lublina. Sen o mieście inspirowany jest poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza i opowiada historię miasta poprzez teatr, muzykę i sztukę nowego cyrku. Festiwal Muzyka w Starym Krakowie rozpoczyna się już jutro. W programie 17 koncertów prezentujących muzykę od średniowiecza po współczesność, a to wszystko w zabytkowych krakowskich wnętrzach. Na początek koncert Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Michała Klauzy.
5: Dzień pogodny, według prognoz bez opadów. Na termometrach od 22 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 26 w centrum i na północy, a najcieplej do 31 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Popczarek, a gościem jest dr Łukasz Kozak, mediewista, współpracownik Biblioteki Narodowej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Pozostajemy przy grach, ale tym razem zupełnie inne gry i żebyśmy je może zrozumieli albo po nie sięgnęli, to warto wyjaśnić, co to są marginalia tekstowe, obrazowe, marginalia.
3: Marginalia. Szeroka definicja. Wszystko, co jest na marginesie. Sami możemy robić marginalia. Robiliśmy na pewno marginalia w podręcznikach, nudząc się i rysując motywy wcale nieodległe od średniowiecznych, dorysowując coś, wzbogacając. Czy będzie to tekst? Wtedy będziemy mieli do czynienia z glosą. Czy będzie to obrazek? Zawsze możemy mówić marginalia. Ale w sensie węższym będą to jednak obrazki, będą to jakieś scenki, będzie to ikonografia, która zapełnia marginesy ksiąg średniowiecznych. I właśnie te marginesy są bardzo ciekawą rzeczą, bo w średniowieczu marginesy zostawiano bardzo duże. I specjalnie właśnie w tym celu, żeby na tych marginesach coś było. Czyli mamy tutaj pracę wieloetapową. Dzieło średniowieczne z definicji nigdy nie jest skończone i jeśli mamy do czynienia z księgą średniowieczną, to my ją zapełniamy. Czyli nie tak, jak nas w szkole uczyli, po książkach się nie bazgrze.
8: Nie pisze, nie bazgrze się.
3: Właśnie, po książkach się bazgrze. Po książkach się bazgrze, w książkach się rysuje. Książka ma być indywidualna. Więcej nawet, jeśli my mamy książkę, której używamy jako na przykład modlitewnika, my tę książkę całujemy, miziamy, przytulamy. Jeśli mamy miniaturę, gdzie mamy diabła, to tego diabła sobie skrobiemy, możemy mu nawet tam oczy wydrapać. A
8: nie
3: mamy...
8: czcimy?
3: No, być może dochodziło do takich sytuacji, ale czcimy przede wszystkim postacie święte, więc nie wiem, na przykład jak zbawiamy zdrowaśkę, to przy scenie zwiastowania miziamy banderole w dłoniach Archanioła Gabriela, gdzie mamy Ave Maria, Gracia Plena i stąd właśnie często ten napis jest wymazany, więc ślady takiego obcowania z książką są liczne, a marginalia stanowią jeden z najwdzięczniejszych chyba aspektów obcowania z książkami.
8: Bo rozumiem, że poznajemy, w jaki sposób ten tekst w różnych momentach oddziaływał na czytelników.
3: I to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, że czasami mamy marginalia, które są związane z tekstem, ale w większości przypadków one z tekstem wydają się niezwiązane, bądź my nie znamy klucza do tego. Ponieważ duża część tego, co byśmy nazwali popkulturą średniowieczną, jest dla nas po prostu niedostępne. Czasami możemy się domyślać, czasami mamy jednak tekst popkulturowy. Tutaj krótki przykład. W psałterzach, ale nie tylko w psałterzach, w różnych księgach jest często przedstawiany goły facet, który pokazuje sobie palcem tyłek. Nawet nie tyłek, tylko wprost, przepraszam, jak to młodzież mówi, obdyt. I my wiemy, że to odnosi się do historii Marchołta. Marchołt, król Salomon, znamy to ze szkoły albo nie znamy, rozmowy, które miał Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym. Marchołt Salomonowi dokucza, wyszydza go, chłopski spryt ponad mądrość króla. W pewnym momencie Salomon ma go dosyć i mówi swoim sługom, żeby go wyrzucili, bo on nie chce patrzeć już na jego twarz, na twarz Marchołta. I później mamy scenę, że Salomon gdzieś wyjeżdża, dojeżdża do jakiegoś takiego rozbitego pieca, a do tego pieca wlazł Marchołt. I tu cytuję źródło, przepraszam za słowo, i wystawił tak tyłek, że mu było widać jajca i żyć. I Salomon podszedł do tego pieca, myśląc, że się ogrzeje i zobaczył właśnie wystawione te części Marchołta.
8: Cztery litery.
3: Tak, a nawet dwa razy cztery litery. No i powiedział, cóż to jest, a Marchołt wtedy mówi, nie chciałeś patrzeć na moją twarz, patrz w moją żyć. No i my już możemy odgadywać, że ten goły facet, który gdzieś na marginaliach, ale nie tylko na marginaliach, bo czasami nawet między kolumnami się nam pojawia, jest to po prostu Marchołt i my jako czytelnicy tego rękopisu właśnie jesteśmy uznani za drugiego króla Salomona, bo my patrzymy właśnie w żyć Marchołta, wobec tego w pewien sposób nas ktoś wywyższył, iluminator, pokazując właśnie ten żyć Marchołta, pokazuje, o, wy jesteście tutaj czytelnicy tak mądrzy jak Salomon. Ale jest to jeden z niewielu przypadków, kiedy my jesteśmy w stanie odczytać ten kulturowy kod. Zazwyczaj jest on dla nas niedostępny.
8: Czyli mamy całą masę rzeczy, które znajdują się jakby poza tekstem głównym, które są bardzo szerokie do interpretacji.
3: Tak jest. I tutaj badacze zachodzą w głowę od dawien dawna, co to mogło znaczyć i dlaczego to jest. Czasami przyjmuje się interpretację mnemotechniczną, że jest to po prostu jakiś ciąg skojarzeniowy obrazów, który ułatwi nam zapamiętanie tekstu. Jednakowoż, o ile w bardzo nielicznych przypadkach my możemy rzeczywiście zauważyć, że to się jakoś klei, w przeważającej większości tej mnemotechniki nie można zauważyć. Możemy za to zauważyć, że dzieje się jakaś równoległa narracja. W Bibliothèque Nationale de France jest znany rękopis powieści o róży, takiego, nazwijmy to, bestsellera średniowiecznego, chociaż to nie jest dosyć dobre określenie. W każdym razie dzieło świeckie, które było kopiowane, czytane, uwielbiane, mimo że moim zdaniem jest strasznie nudne i po prostu słabe. Jest to dzieło o miłości. Ono sobie tam idzie swoją tam narracją. A na miniaturach, na marginesach, nawet wiemy kto, bo była to Joanna de Montbaston, znamy iluminatorkę, która to malowała, jest cała historyjka o romansie zakonnika i zakonnicy ze słynną miniaturą z tak zwanym cenzuralnie powiem siusiakowym drzewkiem. Czyli jest mniszka, która zbiera owoce z drzewa, tyle że te owoce to są po prostu siusiaki, które rosną na drzewie. Ona je zbiera do kobiałki, później ona dzieli się tymi owocami z inną mniszką. I widzimy, że tam jest po prostu jakaś fabuła, jest jakaś historia, być może nawiązująca do jakiegoś fablio frywolnego, ale my po prostu tej historii nie znamy, poza tym, że możemy ją rekonstruować na podstawie tylko i wyłącznie tych obrazków, bez tekstu, więc to nawet nie jest komiks, to są same obrazki.
8: A czy coś niesprośnego przykuło pana uwagę?
3: No właśnie, wypadałoby powiedzieć, że marginalia nie są wyłącznie sprośne i frywolne. Mamy cały piękny cykl świata na opak, czyli zajęcy lub królików polujących na psy lub myśliwych. Tutaj są dekrety ze Smithfield, to jest w British Library i tam mamy historyjkę z kolei o tym, jak zając mści się na myśliwym, łapie go, myśliwy jest następnie sądzony przez zajęczy trybunał i zostaje ścięty, a jego myśliwski pies osądzony jako pachołek, gorzej urodzony, zostaje powieszony. Jednak cała ta historia o takich zwierzęcych wojnach została rozwinięta w całym cyklu ksiąg powstających na zamówienie biskupa Reno z Baru. To jest taka szkoła mozańska, porządna z końca XIV wieku, no powiedzmy bliżej jednak przełomu XIII-XIV wieku, gdzie mamy absolutnie piękne miniatury przedstawiające wojnę królików z psami. Czyli króliki bronią się w zamku, zamek jest oblężony przez psy, jest tam psi król w koronie siedzący w namiocie i jego po prostu knechci żołnierze, którzy oblegają ten zamek. I to rzeczywiście na przestrzeni kilku rękopisów i bardzo wielu stron marginalnych cała ta historia wojny jest przedstawiona. Tyle, że tutaj też mówię historia wojny, powiedziałbym, to są raczej scenki. To są scenki, które są przedstawiane jakby bez jednak ciągłej narracji. No i znajdujemy tam również piękne jakieś takie pojedyncze przedstawienia typu królik skóruje człowieka. No bo wiadomo, jak wtedy łapano króliki, no to skórowano je, skórka szła na swoje cele, reszta była zjadana. No a tutaj właśnie świat na opak, tu królik skóruje człowieka, bądź królik tresuje psa. Czyli właśnie to, co znamy z takiej kultury karnawałowej, świat na opak w sensie międzygatunkowym jest tu przedstawiane.
8: Fascynujące opowieści. A najciekawsze jest to, że przy wielu marginaliach nie bardzo wiemy, co z nimi zrobić, tak? No bo też nie znamy kontekstu i nie wiemy, jak to umieścić w jakimś lokalnym czy bardziej globalnym kontekście.
3: No, Ślimak i Rycerz to jest coś, co też zaprząta ludziom głowę. Mamy bardzo dużo przedstawień walki rycerza, bądź wojownika, bądź po prostu człowieka ze ślimakiem. Ślimak jest przedstawiany czasami jako po prostu zwykły taki ślimaczek, a czasami jako taki duży ślimak, z którym się walczy. No i tutaj próby rozszyfrowania tego są przeróżne. Nurt feministyczny wskazuje na to, że ślimak jest śliski, mokry i na pewno jest motywem waginalnym i mamy tutaj po prostu przedstawienie kobiecego triumfu nad męską siłą. Ale jest to moim zdaniem mocno naciągane. Raczej tu też byśmy spodziewali się czegoś takiego, że ślimak, który jest zjadany, jest powolny, jest po prostu taki bezbronny poza tą muszlą, on staje się jakimś potworem. Czyli raczej to myślenie właśnie ciągle na zasadzie kontrastów, które sobie odwracamy na drugą stronę.
8: A ja też ze ślimakiem walczyłem w pewnej grze, ale o marginaliach albo o grach na podstawie marginaliów porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. Informacje o 10.40. Gościem jest pan dr Łukasz Kozak, mediewista i współpracownik Biblioteki Narodowej, a po informacjach Popczarek powraca i gry na podstawie marginaliów.
4: Autopromocja.
9: Mussolini szczerze żałował, że Włochy nie są gotowe do wojny z zachodnimi mocarstwami, że włoskie społeczeństwo tej wojny nie chce. Wymógł na Hitlerze telegram zwalniający go ze zobowiązań sojuszniczych, a potem zazdrością śledził sukcesy tego, dla którego kilkanaście lat temu był przecież inspiracją i wzorem. Berlin zaś był Rzymem rozczarowany, ale do samego końca Hitler będzie wobec Duce lojalny.
4: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 10.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Francuskie władze ewakuowały 525 osób z powodu pożaru lasów sosnowych w departamencie Landy na zachodzie kraju, poinformowały władze lokalne. Pożar wybuchł wczoraj i zniszczył już obszar o powierzchni 1100 hektarów. Z ogniem walczy 500 strażaków. W akcji wykorzystywanych jest 6 samolotów, ale akcję gaśniczą utrudnia pogoda. Susza i upały. Po południu temperatura może sięgnąć w regionie 36 stopni. Samoloty sojuszników NATO podjęły akcję w związku z dronem, który minionej nocy wszedł w przestrzeń powietrzną Łotwy, potwierdził rzecznik kwatery głównej wojsk NATO. Według niego potencjalne zagrożenie zneutralizował jeden z włoskich eurofighterów na terenie niezamieszkałym. Najwcześniej za miesiąc prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię, która miała miejsce pod koniec lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Siedmiolatek tonął na tamtejszym basenie, czego nie zauważyli opiekunowie grupy, a pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Lekarze przez 2 tygodnie walczyli w szpitalu o jego życie. Siedmiolatka nie udało się jednak uratować. Termin eksperymentu wynika stąd, że do 19 września basen ma być remontowany, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa.
16: Zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa.
0: ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
15: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję. Steward KB, znany jako Stu, został osadzony w jednym z warszawskich aresztów i w przyszłym tygodniu będą z nim prowadzone czynności, przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba. Wczoraj wieczorem youtuber został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski. Sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku, gdy Sylwester Wardenga opublikował materiał ujawniający, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. W październiku 2023 roku prokuratura okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stewartowi KB. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi do 12 lat więzienia. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 11, a teraz jeszcze pogoda. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i na Helu, 26 pokażą termometry w centrum i na północy, a najcieplej do 31 będzie na krańcach zachodnich. Dzień pogodny, według prognoz, bez opadów.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Czarek, gościem jest pan dr Łukasz Kozak, mediewista, współpracownik Biblioteki Narodowej. Rozmawialiśmy o marginaliach, ale marginalia to też jest świetny materiał, żeby zrobić z niego grę. I o dwóch takich grach dzisiaj będziemy rozmawiać. Właśnie, może zaczniemy od tego Ślimaka.
16: Tak, tytułem wstępu dawno, dawno temu, to znaczy może nie aż tak dawno, było to paręnaście lat temu, grzebiąc w różnych bibliotekach cyfrowych, czy współpracując z instytucjami, które mają właśnie zbiory pełne marginaliów, stwierdziłem, że to jest naprawdę tak wdzięczne, tak ładne, tak fajne, tak ciekawe, a przede wszystkim tak bardzo odwracające stereotyp średniowiecza jako jakiejś takiej epoki, w której nikt się nie śmiał, było wszystko mroczne, głupie, zacofane, pobożne, no bo w tych marginaliach znajdujemy naprawdę fantastyczny świat. Zacząłem to wrzucać na różne strony społecznościowe. Dzięki temu średniowiecze rzeczywiście zyskało taki nowy popkulturowy wymiar. No i któregoś dnia skontaktowały się ze mną dwie fajne osoby, Tina Janas i Dorota Halicka, które zakomunikowały mi, że chcą zrobić grę na podstawie marginaliów. Trwało to kilka lat, pracowaliśmy, ja byłem tam konsultantem zaledwie, widziałem, jak gry pięknie się rozwijają. Tak powstała pierwsza gra Inculinati, która polega na tym, że na marginesach ksiąg te bitwy pomiędzy zającami, psami i innymi stworzeniami.
3: Ślimakami.
16: Ślimakami oczywiście, tak, ślimak jest takim, no tak to wunderwaffe można powiedzieć. Jak już dojdzie, no to nie ma rady na ślimaka. Wszystko to w stylu Heroes of Might and Magic albo Worms, trochę tego, możemy sobie toczyć. Za tą grą Inculinati, która odniosła jak na grę z gatunku tak zwanych gier niezależnych spory sukces, poszła gra Scriptorium i to jest tytuł bardzo, bardzo świeży. Niektórzy mówią, że to jest średniowieczna kanwa. W Scriptorium my możemy po prostu tworzyć nasze własne średniowieczne miniatury. Czyli jesteśmy, no można powiedzieć, zarządcą warsztatu iluminatorskiego. Oczywiście są pewne kompromisy tam.
3: Iluminator to ten, kto te piękne literki
16: i obrazki
3: zdobi. Także jak mamy tekst, to ten tekst jest dlatego piękny, że właśnie obrazki i często litery tak fantastycznie są zdobione.
16: Sam tekst też jest kwestią oczywiście estetyki, bo tutaj trzeba pamiętać, że jeśli my mieliśmy rękopis, który był naprawdę piękny, zdobiony, to pracował nad tym cały duży zespół ludzi. Oczywiście niektórzy mogli wykonywać dwie funkcje, powiedzmy byli dobrymi skrybami, ale niekoniecznie najlepszymi rysownikami, iluminatorami. Wobec tego czasami są jakieś takie przy bardzo ładnym tekście obrazki trochę pokraczne. Tutaj nie będę wskazywał daleko. Psałterz Floriański jest tego przykładem. W nim mamy kilka naprawdę znakomitych miniatur, ale dużo właśnie takich, które są pokraczne, przez co również wdzięczne są, przez to o specyficznej wartości jakiejś takiej sztuki naiwnej.
3: Czyli w grze Skryptorium wcielamy się w takiego iluminatora.
16: Tak, wcielamy się w iluminatora i tworzymy na zamówienie rękopisy. Przychodzi do nas kolejny zamawiający i mówi, co on chce, żebyśmy tutaj mu wykonali. No i my staramy się, zawsze wygrywamy oczywiście, staramy się wykonać jak najlepszy obrazek. Ale to nie jest tak, że my będziemy robić tylko to, co nam każą ci zamawiający. Jest owszem tryb sandbox, gdzie my możemy po prostu robić, co nam się żywnie podoba. I tu warto, ja lubię sobie czasami zaglądać na media społecznościowe, właśnie Yaza Games, która produkuje te obie gry, i patrzeć, co też ludzie nowego nadesłali. Jakie fantastyczne rzeczy są w stanie gracze, czy użytkownicy, w zasadzie użytkowniczki tej gry stworzyć, bo są to niesamowite rzeczy. Niesamowita, nieskrępowana wyobraźnia podparta tysiącami elementów zaczerpniętych ze średniowiecznych rękopisów. Odpowiednio opracowanych, odpowiednio edytowalnych. Możemy się tym bawić, możemy tworzyć po prostu nieprawdopodobne obrazki. I to jest ewenement na skalę światową. Takiej gry nie było. Ludzie przyznają, że jest to naprawdę jeden z najgorętszych tytułów.
3: To jest fascynujące, tak, że mamy połączenie takich przestrzeni, które na pierwszy rzut oka wydają się nie do połączenia, tak? No bo mamy to właśnie średniowiecze, czy jakaś ręczna robota, no i znowu te mroki, które, o których wciąż myślimy, że spowijały średniowiecze, a z drugiej strony mamy grę, czyli popkulturę, czyli świat elektroniczny, i teraz łączymy to i powstaje jakiś ciekawy.
16: No, ja bym powiedział tak, że my nie jesteśmy w stanie wejść do myśli, do głów ludziom średniowiecza. Aczkolwiek, patrząc na dekoracje marginalne, my możemy troszeczkę ich zrozumieć. I jestem absolutnie przekonany, że ludzie średniowiecza byliby absolutnie zachwyceni tymi grami. To znaczy, oni by naprawdę tam siedzieli, tworzyliby, graliby, tłukli się tymi królikami. To jest coś, co rzeczywiście ciągle jest utrzymane bardzo mocno w tej stylistyce. Powiedziałbym nawet, że w pewien sposób też mieliśmy taki slogan reklamowy do tych gier, że mamy tutaj wypróbowane koncept arty. One mają już 800 lat. Lepszych nikt nie ma. Nam te koncept arty robili iluminatorzy z XIII-XIV wieku. Wobec tego no, naprawdę podstawa jest mocna.
3: Skoro rozmawiamy o iluminacjach, to czy jest jakiś taki ranking, czy można powiedzieć, że nie wiem, francuskie były najlepsze, a polskie najgorsze, czy to jest tak, że to wszystko zależy od indywidualnego mistrza, czyli raczej patrzymy na tytuły, a nie na kraje?
16: Tutaj akurat możemy patrzeć na kraje i możemy tutaj sobie tworzyć nawet mapki i rankingi. Jeśli chodzi o dekoracje marginalne, przede wszystkim powiedziałbym, że Francja i to, co się zwie Pays-Bas, czyli te właśnie dzisiaj dzisiejsza Benelux. Belgia, tak, coś takiego. Generalnie tam produkowano bardzo dobre rękopisy i tam tworzono bardzo ładne dekoracje, ale oprócz tego mamy Anglię. Anglię, która oczywiście jest pod wielkim wpływem Francji, ale troszeczkę się emancypuje i cały ten krąg taki właśnie, powiedziałbym, no, normański, francuski rzeczywiście tutaj będzie przodował. Nie znaczy to, że nie mamy ciekawych przykładów i fajnych z innych miejsc. Jedna dekoracja, która jest bardzo wczesna, powstała w Pradze. Tam pracowało dwóch no, powiedziałbym, tworzyli taki dwuosobowy warsztat Evervinus. I drugi skryptor, przepraszam, wyleciało mi jego imię. W każdym razie oni przepisywali De Civitate Dei Augustyna i na sam Hildebertus, o Hildebertus i Evervinus. I na sam koniec narysowali pod tekstem swój, można by powiedzieć, portret, chociaż portret z kategorii anachroniczna dla średniowiecza, ale narysowali tam, jak pracują nad księgą i jak ich po prostu trapiła mysz. Mysz, która ciągle przychodziła do nich, zjadała im jedzenie, no przeszkadzała im w pracy. Jest przedstawiona ta mysz na ich stole, stół jest podpisany Mensa Hildeberti, czyli stół Hildebertusa. Mysz zrzuca pieczoną przepiórkę, czy jakiś taki drób i dobiera się do chleba, a Hildebertus obraca się, trzyma w dłoniach pumeks. Pumeks służył do, no jak gumka myszka, nomen omen, do wymazywania tekstu i robi zamach, żeby rzucić tym pumeksem w mysz, a na księdze, w księdze, którą przepisywał, jest napisane przekleństwo na tę mysz. Pessime mus sepius me provocas ad iram ut te deus perdat.
3: Czyli wkurzasz mnie, myszo.
16: O przeklęta myszy. Jakże często doprowadzasz mnie do gniewu, oby Bóg cię zgubił. No i to jest właśnie Praga, jeden z takich wczesnych przykładów i to bardzo indywidualnych pokazania czegoś, co w ogóle nie ma wspólnego nic z tekstem, bo jednak żadnej przeklętej myszy u świętego Augustyna w O Państwie Bożym nie ma. No ale jednak jest to związane z tym właśnie rękopisem, bo jest to sytuacja tworzenia tego rękopisu. No ale jeśli przeniesiemy się już
3: Polska, Polska, biało-czerwoni.
16: O, Polska, no to tutaj akurat muszę powiedzieć, że u nas wcale nie ma tak dobrze, zwłaszcza patrząc na ostatnie ustalenia dotyczące psałterza floriańskiego, które sugerują, że on jednak powstawał na Węgrzech prawdopodobnie i w psałterzu floriańskim mamy owszem bardzo ciekawe nie tylko marginalia, ale i wstawki międzywierszowe, no ale możemy teraz trochę wątpić już w to, że to Kraków, Kłodzko, czy gdzieś tutaj, jednak raczej będzie to Buda. Wobec tego w Polsce tej kultury, takich marginaliów, jakie znamy skądinąd, no niestety nie ma. Być może właśnie mieliśmy zakodowany ten taki szkolny szacunek do książek.
3: Albo nie było dobrego ośrodka, gdzie można było się tego nauczyć.
16: Inna sprawa, że również marginalia wymagają pewnego zaplecza, powiedziałbym, narracyjnego, związanego czy to właśnie z taką tradycją powieści arturiańskich, czy właśnie jakichś takich frywolnych fablio. One w pewnym sensie, powiedziałbym, potrzebują kultury mieszczańskiej. One potrzebują takiej klasy średniej, która będzie w stanie bardzo mocno zdystansować się wobec zarówno klasy rządzącej, jak i kontynuować taki no, zdrowy plebejski humor oparty właśnie na czymś, co dzisiaj się nazywa, no nie wiem, świńskim humorem, frywolnym i tak dalej.
3: Gdyby pan miał zrobić taki ranking, top, nie wiem, 3 albo top 5 najwspanialszych dokumentów, najpiękniej iluminowanych albo z najciekawszymi marginaliami?
16: No, z pewnością bym powiedział, że ten cały cykl Renosbaru, czyli te właśnie króliki walczące z psami, ten cały cykl króliczy to jest rzeczywiście chyba 10 na 10 absolutnie najwspanialszy przykład konsekwentnego przedstawiania marginalnych scenek, które czasami są fantastyczne. Mamy tam różne hybrydy, ślimakoludzi, którzy biorą udział w tych właśnie potyczkach, plus właśnie te konsekwentne przedstawienia walk królików z psami. I co dalej? To tutaj akurat musiałbym się zastanawiać. Na pewno nie Siusiakowe drzewko, które jest bardzo ciekawe fabularnie, ale jeśli chodzi o warsztat, to pozostawia wiele do życzenia. Rzekłbym, że pewne rysunki, już nie miniatury, czyli same rysunki piórkiem, które pojawiają się na marginesach anglonormandzkich apokalips, szczególnie jednej przechowywanej w Metropolitan w Nowym Jorku, to one zasługują na szczególną uwagę ze względu na to, że mieliśmy tam do czynienia z osobą, która po prostu wspaniale rysowała i miała niesamowitą wyobraźnię. Mamy tam przedstawienie damy sokolniczki, która sama od pasa w dół jest sokołem. Jest to niesamowicie wdzięczny rysunek i tego typu rysunki pokrywają tę apokalipsę. Więc powiedziałbym, że tutaj, o ile pierwsze miejsce bym przyznał, to przy kolejnych bym się długo, długo zastanawiał, co tu umieścić.
3: A Polska się w pierwszej setce załapałaby? Jakieś polskie obiekty?
16: Powiedziałbym, że jeśli byśmy uznali jednak w Sołtysz Floriański ze względu na to, że jest tam przynajmniej w jednej trzeciej po polsku za obiekt polski, no to Sołtysz Floriański ze względu na to, że jest bardzo bliski memu sercu, na pewno gdzieś znalazłby swoje miejsce.
3: I już tylko Sołtysz Floriański?
16: No jeśli sięgniemy do marginaliów, które nie są średniowieczne, tylko późniejsze, gdybyśmy wyszli już na XVI, XVII wiek i popatrzyli również na teksty, to co się pisze, nie tylko rysuje na marginesach, oto znaleźlibyśmy naprawdę mnóstwo wspaniałych rzeczy. Chociażby ostatnio, będąc w Bibliotece Kórnickiej, przeglądałem wspaniały druk siennika, zielnika XVI-wiecznego, w którym na rycinie przedstawiającej Adama i Ewę w raju ktoś napisał: małpo, nie zdradzaj męża swego. Więc widać, że ktoś oddawał się bardzo emocjonalnej lekturze i pozwalał sobie na przeróżne takie komentarze nawet do scen biblijnych.
3: Dzisiaj średniowieczne marginalia, ale też i gry, które powstały na podstawie marginaliów. Gościem był pan dr Łukasz Kozak, mediewista i współpracownik Biblioteki Narodowej. Dziękuję.
16: Dziękuję.
3: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11, a wracamy po informacjach i czas na poetycki piątek.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Wyborcza na długi weekend. Ludzie chudną, ale zmienia się nie tylko ich waga. Ozempik wpływa na nasze relacje i nawyki. Co zyskaliśmy, a co straciliśmy po ozempikowej rewolucji? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Święto Wojska Polskiego. Już jutro będzie wielka defilada. Rzeczniczka Praw Obywatelskich chce wyjaśnień w sprawie rolnika, który zaorał asfalt. Te historie znają Państwo z TOK FM. Kraków zarabia na strefie czystego transportu, choć miasto zapewnia, że cel strefy jest zupełnie inny. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami największa defilada w historii, zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Jutro w Święto Wojska Polskiego na ulicach Warszawy zobaczymy prawie 2000 żołnierzy wszystkich formacji. Na przestrzeni lat zdarzało się, że ta liczba była dużo wyższa, ale rekordowa ma być liczba nowoczesnego sprzętu. Więcej na ten temat wie Cezary Jaszczyk.
6: Na Wisłostradzie wojsko zaprezentuje najnowsze nabytki uzbrojenia lądowego. Zobaczymy, jak przebiega modernizacja wojsk pancernych i artylerii, także tej dalekiego zasięgu. Pojawią się m.in. Abramsy, Borsuki, systemy HIMARS, a także elementy polskiego systemu Gladius, łączącego szereg różnego rodzaju dronów rozpoznawczo-bojowych. Nad stolicą zaprezentują się nowe polskie myśliwce F-35.
7: Wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część. Przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców.
6: Zapowiada wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak w zeszłym roku, równolegle z defiladą lądową i powietrzną odbędzie się defilada morska na wodach Zatoki Gdańskiej z udziałem ponad 20 jednostek marynarki wojennej. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Mamy coraz mniej czasu na wyszkolenie nie tylko wojska, ale i kadr przemysłu zbrojeniowego, mówił w TOK FM Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej, doradca Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zdaniem eksperta największe zapotrzebowanie dotyczy metalurgii i chemii.
8: Wcale nie taką prostą rzeczą, dla przykładu, są spore problemy, jeśli chodzi o spawaczy, czy o innych specjalistów. W Łodzi trzeba będzie zwiększyć zatrudnienie wielokrotnie, więc oni inwestują w klasy szkolne. Będziemy mieli spory kłopot, jeśli chodzi o techniku zdolnych do serwisowania samolotu. To jest wyścig z czasem. Z jednej strony mamy wyścig z czasem w wojsku, ale to jest też wyścig, jeśli chodzi o przygotowanie kadry.
5: W polskim przemyśle zbrojeniowym zatrudnionych jest dziś ponad 50 tysięcy osób. Ośrodki analityczne wskazują jednak na potrzebę dodatkowego zatrudnienia co najmniej 90 tysięcy specjalistów w obszarze produkcji zbrojeniowej i 80 tysięcy w łańcuchach dostaw. Dwie osoby nie żyją, co najmniej 20 zostało rannych w Ukrainie po rosyjskich atakach ostatniej doby. Wśród ofiar jest 9-letnie dziecko. Drony uderzyły m.in. w prywatny dom w obwodzie sumskim. Rosjanie zaatakowali także blok mieszkalny, a dron, który w niego uderzył, wypełniony był odłamkami. Ukraińskie władze twierdzą, że Rosja użyła ostatniej nocy 112 dronów. Obrona powietrzna zestrzeliła 90. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z ubiegłego tygodnia. Jak informowaliśmy, 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to, zdaniem rzeczniczki, wymaga sprawdzenia. A sprawą zajmuje się Szymon Kępka.
9: Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tutaj o nadużywaniu w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chcę zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
10: Ja podczas swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę.
9: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
10: Powodem może być grożąca surowa kara. To nie powinna być samodzielna przesłanka. To zastosowanie najbardziej dalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
9: W Gliwicach w zeszłym tygodniu 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga na że do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych. Szymon Kępka, TOK FM.
5: Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Zasada jest prosta. Starsze samochody, które nie spełniają wymogów strefy, w okresie przejściowym mogą wjechać do Krakowa po wniesieniu opłaty. Ale, jak zaznacza Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, cel strefy jest przede wszystkim środowiskowy.
11: Po to, żebyśmy my wszyscy w Krakowie oddychali nieco czystszym powietrzem, a przede wszystkim pozbawionym rakotwórczych i trujących tlenków azotu.
5: Zebranych pieniędzy miasto nie może jednak wydać dowolnie. Ustawa wskazuje, że mają służyć m.in. rozwojowi zeroemisyjnego transportu czy infrastrukturze ograniczającej wjazd samochodów do centrum.
11: Te pieniądze zostaną przeznaczone i przekazane MPK na zakup elektrycznych autobusów. W związku z tym tutaj cele ustawowe zostaną wypełnione.
5: Opłaty za wjazd samochodów niespełniających wymogów obowiązują tylko w 3-letnim okresie przejściowym. Miasto zakłada, że wraz z wymianą najstarszych aut liczba kierowców korzystających z tej możliwości będzie stopniowo spadać. Informacje w Tok FM ponownie o 11.20.
12: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
5: Przeważnie dziś na termometrach około 25-26 stopni. Najcieplej na zachodzie, tam może być nawet 30 w ciągu dnia. Jutro jeszcze cieplej.
12: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
13: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Czas na poetycki piątek. Niedawno rozmawialiśmy o poezji Aleksandra Fredry. Wiemy już dzisiaj, albowiem badacze to ponad wszelką wątpliwość ustalili, że nie byłoby Aleksandra Fredry, gdyby nie jego wcześniej praprababka Elżbieta Drużbacka. Także bez Elżbiety Drużbackiej nie byłoby Aleksandra Fredry. A tę fascynującą postać, która zwana była Safoną Słowiańską, muzą sarmacką. Bodaj Hugo Kołłątaj mówił, że utrzymała honor poezji polskiej i dzieła jej w późne wieki należeć będą do dobrej literatury w mowie naszej. Tę postać i jej twórczość doskonale zna pani Ilona Kalamon, doktorantka literaturoznawstwa w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Elżbieta Drużbacka, fascynująca postać. Któż to taki? Dlaczego o niej wciąż za mało wiemy?
16: Czy fascynująca? Fascynująca z dwóch powodów. Bo po pierwsze jest to pierwsza poetka polska, która zyskała sławę za życia, która była uznawana przez potomnych, której teksty nie zostały zamknięte w bibliotekach czy archiwach na lata i później badacze je wydobyli na światło dzienne, ale która funkcjonowała w środowisku jako literatka. Po drugie, dlatego, że nie pochodziła z tej najzamożniejszej warstwy szlechty, a co za tym idzie, nie otrzymała takiego formalnego wykształcenia, które miała chociażby tworząca również w tym czasie inna twórczyni, Franciszka Urszula Radziwiłłowa. Niewiele wiemy o jej dzieciństwie czy młodości i o edukacji, jaką otrzymała, w jakim stopniu ona była pogłębiana, jakie języki znała, więc jest to przypadek niezwykle ciekawy i myślę, że taki fenomen.
15: No i dla mnie fascynujące było to, że już za życia cieszyła się sławą poetycką. Mówiłem o tych porównaniach przez ówczesnych, tak, do Safony.
16: Tak. Tak, i też tutaj jest bardzo ciekawa historia, gdyż jej teksty krążyły w obiegu rękopiśmiennym, były wpisywane do sylw domowych, przesyłane pocztą i to właśnie nacisk czytelników wpłynął na to, że ukazał się tomik z jej wierszami drukiem. Mamy listy Uldaryka Radziwiłła, Koniuszego Litewskiego do Andrzeja Załuskiego, w którym on nakłania Załuskiego, aby w końcu poezję drużbackiej wydać, ogłosić drukiem, gdyż no, to była popularna, to bez wątpienia.
15: Myślę, że Drużbacka też byłaby dzisiaj świetnym przykładem zarówno dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i dla Unii Literackiej, albowiem pomimo tego, że była, jak rozumiem, poczytna i popularna i poznano się na jej talencie, no to przez większość życia borykała się z problemami finansowymi.
16: Tak, i to jest ta mroczniejsza część życiorysu, dlatego że chyba śmiało mogę powiedzieć, że tak około 70% zachowanych listów Drużbackiej dotyczy kwestii finansowych. Ona prosi o wypłacenie zaległej pensji, o pożyczkę. Jest taki dramatyczny list z lat 50., kiedy ona zwraca się do swojej mecenaski Barbary Sanguszkowej z prośbą o opłacenie wiktu, aby mogła udać się do klasztoru, gdyż rodziny na to nie stać.
15: Do klasztoru Bernardynek w Tarnowie?
16: Tak, tak, gdyż ten klasztor właśnie był ufundowany przez Sanguszkową. Zresztą to było zgodne z ramami epoki. Często rodzin nie było stać na utrzymanie starszych osób, więc taka decyzja o przeniesieniu się na te ostatnie lata życia do klasztoru nie była czymś jednostkowym.
15: A jednocześnie także właśnie pod koniec życia dotknęły ją inne tragedie rodzinne, bo wskutek ospy straciła córkę i też kilkoro wnucząt.
16: Tak, to na pewno odbiło się na jej kondycji. Też znajduje odzwierciedlenie też w tekstach, bo mamy i Żal starości, chyba jeden z ostatnich tekstów już pisany właśnie w klasztorze, w którym ona wprost pisze, że już jest zmęczona życiem i że już chętnie by, gdyby mogła, odeszłaby z tego świata. Ale mamy też teksty o stracie wnucząt, gdzie ona bardzo przeżywa taką niesprawiedliwość, że ona była w stanie je przeżyć, że to jest jakiś taki coś niezgodne z porządkiem natury, z porządkiem świata, gdzie to jednak ona powinna umrzeć pierwsza, one powinny cieszyć się życiem, wzrastać i tak dalej. Więc to taki bardzo, bardzo gorzki koniec.
15: No dobrze, i teraz powiedzmy, mamy słuchaczy i słuchaczki, którzy mówią: Elżbieta Drużbacka, nie znam, chcę sięgnąć po teksty Elżbiety Drużbackiej. Jak wygląda kwestia publikacji?
16: No to jest to ciekawe pytanie. To znaczy mamy edycję z 2003 roku, wiersze wybrane. Mhm. I ona chyba jest najbardziej powszechna w obiegu, plus no, część tekstów jest w internecie, bodajże na wolnych lekturach. Natomiast no, przez to, że te teksty, no, część tylko tekstów ukazała się drugiem, reszta funkcjonowała sobie w obiegu rękopiśmiennym, no to w tych rękopisach pozostały. I przyznam tutaj, że nawet do dziś znajdujemy nowe teksty Elżbiety Drużbackiej, takie, o których nie wiedzieliśmy, że istniały, albo wiedzieliśmy, poznaliśmy tytuł, ale nie było tego tekstu, więc to jest kwestia dość skomplikowana i mam nadzieję, że w przyszłości takiej bliższej się to zmieni i że te teksty wrócą do takiego powszechnego obiegu.
15: I być może, żeby zachęcić tych z Państwa, którzy mają XVIII-wieczne szpargały na strychu do znalezienia tekstów Elżbiety Drużbackiej, więc jak ktoś takowe ma i powie, o, coś tu jest ponapisywane, ale nie wiem, no to...
16: Zwłaszcza jeżeli przodkowie byli z Branickich, Czaptoryskich, Poniatowskich, Sanguszków, to wtedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo,
15: że takie teksty mogą być. A tak. Za chwileczkę posłuchamy, jak te teksty brzmiały, więc jeżeli ktoś w tych wymienionych rodzinach lub wśród wśród potomków znajdzie teksty i teraz wsłucha się w styl, jeśli tak można powiedzieć, Elżbiety Drużbackiej, to być może odnajdą się jakieś nieznane wcześniej utwory. Pani czyta?
16: Mogę przeczytać.
15: Bardzo nie proszę. Wiem. Od czego zaczynamy?
16: To możesz od tego wspomnianego żalu starości, ten tekst, o którym mówiłam, że powstał pod koniec życia, to będzie taki krótszy fragment.

0: Wiesz, to już jest taki krańcowy etap twórczości, bo to nie jest na pewno jednowymiarowa twórczość. Mamy bardzo różne teksty, przez to, że no, przez całe życie ona pozostawała na usługach tych wielkich rodów magnackich. No to mamy przeważnie twórczość okolicznościową. Są to panegiryki, są to satyry, są to jakieś teksty pisane na imieniny, urodziny albo z okazji objęcia urzędu przez jakiegoś magnata, ale jest też twórczość salonowa, trochę lżejsza, zabawna, ironiczna. I więc może tak, aby nie zostać tylko z takim ciężkim tekstem, to może teraz coś lżejszego.
1: Dobrze, ale to może coś lżejszego. A patrzę na zegar, czy się wyrobimy. A, dobrze, może coś krótsze. Chociaż nie. Chociaż nie. Proponuję, żebyśmy do Elżbiety Drużbackiej wrócili już po informacjach TOK FM, dlatego, żeby nie przerywać, a szczególnie w kontekście jakiegoś komentarza postpoetyckiego. Także do poezji Elżbiety Drużbackiej wrócimy po informacjach TOK FM. Dzisiaj Poetycki Piątek, Elżbieta Drużbacka, poetka, autorka zbioru rytmów duchownych, panegirycznych, moralnych i światowych. I ten zbiór ukazał się w 1752 roku. Co ciekawe, to jest jedna z pierwszych, być może pierwsza nawet, twórczyni w historii polskiej literatury, która już za życia cieszyła się sławą poetycką. Wspominałem o tym, że porównywano ją do Safony. I też ważne i ciekawe, za jej życia ukazały się, że powiem, ujrzała swe teksty opublikowane drukiem. Elżbieta Drużbacka, prapra babka Aleksandra Fredry. Gościem dzisiejszego programu jest pani Ilona Kalamon, doktorantka literaturoznawstwa w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Informacje TOK FM już za dwie minuty o 11.20. Po informacjach wracamy do Poetyckiego Piątku.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 11:20, Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. 36 osób zostało rannych, a ponad 100 trzeba było ewakuować w Chorwacji z powodu pożaru, który dotarł do popularnego, także wśród Polaków, turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji, poinformowała agencja Reutera. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoznica. Jak informują lokalne władze, nadal się rozprzestrzenia. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że nie ma informacji, by w pożarze poszkodowani zostali obywatele Polski. Minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 150 strażaków. Zamknięty został odcinek głównej autostrady nadmorskiej w tym rejonie. Chorwacja zmaga się obecnie z kolejną falą upałów. Lokalnie temperatury przekraczają 40 stopni. Rządowe wsparcie dla kierowców staje się faktem. Minister energii poinformował, że w poniedziałek, kiedy zacznie ponownie obowiązywać CPN, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, 98 7,20 zł, a za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 7,37 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Pakiet CPN ma obowiązywać do 31 sierpnia. Policjanci odnaleźli 31-latka z Jastrzębia-Zdroju i jego 4-letniego syna, którzy zaginęli wczoraj i nie wrócili na noc do domu. Obaj są cali i zdrowi, przekazała Jastrzębska Komenda. Zaginieni zostali odnalezieni przez mundurowych, gdy spacerowali alejkami między blokami. Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem Pomocy Chorym Dzieciom Krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły do kieszeni osób związanych z towarzystwem. Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawionych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, których zebrało towarzystwo.
3: Znikoma część tej kwoty nie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
2: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Wszyscy trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im do 10 lat więzienia. Na kolejne informacje Tok FM zapraszam o 11:40. Dzień według prognoz bez opadów, pogodny. W powiatach zachodnich obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałami i tam może być dzisiaj nieco powyżej 30 stopni. Około 26 stopni pokażą maksymalnie termometry w centrum, 24 stopnie będą na wschodzie i na Helu, a najniższe temperatury około 22 stopni w rejonach podgórskich Karpat.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Poetycki piątek. Dzisiaj bohaterką naszego spotkania jest Elżbieta Drużbacka, czyli prababka Aleksandra Fredry, nazywana Safoną Słowiańską i Muzą Sarmacką. Gościem jest pani Ilona Kalamon, doktorantka literaturoznawstwa w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kolejne utwory ja przeczytam. Może to jest refleksja nad śmiercią jaśnie wielmożnego pana Tarły, wojewody lubelskiego herbu Topór. Rzecz to pewna z praktyki, nie tylko z powieści, że rybę bić należy, kiedy się szereści. Bo ta się w swym tarle tak potężnie głuszy, że kto chce, to ją bije, ościami naruszy. Tarło, zjadło cię tarło, rzeka cię pożarła, żeś innego swe własne mając szukał tarła, gdy w odnodze szreniawy, nie chcąc swej miłości, tarłeś się. Któż winien, żeś został na ości?
5: Bardzo lubię ten tekst. On też bardzo dużo mówi w ogóle o stylu Drużbackiej. Przede wszystkim dlatego, że to jest komentarz do jednego z najgłośniejszych skandali takich obyczajowych lat 40-18 wieku, mianowicie romansu zamężnego oczywiście wojewody lubelskiego Adama Tarły z nieślubną córką Teodora Lubomirskiego, Anusią herbu Śreniawa. I tutaj Drużbacka mistrzowsko moim zdaniem bawi się wieloznacznością nazwiska, herbami i całą okolicznościami zawarcia tego, rozpoczęcia tego związku, ale później też kontynuacji i tego, że Tarło zginął w pojedynku. I oczywiście jest to tekst wymagający dla współczesnego czytelnika. Mm-hmm. Tak niestety jak wiele tekstów drużbackich, bo one są bardzo osadzone w tej rzeczywistości XVIII-wiecznej, pełne aluzji i na początek mogą się wydawać niezrozumiałe. Z drugiej strony jednak jest to jakiś rodzaj niesamowitej przygody, takiej zagadki, kiedy się udaje odszyfrowywać te osoby i odgadywać, kto się kryje za jakim pseudonimem.
4: To ja proponuję jeszcze jeden taki wiersz z kluczem. Kiedy myślimy o rewolucji w leczeniu zaburzeń erekcji, to myślimy o roku 1998, ale proszę posłuchać takiego wiersza. Nie pracuj, kupidynie, nad tyrsym z Filidą, bo już w stopień miłości gorącej nie wnidą. Ustała w tych amantach Wenerze ofiara. Tyrsys ostykł, a Filis do amorów stara. Zaleć raczej bożkowi, co się zna na lekach, niechaj ziela tęgości wyszuka w aptekach. Cud uczynisz, gdy w tyrsym wigor mdły odrodzisz, Filidę w 50 kilku lat odmłodzisz.
5: No to jest przykład takiej twórczości salonowej, która no, nie była raczej przeznaczona do druku. Była odczytywana na głos. Tutaj to ten tekst powstał właśnie w otoczeniu Barbary Sęguszkowej, a pod imieniem Tyrsesa i Filidy, no kryją się pozostali uczestnicy tego salonu, damy dworu i tak dalej. I też wydaje mi się, że ten tekst trochę łamie jakieś wyobrażenia o twórczości kobiety i o twórczości w wiekach dawnych. I widzimy, że to tabu erotyczne było, ta granica była posunięta zupełnie gdzie indziej,
4: jasne.
5: Niż obecnie, gdzie nam się mogłoby wydawać, że jakieś tematy nie będą występowały, no to one się pojawiają.
4: Dobrze, to w takim razie kolejny wiersz, może pani Weturyja Rzymianka, czy...
5: Tak, Weturyja Rzymianka, bo to
4: proszę
5: jest
4: Proszę bardzo.
5: To będzie fragment. Weturyja zaś, wziąwszy krew książęcą, kłopot z nią bierze, drżą żyjące duchy. Kark w jarzmo kładzie, komendę dziecięcą przyjmuje, grzejąc tchem własnym wieluchę. Dni bojaźliwe, niespokojne nocy, nie ufa straży lub mają w pomocy. Niech się dziecina natury ustawą rządzić zaczyna, rozkwili, rozpłacze. Dla Weturyi staje się łaskawą. Nie tak Argusa oczy podzielone, jak Weturyi, chociaż ich tylko para. W którą siekolwiek dziecię uda stronę, przeniknie wzrokiem, skrzydeł od Ikara słabych pożyczy, a przecie tam leci, gdzie widzi miejsce upadku dla dzieci. I ten tekst też wydaje mi się bardzo wyjątkowy, ponieważ po pierwsze jest to panegiryk, czyli bardzo wysoki tekst, który zazwyczaj opiewał ważne postaci, ważne wydarzenia, a tutaj jest on poświęcony postaci Marii Grocholskiej, która była opiekunką dzieci właśnie wspomnianej Barbary Sęguszkowej. I przedmiotem tej laudacji jest po prostu opieka i takie dbanie, aby ta grupka dzieci przeżyła ich w dobrym stanie, żeby uważać na nie. I tutaj mamy ten taki trochę kontrast, no bo mamy osadzenie w takiej tradycji antycznej, mamy te porównania mitologiczne, mamy te skrzydła ikarowe, które musi mieć opiekunka zajmująca się grupą małych dzieci i myślę, że to jest w jakiś sposób bardzo aktualne.
4: Tak, chociaż gdybym ten wiersz wcześniej usłyszał, to myślał sobie safona słowiańska? No nie wiem. Ale czasami jest tak, że tytuł wiersza jest oddzielnym utworem.
5: No, te teksty mają długie tytuły.
4: Kolejny utwór na dziś nosi tytuł Awersja pewnej damy, całe życie bawiącej u wielkich dworów, przy których, gdy się tylko same próżność, nieszczerość, zazdrość i wiele defektów uznała, waletę życiu takiemu wypowiada, a na spokojniejsze się wybiera. I to jest dopiero tytuł. Na szczęście podtytułu nie ma, więc tutaj fragmenty tego utworu. Gdyby mi czasu wystarczyło tyle, opisać stratę w próżnym życiu chwilę, żałuję tylko, że wiek uszedł marnie. Niech kto chce w dworskim życiu smaki czuje, niech w odebranych respektach góruje. Mnie zazdrość, siedząc w kąciku, nie bierze. Życie osobne, że szczęśliwe, wierzę. Życie kochane bez gminu, bez zgraje, nikt mnie nie zdradzi, nikt mnie nie połaje. Cichość spokojna, książka i robota, z tymi rozrywka, gdy najdzie ochota. Tych się nie strzegę, choć z nimi rozmawiam. One nikogo i ja nie obmawiam. Więc póki boska wola żyć mi każe, póki śmierć mego imienia nie zmarze, póki grób z ciałem mym się nie powita, osobność kochać będę, z dworem kwita. Taki mamy wiersz.
5: Tak, i tutaj mamy takie rozczarowanie tą rzeczywistością dworską, intrygami, manipulacjami, wszystkimi grami salonowymi, których albo musiała uczestniczyć, albo musiała, na pewno obserwowała Drużbacka, które w pewnym momencie życia już przestały ją bawić. To też jest tekst raczej późniejszy, powstały w latach pod koniec lat 40. albo na początku 50., gdzie już wtedy wiemy, że podejmowała próby przeniesienia się do klasztoru i już życia, przyjęcia spokojniejszego trybu życia.
4: Tak, i też jak gdyby zwraca uwagę na to, co według niej jest wartościowe, tak? Tu oczywiście przypomina nam się dużo, dużo, dużo wcześniejszy Kochanowski, który sławi zalety wsi, a tutaj to, czytając ten wiersz, myślałem o tym, że to jest też dla, wydaje się, niezwykle aktualny, tak? No bo mamy życie osobne, mamy cichość, mamy książkę i jednak robotę, tak? Także no to są jakieś takie wartości, które nam dzisiaj wydają też aktualne. Wiele osób w taki sposób też podchodzi.
5: No na pewno, ale też skorzystanie z takiego bardzo popularnego motywu w literaturze dawnej, jak już pan zaznaczył, od Kochanowskiego, czyli tej potrzeby przeniesienia się w spokojniejsze miejsca, by móc bez zbędnych rozpraszaczy tworzyć, czyli podejmować tą jedną z najszlachetniejszych robót, robotę literacką.
4: Czyli tworzyć, czytać, tworzyć i czytać, relaksować się, a unikać tych wszystkich intrygantów dworskich, którzy tylko obmawiają, kombinują, oszukują, a poza ta osobność jest też jakimś takim miejscem, gdzie prawda i szczerość i wartości. Ciekawe, ciekawe. Elżbieta Drużbacka, która przyszła na świat pod koniec wieku XVII w 1698 roku. Wyjątkowa autorka z wielu powodów, wyjątkowa poetka, także dlatego, że już za życia cieszyła się sławą i ujrzała swe teksty drukiem ogłoszone, zwana, wspominaliśmy już o tym, polską, słowiańską Safoną, może muzą sarmacką. Hugo Kołłątaj powiedział, że utrzymała honor poezji polskiej i dzieła jej w późne wieki należeć będą do dobrej literatury w mowie naszej. Także nie wypada nie znać Elżbiety Drużbackiej, tym bardziej, że była praprababką Aleksandra Fredry. Wyboru wierszy, wyboru poezji na dzisiaj dokonała pani Ilona Kalamon, doktorantka literaturoznawstwa w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo pani dziękuję.
5: Dziękuję.
4: To jest nasz poetycki piątek, a informacje już za kilka minut o godzinie 11:40. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, dzień dobry. Co dzisiaj w Kulturze Osobistej?
0: Dzisiaj w Kulturze Osobistej moim i Państwa gościem będzie Mariusz Urbanek, autor wielu książek biograficznych. Z pewnością Państwo słyszeli o biografiach Jana Brzechwy, Juliana Tuwima czy Stefana Kisielewskiego. Dzisiaj w Kulturze Osobistej Mariusz Urbanek ze swoją najnowszą książką Gałczyński kanarek w klatce, wydanej przez Iskry. No, sporo pytań mam a propos Gałczyńskiego do pana Mariusza Urbanka, także czekam na Państwa po 11:40 w Kulturze Osobistej.
4: A Kultura Osobista po informacjach te o 11:40.
6: Autopromocja.
7: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
8: Można być osobą tęczową i wierzącą? Nie ma w tym sprzeczności? Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet źródła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
7: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
6: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Czyta lektor AI.

0: Wtyczki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej w Warszawie znaleziono niewybuchy. Trwa akcja saperów, na czas której trzeba ewakuować mieszkańców okolicznego bloku. Na niewybuchy najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej miał natrafić wczoraj operator koparki podczas prac ziemnych. Trwa śledztwo, a NATO pozostaje w kontakcie z władzami łotewskimi, powiedział rzecznik kwatery głównej wojsk NATO, cytowany przez Reutersa. Samoloty sojuszników NATO minionej nocy podjęły akcję w związku z dronem, który wszedł w przestrzeń powietrzną Łotwy. Bezzałogowiec został zneutralizowany przez jeden z włoskich eurofighterów nad terenami niezamieszkalnymi. Ministerstwo Obrony w Rydze dodało, że dron znalazł się nad terytorium kraju w wyniku rosyjskich działań z zakresu walki elektronicznej. Rzecznik kwatery podkreślił, że NATO, aby chronić swoje terytoria i ludzi, jest gotowe i zdolne do reagowania na wszystkie potencjalne zagrożenia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Święto Wojska Polskiego jest nie tylko dniem wdzięczności wobec żołnierzy, ale też wyrazem uznania dla podatników finansujących rozwój i modernizację armii, podkreślił wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że Wojsko Polskie przechodzi największą w historii transformację. W przeddzień Święta Wojska Polskiego minister obrony narodowej odwiedził lotnisko Warszawa-Babice, gdzie widział się z żołnierzami przygotowującymi się do zaplanowanej na jutro w stolicy defilady. Kapelusz, krem z filtrem i woda to będą niezbędne artykuły, które jutro będą spędzać czas na świeżym powietrzu. Na przykład oglądając właśnie defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak mówi w rozmowie z TOK FM synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
11: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północy. W tym wschodzie około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy. Jeśli chodzi o wiatr, będzie on słaby, więc tutaj właśnie nakrycia głowy, taki luźny letni ubiór są raczej wskazane.
10: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znowu się ochłodzi. Prognozowane są też burze. Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe godziny już za moment, a w południe na naszej antenie TOK 360. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i na Helu, 26 pokażą termometry w centrum i na północy, a najcieplej do 31 stopni będzie na krańcach zachodnich. Dzień przed nami pogodny, według prognoz, bez opadów.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Mariusz Urbanek, autor wielu książek biograficznych przybliżających takie postacie jak Jan Brzechwa czy Julian Tuwim. Dzisiaj w Kulturze Osobistej ze swoją najnowszą książką, czyli biografią Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gałczyński, Kanarek w klatce, wydanej przez wydawnictwo Iskry. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy.
3: Długo się pan przymierzał do opowieści o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim?
8: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ja pierwszy tekst, taki był jeszcze bardzo obszerny w tygodniku Polityka, o relacjach między Gałczyńskim a Tuwimem opublikowałem 20 lat temu. I mniej więcej od tamtej pory czytelnikom na spotkaniach autorskich składałem deklarację, że prędzej czy później będzie Gałczyński.
3: Ale to był trudny bohater i dlatego trochę pan zwlekał?
8: Nie, ponieważ po drodze wydarzały się inne biografie. Po drodze miałem też wagary od tych biografii literackich, czyli pisałem o matematykach lwowskich i o profesorze Weiglu. Później ukazała się biografia Anny Arno, co też spowodowało, że trzeba było trochę odczekać. No, ale pomyślałem sobie, że teraz już jest tyle nowych rzeczy, bo rzeczywiście poodkrywało się sporo nowych rzeczy o Gałczyńskim, że już nie ma na co czekać.
3: No tak, musiał się pan w jakiś sposób mimo wszystko, nawet wewnętrznie tylko, odnieść do tych Gałczyńskich opisanych przez innych. Niebezpieczny Gałczyński Anny Arno to jedno, ale też był przecież Zielony Konstanty, ten z książki Kiry Gałczyńskiej. Jego chciał pan odzielenić?
8: Ja mam inne słowo, odkiżyć. Ponieważ oczywiście przez wiele lat Kira Gałczyńska miała monopol na pisanie o ojcu i to monopol, który bardzo starannie egzekwowała. To znaczy osoby, które, jak mówią rolnicy, weszły jej w szkodę i odważyły się coś pisać o Gałczyńskim, były przez nią surowo, ostro dyscyplinowane. Ja też po takich tekstach w prasie zostałem przez panią Kirę okrzyczany za przypomnienie ocierającego się o faszyzm, na pewno o antysemityzm, listu do przyjaciół prosto z mostu Konstantego Ildefonsa. Pani Kira zadzwoniła do mnie i powiedziała, że gdyby ojciec wiedział, co się stało z Żydami w czasie II wojny światowej, na pewno by takiego listu nie napisał. I bardzo w to wierzę, chcę w to wierzyć, nie napisałby, ale napisał. A Kira, zarówno to, jak i liczne w biografii, w życiu Konstantego Ildefonsa romanse, kochanki, nawet twardą bigamię. Mówiąc twardą, mam na myśli, że poświadczoną przez sądy. Miał dwie żony w tym samym czasie. Kira to wszystko ze swoich książek o ojcu usuwała. On miał być idealny, tak jak sobie go wymarzyła córka, która praktycznie ojca nie znała.
3: Poeta miał dwie żony, tak jak pan powiedział. To jest fakt. A ilu było Gałczyńskich?
8: Tak naprawdę to był cały czas jeden i ten sam Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta. Ja wiem oczywiście, że on jest dzielony bardzo, że przed wojną to jest ten Gałczyński od romansu z faszyzującym i antysemickim prosto z mostu. Po wojnie z kolei to jest ten Gałczyński, który wdał się w romans z komunistami i nawet ta jego obecność w przekroju, w sumie najmniej winna, czy też najbardziej niewinna, no to przy świadomości, że przekrój był też częścią takiego frontu ideologicznego powojennej władzy, to Gałczyński tam był, a przy okazji napisał parę rzeczy o Leninie, Armii Czerwonej, Stalinie i tak dalej. Ale to był ten sam Gałczyński, chyba trochę, używając dzisiejszej metaforyki, liść na wietrze. To jego ani prawicowe zaangażowanie przed wojną, ani to lewicowe zaangażowanie po wojnie nie było zaangażowaniem ideologicznym, prawdziwym. On bardzo potrzebował miłości ludzi, czytelników, odbioru tego, co pisał, takiej stałej obecności w świadomości, a jednocześnie potrzebował pieniędzy, żeby zarobić na żonę, córkę, w pewnych okresach także gosposie, a nic innego nie potrafił. On potrafił tylko pisać. Więc jak ktoś bardzo chce, może to nazwać oportunizmem. Pewnie jakiś element w tym był. Ale ja wolę patrzeć na Gałczyńskiego właśnie jako na takiego poetę, który chce swoimi wierszami, swoją frazą trafić do czytelnika, czasem płaci za to, wypisując rzeczy, o jakich wolelibyśmy dzisiaj nie pamiętać, ale je napisał. Natomiast to wszystko, co powstało oprócz tego i zostało zapisane w pamięci czytelników, jest dużo, dużo ważniejsze.
3: Zaczyna pan książkę od sceny ze zjazdu Związku Literatów Polskich z roku 1950. Ważna to była scena przede wszystkim, bo...
8: Ważna, ona też miała, ten opis ma usprawiedliwić podtytuł książki, czyli Kanarek w klatce, bo to był ten moment, kiedy władza ludowa w Polsce powojennej uznała, że Gałczyński co prawda płonie ogniem rewolucji dla niej, ale płonie za słabo, a czasem ten płomień wręcz przygasa. I myślę, że co ważniejsze, mniej zdolni koledzy literaci uznali, że to jest świetny moment, żeby utrącić geniusza poezji, jakim był Gałczyński. Utrącić, no właśnie, wyciągając mu drobnomieszczaństwo, wyciągając mu odwoływanie się do starożytności. Czyli no, Gałczyński był świetnie wykształcony, znał kilka języków. Temu wszystkiemu chcieli zaprzeczyć, chcieli powiedzieć, że ktoś taki z takim poetyckim bagażem i z takim poetyckim językiem nie nadaje się do nowej polskiej literatury, która powinna być prosta jak język Majakowskiego, czyli werbel i do boju. I stąd Adam Warzyk na Związku Literatów zażądał, żeby Gałczyński zadusił tego drobnomieszczańskiego kanarka swojej poezji. No na co Gałczyński, co też tłumaczę w książce, bardzo złośliwie, bo siedział wtedy na sali Związku Literatów Polskich, więc słyszał ten atak i takim półszeptem do swoich kolegów powiedział, no wszystko w porządku, kanarka można udusić, można mu ukręcić łeb, tylko co wtedy, koledzy? Wtedy wszyscy zobaczą klatkę, w której jest polska poezja.
3: Alkoholizm, bez alkoholu. Nie byłoby jego poezji, czy byłaby jeszcze lepsza? I byłoby jej więcej, czy może mniej?
8: Próbowałem odpowiedzieć na to pytanie najpierw sobie, a potem także czytelnikom. Dlatego w książce jest rozmowa z Wojciechem Kasem, który nie tylko jest szefem Muzeum Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie, w legendarnej Leśniczówce Pranie, ale sam jest też poetą, który ma na koncie kilkanaście tomików wierszy, co najmniej kilkanaście tomików wierszy, a Gałczyńskiego zna świetnie. Próbowałem od niego uzyskać pytanie, czy alkohol poecie pomaga? I zarówno on, jak i parę innych osób, które o tym albo napisały, albo z którymi ja rozmawiałem, mówiły nie. Owszem, po alkoholu łatwiej się pisze, ale kiedy się to potem przeczyta na trzeźwo, no to nigdy nie jest dobra poezja. Jest tylko jedno, jedyne świadectwo udało mi się znaleźć, gdzie ktoś, powołując się na Gałczyńskiego, twierdził, że usłyszał to od Konstantego Ildefonsa, że jakiś poemat nie powstałby, gdyby nie alkohol. No ale to jest jedno świadectwo przeciwko wielu innym. Dlatego myślę, że taka jest prawda. Rzeczywiście pewnie przychodzą łatwiej metafory do głowy. Pewnie przychodzi łatwiej takie poetyckie obrazowanie. Ale potem, kiedy się do tego patrzy, no to można dojść do wniosku, że to się ociera o grafomanię. A Gałczyński grafomanem na pewno nie był.
3: Co było największym zaskoczeniem podczas pracy nad jego biografią? Miłość do Jadwisi pan opisał jako pierwszy, prawda?
8: Tak, ale to też jest zasługa właśnie osób prowadzących muzeum w Praniu, czyli Wojciecha Kasa i jego żony Jagienki Kas, którzy zdobyli, pozyskali listy, które gimnazjalista najpierw, a później student Gałczyński pisał do swojej kuzynki w istocie Jadwisi Łopuszyńskiej, przeżywając wielką taką młodzieńczą miłość, jednocześnie przemieniając ją w wiersze. I to są już wiersze bardzo gałczyńskie, bo wcześniej oczywiście, jak u większości piszących, powstawały jakieś gimnazjalne juwenalia, no publikowane właśnie jako ciekawostka właściwie, a nie prawdziwa poezja. Natomiast wiersze, które on pisał do Jadwisi, były już prawdziwymi wierszami i to jest rzeczywisty debiut, a nie te wiersze, które były uważane do tej pory za debiut Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, które były opublikowane już kiedy miał 21-22 lata, kiedy go na łamy bodaj Dziennika Rzeczpospolita wprowadzał Kornel Makuszyński. Więc tak, to było ogromnie ważne.
3: Wspomniana już przez pana kilka razy Leśniczówka Pranie stanęła na pana drodze, kiedy tworzył pan biografię Gałczyńskiego. Inaczej być nie mogło, jak rozumiem.
8: Oczywiście, że inaczej być nie mogło. Spędziłem tam w sumie chyba 2 tygodnie. Najpierw podczas 2 czy 3 sesji, gdzie przyjechałem, mieszkałem w tejże Leśniczówce, gdzie dzisiaj jest muzeum, w pokojach gościnnych i mogłem pracować spokojnie sobie nad materiałami, które w Praniu są, bo duża część rękopisów jest oczywiście też w Muzeum Literatury w Warszawie. Ale ważniejszy chyba był ten klimat, bo tam zacząłem rozumieć, w jaki sposób powstawały czy to kroniki olsztyńskie, czy w jaki sposób powstawał poemat Niobe, czy nawet poemat Widztwórz, który co prawda nie odnosi się do miejsca, albo we fragmencie niewielkim odnosi się tylko do miejsca, ale tam znowu odżył ten prawdziwy gałczyński poeta, ten, którego przez kilka lat próbowano wpakować w rozmaite polityczne, społeczne, satyryczne kolejny, a w praniu odcięty od alkoholu, odcięty od warszawskiego środowiska, gdzie zawsze znalazł się ktoś, kto się chciał napić z wybitnym poetą, tam wśród tych drzew, patrząc na jezioro Nickie, no, napisał rzeczy absolutnie kapitalne, które myślę, że przetrwają do dzisiaj. No i jest cudem, że ta leśniczówka dalej istnieje w takim kształcie, jak była z Gałczyńskiego. No, oczywiście jest prąd tam, jest internet, są wygody takie bytowe, których za tamtych czasów nie było, ale to jest to samo miejsce. Nie spełniło się to, o czym śpiewali artyści z kabaretu Studio 202, że kiedy w leśniczówce pranie, tam ogromny motel stanie. No szczęśliwie nie stanął motel, jest dalej leśniczówka pranie.
3: Gałczyński zmarł w wieku 49 lat, to był rok 1953. Pogrzeb miał skromny, tak jak pan pisze, choć na Powązkach, to w bocznej alejce. Ile prawdy jest w tym, co powiedział Stefan Kisielewski, że tak właśnie pochowano wielkiego poetę, żeby nie drażnić małych?
8: To był jeszcze czas, musimy pamiętać, to był grudzień 1953 roku, już po śmierci Stalina, ale w Polsce stalinizm miał się świetnie. Pierut, wierny syn generalissimusa, rozwijał tę ideologię w Polsce. No i taki poeta, który od tego 50-51 roku nie był najlepiej widziany przez środowisko i przez polityków, bo dla jednych był zbyt utalentowany, dla drugich, o czym mówiłem, za mało płonął ogniem rewolucji, no więc nie był taki swój, kimś nie był, komu robi się wielki pogrzeb. Więc rzeczywiście, owszem, Powązki, ale boczna alejka, owszem, wystawiona trumna, ale nie pałac prymasowski, tylko no, coś, co Jerzy Waldorf nazwał w ogóle dawną powozownią, no ale powiedzmy taki boczny budynek tamże. Miał być kwartet symfoniczny grający na skrzypcach, co sobie Gałczyński wymarzył i o co zabiegała jego żona Natalia. Owszem, on zabrzmiał, ale wykonany przez chłopca, syna gospodarza, czy wtedy się mówiło, nie wiem, stróża domu, w którym Gałczyńscy mieszkali, któremu Gałczyński opłacał lekcje gry na skrzypcach. I on zagrał to. Więc teoretycznie wszystko było, ale wszystko było takim produktem czekoladopodobnym.
3: Mariusz Urbanek, autor biografii Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, wydanej przez wydawnictwo Iskr Gałczyński, Kanarek w klatce, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za książkę i za tę opowieść dzisiejszą, radiową również.
8: Również ogromnie dziękuję za zaproszenie. To była prawdziwa przyjemność.
3: Jakubowi Paziowi dziękuję również za pomoc w przygotowaniu programu. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
12: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
13: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
14: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
12: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Reklama.
16: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
22: To niska cena.
23: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
24: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko ₺0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₺0,79.
22: Sposób na twój dobry dzień?
23: Mamy to w Lewiatanie.
24: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
25: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. ₺0,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. ₺59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. ₺5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
26: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Piątek, 14 sierpnia, minęło południe.
28: Mieszkańcy w centrum Warszawy ewakuowani.
27: Na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej znaleziono niewybuchy.
28: Wojsko przygotowuje się do defilad.
27: A te już jutro w Warszawie i w Gdyni.
28: Tańsze paliwo, ale dopiero od poniedziałku.
27: Wraca rządowy program wsparcia dla kierowców. To jest TOK 360 w południe. Wojciech Muzal
28: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy na część informacyjną.
27: Na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej w Warszawie trwa akcja saperów. Po znalezieniu niewybuchu na placu budowy policja zabezpieczyła teren. Ewakuowanych zostało 8 budynków.
28: To 4000 osób, mówi podinspektor Magdalena Bieniek z Komendy Stołecznej Policji.
29: W tej chwili w związku z czynnościami saperów podjęto decyzję o wyznaczeniu strefy bezpieczeństwa na odległość kilkuset metrów. Podjęto też decyzję o ewakuacji osób przebywających w sąsiednich budynkach. Natomiast do zabezpieczenia zostali skierowani dodatkowo policjanci ruchu drogowego w związku z utrudnieniami, które mogą tam wystąpić na czas czynności saperów.
27: Niewybuch znaleziono podczas prac budowlanych. Saperzy pojawili się na miejscu po godzinie 10.
28: To będą trudne popołudnie i cały weekend dla kierowców w stolicy.
27: W związku z jutrzejszą defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego już dzisiaj o 16 zostanie zamknięta Wisłostrada.
28: Samochody i autobusy zostaną skierowane na objazdy.
27: A więcej o utrudnieniach opowie teraz Cezary Jaszczyk.
30: Wisłostrada zostanie zamknięta na całym centralnym odcinku. Od ulicy Gagarina na Mokotowie po most północny na Bielanach. Trasa będzie wyłączona z użytku przez dobę.
31: Kierowcy mogą ominąć Wisłostradę ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim. W sobotę 15 sierpnia w godzinach 11:30-13:30 zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.
30: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Od godziny 20 będzie obowiązywał zakaz parkowania na szeregu ulic w rejonie Nowego Miasta, Powiśla i Cytadeli. Między innymi na Lipowej, Karowej, Dobrej, Wiślanej i Zakroczymskiej. Jutro od samego rana utrudniony, a około południa całkowicie zamknięty będzie ruch wokół placu Piłsudskiego. Ograniczenia dla kierowców to jedno. Drugim wyzwaniem będzie upał.
0: Temperatura będzie wynosiła około 30 stopni Celsjusza. W samym centrum może być oczywiście nieco cieplej ze względu na tak zwane zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Praktycznie bezchmurne niebo.
30: Mówił synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW Michał Kowalczuk. Miasto zapowiedziało, że jutro na ulicach pojawią się beczkowozy i dodatkowe kurtyny wodne. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
28: Dotychczasowy minister odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu ustępuje ze stanowiska, by kandydować na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja zyskała akceptację Donalda Tuska.
27: Premier jednak odpiera zarzuty o dalsze upolitycznienie Trybunału i twierdzi, że minister w jego rządzie, i tutaj cytat, z apolityczności uczynił swój znak rozpoznawczy.
28: Ten pomysł doprowadzi do katastrofy, mówił w TOK FM profesor Wydziału Prawa i Administracji UW Marcin Matczak.
1: Premier mówi, że mianujemy następnego sędziego i on coś zrobi. On ma tam czterech i nic nie robi w tej sprawie, żeby tym ludziom pomóc. Jedynym sposobem na to, żeby naprawić Trybunał, jest uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Żeby to zrobić, trzeba mieć 11 sędziów. To znaczy, że trzeba wejść w jakiś sojusz z tymi, którzy są w Trybunale. Pan profesor Sadurski mówi, że jak oni tam pójdą i będą na tym uchodźstwie obradować, to ci sędziowie z Szucha wyjdą i do nich się dołączą. Pan myśli, że im będzie łatwo to zrobić?
28: Do tej pory na złożenie ślubowania w obecności prezydenta czeka czworo sędziów Trybunału wybranych przez Sejm.
27: Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce umożliwienie sędziom sprawowanie funkcji. 11 sierpnia skarga została zakomunikowana oficjalnie polskiemu rządowi.
28: Izraelska armia nakazała opuszczenie domów kilkunastu palestyńskim rodzinom w wiosce Kusra na okupowanym zachodnim brzegu.
27: Żydowscy osadnicy od niedzieli oblegali tam trzy domy, odcinając palestyńskim mieszkańcom elektryczność i wodę. Tomasz Orchowski.
2: Osadnicy czują się bezkarni. Gabinet Benjamina Netanyahu, w którym zasiadają przedstawiciele skrajnej prawicy, chwali ich działania. Ambasador Izraela w ONZ-cie wprost przyznał, że osadnictwo będzie kontynuowane, mimo że zgodnie z prawem międzynarodowym jest ono nielegalne. Mógłbym godzinami mówić o biblijnych, historycznych i prawnych argumentach, że Judea i Samaria to nasze terytorium. Rada Bezpieczeństwa musi zrozumieć, że nigdzie się nie wybieramy. Pierwsi żołnierze, którzy przybyli na miejsce, gdzie osadnicy atakowali Palestyńczyków, modlili się z nimi. Później armia przekazała, że żołnierze zostaną ukarani. Doszło też do starć z osadnikami, ale teraz przypieczętowano wyrzucenie Palestyńczyków z ich domów. Wszystko to, jak tłumaczy izraelskie wojsko, dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców, którzy z agresją osadników zmagają się od lat. Gdybym przyszedł tu sam, groziłoby mi wielkie niebezpieczeństwo. Na górze mają coś w rodzaju radaru. Jak kogoś zauważą, jedną, dwie osoby, wykorzystują to. Są uzbrojeni. Życie ludzi jest więc zagrożone. Sytuację z wioski Kusra za przesadę uznał nawet ambasador USA Mike Huckabee, zwolennik osadnictwa. Zastraszanie rodzin z Kusry przez osadników określił jako przerażający akt terroru. Tomasz Urchowski, TOK FM.
27: A w tym roku już prawie 4 tysiące Palestyńczyków zostało przesiedlonych w związku z przemocą ze strony osadników, wyburzeniami domów albo eksmisjami.
28: Od poniedziałku wracają rządowe obniżki cen benzyny i oleju na stacjach, czyli tak zwany pakiet ceny paliw niżej. To w związku z niekończącym się konfliktem Ameryki z Iranem, co przekłada się na wysokie ceny na stacjach.
27: Ile zapłacimy za benzynę 95 i za diesla? O tym już mówi Dorota Gudaś z Biura Analitycznego Reflex.
3: Biorąc pod uwagę wprowadzenie od poniedziałku pakietu CPN w postaci niższego VAT-u i ceny maksymalnej, zakładając, że ta cena maksymalna będzie ustalana w ten sam sposób jak poprzednio, to maksymalna cena benzyny może wynieść 6,41, natomiast oleju napędowego 7,37, benzyny Euro Super 98,720.
28: To oznacza, że po obniżce VAT-u z 23 do 8% cena benzyny spadnie o 85, a oleju o 70 groszy. Obniżki mają obowiązywać do końca sierpnia.
27: A jeszcze do niedzieli, czyli bez tego pakietu za benzynę 95 zapłacimy na stacjach średnio 7,26, za olej 8,08 zł, a za gaz 3,04 zł.
28: Urzędnicy z Lublina popełnili błąd, przyznaje w przesłanym przesłanej nam odpowiedzi MSWiA.
27: Chodzi o transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą po prawomocnym wyroku sądu administracyjnego.
28: Urzędnicy transkrypcji dokonali, ale bez zmiany zapisów w rejestrze PESEL. Szczegóły tej sprawy zna Anna Gmitarek-Zabłocka.
4: Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie uznali, że nie ma podstaw do naniesienia zmian w rejestrze PESEL. W efekcie Jolanta i Alicja mają akt małżeństwa, są żonami, ale w rejestrze PESEL wciąż figurują jako panny. Miasto wysłało pytania w tej sprawie do wojewody, a wojewoda do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort nie pozostawia złudzeń. Jedno z drugim ściśle się łączy i nie można wydać aktu małżeństwa bez zmiany w bazie PESEL, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
5: Jeżeli zatem sporządzono akt stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego, dane z niego wynikające powinny zostać odzwierciedlone w rejestrze PESEL.
4: I taka odpowiedź ma lada dzień trafić do wojewody lubelskiego, a stamtąd do Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie. Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz mówi wprost, ile można czekać? Kobiety wzięły ślub już 3 lata temu na portugalskiej Maderze. Wyrok, który jest już prawomocny, był jasny.
6: Wojewódzki Sąd Administracyjny bezpośrednio mówił, że mamy prawo kontynuować nasze życie rodzinne w stanie cywilnym, który został ustanowiony w innym państwie Unii Europejskiej. Uznajemy, że Urząd Miasta Lublin nie wykonał prawidłowo i skutecznie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
4: W innych miastach, w tym w Warszawie, po transkrypcji aktu ślubu zmieniane są też dane w rejestrze PESEL. Lublin czeka na oficjalną odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. My tę odpowiedź dostaliśmy wcześniej. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
28: 2,75 minut i w końcu pierwsze długo wyczekiwane turniejowe zwycięstwo w tym sezonie.
27: Iga Świątek wygrywa turniej rangi 1000 w kanadyjskim Toronto.
28: W finale była wyraźnie lepsza od urodzonej w Moskwie, ale reprezentującej od 7 lat barwy Kazachstanu Jeleny Rybakiny. A zwycięstwo zadedykowała wszystkim, którzy mierzą się z hejtem i nienawiścią. Błażej Kulesza.
7: Dokładnie 326 dni. Tyle czasu czekała Iga Świątek, by znów móc się cieszyć z turniejowego zwycięstwa. Chciałam zadedykować to trofeum wszystkim, którzy zmagają się z niesprawiedliwymi osądami czy hejtem. Po prostu dążcie do celu, rozwijajcie się i skupcie się na sobie, bo sami wiecie, co dla was jest najlepsze. Sam finał był teatrem jednej aktorki. Polka kontrolowała grę, oddając rywalce 5 gemów w całym meczu, a Rybakina jakby odczuwała skutki poprzednich 2 spotkań. Zwycięstwo w Kanadzie to, jak mówiła Świątek, przełom na tle tegorocznych startów.
8: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
7: Ale jest to także doskonały prognostyk przed zbliżającym się ostatnim turniejem wielkoszlemowym, czyli US Open.
10: Sama sobie pokazała, że znowu wchodzi na właściwe tory.
7: Mówił w TOK FM komentator Radosław Spiak.
10: Tak szczerze, to niewiele osób się spodziewało, że Iga jest w stanie bardzo dobry wynik osiągnąć jeszcze w tym turnieju.
7: Kolejne wyzwanie przed Polką to trwający już turniej w Cincinnati. Tam przecież będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem.
8: Po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi i niezależnie od tego, jakie momenty przyjdą, czy trudniejsze, czy momenty zwątpienia.
7: W Toronto podczas dekoracji ku uciesze fotoreporterów na korcie pojawił się pies Elway, który jest stałym gościem kanadyjskiego turnieju. Merdający ogonem fan tenisa jednak nie reagował na rzucane piłki przez triumfatorkę turnieju, a domagał się głaskania. Błażej Kulesza, TOK FM.
27: Gościem południowego wydania TOK 360 jest teraz Wojciech Kozioł z Defense 24. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
27: Przed nami defilada wojskowa, czy też właściwie defilady wojskowe w związku ze Świętem Wojska Polskiego. I tutaj w Warszawie nie brak takich politycznych wątków, niestety, dotyczących tej defilady. Defilada pod hasłem Polska Safe. Jak pan sądzi, czy to jest niepotrzebny przytyk w kierunku prezydenta, czy też może istotne zaznaczenie kierunku naszego wojska?
11: Moim zdaniem wszystkiego po trochu. To znaczy z pewnością tutaj obóz rządzący chce cały czas akcentować kwestię programu SAFE i tutaj z jednej strony no jest to dla niego możliwość do promowania poszczególnych, czy to kontraktów, czy umów zawieranych w polskim przemyśle. No a z drugiej jest to taka szpilka, która jest już od w zasadzie bodajże marca, jeśli mi pamięć nie myli, wbijana w prezydenta Karola Nawrockiego. Więc można to odczytywać właśnie na dwojaki sposób. Natomiast no, nie przeważałbym tutaj szali, że jest to całkowicie nastawione politycznie, no chociaż te wątki już się nam przewijają tak naprawdę od lat, że każde święto jest obarczone tym politycznym wątkiem.
27: A prezydent to jest w tej chwili za safe, czy wciąż sceptycznie?
11: A to by trzeba spytać z pewnością albo prezydenta Nawrockiego, albo kogoś z jego kancelarii. Natomiast wydaje mi się, że też ta narracja może trochę zelżała po zarówno zmianach w BBN-ie, jak i po prostu tym, że ten program no po prostu już działa tak naprawdę. Mhm. Więc ta największa burza chyba już minęła. Zresztą samo środowisko, czy to eksperckie, czy to wojskowe, jednak w dużej mierze, czy w większości nawet opowiadało się za programem SAFE, albo po prostu nawet za oboma programami, czyli programem SAFE Zero, serwowanym przez prezydenta i prezesa Glapińskiego, jak i właśnie przez SAFE Europejski.
27: No tak, ale sam pan prezydent jakiś czas temu już po tym konflikcie wokół SAFE, gdy SAFE już wystartował, to zdawał się też coś mówić pozytywnego na forum międzynarodowym o SAFE, co zdziwiło opinię publiczną.
11: Tak, być może właśnie to jest kwestia też tego, kto wtedy w tamtym momencie na przykład doradzał prezydentowi. No wiemy też, że prezydent jakby nie jest aż takim monowładcą, że w polskim systemie, że może za wszystko odpowiadać bezpośrednio. Zazwyczaj wiele jest kwestii, przede wszystkim też obronnych, no jest też elementem konsultacji po prostu czy w BBN-ie, czy w całej kancelarii prezydenta RP. Być może po prostu stanowisko ówczesnych doradców było bardziej krytyczne w stosunku do SAFE. Z czasem ono się zmieniło, kiedy no jednak zauważono, że wiele z tych pieniędzy trafiło do polskich spółek.
27: Święto Wojska Polskiego to jest ten czas, kiedy mamy awanse generalskie. Czy w tej sprawie pomiędzy resortem obrony a Pałacem Prezydenckim jest zgoda?
11: Wydaje się, że tak. Jeszcze wczoraj przed południem wicepremier Kosiniak-Kamysz apelował do prezydenta, by jednak zostały pozytywnie uwzględnione wnioski o nominację. Tuż po, czy niedługo po południu prezydent jak najbardziej potwierdził, czy w zasadzie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziło, że prezydent akceptuje wszystkie te nominacje, które się pojawiły. Problem jest jeszcze z nominacjami w służbach specjalnych, ale to już jest kwestia, która się jakiś czas ciągnie w kontekście bezpieczeństwa z kolei wewnętrznego. No tutaj w tym wypadku trzeba czekać dalej na rozstrzygnięcie, ponieważ ten czas namysłu dla prezydenta Nawrockiego no jest tutaj w zasadzie chyba nieograniczony.
27: Jak pan sądzi, o co chodzi tutaj prezydentowi w sprawie takich awansów generalskich? Co pan prezydent chce ugrać? On ma jakichś swoich tutaj faworytów?

0: sami podkreślał, że niektóre nominacje były bez wcześniejszej konsultacji z prezydentem czy z BBN-em, więc może o to się to głównie opierało. Natomiast myślę, że w samej takiej kwestii nazwisk do tego, kto ma zostać awansowany, raczej takich konfliktów personalnych być nie powinno.
1: Myśli pan, że tak nieoficjalnie, tak prywatnie prezydent w ogóle żołnierzy ma po swojej stronie?
0: Na pewno sytuacja jest lepsza niż była na początku roku, bo głosy żołnierzy na temat sejfu, to kiedy został on zawetowany przez prezydenta, to były najbardziej wtedy takie krytyczne, można powiedzieć, to był ten moment przesilenia. Teraz sytuacja chyba się uspokoiła, zresztą prezydent czy to w kampanii wyborczej, czy też na co dzień podczas różnych obchodów świąt narodowych podkreśla, że zawsze tutaj stoi po stronie wojskowych, po stronie sił zbrojnych. Niedawno też mieliśmy jego nagrania czy urywki z wizyty w jednostce Formozy, więc to pokazuje, że prezydent stara się być blisko żołnierzy, stara się pokazywać, że jest tutaj murem za polskim mundurem, mówiąc tym już hasłem bardzo popularnym. I ten chyba moment kryzysowy właśnie związany z Save już zaczął powoli wygasać i pod tym kątem zaczęło to wracać, przynajmniej do takich stabilnych relacji na linii prezydent-wojsko.
1: Bardzo dziękuję. Wojciech Kozioł z Defense 24 był z nami w południowym wydaniu TOK 360. Temat tej jutrzejszej defilady jeszcze powróci w programie. Po godzinie 13 z generałem Bogusławem Packiem będziemy rozmawiali o tym, jaki to sprzęt będziemy mogli już jutro zobaczyć. A po informacjach o sukcesie Igi Świątek będzie.
2: Reklama.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 12.20, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Straż pożarna zabezpiecza prace saperskie na ulicy Grzybowskiej w centrum Warszawy. Na czas akcji saperskiej ewakuowanych zostało 8 budynków, około 4000 osób, a skrzyżowanie ulic Grzybowskiej i Żelaznej jest wyłączone z ruchu. Niewybuchy najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej znalazł wczoraj operator koparki podczas prac ziemnych. Około 1800 osób zostało ewakuowanych rano przez władze na zachodzie Niemiec z powodu pożaru, który dotarł na odległość kilkuset metrów od zabudowań mieszkalnych, powiedział rzeczniczka władz lokalnych agencji AFP. Mieszkańcom Hurtengenwaldu przy granicy z Belgią nakazano, by zabrali tylko najpotrzebniejsze rzeczy, dokumenty i lekarstwa i natychmiast udali się do ośrodka pomocy utworzonego w szkole podstawowej w sąsiedniej wsi. Z płomieniami walczy około 300 osób, które

0: które w akcji gaszenia wykorzystują helikopter i dwa czołgi Bundeswehry. Sąd w Moskwie skazał obywatela Rosji na 23 lata więzienia po uznaniu go za winnego szpiegostwa na rzecz Polski, poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Skazany miał dostarczać Polsce informacje o rosyjskich systemach uzbrojenia i broni rakietowej.
1: Południowe wydanie TOK 360. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM jest z nami. Witaj, Przemku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i co, pewnie świętujesz także zwycięstwo Igi Świątek w Toronto, długo wyczekiwane na wstępie, powiedzmy.
2: Tak, prawie rok, 11 miesięcy, bo rzeczywiście, jak sama Iga Świątek powiedziała, najpierw użyję angielskiego słowa, ale zaraz szybko przetłumaczymy, ten sezon i generalnie ostatni czas to był taki bumpy, czyli dość wyboista i wyboista była ta droga do tego tytułu numer 26, więc jak mówi, że ja świętuję, no może inaczej, cieszę się, nie świętuję, ale bo gdybym tak miał świętować, to byłoby to już takie 26 powód do świętowania. Bardzo się oczywiście cieszę ze zwycięstwa z Jeleną Rybakiną, Moskwianką, która reprezentuje Kazachstan, z drugą zawodniczką światowego rankingu WTA. Cieszę się z tego, że to było zwycięstwo, co tu dużo mówić, bardzo pewne, bo Iga Świątek na korcie spędziła godzinę i 15 minut, czyli tak naprawdę no mniej więcej tyle, co spędzała w meczach pierwszej, drugiej, trzeciej rundy turniejów wielkoszlemowych. Trafiała zawodniczkę gdzieś tam, powiedzmy, z drugiej pięćdziesiątki światowego rankingu, a tu naprzeciwko stała wprawdzie zmęczona, bo grała dużo wymagających meczów podczas tego turnieju w Toronto Rybakina, między innymi z Osaką czy z Goff, trzy setówki, gdzie było blisko, żeby w ogóle do tego finału nie dotarła. No ale jednak zwycięstwo 6-2, 6-3 i ja się zastanawiam nad powodami, bo nawet wczoraj w magazynie Jeszcze Więcej Sportu, jak rozmawialiśmy z Radosławem Spiakiem, który też komentuje wielkoszlemowe turnieje tenisowe w różnych telewizjach, no to przede wszystkim mieliśmy taki znak zapytania, jakby dlaczego to się właściwie, jak to się stało, że to się wydarzyło właśnie teraz, bo niewiele na to wskazywało, bo był ten przegrany na dość szybkim etapie, dość wczesnym etapie Roland Garros, podobnie było z Wimbledonem, potem Iga Świątek miesiąc nie grała, a tutaj właściwie wszystkie mecze wygrała pewnie, ale ja myślę, że nie byłoby tego zwycięstwa z Rybakiną, czy wcześniej w półfinale z Eliną Świtoliną, też świetnie grającą Ukrainką z pierwszej dziesiątki światowego rankingu, gdyby nie takie naprawdę mocne, poważne przełamanie w meczu z Kostiuk, gdzie ona przegrała pierwszego seta. Kostiuk to też zawodniczka, która no 90% meczów praktycznie w tym sezonie wygrała. I Świątek wreszcie zobaczyła, że z zawodniczką grającą przez cały sezon fantastycznie może odwrócić trudny mecz, może wygrać te decydujące piłki, które przez ostatni rok właściwie głównie przegrywała.
1: No właśnie, jakbyś podsumował ten czas, kiedy no, kibice łaknęli tych sukcesów i czy to, ja wiem, że to nie będziemy tutaj wróżyli z fusów, ale czy tutaj w tej chwili już możemy liczyć na przełamanie jakieś tego?
2: Będzie można to bardzo szybko zweryfikować i potwierdzić turniejem w Cincinnati, o ile oczywiście Iga Świątek w ostatniej chwili się z niego nie wycofa. Natomiast no US Open to będzie turniej wielkoszlemowy w Nowym Jorku, który się zacznie pod koniec sierpnia i tam Iga Świątek raz go już w karierze wygrała, więc oczywiście będzie ta presja teraz większa. Natomiast ważne też myślę, żeby te słowa jeszcze padły, póki te kilkadziesiąt sekund mamy, bo słuchałem też wnikliwie konferencji prasowej Igi Świątek i tych rozmów bezpośrednio po triumfie na korcie, więc widać, że kamień spadł już z serca, że była taka wyluzowana, ale jednocześnie miała gdzieś w sobie tą zadrę, bo chciała powiedzieć po tym zwycięstwie, że źle się czuła przez ten ostatni rok, bo była jej zdaniem oczywiście niesprawiedliwie osądzana i hejtowana po prostu. I to padło i jest taka ulga, natomiast pytanie, czy to jedno przełamanie i to jedno zwycięstwo teraz spowoduje, że będziemy mieć serię, że wróci stara Iga Świątek, niepokonana, wygrywająca te najtrudniejsze mecze i najtrudniejsze piłki.
1: Ale chyba jest tak, że w przypadku właśnie serii jakichś takich, no, braku takich sukcesów, to obciążenie psychiczne dla sportowca jest trochę większe. Coś udaje się przełamać, wtedy stwarza się inna perspektywa. I rzeczywiście Iga podkreśla tutaj kwestię związaną z tymi oczekiwaniami też kibiców, bo zwycięstwo deklaruje wszystkim, którzy się mierzą z hejtem i nienawiścią. I też trzeba, czy też warto zwrócić uwagę na to, jakie ona ma tutaj przesłanie.
2: Tak, i to nie jest tylko mierzenie się z oczekiwaniami polskich kibiców, kibiców tenisa na całym świecie, to jest też mierzenie się z własnymi oczekiwaniami, co jest bardzo trudne. No i to był ten powód główny, tak naprawdę ten taki brak wiary, który się pojawił w tenisie Igi Świątek w ostatnich miesiącach, który powodował, że te wielkie turnieje, że te ważne mecze nie padały i łupem. Jeśli jest w końcu to przełamanie, no to oby rzeczywiście miała podstawy po kolejnych turniejach mówić, że to jest już za nią i ten przekaz nawet powtarzać. Tylko najpierw musi być jeszcze powtarzalność. Na razie mamy bardzo ważny krok, czyli wygrany pierwszy od 11 miesięcy turniej.
1: No to jeszcze wróćmy do tej perspektywy, która jest przed nami, US Open i właśnie kolejna okazja do tego, żeby obserwować zmagania Igi.
2: Tak, oczywiście, ale tutaj jeszcze nie wiemy wiele ponad to, że oczywiście Iga Świątek do tego turnieju przystąpi jako jedna z faworytek do zwycięstwa, bo zawsze tak musi być, jeżeli mówimy o zawodniczce, która w tym rankingu live teraz awansowała z 8 na 5 miejsce, czyli to jest ciągle ścisła czołówka za Sabalenką, Rybakiną, Pegulą, Goff. Pytanie, jak będzie po Cincinnati, bo ona w Cincinnati broni tytułu, więc może tych punktów sporo stracić w razie ewentualnej porażki, natomiast no jeszcze musimy poczekać na losowanie, na to, z kim ona się może po drodze mierzyć, przynajmniej teoretycznie, bo pewny jest przeciwnik tylko, czy rywalka w pierwszej rundzie. Natomiast wcześniej jeszcze patrzmy na turniej amerykański, ten w Cincinnati, potem wisienka na torcie sezonu na hardzie, czyli Nowy Jork, no i ciągle walka o to, żeby zagrać w WTA Finals na koniec sezonu. Na razie jeszcze Iga Świątek nie jest na takim miejscu, które to umożliwia, ale też awansowała.
1: Ten wygrany finałowy mecz w Toronto, to jak tutaj kibice reagują? Jest taka ostrożna radość, czy może wręcz euforia? Czy jakbyś tak
2: na myślał? Pewno widzę, że wszyscy politycy gratulują, jak zwykle, podpinając się pod sukces.
1: Każdy się podłącza pod to.
2: Natomiast oczywiście myślę, że taki po prostu prawdziwy fan tenisa najzwyczajniej się cieszy z tego, że Polka znów, przynajmniej na chwilę, wróciła na szczyt. Może nie szczyt szczytów, bo to jednak tysięcznik, a nie turniej wielkoszlemowy, ale zawsze.
1: No i odetchnęliśmy trochę z ulgą, trzeba przyznać. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM był z nami. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
1: A już za chwilę będziemy mówili o programie CPN, z którego być może trochę brakowało kierowcom. Właśnie czy brakowało tego programu? O to będę za chwilę pytał moją rozmówczynię.

0: południowe wydanie TOK 360. Jest z nami Patrycja Maciejewicz, autorka w TOK FM magazynu EKG.
1: Dzień dobry.
0: Który zresztą już za kilka minut u nas. Ale zanim przejdziemy do twojego magazynu, to powiedz, czy ten program CPN, czy kierowcy zdążyli, nie wiem, zatęsknić za nim, że te ceny paliw były już zbyt wysokie w ostatnim czasie?
1: No wiesz, to jest trochę tak, że cały ten czas największej zawieruchy w Zatoce Perskiej, kiedy ropa była bardzo droga, myśmy przeszli suchą stopą. W tym sensie my, kierowcy kupujący paliwo, nie czuliśmy tych wzrostów cen, ponieważ ceny były regulowane i tylko przez chwilkę, zanim rząd nie wkroczył, to musieliśmy zapłacić trochę więcej. Więc w momencie, kiedy został ten program wygaszony, a jednocześnie na Bliskim Wschodzie wcale nie było całkiem spokojnie, chociaż tak się przez chwilę zanosiło, to nagle okazało się, że rzeczywiście te ceny na stacjach były wysokie i wtedy to poczuliśmy. Mhm. I wtedy okazało się, jak to było dobrze w tym wcześniejszym okresie.
0: Tak. To w takim razie myślisz, że rządowi o to chodziło, żebyśmy się przekonali, że ten program jest potrzebny i teraz...
1: To był ten miesiąc na poczucie gorzkiego smaku.
0: Jak sądzisz? Czy, bo nie chcę tutaj spisku jakiegoś się dopatrywać, ale no to po co było odwoływać ten program?
1: No po co? Głównie dlatego, że to po prostu kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Myśmy włożyli w CPN dokładnie 4,7 miliarda złotych, co miało być prawie w całości zwrócone dzięki windfall taxowi, czyli podatkowi od nadmiarowych zysków, który ustawa na ten temat została zawetowana. Czyli te pieniądze nie wróciły do budżetu. Trzeba było to skończyć, ponieważ finanse publiczne są w dosyć trudnej sytuacji. Każdy taki wydatek nadmiarowy, nieplanowany wcześniej, tą dziurę robi coraz większą. A dlaczego rząd się zdecydował wrócić? No, prawdę mówiąc, powiem ci, to jest dla mnie trochę mniej jasne niż to, dlaczego wygasił program na początku lipca, z końcem czerwca. Mhm. Bo z jednej strony, zobacz, w ostatnim czasie nie działo się nic takiego, co by powodowało jakieś bardzo mocne wzrosty cen ropy. One były dosyć stabilne, zwłaszcza w ostatnich dniach. Mówiło się od jakiegoś czasu, że rząd będzie chciał na koniec wakacji nam umilić te powroty i wydawało się, że rzeczywiście ten ruch w czwartek przed weekendem, który nie do końca jest długim weekendem, ale dla niektórych pewnie tak, może oznaczać, że to jest taki ukłon w stronę tych, którzy będą wyjeżdżali właśnie teraz, żeby mogli zatankować taniej. Tymczasem nie. Nowe ceny będą obowiązywały dopiero od poniedziałku, więc jak już wrócimy z tego dłuższego weekendu, jak już zatankujemy w drodze powrotnej, bo dzisiaj sprawdzałam, jadąc do studia, ceny tutaj na Mokotowie, na stacji benzynowej.
0: Właśnie jestem ciekaw, bo teraz podglądam średnie ceny w Polsce.
1: No to powiem ci, jak tutaj w najbliższej okolicy jest. Benzyna 95, 7,34, olej napędowy 8,12.
0: To gdzieś w Polsce można 95 za 7,17 dzisiaj zatankować, olej napędowy 7,87. Różnice są niewielkie.
1: No tak, ale w poniedziałek
0: o złotówkę mniej, zgadza się?
1: Tak, o złotówkę, tak. 6,41 za benzynę, 7,37 za olej. Będzie to wyraźnie taniej. Więc dlatego nie do końca rozumiem, skąd ta decyzja i bardzo szybko wdrożona, w sensie wczoraj rozporządzenie na ten temat ukazało się tuż po konferencji, bardzo szybko.
0: Skoro wpływ na to ma sytuacja na Bliskim Wschodzie, to co aktualnie się tam dzieje, co by wpływało na decyzję w Polsce?
1: Sytuacja jest cały czas zmienna. My do końca nie wiemy, co się dzieje dzisiaj, bo za chwilę może wydarzyć się coś zupełnie innego. Aktualnie trochę jest więcej niepokoju o to, że będzie blokada Iranu. Co to dokładnie oznacza? Jakie to będzie miało skutki? Nie wiemy. Pewnie gdyby taka informacja pojawiła się parę miesięcy temu, to ona by wywołała dużo większą reakcję. Dzisiaj po tych wielu takich już zwrotach akcji, to w jedną, to w drugą stronę, rynki troszeczkę się już znieczuliły na to i ta sytuacja nie jest dramatyczna. Jest około $80 za baryłkę ropy, co nie jest poziomem oczywiście sprzed tego konfliktu, ale nie mówimy tu o niczym w granicach 100 czy więcej dolarów.
0: Dlaczego dopiero od poniedziałku?
1: Ja nie wiem dlaczego. No prawdopodobnie...
0: Żeby trochę przeoszczędzić mimo wszystko.
1: Może mieć dlatego, żeby przeoszczędzić.
0: Zadowolenie kierowców ostatecznie po tym weekendzie.
1: Ale zastanów się, czy rzeczywiście jesteś zadowolony, jak usłyszałeś czwartek, że będą niższe ceny, po czym przez kolejne 3 dni musisz jeszcze tankować drożej. Ja uważam, że wielu kierowców może akurat poczuć zupełnie inne emocje. Myślę, że z jednej strony jest to powód taki, że każdy dzień to są konkretne złotówki, więc im później, tym lepiej. Obietnica była taka, że ostatnie 2 tygodnie wakacji mają być, więc to będzie takie 2 tygodnie bez jednego dnia. Trzeci powód być może jest trochę taki związany z wdrażaniem tego, to znaczy rzeczywiście nie można było ogłosić jednego dnia maksymalnych cen na kolejnym. Trzeba było najpierw zapowiedzieć tę decyzję, potem ją wdrożyć, czyli dzisiaj ogłoszone zostały ceny maksymalne na poniedziałek, które właśnie tego dnia zostaną będą obowiązywały, ale zważywszy na to, co powiedziałam wcześniej, czyli że ta sytuacja w niczym się nie wyróżniała teraz w ostatnich dniach. Jeżeli taka była decyzja, może warto było to wprowadzić w środę z egzekucją na przykład od piątku. No ale to byłoby oczywiście dużo więcej pieniędzy.
0: O czym u ciebie w EKG za kilka minut?
1: No, w EKG zupełnie co innego. Znaczy będziemy mówić o badaniach naukowych, o najnowszym takim artykule naukowym, między innymi noblisty Darona Acemoglu, o tym, jakie warunki muszą być spełnione, by mniej dzieci i niższe wskaźniki demograficzne mogły oznaczać szybszy wzrost gospodarczy. Tu jest taki paradoks, bo z jednej strony cały czas żeśmy słyszeli o tym, że starzejemy się i to będzie oznaczało dla naszej gospodarki raczej złe skutki. Tymczasem okazuje się, że może być odwrotnie. I będziemy rozmawiać o tym, czy to możliwe i na jakich warunkach.
0: Więcej po informacjach. Zaprasza Patrycja Maciejewicz, a my z południowym wydaniem TOK 360 wracamy do Państwa po 13.
2: Reklama.
3: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 zł za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan. Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Freszakiem za jeden grosz.
1: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
4: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 12.40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 281 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które w poniedziałek nawiedziło zachodnią część Kolumbii. Najnowsze dane podała agencja rządowa, odpowiedzialna za zarządzanie katastrofami, cytowana przez dziennik El Tiempo. Władze przekazały, że prawie 4000 osób zostało rannych, a prawie 400 uznaje się za zaginione. Według najnowszych danych kolumbijskiego rządu ze skutkami trzęsienia ziemi zmaga się ponad 100 tysięcy osób. Zniszczonych lub uszkodzonych jest ponad 75 tysięcy domów. Dane francuskich podatników, zarówno prywatne, jak i służbowe, zostały wykradzione na skutek cyberataku, potwierdziło francuskie Ministerstwo Finansów. Działający w złym zamiarze sprawca ogłosił w środę, że włamał się do Generalnej Dyrekcji Finansów Publicznych. Podał resort w oświadczeniu i podkreślił, że trwa ustalanie, o jakie konkretne dane chodzi i ilu dokładnie podatników ucierpiało. Kierowcy jadący A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu dużego natężenia ruchu na autostradzie tworzą się zatory. Te między węzłami Klucz a Szczecin-Dąbie i Szczecin-Podjucha a Szczecin-Dąbie sięgają blisko 11 i 7 kilometrów. Generalna Dyrekcja Dróg zaleca kierowcom korzystanie z tras alternatywnych.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Godzina 12.41. Jesteśmy w porze południowego wydania magazynu EKG. Ze mną w studio jest pan profesor Michał Brzeziński, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Spadek dzietności nie musi hamować wzrostu gospodarczego, a może go nawet przyspieszyć. Taką tezę stawia w swoim nowym badaniu noblista Darana Cemoglu razem ze współautorami. Jest to zaskoczenie? To jest dobra informacja? Co powinniśmy sobie pomyśleć o takich wynikach?
3: No niewątpliwie to jest takie zaskakujące badanie i optymistyczne, bo tradycyjnie ekonomia mówi, że spadek dzietności raczej się powinien przekładać na spadek tempa wzrostu gospodarczego.
2: Dlaczego?
3: Tak mówi teoria i nieliczne badania empiryczne. Właśnie dlaczego? No dlatego, że wzrost gospodarczy PKB na obywatela generalnie może się brać z dwóch źródeł. Albo ze wzrostu efektywności produkcji, jak efektywnie pracownik jest w stanie produkować, ile towarów wyprodukować w określonym czasie, albo właśnie ze wzrostu populacji, czy wzrostu, bardziej mówiąc precyzyjnie, siły roboczej, ilości zatrudnionych, wzrostu aktywności zawodowej populacji, albo ilości godzin, które pracują. Z tych dwóch czynników nam bierze się wzrost PKB. I jeżeli założymy, że efektywność wykorzystania czynników, postęp technologiczny się nie zmienia, to ten drugi czynnik, czyli ilość pracy przy spadku populacji i przy dodatkowych pewnych założeniach, no nieuchronnie musi zacząć spadać i to nam obniża całe tempo wzrostu gospodarczego. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, no są tutaj naturalne granice co do tego, żeby zwiększać aktywność zawodową, prawda, bo mamy tej populacji tyle, ile mamy, nie jesteśmy w stanie niektórych zmusić do pracy, nie są w stanie ludzie nieskończonej ilości godzin pracować, imigracja no też ma swoje granice, zwłaszcza w obrębie całej ziemi, także spadek dzietności w końcu musi doprowadzić do tego, że ilość pracy będzie nam spadała i to będzie obniżało tempo wzrostu gospodarczego. To jest taki pierwszy kanał, jakby brak pracy, za mało pracy, można powiedzieć w pewnym momencie. A drugi kanał jest taki, teoretyczny, że no, spadająca dzietność przekłada się przy tych założeniach, o których powiedziałem, na spadek populacji i to też może negatywnie oddziaływać na postęp technologiczny, czyli na to drugie źródło wzrostu gospodarczego, wzrostu PKB. Choćby, no właśnie tu jest wiele mechanizmów niestety takich. Im mniejsza populacja, tym mniejsza szansa, że urodzą się geniusze, na przykład wybitni innowatorzy czy naukowcy, którzy potem no, dzięki swoim wynalazkom czy innowacjom doprowadzają do tego, że mamy postęp technologiczny i na całym świecie wzrost gospodarczy jest podnoszony, bo wymyślają sztuczną inteligencję na przykład, albo inne wspaniałe przełomowe wynalazki. Mniejsza populacja oznacza też, no, przy tych założeniach, o których powiedziałem, że populacja się starzeje, no i jest taka mniej dynamiczna, mniej nowych firm się zakłada, mniej jest ruchu w gospodarce. Starsza populacja bardziej się interesuje oszczędzaniem niż konsumpcją, mniej zgłasza popytu na nowe towary, w związku z czym mniej
2: nie potrzebuje tych nowości.
3: Nie potrzebuje tak bardzo tych nowości, niestety, relatywnie do tej młodej młodej populacji, więc jest taki mniejszy ruch w biznesie, można powiedzieć, to słaby dynamizm gospodarczy i też przyczynia się do mniejszej innowacyjności gospodarki, więc teoretycznie no, ta spadająca dzietność różnymi kanałami powinna się przekładać na spadające tempo wzrostu PKB, co jest no, niekorzystne.
2: Tymczasem wkracza Daron Acemoglu i mówi, jest zupełnie odwrotnie. Jak się starzejemy, możemy mieć bogatszy kraj, bogatszą gospodarkę, szybsze tempo wzrostu. W jaki sposób on taką teorię skonstruował, jakiej broni?
3: No właśnie, to właściwie jest bardziej taki artykuł empiryczny nawet. Nie ma tam zbyt wiele teorii, chociaż wyjaśnienie teoretyczne jest podane. Artykuł empiryczny na bazie danych z bardzo wielu krajów, a także na podstawie danych ze Stanów, w obrębie Stanów Zjednoczonych.
2: To ja powiem tutaj, że to chodzi o 240 państw na świecie i dane dodatkowo z USA i obejmuje okres czasu od 1950 do 2019 roku, czyli dobre kilka dekad.
3: Właśnie, kilka dekad, ale jednak to jest przeszłość. I w związku z tym też, żeby uniknąć takich problemów, jakie się zwykle w ekonomii empirycznej spotyka, czyli co było pierwsze, jajko czy kura, na przykład dzietność czy wzrost gospodarczy, te czynniki wpływają na siebie jakby obustronnie i dzietność na wzrost gospodarczy, a wzrost gospodarczy na dzietność. To żeby zbadać, jak dzietność spadająca, czy niska, czy wysoka wpływa na wzrost gospodarczy, to oni mierzą dzietność w przeszłości, na przykład w 1950 roku i badają, jak na przykład niska dzietność w 1950 przekłada się na wzrost gospodarczy w następnych dekadach. A więc no, to jest takie badanie w dużej mierze niestety oparte na danych z przeszłości. Dzisiaj dzietność zachowuje się już zupełnie inaczej niż to było w przeszłości. Oni pokazują, że w takim ujęciu, jak to badają, to niższa dzietność przekłada się na szybsze tempo wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w obrębie Stanów Zjednoczonych, ze względu na to, że no, ta niższa dzietność implikuje no, braki na rynku pracy i firmy mają wtedy skłonność do szukania tych nowych, nowoczesnych technologii, które oszczędzają na pracy.
2: Czyli zamiast pracownika wstawiamy maszynę, wstawiamy robota, no wstawiamy jakieś urządzenie, które komputeryzuje, przyspiesza procesy i radzimy sobie bez tej siły roboczej.
3: Tak.
2: Ma to sens.
3: No, ma to sens, aczkolwiek no, może to działa w pewnym okresie, ale w bardzo długim okresie i przy bardzo niskiej dzietności, przy spadku populacji wewnątrz krajów, a także w obrębie całego świata, co nas czeka. Ta populacja całego świata w drugiej połowie tego wieku zacznie spadać. No, to takie potężne źródła całoświatowego, bym powiedział, postępu technologicznego, jak ci geniusze, którzy są nieliczni, prawda? Czasami to jest jedna osoba na stulecie, no z mniejszym prawdopodobieństwem się pojawią i to osłabi postęp technologiczny na całym świecie. Także tutaj takim największym zarzutem wobec tego badania, który już został podniesiony w literaturze światowej, bo dzisiaj ten obieg naukowy jest taki bardzo szybki, ten artykuł pojawił się niedawno, ale natychmiast w mediach społecznościowych został omówiony, skrytykowany też, zreplikowany, czy to badanie powtórzyło natychmiast wielu badaczy, bo dzisiaj można to robić bardzo szybko i takim wydaje mi się najbardziej istotnym elementem krytycznym jest właśnie to, że tutaj badamy to w dosyć odległej przeszłości niestety, tak jak na przykład te stopy dzietności, współczynniki dzietności z lat 50. Kiedy to i w ich próbce najniższy współczynnik dzietności to był chyba w Austrii w 1950 roku i on wynosił ponad 2.
2: Już nikt nie marzy o takim chyba wskaźniku dziś.
3: No właśnie, dzisiaj większa część populacji światowej żyje w krajach o poziomie dzietności poniżej zastępowalności pokoleń. Mamy kraje, w których współczynnik dzietności jest poniżej 1, 0,7, na przykład Polska ma 1,1. No to jest zupełnie inny reżim, to jest zupełnie inny, to jest terra incognita, jak to mówi jeden z ekonomistów, który się tym zajmuje. Zupełnie nieznany świat, w którym doszło do czegoś, czego nikt się nie spodziewał de facto jeszcze do niedawna. Nawet demografowie nie sądzili, że tak szybko nastąpi tak potężny i globalny spadek, bo to jest globalny spadek dzietności. W niektórych krajach wolniej, w niektórych szybciej, ale w 90% krajów na świecie ten spadek dzietności następuje. On jest bardzo głęboki, bardzo niski, niska dzietność i w związku z tym implikacje z niskiej dzietności dla wzrostu gospodarczego no, są, wydaje się, już zupełnie inne niż można wyciągnąć z tego badania, w którym no, to wszystko operowaliśmy na poziomach dzietności 2, spadek z 2,5 na 2, prawda? I tutaj gospodarka i procesy ekonomiczne, społeczne, ale i polityczne, konflikt o zasoby pomiędzy młodymi a starymi zupełnie inaczej wygląda niż w takiej gospodarce, gdzie no, i społeczeństwie, gdzie dzietność jest super niska i może nam grozić to, że się obudzimy w niemal pustej planecie za kilka stuleci, powiedzmy. Te negatywne procesy gospodarcze, które prowadzą niskiej dzietności, właśnie mało podaży siły roboczej, mało pracowników, przełożenie się na mało wynalazców, mały dynamizm gospodarczy, a także fakt, iż przy niskiej imigracji i przy wydłużeniu się życia człowieka, populacja się starzeje przy niskiej dzietności, powoduje, że mamy coraz więcej starszych osób i chcemy czy nie chcemy, ale oni walczą o zasoby z młodszymi, czyli domagają się większych transferów emerytalnych, co widzimy dobrze w krajach Europy Zachodniej, ale też w Polsce. Politycy i demokracja, partie polityczne reagują na to, dają więcej tych zasobów, opodatkowują coraz wyżej pracujących, którzy są stosunkowo nieliczni. No i to jeszcze jakby sypie piach w tryby tej maszyny gospodarczej, osłabia tempo wzrostu gospodarczego. Taki mechanizm z ekonomii politycznej tutaj się niestety pojawia. I w tych warunkach bardzo niskiej dzietności to jest bardziej prawdopodobne niż to powtórzenie, co oni zaobserwowali w drugiej połowie XX wieku.
2: Czyli należałoby nie tyle przywiązywać wagę do tych długich szeregów czasowych, co do sprawdzenia warunków tych, o których pan teraz powiedział?
3: Tak, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, to jest terra incognita, jak mówi Jesus Fernandez Villaverde, jeden z takich najbliższych ekonomistów, którzy się zajmują tymi procesami. Do tej pory jeszcze czegoś takiego nie było, żeby większość ludzi na świecie żyła w społeczeństwach o dzietności, która nie prowadzi do zastępowania pokoleń, w związku z czym my zupełnie nie wiemy. I de facto nawet nie wiemy, co doprowadziło, jakie czynniki, jakie procesy, co jest przyczyną tej niskiej dzietności.
2: No właśnie, to jest ciągle też spór, albo też taki formułowanie tez, które potem jakoś w badaniach nie znajdują stuprocentowego potwierdzenia.
3: Tak, to jest fascynująca rzecz, dlaczego doszło do tego, że nauka została zaskoczona tym, dlaczego tak mało osób badało spadającą dzietność, dlaczego w tej chwili dopiero się pojawiają nowe badania. Jedna z hipotez mówi, że było tak dlatego, iż Stany Zjednoczone były jednym z wyjątków, opierały się długo temu spadkowi dzietności, aczkolwiek ostatnio tam też wyraźnie spada dzietność, a większość badań
2: tam
3: takich topowych...
2: Tam są prowadzone badania.
3: A, jest prowadzona na Stanów Zjednoczonych. Natomiast między innymi z tego powodu oraz z tego, jak się okazało, że dane demograficzne, chociaż niby mocne, to jednak tak wspaniałe nie są i te prognozy na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych demograficzne okazuje się, że są słabe, są korygowane w dół bardzo silnie i są zawsze z pewnym opóźnieniem dostępne, więc też te dane nie są tak znakomite. Także my dysponujemy, nie wiem, kilkudziesięcioma hipotezami co do tego, jakie są przyczyny spadku dzietności, a skoro dokładnie nie wiemy, co to jest. Pewnie to jest złożenie wielu czynników i część z nich jest poza zapewne kontrolą zupełnie polityki społeczno-gospodarczej, a jeżeli dokładnie nie wiemy, jakie są przyczyny, to nie jesteśmy w stanie zaproponować polityki, która by przeciwdziałała czemuś, czego do końca nie rozumiemy niestety. Fatalna sytuacja.
2: I zanim te wszystkie teorie posprawdzamy, to okaże się, że jesteśmy w nowej rzeczywistości, która znowu jest tą terra incognita.
3: To prawda, a właśnie przy spadającej dzietności, jest faktem to szybko spadająca dzietność prowadzi do tego, że nowe kohorty, roczniki, które się rodzą, są mało liczne i nawet gdybyśmy znaleźli jakieś efektywne polityki, to one już będą aplikowane do mało licznych roczników, więc musiały być super, super efektywne. Dzietność nagle musiałaby skoczyć, prawda, skokowo, nie wiem, do 2-3 czy więcej w zaawansowanych społeczeństwach, żeby szybko odrobić te straty populacyjne. To jest zupełnie niemożliwe, niestety.
2: Ale z drugiej strony myślę sobie, że takie badanie i taka teoria i ta informacja o tym, że starzenie nam niegroźne. To jest wspaniała woda na młyn wszystkich zwolenników, entuzjastów technologii AI i tego, co się teraz dzieje, że możemy zaprząc AI do wielu procesów i dzięki temu nasze tempo wzrostu gospodarczego może nawet nie tyle nie spadnie, co może będzie szybsze.
3: No prawda, ale tu wkraczamy jeszcze w zdublowaną wielość różnych hipotez, bo co do tego, jaki będzie wpływ AI na gospodarkę, produktywność, postęp technologiczny, wzrost gospodarczy, ale i rynek pracy, na popyt na pracę, na nierówności.
2: To też ekonomiści się zaczęli spierać o to.
3: Jest ogromny spór, nie wiemy tego, nie wiemy, jakie są granice AI i na przykład modeli językowych, tych dużych modeli językowych, czy postęp w ich działaniu nadal się będzie odbywał, jakie będzie przełożenie na gospodarki. No ja tutaj jest ogromna ilość teoretycznych prognoz, a badań empirycznych właściwie jeszcze nie ma takich istotnych, które by pokazywały, i też nie widać w danych przełożenia jeszcze działania tych modeli językowych na przykład na wzrost produktywności gospodarki czy wzrost gospodarczy. Raczej tego nie widać. Jest to szansa, ale spekulacyjnie w tej chwili możemy tylko domniemywać, że to pomoże. Ale też to nie pomoże przy wszystkich problemach, które są związane z niską dzietnością i związanym z tym również, chociaż trochę to inny proces, starzeniem się. No bo przy starzeniu się populacji mamy wciąż tą dużą rzeszę osób, które są starsze. W jakimś tam długim okresie, powiedzmy, mamy jednego emeryta na jednego pracującego i nawet przy wzroście produktywności i wzroście dochodu narodowego, to emeryci będą walczyć o coraz większe zasoby i konflikt dystrybucyjny, taki konflikt społeczny pomiędzy tymi dwoma grupami się będzie toczył, a z drugiej strony te dochody i korzyści z AI mogą przypadać relatywnie niewielkiej grupie właścicieli kapitału, którzy będą bronili tego, więc tutaj
2: ekonomia polityczna jest... I teoretycznie PKB wysokie, ale na głowę mieszkańca też, ale rzeczywisty poziom właśnie nierówności może to się utrzymywać.
3: Nierówności bardzo wysokie. Emeryci walczący o swoje pensje, żeby one rosły stosunkowo szybciej niż płace na przykład, w związku z czym potrzeba wysokiego też opodatkowania płac, co może z kolei też ograniczać tempo wzrostu gospodarczego, więc nawet AI tutaj wszystkich problemów chyba nie rozwiąże.
2: Powiedzmy sobie jeszcze na koniec, jakie to może dać nam przesłanki do dalszego myślenia o polityce prorodzinnej?
3: No właśnie, tak jak wspomniałem, jest to bardzo trudne pytanie. Skoro nie znamy tych przyczyn spadku dzietności, to trudno znaleźć jakieś polityki, które by to zaadresowały dobrze, ale no właśnie.
2: Bo może chodzi o to, że tym korzyścią z dzietności jest bardziej ten efekt społeczny niż gospodarczy. Czy do tego się jakoś ekonomiści odnoszą?
3: Społeczny, pani redaktor ma na myśli?
2: No, taki tego, że żyjemy w rodzinach, mamy relacje i jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy dzieci. Dzietność jest nam potrzebna do tego, żeby to podtrzymywać, a nie do tego, żeby produkować PKB.
3: No takie indywidualne korzyści niewątpliwie występują, aczkolwiek no niestety z jakichś powodów, których nie wiemy, to się też zmienia. Te preferencje społeczne, indywidualne względem rodzicielstwa i posiadania dzieci tak zmieniają się w ten sposób, że w wielu krajach bezdzietność i to taka planowana bezdzietność znacząco rośnie. Kiedyś to było blisko zera, a w tej chwili 20 parę procent. W Polsce także wśród młodej populacji to się zbliża do tego poziomu niestety.
2: Czekamy zatem, aż ekonomiści, także polscy, sprawdzą dalej te teorie i powiedzą nam, jak z tego impasu wyjść. Dziękuję serdecznie. Pan Michał Brzeziński, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
3: Tak jest, dziękuję.
2: To wszystko w południowej odsłonie EKG, kolejna o 14.40, gdzie wrócimy jeszcze do tematu cen paliw, a teraz informacje, po nich to kontynuacja TOK 360. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku. Winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tutaj! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały list.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: W centrum Warszawy znaleziono niewybuchy, przez to jest sporo problemów i od tego zaczynamy. Od poniedziałku zapowiedzi rządu staną się rzeczywistością. Przez 2 tygodnie paliwo będzie tańsze. Czy Polska potrzebuje nowelizacji prawa łowieckiego? To pytanie pojawia się po tym, jak na Pomorzu Zachodnim zginął ryś. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy. Na budowie linii tramwajowej znaleziono niewybuch. Wielu mieszkańców ulic Żelaznej i Grzybowskiej zostało ewakuowanych. Na miejscu jest reporter TOK FM Szymon Kępka. Szymonie, jak wygląda sytuacja?
4: Jak usłyszałem od stojących tutaj policjantów, ewakuacja jak na razie poszła sprawnie. Ci, którzy w okolicy pracują albo mieszkają, musieli odsunąć się za policyjną taśmę. W oddali widać, jak na miejscu pracują policjanci i inne służby, które mają najpewniej za zadanie zabezpieczyć, możliwie podjąć niewybuch. Mieszkańcy, pracownicy tutejszych biur byli alarmowani. Jak słyszałem, uruchamiane były alarmy, opuszczali budynki, niektórzy czekają, niektórzy udali się na pracę zdalną. Na miejscu jest policja, kieruje ruchem, informuje o tym, jaka jest sytuacja. Nie jest znana liczba znalezionych niewybuchów, ani ich wielkość. Ulice Żelazna i Grzybowska to jest ścisłe centrum Warszawy. Sporo kierowców musi tutaj albo zawracać, albo stoi w korkach na okolicznych mniejszych uliczkach. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Przypomnijmy, rejon ulicy Żelaznej w centrum Warszawy. Tego miejsca na razie warto unikać. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powróci pakiet CPN. Niższe ceny będą widoczne na stacjach od północy w poniedziałek. Decyzją o czasowym przywróceniu pakietu chcemy odciążyć kierowców, którzy wracają z wakacji, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie, w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
3: Za litr benzyny kierowcy zapłacą w poniedziałek do 6,41 zł. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 7,20 zł, a olej napędowy 7,37. Całość dwutygodniowej obniżki kosztować będzie Skarb Państwa 0,5 mld zł. Sąd w Moskwie skazał na 23 lata więzienia Rosjanina, który miał szpiegować dla Polski, poinformowała tamtejsza Federalna Służba Bezpieczeństwa. FSB twierdzi, że mężczyzna dostarczał polskim służbom informacje o zaawansowanej rosyjskiej broni i systemach rakietowych wykorzystywanych na wojnie w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
6: Według FSB Georgij Pirogow opuścił Rosję po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie i skontaktował się z polskimi służbami w kwietniu 2022 roku. Miał gromadzić tajne informacje i dzięki znajomościom w rosyjskim przemyśle obronnym zbierać dane osób z dostępem do tajemnic państwowych, by je potem werbować. Reuters zwraca uwagę, że dzień wcześniej Polska poinformowała o zatrzymaniu Rosjanina, który w Warszawie zamierzał zabić osobę z obywatelstwem USA i Ukrainy.
7: Jest to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
6: Mówił premier Donald Tusk. Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: To będzie trudne popołudnie i cały weekend dla kierowców w stolicy. W związku z jutrzejszą defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego już dzisiaj o 16 zamknięta zostanie Wisłostrada. Samochody i autobusy zostaną skierowane na objazdy. Wisłostrada nie będzie czynna na całym centralnym odcinku od Gagarina na Mokotowie po Most Północny na Bielanach. Trasa będzie wyłączona z ruchu przez dobę.
8: Kierowcy mogą ominąć Wisłostradę ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim. W sobotę 15 sierpnia w godzinach 11:30-13:30 zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach gdańskim i śląsko-dąbrowskim.
3: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W zachodniopomorskim od kuli z broni myśliwskiej zginął ryś. Cała populacja tego gatunku w Polsce to najwyżej 400 osobników. Zdaniem Zielonych nowelizacja prawa łowieckiego mogłaby znacząco ograniczyć liczbę takich wypadków. A więcej na ten temat wie Jakub Medek.
9: Profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Pan podkreśla, że chociaż rysie chronimy od 20 lat, ich populacja jest wciąż na tym samym poziomie. Poziomie na granicy wyginięcia.
10: W tym samym czasie populacja wilka wzrosła 6
1: niejednokrotnie, no co pokazuje, jak wrażliwym gatunkiem jest ryś.
9: Myśliwi mają broń i zdarza im się zabijać chronione gatunki, mówi Michał Suchora, przewodniczący Partii Zielonych. Jego zdaniem prawo łowieckie w obecnej formie sprzyja tego rodzaju zdarzeniom.
10: Jeżeli jest to przypadek i ktoś tego rysia wziął za dzika, lisa lub rowerzystę, to wprowadzenie okresowych badań okulistycznych do takiego przypadkowego postrzelenia by nie dopuściło.
9: Wprowadzenie okresowych badań dla myśliwych czy elektronicznego rejestru polowań chcą Zieloni. Właśnie zbierają podpisy pod projektem obywatelskim w tej sprawie. Jakub Medak, TOK FM.
3: Informacje w TOK FM wracają o 13.20. W okolicy Zielonej Góry termometry mogą pokazać dziś nawet 30 stopni. Przeważnie w kraju około 25-26. W całej Polsce dużo słońca.
11: Mamy 6 minut po 13. Gościem południowego wydania TOK 360 jest teraz profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Dzień dobry.
12: Witam serdecznie, dzień dobry.
11: Przed nami jutrzejsza uroczystość, defilada wojskowa, w czasie której zobaczymy nowoczesny wojskowy sprzęt. Czy tam będzie widać już efekty programu SAFE?
12: O, pierwsza na pewno tak, chociaż program SAFE tak naprawdę dopiero startuje. W związku z powyższym już na kolejnych defiladach od przyszłego roku na pewno będzie tego więcej. Ale niezależnie od tej zapowiedzi, że trzeba trochę poczekać na niektóre elementy uzbrojenia, to ta defilada będzie największą defiladą, jaka miała miejsce przez ostatnie dekady, a jeżeli największą, to znaczy, że te 2000 żołnierzy, 300 pojazdów różnego typu, no defilada także morska, będziemy mieli ponad 20 okrętów, defilada powietrzna, ponad 60 różnego typu środków latających, śmigłowce, samoloty. To jest największa defilada. Jeżeli największa, to znaczy, że zostaną tam pokazane te wszystkie elementy, które stanowią, no, pięć uderzeniowo, to mocno brzmi, ale rzeczywiście to, co będzie pokazane, też na pewno z całą pewnością to potwierdzi. Więc zaczynając od sił powietrznych, będziemy mieli samoloty, począwszy od najważniejszego samolotu F-35, który już wchodzi na polskie wyposażenie. Będziemy mieli także samoloty poprzednie, F-16 i FA-50 koreańskie samoloty, które także wchodzą na wyposażenie sił powietrznych. Trzy rodzaje, ale liczbowo to wygląda wraz z następnymi latami, bo w kolejnych latach tych samolotów będzie przybywało coraz więcej. Wygląda to naprawdę dobrze. Ta morska defilada także, myślę, że to jest pierwsza od wielu, wielu lat, kiedy możemy rzeczywiście z podniesioną głową powiedzieć coś dobrego o marynarce wojennej. W ostatnich dniach dużo mówiliśmy o fregatach, dużo mówiliśmy o okrętach, o niszczycielach min. No i te 20 okrętów, które Gdynia zobaczyć, wszyscy, którzy będą w Gdyni 15 sierpnia, z całą pewnością to potwierdzą. Nasza największa duma to są oczywiście wojska lądowe. I tutaj poczynając od czołgów, gdzie będziemy mieli Abramsy przede wszystkim, ale będziemy mieli też doskonałe czołgi koreańskie K2 Black Panther. Będziemy mieli również Leopardy. W związku z powyższym te trzy nazwy Leopard, K2 i Abrams, no z całą pewnością pokażą, że w wojskach pancernych będziemy w Europie pierwszą ligą. Jakbyśmy z tego dodali liczby, że my dzisiaj Abramsów już mamy 366 na rok 2026, K2 do 31 roku łącznie będziemy mieli 360. Jak to wszystko pododajemy, to potwierdza to, o czym ja mówię. I artyleria. Także bogata artyleria, zarówno w haubice K9, do przyszłego roku będziemy mieli ich prawie 370 i jeszcze i polskie kraby 212 do 2029. To wszystko wygląda dobrze. Wojska rakietowe, wyrzutnie HIMARS, o których od paru lat dyskutujemy, ale liczbowo także to wygląda zupełnie dobrze. Około 300 takich wyrzutni. Już wiemy, że mamy na to podpisane kontrakty. Te wyrzutnie wchodzą na wyposażenie naszej armii. Można by tu mówić długo. Pojawią się oczywiście borsuki, te świeżynki. Borsuk, czyli polski bojowy wóz piechoty. Także Moździerz Rak, to są także rzeczy nowe. Wreszcie to, co może lekko umknęło uwadze, pojazdy minowania narzutowego Baobab, bardzo potrzebne i także wzbogacą wystawę. Tych elementów różnego typu drobniejszych będzie naprawdę dużo i jestem przekonany, że to będzie taka defilada chwały, która będzie służyła nie tylko budowaniu pozytywnych emocji wokół wojska, no i też trochę daniu takiego sprawozdania społeczeństwu, na co te pieniądze idą, przecież nie małe, ale drugi element tej defilady to jest element odstraszający. Ci, którzy mają jakieś złe zamiary wobec Polski, na pewno po obejrzeniu takiej defilady, po jakiejś refleksji, no z całą pewnością zastanawiam się 3 razy. Jak do tego dodamy jeszcze systemy dronowe na czele z Gladiusem, ale będą inne także, jak dodamy śmigłowce, Black Hawki, no 3 rodzaje śmigłowców, te, które są już powszechnie znane. To wszystko pokazuje, że Polska ma powód do chwały i ma powód do dumy podczas tej defilady.
11: A jeśli ktoś wczoraj, przepraszam, jeśli ktoś w ubiegłym roku, chodziło mi o ostatnią defiladę, oglądał i teraz będzie oglądał, to na co powinien zwrócić szczególną uwagę, jeśli chodzi o nowości? Może jakieś drony tam zobaczy, bo to ostatnio taki mocny temat.
12: Tak, no przede wszystkim wymienione przeze mnie te całe systemy dronowe Gladius. Jest, no diabeł tkwi w szczegółach oczywiście. Wielu rzeczy nie da się obejrzeć, takich, które w bardzo szybkim tempie zwiększają potencjał bojowy polskiej armii. Na przykład nie zobaczymy systemów teleinformatycznych, które są bardzo zaawansowane, albo narzędzi kryptograficznych, czy też narzędzi do wykrywania różnego typu incydentów, do monitorowania, do pasywnej obrony sieci.
11: Mam nadzieję, że nie utraciliśmy połączenia. Pan profesor Bogusław Pacek, czy nasz gość jest wciąż z nami? Halo, halo, panie profesorze. Tak, słyszymy się. Proszę kontynuować.
12: Tak, to są śmigłowce. To są śmigłowce i na pewno ten komplet śmigłowców, zarówno AW-149, jak i Apache, jak i Black Hawki, no, pokazują, że przybywa nam potencjału w różnych obszarach, które były pokazywane, ale są one wzbogacane z roku na rok.
11: A czego jeszcze brakuje na naszym wyposażeniu? Czego się spodziewamy w kolejnych latach?
12: No, w kolejnych latach to jest realizacja oczywiście tych wszystkich umów. To, co budujemy, bo ważna jest świadomość, co my budujemy. Budujemy przede wszystkim wielowarstwowy system obrony powietrznej. Czyli to, co tak wiele czasu zajmuje nam w debacie, systemy Patriot, budowanie systemu Wisła, ale nie tylko Wisła, bo i Wisła, i Narew, i Pilica Plus, to wszystko jest w trakcie rozbudowy. I z całą pewnością kolejne zakupy i kolejne dostawy są tutaj nam bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Resztę to są różnego typu kontrakty, które były zawierane albo nawet kilka lat wcześniej, albo teraz, czyli lotnictwo przede wszystkim. Mówimy o jaskółce, o samolotach F-35, mówimy o samolotach FA-50, ale wiele z nich te dostawy dopiero nastąpią. Także bardzo ważny element to są latające cysterny. Airbus A330. To jest coś, czego nie było w polskich siłach powietrznych i z całą pewnością to bardzo wzbogaci nasz potencjał. Mhm. Inne kwestie typu samobieżne haubice, wyrzutnie rakietowe, one występują w debacie już długo, w dostawach powoli z roku na rok uzupełniają i to, co my tworzymy, to my doskonalimy nasz system, my go nie budujemy, tego systemu militarnego od początku i tego potencjału, my go uzupełniamy. To, co stanowi duży przełom, to jest marynarka wojenna, która czekała kilkadziesiąt lat tak naprawdę na to, co w tej chwili jest realizowane i te wydarzenia z ostatnich dni i to, co obserwujemy, jeżeli chodzi o program Miecznik, o fregaty, pierwszą fregatę już widoczną, kolejne w kolejnych latach, łącznie 3 fregaty, także niszczyciele min.
11: I można by było pewnie długo...
12: To są te rzeczy, które wchodzą i będą wchodziły w następne lata.
11: O samą defiladę jeszcze chciałem pana zapytać. Jak wygląda jej przygotowanie? Od czego zależy taki spektakularny efekt?
12: No, przede wszystkim od umiejętności tych żołnierzy. Każdy, kto był na defiladzie, wie, że to jest bardzo przejazd, co prawda, taki jednorazowy, ale bardzo precyzyjny, wymagający dla skupienia, zachowywania odległości zarówno z lewej, z prawej, jak i z przodu. No i najważniejsze, żeby nie doszło do jakiejś najmniejszej nawet kolizji, żeby to wszystko przebiegło pięknie, tak jak było to realizowane i w poprzednich latach. To jest duże wrażenie. Na generałach też defilady robią duże wrażenie, nawet jeżeli widzieli już je kilkanaście czy kilkadziesiąt, a cóż to dopiero na takim przeciętnym cywilu, dla którego to jest niemała gratka obserwować taką defiladę i z bliska zobaczyć to wszystko, co będziemy mogli zobaczyć 15 sierpnia.
11: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, był z nami w południowym wydaniu TOK 360. A już za chwilę po informacjach będziemy w Wielkiej Brytanii po to, aby podsumować wybory uzupełniające, w których wygrał Nigel Farage, ale tutaj można powiedzieć na wstępie, że trochę wygrał i trochę przegrał. Szczegóły za kilka minut.

0: Oceniajcie.
1: Narzekajcie.
0: Chwalcie.
2: Znowu nic nie wymyśliłam.
0: Bądźcie z nami.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 13.20, Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Poważne utrudnienia na warszawskiej Woli. Policja zamknęła część ulicy Żelaznej. Robotnicy natrafili tam na niewybuchy, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Wielu mieszkańców i pracowników okolicznych budynków przy Grzybowskiej i Żelaznej zostało ewakuowanych.
15: Tam jest niewybuch.
16: Przyszedł policjant do sklepu i powiedział, że jest pilna ewakuacja całego budynku i kazali nam odejść 500 metrów dalej i odeszliśmy razem.
17: Sklep zamknięty, zostawiliście?
16: Tak.
17: Można?
16: Można.
17: A nie obawiacie się, że to gdzieś tutaj, w tej okolicy, że to jakaś krzywda, że trzeba się odsunąć na przykład do tych taśm?
16: Nie, spokojnie. Myślę, że to nic takiego nie będzie.
18: Skoro taśmy są tutaj, stoimy za taśmą, to raczej wszystko jest okej.
19: Okay. Dostaliśmy maila od naszej pani kierownik i też mieliśmy sygnał w budynku.
17: A wiecie, co się stało? To znaczy, jakby dlaczego jest ewakuacja?
16: Nie, procedura jest nam opuścić budynek.
17: A co zrobiliście w pierwszej momencie, jak zadzwonił Ale?
19: Budynek.
17: A co się bierze się rzeczy? Nie wiem, telefon, plecak, takie coś?
16: Jak się ma na tyle, żeby zebrać natychmiast, to tak. Jak nie, to nie. No, moment był.
14: Rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka. Policja w miejscu prac kieruje ruchem. Duże utrudnienia dla kierowców są także w okolicach ronda ONZ. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali odwołani, poinformował rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego. To skutek doniesień o nieprawidłowościach związanych z przyznawaniem wsparcia popowodziowego. O taką decyzję wczoraj apelowali radni Koalicji Obywatelskiej. Portal Wirtualna Polska poinformował, że 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z agencji trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi.

0: Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. Rosja zapowiada niszczenie zachodniego wsparcia Ukrainy. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w wywiadzie dla państwowej telewizji zapowiedział, że Rosja znacznie zaostrzy metody niszczenia wszystkiego, co zasila machinę wojenną Kijowa ze strony Zachodu. Szef rosyjskiej dyplomacji dodał też, że Rosja poprosiła Departament Stanu USA o skomentowanie kwestii domniemanego udziału Stanów Zjednoczonych w ukraińskich atakach na terytorium Rosji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla 15 województw. W niektórych miejscach na południu kraju obowiązują alerty drugiego stopnia, w pozostałych regionach alerty pierwszego stopnia. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać jutro po południu i będą obowiązywać do niedzielnego wieczora. Temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 35 stopni Celsjusza, a w nocy 20 stopni. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzące godziny już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 13.40. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i na Helu, 26 pokażą termometry w centrum i na północy, a najcieplej do 31 na krańcach zachodnich. Do wieczora według prognoz pogodnie i bez opadów.
1: Południowe wydanie TOK 360, 23 minuty po 13 w tej chwili. Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times, jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nigel Farage, lider populistyczno-prawicowej partii Reform UK, wygrał wczorajsze wybory uzupełniające do Izby Gmin w Clacton we wschodniej Anglii. Jak możemy skomentować tę wygraną? Sukces?
2: Olbrzymi, tak olbrzymi sukces, że nie pojawił się nawet na ogłoszeniu wyników.
1: A dlaczego zrezygnował z udziału w tym wydarzeniu?
2: To jest zagadka. Lee Anderson, inny członek partii Nigela Farage, w rozmowie z BBC zostało to spytane, ponieważ Nigel Farage stwierdził, że ostrzegła go policja przed możliwymi próbami prowokacji lub ośmieszenia go na scenie. Policja w rozmowie z BBC o tym zaprzeczyła, na co Lee Anderson powiedział, że policji to często można ufać tak samo, jak można ufać BBC. W domyśle nie można. Olbrzymim sukcesem jest wynik hrabiego kubłogłowego, międzygalaktycznego wojownika z kubłem śmieci na głowie, który był głównym kontrkandydatem na liście 34 kandydatów w tych wyborach uzupełniających, zdobył 26% głosów. Jest to jego najlepszy wynik w historii jak do tej pory i dzięki temu również nie straci pieniędzy, które musiał ulokować, żeby móc startować w tych wyborach.
1: A dlaczego te wybory uzupełniające w ogóle zostały rozpisane?
2: Nigel Farage, wobec niego w tym momencie w parlamencie toczy się, w tym od nowa, postępowanie etyczne o przyjęcie 5 milionów dotacji niezadeklarowanej przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi. Toczy się to wobec niego i drugiego prezesa partii Reform, Richarda Tice'a, znanego prawicowego biznesmena, inwestora w Wielkiej Brytanii. To postępowanie toczyło się od jakiegoś czasu. Jeśli Nigel Farage zostałby uznany winnym w tym postępowaniu etycznym parlamentarnym i zawieszony w prawach posła na przynajmniej 10 dni, to takie wybory uzupełniające musiałyby się odbyć. W rozumieniu mediów brytyjskich wewnętrzna porada prawna Partii Reform była taka, że jeśli sam poda się do dymisji i wystartuje w wyborach uzupełniających, to postępowanie zostanie automatycznie anulowane. Okazuje się, że zostało jedynie zawieszone i tym samym dzisiaj, odbierając z powrotem mandat posła, został poinformowany o tym, że to postępowanie etyczne będzie trwało w ciągu dalszym.
1: Lider Partii Reform UK nie pojawił się na ogłoszeniu wyników, być może dlatego, że jego konkurenci to nie byli politycy pierwszej ligi, tylko właśnie jeden z nich to był komik, a na rywalizację nie zdecydował się ktoś z głównych ugrupowań, prawda?
2: Panie redaktorze, cały ten wyścig to był taki obusieczny miecz. Bo z jednej strony Nigel Farage uwielbia światło reflektorów i bardzo dużo go ostatnio dostał, korzystał ze zwiększonego zainteresowania mediów, jak zwykle, i to szczególnie w takim sezonie ogórkowym, jakim jest środek lata, jego postać dominowała media, bo oczywiście media publiczne w szczególności muszą relacjonować wyścigi wyborcze, tak, kampanię wyborczą. Z drugiej strony niestety pozwoliło to naświetlić w większym stopniu ogłowi populacji właśnie naturę tych zarzutów etycznych, jak również jego znajomość z George'em Cottrellem, który finansowo i politycznie od wielu lat współpracuje, jeszcze od czasów kampanii brexitowej w 2016 roku, współpracuje blisko z Nigelem Farage. George Cottrell był, no powiedzmy, ofiarą prowokacji amerykańskich służb podatkowych, które wrobiły go w próbę zdefraudowania handlarzy narkotyków, za co został skazany prawomocnie w Stanach Zjednoczonych, więc jest to oskarżony, skazany fałszerz finansowy i bliski współpracownik Nigela Farage. O takich kwiatkach z życiorysu Nigela Farage dowiedzieliśmy się dosyć dużo w trakcie tej kampanii, więc tak jak mówię, obusieczny miecz. Inna kwestia jest taka, że Nigel Farage mimo wszystko nie był w stanie, zainwestował bardzo dużo pieniędzy w tą kampanię, ale nie był w stanie w jasny sposób zdefiniować, czemu starał się oskarżyć, że ten hrabia kubłogłowy jest tak naprawdę przedstawicielem establishmentu politycznego. Mówimy tu o facecie, który nigdy więcej, nie dostał więcej niż 1% głosów w jakichkolwiek wyborach. A Nigel Farage sam jest przecież finansistą, byłym bankierem, facetem, który był przez wiele lat europosłem, teraz jest posłem parlamentarnym i do tego był przewodniczącym kampanii brexitowej. Więc trudno o bardziej establishmentowego polityka w wydaniu brytyjskim niż Nigel Farage. Ten argument również do wielu ludzi nie trafia.
1: Pan miał okazję rozmawiać z samym zainteresowanym. Jaki to jest rozmówca, jaki to jest polityk? Off the record i w wywiadzie.
2: Panie redaktorze, Nigel Farage jest bardzo specyficzną osobą, jest niewątpliwie jednym z najbardziej utalentowanych medialnie polityków w Wielkiej Brytanii.
1: Wielu rasowy populista, stara się od chyba, niego, prawda?
2: Tak, rasowy populista stara się uczyć, inaczej, wielu polityków brytyjskich stara się uczyć od Nigela Farage, ponieważ ma on rzadką zdolność zdominowania dyskursu medialnego. Obojętnie jaka historia medialna, czy dotycząca jakichś etycznych, czy społecznych, czy imigranckich, czy ekonomicznych sytuacji by się nie przewijała w mediach brytyjskich, on zawsze potrafi umieścić tam swój komentarz, dostać się na wizję i tak dalej. My z tej, jako ja mówiąc, jako były producent telewizyjny, ale również wiele osób, które pracowało przez dekadę wcześniej w mediach brytyjskich i dalej pracują, moi koledzy, korzystaliśmy z tej jego chęci do występowania na wizji wielokrotnie. Jeśli zdarzało się na przykład, że 15 minut przed wejściem na wizję uciekł nam gość polityczny, a potrzebowaliśmy wypełnić czymś czas na antenie, decyzją redaktora często było, wrócimy Nigela. Miałem okazję produkować go w czołowym brytyjskim wieczornym programie dyskusyjnym, jakim jest BBC Newsnight. Była lekka obsuwa programy, więc musiał poczekać w green roomie na zapleczu na wejście na wizję. Chodziliśmy go tam ze Stephenem Kinnockiem, z synem byłego przewodniczącego partii Labour, a obecnie, jeśli dobrze kojarzę, on jest ministrem w rządzie Labour. Albo był ministrem w rządzie Keira Starmera. Stephen Kinnock i Nigel Farage musieli tam sobie posiedzieć w tym green roomie około 20 minut. Następnie wchodzę i tak, najpierw widzę minę Stephena Kinnocka, który nie był chyba zbyt zadowolony, rasowy lewicowy polityk, z tego, że musiał z Nigelem Farage 20 minut spędzić w jednym pomieszczeniu. Potem widzę twarz Nigela Farage, który był niesamowicie podekscytowany i to po prostu widać, że on oddycha tym, że może to, co mówi, to, co przedstawia, szerzyć szczególnie w takim ważnym programie jak BBC News. Następnie Nigel Farage usłyszał mój głos i mój akcent i jego twarz zmieniła się w takie wręcz zimne, trochę jadowite spojrzenie. I zapamiętałem to, bo to było bardzo specyficzne uczucie. Rzadko ktoś się na mnie tak patrzy. Mam takiego kolegę, spotkałem się z nim, bo tak czasem wypada się spotkać z kolegą jeszcze z czasów studiów. Z Irlandii Północnej, z Belfastu, mieszana rodzina chrześcijańsko-protestancka, jest starszym producentem w jednym z czołowych radiów brytyjskich. W ostatnim czasie kręcili jakieś społecznościowe rzeczy z Nigelem Farage i nakręcił moment i pokazał mi klatkę, w której Nigel Farage słyszy jego północnoirlandzki akcent. To jest dokładnie ta sama mina. Myślę, że rozpoznałby pan ją z pewnych niemieckich fotografii z lat 30. zeszłego wieku. A trzecia historia, jaką znajdziłem Farage, kiedy byłem redaktorem magazynu studenckiego, jeszcze tak 10 lat temu, mieliśmy zabukowany wywiad z Nigelem Farage i wysłaliśmy reporterkę, która była chyba rumuńsko-greckiego pochodzenia. Przyszła do lobby biura, do concierge biura Nigela Farage, zgłosiła, że jest nagotowany wywiad, zadzwonili z jej nazwiskiem na górę, Nigel Farage usłyszał jej rumuńsko czy greckie nazwisko, odwołał wywiad. Co to mówi mi o danej postaci? Myślę, że puste pola może sam pan sobie uzupełnić.
1: I tutaj stawiamy trzy kropki. Bardzo dziękuję. Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times, był z nami w południowym wydaniu TOK 360. serii Inicjatywa Lokalna. Teraz łączenie z Piotrem Kaplitą ze Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To już jutro początek tego 30. już 4. Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu. Co to jest za festiwal?
3: Jest to festiwal wyjątkowy. Słowo precyzji, precyzacji maluteńkiej. Zaczynamy w Jarosławiu pojutrze. Inauguracja jest pojutrze. Natomiast jutro startujemy prologiem, który odbędzie się poza Jarosławiem w Przeworsku.
1: Czego będzie można tam posłuchać?
3: Cały festiwal to kilka, osiem bardzo różnorodnych koncertów. Natomiast ci, którzy przyjadą na prolog do Przeworska jutro, usłyszą chorałowe oficjum o świętym Franciszku z Asyżu. Rzecz pochodzi ze źródeł włoskich z XIII wieku. Koncert odbędzie się u Bożogrobców w Przeworsku. Śpiewać będzie Schola Cantorum Minorum Chozowiensis, którą kieruje Sławomir Witkowski. No i ten koncert wpisze się w rocznicę wyjątkową dla wielu, którą mamy w tym roku, a jest to 800-lecie śmierci świętego Franciszka z Asyżu. I taki koncert nawiązujący do tego samego wydarzenia będziemy mieć też na festiwalu w najbliższy czwartek, to 20 sierpnia wypadnie, jeśli dobrze pamiętam, i to będzie z kolei włoskie La Reverdi, które wykona laudy z tradycji franciszkańskich z Włoch środkowej Italii, z regionu Veneto.
1: Mhm. I tutaj muzyka sakralna w związku z tym przez pewien czas będzie się takie święto wokół tej i muzyki sakralnej, i tradycji liturgicznych, i franciszkańskich. Choć nie będzie to religijne wydarzenie, tylko takie jakby kulturowe przesłanie, prawda?
3: Tak, no festiwal w Jarosławiu jest jednak festiwalem muzycznym. Nie jest to wydarzenie religijne, chociaż ten aspekt liturgiczny jest na nim bardzo mocny. No chociażby dlatego, że jednak dawna kultura, wiele gałęzi czy gatunków muzycznych i tak dalej wyrosło z duchowości, no przede wszystkim chrześcijańskiej, jeśli mówimy o Europie, więc rzeczywiście te dwa wydarzenia pierwsze, które zaakcentowałem panu, to związane właśnie ze świętym Franciszkiem. Natomiast nie tylko koncerty związane z muzyką sakralną na festiwalu usłyszymy, bo będzie również muzyka świecka, chociażby w najbliższy poniedziałek u franciszkanów swoją drogą Annalisa Eller André Lidvont, nie wiem dlaczego z francuska wypowiedziałam to nazwisko, wykonuje utwory na viola da gamba i na cannel, to jest taki rodzaj cytry popularnej w Estonii. I będą to utwory instrumentalne, właśnie świeckie, nie religijne. Również chór gruziński Malkhazer Kwanidze, który z kolei koncertował będzie we wtorek, wykona również świecką polifonię gruzińską. Nie tylko, ale ten element świecki na koncercie będzie obecny. Mhm. Więc to festiwal to nie tylko muzyka religijna, ale też świecka i poza tym nie tylko koncerty, ale też no, liczne warsztaty albo zabawy w klubie festiwalowym. Całonocne zabawy taneczne, gdzie słyszymy już tylko i wyłącznie muzykę taneczną na żywo.
1: To będzie muzyczna uczta, ale także okazja do podziwiania zabytków Jarosławia i okolic, prawda?
3: No dokładnie tak. Organizatorem festiwalu nazywam się Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu i rzeczywiście przez te wszystkie lata Jarosław stał się dla wielu uczestników nieodłączną częścią festiwalu. No ja przy takiej okazji zawsze podkreślam to, że na swój sposób Jarosław jest synonimem festiwalu. Wielokrotnie słyszałem, kiedy uczestnicy, którzy uczestniczą w festiwalu, a nie są z miasta, tylko przyjeżdżają z różnych stron Polski i Europy, jadąc na festiwal Pieśń Naszych Korzeni, pytają się siebie, czy jedziecie do Jarosławia. Więc dla wielu ludzi Jarosław i festiwal to pojęcia tożsame. My się jako organizatorzy bardzo z tego cieszymy. No a w Jarosławiu rzeczywiście jest to zobaczyć, bo miasto jest pięknie położone, posiada jak na liczbę mieszkańców w roku 2026, to chyba nad reprezentację wyjątkowych, a niekiedy nawet i to w dosłownym sensie unikatowych zabytków architektonicznych.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Kaplita ze Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu był z nami w południowym wydaniu TOK 360. Za 4 minuty będą informacje o 13.40, a po informacjach Bartosz Dąbrowski zaprosi Państwa na listę przebojów TOK FM.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
6: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Uwaga, uwaga!

0: Freszakiem za jeden grosz.
1: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega,
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są.

0: Teraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W związku ze wznowieniem części pakietu ceny paliwa niżej na polskich stacjach nie zabraknie paliwa, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy obowiązujący do 31 sierpnia program zostanie wydłużony. W poniedziałek, w pierwszym dniu obowiązywania nowej odsłony pakietu, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, 98 7,20 zł, a za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 7 zł i 37 groszy. Tegoroczna defilada ma być największą w historii, zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Jutro w Święto Wojska Polskiego na ulicach Warszawy zobaczymy prawie 2000 żołnierzy wszystkich formacji. Rekordowa ma być liczba nowoczesnego sprzętu. Na Wisłostradzie wojsko zaprezentuje najnowsze nabytki uzbrojenia lądowego. Zobaczymy, jak przebiega modernizacja wojsk pancernych i artylerii, także tej dalekiego zasięgu. Pojawią się m.in. Abramsy, Borsuki, system HIMARS, a także elementy polskiego systemu Glaudius, łączący szereg różnego rodzaju dronów rozpoznawczo-bojowych. Nad stolicą zaprezentują się też nowe polskie myśliwce F-35.
4: Wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część, przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców. Bardzo się cieszę, że będą brać udział nasi sojusznicy w tym przedsięwzięciu.
3: Zapowiada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie jak przed rokiem, równolegle z defiladą lądową i powietrzną odbędzie się defilada morska na wodach Zatoki Gdańskiej z udziałem ponad 20 jednostek marynarki wojennej. Policja ustala okoliczności zdarzenia, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek przed jednym z lokali gastronomicznych na poznańskim Starym Mieście. Na nagraniu zamieszczonym w portalach społecznościowych widać dwie agresywne kobiety, które atakują mężczyzn, jak podała rzeczniczka MSWiA, Ukraińców. Policja nadal ustala szczegółowe okoliczności tego zdarzenia i dopiero po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o kwalifikacji czynu i ewentualnej karze grożącej kobietom. Rząd w Tokio rozważa wprowadzenie dodatkowych sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na wizytę Władimira Putina na spornej wyspie Iturup w archipelagu Kurylów, podała agencja Kyodo. Japońskie władze uznały obecność rosyjskiego przywódcy na tym terytorium za całkowicie nieakceptowalną. Jak przekazał dziennikarzom wysokiej rangi urzędnik japońskiego resortu dyplomacji, rozważane jest, jakie kroki podjąć w przyszłości. Sugerował też, że możliwe jest zaostrzenie sankcji nałożonych już na Moskwę przez społeczność międzynarodową w związku z wojną w Ukrainie. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 14. Teraz jeszcze pogoda. Do wieczora według prognoz pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i na Helu, 26 w centrum i na północy do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej, 22 stopnie tylko w rejonach podgórskich Karpat.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Lista przebojów TOK FM, jakie radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Zapraszam na kolejne notowanie. Tylko wspomnę, że na miejscu pierwszym w głosowaniu w ubiegłym tygodniu znalazło się nagranie, które zatytułowaliśmy Woch nie jest ani bezpartyjnym, ani samorządowcem, czyli Karolina Lewicka, Dominika Wielowiejska i Wojciech Szacki w rozmowie z podcastu Dzieje się. Na antenie nie zaprezentujemy w całości tego nagrania, bo po pierwsze jest dość długie, a po drugie mamy dużo propozycji, więc od razu do tych propozycji przechodzę. Przed nami zatem premiery w 773 notowaniu listy przebojów TOK FM. Zaczynamy od propozycji pierwszej, oczywiście. A tutaj fragment wystąpienia ambasadora Toma Rose'a, a potem Cezary Tomczyk i Karolina Lewicka.
6: TOK 1.
7: Mr. Deputy Prime Minister Rambo.
8: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie. Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk. Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
7: All one can say is
8: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
1: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
9: No, bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i
1: Ale chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
9: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
5: Usłyszeliśmy, jak tytułował ministra Tomczyka ambasador Rose. To teraz posłuchajmy, co mówił premier na temat tego, za kogo się nie uważa.
6: Tok 2.
10: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy, tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
5: Premier Donald Tusk mówił, za kogo się nie uważa, a za kogo uważa Ryszarda Czarneckiego. Krzysztof Kwiatkowski mówił o tym u Macieja Kluczki.
6: Tok 3.
11: Gościem poranka do GFM jest Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry.
12: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Tok FM.
11: Jak się dowiedziało Tok FM, Ryszard Czarnecki prawdopodobnie jest już na wylocie z Prawa i Sprawiedliwości, a więc nie tylko grupa Morawieckiego. Tutaj rozwód trwa dosyć długo, ale Czarnecki za współpracę z Braunem popadł już w totalną niełaskę prezesa Kaczyńskiego. To dosyć znaczący będzie jednak rozwód. Czarnecki bardzo długo był w PiS-ie i bardzo długo był blisko ucha prezesa.
12: To jest człowiek, którego jak się wyrzuca oknem, to nie, przepraszam, jak się wyrzuca drzwiami, to wraca oknem i to razem
11: jak nie
12: z kutryną.
11: Oknem, to kominem.
12: Jestem głęboko przekonany, że Ryszard Czarnecki zarezerwował sobie już miejscówkę w korytarzu przed gabinetem prezesa i będzie go próbował obłaskawić, ale żeby nie było wątpliwości. Jednocześnie każdą wolną chwilę będzie spędzał w politycznych objęciach Grzegorza Brauna, bo tu jest ta perspektywa mandatu do Europarlamentu, a prezes już jej nie daje. Optyka się zmieniła, poparcie dla PiS-u spadło, a Ryszard Czarnecki uważa, że dla dobra cywilizacji europejskiej, jego obecność w Parlamencie Europejskim jest absolutnie niezbędna, dlatego on zrobi wszystko, żeby tą dobrą perspektywę cywilizacji europejskiej zapewnić.
11: Dworuje sobie pan z Ryszarda
12: Czarneckiego. Panie Boże, zbyt lubię Ryszarda Czarneckiego, że mógł sobie z niego dworować.
11: Ale
12: z punktu widzenia Grzegorza Brauna może mu się wydawać, że on jest niezwykle użyteczny, że otwiera przed nim różne salony władzy. Przecież wszyscy wiemy, że na przykład Ryszard Czarnecki zna każdy zakątek Europy i świata, jak się czytało jego podróże, jest w ogóle człowiekiem niestrudzonym. No, przejechać kabrioletem z Krosna do Brukseli zimą tylko on. Dlatego uważam, że z punktu widzenia Grzegorza Brauna on może uznać, że jest to ogromna wartość dodatnia. Ta determinacja, która Ryszardowi Czarneckiemu towarzyszy w wykonywaniu tych jego parlamentarnych obowiązków.
5: Teraz fragment poranka Radia Tok FM i to poranka świeżutkiego, bo dzisiejszego. Robert Dowhan gościł u Jacka Rzekowskiego, no i doszło do następującej sytuacji.
6: Tok 5.
13: Jacek Rzekowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. Mamy już połączenie z panem posłem Robertem Dowhanem, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam wszystkich, witam redaktora.
13: Czytałem pana interpelację ostatnio, najnowszą chyba w sprawie systemu kaucyjnego.
14: Tak.
13: Wymyślają nam bzdury nic nie dające, jak te chore nakrętki, których nie da się odkręcić, czy papierowe słomki. Sami rozbijają się samolotami i limuzynami po Europie i świecie, a ty, naiwny człowieku, wierzysz, że zbawiasz świat. Naprawdę tego nie widzicie. To jest pytanie do pani minister. Czy nie możemy raz być dla ludzi, a nie zawsze przeciwko nim?
14: My tutaj walczymy z tymi nakrętkami, bo sam pan wie, przecież zapewne jest pan kierowcą, że ciężko taki napój otworzyć może się da oczywiście, ale napić się w samochodzie to już
13: ale
14: bardzo ciężko.
13: Ale to jest w ogóle nielegalne, panie pośle, pan wie o tym. Że zajmowanie w czasie jazdy rąk butelką odkręcaną jest nielegalne.
14: A to nie wiedziałem. To powiedzmy, że powiedziałem o sytuacji, która jest na
13: bo pan ma, światłach. Jak pan prowadzi samochód, to ma pan prowadzić samochód. Są no takie specjalne prawda. Butelki, z których można pić w czasie jazdy, z dzióbkami takimi, widział pan pewnie. Takie mają dzióbki.
14: Tak, mają.
13: No, takie bidony
14: to
13: też są.
14: Do każdego wydarzenia trzeba teraz odpowiednią butelkę. Idąc na plażę, odpowiednia butelka do samochodu, odpowiednia butelka. No,
13: jak się prowadzi samochód, to z telefonem też trzeba uważać, jak wiadomo.
14: Chociaż 12 punktów, panie redaktorze.
13: Właśnie.
14: Nawet jak się stoi w korku.
13: No dobrze.
14: Albo na światła.
15: Kolejna propozycja to fragment poranka Radia Tok FM ponownie, ale oczywiście innego poranka i będzie inny gość, dokładniej gościni, Wioleta Tomczak. Przyznam szczerze, bardzo mnie rozbawiła ta wypowiedź, kiedy ją usłyszałem. No a potem ucieszyłem się, że dość celnie skomentowała ją Renata Kim. A wszystko to w poranku u Macieja Kluczki.
6: Tok 6.
11: Wioleta Tomczak, Polska 2050. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nieraz słyszałam z ust marszałka Hołowni, że brakuje takiej przestrzeni do tworzenia dla naszego społeczeństwa narracji, która będzie w kontrze do dezinformacji. Mm-hmm. Czyli właśnie takiego... takiej osoby, takiego rzecznika, po części robi to rzecznik Szłapka, ale chyba niekoniecznie to się do mediów przebija. Myślę, że to powinno być, gdyby premier Tusk się na to zdecydował, to właśnie w randze wyższej niż rzecznik rządu. Kreowanie takiej przestrzeni do informowania o tym, co robi rząd, jaka jest rzeczywistość i czym powinien być karmiony internet.
17: Obawiam się, i to będzie bardzo okrutna opinia, aż mi jest przykro, że ją wygłaszam, że Szymon Hołownia cierpi na chorobę, która się objawia tym, że on potrzebuje być na świeczniku, potrzebuje być widoczny, potrzebuje przemawiać, potrzebuje organizować konferencje prasowe.
11: Ale politycy tak mają. Czy Szymon Hołownia szczególnie?
17: Szymon Hołownia szczególnie i spora część jego działalności politycznej, znowu przepraszam za okrucieństwo tej wypowiedzi, opierała się głównie na przemówieniach, na wygłaszanych statementach, na powtarzaniu tych samych tez, na obietnicach, na też dyskusjach z koalicjantem i dystansowaniu się od jego poczynań. I ja nie bardzo wyobrażam sobie, co konstruktywnego może wnieść do rządu Szymon Hołownia.
11: Szczególnie gdyby dostał takie stanowisko nie do końca określone, do jakiej spraw miałoby być, no bo gdyby został tym ministrem kultury, bo też się takie scenariusze pojawiały, no to byłaby konkretna robota do wykonania.
17: No tak, i znowu rodzi się pytanie, już oddaję głos Marzenie, czy Szymon Hołownia naprawdę zna się na kulturze i na zarządzaniu nią i czy kiedykolwiek oprócz chęci bycia ministrem podejmował jakiekolwiek decyzje dotyczące losu polskich artystów, losu polskich pisarzy, instytucji, czy to muzealnych, czy zajmujących się szeroko rozumianą kulturą. No, odpowiedź jest prosta, nie. Więc znowu, po co on miałby wejść do tego rządu?
15: To był komentarz do postawy polityka, a teraz będzie po prostu postawa polityka. Joanna Wicha gościła u Jacka Żakowskiego i składała deklaracje, ale te deklaracje, jak to w polityce, składane były z pewnym zastrzeżeniem.
6: Tok 7.
13: Joanna Wicha, klub Nowej Lewicy, przewodnicząca sejmowej podkomisji do spraw zdrowia publicznego i wiceprzewodnicząca podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa. Podniesie pani rękę za kandydaturą pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
18: Powiem szczerze, no jest to duży problem, dlatego że faktycznie...
13: No, Anna Maria Żukowska powiedziała szczerze, to niech pani powie szczerze.
18: Ja też powiem szczerze. No mieliśmy odpolityczniać prokuraturę, mieliśmy odpolityczniać Trybunał Konstytucyjny, no i trochę to jest takie pójście, że tak powiem, w drugą stronę i nie podoba mi się to. Jest to wbrew temu, co obiecywaliśmy.
13: To wiadomo, więc ale podniesie ciężko. Pani rękę, czy nie?
18: Na dzień dzisiejszy
13: za Berkiem, czy
18: nie mamy jeszcze
13: Berkowi?
18: Ustaleń klubowych, to powiem. Natomiast na dzień dzisiejszy bym nie podniosła.
13: A jak przewodnicząca Żukowska pisze, że nie podniesie, że nie będzie głosów lewicy za tą kandydaturą...
18: To ja się z nią zgadzam.
13: Mhm. No dobrze. Niech się pani tu rozejrzy. Pięknie, co?
18: Tak, rzeczywiście. Dużo miejsca.
13: Państwo też możecie to zobaczyć na YouTubie, oglądając transmisję albo na naszej stronie www. I możecie też zobaczyć minę pani poseł, na przykład zakłopotanej, kiedy trzeba odpowiedzieć na proste pytanie, podniesie czy nie podniesie.
18: Ojejku, tam zaraz zakłopotany. No chciałam tak dokładnie widać wytłumaczyć. Zaskoczył mnie pan trochę, bo zaczęliśmy od cyberbezpieczeństwa i się nie spodziewałam akurat pana Berka, ale jak mnie pan jeszcze raz zapyta, to
13: pytam
18: powiem...
13: jeszcze raz.
18: Tak, to jeszcze
13: pytam
18: raz.
13: Podniesie pani rękę za panem Berkiem?
18: Nie podniosę. Jest lepiej?
13: To już jest jaśniej. A ja nie oceniam, bo sam mam tak zmieszane emocje w tej sprawie.
18: Na dzień dzisiejszy nie podniosę. Zobaczymy, co tam dalej z tego wyniknie.
13: A, już teraz jest gorzej. No to jeszcze raz. Podniesie pani rękę za panem Berkiem?
18: Dzisiaj nie.
13: A wtedy, kiedy będzie głosowanie?
18: Zobaczymy.
13: No tak, no to jeszcze gorzej się zrobiło. To już zostawiamy ten temat.
15: To była propozycja numer 6, a propozycją numer 7 będzie nagranie, które wygrało poprzednią listę przebojów, czyli Karolina Lewicka, Dominika Wielowiejska i Wojciech Szacki o sojuszu Jarosława Kaczyńskiego z Markiem Wochem. Lista przebojów w całości, włącznie z miejscem pierwszym jako podcast, ukaże się wkrótce w aplikacji Tok FM, jako audycja na antenie Radia Tok FM za tydzień w piątek po 13:40. A przez cały ten tydzień można głosować na tokfm.pl. Na naszym portalu informacyjnym jest możliwość głosowania, do którego niezmiennie zachęcam. Lista, przypominam, nosi numer 773. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
19: Południowe wydanie TOK 360 już w tej chwili właściwie dobiega końca, ale proszę z nami pozostać, bo Anna Piekutowska zaprasza już za chwilę po informacjach na audycję Zapytam Inaczej. Szymon Baluta, Miłosz Nałęcz-Staniszewski i Wojciech Muzal w tym składzie byliśmy dla państwa. Dziękujemy.
20: Autopromocja.
21: Mussolini szczerze żałował, że Włochy nie są gotowe do wojny z zachodnimi mocarstwami, że włoskie społeczeństwo tej wojny nie chce. Wymógł na Hitlerze telegram zwalniający go ze zobowiązań sojuszniczych, a potem z zazdrością śledził sukcesy tego, dla którego kilkanaście lat temu był przecież inspiracją i wzorem. Berlin zaś był Rzymem rozczarowany, ale do samego końca Hitler będzie wobec Duce lojalny.
20: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
24: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
25: Wyborcza na długi weekend. Ludzie chudną, ale zmienia się nie tylko ich waga. Ozempik wpływa na nasze relacje i nawyki. Co zyskaliśmy, a co straciliśmy po ozempikowej rewolucji? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
0: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
22: Au! Znów ten ból.
26: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
22: Mm-hmm.
26: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
22: Oh.
26: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
27: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
28: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
29: To niska cena.
30: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
31: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
29: Sposób na twój dobry dzień?
30: Mamy to w Lewiatanie.
31: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
32: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Niewybuchy w centrum Warszawy. Nadal są przez to problemy w ruchu drogowym. Tych będzie tylko więcej, bo o 16 zamknięta zostanie Wisłostrada. W informacjach także o towarzystwie, które miało pomagać dzieciom, a zasilało kieszenie prywatnych osób. 14:02. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Na początek przypominamy o poważnych utrudnieniach w centrum stolicy. Na warszawskiej Wolni policja zamknęła część ulicy Żelaznej. Robotnicy natrafili tam na niewybuchy, najpewniej z czasów II wojny światowej. Akcja saperów trwa. Wielu mieszkańców i pracowników okolicznych budynków dostało nakaz ewakuacji.
34: Przyszedł policjant do sklepu i powiedział, że jest pilna ewakuacja całego budynku i kazali nam odejść 500 metrów dalej.
35: Dostaliśmy maila od naszej pani kierownik i też mieliśmy sygnał w budynku.
33: Policja kieruje ruchem. Duże utrudnienia dla kierujących są także w okolicach ronda ONZ. Wola to nie jedyne miejsce w Warszawie, gdzie trzeba spodziewać się utrudnień. Za 2 godziny drogowcy zamkną jedną z najważniejszych arterii stolicy. Wisłostrada na centralnym odcinku będzie nieprzejezdna przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Cezary Jaszczyk.
36: Wisłostradę trzeba zamknąć już dziś, bo wojsko chce zaprezentować tyle sprzętu, że nie da się go zebrać w Warszawie w jeden poranek. Defilada rozpocznie się w samo południe.
37: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej.
36: Zapowiada minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy zobaczymy m.in. najnowsze nabytki polskiej armii. Czołgi Abrams czy K2, systemy przeciwlotnicze Poprad oraz nowoczesny polski system wojsk dronowych Gladius. Nad stolicą przeleci ponad 60 statków powietrznych, w tym najnowsze husarze, czyli myśliwce F-35. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
33: Utrudnienia jutro czekają też kierowców w pobliżu monumentalnego pomnika Matki Boskiej w Konotopiu. 55-metrowa figura zostanie jutro poświęcona. Znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10, którą część kierowców w drodze na przykład nad morze wybiera zamiast autostrady A1. Uroczystości rozpoczną się w południe, ale utrudnień w rejonie gminy Kikuł należy spodziewać się już od rana, zapowiada burmistrz Renata Gołębiewska.
38: Staramy się, aby to wszystko odbyło się w sposób bezpieczny. I głównie na tym nam zależy.
39: Czy droga numer 10 będzie zamknięta, czy nie?
38: Nie będzie zamknięta, będzie kierowała ruchem policja, także tutaj przy udziale straży, przy udziale policji będziemy w ogóle tutaj tych pielgrzymów przeprowadzać w sposób bezpieczny. Mamy miejsca, gdzie będą przyjeżdżały autokary, pielgrzymi będą wysiadać, my będziemy je bezpiecznie przeprowadzać na teren tej uroczystości i będziemy autokary kierować na miejsca parkingów.
33: Pomnik przewyższa rozmiarami zarówno słynnego Chrystusa z Rio de Janeiro, jak i figurę Jezusa w Świebodzinie. Urzędnicy z Lublina dokonali transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą, ale nie zmienili stanu cywilnego żon. MSWiA w odpowiedzi na nasze pytania w tej sprawie twierdzi jednoznacznie, tak być nie powinno. Dokonując transkrypcji i wydając polski akt małżeństwa, trzeba też dokonać zmian w rejestrze PESEL. Mówi to KFM rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka.
1: Są to dokumenty pierwotne i są podstawą do dalszych aktualizacji w innych rejestrach. Jeżeli zatem sporządzono akt stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego, dane z niego wynikające w zakresie określonym przez przepisy prawa powinny zostać odzwierciedlone w rejestrze PESEL.
33: Żony czekają teraz na to, aż MSWiA oficjalnie odpowie też urzędnikom z Lublina. Jak mówi nam Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz, to nie powinno tak wyglądać.
5: W rejestrze PESEL figuruje jako panna. Rodzi to daleko idącą niezgodność. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ja idę do Urzędu Stanu Cywilnego, poproszę o dokument stwierdzający mój stan cywilny, to będzie panna i biorę ślub z mężczyzną. Lubelski Urząd Stanu Cywilnego doprowadził do tego, że panuje w moich dokumentach ogromny chaos prawny.
33: A już 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji, które powinno w znacznej części ten chaos prawny naprawić. Rozporządzenie, które wprost umożliwi dokonywanie transkrypcji bez oglądania się na cokolwiek. Przez ponad 9 lat mieli zarabiać się na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem Pomocy Chorym Dzieciom Krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Młynarczyk.
6: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
7: Znikoma część tej kwoty nie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
6: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
33: A informacje TOK FM wracają o 14.20. Przeważnie dziś na termometrach około 25-26 stopni. Najcieplej na zachodzie, tam miejscami nawet 30. Jutro jeszcze cieplej, w większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Anna Piekutowska, dzień dobry Państwu. Zapraszam na audycję Zapytam Inaczej i na początku zapytam o feminatywy. To jest nadal jeden z takich tematów, które budzą ogromne emocje. Proszę mi uwierzyć, że cały czas słowa takie jak gościni, ministra, profesorka, naukowczyni polaryzują również Państwa, słuchacze i słuchaczki, ale chciałabym dzisiaj odłożyć na bok pytanie, czy to psycholożka brzmi ładniej, czy psycholog brzmi poważniej. Ciekawsze jest coś innego. Najnowszy raport Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi SWPS pokazuje bardzo interesujący paradoks. To, że kobiety nie są przeciwne feminatywom, tak co do zasady, ale kiedy mają powiedzieć, kim są zawodowo, znacznie częściej wybierają tą formę męską. Dlaczego taki język działa w miejscu pracy? O tym porozmawiam z autorką raportu, Magdą Leszko. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS. No bo to jest bardzo ciekawe, że wynika, że kobieta jest studentką, tak się identyfikuje.
9: Tak jest.
8: Jako emerytka jest emerytką i też się tak identyfikuje, jako bezrobotna jest bezrobotną, ale kiedy zostaje specjalistką, psycholożką, menadżerką, to częściej będzie mówiła sobie specjalista, psycholog, menadżer. Dlaczego tak jest?
9: My nie badaliśmy przyczyn. My badaliśmy tylko tylko co faktycznie stosują osoby, które jak się przedstawiają, czy powiedzą o sobie i jak o sobie powiedzą. I wyszło nam, że 1/3 osób, które pracuje, będzie używała tylko feminatywów. 2/3 będą używać, sięgały po te formy męskie. Podczas gdy osoby, które nie są aktywne zawodowo, będą prędzej używały, właśnie w 2/3 przypadków będą sięgały po formę żeńską. Natomiast możemy wnioskować o tym, dlaczego tak jest, z innych badań. Wiemy na pewno, że jest po prostu coś takiego jak koszt poznawczy nowej formy. Wiemy, że użycie formy, która jakoś jest nowa, nie jest aż tak utarta, kosztuje nas uwagę, powoduje, że coś nie brzmi, więc trzeba to robić świadomie, tak? Ja, tu będąc tutaj, troszkę się stresując, mogę sięgnąć kilka razy po maskulatywy i to będzie gdzieś tam naturalne, po prostu potrzebujemy sobie skracać, jakby ograniczać wysiłek poznawczy w pewnych sytuacjach.
8: Mózg sobie idzie tymi ścieżkami, które są wydeptane.
9: Dokładnie tak. Natomiast pozostałe koszty są bardziej związane, jakby pozostałe przyczyny są bardziej związane z takimi obawami przed kosztami społecznymi. Z jednej strony osoby mogą się po prostu bać, że i to jest jakby opisany mechanizm, że, o którym wiemy, że jak ktoś też czyta feminatyw, którego nie zna, no to będzie troszkę poirytowany. Dlatego, że jest to forma, która wymaga znowu od niego większej uwagi. Więc na początku troszeczkę jest większy koszt przetwarzania, a jak jest większy koszt przetwarzania, no to coś jest nie tak, to nasz albo nie polubię feminatywu, albo nie polubię tej osoby, która używa feminatywu. I w ten sposób może dojść do jakiejś takiej... Ludzie mogą się, z kolei kobiety mogą się po prostu bać, że zostaną znielubiane. Więc to jest tak na poziomie poznawczym. Oprócz tego jest też taki koszt już wprost nazywane za przekroczenie normy. Mhm. Czyli my tutaj wszyscy mówimy o sobie, że jesteśmy prezesami, a tutaj przychodzi kobieta, mówi o sobie prezeska, co za nią, co za tym stoi, czy ona tutaj podkreśla to, że wprowadza normy kobiecości, podczas gdy my tu jesteśmy w normach męskości.
8: Nie, no feministką jest jakąś oczywiście.
9: Czy właśnie nie zostanie im przypisana jakiś podtek taki filozoficzny.
8: A może polityczny?
9: Może polityczny. Mhm. Także te skojarzenia też są. No i kobiety po prostu mogą tego nie chcieć brać na siebie. Nie decydować się na to. Wiemy też, że miejsce pracy jest takim miejscem, w którym ta norma kompetencji, która jest znowu w postrzeganiu społecznym częściej przypisywana mężczyznom, jest bardzo ważna. Więc po co sobie to jeszcze odbierać i podkreślać tym feminatywem, że jesteśmy gdzieś nie w tej normie męskości, tylko w tej normie żeńskości, czyli ciepłe, miłe, a nie kompetentne i silne.
8: I profesjonalne. To jest też bardzo interesujące, bo też to jest tak, że wasze badanie było powtarzane.
9: Tak.
8: I kobiety, które pomiędzy pierwszym a drugim badaniem zmieniły swój status, czyli były wcześniej studentką, przechodziły z form żeńskich na męskie.
9: Tak, chociaż tutaj muszę podkreślić, że to tych osób w badaniu miałyśmy kilkanaście, więc to nie jest jakby absolutnie statystycznie istotny wynik, mm-hmm. to jest tylko obserwacja, że do czegoś takiego doszło. Natomiast tak, faktycznie tak było i znowu myślimy, że jest to po prostu o normie miejsca pracy i o tym wszystkim, i o tych wszystkich skojarzeniach, które idą za zastosowaniem feminatywu, których kobiety po prostu mogą nie chcieć jako jednostki brać na siebie.
8: To pójdźmy za tropem prestiżu. Bo przecież nie mamy większego problemu z przedszkolanką, ze sprzątaczką, z pielęgniarką, ale już większe problemy mamy z profesjami, które są związane z jakąś wiedzą, z władzą, z autorytetem, naukowczyni, profesorka, ministra. Tak to wszystko już powtarzałyśmy. Jak ten język ujawnia hierarchię społeczną z jednej strony zawodów, ale z drugiej strony no też płci jednocześnie? Mhm.
9: To znaczy, my się konkretnie tym nie zajmowałyśmy, chociaż zauważyłyśmy coś podobnego do tego, o czym pani mówi, czyli z kolei wśród osób na stanowiskach kierowniczych kobiety używały form żeńskich w ogóle w jeszcze mniejszym stopniu, czyli 1/4 mniej więcej. No i znowu podejrzewamy, że jest to nie możemy wnioskować, bo nie testowaliśmy tego, ale podejrzewamy, że jest to właśnie związane z tą silną normą kompetencji, która jest przypisywana męskości. Mhm. Więc, że w miejscu, w którym to jest bardzo uważane za bardzo ważne, nie chcemy tego podważać. Są badania, które potwierdzają, że faktycznie w Polsce, nie wszędzie, bo właśnie w Austrii to wygląda już zupełnie inaczej, co wiemy z badań właśnie profesor Formanowicz, współautorki raportu i Sabin Szczęsny, że w Austrii jest tak, że kobieta przedstawiająca się feminatywem jest uznawana za kompetentną użytkowniczkę języka.
8: Aha, czyli mówi lepiej po prostu, mówi poprawnie językowo, tak?
9: Mówi poprawniej, więc jest bardziej kompetentna i nie, jakby to skojarzenie męskość-kobiecość się aż tak nie ujawnia. W Polsce jednak silniejsze jest to, że tu jest coś dziwnego, to jest niezgodne z naszą normą na temat tego zawodu, to jest mniej utarte. Więc i w tych badaniach też Magdy Budziszewskiej i Karoliny Hansen, właśnie kobiety, które stosowały feminatywy, były oceniane jako marginalnie mniej kompetentne, ale też mniej ciepłe. Ostatnio też jedna z magistrantek robiła badania, w którym częściej okazywały się wegetariankami w postrzeganiu. Jak po prostu osoba przedstawiająca się feminatywem była porównywana do osoby przedstawiającej się inaczej, no to okazywało się, że częściej jest wegetarianką.
8: Czyli pewnie upraszczając, kojarzy się to po prostu z takimi politycznymi konotacjami, że kobieta będzie miała bardziej liberalne, równościowe przekonania i będzie też empatyczna wobec zwierząt jednocześnie. Ale mamy też rzecz bardzo aktualną, bo od grudnia 2025 roku pracodawcy muszą stosować w ogłoszeniach o pracę i nazwach stanowisk używanych w rekrutacji język, który będzie neutralny pod względem płci. Chodzi o to, żeby po prostu oferta nie sugerowała, że jest skierowana do mężczyzn czy do kobiet. Niektórzy wieszczyli, że świat wtedy eksploduje. Od pół roku świat stoi dalej. Ludzie dostają pracę, ogłoszenia funkcjonują w różnych miejscach, w których zazwyczaj były zamieszczane. Czy pani zdaniem to może zmienić sposób, w jaki kobiety same będą nazywały swoje zawody?
9: Jak najbardziej. Mamy na ten temat dosyć dużo danych porównawczych. Wiemy, że na przykład w Szwecji, po tym jak ustawowo wprowadzono zaimek neutralny hen, to w ciągu kilku lat akceptacja bardzo wzrosła i zwiększyło się również użycie.

0: akurat pewnie będzie tak szczególnie wyćwiczony feminatyw żołnierka. A tymczasem ja bardzo dziękuję. Moją gościnią była Magda Leszko z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi SWPS. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: I tak jak Państwu powiedziałam, po informacjach Zapytam Inaczej będziemy robić próbę generalną przed jutrzejszym świętem Wojska Polskiego i zapytamy, co traci wojsko, kiedy kobiety w nim pozostają na dalszym planie.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 14.20. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Ukraińska armia rozpoczęła testowanie w warunkach bojowych nowego odrzutowego drona przechwytującego, który może zwalczać cele lecące z prędkością do 600 km na godzinę, napisał na Telegramie były minister obrony Ukrainy Michał Fedorow. Zdaniem byłego ministra obrony obecnie trwa oczekiwanie na pierwsze zestrzelenia i analizę rezultatów zastosowania nowych bezzałogowców. Oficjalne uroczystości przed łódzką archikatedrą, defilada i piknik wojskowy oraz koncert. Tak będzie wyglądać, będą wyglądać obchody Święta Wojska Polskiego w Łodzi. W związku z wydarzeniem kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się ze zmianami w ruchu w centrum miasta. Główne uroczystości w Łodzi rozpoczną się o 9 na placu Jana Pawła II przed Bazyliką Archikatedralną. Piknik w bezpośrednim sąsiedztwie archikatedry potrwa do godziny 18. Wstęp wolny. O pełną i natychmiastową ochronę godności i praw najmłodszych opuszczających swoje kraje zaapelował papież Leon XIV w opublikowanym orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zdaniem papieża gościnność musi być nie abstrakcyjnym pojęciem, lecz trwałą praktyką duszpasterską. 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie obchodzony przez Kościół 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. W Tok FM czas teraz na kulturę.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Od dziś na ekranach Historie równoległe, najnowszy film Asghara Farhadiego, luźno inspirowany kinem Krzysztofa Kieślowskiego. To historia pisarki, która podgląda sąsiadów i opisuje ich życie, zacierając granice między fikcją a rzeczywistością, mówi Maciej Musiał, koproducent filmu.
5: Myślę, że ten film

0: mogą zobaczyć fani filmów Krzysztofa Kieślowskiego, fani kina francuskiego, ale też takich spokojnych historii z jakąś głębią, poetyką. Nie jest w tym odrobina thrillera, to jest też historia miłości, więc myślę, że zadowoli wiele osób.
1: Na ekranie m.in. Isabelle Huppert i Vincent Cassel. Octopus Film Festival to największy w Polsce festiwal kina gatunkowego odbywający się w Gdańsku. Tegoroczna 9. edycja trwa do niedzieli i oferuje rekordową liczbę 79 filmów pełnometrażowych i 52 krótkie metraże w 13 nietypowych lokalizacjach miasta. Najważniejszą częścią programu jest konkurs główny, w ramach którego prezentowane są najciekawsze filmy łączące gatunkowe inspiracje z autorską wizją. Nagrodę główną festiwalu co roku przyznają widzowie. Wielbiciele muzyki dawnej zjeżdżają do Jarosławia. W niedzielę rozpocznie się tam 34. Festiwal Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni. Jeden z największych tego typu w Europie. W ciągu 7 dni będzie można usłyszeć m.in. muzykę średniowieczną i barokową, śpiew bizantyjski i korsykański, polifonię gruzińską i chorał gregoriański.
2: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Do wieczora według prognoz pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej, około 22 stopni tylko w rejonach podgórskich Karpat.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Jutro, 15 sierpnia, obchodzimy Święto Wojska Polskiego i kiedy mówimy o polskiej armii, no to wyobrażamy sobie żołnierza, czyli mężczyznę, a nie kobietę najczęściej, a tymczasem w polskich siłach zbrojnych służy już około 37 tysięcy kobiet, to jest mniej więcej 15-16% całej armii. Kobiet jest więc coraz więcej, ale pytanie brzmi, czy za ich rosnącą liczbą idzie zmiana samego wojska i o tym porozmawiam z profesor Aleksandrą Gasztolt. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Z Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz generalna WISE, czyli Women in International...
6: Już nie. Zmieniły się władze. Nowy sekretarz jest dr Kornela Oblińska, ale w dalszym ciągu, proszę Państwa, jestem wykładowczynią Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Tak jest. Przepraszam za tutaj przestarzałą wizytówkę. Pani profesor, czy polska armia dalej jest zbudowana wokół tego domyślnego mężczyzny żołnierza?
6: Oczywiście, że tak, dlatego że sama liczba nie zmieni pewnej kultury organizacyjnej, sposobu wyznaczania stanowisk, awansów. Nie ma żadnych danych statystycznych dotyczących przebiegu służby wojskowej kobiet, czyli co się z nimi dzieje po 5 latach, jak wygląda trajektoria ich doświadczenia zawodowego, jakie są mechanizmy zwalczania i zapobiegania różnym nieprawidłowościom, czy system antymobbingowy i antydyskryminacyjny jest rzetelnie ewaluowany i tak dalej. Więc tutaj procent kobiet, z którego może być naprawdę dumnie, jeśli chodzi o państwa naszego regionu, jest spektakularny, ale jeśli spojrzymy na sposób dowodzenia i na piramidę, to ta piramida się wykrusza, jeśli chodzi o udział kobiet na stanowiskach decyzyjnych.
5: No tak, bo generałów to my mamy około 130, żaden z nich nie jest kobietą, nie ma kobiet generałek.
6: Tak, to znaczy były w historii Polski odznaczone już w stanie spoczynku jedna w latach 90., a później Zawadzka w 2006. Tutaj pani ministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklaruje, że dokona wszelkich starań, tylko te starania nie powinny być dokonywane przez osobę na tak prestiżowym stanowisku, ale powinny one wynikać z pewnych kompetencji i możliwości w strukturach sił zbrojnych.
5: No właśnie, wywołała pani nazwisko Magdaleny Sobkowiek-Czarneckiej, która jest pierwszą kobietą w MON-ie o tak wysokiej randze, która deklaruje wsparcie dla kobiet w wojsku.
6: Tak, tylko te deklaracje chciałabym zadbać o kobiety, nie do końca mogą być interpretowane zgodnie z zamiarem. Wszelkiego rodzaju takie obietnice brzmią jednak paternalistycznie i zakładają, że kobiety wymagają szczególnej ochrony, bo coś z nimi jest nie tak, czy intelektualnie, czy fizycznie. Przynajmniej moje środowisko odbiera te słowa dwuznacznie. Druga rzecz jest taka, że deklaracje nie wystarczą, żeby dokonać zmiany systemowej. Należy dokonać wszelkich starań, by warunki służby uwzględniały kwestie związane z awansami, dostępem do szkoleń, urlopem macierzyńskim, umundurowaniem, które sprawi, że ta służba będzie atrakcyjna jako ścieżka kariery zawodowej dla kobiet.
5: A infrastruktura? Takie rzeczy codzienne?
6: Oczywiście rzeczy codziennie, dużo włożono wysiłku już w przygotowaniach do wejścia do struktur natowskich, ale w dalszym ciągu wymaga to jednak uważności, chociażby przy procesie zakupowym. Może rekrutacja do wojska nie być neutralna płciowo w przyszłości, jak to jest w wielu krajach nordyckich. Niemniej infrastruktura powinna uwzględniać pewną specyfikę fizyczną, ale także potrzeb psychologicznych. Moim marzeniem jest, żeby w przyszłości kobieta z Polski objęła dowództwo w misji międzynarodowej, pokojowej, na przykład ONZ-u na Cyprze.
5: To byłoby świetne. Też zastanawia mnie cały czas ta wojskowa struktura, to jaka jest filozofia polskiego wojska, bo jednak mamy do czynienia z organizacją, która potrzebuje tego człowieka no właściwie 24 godziny na dobę. I to pewnie też jest bariera dla kobiet, które częściej na przykład muszą dzielić swoją uwagę pomiędzy życie rodzinne a życie służbowe. Czy byłoby możliwe, żeby armia chociaż trochę zmieniła to wyobrażenie o tym idealnym żołnierzu jako osobie całkowicie dyspozycyjnej?
6: Tak, jeśli wojsko nie będzie kreowało idealistycznego wyobrażenia kobiety żołnierza, żołnierki. Ja bardzo nie lubię tych męskich form, bo uważam, że jeśli jestem w stanie wymówić słowo dżdżownica, to też i żołnierka. I troszeczkę mam pretensji tutaj do pani ministry, że feminatywów nie używa.
5: Naprawdę nie używa?
6: Tak, jestem adwokatem i gratuluję żołnierzom i kobieta żołnierz, więc tutaj te feminatywy, ale to należy zrozumieć, jeśli chodzi o do kogo przede wszystkim celowane są te słowa i czyje emocje polityczne i wyborcze mają wzmocnić i rozbudzić. Język ma ogromne znaczenie w kształtowaniu kultury politycznej, ale także przykład. Jest wiele pilotek, oficerek, cyber żołnierek, które swoim przykładem mogłyby ten etos służby, w której kobieta też może się realizować, budować. Na przykład na Uniwersytecie Warszawskim bardzo często zapraszamy z różnych formacji kobiety, żołnierki w służbie czynnej, ale także w stanie spoczynku, żeby swoim doświadczeniem mówiły, że ten wybór jest pewną ścieżką zawodową atrakcyjną dla kobiet. I te kwestie na przykład związane z kwestiami różnych ról społecznych są w miarę dobrze uregulowane. Czyli na przykład jeśli dziecko jest jeszcze wysoce małoletnie, to nie oddelegowuje się do dyżurów w określonych godzinach czy poza miejscem zamieszkania. Tutaj przepisy kodeksu pracy, mimo że mówimy o służbie, w pewnych ograniczeniach mogą być zastosowane i dużo dobrego zrobiły takie ciała jak Rada Kobiet w Siłach Zbrojnych.
5: To odwróćmy trochę perspektywę, bo do tej pory mówiłyśmy o tym, czego kobiety potrzebują od armii, a czego armia potrzebuje od kobiet. Co armia może zyskać dzięki tej większej różnorodności?
6: Wszystko. To znaczy bezpieczeństwo nie ma płci. Natomiast zarządzanie bezpieczeństwem jest zanurzone w danej kulturze lokalnej, regionalnej, interakcjach międzynarodowej i te elementy już żonglują pewnymi stereotypami, wyobrażeniami, cechami i umiejętne ich rozpoznanie może przyczynić się do tego, że negocjacje pokojowe odbędą się bardziej sprawnie lub pokój czy rozejm będzie gwarantował to, że państwo będzie dobre i bezpieczne, a życie sprawiedliwe.
5: Chyba nawet były kiedyś takie badania, które pokazywały, że negocjacje idą szybciej i szybciej dochodzi się do porozumienia, jeśli w gronie negocjujących jest kobieta.
6: Tak, tylko bardzo ważna rzecz, że kobieta ta musi być ze społeczności lokalnej, reprezentantką, żeby była jak najbliżej życia i realnych problemów. I kwestia jest jeszcze taka, że na każdym szczeblu negocjacji pokojowych dotyczących stricte życia społeczeństwa, ale także lokalnych liderów czy liderek, ale i decydentów politycznych na szczeblu krajowym, te kobiety muszą być obecne, żeby taki pokój był efektywny i wzrost może sięgnąć nawet 15 lat, wydłużyć ten interwał między wojną a pokojem, chociaż dzisiaj podobno żyjemy ciągle w stanie wojny.
5: No i żyjemy trochę, ale dzięki temu też widzimy, jak ta wojna wygląda i widzimy, że to nie chodzi tylko o to, żeby było dużo żołnierzy piechoty, tylko potrzebujemy również specjalistów od bezpieczeństwa, od cyberbezpieczeństwa, od dronów, od wywiadu, od logistyki, od analizy danych itd., itd. No to sprawia, że ten stereotyp tego silnego mężczyzny z karabinem w ręku, on jest coraz mniej adekwatny i to jest największa szansa
6: tak,
5: dla kobiet?
6: Tak, ale to się zmienia od wielu lat. Na przykład komponent dowództwa cyberwojsk, ochrony cyberprzestrzeni, on stawia na kobiety i tam też są spektakularne sukcesy kariery i to też się zmienia. Też sektor prywatny coraz częściej inwestuje w takie kompetencje wcześniej kojarzone technicznie z mężczyznami. Wiele firm oferuje na przykład dokształcanie nie tylko w zakresie ratownictwa medycznego, ale obsługa dronów też dla swoich pracowników i pracowniczek, więc to się zmienia. Zmienia się też wyraźnie w służbach specjalnych, też wojskowych, w kontrwywiadzie i wywiadzie. Dlaczego, proszę państwa, o tym mówię, bo akurat prowadzę badania i wywiady w tym zakresie o historii kobiet, szczególności w tych operacyjnych jak gdyby zakresach i wygląda to bardzo spektakularnie, mimo że wywiady pogłębione często owiane są nutką tajemnicy i wymagają autoryzacji, anonimizacji i wielu innych kwestii, to przebija przez nie jednak smutek, że kultura organizacyjna, szczególnie oparta na takim żargonie dość z męskim, pełnym seksualizacji, stereotypizacji w dalszym ciągu istnieje, ale pojawia się nadzieja, że te młodsze roczniki już wychowane w większej otwartości, nie chcę powiedzieć równości, bo nie o to chodzi, ale w takiej większej odpowiedzialności za drugiego człowieka i za siebie zmieniają i kształtują, ale przede wszystkim język, więc używajmy słowa żołnierki.
5: Dobrze, to jutro będziemy wypatrywać na defiladzie żołnierek, a ja bardzo dziękuję. Aleksandra Gasztolt, profesorka z Uniwersytetu Warszawskiego, była moją gościnią.
6: Dziękuję ślicznie.
5: I oddaję głos Wojtkowi Kowalikowi, który zaprosi państwa na EKG.
7: Dzień dobry, a dzisiaj dobry. W EKG paliwa, oczywiście, jak żeby inaczej. Rząd obiecał tańsze paliwa, ale dopiero po weekendzie, a wielu Polaków właśnie dłuższy weekend ma. Po ile zatankują teraz i co się zmieni w poniedziałek? O tym pogadamy po 14.40.
5: A po 15.00 porozmawiamy o wyborach w Wielkiej Brytanii. Będziemy rozmawiać też o Ukrainie i o tym, dlaczego jutro nie będzie ukraińskich żołnierzy na defiladzie wojskowej. Słyszymy się po 15.00. Anna Piekutowska.
8: Reklama.
9: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: A,
10: to niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wyborcza na długi weekend. Ludzie chudną, ale zmienia się nie tylko ich waga. Ozempik wpływa na nasze relacje i nawyki. Co zyskaliśmy, a co straciliśmy po ozempikowej rewolucji? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
16: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
19: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
20: Marian, o czym myślisz?
21: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
20: O mega okazjach w Media Expert.
21: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
22: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Boli, swędzi,
24: piecze, a do tego nawraca.
25: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Policja zatrzymała dwóch młodych pseudokibiców Górnika Zabrze, podejrzanych o udział w ataku na węgierskich kibiców w zabrzańskiej pizzerii. Zatrzymani w wieku 17 i 20 lat usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia innych osób na niebezpieczeństwo oraz zniszczenia mienia. W środę wieczorem kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych chuliganów zaatakowała kibiców Ferencvaroszu Budapeszt, którzy przebywali w pizzerii w Zabrzu. Pseudokibice obrzucili lokal różnymi przedmiotami i dążyli do konfrontacji ze znajdującymi się w środku Węgrami. Napastnicy zdemolowali lokal, m.in. wybili szyby w oknach. Straty wstępnie oszacowano na 20 tysięcy złotych. Koalicją Obywatelską poparłoby w wyborach 33,5%, Prawo i Sprawiedliwość 22,3%, a Konfederację 15,8%. Wynika z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Głos na Konfederację Korony Polskiej oddałoby 10,5% ankietowanych, a 5,9% zagłosowałoby na nową lewicę. Pod progiem wyborczym znalazłyby się Partia Razem, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050. Do 21 września można wyrazić swoje zdanie na temat motywu, jaki ma się pojawić na nowych banknotach euro. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku. Kraków w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Stolica Małopolski zajęła 13 miejsce w rankingu brytyjskiego Time Out i jako jedyne polskie miasto znalazła się w pierwszej dziesiątce. Aż 90% młodych badanych chwali możliwość poruszania się pieszo, 76% uważa, że łatwo tu poznawać nowych ludzi. Pamiętać trzeba jednak, że sama kategoria Gen Z jest szeroka i 18-latek mieszkający z rodzicami znajduje się w zupełnie innej sytuacji niż 29-latek, który samodzielnie wynajmuje mieszkanie. Mówi dr Magdalena Klarenbach, socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: Traktowałabym więc ranking Time Out jako ciekawy wskaźnik atrakcyjności miejskiego stylu życia, a nie jako ostateczny dowód na to, że Kraków jest jednym z najlepszych miejsc do życia dla młodego pokolenia.
3: W rankingu Kraków wyprzedził m.in. Paryż, Ateny i Wiedeń. Pierwsze miejsce zajęło Tokio. W Zakopanem rozpoczęły się 17 europejskie targi produktów regionalnych. Do wtorku na Górnej Równi Krupowej będzie można próbować regionalnych specjałów. Wśród atrakcji także pokazy rzemiosła, warsztaty i konkursy, a także koncerty muzyki inspirowanej tradycjami Podhala, Polski i innych regionów Europy. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 15, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora bez opadów w całym kraju z dużą ilością słońca. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie do 31 na krańcach zachodnich. Noc także ma być pogodna. Na wschodzie i lokalnie w dolinach górskich od 5 do 9 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna przeważnie od 12 do 16 stopni Celsjusza.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl
1: 14.44, Wojciech Kowalik. To jest piątkowe popołudniowe EKG, w którym dziś zerkniemy na rynek paliwowy, czyli co dzieje się na nim teraz i co zmieni się od poniedziałku, ale to za moment. A na razie najnowsze dane inflacyjne, tym razem o inflacji bazowej. To ważny wskaźnik bez najbardziej zmiennych cen żywności i energii, ale pokazujący, jak choćby ceny paliw przekładają się na inne ceny w gospodarce. Dlatego zdaniem ekonomistów ten bazowy wskaźnik lepiej pokazuje procesy inflacyjne, a widać go choćby w usługach. I tak w lipcu, jak podaje Narodowy Bank Polski, ta inflacja bazowa sięgnęła 3,1%, a to oznacza, że po tym jak z końcem czerwca wygasła pierwsza odsłona programu CPN i ceny paliw poszły w górę, to w ślad za tym szybciej zaczęły rosnąć inne ceny w gospodarce. Polska wiosną tego roku była w czołówce najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej i najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką. Jak wynika z danych Unijnego Biura Eurostat, wyprzedziły nas Słowenia i Litwa. Dobrą wiadomością dla europejskiej gospodarki jest to, że mimo efektów wojny na Bliskim Wschodzie, cudem recesji uniknęła strefa euro, a były takie obawy, bo wciąż nie potrafi ona wyjść z dołka. I jeszcze ważne przypomnienie. Dziś jest ostatni w tym tygodniu dzień, w którym można zrobić zakupy, a niektóre sklepy będą czynne nawet dłużej. Jutro duże sklepy będą zamknięte, bo jest święto, a później niedziela bez handlu. W tym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie niewielkie wzrosty. WIG idzie w górę o 0,3% i podobna skala wzrostów również na WIG-u 20. A na rynku walutowym euro kosztuje 4,30 zł, frank szwajcarski po 4,58, dolar po 3,72, a brytyjski funt po 5,03. I w popołudniowym EKG czas już teraz na naszą rozmowę. Łączymy się z Dorotą Gudaś z Biura Analitycznego Reflex. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Od poniedziałku wejdzie w życie druga odsłona programu CPN i o tym za moment porozmawiamy, ale najpierw proponuję, zatrzymajmy się przy tym, co tu i teraz, bo dla wielu Polaków tu i teraz jest przedłużony weekend. No i po ile tankujemy?
2: Dokładnie. Średni poziom cen benzyny to obecnie 7,26, czyli to jest niżej niż w poprzednim tygodniu o 25 groszy na litrze. To jest oczywiście dobra informacja, bo mamy spadki wszystkich cen paliw. Oleju napędowego średnia cena spadła o 10 groszy do 8,07 zł na litrze. W przypadku benzyny Euro Super 98 ten spadek wyniósł 23 grosze na litrze i obecnie średni poziom to 8,08. W przypadku autogazu korekta w dół o 5 groszy na litrze i średnio tankujemy go za 3,04.
1: To tylko dopytam, z czego te spadki wynikają?
2: Te spadki to jest konsekwencja ubiegłotygodniowych spadków, ponieważ ten tydzień no niestety mamy wzrostowy. Zarówno jeśli chodzi o ceny ropy, jak i produktów gotowych, a co za tym idzie cen paliw w hurcie, w naszych rafineriach. I te wzrosty były dość duże, około nawet ponad 30 groszy na litrze. Także jeszcze przed wprowadzeniem tego pakietu ochronnego te ceny na niektórych stacjach mogą rosnąć.
1: I to akurat w ten weekend, tak?
2: Akurat w ten weekend. No, tak się może zdarzyć. Oczywiście można się posiłkować, co zalecam, tymi promocjami na stacjach, które obowiązują, no bo to zawsze troszeczkę można zaoszczędzić.
1: Ależ nam się trafiło. Niestety, a spore te wzrosty mogą być?
2: Jeżeli chodzi o olej napędowy, no to nawet do 25-30 groszy i w przypadku benzyny do 20 groszy na litrze.
1: No to tak będzie wyglądała sytuacja w ten weekend, a po weekendzie przyjdzie ulga dla kierowców. Od poniedziałku wejdzie w życie ten program CPN2. No i już wiemy, po ile zatankujemy w poniedziałek, bo minister energii podał, że benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, olej napędowy 7,37. Czyli co, o tak 90 groszy, 1 zł mniej?
2: No nie do końca, to tam troszeczkę nam mniej wychodzi, dlatego że tak jak mówię, to, że pakiet CPN jest wprowadzony, to nie znaczy, że to, co się dzieje na świecie, nie ma wpływu na poziom cen, bo oczywiście ma i dlatego też te obniżki są niższe niż zapowiadane przez premiera, bo te ceny jednak jeszcze w ciągu ostatniego dnia też wzrosły u naszych producentów. Także w przypadku benzyny to jest spadek o 85 groszy na litrze, w przypadku oleju napędowego do tego średniego poziomu to jest o 70 groszy na litrze.
1: To są oczywiście ceny maksymalne, te, o których powiedziałem.
2: Oczywiście, mogą one być niższe. Tak. To wszystko będzie w zależności od tego, gdzie jest stacja zlokalizowana i najważniejsze, po jakiej cenie kupiła towar na stację.
1: No właśnie, bo co pokazuje historia pierwszej odsłony tego programu CPN? Te ceny na stacjach, one od tych maksymalnych potrafią się różnić?
2: Tak, oczywiście. To nie są duże różnice. Natomiast co zauważamy, to jest wypłaszczenie tych cen na wszystkich stacjach. To znaczy, tak jak teraz notujemy kilkudziesięciogroszowe różnice pomiędzy poszczególnymi cenami paliw na stacjach, zwłaszcza jeśli chodzi o te stacje przy autostradach, no to tamten poziom ceny jest wyższy. Teraz już będzie powrót do tej stabilizacji, czyli jeszcze w ten weekend trzeba przed wyjazdem na autostradę zatankować wcześniej, żeby uniknąć tankowania przy autostradzie. Natomiast już od momentu obowiązywania tego pakietu CPN cena ta maksymalna nie przekroczy tych ustawowych ustalonych przez Ministerstwo Energii.
1: Lubimy w tym programie praktyczne porady, czyli jeżeli ktoś jest w stanie zaczekać z tankowaniem, najlepiej do poniedziałku, to lepiej to tak czeka. Zrobić, będzie taniej, tak?
2: Oczywiście, niech czeka. No, znamy już poziom cen maksymalnych, także jest to na pewno mimo wszystko duża ulga. Na części stacji też przecież promocje są nie tylko weekendowe, ale obowiązują w dalszym ciągu w trakcie tygodnia, także można sobie sumować te obniżki.
1: Co mówią prognozy? Jak w przyszłym tygodniu te ceny mogą się kształtować?
2: I tutaj oczywiście wszystko uzależnione jest od tego, co się wydarzy dalej na Bliskim Wschodzie.
1: Gdybyśmy to wiedzieli.
2: Dokładnie, dokładnie. Sytuacja jest impas w rozmowach. Póki nie ma żadnych ataków zbrojnych, militarnych, to mamy troszeczkę też oddechu. Natomiast no, nie ukrywajmy, że sytuacja się przedłuża, konflikt trwa i póki co w dalszym ciągu żadna ze stron nie widać, żeby miała ochotę zaakceptować warunki stawiane przez drugą stronę. Także to jest takie odbijanie przysłowiowe piłeczki, z którego nic nie wynika.
1: No i mamy ropę naftową na poziomie, no w tej chwili patrzę, prawie 87 dolarów za baryłkę. Mhm. Jak to się przełoży w przyszłym tygodniu na ceny na stacjach? Co my możemy na tych stacjach, z czym kierowcy mogą się spotkać?
2: Jeżeli chodzi, tak dzisiaj, tak jak wspomniałam, jest takie troszeczkę realizacja zysków, także notujemy niewielki spadek cen, czyli od jutra te ceny nie powinny znacząco się różnić w hurcie. Już nie będzie takich dużych wzrostów, te ceny będą raczej stabilne. Także na wtorek te ceny maksymalne, zarówno w przypadku benzyn, jak i oleju napędowego, nie powinny znacząco się różnić od tych poniedziałkowych.
1: A w dalszej części tygodnia?
2: A w dalszej części tygodnia to oczywiście to będzie sytuacja, to co się będzie działo na rynku, czyli jeżeli nie dojdzie nam do żadnych niepokojących sytuacji na Bliskim Wschodzie, no to może się okazać, że troszeczkę oddechu złapiemy i te ceny mają szansę spaść. Natomiast jeżeli coś tam się by wydarzyło, no to tak jak już obserwujemy to od tych kilku miesięcy, jest to rynek bardzo wrażliwy na wszelkiego typu informacje. Tutaj działa też psychologia i zarówno wszelkie wzrosty, jak i spadki są ściśle powiązane z tym, co się tam dzieje.
1: Ten program CPN, o którym mówiliśmy, znów nie dotyczy autogazu, a przecież bardzo wielu kierowców na autogazie właśnie jeździ. Co widać na tym rynku?
2: No niestety program CPN chroni tylko posiadaczy silników na olej napędowy i benzynę. Natomiast w przypadku cen autogazu ten średni poziom cen jest niższy niż był. Natomiast też korelacja, jeśli chodzi do benzyny, jest dosyć spora. Także wydaje mi się, że tutaj oczywiście dotyczy to też, bo zawsze były zarzuty, że ci najbiedniejsi są poszkodowani. To są tylko 2 tygodnie, także z drugiej strony musimy mieć też na uwadze to, że ten pakiet również będzie wiązał się z zastrzeżeniami ze strony także innych kierowców, że za późno został wprowadzony, że na krótko, że nie od weekendu, tylko od poniedziałku. Także zawsze będzie jakieś weto.
1: No pewnie, że tak. Tym bardziej, że rząd dość długo zastanawiał się.
2: Mamy deficyt budżetowy i tego nie da się ukryć. Stąd też właśnie rząd pewnie bardzo dokładnie szacował, na co może sobie pozwolić. To nie jest też decyzja, która nie ma znaczenia.
1: Pół miliarda złotych ten dwutygodniowy program będzie kosztował, bo on teraz jest zaplanowany do końca sierpnia. Tak. Ale jeszcze tylko o autogaz chciałbym dopytać. On spadł, ta średnia cena poniżej 3 zł za litr. Jest szansa, że tam zostanie?
2: W tym momencie, jeśli chodzi o przyszły tydzień, to szacujemy, że ta średnia cena też będzie niewielki spadek, odnotujemy rzędu około 2-3 groszy na litrze.
1: Dorota Gudaś z Biura Analitycznego Reflex była naszą gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: To było popołudniowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje, a po nich wraca Anna Piekutowska. Wojciech Kowalik, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.

0: Reklama.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mhm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Od poniedziałku taniej na stacjach benzynowych wraca program CPN. To będzie największa dotąd defilada w święto Wojska Polskiego. Jej hasło to Polska Safe. Susza daje się we znaki w części gminy na południu kraju. Brakuje wody w kranach. Minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Ceny niektórych paliw w poniedziałek spadną nawet o ponad złotówkę za litr, a to dlatego, że po weekendzie wraca pakiet CPN. Będzie obowiązywać niższa, 8% stawka VAT na paliwa. Codziennie będą też ustalane ceny maksymalne, mówi minister energii Miłosz Motyka.
12: Mimo wielu strachów, które były przedstawiane także publicznie przez przedstawicieli opozycji, paliwa w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Mamy zakontraktowane dostawy, one są realizowane w sposób absolutnie niezachwiany.
11: W poniedziałek, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, benzyna 95 będzie kosztować 6,41 zł za litr, benzyna 98, 7,20 zł za litr, a olej napędowy 7,37. Około 2000 żołnierzy weźmie udział w jutrzejszej defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie. Hasło wydarzenia z okazji Święta Wojska Polskiego to Polska Safe. Zaprezentuje się sprzęt kupiony za unijną pożyczkę. Taki ruch ma na celu nakłonienie prezydenta Karola Nawrockiego do refleksji, mówił w TOK FM Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
13: Z pewnością tutaj obóz rządzący chce cały czas akcentować kwestię programu Safe i tutaj z jednej strony jest to dla niego możliwość do promowania poszczególnych czy to kontraktów, czy umów zawieranych w polskim przemyśle.
11: Prezydent był przeciwny pożyczce i zawetował ustawę, która miała wdrożyć unijny mechanizm. Rząd ominął jednak to weto i upoważnił do zakupów obronnych Bank Gospodarstwa Krajowego. Defilada wojskowa w stolicy to spore utrudnienia. Już za godzinę zamknięta zostanie Wisłostrada. Samochody i autobusy zostaną skierowane na objazdy. Jutro od samego rana utrudniony, a około południa całkowicie zamknięty będzie ruch wokół Placu Piłsudskiego. Ograniczenia dla kierowców to jedno. Drugim wyzwaniem będzie upał, mówi synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW Michał Kowalczuk.
14: Temperatura będzie wynosiła około 30 stopni Celsjusza. W samym centrum może być oczywiście nieco cieplej ze względu na tak zwane zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Praktycznie bezchmurne niebo.
11: Miasto zapowiedziało, że jutro na ulicach pojawią się beczkowozy i dodatkowe kurtyny wodne. Susza w Polsce nie odpuszcza. Najmocniej odczuwają ją Lubelszczyzna i Podkarpacie. W bieszczadzkiej gminie Bukowsko od ponad tygodnia brakuje wody w kranach, bo część lokalnych rzek i potoków, z których pobierana jest woda, całkowicie wyschła. Marcin Starzec.
6: Ponad 1000 mieszkańców czterech miejscowości na terenie gminy ma dostęp do wody tylko przez kilka godzin dziennie, mówi pan Jerzy, mieszkaniec Nowotańca.
7: Woda jest od 17 do 19 w kranie, żeby było do użytku na co dzień, na herbatę, na kawę.
6: Tylko tyle jesteśmy w stanie zrobić, mówi wójt Marek Bańkowski.
9: Woda jest dostępna całodobowa dla mieszkańców, więc no są te alternatywy. No ja rozumiem tą dokuczliwość tej sytuacji, natomiast no na dzień dzisiejszy niestety tylko tyle jesteśmy w stanie zrobić.
6: Poprawę ma przynieść dopiero budowa nowej magistrali. To jednak plan na kolejne lata. Na razie zostaje czekanie na deszcz i przywożenie wody w beczkowozach. Jakiekolwiek opady mają tu pojawić się dopiero w przyszłym tygodniu. Marcin Starzec, TOK FM.
11: Amerykański sekretarz obrony zaprzecza, że załoga lotniskowca USS Abraham Lincoln, który bierze udział w blokadzie irańskich portów, zmaga się z coraz większymi problemami. Według Pita Hekseta marynarze na pokładzie mają zapewnione wszystko, co potrzebne. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
15: Od 9 miesięcy marynarze z lotniskowca USS Abraham Lincoln nie byli dłużej na lądzie, co ma fatalnie wpływać na ich stan psychiczny. Pojawiły się doniesienia o próbach samobójczych członków załogi, która oprócz braku odpoczynku zmaga się też z racjonowaniem żywności czy brakiem ciepłej wody. Tak nie jest. Dbamy o to, by każdy okręt, każda załoga i kapitan mieli wszystko, co potrzebne. Niektóre misje trwają dłużej niż inne, a ja darzę marynarzy większym szacunkiem i wdzięcznością niż ktokolwiek inny. Mówił w Newsmax Hegzet, który twierdzi, że USA mogą blokować irańskie porty w nieskończoność, bo są w stanie rotować okrętami. Na Bliski Wschód ma płynąć inny lotniskowiec, USS George Washington, zanim zmieni Lincolna, może jednak minąć kilka tygodni. Tomasz Urchowski, TOK FM.
11: Jako ostatni z polskich klubów Lech Poznań jeszcze dziś o 20:00 będzie walczył o fazę play-off eliminacji Ligi Europy. Z awansów cieszą się Jagiellonia oraz Raków, odpowiednio w eliminacjach do Ligi Europy oraz konferencji. Najbardziej minorowe nastroje są na Śląsku. GKS Katowice już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę nie idzie najlepiej. Więcej Błażej Kulesza.
16: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
17: Nasze szanse są bardzo małe.
16: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
17: Myślę, że w tym dwójmeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu i myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
16: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
18: Zasłużenie awansowaliśmy.
16: Mówi trener Adrian Siemieniec.
18: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
16: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: Termometry pokazują obecnie od 24 stopni na wschodzie, 26 w centrum do 31 na krańcach zachodnich. Na jutro synoptycy wydali ostrzeżenie przed upałami prawie dla całego kraju. Termometry prawie wszędzie przekroczą 30 kresek.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Zajmiemy się teraz Nigelem Farage'em, czyli liderem partii Reform, który jest potencjalnym przyszłym premierem Wielkiej Brytanii i jednym z architektów Brexitu, który wygrał wybory uzupełniające w swoim okręgu w Clacton. To są wybory, które sam wywołał, rezygnując z wcześniej pełnionego mandatu. I co mu przyniosło to strategiczne posunięcie i czy nie wyszły z tego jakieś szachy 5D, opowie państwu profesor Łukasz Dan. Dzień dobry.
21: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
20: Dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. I zacytuję panu oraz państwu słuchaczom fragment relacji Guardiana z tychże wyborów. Na karcie do głosowania o długości 90 cm, zawierającej nazwiska wszystkich kandydatów parodii i kandydatów niezależnych, w okręgu w Clacton. Była to najdłuższa karta do głosowania w historii wyborów w Wielkiej Brytanii. Niezadowolony wyborca napisał, co za haniebne marnotrawstwo pieniędzy. Panie profesorze, po co był ten manewr z wyborami?
21: No, manewr był po to, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od problemów, które się zaczęły piętrzyć nad Nigelem Farage'em i jego partią, a w zasadzie nim osobiście jako liderem tej partii, związanych ze słynnym prezentem, który miał otrzymać w kwocie 5 milionów funtów od pewnego znanej osoby związanej z rynkiem kryptowalut, i którego to prezentu nie zadeklarował jako w takim specjalnym rejestrze, jako swojej korzyści, co mu wytknięto. On oczywiście się tłumaczył tym, że to i był prezent osobisty, że on może wydać te pieniądze na co chce, no ale przepisy Izby Gmin i Parlamentu Brytyjskiego niestety tak do tego nie podchodzą. Rozpoczęło się całe takie specjalne postępowanie parlamentarnego komisarza do spraw standardów, które trwa, które zostało zawieszone na ten krótki czas, ale dzisiaj już po ogłoszeniu wyników zostało ponownie odwieszone, więc Farage chciał przede wszystkim odwrócić uwagę od tych problemów, które się zaczęły nad nim piętrzyć. Natomiast no, wyszło średnio, można by powiedzieć delikatnie, ponieważ polityk, który do tej pory uchodził za takiego, jak kiedyś nazwano, króla politycznych forteli, a nawet szwindli, takiego polityka, który potrafi stworzyć pewien spektakl polityczny i wykorzystać go na swoją korzyść, tym razem padł jego ofiarą. Wpadł tak de facto w sidła, które sam na siebie zastawił. Coś, co klasycznie można by określić, jak to dzisiaj młodzi ludzie mówią, samozaoraniem. Więc myślę, że straty wizerunkowe, które te wybory przyniosły Farage'owi, są ogromne. Oczywiście zobaczymy, jak też na to zareagują wyborcy. Tutaj prawdą jest to, że zostały przecież na tę farsę, która miała miejsce z tymi 34 kandydatami, z czego zdecydowana większość tak zwanych kandydatów satyrycznych. Zobaczymy, jak zareagują na to brytyjscy wyborcy, ale wydaje mi się, że co prawda Farage oczywiście wygrał te wybory, natomiast wyszedł z tego wszystkiego bardzo, bardzo osłabiony.
20: Tak jak już mówiliśmy z panem profesorem, w tych wyborach nie wzięli udziału kandydaci partii głównego nurtu, raczej to byli kandydaci satyryczni lub właśnie jacyś niezależni, i owszem, Farage wygrał, ale na przykład wygrał z hrabią śmietnikogłowym. Takim między innymi jest pseudonim jednego z jego rywali. No on, tenże hrabia, zdobył prawie 27% głosów. Co czwarta osoba zagłosowała na śmietnik, a nie na Farage'a. Co zrobić z tym wynikiem?
21: Hrabiego Binface'a, czy można to próbować faktycznie tłumaczyć na język polski?
20: No bardzo mi się to spodobało.
21: Tak, w każdym razie no, taki, można powiedzieć, kandydat właśnie typowo satyryczny, performer zresztą, Jonathan Harvey, który przebiera się w strój nawiązujący chyba trochę do stroju Darth Vadera, natomiast przedstawia się jako przywódca recyklonów, utrzymuje, że ma ponad 5900 lat, nosi właśnie taką srebrną pelerynę i ogromny hełm przypominający metalowy kubeł na śmieci. Kosmiczny wojownik, przybysz z planety Sigma 9, takie też można o nim przeczytać informacje.
20: Znaczy no, nasz stan tymiński to był mały pikuś w porównaniu.
21: Nie, no oczywiście, to znaczy powiem od razu, że to nie jest nic nowego. Brytyjczycy lubią takie historie i to jest taka typowo brytyjska historia, tak już pomiędzy wierszami, taka Monty Pythonowska wręcz historia, że polityk, który ma ambicje, żeby zostać kolejnym premierem Zjednoczonego Królestwa, startuje w wyborach i wygrywa w tych wyborach, ale jego najpoważniejszym konkurentem okazuje się właśnie ten człowiek przebrany za kosmicznego wojownika z koszem na głowie. To takich kandydatów satyrycznych w Wielkiej Brytanii jest więcej. Oni jakby w różnych wyborach, w różnych okręgach wyborczych startują. Natomiast ten kandydat już też ma swoją historię, bo on startował przeciwko Borisowi Johnsonowi i to dwukrotnie, startował przeciwko Sadiqowi Khanowi, czyli również byłemu premierowi, a ostatnio startował w okręgu Makerfield przeciwko obecnemu premierowi Andiemu Burnhamowi. Natomiast tak, główne partie polityczne nie wystawiły kandydatów, nie chciały w tej farsie brać udziału, nie chciały grać kartami Nigela Farage'a. No więc dzisiaj internet, media są pełne nagłówków. Faracz wygrywa z hrabią Beanface'em i zdjęć, prawda, tego człowieka z tym kubłem na głowie. Myślę, że nie o to chodziło Farażowi. Myślę, tak jak powiedziałem już wcześniej, że to jest coś, co już się od niego nie odczepi. To znaczy będzie to bardzo trudno o tym zapomnieć, też opinii publicznej. I dzisiaj Nigel Farage jest dużo dalej od Downing Street 10, czyli od siedziby premiera, niż był jeszcze kilka tygodni temu.
0: Ale czy te 10 tysięcy głosów na Beanface'a to jednak pan by włożył w żart, w odreagowanie tej wyjątkowo absurdalnej kampanii i całej tej sytuacji? Czy jednak może to jest jakiś protest przeciwko Farage'owi? Bo jednak ten okręg, w którym to się odbył, jest bardzo prawicowy i taki, który sprzyjał do tej pory partii Reform.
21: Tak, tak. Oczywiście to był taki, to jest taki tak zwany pewny okręg, jeśli chodzi o wyborców konserwatywnych. Okręg, który partia Reform przejęła od partii konserwatywnej, to południe Anglii jest generalnie, te hrabstwa na południu, to jest akurat hrabstwo Essex, to jest taki bastion konserwatyzmu. To jest ta najbogatsza część Anglii, więc to, że Nigel Farage wygra w tych wyborach groteskowych, śmiesznych, to było praktycznie pewne. No to znaczy, gdyby przegrał jeszcze z tym gościem z kubłem na głowie, no to już byłby absolutny koniec jego kariery politycznej. Więc wiadomo było, że wygra, natomiast faktycznie wyborcy, te prawie 10 tysięcy głosów, o których pani wspomniała, w tych ostatnich wyborach hrabia Beanface otrzymał 95 głosów, teraz otrzymał ich prawie 10 tysięcy, więc to są na pewno głosy. Oczywiście to nie znaczy, że te 10 tysięcy wyborców chciało tego człowieka jako posła w Izbie Gmin, to nie o to chodzi, natomiast to był ewidentny sprzeciw wobec tego wszystkiego, co wokół tych wyborów i wokół Nigela Farage'a w ostatnim czasie się dzieje, łącznie z tymi pytaniami, na które on cały czas nie odpowiedział. Co to za pieniądze i z jakiej racji on je utrzymał i dlaczego ich nie zadeklarował. Te jego odpowiedzi, że to jest bezwarunkowy dar, bo on takiego określenia używa, który może wydać sobie nawet na sportowe samochody, nawet na Ferrari, no nie jest odpowiedzią satysfakcjonującą. Zobaczymy, co przyniesie to postępowanie. Ono, tak jak wspomniałem, zostało już wznowione. Tam w zależności od tego, do czego ten komisarz i komisja cała do spraw standardów dojdzie, możliwe są bardzo różne kary, od konieczności przeprosin, poprzez konieczność zwrotu pieniędzy, aż po nawet zawieszenie w prawach posła. A gdyby doszło do zawieszenia w prawach posła na ponad 10 dni posiedzeń Parlamentu Brytyjskiego, to wówczas uruchamiana jest taka specjalna procedura, za pomocą której mieszkańcy tego okręgu wyborczego mogliby całkowicie usunąć Nigela Farage'a z Izby Gmin, to znaczy doprowadzić do kolejnych wyborów, w których już takim wielkim faworytem by nie był. Więc no, różne scenariusze, jeszcze do końca nie wiemy, który się ziści, ale na pewno ma nad czym myśli Nigel Farage i na pewno to nie jest dla niego dobry czas.
0: No, a też jeśli ktoś przejmuje 5 milionów funtów od kryptomiliardera, to trochę przestaje być wiarygodny jako człowiek, który jest spoza głównego nurtu, jest antyestablishmentowy, a przecież Farage właśnie na tym buduje swoją polityczną markę, wokół tego konfliktu.
21: Na tym zbudował, bo on tę swoją polityczną markę buduje od dawna, na sprzeciwie wobec Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że to jest główny ojciec chrzestny Brexitu, polityk, który konsekwentnie swoimi działaniami doprowadził do referendum w tej sprawie, które dokładnie 10 lat temu się odbyło. Natomiast później zaczął budować swoją pozycję już wewnątrz Zjednoczonego Królestwa, swoją pozycję polityczną, na sprzeciwie wobec, no tak jak pani powiedziała, establishmentu politycznego, czy partii głównego nurtu, tych mainstreamowych partii. No więc teraz pojawia się pytanie, na ile on jest wiarygodny, na ile w oczach jego wyborców, polityk, który przyjmuje 5 milionów funtów podarunku, czy jak on to tam nie nazwał, może być wiarygodny. No wydaje się, że dla jego własnych wyborców to będzie bardzo trudne do przetrawienia. I te wybory, i te właśnie 10 tysięcy głosów na hrabiego Binfejsa, mogą być już pierwszym dowodem na to, że nawet elektorat Faradża nie jest w stanie tego zaakceptować.
20: Na kolejne dowody będziemy czekać w postaci sondaży dowody.

0: Czas na informacje, te o 15.20, a po nich porozmawiamy, jakie pomysły na poprawę relacji z Polską ma prezydent Ukrainy.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
7: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travistofast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. W Opolskim, Śląskim, Świętokrzyskim oraz częściowo w Małopolsce i Łódzkiem termometry wskazywać mogą jutro nawet 34 stopnie. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
0: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni Celsjusza. 106. rocznicę cudu nad Wisłą Ukraińcy i Polacy wspólnie zapalą w Warszawie płomień braterstwa. Ma to być hołd dla żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy wspólnie z polskimi wojskami walczyli o wolność, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. W komunikacie przypomniano, że w 1920 roku żołnierze ukraińskiej armii i Wojska Polskiego stanęli wobec wspólnego zagrożenia bolszewickiej Rosji. A także w związku z przypadającym jutro świętem Wojska Polskiego, muzułmanie modlili się dziś w Białymstoku w intencji polskiej ojczyzny i żołnierzy. Ich uroczystości są w Podlaskiem stałą częścią programu wojewódzkich obchodów święta, podobnie jak modlitwy innych wyznań. Polscy wyznawcy islamu to przede wszystkim Tatarzy. Szlak rowerowy Green Velo łączący województwa wschodniej Polski jest bezpieczniejszy. Rowerzyści właśnie dostali do wyłącznej dyspozycji nowy most nad kanałem Augustowskim. O szczegółach Jakub Medek.
11: Most znajduje się w samym Augustowie w ciągu drogi prowadzącej z Lipska do tego miasta, stanowiącej równocześnie podlaską część szlaku rowerowego Green Velo. Z inwestycji cieszy się marszałek województwa Łukasz Prokorym.
12: Od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tę drogę przez ten most pokonywać.
11: Razem z mostem rowerowym postawionym obok mostu drogowego Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wybudował też prowadzące do niego ścieżki. O szczegółach mówi szef podlaskich drogowców Marek Barbachowski.
13: Mamy 275 metrów drogi rowerowej pieszej, w ciągu której leży most nad kanałem augustowskim o długości ponad 30 metrów.
11: Inwestycja kosztowała 6 milionów złotych i domyka prowadzącą przez Augustów trasę szlaku Green Velo. Jakub Medek, TOK FM.
0: A kolejne informacje w TOK FM o 15.40.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Piątkowe popołudnie i wieczór pogodne i ciepłe. Termometry pokazują obecnie od 24 stopni na wschodzie, 26 w centrum do 31 na krańcach.

0: zachodnich. Jutro termometry pokażą nawet 35-36 stopni. To na zachodzie 31-30. W centrum nieco chłodniej będzie na Podlasiu 28-29 stopni.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której połączyliśmy się teraz z Michałem Potockim z Dziennika Gazety Prawnej oraz z komentatorem Zapytam Inaczej. Witaj.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o twoim newsie, bo jak wynika z twoich ustaleń, w biurze Wołodymyra Zełenskiego powstał plan poprawy relacji Polski, Ukrainy z Polską. O, tak powinnam w kolejności powiedzieć. Ma on wykorzystywać publiczną dyplomację między innymi. Na czym on polega?
4: No, przede wszystkim chyba on ma polegać na naprawie wizerunku Ukrainy w Polsce i za pomocą właśnie tego celu ma być osiągnięty ten większy cel, czyli poprawa relacji polsko-ukraińskich. No to jest rozpisany na 9 stron A4 plan różnego rodzaju wystaw, konferencji organizowanych, konferencji kulturalnych, biznesowych, współpracy z mediami, współpracy ze środkami analitycznymi, który ma doprowadzić do tego, że po pierwsze stanowisko ukraińskie będzie lepiej w Polsce rozumiane, czy też będzie głośniej wybrzmiewać, że ukraińscy artyści, politycy, eksperci będą szerzej obecni w polskiej dyskusji publicznej, no i że co za tym idzie, i skoro się będziemy lepiej rozumieć, to będziemy się też rzadziej oburzać. Przynajmniej takie wrażenie płynie z tego dokumentu, który ja widziałem.
3: Ale czy ty uważasz, że to w jakimś sensie pomoże nam znaleźć ten współczesny język, wspólny język i odwrócić mechanizmy, które zachodzą dzisiaj w naszym społeczeństwie?
4: Myślę, że nie, dlatego że to jest program, który w dużej części, nie w całej, ale w dużej części wygląda jak pisany pod odbiorcę, który i tak jest albo proukraiński, albo otwarty na ukraińskie argumenty, w związku z czym to jest trochę, wygląda na przekonywanie przekonanych, a jeśli chodzi o jakieś takie rzeczywiście konfliktogenne sfery, to się w zasadzie do nich nie odnosi. To znaczy tam jest rzeczywiście fragment poświęcony no, na przykład trudnej historii, czyli planowane są na przykład większe nakłady na publikowanie dokumentów dotyczących wspólnej historii. Zresztą takie tomiki dokumentów już wcześniej Instytuty Pamięci Narodowej obu krajów wspólnie publikowały. Kiedyś było ich więcej, w ostatnich latach trochę mniej, no ale były. No ale też znowu zbiorów dokumentów raczej nikt przed snem nie czyta z masowego odbiorcy. W związku z czym trudno przypuszczać, żeby one jakoś szybko wpłynęły na poprawę relacji, które się psują w sposób bardzo, bardzo szybki, nie bez pomocy różnych innych szatanów czynnych. Więc znaczy trzeba oddać to, że w przeciwieństwie do czasami nawet głoszonych przez ukraińskich polityków tez, jakoby Polska była im już zupełnie niepotrzebna i nieistotna, no to biuro prezydenta Zełenskiego podejmuje jakiś wysiłek taki kreatywny, żeby spróbować stworzyć plan odbudowy relacji polsko-ukraińskich. Natomiast no, dopóki ten plan nie będzie się odnosił do sedna problemów, a sedno problemów takich merytorycznych, pozaemocjonalnych, sedno problemów to są kwestie dotyczące historii i dotyczące, zaraz znowu będziemy mieli problem dotyczący rolnictwa, no to nie będzie game changer.
3: To porozmawiajmy o tym możliwym problemie dotyczącym rolnictwa, bo wraca temat zboża. Chodzi o to, że na dyplomatycznym poziomie już są prowadzone rozmowy o zwiększeniu tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę. No i już tylko ta sama informacja o rozmowach budzi niepokój polskich rolników, bo pamiętają kryzys z 2023 roku, no i też niepokój budzi to, że niewiele wiadomo o tych rozmowach.
4: No niewiele wiadomo właśnie dlatego, że to budzi taki niepokój, a budzi to znowu taki samonapędzający się mechanizm, trochę samonakręcająca się sprężyna. Rzeczywiście Ukraińcy, i to jest kolejny dowód na to, że mówienie właśnie w czerwcu, ja od paru polityków ukraińskich słyszałem, że to już w zasadzie Polską można odstawić na bok, bo mamy ważniejszych partnerów, no że bez Polski, jak się okazało, że Rosjanie zaczęli systematycznie niszczyć infrastrukturę portową portów czarnomorskich, no to się okazało, że trzeba ten tranzyt jakoś przestawić na inne szlaki, a szlak polski obok rumuńskiego to są w zasadzie dwa jedyne możliwe szlaki, takie było o większej przepustowości. No i teraz w normalnej sytuacji państwa zarabiają na tranzycie dóbr, tak? W związku z czym raczej się o to państwa starają niż próbują przepędzić chętnych do tranzytu. Natomiast rzeczywiście doświadczenia z 22 i 23 roku wskazują, że no, można na tym też stracić, o dziwo. Ja nie mam wielkiego, nie patrzę na tę sprawę z jakimś wielkim optymizmem, bo nie, skoro w 22 i 23 roku władze w Warszawie i w Kijowie nie były w stanie stworzyć mechanizmu, a to jest proste w gruncie rzeczy do stworzenia, natomiast nie były w stanie stworzyć mechanizmu, który pozwalałby na kontrolowanie tego, że jakiś wagon ze zbożem, który wjeżdża do Polski, rzeczywiście tę Polskę później opuści zgodnie z zobowiązaniami, a nie rozleje się gdzieś tam na rynku pomiędzy granicą polsko-ukraińską a portem tam, dajmy na to, w Świnoujściu, no to czy obecne władze, ukraińskie władze się nie zmieniły, w Polsce się władze zmieniły, czy te władze będą w stanie to zrobić? Mam ogromne wątpliwości. W związku z czym dlatego budzi to chyba uzasadnione pytania w naszej branży rolnej. Natomiast, no tak jak mówię, doświadczenia raczej nie pozwalają na jakiś duży optymizm, bo znając życie, jeżeli coś się może zepsuć albo nie udać, to się zepsuje i się nie uda.
3: Ale chyba Ukraińcy też nie są zbyt optymistyczni, dlatego że równolegle, według Reutersa, Ukraina zaproponowała Rosji wzajemne wstrzymanie ataków na cywilne statki i infrastrukturę na Morzu Czarnym. Rosja mówi na razie, że tej propozycji nie dostała, ale czy w ogóle coś z tej oferty może się narodzić? Czy to może być początek rozmów o czymś na kształt tego nowego porozumienia zbożowego, które tam funkcjonowało, ale szybko się dosyć skończyło?
4: No, skończyło się także dlatego, że Ukraińcy byli w stanie wtedy zagwarantować względne bezpieczeństwo swoich portów czarnomorskich i dlatego te porozumienia zbożowe wtedy zostały zerwane, czy jakoś tak per facto konkludencja po prostu przestała obowiązywać. Natomiast rozwój technologii dronowych po obu stronach frontu i rozwój i jakby ograniczone możliwości Ukrainy obrony przed rakietami, przede wszystkim rakietami balistycznymi, sprawiają, że Rosjanie w łatwiejszy sposób mogą tę infrastrukturę portową rzeczywiście niszczyć. I efekt, i z drugiej strony zresztą to działa w ten sam sposób, to znaczy Ukraińcy też skutecznie niszczą rosyjską z kolei infrastrukturę portową. Skąd, jeśli wierzyć źródłom Reutersa, stąd propozycja dla Rosji, żeby wprowadzić takie właśnie zawieszenie broni portowe czy morskie, jak zwał, tak zwał. Natomiast wcześniej już takich propozycji trochę było, to znaczy Ukraińcy zgłaszali na przykład propozycję rozejmu energetycznego. To znaczy my nie będziemy Rosjanom ostrzeliwać rafinerii, a Rosjanie z kolei nie będą ostrzeliwać elektrowni. Nic z tego nie wyszło. W związku z czym zobaczymy. Natomiast znów nie jestem w tej sferze optymistą. Nie sądzę, żeby Rosja na taki rozejm poszła, bo po prostu większą czy straty na większą skalę relatywnie ponosi Ukraina, a nie Rosja.
3: To z Morza Czarnego wróćmy na polskie podwórko. Ukraina przeszła dużą rewolucję, jeśli chodzi o skład rządu w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach. Na przykład wiceministrami spraw zagranicznych zostali pan Zwarycz i pan Bondar, którzy w ciągu ostatnich lat pełnili funkcję ambasadorów w Polsce. Czy no, sam fakt tego pokazuje, że Ukraińcy jednak chcą inwestować w dobre relacje z Polską?
4: Jeszcze nie zostali, to znaczy została ogłoszona rzeczywiście zamiar powołania Wacława Bodnara, który jest obecnie, i Wacława Zwarycza, który jest ambasadorem w Czechach, a wcześniej był ambasadorem w Polsce, na wiceministra spraw zagranicznych. Rzeczywiście, no przynajmniej nominacja Bodnara.
3: Michał, przestaliśmy cię słyszeć, jeśli mógłbyś jeszcze mówić do mikrofonu.
4: Ja słyszę, jakby stoję w jednym miejscu i mówię cały czas w ten sam sposób.
3: Wszystko
4: jakiś,
3: się
4: czasem tak bywa z technologią. Powrót Wasyla Bodnara, zwłaszcza do Kijowa, bo Bodnar był wiceministrem odpowiedzialnym między innymi za relacje z Polską, zanim do Warszawy przyjechał. Teraz wraca de facto na to samo stanowisko, które pełnił wcześniej. Zwarycz też będzie wiceministrem spraw zagranicznych. To przynajmniej zwiększa liczbę osób w kierownictwie ukraińskiej dyplomacji, którzy o Polsce wiedzą więcej niż średnio. Jeśli do tego dodać Irynę Wereszczuk, która jest wiceszefową biura prezydenta Zełenskiego i która, jak przekonywały moje źródła, właśnie stoi za tym planem, o którym rozmawialiśmy w pierwszej części naszej dzisiejszej rozmowy. I do tego dodać jeszcze Andrija Sybichę, który też kiedyś tam dawno temu pracował, co prawda, ale jednak w ambasadzie ukraińskiej w Warszawie, no to mamy sporą grupę ludzi, którzy Polskę przynajmniej teoretycznie rozumieć powinni i rzeczywiście rozumieją, bo i Bodnar, i Zwarycz, i Wereszczuk Polskę rozumieją, Sybicha w zasadzie też, tylko że w zasadzie proszę zwrócić uwagę, że większość problemów w relacjach polsko-ukraińskich, jeżeli wywoływała je strona ukraińska, to raczej te problemy pochodziły od Wołodymyra Zełenskiego, a nie od, nie wywoływał ich wiceminister spraw zagranicznych, ani minister spraw zagranicznych, tylko wywoływał je prezydent Wołodymyr Zełenski. W związku z czym tutaj no to się oczywiście nie zmienia, bo prezydent Zełenski pozostaje prezydentem aż do pierwszych powojennych wyborów. Więc zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie na rzeczywistość.
3: Jeszcze chciałam cię poprosić o komentarz do jednej sprawy i proszę cię o krótką odpowiedź, bo jutro Święto Wojska Polskiego. Zaprosiliśmy na przykład żołnierzy z Kanady, ze Szwecji, z Litwy, ale na paradzie żołnierzy ukraińskich na defiladzie nie będzie. No mimo tego, że jakby święto upamiętnia wydarzenie, w których pokonaliśmy armię rosyjską ze wsparciem Ukraińców. Czy to jest jakaś stracona szansa?
4: Moim zdaniem Ukraińcy powinni być z tego powodu, że walczyli w 20 roku, z tego powodu, że walczą teraz z tym samym wrogiem, naszym wspólnym i z tego powodu, że mamy w kraju 1 700 000 ukraińskich obywateli. Natomiast Ukraińców nie było również we wcześniejszych defiladach w ciągu ostatnich lat i fakt, że w tym roku wywołuje to skandal, na przykład rok temu, czy 2 lata temu nie wywołało, każe podejrzewać, że nie jest to skandal wywołany od tak. To znaczy, że ktoś tutaj zasiał po prostu taką myśl, bo też trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie z pomocą algorytmów, czy też algorytmy z pomocą Rosjan, czy też pożyteczni idioci zamiast Rosjan, jak zwał, tak zwał, adresują swoje ziarna oburzenia, zasiewają ziarna oburzenia nie tylko w elektoracie radykalnym i tak od początku antyukraińskim, ale również w elektoracie liberalnym i umiarkowanym. I generalnie bardzo byłbym ciekawy, gdyby komuś udało się prześledzić, kto po raz pierwszy napisał w takim tonie oburzenia o tym, że w tym roku na defiladzie zabraknie Ukraińców. Co nie zmienia faktu, że moim zdaniem powinni być.
3: Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Przemysław Pozowski pojawił się w studiu.
5: Tak, dzień dobry. I może krótko. Będzie dzisiaj Formuła 1. Będzie, właściwie już jest i zaraz się pojawi w studiu Mikołaj Sokół, czyli komentator i ekspert właśnie Formuły 1 Eleven Sports. A okazja do rozmowy jest następująca. Będziemy mieć, właściwie już mamy, szefa zespołu w Formule 1. Także przedstawimy tę postać.
3: Zapowiedź błyskawiczna, niczym Formuła 1. Bardzo dziękuję i zapraszam. Państwu też dziękuję, bo kończymy audycję Zapytam Inaczej, którą realizowali Szymon Baluta i Krzysztof Olsiewicz. Anna Piekutowska, do usłyszenia w poniedziałek po 14.
6: Autopromocja.
7: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
8: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
7: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
8: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
9: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
10: Narzekajcie.
9: Chwalcie.
11: Znowu nic nie wymyśliłam.
9: Bądźcie z nami.
6: Autopromocja.
12: Reklama.
6: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
16: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
18: Aflofa. Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Straż Pożarna apeluje o ostrożność podczas przebywania na terenach leśnych. Wszystko z powodu dużego zagrożenia pożarowego. Według danych Instytutu Badawczego Leśnictwa w 47 z 60 stref prognostycznych odnotowano duży stopień zagrożenia pożarów lasów. Strażacy apelują, jeśli zauważymy ogień lub dym, natychmiast powinniśmy zadzwonić pod numer 112. Za niespełna 20 minut drogowcy zamkną jedną z najważniejszych arterii stolicy. Wisłostrada na centralnym odcinku będzie zamknięta przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Wojsko chce zaprezentować tyle sprzętu, że nie da go się zebrać w Warszawie w jeden poranek, a defilada rozpocznie się w samo południe, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektorat wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
3: W stolicy zobaczymy m.in. najnowsze nabytki polskiej armii, m.in. czołgi Abrams i K2, systemy przeciwlotnicze Poprad, czy nowoczesny system polskich wojsk dronowych Gladius. Nad stolicą przeleci ponad 60 statków powietrznych, w tym najnowsze husarze, czyli myśliwce F-35.
0: Rosja odrzuca pomysł zawieszenia broni z Ukrainą nad Morzem Czarnym i uważa go za półśrodek, poinformowało w komunikacie rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wczoraj agencja Reutera podała, że Ukraina przekazała Rosji za pośrednictwem strony trzeciej propozycję, by oba kraje zaprzestały ataków na tym akwenie. Według Ukrainy znacząco utrudniają one eksport zboża. Z kolei Rosja zarzuciła Ukrainie akty terroryzmu przeciw statkom. Izraelska armia nakazała opuszczenie domów kilkunastu palestyńskim rodzinom w wiosce Kusra na okupowanym zachodnim brzegu. Żydowscy osadnicy od niedzieli oblegali tam trzy domy, odcinając palestyńskim mieszkańcom elektryczność i wodę. Osadnicy czują się bezkarni. Gabinet Benjamina Netanyahu, w którym zasiadają przedstawiciele skrajnej prawicy, chwali ich działania. Ambasador Izraela w ONZ-cie wprost przyznał, że osadnictwo będzie kontynuowane, mimo że zgodnie z prawem międzynarodowym jest ono nielegalne.
12: Mógłbym godzinami mówić o biblijnych, historycznych i prawnych argumentach, że Judea i Samaria to nasze terytorium. Rada Bezpieczeństwa musi zrozumieć, że nigdzie się nie wybieramy.
0: W tym roku już prawie 4 tysiące Palestyńczyków zostało przesiedlonych w związku z przemocą ze strony osadników, wyburzeniami domów lub eksmisjami. Jutro termometry pokażą nawet 35-36 stopni, to na zachodzie, 31-32 w centrum. Nieco chłodniej będzie na Podlasiu, 28-29 stopni. Będzie też pogodnie, nigdzie nie powinno padać.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Przemysław Pozowski, dzień dobry jeszcze raz, magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Dzisiaj pierwszy raz i ostatni, ale jutro nie, w poniedziałek znowu. Godzina 15.44 w studiu, jak mówiłem, Mikołaj Sokół, komentator i ekspert Formuły 1, Eleven Sports. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
22: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie w te piękne progi.
5: Tak, a tyle się widzisz dzieje, że ja myślałem, że jutro dalej jest dzień powszedni, dzień pracy, a to jednak...
22: I sobota, i święto.
5: Weekend, tak. Marcin Budkowski został szefem teamu Formuły 1 i to nowego teamu w Formule 1, czyli Cadillaca. Mamy Polaka na tak ważnym i eksponowanym stanowisku w świecie motorsportu i zastanawialiśmy się tutaj, ja się zastanawiałem nad tym, jak sobie myślę o szefach F1, takich głośnych nazwiskach, to kim my myślimy przede wszystkim na początku.
22: No zależy, którą epokę tu bierzemy pod uwagę, bo też to się trochę zmienia, jeżeli chodzi o taki rys historyczny, bo kiedyś szef zespołu Formuły 1 to był panem i władcą, był bogiem na swoim poletku, bo był jednocześnie właścicielem. Takie nazwiska jak, nie wiem, Frank Williams, Enzo Ferrari, Ron Dennis w McLarenie, ta cała paleta sław, Ken Tyrrell przecież też swój zespół zakładał, Colin Chapman z Lotusa, to są absolutne sławy, geniusze. A teraz szef zespołu jest przeważnie, bo też nie wszyscy, no nie chcę powiedzieć pracownikiem, ale ma nad sobą zarząd, ma nad sobą firmę, przed którą odpowiada. I to nie jest tak, że ktoś sobie zakłada zespół, jest sterem, żeglarzem i okrętem, tylko po prostu zatrudnia sobie do tego ludzi. Jedynym drobnym wyjątkiem chyba jest Toto Wolff w tej współczesnej palecie, bo także jest współwłaścicielem zespołu. Też mówi po polsku, tak jak Marcin, więc tak się trochę śmiejemy, że wśród tych 11 elitarnych szefów zespołu Formuły 1, aż dwóch jest takich, z którymi można sobie po polsku pogadać.
5: Ale my się dzisiaj koncentrujemy na Marcinie Budkowskim, bo chciałbym, żeby też słuchacze, którzy nie śledzą na co dzień Formuły 1, dowiedzieli się, skąd on się wziął w tym sporcie, jak sobie zapracował na to, że dzisiaj jest jednym z 11. No i też moje to pytanie, właśnie wspomniałeś Franka Williamsa, bo mi on też przyszedł do głowy, czy Ferrariego, no to już rzeczywiście trochę dawniejsze czasy, to zadałem je po to, żeby uzmysłowić, jak ważną funkcję tak naprawdę Polak w sporcie będzie pełnił w tym najważniejszym sporcie.
22: W Królowej. No tak, no, odpowiada za codzienne funkcjonowanie zespołu, nadzoruje te prace, odpowiada za wyniki przed zarządem, o którym już wspominaliśmy. A Marcin jest przede wszystkim wielkim pasjonatem Formuły 1, motorsportu. To mi się w nim tak bardzo podoba, bo dzielimy te pasje, powiedzmy, wspólnie. Marcin urodził się w Warszawie, dość wcześnie przeniósł się do Francji razem z rodzicami, to był początek lat 80. jako kilkulatek, więc tam już tam siedział po prostu we Francji od tamtej pory. Jasne jest, że łatwiej stamtąd jest wypłynąć na szerokie wody motorsportu. Oglądał Formułę 1 w telewizji, tam
5: czyli Alain Prost.
22: No właśnie, dokładnie, oczywiście. Tam tata oglądał, Marcin z troszkę większym zaangażowaniem i potem tak ukształtował sobie edukację, poszczególne uczelnie, szkoły, żeby właśnie w kierunku Formuły 1 się rozwijać, poznawać tajniki aerodynamiki. On jest przede wszystkim inżynierem. To jest człowiek, który zna się doskonale na technice. Tak był właśnie wykształcony. Od tego zaczynał swoją pracę w zespole Formuły 1 i też bardzo lubię go stawiać za przykład, bo często są pytania oczywiście, jak tam się dostać, jak pracować w F1.
5: I często chyba jest takie myślenie, prawda, nie mówię, że o Formule 1, ale generalnie o firmach, korporacjach, tak, że szef to ląduje w jakiejś walizce.
22: No nie, tak na wszystko trzeba sobie...
5: A tu jest jakby totalnie odwrotnie.
22: Tak, na wszystko trzeba sobie zapracować i tak samo mówimy o Formule 1, ale o każdej takiej działce, powiedzmy, wymarzonej, pozornie kosmicznej, nieosiągalnej, jak do tego dojść. No, trzeba mieć tę pasję, trzeba pogłębiać wiedzę i trzeba drążyć przede wszystkim. Marcin, jak kończył studia, wysłał CV, listy motywacyjne do wszystkich możliwych zespołów w stawce, do wszystkich ludzi, do których był w stanie wyszarpać kontakty, a to był przełom stulecia tak naprawdę, więc no, nie było jeszcze takich portali, gdzie można było tam kogoś dość szybko dopaść i go tam bombardować wiadomościami. Na 40 listów dostał jedną odpowiedź z zespołu Formuły 1, z zespołu Prost, taka malutka ekipa, która już była na skraju upadku. Tam się zaczepił na jeden sezon, na dłużej nie dał rady, bo zespół zbankrutował, ale człowiek, który pracował właśnie w Proście, tam go zatrudnił, przeszedł do Ferrari i niejako zabrał go za sobą, bo przez ten rok zobaczył, że będą z Marcina ludzie. No Ferrari, początek XXI wieku, wiesz, Michael Schumacher, Jean Todt, seryjnie wygrywane wyścigi. Marcin tam już projektował elementy aerodynamiczne do samochodu, 2007 rok przeniósł się do McLarena, tam stopniowo kolejne szczebelki tej kariery w dziale projektowym zaliczał, później przeniósł się do FIA, czyli do władz sportu, jakby na drugą stronę barykady, z zespołu do ciała, który organizuje całe mistrzostwa, obmyśla przepisy, regulacje.
5: W ładnym miejscu mają siedzibę swoją zresztą.
22: No tak, w Paryżu na Place de la Concorde, ale też w Szwajcarii mają swoje tam siedziby, także w wielu miejscach właśnie w tej części Europy. Później wrócił do zespołu F1, to było no później Alpine, później kilka lat przerwy, gdzie między innymi był ekspertem w Eleven Sports, więc mieliśmy okazję jeszcze lepiej się poznać, pracując razem w padoku F1, a teraz wraca na szczyt tak naprawdę, tak jak mówiłeś.
5: I to też jest tak, że to mógłby spokojnie nie być debiutujący w Formule 1 Cadillac, bo chciało go więcej teamów.
22: Rozmawiał z wieloma zespołami, nawet to przyznał, bo już była taka rozmowa, taki
5: wywiady. Sportowe fakty, ja czytałem przynajmniej.
22: No to tak z trzeciej ręki tam cytują pewnie, bo akurat w tej rozmowie z Marcinem tam dla mediów to mało Polaków było generalnie.
5: Okay.
22: I właśnie tam zaznaczył, że miał rozmowy z przynajmniej połową stawki, natomiast no, nie zawsze tam był w stanie się podogadywać. Zresztą też pamiętajmy o tym, o czym zresztą Marcin też mówił w czasie tego wideo spotkania z dziennikarzami F1, że ważne są odpowiednie warunki do pracy. I on w Cadillacu poczuł, że ludzie, którzy zarządzają tym zespołem, przed którymi on odpowiada, to są ludzie, którzy świetnie rozumieją motorsport i znają się na nim. To nie są ludzie z jakiejś korporacji, tu jakby były jasne aluzje do chociażby zarządu Alpine czy Renault. Ludzie, którzy stawiają jakieś cele, które są w ogóle nielogiczne, niewspółmierne z tym, co można w Formule 1 osiągnąć w danym czasie, w danym okresie. Na przykład jeżeli ktoś wychodzi i mówi, że mamy plan, że za 5 lat zdobędziemy Mistrzostwo Świata, a tak naprawdę dopiero budujemy zespół, no to jest to bardzo nierealistyczna zapowiedź i nie wypada nawet z niej rozliczać ludzi, którzy mają tym zespołem kierować. I to zrozumienie tej specyfiki motorsportu jest bardzo ważne. To nie jest takie zarządzanie jak w wielkim koncernie. To trzeba wiele niuansów po prostu rozumieć. I w Cadillacu to rozumieją. Okej, w tym momencie są ostatnie, ale tak jak zauważyłeś, dopiero debiutują. To jest ich pierwszy sezon startów.
5: I to 0 punktów rozumiem, że jest według ciebie...
22: To jest normalne. Tego się należało spodziewać. No mało tego, te pierwsze wyścigi sezonu, kiedy się okazało, że oni nie tracą, nie wiem, 7-10 sekund do najszybszych na okrążeniu, tak jak to miało miejsce w przypadku innych debiutujących zespołów, tam 15 lat temu powiedzmy, gdzie nawet zespół nie był w stanie zbudować samochodu na pierwszy wyścig, go składali w garażu w Australii, żeby wyjechać w ogóle na tor, to ten debiut Cadillaca był naprawdę w porządku, to nie była kompromitacja. No później troszkę ten rozpęd został utracony, pojawiły się problemy z awariami, widać było, że tam nie do końca chyba szefostwo po prostu panowało nad tym, co się dzieje. A w osobie Marcina mają człowieka, który technicznie rozumie stronę sportu, bo o tym mówiliśmy, o tym jego wykształceniu, o tym, że technologicznie rozumie, co się dzieje i żaden inżynier zespołu mu nie będzie wciskał kitu, że coś tam nie ma prawa działać, bo Marcin wie, o co chodzi i powie mu, nie, słuchaj, ty ściemniasz, bo u mnie w zespole 5-7 lat temu mieć podobną sytuację i to działało i można z tego wyjść i zrobić tak, żebyście z tego wyszli. No po prostu był, widział, przeżył to wszystko i będzie dobrze tym wszystkim zarządzał.
5: Natomiast zmiana jest, ja trochę nawiążę do innych sportów, tak, nie wiem, no chociażby, okej, trzymajmy się tej najpopularniejszej piłki nożnej, że zmiany trenerów w środku sezonu, w przerwie na reprezentację w klubach, prawda? Tu też jest zmiana, która następuje jednak no tak naprawdę w takiej miesięcznej przerwie między wyścigiem na torze Hungaroringa, między Holandią. I on zastąpił rzeczywiście, tak, Grahama Loudona.
22: Tak, to też była bardzo ciekawa sytuacja. W ogóle to, że nic nie wyszło wcześniej, że nie było żadnych przecieków, plotek, pogłosek, to też jest taki swoisty ewenement w świecie Formuły 1, bo zawsze coś się pojawia, są tam jakieś przecieki, jakieś niuanse. No oczywiście niektórzy wiedzieli wcześniej, niż to było ogłoszone. Zresztą miało to być ogłoszone nawet parę dni później, niż rzeczywiście było. Natomiast właśnie w środę rano Grahama Loudona się dowiedział, że traci pracę, bo wcześniej też sam nie wiedział. Więc zespół stwierdził, że dobra, to i tak wycieknie, to przyspieszamy to o parę dni, robimy ogłoszenie już w środę. I to pokazuje, że Cadillac jakby nie boi się odważnych decyzji, że widzą, że coś tam, jak to się mówi, przestało trybić w tym zespole i trzeba coś zmienić, to zmienić szybko, natychmiast. Że z Marcinem rozmawiali od kilku miesięcy, te rozmowy szły dobrze, to postanowili no, przyspieszyć nieuchronne, bo tak naprawdę Grahama Loudon był i tak szefem zespołu, który miał postawić fundamenty, zbudować zespół. A później, no z tego co mówi zarząd, i tak było takie założenie, że prędzej czy później ktoś inny przyjdzie. Ale że to się stało tak szybko, to też jest pewne zaskoczenie.
5: A to jest zespół, mówię teraz o Cadillacu, który w perspektywie, nie wiem, kilku lat może być czołowym zespołem F1?
22: Wiesz, to jest świat, w którym trudno jest snuć takie przypuszczenia na przestrzeni nawet kilku lat, bo zmieniają
5: pytanie
22: się przepisy.
5: Pytanie czysto publicystyczne.
22: Może być. Odpowiadam Może ci być. Równie publicystycznie. Znaczy wiesz, będą zmiany w przepisach, zmiany silnikowe. Cadillac w tym momencie korzysta z napędów Ferrari. Mają budować swoje silniki, swoje jednostki napędowe od 2029 roku. Może wcześniej się przepisy się zmienią. To jest coś, czym Marcin też ma doświadczenie, bo kiedy zarządzał ekipą Alpine, oni robili swoje silniki we Francji, zespół w Wielkiej Brytanii, więc takie kwestie jakby logistyczne, połączenie różnych aspektów zespołu, to też Marcin ma sprawdzone w praktyce. On sam mówi, że tak, widzi tutaj przede wszystkim ambicje i pasje, upór też, bo to jest zespół, którego bardzo długo nie chciano w ogóle wpuścić do Formuły 1. Oni się nie poddawali i tak spróbowali swój biznesplan skroić, żeby jakby nie było żadnego argumentu przeciw. I to im się udało. I weszli. Nie kompromitują się, tak jak wspomnieliśmy. Mają zasoby. Mają za sobą General Motors, czyli jednego z największych producentów samochodów na świecie, gdzie jest i technologia, i zasoby, i pieniądze, jeśli to będzie potrzebne. Okej, w F1 mamy te limity budżetowe, limity wydatków. Nie jest tak, że dowolną ilością pieniędzy możemy kupić sobie osiągi, zasypać wszystkie dziury. W tym Marcin też ma doświadczenie, bo już pracował w takim zespole, który już pracował w ramach tych ograniczeń budżetowych. Więc narzędzia są, to jak będą wykorzystane, to już między innymi w rękach Marcina, w jego głowie i od niego to będzie też zależało.
5: Patrzę się nad twoją głowę, bo tam jest zegar. Jeszcze też się przyzwyczajam do tej przestrzeni nowego studia, ale mamy 2 minuty, więc tylko cię zapytam. Szefa zespołu Formuły 1 mamy, a kierowcę będziemy mieć w najbliższych latach? Jest taka szansa?
22: No, nasza młodzież bardzo mocno chce i bardzo ambitnie próbuje. Mamy paru fajnych kierowców na różnych poziomach, nawet już począwszy od kartingu, gdzie też się przebijają i nasze nazwiska i widać, że są w czołówce, ale no pamiętajmy o tym, jakie to jest wyzwanie, ile jest miejsc, właściwie nie ma miejsc tak naprawdę i ile młodych kierowców chce, jakie mają zaplecze, jakie mają możliwości. No, trzymamy kciuki za wszystkich, pamiętajmy, że poza F1 są też inne fajne dyscypliny wyścigowe. Nie wiem, Tymek Kucharczyk jeździ teraz w Indy Next w Ameryce, walczy tam o tytuł w takim przedsionku serii IndyCar, także to też jest bardzo ciekawa ścieżka kariery. No, trzymamy kciuki za wszystkich, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby dostać się tam jako kierowca.
5: A ten sezon, jeszcze dwoma dosłownie zdaniami, po powrocie na słynny holenderski tor, jeszcze będzie jakiś twist? No bo Kimi Antonelli, liderem klasyfikacji generalnej, tak?
22: Ale
5: Lando Norris w końcu wygrał.
22: Norris wygrał wcześniej, Ferrari też już zaczęło wygrywać, także troszkę tu jeszcze zmian mamy. No cały czas jest Russell, który jeździ z Antonellim w Mercedesie i dostaje baty od młodszego kolegi, kiedy to on myślał, że będzie tym mistrzem świata w tym sezonie, kiedy Mercedes zdecydowanie najlepiej opanował te nowe tegoroczne przepisy, także jeszcze mamy się czym ekscytować. No i też nie wiemy tak naprawdę, ile wyścigów nas jeszcze czeka, bo końcówka sezonu miała być na Bliskim Wschodzie.
5: No właśnie, pod znakiem zapytania.
22: Katar, Abu Zabi, nie wiadomo co będzie, czy będą awaryjnie wyścigi w Europie, gdzie w grudniu no, trudno znaleźć jakieś fajne miejsce, czy jakoś tam może sytuacja się uspokoi. No czasu jest coraz mniej, znaków zapytania coraz więcej.
5: I tu postawmy kropkę. Mikołaj Sokół, komentator i ekspert Formuły 1, Eleven Sports, to twoje barwy.
22: Dziękuję bardzo.
5: Był dziś gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu. To nie wszystko oczywiście, jeżeli chodzi o sport dzisiaj w TOK FM, bo po 18.20 się też usłyszymy w Sport 360. Natomiast jeżeli chodzi o magazyn Jeszcze Więcej Sportu, to Wydawał go Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował wielki fan F1 Krzysztof Olesiewicz, który chyba wie nawet o tym, o tej dyscyplinie więcej ode mnie. Od Mikołaja to już nie sądzę. Więc Krzysztof Olesiewicz, więc Miłosz Nałęcz-Staniszewski i za chwilę TOK 360, będzie jeszcze dużo ciekawego.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Za

0: Mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
6: dalej masz. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Piątek, 14 sierpnia, jest 16.
9: Będzie tańsze paliwo, ale dopiero od nowego tygodnia.
8: Rząd wraca do pakietu CPN, który wprowadza niższą 8% stawkę VAT na paliwa.
9: Wisłostradą przemaszeruje około 2000 żołnierzy.
8: Tegoroczna defilada będzie największą od dekad, zauważa gość TOK FM.
9: Rozpoczynający się weekend to także wakacyjne wyjazdy.
8: Policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Zaczynamy podsumowanie dnia w TOK FM, na które zapraszają
9: Monika Mraczko
8: i Wojciech Muzal.
9: 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy z centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy, a mieszkańcy mogą wrócić do swoich domów.
8: Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
10: Coś wynosili.
11: Coś wynosili, tak.
12: Ale to wynosili...
11: Nie za duże to było, tak.
12: Okej. Okay. I co, i to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do tego,
11: tak,
12: takiego...
11: coś wynosili.
12: Saperskiego czegoś?
11: Dokładnie tak.
12: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm, jakaś syrena, coś?
11: No w biurze była informacja, że należy wyjść, tak.
12: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak w pożarze?
11: Znaczy nie było dzwonka, ale ogłosili mi przez tam...
12: I szybko poszło takie ewakuowanie się?
11: Szybciutko, no.
12: Coś człowiek... się bierze wtedy rzeczy, plecak?
11: Czy... Klucz od domu. Jeszcze też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
12: Dobry, że pani chciała przejść na miejsce.
13: Chciałam się dostać do mojej izby pielęgniarek i położnych. Kierowca autobusu poinformował nas, że niestety ulica jest nieprzyjezdna i on wybiera w tym momencie inną trasę, więc kto potrzebuje się dostać tutaj na tę ulicę, no to musi niestety wyjść z pojazdu.
12: No i nie wybuchy, to wiemy.
13: No i nie wybuchy. No zdarzają się, jak to w stolicy, która no, ma historię dość bogatą.
8: Rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka.
9: Prawie złotówkę mniej niż dziś się zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw.
8: Na dwa tygodnie powróci pakiet CPN. Będzie obowiązywała niższa 8% stawka VAT na paliwa. Codziennie będą także ustalane ceny maksymalne. Niższe ceny będą widoczne na stacjach paliw od północy w poniedziałek.
9: Decyzją o czasowym przywróceniu pakietu chcemy odciążyć kierowców, którzy wracają z wakacji, mówi minister energii Miłosz Motyka.
14: Wprowadzamy pakiet na dwa tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
8: Za litr benzyny kierowcy zapłacą w poniedziałek 6 zł i 41 groszy, czyli trochę taniej niż dzisiaj na przykład. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7,20, olej napędowy 7,37, a całość dwutygodniowej obniżki kosztować będzie Skarb Państwa 0,5 miliarda złotych.
9: To będzie największa defilada od dekad. Tak zapowiada w rozmowie z TOK FM dyrektor Muzeum Wojska Polskiego profesor Bogusław Pacek. Jutro w południe z okazji Święta Wojska Polskiego warszawską Wisłostradą przemaszeruje około 2000 żołnierzy.
8: Zaprezentują oni najnowszy sprzęt wojskowy, m.in. wyrzutnie Patriot, a także czołgi Borsuk i K2. To wszystko pokazuje, że Polska ma powód do dumy, podkreśla ekspert.
0: Jestem przekonany, że to będzie taka defilada chwały, która będzie służyła nie tylko budowaniu pozytywnych emocji wokół wojska, no i też trochę daniu takiego sprawozdania społeczeństwu, na co te pieniądze idą, przecież nie małe. Ale drugi element tej defilady to jest element odstraszający. Ci, którzy mają jakieś złe zamiary wobec Polski, na pewno po obejrzeniu takiej defilady, no z całą pewnością zastanawiają się 3 razy.
8: A wyposażenie, które będzie zaprezentowane, pochodzi między innymi z pierwszych zakupów w ramach unijnego programu SAFE.
9: Oprócz sprzętu służącego do obrony lądowej nad Warszawą przelecą także samoloty i śmigłowce, m.in. myśliwce F-16 i F-35.
8: A w tym czasie na wodach Zatoki Gdańskiej odbędzie się także defilada morska z udziałem ponad 20 jednostek marynarki wojennej.
9: A największa defilada w historii oznacza duże problemy dla warszawskich kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Drogowcy właśnie teraz zamykają jedną z głównych arterii stolicy, czyli Wisłostradę.
8: Kierowcy przez najbliższą dobę muszą korzystać z objazdów, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Sama defilada, drodzy państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina do soboty 15 sierpnia do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK Most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i Most Śląsko-Dąbrowski, a także Most Poniatowskiego. Ważne, żeby o tym mówić, żeby wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, jak w tych dniach stolica będzie funkcjonować. Kierowcy mogą ominąć Wisłostradę ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim. W sobotę 15 sierpnia w godzinach 11:30-13:30 zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.
9: Od godziny 20 będzie obowiązywał zakaz parkowania na szeregu ulic w rejonie Nowego Miasta, Powiśla i Cytadeli, m.in. na ulicy Lipowej, Karowej, Dobrej, Wiślanej i Zakroczymskiej.
8: Jutro od samego rana utrudniony będzie ruch wokół placu Piłsudskiego. Na objazdy trafi kilkanaście linii autobusowych i tramwajowych.
9: Czapki, krem z filtrem i butelka wody to niezbędnik dla osób, które jutro chcą na żywo oglądać defiladę zarówno w Warszawie, jak i nad morzem.
8: Te wydarzenia będą trwały kilka godzin i dlatego lepiej się wcześniej do nich przygotować. Zwłaszcza, że termometry będą wskazywały ponad 30 stopni.
10: W dzień święta będziemy mieli niemal bezchmurną aurę nad całą Polską. Będzie też stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich.
15: A jak ta pogoda będzie wyglądała w Warszawie, gdzie będą główne uroczystości? Jak się trzeba przygotować?
10: Tam temperatura będzie wynosiła około 30 stopni Celsjusza. W samym centrum może być oczywiście nieco cieplej.
15: Ma być komponent morski w paradzie z okazji Święta Wojska Polskiego. No i tu pytanie, na jaką pogodę mogą liczyć osoby, które będą tę właśnie część parady obserwować? To będzie Trójmiasto, czyli głównie Gdynia, Zatoka Gdańska.
10: Tam spodziewamy się temperatury około 24-25 stopni. Przyjemne letnie warunki. Jeśli chodzi o wiatr, też nie będzie zbyt silny. Wiadomo, że jeśli chodzi o te pokazy morskie, no to ten wiatr też ma bardzo duże znaczenie. Jak na rejon Pomorza, no to ten wiatr taki słaby i umiarkowany.
8: Mówił w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW Michał Kowalczuk.
9: Na początku świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą.
8: Mimo dobrych warunków ryzyko tragedii paradoksalnie może być duże. Podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
16: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne poważnie i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
8: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a przeszło 3,5 tysiąca zostało rannych.
9: Chorwacja, Niemcy, Francja, Grecja, Europa zmaga się z kolejnymi pożarami.
8: Przez ogień ewakuowanych są tysiące ludzi. A więcej o tym Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
17: Przez pożar, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omiš na oddział intensywnej terapii, trafiło co najmniej 10 osób rannych. Są dziesiątki. Ewakuowano około 2000 ludzi. Ponad 2000 osób ewakuowano przez pożary w zachodnich Niemczech, przy granicy z Belgią. W okolicznych lasach mają być niewybuchy z czasów II wojny światowej. Słychać sporadyczne eksplozje. Kolejne pożary nawiedzają też Francję. Tamtejsze władze ewakuowały ponad 500 osób z wioski Luglon w południowo-zachodniej części kraju, niedaleko miejsc, gdzie w tym roku szalały już pożary. Może stracę wszystko, całe moje życie. Jestem tutaj od 20 lat, ale cóż, takie jest życie. Co można zrobić? To tylko rzeczy materialne. Najważniejsze, że odzyskałem swoje psy, a dalej to już wola Boga. Mieszkańcy i turyści musieli też uciekać z wiosek na Półwyspie Chalcedyckim. Grecja to obok Francji i Hiszpanii. Kraj najbardziej dotknięty w tym roku pożarami, o które łatwo przez falę upałów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
8: Bardzo wysokie temperatury, jeszcze dodajmy i pożary, nawiedzają także Anglię, w której w tym miesiącu spadły tylko 4 mm deszczu.
9: A to zaledwie 6% wieloletniej średniej dla tego miesiąca.
8: Tematy dnia wybrał dla Państwa Krzysztof Horwat. Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Wojciech Kowalik właśnie przyszedł do studia.
18: Dzień dobry.
8: Wojtka Państwo znają oczywiście z magazynu EKG.
18: Oczywiście.
8: A teraz mam nadzieję, że wyjaśnisz nam, dlaczego CPN, pakiet CPN, program CPN powraca i dlaczego powraca akurat od poniedziałku.
18: Powraca akurat od poniedziałku, najprawdopodobniej z powodów politycznych, ponieważ powodów ekonomicznych, dlatego żeby to był właśnie poniedziałek, nie ma. Poniedziałek tak symbolicznie wyznacza ostatnie 2 tygodnie wakacji. Rządzący od pewnego czasu mówili, że ten program ewentualnie może wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji, no ale przecież nie wszyscy z wakacji wracają pod koniec sierpnia, bo są tacy, którzy na wakacje już wyjechali, już z nich wrócili, no ale to decyzja bardziej polityczna, tym bardziej, że ona następuje nie w momencie, kiedy na przykład 2 tygodnie temu mieliśmy rekordowe ceny paliw, tylko ona następuje w momencie, kiedy pewnego takiego, jakby to powiedzieć, rozluźnienia na rynku ropy naftowej. Ciągle niespokojnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale jednak te ostatnie dni przyniosły dość spore przeceny, bo w tym tygodniu cena czy oleju napędowego, czy benzyny obniżyła się nawet o 20 groszy na litrze, ta średnia cena.
8: Co dla kierowców oznacza powrót tego programu?
18: Będzie taniej na stacjach paliw, ale będzie taniej od poniedziałku, czyli ten krótki, długi weekend, a dla niektórych długi, bo wiele osób przecież dzisiaj odbiera wolne, za to jutrzejsze święto, będzie oznaczał jeszcze niestety droższe tankowanie. Analitycy e-petrol.pl podają, że średnia cena oleju napędowego 8,09 zł w skali kraju, benzyny 7,29, autogazu 2,97. No ale od poniedziałku rzeczywiście będzie taniej, więc jeżeli ktoś jest w stanie wstrzymać się z tankowaniem do poniedziałku, to może być dobry pomysł, bo po prostu zatankuje, ten pełny bak będzie kosztował mniej. Zmniejszony będzie podatek VAT, którym obłożone jest paliwo, zmniejszony z 23% do 8%, plus minister energii będzie wyznaczał takie ceny maksymalne dla paliw.
8: O to chciałem właśnie zapytać, bo jakie tutaj mamy składniki tej ceny, na które wpływają rządzący teraz?
18: Rządzący nie wpływają, może w tę stronę, w tej chwili na akcyzę. To jest ta różnica z tym pierwszym programem CPN, bo tam ustawowo obniżona była akcyza na paliwa, rozporządzeniem obniżony VAT, dlatego ten VAT łatwiej obniżyć, bo tu wystarczy rozporządzenie i nie potrzeba całej drogi legislacyjnej, a mamy przecież wakacje parlamentarne. No plus ten trzeci element, czyli właśnie te codzienne ceny maksymalne, które będzie wyznaczał minister energii. No i znamy już te ceny na poniedziałek. Benzyna będzie kosztowała 6,41, a olej napędowy maksymalnie 7,37.
8: Ten program trwał przez całe miesiące, został nagle, nie wiem, czy zgodzisz się, że to było nagle, został zakończony i po krótkiej przerwie wraca. Od czego właśnie to zależało?
18: Polityka, tak mi się wydaje. Rzeczywiście ten przełom lipca i sierpnia to był taki moment, w którym ceny ropy naftowej dość mocno poszły do góry i mocno też poszły do góry ceny paliw na polskich stacjach. Diesel grubo powyżej 8 zł, 8 zł kilkadziesiąt groszy za litr, no to jest coś, co w wakacje, zwłaszcza Polacy, wyborcy zauważają. Opozycja wzywała również rząd do powrotu tego programu CPN. Rząd nie był jakoś szczególnie chętny, no bo pamiętajmy, że w obecnej sytuacji budżetowej to są potężne pieniądze dla budżetu. 2 tygodnie tego programu, bo on będzie obowiązywał 2 tygodnie. Minister energii dzisiaj mówi, że trudno powiedzieć, czy będzie przedłużony. Wszystko zależy od sytuacji rynkowej. Więc 2 tygodnie tego programu, no to jest 0,5 miliarda złotych na budżetu. Dla budżetu to nie są bagatelne pieniądze.
8: Zależymy my, kierowcy, my podatnicy, w sensie tych rachunków za tankowanie, zależymy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, konkretnie w cieśni Ormus. Tak było przez długie tygodnie, miesiące. Czy coś, jakieś jeszcze okoliczności tu się pojawiły i kiedy, i czy widzisz stabilizację gdzieś na horyzoncie?
18: No na razie to jest taka stabilizacja na rynkach na wysokich poziomach. Niedobra dla naszych kieszeni, bo rynki trochę przyzwyczajają się, kiedy coś złego dzieje się na świecie. Tak było na przykład z wybuchem wojny w Ukrainie. Rynki bardzo mocno zareagowały, po czym się do tego przyzwyczaiły i przeszły nad tym do porządku dziennego. I tutaj ten rynek ropy też rzeczywiście trochę jakby przyzwyczaja się do tej sytuacji w cieśninie Ormus, do tego, że tak naprawdę nic nie wiadomo. No bo tak naprawdę nic nie wiadomo.
8: Ale coś tam przepływa przez cieśniny, jakieś
18: transporty. Coś tam przepływa, no ale to ciągle jednak wisi nad rynkiem to widmo całkowitej blokady cieśniny Ormus, a to jest 20% światowej ropy naftowej. Rynki trochę zobaczyły, że no świat się nie zawalił. Jest drożej, ale nawet bez ropy z Bliskiego Wschodu świat się nie zawalił. Były rezerwy i to spore. Świat generalnie zużywa ropy coraz mniej, bo jednak elektryfikacja transportu, bo jednak ropy i innych surowców, gazu chociażby, który też stamtąd płynie, bo jednak odnawialne źródła energii na świecie są coraz bardziej wdrażane, widoczne w tych miksach energetycznych i miksach transportowych, więc trochę rynki żyją w takim zawieszeniu. Ta ropa zatrzymała się mniej więcej na poziomie $90 za baryłkę. Bywało już znacznie więcej przecież od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. No i jeżeli, wiadomo, że wystarczy jeden tweet Donalda Trumpa. Jeżeli nic się takiego nie wydarzy w najbliższym czasie, to wszystko wskazuje na to, że gdzieś na tych poziomach pewnie zostaniemy.
8: A powiedz jeszcze tak bardzo krótko na koniec, jako kierowca, czy też ktoś, kto nawet jeśli nie kieruje, to przecież no, wszyscy płacimy za transport, za podróże. Czego ta sytuacja nas uczy? Te zmieniające się okoliczności związane ze światowymi rynkami ropy.
18: Nauczy nas na pewno tego, że to, co dzieje się na jednym końcu świata, na końcu odczuwamy we własnych kieszeniach.
8: Chociażby. I tego, żeby kupić jakieś ekonomiczne auto, albo myśleć już o elektryku, albo hybrydzie, jak sądzisz?
18: Może i tak. No, są takie porównania, które były robione wtedy, kiedy wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, że rzeczywiście samochód elektryczny w danych okolicznościach może okazać się tańszy. Natomiast no, radzić tu chyba nie będę, nie podejmę się. To każdy jednak musi sobie policzyć, bo to zależy od okoliczności, w jakich podróżuje i jakie to są podróże, czy bliskie, czy dalsze, czy częste, czy mniej. No i też na jakim paliwie, bo my tu mówimy o tym programie CPN, on dotyczy tylko benzyny i oleju napędowego, a przecież mnóstwo kierowców jeździ na autogazie.
8: I tutaj niby taniej, a jednak są poszkodowani, bo
18: tutaj w ich
8: programu
18: przypadku
8: nie ma.
18: Państwo żadnej pomocy nie daje, ale dobra wiadomość jest taka, że autogaz tanieje.
8: Bardzo dziękuję. To był Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
19: Autopromocja.
20: Poprzez trupa białej Polski prowadzić ma droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na Wilno, Mińsk i Warszawę. Naprzód marsz, rozkazuje Tuchaczewski. Bolszewicy są przekonani, że stolice opanują z marszu w ciągu 2-3 dni. Oglądają ją już przez lornetki. Na drodze stanie im jednak wielka kombinacja wodza naczelnego.
19: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
21: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: Kim za jeden grosz?
1: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęło 16.20, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. W Hiszpanii od początku roku pożary strawiły obszar o powierzchni ponad 240 tysięcy hektarów. Według władz w Madrycie wybuchło 45 dużych pożarów. Najgorsza sytuacja panuje w południowej i północno-wschodniej części kraju. Opozycyjna rosyjska partia Jabłoko odwołała się od orzeczenia Sądu Najwyższego Rosji zakazującej jej udziału w zaplanowanych na wrzesień wyborach parlamentarnych. Poinformował niezależny portal Meduza. O wykluczeniu Jabłoka z wyborów wystąpiła skrajnie prawicowa partia Rodina, która oskarżyła Jabłoko m.in. o naruszenie praw autorskich, ale też o finansowanie przez USA i Niemcy. W Afganistanie ponad 2,5 miliona dziewcząt zostało pozbawionych dostępu do edukacji średniej w ciągu 5 lat od przejęcia władzy przez talibów, poinformował o tym UNICEF. Od 2021 roku dziewczęta nie mogą korzystać z formalnej edukacji po ukończeniu 6 klasy, a od 2022 roku kobietom zakazano studiowania. Afganistan pozostaje jedynym krajem na świecie, w którym dostęp dziewcząt i kobiet do edukacji średniej i wyższej jest praktycznie zamknięty.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Dwadzieścia dwie minuty po 16:00 to podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Jest z nami Michał Przeperski, rzecznik Muzeum Historii Polski. Dzień dobry.
13: Kłaniam się.
12: Będziemy rozmawiali w przededniu Święta Wojska Polskiego o cudzie nad Wisłą. Czym on jest dla pana?
13: Dla mnie jest okazją, żeby prawdopodobnie najweselsze polskie święto jutro sobie poświętować.
12: Ale mówimy
13: 15
12: tutaj...
13: sierpnia to najprzyjemniejsze ze znanych mi polskich świąt, bo nie dość, że letnie, to jeszcze autentycznie wesołe, radosne.
12: No tak, bo my częściej zdecydowanie upamiętniamy tragiczne momenty naszej historii, których było dużo, tak swoją drogą, więc to chociażby z tym ma związek. A jeśli chodzi o cud nad Wisłą, to jest bardziej cud, czy też może zwycięstwo naszych strategów?
13: No myślę, że cuda zapewne się zdarzają, ale to chyba w takich kategoriach bym na to nie patrzył jako historyk, jako też badacz. Patrzę raczej na to, czego jestem pewien, a pewien jestem, i historycy badający te wydarzenia sprzed już ponad 100 lat, cudem nad Wisłą nazywamy bowiem, czy też przyjęło się nazywać, od 1920 roku zwycięstwo wojsk polskich nad wojskami bolszewickimi w bardzo skomplikowanej, wielodniowej bitwie w obronie Warszawy i dzięki brawurowemu uderzeniu z Nadwieprza rezerwowych sił polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, wieloset tysięcznych sił polskich, blisko 900 tysięcy liczyła cała polska armia. Kilkadziesiąt milionów Polaków było zaangażowanych w różne formy wysiłku.

0: zbrojnego, no to wszystko, gdyby to zebrać razem, to bardzo trudno jest to nazwać cudem. Jest to raczej bardzo sprawnie przeprowadzona zaczepna akcja, jak to mówią historycy wojskowości, skuteczna obrona, która realnie spowodowała bardzo ważną rzecz dla Polski, mianowicie realnie wywalczyła jej i utrwaliła jej, jej niepodległość. Więc w tym sensie o cudzie bym tutaj absolutnie nie mówił, chociaż oczywiście interesująca jest genealogia tego. No, mianowicie w sierpniu, jeszcze w sierpniu 1920 roku, krótko po tym zwycięstwie, kiedy już było wiadomo, że bolszewicy Warszawy nie zajmą, albo też, że ta wizja się zasadniczo odsunęła w czasie, no to przeciwnicy Józefa Piłsudskiego zaczęli takiego określenia używać. Był to na przykład Stanisław Stroński, endecki publicysta, mocno Piłsudskiemu niechętny, podobnie niechętny Piłsudskiemu premier ówczesny, Wincenty Witos też odwoływał się do tego określenia. No to oczywiście miało posmak taki deprecjonujący działania Piłsudskiego i o tym też warto pamiętać.
1: Ale chyba posługiwanie się tym określeniem nie oznacza w kontekście Piłsudskiego jakiejś złej woli, czy też odbierania mu tej zasługi, tylko dla niektórych ma to aspekt religijny także.
0: To jest również istotne, chociaż można to do jakiegoś stopnia również sprowadzić do konfliktu, do takiej genealogii konfliktu politycznego z sierpnia 20 roku, mówiąc w dużym skrócie, Kościół katolicki, który zdecydowanie reprezentował siły konserwatywne, również społecznie i raczej niechętne Piłsudskiemu, którego uważano za terrorystę, socjalistę, to w tamtym czasie to były bardzo, bardzo niedobrze się kojarzące konserwatywnej stronie spektrum światopoglądowo-politycznego określenia. Kościół katolicki chciał zdeprecjonować, myślę, w dużym skrócie można powiedzieć, instytucjonalny Kościół katolicki chciał Piłsudskiego zdeprecjonować, biorąc raczej tą stronę endecką i również pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, ci, którzy też ci, którzy przewodzili Kościołowi katolickiemu w Polsce, kładli nacisk na to, że święto Mniemowzięcia Matki Boskiej 15 sierpnia, że to jest właśnie ten moment wyjątkowy, że to wstawiennictwo Matki Boskiej miało zasadnicze znaczenie w roku 1920. Czy miało? No, historyk tego nie rozstrzygnie. Wierzący mogą oczywiście uważać, że było to ważne, ale sądzę, że również ten walor polityczny, sporu politycznego z roku 1920. Też jest tutaj ważny i też warto o nim pamiętać, kiedy używamy określenia cud nad Wisłą.
1: Jesteśmy specjalistami od szyfrów, kodów, prawda? To też pokazuje Bitwa Warszawska.
0: To jest taki nieoczekiwany i słabo chyba zakorzeniony w naszej pamięci, ale bardzo, bardzo ważny i taki też myślę, proszę mi wybaczyć, że tak to ujmę, ale taki sexy fragment naszej historii roku 1920.
1: Słyszeliśmy rzeczywiście dzięki falom radiowym, co kombinują bolszewicy, prawda?
0: W największym skrócie, polska kryptologia, polscy żołnierze, wybitni specjaliści od tego pod dowództwem Jana Kowalewskiego rzeczywiście w taki sposób złamali bolszewickie szyfry, że właściwie było dla Piłsudskiego i dla tych, którzy dowodzili polskimi wojskami, absolutnie jasne, co bolszewicy zrobią. I udało się zrobić rzeczy zupełnie fantastyczne. Jedną z rzeczy, które się przyczyniły do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, było to, że na tych falach, na tej częstotliwości fal, z których korzystały telegrafy czy telefonografy sowieckie, bolszewickie, przez ponad półtorej doby było non-stop puszczane morsem Pismo Święte. Nie w celu jakimś magicznym, ale po prostu, żeby zagłuszyć tę częstotliwość i to się okazało niezwykle skuteczne. Więc kto wie, może ten element pewnej boskiej interwencji w cudzie nad Wisłą też i tutaj można się go w jakimś sensie dopatrywać.
1: Czy Piłsudski i inni bohaterowie tamtego czasu zatrzymali marsz bolszewików na zachód? Czy pan się z tym zgodzi?
0: Znaczy niewątpliwie zatrzymali, to co do tego nie ma,
1: znaczy tak,
0: nie ma
1: wątpliwości. Czy ten marsz mógł dotrzeć gdzieś do kolejnych państw?
0: Tak, i no, to jest właśnie moja odpowiedź na to pytanie. No, sądzę, że jest to możliwe, albo też przynajmniej istniało takie realne zagrożenie. Czy by się tak stało, tego nie wiemy i już się nie dowiemy, bo historia to nie jest nauka eksperymentalna. Natomiast można powiedzieć, że tego spodziewała się Europa, tego się Europa bała. Bały się tego, bo przynajmniej część sfer burżuazyjnych, na przykład niemieckich, bali się tego Czesi, do jakiegoś stopnia bali się tego też Węgrzy, którzy raptem kilka miesięcy wcześniej mieli bolszewików u siebie w Budapeszcie. Zatem myślę, że taka ambicja bolszewicka, bardzo taka trąbadracka, bardzo wszem wobec ogłaszana, że bolszewicy chcą przebić się na zachód, no to było coś, czego Europa się bała i czego Polacy też byli świadomi, więc to zagrożenie, ono nie było fantomowe, ono było bardzo poważne, choć oczywiście dzisiaj historycy się spierają, mówiąc, że na przykład bolszewicy byli zbyt słabi, tego jednak już się nie dowiemy. Wiemy, że w sierpniu 1920 roku armia bolszewicka była potężna, rozpędzona i była bardzo, bardzo, bardzo trudnym przeciwnikiem.
1: Bardzo dziękuję. Michał Przeperski, rzecznik Muzeum Historii Polski, był z nami w TOK 360. A już teraz pora na kolejny z tematów dnia. W prokuraturze znalazło się zawiadomienie w sprawie wiązania języków koniom na torze Służewiec w Warszawie. I w tej sprawie łączymy się z naszą gościnią Ewą Leszczyńską, prezeską Fundacji Przyjaciel Zwierz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A chodzi o imprezę, która odbywała się na torze Służewiec. I to właśnie w trakcie tej imprezy udokumentowano 4 przypadki zwierząt, którym właśnie założono na języki opaski zaciskowe. Co to jest za preceder w ogóle? O tym napisała Gazeta Wyborcza.
2: Wiązanie języków koniom na wyścigach, z tego co nam w ogóle wiadomo, ma miejsce nie tylko na torze Służewiec, natomiast my się zajęliśmy dokładnie tą sprawą z racji tego, że no, jesteśmy niedaleko Warszawy i mogliśmy bliżej się przyjrzeć tej sprawie. Wiązanie języków koniom podczas wyścigów jest zakazane od dekady, od 10 lat. W regulaminie wyścigów konnych ten proceder jest zabroniony z ramienia rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa. Natomiast przepis jest ten regularnie obchodzony. Wiązanie języka stosuje się przede wszystkim po to, by zwiększyć kontrolę nad koniem i uniemożliwić mu przełożenie języka nad wędzidło. Konie w ten sposób próbują zmniejszyć nacisk i ból w pysku, który jest wywołany działaniem ręki jeźdźca. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które to praktykują, próbują to argumentować tym, że ma to poprawiać oddychanie konia i zapobiegać mu zadławieniu się tymże językiem. Natomiast no, jest to argument nietrafiony, nie znajduje on uzasadnienia w żadnych dostępnych badaniach. Żadne badania tego nie potwierdzają.
1: Jak to możliwe, że w 21 roku w stolicy Polski na imprezie, której patronem jest prezydent Warszawy, dochodzi do takich rzeczy w ogóle?
2: Wie pan co, no niestety jeśli chodzi o konie, to mamy do czynienia w ogóle w środowisku jeździeckim z wieloma nadużyciami wobec tych zwierząt. Natomiast jeśli chodzi o wyścigi, to wielokrotnie wiele osób próbowało zgłaszać pewne problemy, natomiast jest problem jakiś z dotarciem do, nie wiem, sumień, empatii komisji technicznych, które przebywają podczas tych wyścigów i klubu w ogóle wyścigów konnych. Także no, mam nadzieję, że to się zmieni, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome.
1: Tak, bo dla nas, dla opinii publicznej to brzmi szokująco, ale niestety chyba w takim jeździeckim środowisku to nie jest nic szokującego.
2: Wiązanie języków jest szokujące nawet dla środowiska jeździeckiego, dla osób ze środowiska, które uprawia inne sporty. Także nawet w środowisku wyścigowym to środowisko jest bardzo podzielone, jeśli chodzi o ten proceder.
1: A zatem dla części jest to coś normalnego?
2: Tak, część środowiska wyścigowego cały czas jakby nie widzi w tym problemu i z tego, co nam wiadomo, jest też tam w środku problem, natomiast no, jakby nie jest on rozwiązany, ponieważ komisja techniczna nadal przypuszcza konie związanymi językami. No i komisja oraz klub wyścigów konnych, tak, nic jakby nie robi w tym temacie. Mhm. I to niestety trwa już od 10 lat.
1: Sprawa jest w prokuraturze. Można sobie wyobrazić, że zostanie to umorzone. Znaczy absolutnie nie chcę tutaj przewidywać, ale skoro, nie wiem, ktoś zostanie powołany na świadka albo jakiś biegły, który tak to właśnie przedstawi, jak tutaj wynika z naszej rozmowy, że dla jednych to jest akceptowalne, dla drugich jest to znęcaniem się nad koniem. No zobaczymy, tutaj nie ma co przesądzać, ale jaką państwo rolę dla siebie widzą? Na koniec proszę powiedzieć tutaj, w tej sprawie.
2: No, jesteśmy oskarżycielem posiłkowym i występujemy tutaj w imieniu pokrzywdzonych, czyli w imieniu koni. No, dla nas ma to ewidentnie znamiona znęcania się nad zwierzętami, bo należy pamiętać, że ustawa o ochronie zwierząt mówi wyraźnie, że nie można zadawać zwierzętom bólu i cierpienia, i odpowiedzialność ponoszą nie tylko te osoby, które tego się dopuszczają, ale także te, które na to nie reagują, widzą, patrzą. Tutaj mam na myśli komisję techniczną i władzę klubu, i pozwalają na kontynuowanie tego procederu. Także żaden, po pierwsze, regulamin nawet tego zabrania. Ludzie, osoby ze środowiska starają się bronić, że to nie jest wiązanie języka, bo wiąże się coś na supeł albo na kokardę, a oni teraz zakładają opaski uciskowe i to jest ich linia obrony. Natomiast myślę, że ją obolimy, jeśli dojdzie do sprawy w sądzie. Mam nadzieję, że prokuratura nie umarzy tego zawiadomienia. Także no, myślę, że i regulamin jest po naszej stronie i prawo, ustawa, która chroni zwierzęta.
1: Bardzo dziękuję. Ewa Leszczyńska, prezeska Fundacji Przyjaciel Zwierz, była z nami w TOK 360. Po informacjach już za chwilę będzie rozmowa Adama Ozgi z Ulą Malko o tym, jak pomagać dzieciom zaadaptować się oczywiście w żłobku albo przedszkolu. To po informacjach o 16:40.
3: Autopromocja.
4: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
6: Co piątek o 17:00.
4: Dzieje się.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Flofarm.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na Media Expert.
12: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
13: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
16: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 16.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Po wycieku danych pacjentów Centrum e-Zdrowie rozpoczęło prewencyjną i stopniową aktualizację certyfikatów wykorzystywanych do komunikacji z systemem P1, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. P1 to centralny system informatyczny zarządzany przez Centrum e-Zdrowie. Stanowi podstawę usług takich jak e-recepta, e-skierowanie elektroniczne, dokumentacja medyczna i internetowe konto pacjenta. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało władze Izraela do ścigania i aresztowania osadników oblegających domy Palestyńczyków we wsi Kusra na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu oraz do ochrony palestyńskiej ludności cywilnej. Od niedzieli grupa kilkunastu żydowskich osadników oblega palestyńskie domy w Kusrze. Założyli tam nielegalną osadę, zablokowali drogę do domów dwóch palestyńskich rodzin oraz odcięli je od prądu i wody. Planujący całkowite wygaszenie energetyki jądrowej hiszpański rząd przedłużył o 2 lata do 2030 roku zezwolenie na eksploatację największej pod względem produkcji energii w kraju elektrowni atomowej znajdującej się w Almaraz przy granicy z Portugalią. O przedłużenie wystąpił operator elektrowni. Hiszpania zamierza wygasić funkcjonowanie 5 swoich elektrowni atomowych do 2035 roku. Dwa reaktory w Almaraz miały być pierwszymi w tym planie.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Adam Ozga, to jest Tok 360 i czas na weekend z Tok FM, bo to jest już pora rozpoczynającego się weekendu. Dlaczego tego piątku sobie do weekendu nie zaliczyć? Już trochę zwalniamy. Mam nadzieję, że jeżeli Państwo jeszcze nie wyszli z pracy, to już też ten moment jest blisko i kłaniam się nisko wszystkim pracującym w weekend. Ula Malko, psycholożka, psychoterapeutka i współprowadząca audycję Czas Rodziców Tok FM jest razem ze mną.
21: Witajcie.
1: Zbliża się dość trudny czas w życiu dzieci i rodziców. Nie wszystkich, ale części. Ja ten czas już przeżyłem 2 razy, łatwo nie było. To znaczy żłobek, przedszkole i trzeba się jakoś do tego nowego miejsca przyzwyczaić. Jest jakiś uniwersalny przepis na adaptację, bo czasem nawet ja się zetknąłem z jednej z placówek z takim stwierdzeniem. U nas 5 dni, potem przechodzimy już do działania. Oczywiście wszystkich traktujemy indywidualnie. Mhm. 5 dni, no błagam.
21: No właśnie, ja mam zawsze taki kłopot w tym, jak mówić o idealnej adaptacji. No bo idealna adaptacja to byłaby taka, w której wszystkie 3 strony, czyli zarówno rodzice, jak i dziecko, jak i ta kadra, byliby przygotowani na to rozpoczęcie tego konkretnego dziecka pobytu w placówce.
0: Tego konkretnego dziecka.
21: Tak. Czyli czy jest to żłobek, czy jest to przedszkole. No i tak, i to byłoby cudownie. Jakby tak było, że każda z tych trzech stron ma tyle czasu, ile potrzebuje, żeby poznać rodziców, rodzice, żeby poznać kadrę, kadra, żeby poznać dziecko, szczególnie jak myślę o żłobku, no to warto też mieć ten czas, żeby poznać dziecko przez pryzmat rodziców, w tym sensie, że porozmawiać z nimi, jakie przyzwyczajenia ma to dziecko, jak się komunikuje, bo jeśli jest to na przykład mały roczniak, no to przecież on
0: nie powie o swoich potrzebach. Tak.
21: W związku z tym, no idealnie byłoby, gdyby był na to czas. Na to, żeby zbudować zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, no i jakieś takie bazy relacji. No ale wiem, że nie zawsze jest to możliwe. Z różnych powodów. Powodów takich, że do grupy jest przyjmowane naraz 25 dzieci i kadra po prostu chociażby chciała, to nie ma tego czasu, żeby rzeczywiście nad każdym małym człowiekiem się pochylić, bo są niedobory kadrowe, bo rodzice nie mają czasu, bo są gonieni do pracy, bo dziecko jest chore akurat na etapie adaptacji i jest trudno.
0: Miałem to drugiego dnia żłobka.
21: No właśnie. W związku z tym ja wtedy zawsze myślę o tym, że spróbujmy o wystarczająco dobrą adaptację. Czyli spróbujmy zrobić tak, żeby to było nie idealne, ale wystarczająco dobre. I po pierwsze marzy mi się, żeby zrobić tak, przeprowadzić tę adaptację w taki sposób i myślę, że może warto, żeby każdy rodzic jakoś jakby miał jedną rzecz zrobić, to się zastanowić nad tym, co ja mogę zrobić, żeby się poczuć bezpiecznie w tym miejscu? Czyli co ja mogę zrobić, żeby polubić albo przynajmniej właśnie poczuć się bezpiecznie w tym żłobku czy przedszkolu? Czy ja potrzebuję poznać panią dyrektor? Czy ja muszę poznać dokładnie, jak to miejsce wygląda? Jakie będą te opiekunki? Naprawdę warto to zrobić, dlatego że jak przyprowadzamy dziecko ze sobą na ten początek adaptacji, to ono bardzo wyczuwa, jak my się czujemy. No i jeżeli my jesteśmy w nerwach, albo my jesteśmy w jakimś napięciu, albo czujemy się obco, no to będzie mu trudno zostać. To jest jakoś naturalne, że dzieci, szczególnie tak małe, no po prostu zerkają i chłoną to, co się z nami dzieje. I rzeczywiście wielokrotnie jest tak, że na przykład rodzice się wymieniają ze sobą, bo dla któregoś to jest za trudne, bo na przykład ma poprzednie własne doświadczenia trudne. Albo z poprzednim dzieckiem było jakoś bardzo pod górkę i mówi, nie, ja już tego tym razem, ty to weź na siebie. Albo na przykład jest tak, że mama jest w ciąży i dla niej te podróże na adaptację są...
0: są po prostu zbyt trudne.
21: Tak, i wtedy na przykład tata bierze to na siebie. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować oswoić samemu najpierw tą placówkę, zanim się tam pójdzie z małym dzieckiem.
0: Bo myślę, że dotknęłaś bardzo, bardzo ważnej kwestii. Dla rodziców adaptacja też jest na maksa trudna. Bo tak. To jest ten moment zostawienia dziecka, często po raz pierwszy. Albo to jest moment zostawienia dziecka w jakimś trudnym, nieoczywistym momencie z pytaniem, co dalej. I trochę prowadzi mnie to do takiego pytania, czy to jest okej, że w pewnym momencie tej adaptacji zostawiamy gdzieś płaczące dziecko. To jest bardzo dużo emocji i też wracająca przed oczami czasem własna adaptacja w przedszkolu z lat 90.
21: Tak, to jest bardzo często zadawane mi pytanie. I ja lubię myśleć o tym, że po pierwsze sama pamiętam, jak adaptowałam swoje dzieci, ale nie tylko o tym myślę, tylko też o tym, że jak tworzyłam punkty dziennego opiekuna w Warszawie, no to towarzyszyłam wielu dziesiątkom, nawet mogę już teraz powiedzieć, dzieci, które się adaptowały. I naprawdę jest płacz i płacz. Znaczy, i pewnie każdy rodzic to wie i zna. Jest taki płacz, który jest płaczem z przerażenia. Czyli takim płaczem ratunku. Zabierz mnie stąd. Jest mi źle, nie rozumiem, co tu się dzieje. Widzę, że tobie też jest trudno, tak? Znaczy, to jest taki płacz, który w nas się wszystko w środku kurczy i każdy chce trochę też przez odruch pewnie ewolucyjny ruszyć na pomoc takiemu małemu człowiekowi. No i taki płacz jest bardzo ważny, żeby zaadresować i rzeczywiście tego człowieka wziąć na ręce, i to jest oznaka, to jeszcze nie jest ten moment. Natomiast jest też taki płacz, wolałabym, czy wolałbym, żebyś była tu ze mną. Nie podoba mi się, że mnie zostawiasz. Dlaczego to robisz? To jest taki płacz, który bywa intensywny i taki trudny, ale to jest płacz, który naprawdę może ukoić też ktoś inny. Co w ogóle życiowo jest dla małego człowieka cudownym doświadczeniem, że ktoś inny mi pomógł. I oczywiście w tym kontekście ważne jest to poczucie bezpieczeństwa, od którego zaczęłam. Czyli jeżeli ja się czuję bezpiecznie z opiekunami czy nauczycielami w danym miejscu, to ja wiem, że oni dadzą mi znać, gdyby ten płacz nie został ukojony.
0: Albo okazał się tym drugim płaczem.
21: Tak, bo się na przykład rozkręcił i jednak był za trudny. Albo temu dziecku danego dnia po prostu to nie jest ten dzień. Tak też tak się może zdarzyć, bo na przykład zaczyna się choroba i że jest mu za trudno.
0: Jeszcze jest chwila, bo te adaptacje ruszą za moment. Jeszcze jest czas, żeby się przygotować, więc jutro po godzinie 13 w czasie rodziców z Krzysztofem Chorwatem będziecie rozmawiać z dr Igą Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji Uczelni Korczaka właśnie o adaptacji w żłobku, adaptacji w przedszkolu. O co będziecie pytać?
21: No właśnie o to. Jak to robić? Jak mogą się rodzice przygotować? Co warto jakoś brać pod uwagę też przy okazji przygotowywania się do adaptacji.
0: Czas na weekend z Tok FM. Weekend rusza. Wielkie dzięki. Ula Malko, dzięki. Psycholożka, psychoterapeutka, współprowadząca razem z Krzysztofem Chorwatem audycję Czas Rodziców. Czas Rodziców jutro o godzinie 13, a to jest Tok 360.
1: Jest z nami dr Grzegorz Dubiec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pan dr Grzegorz Duniec. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: W ten ciepły, słoneczny dzień, czy upalny, 27 stopni mamy w tej chwili w Warszawie.
2: Tak, rzeczywiście dzisiaj pogodę w Polsce kształtuje sympatyczny układ wysokiego ciśnienia. Już jego centrum, co prawda, nie znajduje się w Polsce, ale rzeczywiście zapewnia nam bardzo piękną aurę. No, najwyższa temperatura, jaką dzisiaj zanotowaliśmy, to jest w Bogatyni 30,5 stopnia Celsjusza, w Słubicach również 30,5 stopnia Celsjusza, ale na Hali Gąsienicowej również dość wysokie temperatury, bo 17,5 czy na Kasprowym Wierchu 14,6 stopnia Celsjusza. Tak więc rzeczywiście mamy dość ładną, słoneczną aurę. Miejscami można ma podziwiać piękne pierzaste chmury, cirrus fibratus. Tak rzeczywiście mamy ładnie. A po zmroku proponuję również obserwować niebo, bo na zachodnim horyzoncie możemy jeszcze obserwować piękną Wenus. A po wschodzie, czyli po 21.45 na wschodnim regionie możemy również obserwować wschód Saturna.
1: Noc będzie dość rześka, bo 13 stopni zobaczymy jedynie na termometrach w tym najchłodniejszym momencie. I w ogóle tak, chyba już takie chłodniejsze noce przed nami, prawda?
2: No już niestety tak, bo rzeczywiście 10-11 stopni na wschodzie kraju, czyli tutaj województwo podlaskie, ale też i na Lubelszczyźnie, czy w województwie podkarpackim, czy w małopolskim, ale na przykład w Dolinach Górskich nawet do 5-8 stopni, jeśli chodzi o dzisiejszą noc. Tak, rzeczywiście będzie chłodnie. Najcieplej, jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to jest do 15-16 stopni na zachodzie kraju. Tak.
1: Jutro upał, tak spokojnie można powiedzieć o sobocie, gdzie już ponad 30 stopni zobaczymy na termometrach. I teraz spoglądając w długoterminową prognozę, to będzie ostatni chyba taki upalny dzień w tym roku. Zaryzykowałby pan tak, takie stwierdzenie?
2: Powiem tak, oczywiście prognozy długoterminowe zawsze obarczone są dużą niepewnością. Rzeczywiście jutro nad Polską będzie ten klin takiego ciepłego powietrza i będą to temperatury od 27-28 na wschodzie, tu szczególnie na Podlasiu 27, ale w centrum 30-31 i na zachodzie do 35 stopni. Czy to będzie ostatni incydent? Powiem tak, z prognoz długoterminowych to raczej do 27, 40 już bym się raczej nie spodziewał. Oczywiście zależy oczywiście od scenariusza i od modelu. Według modelu ECMWF około czwartku, tutaj piątku na południu Polski znowuż temperatury mogą być do 30, 32 czy nawet 33 stopni, ale już na przykład model GFS aż taki bardzo optymistyczny nie jest, bo w środę i czwartek, czyli 19 i 20 sierpnia mamy temperatury w granicach 26-27 na południu Polski. Jak patrzymy sobie na sytuację synoptyczną, to tak w granicach 27 sierpnia nad Polską powinien być układ bez takiego ciśnienia, który dość szybko będzie przemieszczał się na wschód i być może jakiś tam pojedynczy incydent z wyższą temperaturą, z napływem powietrza zwrotnikowym może się oczywiście nam przytrafić, ale to jest jeszcze tak naprawdę za 13 dni, więc jeszcze wszystko może się zmienić.
1: Jeszcze dzisiaj i jutro bezchmurnie, ale kolejne dni już z dość zachmurzonym, jeśli nie deszczowym niebem, prawda?
2: No tak, rzeczywiście ten wyższy, tak jak wspomniałam, on słabnie i odsuwa się na południowy wschód. Dzisiejszej nocy ten wyższy swój ośrodek powinien mieć już nad Ukrainą. Natomiast od zachodu zacznie się nasuwać taka dość rozległa zatoka. Nas interesuje fragment tej zatoki, tam w niej będzie zalegał front chłodny. On będzie poprzedzony linią zbieżności, która w godzinach popołudniowych już powinna dotrzeć do takich krańców północno-zachodnich. Co prawda jeszcze to nie będzie przekładało się na jakieś tam pogorszenie pogody, bo tak naprawdę dopiero późnym wieczorem, tak w granicach już po 22, może po 23, zacznie nasuwać się rzeczywiście lekka strefa opadu i tam w tej północno-zachodniej części kraju jest możliwość słabych burz, którym mogą towarzyszyć opady, jeżeli będą burze do 10-15 mm, no i pory wiatru do 70 czy nawet więcej kilometrów na godzinę. I jeśli chodzi o kolejny dzień, to rzeczywiście ten front będzie dalej przemieszał się w głąb kraju i no cóż, no niedziela raczej nam się tutaj nie klaruje dość ładnie, ponieważ co prawda na północnym zachodzie te opady głównie będą w godzinach dopołudniowych, znaczy głównie w nocy, a one już, ta strefa będzie bardziej przemieszać się na wschód, ale no spodziewamy się, że w tym pasie od Podlasia przez centrum po Dolny Śląsk, tu będzie taka strefa burz, w których rzeczywiście mogą wystąpić zjawiska burzowe i tym zjawiskom takim już, no jeśli chodzi o właśnie dolnośląskie, czy opolskie, czy lubuskie, czy fragment wielkopolski, no to tutaj mogą być opady do 20-35 mm, no i w porywach do 85 km na godzinę, no i lokalnie grad, tak? Ale tak jak mówię, właśnie na samym obszarze naszego kraju możemy spodziewać się jakichś burz.
1: Takie perspektywy przed nami w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję. Dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Krajów i MGW był z nami. A już teraz Maciej Kluczka, który odezwie się do Państwa z Poznania.
5: Tak, witam serdecznie Ciebie i słuchaczy z pięknego, słonecznego Poznania.
1: Wywiad polityczny po 17 jak zwykle, ale jak nie co dzień, właśnie ze stolicy Wielkopolski. Bardzo tak. Krótko, co u Ciebie?
5: Będą tematy właśnie samorządowe dotyczące i Poznania właśnie, ale i Krakowa. Tam niedługo wybory prezydenckie przyspieszone, więc podejmiemy kilka ważnych tematów, które dotyczą samorządu, ale właśnie są ciekawe też z perspektywy ogólnokrajowej, ale będą też ogólnokrajowe tematy. Jutro święto Wojska Polskiego, ale też chociażby właśnie pierwszego gościa, prezydenta Poznania Jacka Śkowiaka, który jest przecież też ważnym politykiem Koalicji Obywatelskiej. Zapytam o to, czy radziłby coś premierowi, szefowi Koalicji Obywatelskiej na rok przed wyborami.
1: Tok 360 wraca po 18.
6: Reklama.
22: Kategoria trawienie.
23: Po jednej nutce.
22: Ciężko na żołądku.
23: A teraz?
22: Uczucie pełności.
23: Dobrze. I ostatni.
22: Gazy.
23: Świetnie. A co można na to zaradzić?
22: Najlepiej zastosować Trawisto.
24: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
25: Let's
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Boli, spędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czyta Lektor AI.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 17. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A te zaczynamy od informacji z dróg. Z dużymi utrudnieniami w ruchu muszą liczyć się kierowcy na obwodnicy Trójmiasta. Na trasie S6 doszło do zderzenia 6 samochodów osobowych w Juszkowie na jezdni w kierunku Łodzi, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie zablokowany jest jeden pas ruchu, korkuje się jezdnia w kierunku Bramek na A1 w kierunku Łodzi. Ukraińskie wojska zaatakowały rosyjski kompleks przetwórstwa kondensatu gazu ziemnego w rosyjskim porcie Ustługa nad Morzem Bałtyckim. Na terenie zakładu wybuchł pożar i zniszczona została część instalacji przetwórczych. Koncern Novatek, do którego należy kompleks, jest drugim co do wielkości producentem gazu ziemnego i jednym z największych dostawców tego surowca w Rosji. Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G., podejrzanemu o zabójstwo 15-letniej Mai z Mławy. Grozi mu do 30 lat pozbawienia wolności w śledztwie, które trwało od końca kwietnia 2025 roku. Przesłuchano 20 świadków. USA przekazały krajom NATO kwestionariusz, by zbadać, w jakim stopniu popierają one politykę amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Napisał o tym Bloomberg. Waszyngton chce wiedzieć, jak lojalni są sojusznicy, nim ograniczy swoje zasoby wojskowe przeznaczone do obrony sojuszu. W kwestionariuszu zapytano m.in. o to, czy dane państwo publicznie popiera politykę zagraniczną USA i jakie ograniczenia nałożyło na możliwość korzystania przez amerykańskie wojsko ze swoich baz. A kolejne informacje w TOK FM o 17.20.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
9: Termometry pokażą jutro nawet 35-36 stopni. To na zachodzie, 31-32 w centrum. Nieco chłodniej będzie na Podlasiu i nad morzem, 28-29 stopni. Będzie pogodnie, nigdzie nie powinno padać.
10: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, zapraszam. Jak zawsze o tej porze tygodnia zapraszamy też Państwa do odsłuchania lub zobaczenia najnowszego odcinka podcastu politycznego. Dzieje się w naszej aplikacji mobilnej TOG FM, czy też na YouTubie Radia TOG FM. A w wywiadzie politycznym nie zabraknie dziś ważnych tematów zarówno samorządowych, jak i ogólnokrajowych, bo zajrzymy i do Krakowa, i do Poznania, a naszym pierwszym gościem jest właśnie prezydent Poznania, członek Koalicji Obywatelskiej Jacek Jaśkowiak. Dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
11: Panie Prezydencie, jutro święto Wojska Polskiego, defilada wojskowa w Warszawie pod hasłem Polska Safe, parada morska w Gdyni. Jak mówią rządzący, takiego święta Wojska Polskiego na taką skalę jeszcze Polska nie widziała. I chciałbym Pana zapytać, jako też właśnie członka Koalicji Obywatelskiej, czy według Pana koalicja przejmuje temat obronności, który mocno próbowała zawłaszczyć w ostatnich latach prawica?
12: No, wojna Rosji z Ukrainą, napaść Federacji Rosyjskiej, to co się dzieje dzisiaj na świecie, no, wymaga decyzji dotyczących obronności. Inwestujemy w obronność i tutaj nie ma tak naprawdę tematu, wydaje mi się, politycznego. To jest dzisiaj chyba wszyscy są zgodni, że należy w obronność inwestować. Cieszą mnie te zakupy zarówno uzbrojenia, jak i inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy.
11: Chociaż program SAFE był gorącym tematem politycznym i sporem prezydenta z rządzącymi.
12: No, to jest normalne, że dochodzi do sporów politycznych. Natomiast mnie cieszy najbardziej to, że w ostatnich latach Polska przeznacza znaczące środki na obronność. Cieszy mnie też to, że mamy w tej chwili takie uzbrojenie, bo jeśli chodzi o uzbrojenie, to jest nie tylko kwestia zakupu F-35, Abramsów, Black Hawków, to jest również kwestia wyszkolenia obsługi dla tych skomplikowanych i złożonych urządzeń. Także takie wyszkolenie pilota F-35 to jest 5-10 lat i cieszę się, że mamy dzisiaj tak naprawdę siły zbrojne na tym poziomie, na którym chyba nie mieliśmy nigdy w historii.
11: Mm-hmm. Właśnie, wspomniał pan o wojnie Rosji w Ukrainie. Ukraińcy walczą, ale też część oczywiście, szczególnie kobiet, przyjechała do Polski, także do Poznania. Wiemy, że są napięcia na tym tle. Informacja dosłownie sprzed chwili. Marcin Kierwiński poinformował szef MSWiA, że policja zatrzymała jedną z agresorek z nagrania, o którym dzisiaj głośno w internecie, bo doszło niestety właśnie w Poznaniu do ataku dwóch kobiet na Ukraińców. Poznań też nie jest wolny od tych emocji, niestety złych czasami i widocznych na ulicach.
12: No, przez ostatnie lata nasze relacje z Ukraińcami, których mamy w Poznaniu według naszych szacunków około 60 tysięcy, były bardzo dobre. To są osoby, które pracują, to są też dzieci, częszczają do szkół i te relacje były bardzo dobre, natomiast no, zdarzają się na poziomie też politycznym, mam tu na myśli Konfederację Brauna, pewne wypowiedzi, które no, skutkują jakąś tam niechęcią i zawsze się zdarzy, nawet w tak liberalnym społeczeństwie jak poznaniacy, ktoś, kto da się tak naprawdę sprowokować do jakichś takich no, niewłaściwych zachowań, czy to w sferze werbalnej, czy też może nawet innej. No, w Poznaniu do tej pory to nastawienie do Ukraińców było bardzo pozytywne. Zabiegamy o to, dbamy o to, rozmawiamy z Ukraińcami. Natomiast no, też te takie tąpnięcia, czy jakieś napięcia na poziomie prezydent Zieleński, prezydent Nawrocki, one oczywiście mają również jakiś swój odbiór, jeśli chodzi o Ukraińców, czy też Polaków.
11: Jeszcze a propos Koalicji Obywatelskiej, chciałbym zapytać o stan pana partii i całej koalicji rządzącej na rok przed wyborami. Czy tutaj z perspektywy poznańskiej radziłby pan coś premierowi? Bo tak, jest Koalicja Obywatelska po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie, po aferze z nieprawidłowościami przy rozdzielaniu pomocy dla powodzian. Sondaże nadal są mocne, ale pytanie, czy tak zostanie? Z drugiej strony jest oczywiście rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, który pewnie Koalicji Obywatelskiej służy, ale czy pan by coś zmienił w funkcjonowaniu koalicji, tak by mogła myśleć o utrzymaniu władzy za rok?
12: No ja przede wszystkim przez te 11 lat sprawowania urzędu staram się podejmować racjonalne decyzje. Mamy zadłużenie na poziomie 1/5 tego, co Kraków. Zainwestowaliśmy w transport publiczny znaczące środki. Mamy też spore postępy w zakresie liczby nowych nasadzeń. Ja taką pracą organiczną staram się przekonać poznaniaków do Koalicji Obywatelskiej. Natomiast zdarzają się takie sytuacje jak Szpital Południowy i zawsze jakiś incydent może tak naprawdę obrazować czy pokazywać nie do końca rzeczywistość. Czyli ja jestem przekonany, że nawet jeżeli mamy przypadki lekarzy, którzy no, w tym zakresie popełnili szereg działań, które muszą być napiętnowane. Tak? Mamy nawet sytuację, w której no, młodzi lekarze zarabiają jakieś szokujące pieniądze. No to stan służby zdrowia, tak? I tak naprawdę nie można przez pryzmat jednego lekarza, który jest jakąś czarną owcą, oceniać całego środowiska.
11: Mm-hmm. W mojej ocenie, według pana w Poznaniu takich przypadków nie ma?
12: Ja niedawno miałem taką sytuację, w której ktoś powiedział, że trafił na SOR do szpitala klinicznego i powiedział, że tak naprawdę wie, za co płaci składki. I to są oczywiście sytuacje takie, gdzie ktoś musi poczekać dłużej na przyjęcie. Są też takie sytuacje, że ktoś, mając już możliwość pójścia do tego specjalisty, w ostatniej chwili rezygnuje i nie idzie, tak? Natomiast co do zasady, w ogóle w tej chwili, no, środki finansowe, które są przeznaczane tak naprawdę na opiekę zdrowotną, są też takie terapie, które są abstrakcyjnie drogie. Jak ja słyszę od osób, które wróciły z Wielkiej Brytanii, że one widzą wielką różnicę pomiędzy tym poziomem służby zdrowia w Polsce czy w Wielkiej Brytanii, czy nawet słyszę to od osób, które wracają z Niemiec, to nie jest takie czarno-białe. Ja bym był bardzo ostrożny w formułowaniu takiej tezy, że nasza służba zdrowia jest na bardzo złym poziomie, bo w jednym szpitalu w Warszawie doszło do jakichś patologicznych sytuacji.
11: Tak, pewnie generalizować nie należy, ale też naprawiać błędy. Obecna kadencja pana prezydenta jest już trzecią, a więc kolejnej nie będzie, jeśli nie będzie zmiany przepisów, jeśli chodzi o dwukadencyjność w samorządach. Była taka próba w parlamencie podjęta, ale w sumie do głosowania ostatecznie nie doszło. Pan myśli, że jeszcze koalicja rządząca podejmie tę próbę? Liczyłby pan na to?
12: Nie sądzę, żeby takie zmiany miały miejsce. Ja też nie będę ukrywał, że ja już się zastanawiałem przy tych ostatnich wyborach, czy jeszcze po raz kolejny wystartować. Także to jest oczywiście...
11: No w sumie tam kiedyś pan obiecał dwie kadencje tylko, prawda? Pamiętamy.
12: Tak, to tylko, że też nie brałem wtedy pod uwagę, że będziemy mieli pandemię, wojnę Rosji z Ukrainą. Będziemy mieli również 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, które w bardzo znaczącym stopniu nadszarpnęły finanse wszystkich samorządów, tak? I pozbawiły ich tak naprawdę znaczących pieniędzy. Także nie wszystko się udało zrealizować, co też zamierzałem, ale w tym obszarze te zdania na temat tego, czy powinna być dwukadencyjność, czy powinna być wolność w tym zakresie, tak jak na właściwie w całej Europie, czy prawie całym świecie, takich sytuacji, w których ta kadencyjność jest ograniczana, w samorządzie tak naprawdę prawie nie ma.
11: Ale pan byłby zwolennikiem właśnie, rozumiem, wnioskuję po pana słowach, zniesienia tej zasady, tak?
12: Ja uważam, że należy dać mieszkańcom prawo do wyboru, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, gdzie ktoś dobrze zarządza gminą, mieszkańcy mają do niego zaufanie. Jeżeli patrzymy przez pryzmat tego, ilu włodarzy zostało wymienionych w ostatnich wyborach, to teraz bodajże w ostatnich wyborach 40 prawie procent takich, którzy pełnią swoją funkcję dłużej niż dwie kadencje, jest jeszcze mniej, także ta rotacja i te takie tezy, że to jest jakieś zabetonowanie samorządu, one są absolutnie niewłaściwe. Ja uważam, że to mieszkańcy mają prawo decydować i oceniać swoich włodarzy.
11: Temat poznański, ale znany w całym kraju, mam wrażenie. Osiedle Maltańskie. Mieszkańcy chcieliby tam zostać, ale mimo, że kuria archidiecezjalna, bo ten teren należy właśnie do kurii, zapewniał, że nie dojdzie do eksmisji, to taka pierwsza eksmisja miała miejsce. Można o szczegółach tego dosyć dramatycznego wydarzenia poczytać na portalu tok.fm.pl. Faktycznie, panie prezydencie, nie dało się inaczej. Policja w związku z planowaną inwestycją deweloperską musiała tam wejść. Czy mogło to się stać inaczej?
12: No z tego, co wiem, to kuria sprzedała ten teren i kupiła to spółka akcyjna polska notowana na giełdzie papierów wartościowych. Ja tutaj mam informacje dotyczące tego, ilu mieszkańców skorzystało z mieszkań komunalnych, socjalnych czy w układzie PTBS-u, ile rodzin złożyło wnioski, ile pustostanów zostało wyremontowanych za środki wcześniej kuria, teraz tego prywatnego inwestora. I to było też osiedle, które budziło szereg wątpliwości tych swoich sąsiadów, tak? To były ogródki działkowe czy ogródki tego typu, które nie służyły tak naprawdę w normalnym układzie mieszkaniu. Tam jest kwestia emisji z zanieczyszczeń, jeśli chodzi o te piece węglowe. Tam jest również kwestia zanieczyszczania Jeziora Maltańskiego. To nie jest prosta rzecz i tam załóżmy wśród tych 400 iluś osób, które tam mieszkają, jest bodajże grupa takich 40, które są jakby niezadowolone, które w tym obszarze chciałyby tam dalej mieszkać. Natomiast
11: ale według pana, rozumiem, nie ma innej przyszłości dla tego miejsca, jak jednak zmiana sposobu użytkowania tego miejsca, po prostu nowe osiedle, tak? To jest jedyny scenariusz.
12: No tak, no ta osoba, której teraz dotknęła ta eksmisja, ta osoba była, no jakby podłączyła nielegalnie prąd, tak naprawdę kradła ten prąd z NA. To jest osoba, która przez ostatnie, nie wiem, 20 lat nigdzie nie pracowała. Korzystała oczywiście ze świadczeń tutaj i wsparcia, bo takie wsparcie oczywiście tym osobom mniej zaradnym my tutaj zabezpieczamy. Natomiast to oczywiście sama nazwa, sama definicja eksmisji, to oczywiście budzi wielkie emocje. Ten pan otrzymał różne propozycje i jeśli chodzi o ten teren, to ja widziałem tak naprawdę relacje czy wypowiedzi wielu osób, które skorzystały z możliwości poprawy swoich warunków bytowych dzięki tak naprawdę pieniądzom, które kuria wcześniej, a teraz ten inwestor przeznaczył na remont pustostanów. Poprawiły swoje warunki mieszkaniowe i te osoby wszystkie, które mają niskie zarobki, które lub mają zarobki na takim poziomie, że one pozwalają nam na to, żeby te osoby otrzymały mieszkania komunalne, to te osoby otrzymują. Mieliśmy też tam na tym osiedlu szereg takich no, patologii, gdybym to miał tak zdefiniować, bo jeżeli ktoś jest właścicielem czy ma jakieś tam zabudowania, wynajął to na rzecz uchodźców z Ukrainy czy z Białorusi, a sam gdzieś mieszka w Niemczech, czerpie z tego znaczące przychody, nie jest to jego własnością, no to tutaj to tak nie są takie czarno-białe, to nie są to czarno-białe sytuacje, a jednocześnie też, jeśli chodzi o zanieczyszczenia, no to z tych budynków, które tam były, które niektóre już nie ma, bo zostały zlikwidowane po tym, jak przeniesiono, czy te osoby się wyprowadziły, to wiele z tych budynków, 80% nie miało w ogóle nawet umowy na wywóz nieczystości, jeśli chodzi o Szamba, tak?
11: I jeszcze jeden temat, bo w stolicy Wielkopolskiej odbywa się festiwal muzyczny Bitter Sweet Festival. Zresztą uczestniczyłem wczoraj. Świetna atmosfera, świetni artyści, ale są pytania o zakłócenie ciszy nocnej, bo muzykę słychać w różnych częściach miasta. Więc pierwsze pytanie krótkie, poproszę o krótką odpowiedź. Co pan powie mieszkańcom, którzy skarżą się na hałas w nocy?
12: No, ja w zeszłym roku tych skarg wysłuchałem, spotkaliśmy się z organizatorem i w zakresie tej ciszy nocnej dokonaliśmy szeregu zmian. I te wszystkie zastrzeżenia, które były składane, mam tu na myśli również te miejsca pamięci, bo tam jest przecież też na Cytadeli cmentarz, te wszystkie elementy myśmy podnieśli w trakcie tych rozmów, które miały miejsce przed rozpoczęciem tego festiwalu i organizator zobligował się do dokonania szeregu zmian. No i teraz również...
11: Ale muzyka roznosi się do drugiej w nocy.
12: No ja posłucham teraz też tych wszystkich mieszkańców. Sprawdzimy to, bo mamy przecież też możliwości, bo jeżeli jest zakłócanie ciszy nocnej, to mieszkańcy mają prawo do zgłoszenia tego do odpowiednich organów. Także zapoznam się z tą sytuacją, jeśli chodzi o wszystkie skargi dotyczące zakłócania ciszy nocnej, dotyczące ewentualnie tych elementów, które w zeszłym roku były podnoszone.
11: Czy to jeszcze jedna kwestia. Tak, dotycząca też podnoszonych w zeszłym roku wątpliwości. Zarząd Zieleni Miejskiej, mam tu taki dokument przed sobą, alarmował Wydział Kultury, ale też inne agendy Urzędu Miasta, że teren zaproponowany przez organizatora jest trudny do zaakceptowania właśnie przez tych, którzy dbają o zieleń w Parku Cytadela w Poznaniu. A w tym roku ten teren jest i większy. I jeszcze, ja słyszałem takie zdanie, że urzędnicy wiedzą, że nie wygrają z organizatorami, którzy mają tu, cytat, plecy w Urzędzie Miasta, więc po prostu zieleń przegrywa z festiwalem. Tak jest?
12: Zieleń nie przegrywa, bo Zarząd Zieleni Miejskiej otrzymuje z tego tytułu 1 000 000 złotych praktycznie od organizatora. Także to są znaczące środki. Organizator zobowiązał się
11: do tego, że... Na odrestaurowanie, tak? Zieleni?
12: Nie. 1 000 000 złotych dostają tak naprawdę w postaci środków, które organizator przekazuje Zarządowi Zieleni Miejskiej, a poza tym organizator musi przywrócić wszystkie te rzeczy, które były wcześniej, a gdyby dokonano jakichkolwiek zniszczeń, gdyby jakiekolwiek drzewo, krzew, cokolwiek zostało zniszczone, to organizator musi w tym zakresie wypłacić odszkodowanie lub dokonać takiego nasadzenia, które byłoby
11: kompensacyjne. Ale tamto pismo Urzędu Zieleni ocenia pan jako próbę zminimalizowania szkód, jakąś taką rozpaczliwą próbę, żeby doszła do pana uszu?
12: Nie, to nie jest próba, bo ja się zapoznałem jakby z opinią i moich zastępców, tego, który odpowiada za kulturę, ale również tego, który odpowiada za zieleń. I w tym zakresie my szukamy kompromisów. No bo jeśli chodzi o te elementy, taki festiwal, z którego korzysta 120 tysięcy osób, mamy tu na myśli również te informacje, które dostaję od restauratorów, od hoteli, tak, w zakresie napełnienia. Wiem, że 30 tysięcy osób z samego Poznania tak naprawdę bierze udział w tym festiwalu. No i my musimy również mieć na względzie potrzeby ludzi młodych, tak? Wspieramy operę, wspieramy filharmonię, wspieramy teatry. No to dlaczego tak naprawdę mamy wykluczyć z korzystania z kultury tych, którzy chcieliby pójść na taki festiwal?
11: I tu stawiamy kropkę.
12: Tak jest.
11: No 120 tysięcy w sumie, tak? Osób.
12: W sumie jest 30 tysięcy poznaniaków. Bardzo dużo mieszkańców powiatu, bardzo dużo mieszkańców regionu. Ale też mówię, te hotele

0: Nie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka. Codziennie
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 17.22. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Zawsze, nawet w tak liberalnym społeczeństwie, jakim są poznaniacy, znajdzie się ktoś, kto da się sprowokować przez skrajnie prawicowych polityków do agresywnych zachowań wobec Ukraińców, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM prezydent Poznania Jacek Jaszkowiak z Koalicji Obywatelskiej. W nocy ze środy na czwartek na Starym Mieście w Poznaniu dwie kobiety zaatakowały pochodzących z Ukrainy mężczyzn. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że policja zatrzymała dziś jedną z agresorek. Dodał, że tożsamość drugiej z kobiet również jest znana policji. W Poznaniu według Jaszkowiaka żyje około 60 tysięcy Ukraińców. 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
11: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
10: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Czeski premier polecił znaleźć równowartość miliarda złotych na walkę ze skutkami bezprecedensowej suszy. Po rekordowo upalnym lecie ekstremalna susza dotknęła 2/3 powierzchni kraju. Stan wielu rzek jest rekordowo niski. O szczegółach Jakub Medek.
12: Specjalna rządowa koalicja do walki z suszą ma koordynować pracę kilku ministerstw. Albo się przystosujemy do tego, co się dzieje, albo zginiemy, mówi były minister środowiska Mirosław Brabec, jeden z koordynatorów rządowego projektu. To, z czym mamy do czynienia w tej chwili, scenariusze klimatologów umieszczały, być może, dopiero w okolicach roku 2050. Wydzielone z budżetu pieniądze mają sfinansować dziesiątki projektów służących budowie większych i mniejszych zbiorników retencyjnych, ale też chociażby powstawaniu nowych wodociągów w rejonach, w których wysychają studnie. Jakub Medek, TOK FM.
10: Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zwróciła się do Sądu Najwyższego, by pozwolił jej na dalszą budowę sali balowej przy Białym Domu. Tydzień wcześniej sąd apelacyjny zablokował pracę, a Trump określił tę decyzję jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Według administracji projekt ukończony jest w 65%. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40.
13: Na Program zaprasza jego

0: sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: W nocy bezchmurnie, miejscami na północy zachmurzenie będzie małe. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie do 12-16 w centrum, 17 nad morzem. Sobota bezchmurna i upalna, 27 stopni pokażą termometry na wschodnim wybrzeżu, około 31 w centrum do nawet 35 na zachodzie.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Jak zawsze o tej porze sprawdzamy mapy smogowe. Według punktów pomiarowych GIOŚ nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5. Za to na zachodzie z racji upałów w powietrzu podwyższone jest stężenie ozonu.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Gościem wywiadu politycznego jest teraz Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy i kandydatka w wyborach na prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Przed chwilą rozmawiałem z prezydentem Poznania, Jackiem Jaśkowiakiem z Koalicji Obywatelskiej i pytałem o gorący temat pana prezydenta, organizacji festiwalu muzycznego, a takie przecież odbywają się praktycznie w każdym dużym mieście w Polsce, szczególnie latem, pod gołym niebem, wiadomo, miło posłuchać muzyki, ale zawsze są jakieś kwestie dotyczące ochrony zieleni, bo to często na terenach zielonych, no i właśnie tutaj od zeszłego roku toczy się dyskusja między urzędnikami właśnie Zarządu Zieleni Miejskiej, którzy alarmowali, teren może nie ten, albo za duży, boimy się o zieleń. Wysyłali pismo, ale miasto zdecydowało, że organizator w tym miejscu może zaprosić wiele tysięcy ludzi, w tym roku około 100 tysięcy, na taką imprezę. Pani, gdyby była prezydentką Krakowa, blokowałaby takie imprezy, jeżeli byłby sygnał z Zarządu Zieleni Miejskiej właśnie na terenach zielonych, czy nie? Czy jednak ruch turystyczny, ruch w hotelach, ruch w restauracjach jest ważniejszy?
5: Priorytetem dla mnie od zawsze było i zawsze będzie to, czy mieszkańcom w mieście dobrze się żyje. Prezydent powinien przede wszystkim ważyć racje mieszkańców i brać pod uwagę ich interesy. Zwłaszcza, że bardzo często w takich przypadkach mówimy nie o całkowitym zakazie organizowania jakiegoś festiwalu, ale jego relokacji, zmniejszeniu skali, znalezieniu być może innego miejsca, bądź zadbaniu o to, żeby koncerty kończyły się o odpowiedniej godzinie. Tutaj jest cały szereg działań, które może podejmować prezydent. Najważniejsze jest to, by kierował się dobrem mieszkańców. I rzeczywiście Kraków jest też miastem, które podlega bardzo silnej presji turystycznej. W zeszłym roku Kraków odwiedziło 16 milionów turystów. I oczywiście cieszymy się z tego, jesteśmy dumni, że nasze piękne miasto jest tak atrakcyjne. Ale masowa turystyka ma swoje koszty. I te koszty ponoszą mieszkańcy.
4: Tak, a czy pani jest też zwolenniczką rozwiązania wprowadzenia opłaty turystycznej? Oczywiście wcześniej jest potrzebna ustawa, ale no, lobbying samorządowców w tej kwestii jest. Łukasz Gibała, z którym rozmawiałem kilkanaście dni temu właśnie w wywiadzie politycznym TOK FM, mówił tak. Jestem całym sercem za to. 10 zł, 20 zł, tak jak w innych miastach europejskich, taka opłata od turystów powinna być pobierana właśnie na potem koszty związane z przygotowaniem miasta na ruch turystyczny.
5: Panie redaktorze, ja nie jestem tylko i wyłącznie zwolenniczką, jak bardzo wielu polityków deklaruje. Ja przede wszystkim złożyłam już ustawę w Sejmie, która taką opłatę wprowadza. Ta ustawa od 180 dni czeka na opinię Ministerstwa Finansów. Z jakichś powodów politycy Koalicji Obywatelskiej nie są poza deklaracjami w czynie zwolennikami wprowadzenia tej opłaty. Natomiast nie będziemy już dłużej czekać. Na początku września w Sejmie procedowana będzie ustawa o najmie krótkoterminowym i ja poprawki umożliwiające pobieranie przez gminę opłaty turystycznej do tej ustawy złożę. Dlatego, że potrzebujemy narzędzi. Takie miasta jak Kraków potrzebują narzędzi, by ruchem turystycznym skutecznie zarządzać. I z jednej strony takim narzędziem jest ustawa o najmie krótkoterminowym, a z drugiej strony ustawa o opłacie turystycznej. Dlatego, że koszt pobytu turystów, obsługi tego ruchu turystycznego, koszty związane z infrastrukturą, zapewnieniem bezpieczeństwa, czystości, to wszystko w tym momencie ponoszą mieszkańcy.
4: I taką opłatę, jej wysokość ustalałyby samorządy ze względu na liczbę, byłby jakiś wskaźnik, liczba turystów rocznie na liczbę mieszkańców danego miasta, czy to byłoby już w ustawie zapisane?
5: Już tłumaczę mechanizm. Przede wszystkim ta ustawa umożliwi każdej gminie, jeżeli ta tylko będzie to chciała, wprowadzenie takiej ustawy. Nie wiąże się to z żadnym koniecznością spełniania żadnych wymogów, jak na przykład jest obecnie z opłatą uzdrowiskową. Ja ustalam wysokość tej opłaty jako maksymalną stawkę w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za stawkę pracy, za godzinę pracy, po to, żeby samorządy miały ten maksymalny pułap, ale mogły też dowolnie tą opłatę kształtować, a całość dochodów z opłaty turystycznej powinna być kierowana do gmin. Nie do organizacji turystycznych, nie na promocję gmin, chyba że gmina z jakichś powodów będzie chciała tak te środki kierować, ale to prezydenci, to rada gminy, to mieszkańcy wreszcie powinni decydować, jak te pieniądze zostaną wykorzystane.
4: Czy to może rodzić jakieś ryzyka zmniejszenia ruchu turystycznego, czy przykłady innych miast europejskich pokazują, że takiego ryzyka nie ma?
5: W żadnym z miast europejskich, w których wprowadzono opłatę turystyczną, nie zauważono żadnego zmniejszenia się ruchu turystycznego. Ta opłata nie jest po to, żeby odstraszyć. Ta opłata jest po to, żeby zrekompensować mieszkańcom te wszystkie uciążliwości i po to, by gminy mogły inwestować te środki w jakość życia mieszkańców.
4: To jest w ogóle bardzo ciekawa informacja na ten temat, co od pani poseł, co będzie się działo z tą ustawą jesienią. Jak wiemy, sam najem krótkoterminowy budzi emocje w koalicji rządzącej, więc jeszcze opłata turystyczna dojdzie do tej dyskusji w komisjach sejmowych. Myśli pani, albo już wie pani, że będzie takie poparcie reszty koalicjantów dla tej opłaty?
5: Od dobrych kilku miesięcy wszyscy posłowie z Krakowa mówią o tym, że taka opłata powinna zostać wprowadzona w kampanii wyborczej. Wszyscy kandydaci mówią o tym, że ta ustawa jest Krakowowi potrzebna. Więc nie wyobrażam sobie sytuacji, w której reprezentanci tych partii politycznych w Sejmie zdecydują o tym, że powinniśmy lekką ręką wyrzucić miliony dla polskich gmin. Dla Krakowa w takim wariancie bardzo konserwatywnym byłoby to około 50 milionów, ale prawdopodobnie będzie to bliżej 100 milionów. To są pieniądze, które Kraków potrzebuje. Na tym mechanizmie zyskają wszystkie większe miasta, ale również będą mogły zyskać mniejsze gminy, które teraz nie mają możliwości pobierania takich opłat, a są tam też turyści.
4: To jeszcze jeden temat dotyczący Krakowa, ale i wszystkich dużych miast, no ale w Krakowie będzie obecny z racji na wybory. Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej, dostała ostatnio na ulicy pytanie o mieszkania komunalne, o plan na program mieszkań komunalnych w Krakowie. Odesłała wyborcę, czy jakiegoś może aktywistę, na konferencję prasową za kilka dni, nie chcąc zdradzać szczegółów, chyba że jeszcze ich nie ma, ale może 19 sierpnia usłyszymy. A jakie pani są plany na rozwój mieszkalnictwa komunalnego? Wiemy, że Lewica chciałaby się wzorować na Wiedniu. Pytanie, czy wiedeński sukces w mieszkaniach komunalnych można przekuć też
5: w Krakowie? Myślę, że tak. Kraków ma tutaj niesamowity potencjał. Już teraz aktywnie pozyskujemy środki uruchomione przez ministra Lewandowskiego. Korzystamy z pożyczek z BGK-u. Oddajemy sukcesywnie pustostany. Jest to średnio 400 pustostanów rocznie. Natomiast ja proponuję rozwiązanie, które nazywam prowizją od dewelopera. W tym momencie w Krakowie zaczyna brakować miejsc, gdzie deweloperzy mogą budować nowe mieszkania i zgłaszają się do Urzędu Miasta z wnioskami o to, by w miejscu biurowców czy dawnych centrów handlowych budować osiedla mieszkalne. I ja uważam, że to jest słuszny krok. Natomiast skoro miasto na wniosek dewelopera zgadza się na taką zmianę, to zasługujemy na to, żeby część z tych mieszkań, co najmniej 15%, właśnie w formie takiej prowizji wróciła do zasobu miasta Krakowa, by miasto mogło je udostępniać przede wszystkim osobom, które są w luce czynszowej. To rozwiązanie jest o tyle ważne i realistyczne, że nie zakłada inwestycyjnych, nie zakłada konieczności wydatkowania środków przez miasto, a jednocześnie wiemy, jak wygląda rynek mieszkaniowy w Krakowie. Wciąż deweloperzy będą niesamowicie dużo zarabiać na tym, że dostaną zgodę na przekształcenie tego terenu.
4: Kończymy. Pytanie krótkie tylko na koniec. Czy już się szykuje jakaś debata kandydatów w tych wyborach? Czy jeszcze na horyzoncie jej nie ma?
5: Mam nadzieję, że takie się odbędą. Bardzo na to liczę, bo ta kampania powinna być kampanią merytoryczną, kampanią na argumenty. Liczę na to, że takich debat będzie kilka. Ja szczególnie mocno liczę na zaangażowanie studentów i studentek, bo to oni będą za kilkanaście lat kształtować nasze miasto i taki kierunek, jaki wyznaczy im prezydent czy prezydentka w ciągu najbliższych lat, będzie punktem do odbicia się dla młodego pokolenia.
4: Daria Gosek-Popiołek, Lewica, kandydatka w wyborach krakowskich, a te wybory pod koniec września. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
4: Za chwilę informacje, po nich przedstawiciel poznańskiej grupy Stonewall, walczącej o prawa osób LGBT+. Porozmawiamy o tym, czy w urzędach miejskich stanu cywilnego w miastach w ogóle działa transkrypcja małżeństw.

0: Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Policja zatrzymała jedną z agresorek, która zaatakowała Ukraińców na Starym Mieście w Poznaniu, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Tak zdarzenie komentował w wywiadzie politycznym TOK FM prezydent Poznania Jacek Jeszkowiak.
16: Zawsze się zdarzy, nawet w tak liberalnym społeczeństwie jak poznaniacy, ktoś, kto da się tak naprawdę sprowokować do jakichś takich niewłaściwych zachowań, czy to w sferze werbalnej, czy też może nawet innej.
15: Na nagraniu w sieci widać moment, jak jedna z kobiet podchodzi do dwójki mężczyzn i obraża ich, a następnie stosuje także przemoc fizyczną. Policja szuka drugiej napastniczki i podkreśla, że zna jej tożsamość. Na początku świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków, ryzyko tragedii paradoksalnie jest duże, mówi podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
17: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne, poważne, i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
15: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a przeszło 3,5 tysiąca zostało rannych. Ukraina przyspiesza pracę nad nowymi rodzajami broni, w tym odrzutowych dronów przechwytujących, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski po naradzie z najnowszym, najwyższym dowództwem wojennym. Kluczowym tematem narady było finansowanie potrzebne siłom zbrojnym i bezpieczeństwa Ukrainy na okres jesienno-zimowy. Określiliśmy główne niedobory i dodatkowe potrzeby związane z rozwojem najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozdziałów uzbrojenia, przyspieszeniem produkcji naszych środków uderzeniowych oraz nowych rodzajów broni defensywnej, w tym odrzutowych dronów przechwytujących, powiedział Zełenski. Turystycznie oblężone są Tatry, zgoła inaczej sytuacja wygląda w Bieszczadach, gdzie w tym roku przyjeżdża znacznie mniej osób. To m.in. efekt wiosennego straszenia niedźwiedziami przez część lokalnych samorządowców i polityków skrajnej prawicy, a także słabej pogody w pierwszej połowie wakacji. Sierpień to szansa na podreperowanie statystyk, mówi Maksymilian Sternik po Jeziorze Solińskim w rozmowie z reporterem TOK FM Marcinem Starcem.
0: W lipcu mieliśmy słabszy sezon, ze względu na to, że pogoda po prostu nam nie sprzyjała, ale aktualnie na długi weekend i tak samo jak jesteśmy już właśnie w połowie sezonu, ludzie się zjawiają, jednostki przez cały czas pływają, jezioro jest zapełnione, więc naprawdę nas to raduje, ale tak, no to wcześniej po prostu była kompletna lipa.
18: W porównaniu do poprzednich lat, jak to wygląda, tak samo jest tendencja wzrostowa, spadkowa?
0: Bardziej spadkowa, ale nieznacznie. Nie jest taki spadek mniej więcej, załóżmy tam 60%, tak bym określił to na 15-20% mniej.
15: Prowadzący noclegi dodają natomiast, że wciąż odbierają telefony z pytaniami, czy w Bieszczadach jest bezpiecznie. Z kolei Bieszczadzki Park Narodowy wylicza, że frekwencja na szlakach w lipcu była o prawie 7% niższa niż rok wcześniej. Sobota upalna i słoneczna. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed upałem dla prawie całego kraju. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam słupki rtęci pokażą nawet 35-36 stopni. 31-32 w centrum, chłodniej na Podlasiu i wschodnim wybrzeżu. Tam w okolicach 28 stopni.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Wywiad polityczny TOK FM trwa, a w studiu TOK FM Mateusz Kaczmarek-Brzozowski, grupa Stonewall. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Pan ma dwa nazwiska, więc wnioskuję, że jedno z nich dotyczy pana życiowego partnera.
20: Mojego męża.
19: No właśnie, tak. Ale żyjemy w Polsce, więc tego związku panowie nie mogli sformalizować w kraju nad Wisłą.
20: Tak, Polska nadal nie uznaje nas mężami, przekraczając granicę, nagle stajemy się, nie wiedzieć dlaczego, stanu wolnego.
19: A transkrypcję już dokonali panowie, czy zamierzacie to zrobić?
20: Zamierzamy dokonać. Troszeczkę z ostrożności się jeszcze wstrzymujemy, czekamy na wejście tego rozporządzenia. Chociaż ja uważam, że ono w ogóle nie dotyczy transkrypcji. Jakby urzędnicy, którzy wykonują transkrypcję, nie odwołują się w żaden sposób do tego rozporządzenia.
19: Dlaczego? A przypomnijmy, dlatego, że to jest chyba na dniach, tak?
20: 23 sierpnia. Tak, tak. Bo to jest chyba niedziela.
19: Czyli przyszły tydzień.
20: Dlatego, że to rozporządzenie, to jest rozporządzenie o wydrukach, o odpisach aktów stanu cywilnego. Ono w ogóle nie dotyczy samej transkrypcji.
19: Czyli już tego, co potem.
20: Do tego, co potem. Mhm. Dlatego, że transkrypcja jest opisana w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego i to na podstawie tej ustawy działają urzędnicy. Tak samo w samej ustawie są zapisane elementy aktów stanu cywilnego, tego rejestru, do którego wpisują urzędnicy informacje. Tak jak kiedyś były księgi, tak teraz jest taki rejestr elektroniczny. Więc urzędnicy tylko pracują na tym, a to, co zmieniło ministerstwo, to jest wydruk, odpis. To jest
19: w którym
20: jakby dalszy
19: mogą
20: krok.
19: Być w dwóch rubrykach osoby tej samej płci. Kobieta, kobieta, mężczyzna, mężczyzna.
20: W tym nowym, tak. Mhm.
19: Okej, czyli panowie czekają, ale wiemy, że mimo, że rozporządzenie zacznie obowiązywać na dniach, to już teraz rzeczywistość jest taka, że pewna firma organizuje szkolenia dla urzędników stanu cywilnego, szkolenia online, zapisują się urzędnicy z różnych części kraju, także z Poznania, w którym rozmawiamy, ale na przykład nasza reporterka Ania Gmitarek-Zabłocka z Lublina opisała właśnie jako pierwsza tę sytuację z Lublina, są też inne miasta. O czym są te szkolenia? Czy one mogą tę transkrypcję, a więc i realizację wyroku TSUE i NSA zatrzymać, zablokować, spowolnić?
20: Rzeczywiście jest organizacja, Fundacja z Lublina, która organizuje takie szkolenia. Urzędnicy się na nie zapisują, są to szkolenia online i nie ma żadnych wątpliwości, czego dotyczą te szkolenia, dlatego że organizator tego nie ukrywa. W ramach tego szkolenia uczestnicy otrzymują wzór decyzji odmownej. W ramach kolejnych edycji szkoleń nawet organizatorzy podkreślają, że są nowe, uaktualnione wzory decyzji odmownej. Uczestnicy otrzymują również poradnik, jak obsługiwać klientów w związku z tą decyzją odmowną, jak odpowiadać na pytania dziennikarzy i pytania organizacji LGBT+. To wszystko jest w ramach tego szkolenia.
19: Czyli cały poradnik od A do Z.
20: Tak. Cały poradnik od A do Z. Ja rozumiem z jednej strony, skąd się bierze jakaś chęć wzięcia udziału w szkoleniach, dlatego że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które niejako nadzoruje pracę Urzędu Stanu Cywilnego, trochę pozostawiło urzędników w takiej niewiadomej. I oni muszą sobie jakoś radzić. Ja to rozumiem. Natomiast z tego, co wiem, są też inne organizacje. Jest Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego, które z pewnością chętnie by pomogło takim urzędnikom, którzy chcieliby wiedzieć, jak technicznie podejść do tej kwestii transkrypcji.
19: Czyli gdyby MSWiA, kierownictwo resortu, zaprosiło jakiegoś eksperta albo swojego pracownika do współtworzenia jakiegoś krótkiego szkolenia razem z tym stowarzyszeniem, to by to mogło być szybko i sprawnie zorganizowane, tak?
20: Ja myślę, że wystarczyłby okólnik do kierowników Urzędu Stanu Cywilnego z prostą instrukcją, tu proszę wpisać to i to, i urzędnicy by mieli jasność. Mhm. Dlatego, że urzędnicy z Urzędu Stanu Cywilnego zajmują się przede wszystkim rejestracją zdarzeń, i oni się w ogóle nie powinni przejmować tym, jakie skutki będzie wywierać ta transkrypcja. To jest już inny przedmiot. To nie dotyczy w ogóle urzędników stanu cywilnego.
19: Ale czy z pana wiedzy i wiedzy grupy stanu, w której pan działa, wynika, że chociażby w Poznaniu zainteresowanie jest duże, że urzędnicy chcą stawiać opór transkrypcji małżeństw zawartych w innych krajach Unii Europejskiej, czy to są jakieś jednostkowe przypadki?
20: Znaczy, i tutaj mamy bardzo ciekawy przykład właśnie Poznania, dlatego że urzędnicy cały czas twierdzą, że zgłosiła się do nich tylko jedna para. I ten był przypadek nagłośniony między innymi przez Gazetę Wyborczą. I przez
19: to była jedna z pierwszych par po tym roku.
20: To chyba było w maju. Jedna par, tak, która usłyszała wypowiedź prezydenta miasta, że u nas będzie można to załatwiać. Oni się zgłosili i od samego początku napotkali na opór. Byli zniechęcani przez urzędników, żeby w ogóle nie składali tych dokumentów. Więc nie wiemy, ile jest takich par, które by chciały złożyć w Poznaniu, ale urzędnicy ich zniechęcają skutecznie na tyle, że oni nawet nie składają, nie ma żadnego śladu potem.
19: To był argument właśnie wtedy taki podnoszony, że podawany, że to rozporządzenie wejdzie w sierpniu w życie.
20: Tak, że są jakieś problemy techniczne. Natomiast to też nie jest prawda, że są problemy techniczne, dlatego że minister cyfryzacji 2 tygodnie temu chyba poinformował, że tych transkrypcji jest już 184 w całej Polsce, więc nie wiem, w Poznaniu są problemy techniczne, a gdzieś indziej nie ma tych problemów technicznych. Zgłosiła się do nas jedna para, która opisała całą swoją historię. Jest to inna para, która przeszła cały ten proces. Udało jej się jakby wymusić na urzędnikach, albo nie dać się zbyć urzędnikom. Złożyli wniosek o transkrypcję. Natomiast urzędnicy poinformowali ich, po jakimś czasie wysłali takie oficjalne pismo, że planują wydać decyzję odmowną i tu jest 7 dni na zapoznanie się z dokumentami, z aktami sprawy. No i oni z własnej ostrożności po prostu wycofali ten wniosek. Więc teraz znowu urzędnicy mogą powiedzieć, że oni nie wydali odmowy, nie ma żadnej pary.
19: A argumentowali tę odmowę prawdopodobną czymś konkretnym?
20: Tym, że to nie jest małżeństwo zawarte zgodne z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, artykuł paragraf pierwszy, tak, że tam kobieta, mężczyzna zawiera małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, co jest absurdalne, dlatego że żadne małżeństwo zawarte za granicą nie jest zawierane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
19: Do tej pory dochodziło do transkrypcji małżeństw osób dwóch płci, po prostu zawieranych za granicą.
20: W Las Vegas.
19: Z Hiszpanem.
20: Przed Elvisem.
19: No na przykład, tak, takie są też sytuacje. No dobrze, ale czy to ja rozumiem, że teraz idzie bój o to, taki bój prawno-polityczny, czy ważniejszy będzie wyrok TSUE i polskiego NSA, w ślad za którym idzie rozporządzenie, czy jakiś opór, nazwijmy to oględnie i ogólnie, biurokratyczny?
20: Wydaje się, że nawet premier Donald Tusk w jakiś sposób nawet zaakcentował i podkreślił, że będą takie urzędy i żeby po prostu może się nie przejmować, tylko jeździć tam, gdzie są przyjaźniejsi urzędnicy. Jakaś klauzula sumienia urzędników stanu cywilnego.
19: To nie brzmi poważnie, tak? Żeby nie kursować brzmi. Po Polsce i nie brzmi, jak była turystyka wyborcza, tak teraz będzie turystyka transkrypcyjna.
20: Ale tak wygląda codzienne życie na przykład osób transpłciowych, które chcąc zmienić imię, dostosować swoje imię, dokumenty zmienić, również podróżują po kraju, dlatego że są urzędy, które są bardziej przyjazne i są urzędy, które są mniej przyjazne. I ja też tego doświadczyłem, dlatego że...
19: W Poznaniu?
20: Znając opinię o Poznaniu, o tym, jak się obchodzą z osobami transpłciowymi, które chcą zmienić imię, nie zdecydowałem się na zmianę naszego nazwiska, mojego i męża. Skorzystaliśmy z innego urzędu stanu cywilnego.
19: Można powiedzieć, którego?
20: W Słupsku.
19: W Słupsku.
20: W Słupsku.
19: Czyli ten nazywany mimo wszystko liberalnym Poznaniem, który jest już blisko Zachodu, który jest rządzony przez prezydenta z Koalicji Obywatelskiej, no nie pomaga w tej sytuacji.
20: Znaczy, trzeba sobie też zdać sprawę, że Urząd Miasta, że Urząd Stanu Cywilnego w mieście to jest też troszeczkę takie udzielne księstwo, trochę na innych zasadach funkcjonujące, operujące na zleconych zadaniach rządowych. To jest jedna sprawa, ale sam Urząd Miasta jest bardzo dużą organizacją. I my jako Grupa Stonewall współpracujemy z wieloma różnymi urzędnikami, wykonując różne działania, dlatego że im oferujemy finansowaną przez miasto pomoc psychologiczną. Miasto pomaga nam w prowadzeniu punktu konsultacyjno-diagnostycznego. Badamy przesiewowo, anonimowo ludzi, osoby pod kątem wirusa HIV na przykład. Więc ta współpraca jest na różnych polach bardzo duża, mniejsza, większa. I z reguły spotykamy się z raczej przyjaznym podejściem urzędników.
19: Ale gdy przychodzi do konkretów prawnych?
20: Przychodzi Urząd Stanu Cywilnego i tu jest jakaś ściana dla nas bardzo niezrozumiała. Nie rozumiemy tego, dlatego też zadaliśmy parę pytań prezydentowi miasta i chcielibyśmy się dowiedzieć.
19: Jeszcze nie przyszły, tak?
20: Nie przyszły odpowiedzi.
19: To będziemy
20: z tego
19: sprawdzać.
20: Co wiem, prezydent z dziennikarzami raczej chętnie rozmawia. My cały czas czekamy na odpowiedź.
19: Tak. Miałem sposobność gościć prezydenta Jaśkowiaka w pierwszej części wywiadu politycznego. Ten temat uwagi na mnogość innych się nie pojawił, ale dobrze, że pan też tutaj do nas zawitał, więc będziemy ten temat na pewno kontynuować. A na koniec takie pytanie ogólne, ale ważne. No czy ta koalicja 15 października na rok przed wyborami jest dla środowisk LGBT+, dla ich sojuszników, dla bliskich osób LGBT+, wiarygodna, jest sojusznikiem? Widzicie, że próbują, ale jest opór, chociażby w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej, opór ze strony prezydenta. No więc w tym trudnym otoczeniu politycznym robią co mogą, czy jednak są na nieco straconej pozycji przed przyszłorocznymi wyborami?
20: Są politycy, polityczki, gdzie widzimy, że robią co mogą i ja osobiście mogę tak powiedzieć o ministrze Katarzynie Kotuli, która rzeczywiście robi tyle, ile może. Natomiast no, są politycy, którzy też od środka blokują pewne tematy i no... Co mam więcej powiedzieć? Jak to skomentować? No, są tacy.
19: Czyli pewnie ludzie i wyborcy, którym zależy na tych kwestiach, będą stawiać w przyszłorocznych wyborach znak krzyżyk przy konkretnych nazwiskach konkretnych osób, którzy dają w tym temacie wiarygodność. Jakieś ogólne zapowiedzi mgliste nie będą działać.
20: Myślę, że nie. Widzimy, kto nam pomaga, widzimy, kto nam nie pomaga i na pewno to będzie miało wpływ przy najbliższych wyborach.
19: A te już tak naprawdę za rok, bo sierpień przyszłego roku to będzie szczyt kampanii parlamentarnej. Mateusz Kaczmarek-Brzozowski, Grupa Stonewall, bardzo dziękuję za rozmowę.
20: Dziękuję.
19: Wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego w ten piękny weekend sierpniowy i do usłyszenia. A zaraz to 360.
1: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
21: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
1: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
14: Marian, co ty robisz?
13: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Piątek, 14 sierpnia, jest punktualnie 18. Kolejny atak na tle narodowościowym.
17: Policja zatrzymała jedną z dwóch kobiet, które napadły na mężczyznę pochodzących z Ukrainy. Poszukiwania drugiej trwają.
16: W Rumunii bezzałogowiec rozbił się w pobliżu granicy z Ukrainą.
17: Służby sprawdzają pochodzenie maszyny.
16: 32 miliony złotych. Tyle od Warszawy domaga się jeden z deweloperów. Za chwilę powiemy o tym, dlaczego domaga się takiej sumy. TOK 360 to podsumowanie dnia w TOK FM.
17: Monika Mraczko
16: i Wojciech Muzal. Zapraszamy.
17: 4 obywateli Polski zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
18: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
17: Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza i zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Od początku roku w kraju odnotowano prawie 4 tysiące pożarów lasów, a to przyczyniło się do zniszczeń prawie 10 tysięcy hektarów powierzchni.
16: MSZ apeluje do wszystkich Polaków o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz, który umożliwia polskim placówkom dyplomatycznym szybki kontakt z obywatelami i udzielenie ewentualnej pomocy w sytuacji kryzysowej.
17: Policja zatrzymała jedną z agresorek, która zaatakowała Ukraińców na Starym Mieście w Poznaniu, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. W nocy ze środy na czwartek dwie kobiety napadły na mężczyzn pochodzących z Ukrainy.
16: To zdarzenie komentował w wywiadzie politycznym w TOK FM prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
14: No, zdarzają się na poziomie też politycznym, mam tu na myśli Konfederację Brauna, pewne wypowiedzi, które no, skutkują jakąś tam niechęcią i zawsze się zdarzy, nawet w tak liberalnym społeczeństwie jak poznaniacy, ktoś, kto da się tak naprawdę sprowokować do jakichś takich no, niewłaściwych zachowań, czy to w sferze werbalnej, czy też może nawet innej.
17: Na nagraniu w sieci widać moment, jak jedna z kobiet podchodzi do dwójki mężczyzn i obraża ich, a następnie stosuje także przemoc fizyczną.
16: Policja szuka drugiej napastniczki i podkreśla, że zna jej tożsamość.
17: Dwa tygodnie przygotowań, prawie 2000 żołnierzy, 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym tego najnowocześniejszego i dopiero co zakupionego przez armię.
16: Jutro w południe na warszawskiej Wisłostradzie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Chwilę wcześniej ruszy część morska defilady, którą będzie można obserwować na wodach Zatoki Gdańskiej.
17: Ministerstwo Obrony Narodowej twierdzi, że przed nami największa parada w historii.
19: Defilada jest wyrazem wdzięczności Wojsku Polskiemu i obywatelom Rzeczpospolitej. Wojsku Polskiemu za ich służbę, ponad 200 tysięcy żołnierzy, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na te możliwości zakupowe Wojska Polskiego, na największą w historii transformację.
20: Właśnie ten sprzęt, który pokażemy Polakom i pokażemy tym różnym niedowiarkom, którzy wątpili w program SAFE, to między innymi armata haubice Krab, to będą moździerze Raki, to będą nasze pioruny, ale będą też Rosomaki, będzie też Borsuk, będą też Jelcze.
21: Święto Wojska Polskiego, przy okazji kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej, kiedy pokonaliśmy sowieckiego agresora. Dosyć adekwatnie, drodzy Państwo, dlatego że ta defilada się odbywa w momencie, kiedy nie tylko mamy do czynienia z konfliktem za naszą wschodnią granicą, ale z coraz większą liczbą rosyjskich prowokacji i wymierzonych w Polskę i w inne państwa NATO. W związku z tym ważne, że obchodzimy hucznie te rocznice, ale to też jest demonstracja siły naszej armii, to jest też demonstracja naszej odporności na sytuacje kryzysowe.
17: Mówili minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceszef resortu Paweł Bajda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a defilada oznacza także spore utrudnienia dla kierowców w stolicy.
16: Od 16 dzisiaj na dokładnie dobę zamknięta została Wisłostrada. Utrudnienia na innych ulicach będą występowały przez całą sobotę. Na objazdy trafi też kilkanaście linii autobusowych i tramwajowych.
17: W Rumunii bezzałogowiec nieznanego pochodzenia rozbił się w rejonie Tulczy w pobliżu granicy z Ukrainą, poinformowało rumuńskie Ministerstwo Obrony. Trwają poszukiwania szczątków drona, które powinny pozwolić na jego identyfikację.
16: Ten dron spadł w rejonie zalesionym. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował strat lub zniszczeń, napisano w komunikacie rumuńskiego resortu obrony. Jak zaznaczono, bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości.
17: A przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele na terytorium Ukrainy. Pod koniec lipca doszło do kilku przypadków zestrzelenia takich bezzałogowców przez rumuńskie samoloty F-16.
16: Już jutro największa w Europie figura maryjna w Konotopiu w gminie Kiku, to jest kujawsko-pomorskie, zostanie poświęcona. Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób.
17: Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1. Dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie. Agnieszka Wynarska.
22: W zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
23: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe, tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji, będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie, tak?
22: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie.
24: Piękne, imponująca i na pewno każdy tutaj znajdzie coś dla siebie na zastanowienie.
25: Bardzo ładna. Taka prosta, a jednocześnie wymowna, nie?
26: Ktoś miał gest.
22: Pomnik został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
17: 32 miliony złotych, tyle od Warszawy domaga się jeden z deweloperów. Miasto kilka lat temu zgodziło się wydać warunki zabudowy na wieżowiec w dzielnicy Wesoła. Tam jednak dominuje niska zabudowa.
16: Inwestycja od samego początku budziła wątpliwości. Dlatego na prośbę lokalnej społeczności i radnych przygotowano oraz uchwalono miejscowy plan, aby zablokować inwestycję.
17: Teraz pojawił się problem, gdy do miasta trafił rachunek do zapłaty, a sprawą zainteresował się reporter TOK FM Błażej Kulesza.
0: Jak przekonuje część radnych, to efekt niekompetencji samych urzędników oraz wymiaru sprawiedliwości.
1: No, w tej chwili to miasto postawiło się w sytuacji bez wyjścia.
0: Jak mówi Piotr Szyszko, radny Prawa i Sprawiedliwości, apartamentowiec nie powstał, za to roszczenia są i to niemałe.
1: To jest ponad 32 miliony złotych.
2: Trochę dużo.
1: Sporo, tym bardziej, że urzędnicy popełnili błąd w przeszłości.
0: Gdy 2 lata temu dla tego rejonu miasta uchwalano miejscowy plan, radni podkreślali jedno.
5: Aby zostało złożone zawiadomienie do prokuratury w celu unieważnienia tej WZ-ki. Ja chciałam to wyraźnie podkreślić i bardzo proszę, aby te słowa zostały zaprotokołowane.
7: No i to jest sprawa, na którą trzeba naprawdę zwrócić uwagę i naprawdę trzeba dążyć do tego, aby skutecznie usunąć tę WZ-kę z obrotu prawnego.
0: To miało uchronić Warszawę od jakichkolwiek odszkodowań. Stało się jednak inaczej.
1: Ratusz nawet przedstawiał, że prokuratura będzie badała sprawę. Okazało się, że właśnie przyjęcie tego planu spowodowało to, że prokuratura odmówiła procedowania zgłoszenia.
0: Śledczy bowiem uznali, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania. Miasto teraz nie zamierza płacić, mówi Aleksander Graniewski, rzecznik prasowy dzielnicy Wesoła.
25: Poinformowano wnioskującego, że brak jest podstaw do uznania zgłoszonego roszczenia.
0: Dlatego najpewniej sprawa swój finał będzie miała w sądzie. Błażej Kulesza, TOK FM.
17: A temat dnia wybrał dla Państwa Krzysztof Chorwat.
16: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Łukasz Zaręba, wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, jest z nami. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
16: Będziemy rozmawiali o nowym pomniku, który znajdzie się w polskim krajobrazie i myślę, że nie ma w tym przesady, bo pomnik 55-metrowy, 55,6 metra w Konotopiu. Pomnik Matki Bożej Miłosiernej ufundowany przez rodzinę miliardera. Co pan myśli sobie o takim nowym symbolu okolicy?
26: Znaczy, myślę, że mamy podstawowe problemy z nazwaniem tego, co się dzieje. I to ciekawe, że mamy te problemy. Zaczął pan od tego, że to pomnik. Pomnik rozumiemy raczej jako upamiętnienie wydarzenia historycznego. W miejscu, w którym stoi ten pomnik, nic się nie wydarzyło. Więc raczej posąg niż pomnik. Jeżeli coś się wydarzyło, to wydarzyło się coś pewnie osobistego dla jednej konkretnej osoby, związanego z jej biografią. I ta osoba, bardzo zamożna, z listy 100 najbogatszych Polaków, stawia coś takiego w gruncie rzeczy w szczerym polu, to znaczy stawia figurę Matki Boskiej na wysokiej koronie, która będzie pewnie najwyższym pomnikiem, czy najwyższym posągiem tego rodzaju w Polsce. No pewnie nie pomnikiem. Nie?
16: Fundatorami są tutaj Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy, jak mówią, stawiają wotum dziękczynne. Pan mówi, że tam się nic nie wydarzyło, ale w związku z czymś ten pomnik tam staje. Proszę wyjaśnić.
26: Znaczy, z tego, co możemy przeczytać w prasie i co mówi między innymi artysta odpowiedzialny za projekt pomnika, co mówi architekt, to nie była łatwa budowa, więc i to, jak to zbudowano, jest pewnie jakoś ciekawe. Wiąże się to z jakąś osobistą historią konkretnej osoby, polskiego biznesmena, który stawia wotum dziękczynne w podziękowaniu Matce Boskiej za udaną operację, za przeżycie, a być może to inne wersje, które się pojawiają w innej prasie, również za nawrócenie. No, więc tu mamy kogoś, kto tego rodzaju gigantyczny gest, który będzie od tej pory dotyczył wszystkich, którzy tamtędy przechodzą, przejeżdżają, a być może też w jakimś stopniu nas wszystkich, jest gestem osobistym, na który ktoś się zdecydował i co ciekawe, mógł to zrobić. no, tutaj ciekawa jest oczywistość tego gestu i tego, że to przyjmujemy jako albo ciekawostkę, albo atrakcję, albo oczywistość. No, człowiek postawił gigantyczny posąg 55-metrowy, który będzie widoczny z oddali i który zmienia krajobraz raz na zawsze z własnych osobistych powodów.
2: Ten posąg będzie wyższy od Chrystusa w Świebodzinie, prawda? To też obrazuje tutaj skalę i zmieni krajobraz. Pytanie, czy to będzie narzucone okolicznym mieszkańcom, temu regionowi, czy to dobrze, czy to źle? A może nie ma odpowiedzi na to pytanie?
26: No właśnie, to raczej wielu rzeczy o tym, jak wygląda krajobraz, a być może zatem też sfera publiczna w Polsce, a na pewno przestrzeń publiczna, dowiadujemy się jakoś przy okazji. To znaczy...
2: Bo przepraszam, gdyby to było coś, nie wiem, publicznego, to mielibyśmy konsultacje społeczne na przykład, nie? A tutaj ktoś miał teren, ktoś miał projekt, ktoś kogoś zatrudnił, zapłacił i mamy.
26: Tak, zapłacił w dodatku zapewne bardzo, bardzo dużo i zdecydował się na tego rodzaju gest, a nie na inne, o których moglibyśmy pomyśleć, być może o nieco innym społecznym znaczeniu na przykład, jak również jako WOTA. To, czy mieszkańcy okoliczni wykorzystają i jak wykorzystają ten pomnik, to tego się ten posąg, tego się dopiero dowiemy. Może uczynią z tego atrakcję turystyczną, może będą dzięki temu zarabiać, może uczynią z tego miejsce kultu i tak dalej, i tak dalej. Dowiemy się w najbliższych latach. Ciekawe jest to, że to było możliwe, że jawi się jako oczywiste, że nikt nie zadaje zbyt wielu pytań o to, co w ogóle można stawiać, czy naprawdę wszystko można by postawić w Polsce, symbol, albo inaczej, jakie symbole możemy stawiać i one są oczywiste. Mhm. No i ciekawe są też konsekwencje, znaczy my już z tym zostaniemy, bo bardzo trudno wyobrazić sobie, że ktoś ten pomnik, posąg rozbiera. No, byłoby, to z kolei uchodziłoby już za gest przemocowy, wrogi i tak dalej, i tak dalej.
2: Na pewno, znaczy nic nie ma na pewno, ale wygląda na to, że posąg się nie rozpadnie, bo chyba z tego, co słyszymy, jakości mu nie można odmówić.
26: Tak, tam twórcy chwalą się specjalnymi materiałami, eksperymentalnymi technologiami, których potrzebowali, żeby zbudować coś tak wielkiego, co inaczej niż Chrystus w Świebodzinie, który również powstawał w innym trybie, bo powstawał ze składek, a więc możemy uznać, że jakoś wola przynajmniej części osób została tam wykonana czy uwzględniona. Tutaj jest to jednoosobowy gest. Tutaj mamy do czynienia z skomplikowaną konstrukcją, architektonicznym wyzwaniem i tak dalej, i tak dalej. To są te retoryczne środki, którymi twórcy się... I obietnicą 150 do 300 lat trwałości tego pomnika.
2: Chrystus w Świebodzinie to 36 metrów. Tutaj mamy 55. Sprawdziłem też wysokość Statuły Wolności. Tam 93. To nam pokazuje tutaj mniej więcej tę skalę. W przypadku statuły to można wejść na szczyt i tam z korony popatrzeć na otoczenie. Tutaj zobaczymy, jak to będzie, jakie estetyczne wrażenie to będzie sprawiało, ale wewnątrz pomnika jest winda, która prowadzi na taras widokowy i tam bezpłatnie będzie można coś zobaczyć.
26: Pole.
2: Pole, to tak. No
26: nie, bo ale tarasy widokowe są generalnie w Polsce popularną konstrukcją, która psuje krajobraz, a z której ten krajobraz mamy oglądać. To nie będzie pierwszy taras widokowy. Ten akurat jest budynkiem kaczką, czyli coś jeszcze przedstawiającym, nie tylko tarasem widokowym, prawda? Budynkiem, który ma jakąś funkcję religijną i symboliczną. Ale tak, będziemy oglądać krajobraz, prawda? Mhm. Dość płaski chyba jednak i niezbyt ciekawy.
2: Jutro poświęcenie pomnika i to będzie w związku z tym początek atrakcji turystycznej czy miejsca kultu.
26: To znaczy, to co jest chyba dla nas istotniejsze, to, że takie... Wspomniał pan o największych pomnikach. Największe pomniki buduje się tam, gdzie władza jest skupiona w rękach niewielkiej grupy, która może dokonywać takich megalomańskich konstrukcji. Największe pomniki znajdują się w Chinach, w Indiach. One są dużo większe niż to. W ogóle jesteśmy daleko za tą konkurencją.
2: Jeszcze polscy miliarderzy mają duże pole do popisu.
26: Tak, ale oni to pole do popisu wykorzystują. Polscy, nie polscy miliarderzy, budując wieżowce również w centrum Warszawy, prawda? Te gesty nie są tak odległe. Jeden jest wprost religijny, drugi jest biznesowy, z pewnego klucza, w którym o wielkości danego biznesu ma zaświadczać wysokość budynku i piętro, w którym się znajduje, prawda? To są podobne klucze, to są klucze konserwatywnej polityki, liberalnej, ekonomicznie, konserwatywnej, światopoglądowo, to znaczy tego rodzaju megalomania. Wydaje mi się, że to jest o władzy. Władzy symboliczne, niekoniecznie władzy tego jednego człowieka, czy jakichś konkretnych ludzi, ale stawianiu nas wszystkich wobec oczywistości, że Matka Boska jest na swoim miejscu, kiedy tam stoi. No, i że my wszyscy musimy się poruszać wobec niej. Że to jest oczywiste, że krajobraz w Polsce to są historyczne pomniki, pomniki wojen, pomniki władców.
2: Albo religijne.
26: Albo religijne przedstawienia, jak ten, niekoniecznie pomniki. Albo trzeci człon, pewnie najszerzej reprezentowany, komercyjne, prawda? To znaczy billboardy, reklamy, budynki firmowe.
2: Bardzo dziękuję. Łukasz Zaręba, wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami w podsumowaniu dnia w TOK FM.

0: Reklama.
1: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Mega, co
4: ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł.

0: Instytut. Na stronach opublikowano materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Treści te wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie, przekazał w komunikacie Instytut. We Francji Rada Konstytucyjna zablokowała ustawę o zakazie sieci społecznościowych dla dzieci w wieku poniżej 15 lat. Argumentowała, że ogranicza ona swobodę wypowiedzi, a do tego implikuje, że każda osoba, nawet dorosła, korzystająca z sieci społecznościowych, będzie musiała udowodnić, iż ma więcej niż 15 lat. Ustawę popieraną przez prezydenta Emmanuela Macrona parlament przyjął pod koniec lipca. Prezydent nakazał już premierowi zmodyfikowanie prawa, aby uwzględniało ono wytyczne sądu.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Czas na Sport 360. Przemek Pozowski z redakcji sportowej TOK FM jest ze mną i z Państwem. Witaj.
3: Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Wojtku. Witam
2: już
3: Państwa.
2: Dzisiaj raz się w tym studiu spotykaliśmy po to, aby porozmawiać o sukcesie Igi Świątek.
3: Teraz, chce się przychodzić, prawda?
2: Tak.
3: Do takiego studia.
2: A teraz śledzimy tutaj razem z Przemkiem, chociaż Przemek tutaj na swoim telefonie ma więcej widzi, ma bliżej ten telefon.
3: Daję już na środek.
2: Mecz Huberta Hurkacza.
3: Sprawiedliwie, żeby było.
2: Co w tej chwili się dzieje?
3: A w tej chwili to Hubert Hurkacz przed momentem dosłownie wziął taki solidny, duży łyk wody. Swoją drogą wielka to butelka, taka żółta.
2: Trzeba się nawodnić dobrze.
3: Ale, no to może być za chwilę sukces. Oczywiście ja się uśmiecham, bo to dopiero początek turnieju, bo to dopiero pierwsza runda Cincinnati gramy, czyli taki turniej no już będący prawdziwym testem przed US Open, tak jak ten test miała w Toronto zaliczony na szóstkę z plusem Iga Świątek, bo turniej po prostu wygrała. Tak teraz będzie dalsza część testów, ale i walka o poważne pieniądze i punkty już trwa w Cincinnati. No i Hubert Hurkacz, który już pokazał, że po tej feralnej kontuzji z Wimbledonu, gdzie był naprawdę o krok od ćwierćfinału, musiał tak naprawdę poddać mecz wtedy z Niemcem Struffem. Teraz jest tak naprawdę o jednego gema od wygrania swojego pierwszego meczu na turnieju w Cincinnati. Prowadzi w drugim secie 5-4. Nie będzie tak zwanego serving for the match, bo jeszcze będzie musiał się, czy będzie, poczekaj. Nie, 5-4 będzie serving for the match. Tak, 5-4 i właśnie Hubert z Japończykiem, bo tego nie powiedziałem. Japończykiem Shima Bukuro. A pierwszy set wygrany 6-2. A drugi 5-4, więc myślę, że tak, dajmy Hubertowi w spokoju ten mecz wygrać, oby nie zrobił Huberta i nie postanowił jeszcze grać trzeciego seta, a może ja zaproponuję, żebyśmy zajrzeli na Wyspy Brytyjskie.
2: I być może jeszcze będziemy mieli powód, aby wrócić do tego konkretnego spotkania. No właśnie, Wyspy Brytyjskie i Birmingham, gdzie w tej chwili mamy europejskie mistrzostwa lekkoatletyczne, tam oczywiście są nasi i dobre informacje z Wysp.
3: No, jeśli chodzi o ogólnie medale, które zdobywamy, to wiadomo, to już nie są teraz w tych ostatnich 2-3 latach złote czasy polskiej lekkiej atletyki, które mieliśmy tak w okolicach mniej więcej Mistrzostw Europy w Berlinie, Mistrzostw Europy w Monachium, także Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Troszeczkę jest ten zjazd, tak mówiąc już ogólnie, ale ciągle jednak mamy 2 srebrne medale, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska i do tego jeszcze przecież brąz Jakuba Szymańskiego. Wczoraj był pierwszy dzień, znaczy był czwarty dzień mistrzostw, ale pierwszy dzień dla reprezentantów Polski bez medalu, no bo nie udało się go zdobyć w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. No a jak to podczas Mistrzostw Europy Lekkoatletycznych? Mamy 2 sesje, tak zwaną sesję dzienną. Ona się zaczyna najczęściej przed południem i kończy w takich godzinach, powiedzmy, obiadu, choć zależy w jakim kraju, bo we Włoszech też byłoby po obiedzie. I po tej sesji dziennej ja mam dla Państwa dzisiaj jedną bardzo dobrą informację. Jeśli jeszcze nie słuchaliście informacji TOK FM, no to Adrianna Sułek-Schubert po 2 konkurencjach 7-boju jest na pierwszym miejscu, czyli jest w walce nawet o złoty medal, no już też medalistka europejskich przecież imprez z przeszłości, ale z tą historią, gdzie przed Paryżem urodziła dziecko, potem tak no, dużo roboty wykonała, żeby w ogóle wystartować w igrzyskach, ale tej formy odpowiedniej zbudować nie zdążyła, no i być może właśnie tutaj, czy właściwie tam

0: bo na Wyspach Brytyjskich, w Birmingham, będzie to przełamanie. Więc to jest ta jedna dobra wiadomość z sesji dziennej. Będziemy mieć sesję wieczorną, w której od 20:35 będą kolejne konkurencje siedmioboju, no i walka o medale. Natomiast mamy też jedną taką niespodziankę in minus i to jest rzut oszczepem kobiet, bo tutaj wprawdzie Małgorzata Maślak-Glugla awansowała do finału, natomiast to się nie udało Marii Andrejczyk, jak ja wspominałem, te złote czasy polskiej lekkiej atletyki i Tokio, przynajmniej te złote w XXI wieku, bo złote czasy polskiej lekkiej atletyki mieliśmy też oczywiście wcześniej w XX wieku za sprawą chociażby Ireny Szewińskiej i wspaniałej naszej reprezentacji. Natomiast wracając, Maria Andrejczyk rzucała dzisiaj jedynie, znaczy rzuciła najdalej, 55-21, zajęła 18 miejsce i może posłuchajmy, jak sama się czuła po tym występie.
1: Jestem przykro, jestem rozbita bardzo. Technicznie jestem pogubiona od swojej operacji stawu skokowego, którą miałam w tamtym sezonie, bo ta moja noga po operacji inaczej pracuje, więc tak cały czas nie mogę się znaleźć w tym. No to jest jedna rzecz. Dwa, myślę, że trochę inaczej powinny przygotowania wyglądać, ale to właśnie muszę przegadać to z trenerem, bo za mało było automatyzmu. Ja wiem, że nawet na zmęczeniu, w trudnych warunkach jestem w stanie rzucać bardzo dobrze, ale to raczej wychodzi z tego, z takiej regularnej, systematycznej pracy, obrzucania z właściwą techniką cały czas. No a tego no nie było na ten moment, więc tak trzeba się raczej na tym skupić, bo to wszystko jest kwestia wypracowania automatyzmu i potem nawet gdy wchodzą emocje, to one już niewiele są w stanie zaszkodzić. Mogą pomóc, troszeczkę przeszkodzić, ale już nie będą grać takiej aż tak istotnej roli na tym rozbiegu. No a dzisiaj taki shit show był dosłownie.
0: No już może nie będę teraz więcej dodawać, bo shit show, choć to po angielsku mówi wiele.
2: Dosadnie bardzo.
0: Tak, nie wyszło Marii Andrejczyk. Niestety, no, ale będziemy mieć finalistkę w rzucie oszczepem. Wczoraj zresztą też dwóch naszych oszczepników zapewniło sobie awans do finału. To jest różnie porozkładane, różnie te konkurencje są, ale nie zawsze w ten sam dzień, co są eliminacje, są finały i tak w przypadku oszczepu właśnie jest. Natomiast to nie wszystko, co się działo przed południem, bo jeszcze mieliśmy sztafety i obie polskie sztafety 4x400 metrów zapewniły sobie kwalifikacje do biegów finałowych. Jeśli chodzi o sztafetę kobiet, no to tutaj mnóstwo sukcesów też z przeszłości, właśnie z Berlina, z Monachium, tylko ta sztafeta się bardzo mocno zmieniła. To jest ta sztafeta, w której teraz można się spodziewać, że w finale pobiegnie nasza medalistka olimpijska z Paryża, czyli Natalia Bukowiecka, kiedyś Kaczmarek, no ale tak patrząc ponad to są już generalnie, no, nie nowe zawodniczki, ale zawodniczki młodsze niż to złote pokolenie z Małgorzatą Chałupkowalik, z Anną Kiełbasińską i z Justyną Święty Ersetic między innymi. Dziś biegły Anna Gryc, Alicja Wrona-Kutrzepa, Kinga Gacka i Anastazja Kuś, najmłodsza, która przywiozła właśnie prosto z Oregonu złoty medal Mistrzostw Świata do lat 20, ale może najpierw krótko Alicja Wrona-Kutrzepa niech opowie o tym biegu.
3: No oczywiście, że chciałyśmy wejść z dużego kół, to by było takie najbardziej komfortowo, żeby po prostu nie mieć tego stresu, no ale najważniejszy jest ten finał, to było najistotniejsze i tak jak wspominałam dziewczynom, w finale nie pytają, czy to było duże kół, czy małe, więc to będzie nowe rozdanie i mam nadzieję, że tam zaprezentujemy się z jeszcze lepszej strony i będziemy walczyć o jeszcze wyższe miejsca.
0: No tak, to Alicja Wrona-Kutrzepa, a ja wspominałem jeszcze o Anastazji Kuś, takiej naszej nowej gwieździe lekkiej atletyki, złoto w Oregonie, potem lot, a potem już ledwie 48 godzin później, no nie, troszeczkę więcej, ale niedługo po tym właśnie udział w tym biegu eliminacyjnym, to posłuchajmy jeszcze Anastazji.
4: Na pewno czuć trochę te podróże, szczególnie w nogach. Wiadomo, biegi też, ale myślę, że te podróże były dosyć wyczerpujące, bo jednak przylecenie z USA do Europy nie jest generalnie ciężkie. Ale chciałam się jak najlepiej przygotować, żeby pomóc sztafety damskiej dziewczyny. No zrobiłam, co mogłam. Udało się dojść do finału, więc myślę, że w finale pokażemy jeszcze lepszą formę. Małe kół. Miałyśmy nadzieję cały czas, wierzyłam, że dam radę wejść. Myślę, że Kanada, wszystko wiadomo, nie był to idealny bieg. Ja też tam miałam dosyć czasu na ostatniej zmianie, więc no nie powiem, że to był gładki, czysty bieg, więc wiem, że jestem w stanie biegać szybciej jeszcze. No ale tym się charakteryzują biegi sztafetowe, że często są jakieś przepychanki. No kolejne doświadczenie, mam nadzieję, że na finał przyda się i tam pobiegniemy jeszcze szybciej.
0: Pewnie, no, bo słyszę, że chcesz
2: No i tak właśnie to wygląda w tej chwili na mistrzostwach w Wielkiej Brytanii. I przed nami też jeszcze sporo ciekawych rzeczy w ramach tych mistrzostw lekkoatletycznych, bo Małgorzata Maślak-Glugla, o której wspominałeś, ma przed sobą właśnie to finałowe spotkanie, prawda?
0: Znaczy będzie tak, ona będzie w finale rzutu oszczepem, a jeszcze chciałem troszkę tak zażartować, ale bo czasami sportowcy mówią żargonem, bo uznają, że to jest oczywiste, co to znaczy duże Q albo małe Q, ty się pewnie też mogłeś zastanawiać, to duże Q, no to chodzi o to, że wchodzą po prostu z danego miejsca w biegu eliminacyjnym, a potem są to jeszcze tak zwane małe Q i to już wtedy można na przykład być na lepszym miejscu w danym biegu, ale mieć gorszy czas, no i z czasem się wchodzi z małego ku, to o to chodziło, ja może rozjaśnię. Tak, ale to jeżeli chodzi o oszczep, to mówiłem, że to niekoniecznie jest tak, że te finały konkurencji są w tym samym dniu i dzisiaj oszczepu nie będzie, tu trzeba poczekać na, no właściwie niedługo, bo na weekend, tak, sobota, niedziela. Natomiast w dzisiejszej wieczornej sesji, oprócz Adrianny Sułek-Schubert, o której mówiłem, no to mamy jeszcze następujące konkurencje z udziałem naszych reprezentantów, i to będzie bieg na 10 tysięcy metrów, Elżbieta Glinka. W rzucie dyskiem Daria Zabawska wystąpi. Ja się nie spodziewam tutaj jakiejś rewelacji w sensie medalu, tak? I podobnie w skoku wzwyż Mateusz Kołodziejski, no gdyby on się włączył w walkę o medal, to też byłaby duża, duża niespodzianka. No ale potem będzie jeszcze weekend i tam właśnie podczas tego weekendu, już pomińmy teraz, bo ja nie mam przed sobą, przed oczami takiego godzinowego teraz rozkładu tych weekendowych startów, natomiast tam między innymi jest właśnie Natalia Bukowiecka, czyli finał medalowa, no właśnie sztafety, nawet jak to z czasów wynika, powiedzmy, nie wiem, że jesteśmy czwarci czy piąci w kolejce do medalu po tym, co żeśmy prezentowali w danym roku, to i tak jest to sztafeta, więc jeszcze wchodzi w grę jakieś zamieszanie, jakieś odwołanie, jakieś historie, no więc można zdobyć ten medal nawet w sposób niespodziewany i to dotyczy sztafet w różnych dyscyplinach, bo wszędzie tam, gdzie dochodzi do tych jakichś zmian, to się zawsze zwiększa prawdopodobieństwo jakiejś wtopy tych najlepszych. Ale nie trzeba patrzeć, żeby się innym coś złego stało, żeby Polska jeszcze miała medale podczas tych mistrzostw. Ja wierzę, że to nastąpi, bo w Rzymie, czyli 2 lata temu podczas europejskiego czempionatu było 6 medali. Myślę, że my do tego wyniku spokojnie jeszcze możemy doszlusować. Ale patrzę się też na zegarek. Wracamy do tego tenisa jeszcze na chwilę, bo wyserwował.
2: Myślę, Hubert, że to się należy w tej chwili słuchaczom. Co tam się dzieje w Cincinnati?
0: No, godzina 14. W tyle się zamknął mecz Huberta Hurkacza, czyli raz jeszcze, żeby Państwu przypomnieć. 6-2 pierwszy set, 28 minut. Drugi set bardziej wymagający do polskiego tenisisty, 46 minut i to wszystko przeciwko Shimabukuro, to jest 29-letni Japończyk, 90 w rankingu ATP, a więc no dość nisko. Hubert Hurkacz przy nim, cyferka w rankingu to jest obecnie 69, ale to, jak wiemy, wynikało z tych długotrwałych, a też ostatnio wracających problemów zdrowotnych. Już wspomniałem o tym Wimbledonie, to jest kiedyś przecież nie tak dawno temu, przed igrzyskami w Paryżu, 6 tenisista świata, to był jego najwyższy ranking, więc no, zwycięstwo dość spodziewane. Dzisiaj jeszcze, jeśli pogoda pozwoli, to powinien się na korcie pojawić wieczorem polskiego czasu Kamil Majchrzak, ale tutaj te prognozy nie są obiecujące, więc pytanie, czy do tego dojdzie. Kamil Majchrzak też tenisista z okolic teraz 70. miejsca, ale był już wyżej w tym sezonie, w którym wygrał swój pierwszy turniej rangi ATP, więc w Cincinnati się dzieje. W Cincinnati też oczywiście Iga Świątek będzie bronić w kobiecym turnieju tytułu, opromieniona tym sukcesem, o którym rozmawialiśmy po godzinie 12.
2: No właśnie, bo to jest takie tego rodzaju zwycięstwo, przełamanie takiego takiej serii wydarzeń sportowych, które nie były dla niej zbyt dobre i to później każdy kolejny pewnie z jakimś obciążeniem. Tu sukces, więc to jest paliwo dla sportowca, żeby jeszcze sięgnąć po więcej, prawda?
0: I aby sięgnęło po tytuł i w Cincinnati, i najlepiej w Nowym Jorku podczas US Open.
2: Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski, Sport 360. Za 4 minuty u nas w TOK FM będą najnowsze informacje. To będą informacje o godzinie 18.40, a po informacjach powiemy Państwu, dlaczego w dalszym ciągu warto z nami pozostać.
5: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy.

0: weekendy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Reklama.
3: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A te zaczynamy od wieści z dróg. W Kujawsko-Pomorskiem nieprzejezdna jest droga krajowa numer 15 w Strzelnie. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Trasa jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez miejscowość Ciechosz i drogę wojewódzką 255. O 37% spadła w pierwszych 7 miesiącach tego roku liczba nielegalnych przekroczeń granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Wynika z danych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Agencja zastrzegła jednak, że szacunki te nie uwzględniają kryzysu migracyjnego w Ceucie. Dane Frontexu obejmują nielegalne przekroczenie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, które zostały wykryte. W USA zatrzymano kobietę podejrzaną o zniszczenie pomnika poświęconego amerykańskim żołnierzom i cywilom z okresu II wojny światowej. Część pomnika znajdującego się w National Mall w Waszyngtonie została pokryta graffiti, fontanna wokół wypełniła się pianą, a na pomniku napisano sprayem czyste ręce, brudne dolary. Kobiecie postawiono zarzuty dotyczące niszczenia mienia Stanów Zjednoczonych oraz niszczenia miejsc pamięci poświęconych weteranom. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności. Remonty obiektów w National Mall i innych parkach w Waszyngtonie to jeden z priorytetów prezydenta Donalda Trumpa. Pomnik II wojny światowej został odnowiony ubiegłej zimy.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Ostatnie chwile przedświątecznego TOK 360. Podsumowania dnia w TOK FM. A co jeszcze mamy dla Państwa w ramach naszego popołudniowego, czy też wieczornego programu? No, jest tego trochę. Po 20 będziemy się zastanawiali nad Polską, jak jest postrzegana i co właściwie oferuje. I czy można powiedzieć, że Polska jest bezpieczna, czysta i dobrze zorganizowana. Skąd takie właśnie określenia? Otóż polski rząd uważa, że właśnie tak to wygląda. Podejrzewam, że wielu spośród Państwa miałoby pewne zastrzeżenia do tego takiego pięknego obrazka z katalogu, bo różne rzeczy się u nas dzieją, nie wszędzie jest czysto, nie wszędzie jest dobra organizacja, to z pewnością. Też nie wszędzie jest bezpiecznie. Ale jeśli przejrzymy serwisy społecznościowe i pooglądamy, w jaki sposób ludzie z zagranicy widzą nasz kraj, przyjeżdżając tutaj i później to relacjonują, to okazuje się, że dla kogoś z Europy Zachodniej często właśnie Polska jest takim azylem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o czystość. Po 20 w mikrofonie TOK FM u Pawła Sulika będzie o tym mowa z gościnią Katarzyną Tubilewicz, pisarką, publicystką i tłumaczką literatury szwedzkiej, a w latach 2006-2012 także dyrektorką Instytutu Polskiego w Sztokholmie, także atasze kultury w ambasadzie RP. Oczywiście, skoro to mikrofon TOK FM po 20, to także jest to okazja do tego, aby Państwo zabrali głos i sami się wypowiedzieli na te tematy właśnie. A po 22, jak zwykle u nas, Maciej Zakrocki przedstawia. Tym razem w ramach politycznego tygodnia, takiego podsumowania politycznego tygodnia, będą z nami profesor Tomasz Słomka z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także profesor Małgorzata Myśliwiec z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mimo wakacji mamy bardzo wiele różnych politycznych tematów, które tutaj z pewnością pojawią się po 22 u Macieja Zakrockiego. A u nas w TOK 360 to już jest właściwie wszystko. Tę audycję zrealizował dla Państwa Krzysztof Olesiewicz. Przygotował ją Szczepan Maziarek. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Marta Latecka też dzielnie w naszym zespole tutaj walczyła o newsy i komentarze do wydarzeń dnia. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia.
13: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
18: Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Codzienny magazyn motoryzacyjny, ostatnia audycja w tym tygodniu, Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Zacznijmy, ja dzisiaj mam o Geely, o Volvo, o Polstarze i potem mam jeszcze MG już była, co prawda w poniedziałek, ale to nie znaczy, że nic się tam nie dzieje. A ty wiem, że masz bardzo ciekawą kwestię do przedstawienia, baterie w samochodach elektrycznych, ale tak. Zaczynamy od Polstarów i to się na pewno wiąże z jedno z drugim, dlatego że Polstary w tej chwili są już tylko samochodami elektrycznymi, mają 4 modele. To Geely kupiło Polstara 8 lat temu, 2017 lat, to już 9 lat temu należy do Geely. Do Polski nie idzie im, jakoś Polska im nie po drodze. Ciągle słyszę, że na jesieni, może w tym roku, może w przyszłym, nie ma Polstarów. Robią pewnie jakieś badania, że nie bardzo się opłaca wchodzić z tą marką, nie wiem, ale Geely weszło. Co oni mają? Mają samochód osobowy, czyli taki sedan, bym powiedział, dwójkę. To już 6 lat produkowany. Mają też duże auto, najnowsze, ale mówię o nim, że nie jest SUV-em i crossoverem, więc jest jako drugie. Jest Polestar 5. To jest ponad 5-metrowe auto. Nawet ładnie wyglądające. Oraz mają 2 SUV-e i crossovery. Słynna czwórka bez tylnej szyby. Produkowano od 2 lat, pamiętasz? I trójka produkowano od 2 lat, no po prostu SUV crossover elektryczny. Wszystkie elektryczne, ta trójka jest SUV-em coupe. One takie jakieś są dla mnie dość zbliżone, ale może to dobrze, że jest jakaś charakterystyczna linia nadwozia. Chociaż bez przesady, trochę chyba marudzę, bo ten wielki sedan nie jest podobny wcale do dwójki. Ale dlaczego o Polestarach? Dlatego, że będzie kolejny model. Kolejny model i to w dodatku produkowany prawdopodobnie bardzo blisko Polski. Może za naszą południową granicą nawet. Słuchaj, Koszyce, Słowacja. To będzie kompaktowy SUV, ale bardzo dobrze wykończony. Nawet jest określany jako premium luksusowe. Czyli coś większego niż EX30, może to zastąpić EX40 na przykład. Pamiętasz, jakiś czas temu mówiliśmy, że być może pierwsza albo nowa generacja EX40 albo zmodernizowane pojawi się najpierw w Stanach. Nie wiem, dlaczego akurat w Stanach, ale były takie informacje. No dobrze, w każdym razie będzie to siódemka, będzie to jakiś bliźniak jakiegoś Volvo, ale jak to Volvo będzie się nazywać, tego nie wiemy. A kiedy ten samochód? Jakby ktoś myślał, o super, to pojadę pewnie tam na Słowację, może od razu w fabryce kupię. No to może jest to możliwe, ale za 2 lata dopiero. Czyli wtedy będzie jakieś nowe Volvo, pewnie EX40, być może EX60 też tam będzie produkowane. I będzie to EX40, jeśli będzie produkowana, no to już będzie na nowej platformie, a nie na zmodernizowanej platformie spalinowej, bo przypomnę, że te 40 Recharge najpierw, no to była taka zmodernizowana platforma spalinowa CMA. No dobra, czekamy czy nie czekamy. Bardziej czekam na nowe Volvo niż na Polestary, ale trudno nie mówić o Polestarze, bo to są bliźniaki Volvo czasami.
19: Tak, ale wiesz co? Śmieszna sprawa, dlatego że powiedzmy, że w Stanach jakoś ta rozpoznawalność tego Polestara istnieje. No. W Europie też troszeczkę istnieje i bardzo jestem zdziwiony tym, że koncern Geely, tak, który jest właścicielem Hyundai'a...
18: Volvo.
19: Volvo, oczywiście Volvo. Zaniedbał trochę temat, tak? Wiesz, jakoś tego Polestara nigdy nie byli w stanie, wiesz...
18: Firma miała pewne problemy, znaczy marka, nie firma, marka. No wiesz, to na przykład ten, w ogóle ta trójka, to jest przecież bliźniak Volvo EX90. No oni bardzo dużo mają wspólnego z Volvo, bo to przecież szwedzka marka. No umówmy się, Geely kupiło i Volvo, i kupiło i Polestara. I dlatego teraz prawdopodobnie będą chcieli trochę obniżyć koszty i robić jakieś bliźniacze, bardzo bliźniacze modele, tak jak trójka i EX90, prawda? Zobaczymy. No nie wiem, bo nieźle, że tak pukają nam tu od spodu, od południa, prawda? Ich i Koreańczycy, i teraz i Chińczycy. Poczekamy, zobaczymy. A co o tych bateriach, Jacku?
19: Że to jest sposób. Co o tych bateriach? Wiesz, od samego początku naszej przygody z motoryzacją to może nie, ale tak od pewnego momentu, jak tylko ta elektryczna motoryzacja zaczęła się rozwijać, powiedzmy, to nawet nie był ten moment, w którym pojawiły się te pierwsze Tesle SK i X. To myślę, że to się jakoś później, 2017-18, zaczęło się strasznie wszystko polaryzować. Bo do tego roku, do tego momentu, może nawet do roku 2020, samochody elektryczne nikomu nie przeszkadzały, nie?
18: Były taką ciekawostką jakąś, tak, prawda? Jakaś nowinka technologiczna, coś takiego.
19: Jak zaczęły być popularne, to mnóstwo osób, pewnie z jakąś skłonnością wywołaną, nie wiem, nadmiarem mediów społecznościowych, czy nie wiem, mnóstwo osób zaczęło się strasznie denerwować na sam dźwięk słowa samochód elektryczny. I to zresztą jest do dzisiaj. I jakaś taka, wiesz co, powiem ci, że patrzę na to z przerażeniem. Znaczy to przerażenie jest...
18: Ja się z tobą zgadzam, ale ja wiążę to z czymś i wydaje mi się, że to jest dość prawdopodobne, kiedy to zaczęło wywoływać jakieś takie... Kiedy Unia Europejska zapowiedziała w 2019 roku, to przecież wtedy był ten Zielony Ład tam zapoczątkowany, te cele klimatyczne i redukcję emisji i te cele dotyczące też samochodów elektrycznych, że muszą być tylko elektryki od roku 2030. I ludzie, po pierwsze, że wiele osób nie lubi Unii, jest przeciwko nawet członkostwu Polsce i dużo osób nie lubi być zmuszanych do czegoś, a jak to, a ja będę chciał kupić spalinowy za 20 lat, nie ma mowy. I że wtedy to się zaczęło, wiesz, tak sądzę, że coś to miało z tym wspólnego.
19: Na pewno, to bez dwóch zdań, ale wiesz, też zastanawiam się, wiesz, ale to dotyczy tak wielu różnych obszarów, butelkomatów, klapki na butelkach, polityki, o polityce.
18: Ale ja ci powiem, ja często jeżdżę na taką działkę 100 ileś kilometrów od Warszawy i tam te lasy się stały czyste. Dlaczego? Bo zabrakło puszek i plastikowych butelek już nie ma w lasach, bo jak były, to wszystkie zostały wysprzątane i oddane do butelkomatów. Uwielbiam ten pomysł. Uwielbiam.
19: Słuchaj, bliska i tobie i mnie Skandynawia, Finlandia, tam ludzie z tymi worami wiesz, mają w domu wydzielone przestrzenie, do których wrzucasz plastikowe, metalowe puszki i potem to odwozisz. Jakoś to wszystko funkcjonuje, mimo że odległości wyższe i też większe i też trzeba to zbierać. Natomiast wiesz, ale my mieliśmy wprowadzoną segregację w międzyczasie. Ja na przykład, odeszliśmy od tematu motoryzacji, już wracam, ale na przykład rozmawiałem z ludźmi, którzy się zajmują segregacją śmieci i mówią, trochę to jest bez sensu, dlatego że te wszystkie metalowe puszki, one i tak do nas trafiały, zbierane przez ludzi, którzy z tego sobie w ten sposób dorabiali. Słuchaj, nieważne.
18: Co z tymi bateriami? Jest taka szwedzka...
19: Tak. Mówiłem o tym, że te samochody elektryczne polaryzowały i do tej pory jeszcze zdarza się cała masa komentarzy, że to płonie, że te baterie są nieekologiczne, co my potem z tym zrobimy i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa pytań, na które nie znamy jeszcze odpowiedzi. Natomiast coraz częściej dostajemy odpowiedź na pytanie, na to coś, co było wielką niewiadomą te ileś tam lat temu, na jak długo te baterie będą nam starczały, ile się da tym przejechać.
18: Ile?
19: Były takie samochody jak Nissan Leaf, w których degradacja, czy Mitsubishi i Miev, degradacja baterii następowała bardzo szybko, bo nie było tam żadnego systemu zarządzającego tą baterią, systemu, który by chłodził czy podgrzewał tę baterię. Natomiast jeżeli chodzi o współczesne samochody, no to jest już dużo, dużo lepiej. Słuchaj, firma Karla, to jest szwedzki dealer pojazdów elektrycznych, 10 tysięcy prawie testów przeprowadzili, testów akumulatorów przeprowadzili w latach 2022-2026 i dotyczą te testy samochodów elektrycznych, które przejechały, uwaga, ponad 100 tysięcy kilometrów. I myślę, że to już jest coś, co jest nam w stanie powiedzieć dużo więcej na temat tego, jak to wygląda, niż te wszystkie nasze domysły.
18: Niech zgadnę. Degradacja jest mniejsza niż się spodziewano na przykład 10 lat temu.
19: Degradacji prawie nie ma.
18: A właśnie.
19: Pokrywa się to też trochę z naszymi obserwacjami. Słuchaj, na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o zdrowie baterii, o jej pojemność po przejechaniu 100 tysięcy, są dwa samochody. I tak. To są samochody, które my żeśmy już na samym początku wychwycili jako najlepsze elektryki. I do tej pory uważam, że Hyundai Kona pierwszej generacji to jeden z najlepszych elektryków, jakie trafił do sprzedaży. 97,2% po 100 tysiącach kilometrów w Kia Niro i Hyundai Kona. Kia EV6 na miejscu trzecim, 96%. Volvo XC40, ogniwa CATL, 95% prawie. Polestar, ogniwa CATL, 94%. BMW i3, to nowe, z akumulatorem 120 Ah, bardzo dobry wynik, 93 Ah. Na ostatnich miejscach, potem mamy Polestara, mamy Tesla 3. Na miejscu 9 i 10 są Audi. Tutaj ta degradacja baterii jest 93%. Czyli to nie jest tak strasznie.
18: Nie jest źle, nie, absolutnie.
19: No,
18: słuchaj,
19: nie jest
18: to
19: tak,
18: mówiłeś...
19: tak strasznie, jak żeśmy przypuszczali.
18: No, oczywiście, to CATL, no to te baterie CATL chińskie, oni mają chyba największy udział na świecie, prawda? Jeśli chodzi o produkcję baterii do samochodów, tam 40%, a chyba prawie 20% ma BYD, więc ja się nie dziwię, że te baterie są dobre, no to... Prawda? Tam były, podawałeś. No dobra, a na koniec szybko, krótko. MG. Sporo znamy MG. Prawie wszystkimi jeździliśmy, nawet Cybersterem, elektrycznym kabrioletem. Ja ostatnio chwaliłem S9, hybrydę z gniazdka, słuchaj, za 180 tysięcy, prawie 5-metrowe auto. Sporo nim pojeździłem. To jest coś ciekawego, dobrze wykończone. Naprawdę zrobiło to na mnie niezłe wrażenie. Mam nadzieję, że pojeździsz nim na jesieni, że sobie go weźmiesz też do testów, bo chyba ciebie wtedy nie było, jak ta S9 była w redakcji. No i mamy też te elektryki, mamy czwórkę, S5, S6, to też one po wakacjach zaraz będziemy nim znowu jeździć. No i ZS i HS. HS, lider sprzedaży, super, naprawdę super, dobrze im idzie. W czerwcu to był w pierwszej piątce modeli w Polsce. Wiesz, HS chyba na czwartym miejscu. A ZS to zdaje się po pół roku jest w pierwszej dwudziestce. No ale do rzeczy. Ty mówiłeś o nowych napędach hybrydowych, zmodernizowanych w MG,
19: prawda? Parę dni temu, tak.
18: Parę dni temu. A teraz wiemy, że już wreszcie wejdzie nowa generacja MG4, który w Polsce, ten elektryk MG4, 4,30 długości, napęd na tył, wcale nie miał jakiegoś takiego wielkiego powodzenia. Nigdy nie widziałem go chyba w pierwszej dziesiątce modeli, jakoś niespecjalnie. MG to jest w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o zwykłe hybrydy, jako jedyny Chińczyk, ale jako elektryki to w tej chwili czwórki dawno już nie było. No, nowa generacja, słuchaj, 10 centymetrów dłuższa, od początku roku jest już w Wielkiej Brytanii i tam się nazywa MG4 Urban, żeby odróżnić od tej pierwszej generacji. 10 centymetrów dłuższa, ale ma napęd teraz naprzód, co ciekawe. Zaskakujące trochę, nowa generacja. Nie bardzo mi się, wiesz, mniej mi się podoba z przodu niż ta obecnie jeszcze sprzedawana w Polsce. Nie wiem, czy ty widziałeś chociaż tą, no, tego, jak to ja mówię, Urbana na zdjęciach, bo przecież na pewno o nim mówiliśmy, jak się pojawił w Wielkiej Brytanii. No, ale co wiemy? No, wiemy to, że to MG już jest bardzo blisko Polski sprzedawane. Nie tylko w Wielkiej Brytanii, już w Czechach jest. I ma być w Polsce, tylko czy w tym roku jeszcze nie wiem, ale ponieważ ma być w Polsce, to ja powiem tylko, oprócz tego, że ma napęd naprzód i jest dłuższy 10 cm, czym się jeszcze różni, albo co ma pod maską, ma akumulatory 43 kWh albo 54, pojemność, nie pojemność, moc 150 albo 160 koni. I co tu jeszcze o nim wiemy? No wnętrze widzę zbliżone, chociaż trochę może nowocześniejsze, bagażniki bardzo duże. Wersja premium 570, tradycyjna wersja prawie 580. No dobra, no czy mi się podoba, czy nie podoba ten przód, to jest rzecz gustu. W każdym razie nowa generacja MG4 przyjedzie do Polski już wkrótce, a już przyjechała do Czech, ale od początku roku jest w Wielkiej Brytanii i tam się nazywa MG4 Urban. To tyle na dziś chyba. Życzymy miłego weekendu, udanego i zapraszamy na poniedziałek, prawda, Jacku?
19: Tak jest, bardzo uprzejmie dziękujemy i do usłyszenia.
20: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
21: Reklama. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
22: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
21: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
22: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
21: Aflofa.
23: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
25: Jeszcze nie śpisz?
26: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
25: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
26: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
27: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Polacy poszkodowani w wyniku pożarów w Chorwacji. To będzie największa dotąd defilada. Jutro święto Wojska Polskiego. Prokuratura cofnęła areszt dla rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Czworo Polaków zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji. Jedna z osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
0: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
16: Jak poinformowały chorwackie media, w wyniku pożaru, który dotarł dzisiaj do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części kraju, ewakuowanych zostało ponad 1000 osób. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Polski MSZ zaapelował do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Upalnie będzie jutro, także w Polsce. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 15 województw. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
16: A w przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. W przededniu Święta Wojska Polskiego przy pomniku żołnierzy poległych na misjach odbył się uroczysty apel pamięci. Było to upamiętnienie 124 żołnierzy i pracowników wojska, którzy w nowoczesnej historii Polski zginęli lub zmarli podczas zagranicznych misji. Jutro w południe warszawską Wisłostradą przemaszeruje około 2000 żołnierzy. Zaprezentują najnowszy sprzęt wojskowy, m.in. wyrzutnie Patriot, a także czołgi Borsuk i K2. To będzie największa defilada od dekad, powiedział w TOK FM dyrektor Muzeum Wojska Polskiego profesor Bogusław Pacek.
4: Jestem przekonany, że to będzie taka defilada chwały, która będzie służyła nie tylko budowaniu pozytywnych emocji wokół wojska, no i też trochę daniu takiego sprawozdania społeczeństwu, na co te pieniądze idą, przecież nie małe. Ale drugi element tej defilady to jest element odstraszający. Ci, którzy mają jakieś złe zamiary wobec Polski, na pewno po obejrzeniu takiej defilady, no z całą pewnością zastanawiają się 3 razy.
16: Równolegle na wodach Zatoki Gdańskiej odbędzie się defilada morska z udziałem ponad 20 jednostek marynarki wojennej. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Śledczy zmienili kwalifikację czynu po tym, jak ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości. A to oznacza, że rolnikowi grozi także łagodniejsza niż wcześniej zakładano kara.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na sport. Obie polskie sztafety 4x400 metrów wywalczyły dziś kwalifikacje do finałowych biegów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Birmingham. Awans do finału zdobyła również oszczepniczka Małgorzata Maślak-Glugla, a nie udało się tego dokonać wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio, czyli Marii Andrejczyk. Lech Poznań jako ostatni z polskich klubów jeszcze dziś o godzinie 20 będzie walczyć o fazę play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z Klaksvik trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na wyspy owcze piłkarzy Kolejorza. Za to z awansów cieszą się Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa odpowiednio w eliminacjach do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. GKS Katowice natomiast już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę do niej nie idzie najlepiej. Błażej Kulesza.
6: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
7: Nasze szanse są bardzo małe.
6: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
7: Myślę, że w tym dwójmeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu. I myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
6: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w 2 meczu 3-2.
8: Zasłużenie awansowaliśmy.
6: Mówi trener Adrian Siemieniec.
8: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
6: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: A dziś początek czwartej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Legia podejmie o 20.30 Radomiaka. Jutro w Lubinie z kolei derby Dolnego Śląska. Zagłębie kontra Śląska. Wrocław. Przełożone są 2 mecze naszych pucharowiczów, Lecha z Wisłą Płock i Jagiellonii z Pogonią Szczecin. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
16: Sobota będzie upalna i słoneczna. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam słupki rtęci pokażą nawet 35-36 stopni. 31-32 w centrum, chłodniej na Podlasiu i na wschodnim wybrzeżu. Tam w okolicach 28 stopni.
28: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
2: Z analitycznego punktu widzenia historia z Chinami reagującymi na sankcje wobec Rosji uderzeniem w europejskie firmy kluczowe dla odbudowy europejskiej obronności jest fascynująca. Po prostu fascynująca. Słyszy się o tym i ma się uderzenie adrenaliny, jakże rzadkie, gdy człowiek tak kwitnie przy biurku. Ale z punktu widzenia znaczeń, które mogą określić i jakość tego biurka, i sens siedzenia przy nim, to już nie jest wesoła sprawa. W zasadzie przyjemniej chyba byłoby nic nie wiedzieć. Karol Marx lubił używać antynomii martwego i żywego w rozumieniu pracy i kapitału. Żywa praca ludzi, więzy społeczne, kontra martwa praca maszyn, surowców i samego kapitału, służącego zresztą dalszej akumulacji tegoż kapitału. I jak to się ma do Chin i Europy? A na przykład tak, że mamy oto martwe zyski ze sprzedaży martwych aut jako kluczowy zasób europejski. Taki zasób, który oddzielił się od społeczeństw tejże Europy, oddzielił się od krajów europejskich i walczy o zwyżki finansowe kosztem europejskiego bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju. Martwy przemysł Tesli przetransferowany do Chin, który służy Chińczykom do wytworzenia przewagi konkurencyjnej, która kończy się z kolei zależnością europejskich firm motoryzacyjnych, tak przecież cennych i prestiżowych. To jest oczywiście pewien skrót, co ja teraz wygaduję. Skrót z rozmowy, którą za chwilę Państwo usłyszą i która wiele wyjaśni. Bo to jest wszystko bardzo proste. Tak proste, że aż boli. Tak bardzo podobało nam się produkowanie tanio, bardzo tanio w Chinach, tak bardzo pokochaliśmy chińską cenę, że zapomnieliśmy, że ten schemat nie musi trwać wiecznie i karmić portfeli Europejczyków i Amerykanów bez końca. Znaleźliśmy się w sytuacji zależności, w której Chiny mogą wystawić rachunek i robią to bez mrugnięcia okiem. A najbardziej przykre jest z tego wszystkiego, że w gruncie rzeczy chyba zgubiło nas europejskie przekonanie, że świat jest stabilny, porządek niewzruszony, a sojusze opłacalne bez względu na wszystko. Wykluczaliśmy z obrazka elementy, które poprzedzały trumpizm, ale one były. Pivot na Azję za Obamy, zasysanie europejskich spółek kluczowych dla zielonej transformacji za Bidena. To wszystko było, to wszystko zapowiadało ten nowy świat, w którym Europa mogła się znaleźć. No i właśnie się znalazła, z nieprzewidywalnym Trumpem za Atlantykiem i rosnącymi w siłę, coraz bardziej bezwzględnymi Chinami, za nieprzyjazną, agresywną Rosją i z własnym uwikłaniem w zyski z mariażu europejskich firm z chińską gospodarką. Zyski tak potężne, że przeciwdziałające tak zwanemu procesowi de-riskingu, czyli zwykłemu, zdroworozsądkowemu odzyskiwaniu granic gospodarczych, kluczowych dla sterowności politycznej. No i mamy rozleniwiające lato, ale jak to mówią złośliwcy, myślami już przy poniedziałku. Czyli zapomnijcie o relaksie. Właśnie ważą się wasze losy. O ile całkiem się jeszcze nie zważyły.
3: Reklama.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
29: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
30: Marian, a gdzie mogę kupić
31: ten... Na mediaexpert.pl.
30: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
31: Na mediaexpert.pl.
30: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
31: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
20: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
23: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
24: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
25: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kup.
26: Reklama.
2: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Paulina Uznańska z Ośrodka Studiów Wschodnich, analityczka do spraw chińskich. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
2: A będziemy rozmawiali o chińskich sankcjach tak zwanych, czyli o tej odpowiedzi na 21 pakiet sankcji Unii Europejskiej, odpowiedzi, która uderza w szereg podmiotów europejskich, w tym dwa polskie. I zanim przejdziemy do meritum, zanim zastanowimy się nad znaczeniem i istotą tych sankcji, to spróbujmy spojrzeć maksymalnie szeroko, jak one się wpisują w chińską politykę handlową i co one znaczą. Może zacznę od takiego pytania banalnego. Czy my z czymś podobnym mieliśmy już do czynienia ze strony Chin? Mówię my, w sensie Europa, ale może trzeba też jeszcze szerzej. Czy Zachód miał do czynienia z czymś podobnym?
27: Ta sytuacja jest w pewnych wymiarach bezprecedensowa, dlatego że faktycznie Chińczycy po raz pierwszy odpowiadają na unijny pakiet sankcji wobec Rosji. Tych pakietów mieliśmy już 20, to jest 21. Po raz pierwszy Chińczycy odpowiadają, można powiedzieć, że de facto kontrsankcjami. Chińczycy formalnie nie używają sankcji w swoim reżimie, oni to określają jako ograniczenia eksportowe, ale de facto to, co Chińczycy robią, to wpisują przedsiębiorstwa unijne na swoją czarną listę Ministerstwa Handlu I to oznacza, że te przedsiębiorstwa nie będą miały możliwości zakupowania z Chin, a także z przedsiębiorstw nie chińskich, ale korzystających z chińskich technologii, komponentów i półproduktów, technologii dual use. I jeżeli patrzymy na to z lotu ptaka, to Chińczycy wiele razy weaponizowali handel, to znaczy używali handlu jako broni. Natomiast ta sytuacja jest dla nas złą informacją, jako dla całej Unii, a dla Polski przede wszystkim, bo po raz pierwszy Chińczycy tak ostro odpowiadają na unijną presję na Rosję. I dlatego ta sytuacja jest dla nas taka ważna.
2: Ale czemu tak się stało? Czemu teraz? Czy mamy już jakąś odpowiedź, czy zbliżamy się do takiej odpowiedzi? Czemu teraz i czemu w taki sposób? Coś się zmieniło? Przecież to jest tak, jak pani powiedziała, i tak jak wszyscy wiemy, 21 pakiet na litość boską, czyli coś, co jest już mocno ugruntowane w europejskiej polityce zagranicznej. No i też ta logika, która tutaj się nasuwa, prawda? Znaczy to, że Unia Europejska wie, czemu sankcjonuje Rosję, ale czemu Chiny sankcjonują Unię Europejską w tym kontekście?
27: Tutaj myślę, że trzeba mieć na uwadze dwa czynniki. Pierwszy to jest ogólny stan relacji unijno-chińskich, który jest zły. One są naprawdę w najgorszym kryzysie od dekad. Możemy o tym szerzej porozmawiać później. A druga kwestia jest taka, że Chińczycy mają teraz ogromne poczucie siły, które wynika między innymi z polityki Stanów Zjednoczonych i z tego, że Chińczycy już dwukrotnie w pewnym sensie wygrali starcie z Amerykanami, między innymi w zakresie metali ziem rzadkich. Chińczycy nałożyli restrykcje na metale ziem rzadkich, od których cały świat jest zależny od Chin, i Amerykanie się wówczas wycofali. I to dało Chińczykom ogromne poczucie siły, które wykorzystują i w swoich relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale też w swoich relacjach z Europą. I myślę, że te dwa wątki sprawiają, że tym razem Chińczycy odpowiedzieli dużo ostrzej niż zwykle. Bo trzeba mieć na uwadze, że w przeszłości Unia Europejska już karała chińskie przedsiębiorstwa w swoich pakietach sankcji za to, że wspierały rosyjską machinę wojenną. Natomiast po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją, że Chińczycy odpowiadają Unii oko za oko. I jak prześledzimy to, w jaki sposób Chińczycy do tej pory postępowali, to widzieliśmy, że ich reakcje były naprawdę bardzo wyważone na unijne pakiety sankcyjne wobec Rosji. Chińczycy działali bardzo punktowo. Na przykład sankcjonowali litewskie banki albo w kwietniu nałożyli sankcje na 7 unijnych podmiotów, ale wówczas powiedzieli, że podejrzewają te firmy o sprzedawanie broni Tajwanowi. Zatem za każdym razem oni działali punktowo i bardzo ostrożnie. A tym razem po prostu biorą te firmy unijne jako zakładników. Są gotowi pokazywać, że jeżeli Unia będzie chciała dalej wywierać na nich presję za to, że firmy chińskie wspierają machinę wojenną, to Chińczycy będą w Unię uderzali i będą uderzali w sektory, które są dla nich strategicznie ważne, w tym przypadku w obronność. Bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, a to bardzo ważne, że te firmy, które tym razem Chińczycy sankcjonują, to nie są żadne banki. To są firmy strategicznie ważne dla modernizacji sektora zbrojeniowego w Europie. Zatem Chińczycy uderzają w naprawdę najbardziej wrażliwy punkt Europy.
2: To jest rzeczywiście bardzo ciekawy element, bo przypomnijmy, że te banki, o których pani mówi, to była odpowiedź na takie zbliżenie między Tajwanem a Litwą, prawda? Był taki moment, ja już nie pamiętam, w poprzedniej dekadzie, kiedy rzeczywiście Litwa bardzo mocno jakby wyszła na taką pozycję, nie wiem, lidera, w jakiejś takiej awangardzie się znalazła, jeśli chodzi o współpracę z Tajwanem. I to była odpowiedź, prawda? To o to szło wtedy.
27: Tutaj chronologia jest nieco inna. Mianowicie to, o czym pan redaktor wspomina, to faktycznie miało miejsce. Chodziło wówczas o to, że Wilno przyzwoliło Tajwanowi na otwarcie biura przedstawicielskiego Tajwanu. I Chińska Republika Ludowa wtedy bardzo agresywnie zareagowała wobec Litwy, dlatego że standardowo te biura tajwańskie za granicą nazywają się Biuro Przedstawicielskie Tajpej. I używanie tej nazwy Tajwan z punktu widzenia Pekinu działa jak płachta na byka, dlatego że może nieformalnie oznaczać zacieśnianie stosunków dyplomatycznych i to jest najbardziej wrażliwa linia z punktu widzenia Pekinu. I wówczas doszło naprawdę do bardzo dotkliwych sankcji na Litwę. Naprawdę to był taki moment też bardzo ważny w relacjach unijno-chińskich, bo po raz pierwszy wobec państwa członkowskiego Pekin wytoczył tak daleko idące sankcje. Natomiast jeżeli chodzi o nałożenie sankcji na dwa litewskie banki, to to miało miejsce stosunkowo niedawno, jeszcze w tym roku. I tutaj chodziło o odpowiedź właśnie na pakiet unijnych sankcji na Rosję za nałożenie, za ukaranie

0: Czyli znowu chodziło tak. o to, że nie podobało się Chińczykom najbardziej to, że Litwa jest najbliżej w zasadzie uznania państwowości Tajwanu, jeśli w ogóle ktokolwiek w Europie się do tego celu jakoś przybliża, jeśli to w ogóle jest cel. Ale to jest jakby pewne boki, tutaj wyjaśniamy. Jeżeli spojrzymy na przykład... Tak, proszę, proszę.
1: Ja tylko nakreślę tutaj, że po prostu Chińczycy teraz idą dużo dalej, bo ukaranie dwóch banków litewskich ma znikome znaczenie dla Europy i dla relacji unijno-chińskich. Natomiast pójście w sektor obronności i sankcjonowanie firm z sektora zbrojeniowego, technologii morskich, fotoniki, półprzewodników, w momencie, kiedy cała Europa jest skupiona na tym, żeby szykować się na wojnę obronną z Rosją, no to jest jednak eskalacja bezprecedensowa w relacjach unijno-chińskich.
0: To teraz przejdźmy do drugiego elementu, o którym pani wspomniała przed chwilą, czyli do tej relacji, do tych historii związanych z metalami ziem rzadkich i kontekstu amerykańskiego. Może przypomnijmy, co tam się takiego wydarzyło, co mogło pokazać Chińczykom, że metoda kija jest metodą skuteczną w wielu wypadkach.
1: Chińczycy mają świadomość tego, że cały świat od nich zależy, jest zależny w zakresie metali ziem rzadkich. Ponad 60% wydobycia metali ziem rzadkich i ponad 90% przetwarzania rafinacji ma miejsce na terenie Chin. I metale ziem rzadkich są wykorzystywane w szeregu bardzo różnych technologii, począwszy od elektroniki użytkowej, ale też w sektorze obronnym. Chińczycy mają świadomość tego, że to jest taki lewar, z którego mogą korzystać, mogą odkręcać i zakręcać kran metali ziem rzadkich i cały świat jest od nich w tym zakresie zależny. I w momencie, kiedy oni wprowadzili te ograniczenia na metale ziem rzadkich, to zarówno i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych no, całe przedsiębiorstwa były w zasadzie sparaliżowane. Chińczycy też zrobili to mądrze, bo w tym wachlarzu ograniczeń eksportowych, jakimi oni dysponują, mogliby nałożyć całkowity zakaz sprzedaży. A tak nie zrobili. Oni zdecydowali się na licencjonowanie sprzedaży metali ziem rzadkich. Czyli raz mogą je sprzedawać, raz mogą wydawać licencje, raz, ale nie muszą tego robić. I nawet Donald Trump nie był w stanie wywrzeć na nich efektywnej presji na to, żeby zaprzestali tak rygorystycznego mechanizmu licencji. I w tym momencie Chińczycy zrozumieli, że w wielu obszarach no nie ma też na tyle koordynacji transatlantyckiej, a nawet same Stany Zjednoczone nie są w stanie na nich wywrzeć wystarczającej presji, więc mają ogromne poczucie siły i postępują z tym poczuciem siły również wobec Europy.
0: No to jest rzeczywiście bardzo interesująca sytuacja i pytanie brzmi, jakby czemu aż tak? To znaczy pani powiedziała przed chwilą o pewnym takim bezprecedensowym podejściu do tych problemów, które Europa w tym momencie stawia na pierwszym miejscu dla samej siebie, czyli właśnie kwestia obronności. Czemu aż w ten sposób? To znaczy jeżeli zadamy sobie pytanie o tą ostrożność i spryt chiński, to jak oni mogą kalkulować, że walą z grubej rury?
1: Nie jesteśmy już w takim momencie, żeby maski były konieczne. Z perspektywy chińskiej wiele kwestii jest już jasnych. To znaczy oni wciąż czasami stosują taką taktykę czarowania Europy, niektórych państw członkowskich, ale jednak jest to i z perspektywy Pekinu, i z perspektywy Brukseli jasne, że Chiny i Europa są na kursie kolizyjnym. Jest tak dlatego, że po pierwsze, Chiny i Europa mają ogromne różnice w zakresie strategicznym. Dlatego, że Chiny bardzo silnie wspierają Rosję. O tym możemy zaraz powiedzieć osobno. I Unia Europejska mówi też już otwarcie o takim wsparciu, które wcześniej nie było w domenie publicznej szeroko omawianym. Mianowicie w zeszłym miesiącu Kaja Kallas, wysoka przedstawicielka Unii do spraw polityki bezpieczeństwa i zagranicznej, powiedziała, że trzy agencje wywiadowcze państw członkowskich potwierdziły to, że rosyjscy żołnierze są bezpośrednio szkoleni na Ukrainie. To jest na mocy tajnej umowy między Rosją a Chinami podpisanej w zeszłym roku i wiemy, że na przestrzeni ostatnich miesięcy ponad 200 żołnierzy

0: żołnierzy rosyjskich było szkolonych na terenie Chin, między innymi w zakresie wojny dronowej, i następnie ci żołnierze albo wracali do Rosji, gdzie szkolili kolejnych, albo część z nich była wysyłana bezpośrednio na front na Ukrainie. No to jest już skala potwierdzenia tego, jak silne jest wsparcie Chin dla Rosji. Jest naprawdę, skala świadomości jest naprawdę bardzo wysoka i obie strony mają tego, obie strony o tym wiedzą. No i drugi wątek jest taki, że jednak Europa to komunikuje Chinom, że ich polityka przemysłowa przyczynia się do wymierania przemysłu w Unii Europejskiej i że tak dalej być nie może. I Chiny teraz nie są już na etapie próby oczarowania czy zagmatwania rzeczywistości, tylko to jest już, przechodzą do tej polityki nie marchewek, tylko kijów, czyli pokazują swoją siłę, mówią, że są gotowi eskalować i że są gotowi podnosić cenę, jeżeli Unia będzie chciała wywierać na nich jakąkolwiek presję, czy to w zakresie polityki przemysłowej, czy w zakresie ich wsparcia dla Rosji.
1: Ja może zapytam teraz tak trochę niegodnie dziennikarza, mianowicie, czy w świecie analityków, są już jakieś informacje na temat tego, co się dzieje po stronie Unii w tej sytuacji? Bo ja muszę powiedzieć, że jak śledzę prasę, no to widzę głównie opis, natomiast nic nie wiem o tej reakcji europejskiej. Tam się na pewno musi coś dziać, ale czy na przykład do pani docierają jakieś informacje, jak Bruksela próbuje się teraz znaleźć w tej sytuacji?
0: Tak, my musimy mieć świadomość tego, że polityka, ta polityka de-riskingu, polityka wycofywania się czy zmniejszania zależności od Chin, ona faktycznie jeszcze kilka lat temu była na nagłówkach gazet i stosunkowo łatwo było się zorientować w tym, co Unia robi w zakresie polityki wobec Chin. Sama kwestia obniżania zależności od Chin pojawiała się w przemówieniach przewodniczącej von der Leyen i tak dalej. Natomiast teraz podejście europejskie jest już inne, dlatego że wiemy o tym, że w obliczu no, dużego jednak kryzysu w relacjach transatlantyckich i tej rosnącej asertywności Chin, taka polityka nie jest już opłacalna, dlatego że Chińczycy na nią już reagują alergicznie. W związku z tym bardzo wiele działań Unii się odbywa po cichu i ta polityka ograniczenia zależności od Chin dalej trwa, ale ona już nie jest na pierwszych stronach gazet. I teraz jesteśmy w bardzo ważnym momencie w relacjach unijno-chińskich, dlatego że podczas ostatniej rady w czerwcu Rada dała mandat Komisji Europejskiej do tego, żeby przygotować nowe narzędzia ochrony wspólnego rynku. I nie powiedziano tam, że chodzi o Chiny, ale każdy sobie zdaje sprawę, że dokładnie o to chodzi. Czyli Unia teraz przygotowuje narzędzia, które miałyby pomóc jej asertywnie odpowiadać na chińską presję przemysłową. I wiemy, że jesienią, na przełomie września, października prawdopodobnie, Komisja Europejska pokaże, jakie to dokładnie będą narzędzia. Tak w kuluarach się mówi, że pierwszym elementem tego pakietu to miałby być instrument dywersyfikacyjny. On ma taką dosyć prostą logikę. Chodzi o to, że po prostu dostawy do Europy nie mogą zostać nagle odcięte przez jedno państwo albo przez jednego dominującego dostawcę. I znów, tutaj tą logikę wspiera ta nauka, którą Europa wyciągnęła z kwestii uzależnienia od rosyjskiego gazu i zrozumienia tego, że my nie możemy przejść z uzależnienia od Rosji do kolejnego uzależnienia, tylko tym razem od Chin. Więc Unia Europejska, czy Komisja miałaby tym instrumentem zobowiązywać przedsiębiorstwa w sektorach krytycznych do wykazywania, że one nie podlegają na jednym źródle dostaw. To jest benedyktyńska praca po stronie przedsiębiorstw, żeby sprawdzać swoje łańcuchy dostaw, sprawdzać swoich dostawców, sprawdzać, od kogo pozyskują i nie uzależniać się głównie, czy co gorsza, wyłącznie od Chin. Dlatego, że mamy już wystarczającą ilość dowodów, że Chiny w razie konfliktu są gotowe weaponizować te zależności. Później możliwe też, że Unia będzie nakładała kolejne cła na niektóre produkty z Chin. No, mówi się głośno chociażby o możliwych cłach na samochody hybrydowe z Chin. Dlatego, że musimy mieć świadomość tego, że mamy cła na samochody chińskie, ale wyłącznie na samochody elektryczne. I te cła jest bardzo łatwo obejść, dlatego że po prostu Chińczycy zaczęli sprzedawać do Europy więcej samochodów hybrydowych i spalinowych, na które cła nie obowiązują. Więc możliwe, że komisja wprowadzi, chcąc chronić swój rynek, nowe cła, które obejmowałyby już tę lukę, czyli samochody hybrydowe i spalinowe. No i wreszcie być może będziemy mieli do czynienia też z nowymi dochodzeniami czy środkami ochronnymi podejmowanymi przez Komisję Europejską na wybrane towary eksportowane przez Chiny do Europy. To będzie bardzo intensywna jesień i to, co teraz robią Chiny, też ta reakcja na unijny pakiet sankcji wobec Rosji, ona też ma pokazać, że jeżeli Komisja Europejska silnie uderzy w chińskie interesy na terenie Europy, to Chińczycy są gotowi asertywnie odpowiadać.
1: Ale teraz spróbujmy jeszcze na moment zostać przy tym temacie i zadać sobie pytanie, jak to się ma w kontekście niemieckim, prawda? Całkiem niedawno była wizyta kanclerza w Pekinie i komentarze, takie analizy też zdaje się pani autorstwa z tej wizyty raczej mówiły o tym, że tam się de-risking nie pojawiał. Tam było dużo takiego, no współpracujmy, zacieśniajmy współpracę, partnerstwo strategiczne, bla, bla, bla. No więc jak to się ma do tego, co teraz pani mówi?
0: Tak, tamta wizyta była raczej regresem niż postępem dla de-riskingu. I tutaj trzeba mieć świadomość tego, jak silny wpływ na politykę unijno-chińską mają po prostu koncerny niemieckie, w tym koncerny motoryzacyjne, które z nazwy są niemieckie, ale często one mają tak silne powiązania z Chinami, że one właściwie... Bardziej zasadne byłoby powiedzieć, że są firmami albo globalnymi, albo po prostu w dużej części chińskimi. I to, co teraz obserwujemy, to jest coraz większe przenoszenie przez te przedsiębiorstwa swojej produkcji, ale też swoich centrów badań na teren Chin. I mamy do czynienia z taką sytuacją, że z jednej strony Unia Europejska, szykując różne dokumenty, między innymi Industrial Accelerator Act, chce zmuszać chińskie przedsiębiorstwa do tego, żeby lokowały produkcję w Europie i żeby ta produkcja wymuszała też transfer technologiczny. Natomiast to, co robią niemieckie koncerny, od których też lobbingu jest zależny i one są blisko ucha kanclerskiego. To, co te koncerny robią, to jest przenoszenie swojej bardzo dużej części działalności produkcyjnej i badawczej na teren Chin, tak, że wyżyna się właściwie europejskie małe firmy poddostawców, również z Europy Środkowej i Wschodniej, i zastępuje się ich poddostawcami chińskimi. Zatem mamy do czynienia z pewnym kanibalizmem. Ten automotive niemiecki po prostu pożera to, na czym, to, z czego sam korzystał w Unii przez wiele lat. I tutaj ważne jest też nakreślenie takiego kontekstu, że przez wiele lat te koncerny niemieckie mówiły o tym, że one przenoszą część swojej działalności produkcyjnej i badawczej do Chin, ale to dlatego, że rynek chiński jest dla nich ważny i że oni będą produkować częściowo w Chinach, ale wyłącznie na rynek chiński. A ta dynamika, z którą mamy obecnie do czynienia, sprowadza się raczej do tego, że te koncerny przenoszą znaczącą część swoich działań na rynek chiński, ale nie po to, żeby produkować na rynek chiński, tylko żeby produkować na rynki globalne, w tym na rynek europejski. Więc mamy do czynienia tutaj z bardzo dużym rozdźwiękiem między tym, co chce robić Komisja Europejska, a między przedsiębiorstwami, które mają ogromny wpływ też na kształt i działań ostatecznie i na dominujące państwa członkowskie, w tym Niemcy.
1: A czy można powiedzieć, ja wiem, że to jest pytanie już może trochę spoza obszaru pani specjalizacji, ale że to już zaszło do takiego poziomu, że w zasadzie te firmy mają też powiązania kapitałowe z Chinami i że to zaczyna być trochę takie zasysanie tego przemysłu, który jeszcze ma nalepkę Europy, ale na dobrą sprawę już bardzo mocno jest zależny od Chin i to na wielu poziomach?
0: Tutaj trzeba zrobić takie rozróżnienie, że faktycznie te koncerny bardzo często, one argumentują, że one muszą mieć dużą obecność na rynku chińskim, no bo jeżeli chodzi o innowacyjność, opracowywanie nowych technologii, faktycznie Chińczycy w zakresie nowej mobilności mają wiodącą pozycję. I tutaj jeszcze jeden osobny wątek. Chińczycy no nie byli w stanie w zakresie samochodów spalinowych wyprzedzić koncernów europejskich, ale wyprzedzili je, jeżeli chodzi o ucyfrowienie pojazdów. I trzeba mieć świadomość tego, że przedsiębiorstwem najważniejszym i zupełnie kluczowym w tym, jak Chińczycy swoją nową mobilność, ucyfrowienie pojazdów rozwijali, jest Tesla. I sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia, jest mniej więcej taka, że europejskie koncerny w latach 90. zaczynały swoją produkcję w Chinach, ale najważniej, i faktycznie tam Chińczycy do tego czasu produkowali średniej jakości samochody spalinowe. Później na rynek chiński wkroczyła Tesla i właściwie działalność Ilona Muska na terenie Chin sprawiła, że Chińczycy nauczyli się robić bardzo wysokiej jakości samochody ucyfrowione, elektryczne. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że przedsiębiorstwa europejskie są tak silnie uzależnione od Chińczyków, dlatego że właściwie one wszystkie najbardziej zaawansowane technologie ucyfrowienia motoryzacji, takie jak chociażby ADAS, coraz silniejsze zastosowanie AI w motoryzacji, no tego wszystkiego oni uczą się na tym etapie już poprzez współpracę z przedsiębiorstwami chińskimi. Więc jesteśmy w takim momencie, że nie należy się spodziewać, że oni się w jakikolwiek sposób z rynku chińskiego wycofają, no tylko musimy jako Unia budować swoje zdolności do tego, żeby chińskie inwestycje do Unii przychodziły, żeby produkcja odbywała się na terenie Europy, ale produkcja, a nie montaż. Czyli żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że do nas przychodzi samochód wyprodukowany w Chinach, ale rozłożony na części i w Europie jest montowany, bo to nam nie daje żadnej wartości technologicznej. My się w ten sposób niczego nie uczymy, robimy z siebie montownię. Musimy zmuszać Chińczyków do tego, żeby lokowali swoje inwestycje w Europie i żeby w tych inwestycjach zawierał się transfer technologii, tak jak oni to robili przez lata.
1: To jest zresztą fascynujący temat, dlatego że ja pamiętam dokładnie ten moment, kiedy w 2018 Tesla ogłaszała, że będzie pierwsza fabryka w Szanghaju. I to był taki moment, kiedy Tesla miała duży problem z wypuszczaniem nowych aut na rynek. I potem, zdaje się, rok później już te samochody zaczęły zjeżdżać z linii produkcyjnej tej fabryki, czyli jakby to było turbo doładowanie dla Tesli i turbo doładowanie dla Chin, jak rozumiem, z tej logiki, którą pani teraz przedstawiła.
0: Tak, to było turbo doładowanie dla Chin, dlatego że trzeba mieć świadomość tego, że tam zaszedł ogromny transfer technologii. Jednak to wszczepienie lokalnych, chińskich poddostawców i dostawców, cała fabryka w Chinach sprawiła, że technologie Tesli przeniknęły na rynek chiński i Chińczycy byli w stanie bardzo efektywnie rozwinąć szybko inne marki ucyfrowionych samochodów. A jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, bo tutaj mówimy o tej warstwie biznesowej, tak, przenikaniu się czy transferze technologii między przedsiębiorstwami, dostawcami, poddostawcami. Ale jest jeszcze drugi wątek, czyli podejścia aparatu państwowo-partyjnego do Tesli. I to z jednej strony Elon Musk był na terenie Chin zawsze głaskany, on był przyjmowany na najwyższym szczeblu osobiście przez chińskich dygnitarzy, ministrów, w tym ministra handlu. Natomiast Chińczycy nieformalnie sami stosowali sporo obostrzeń wobec Tesli w zakresie bezpieczeństwa. Oni zawsze mieli z tyłu głowy to, że Tesla jest tak ucyfrowiona i że jest w stanie zbierać tak wiele wrażliwych danych geoprzestrzennych, osobowych na terenie Chin, może się skończyć tym, że samochody Tesli będą szpiegowały na terenie Chin. I dlatego samochody Tesli, mimo tego, że Tesla od 2019 roku produkuje w Szanghaju i mimo tego, że od 2021 roku ma swoje centrum danych na terenie Chin, to te samochody bardzo długo nie były wpuszczane w pewne wrażliwe obszary na terenie Chin. Na przykład nie mogły parkować w pobliżu budynków rządowych, nie mogły jeździć po niektórych autostradach. Ale to już dla mnie jest takim ulubionym przykładem, one też nie mogły zatrzymywać się i przejeżdżać blisko miejsc, w których miał występować Xi Jinping. Beidaihe, czyli taki letni kurort, w którym wypoczywają oficjele komunistycznej partii Chin, blokował przez ponad 2 miesiące wjazd Tesli do niektórych obszarów. No właśnie dlatego, że Tesla miałaby mieć możliwość śledzenia, obserwowania, liczne kamery, sensory mogłyby zbierać wrażenie dane. Zatem z jednej strony przedsiębiorstwa chińskie bardzo korzystały z tego transferu technologii dla Tesli, ale z drugiej strony państwo chińskie, aparat partyjny bardzo ostrożnie podchodził do tej ilości i jakości danych gromadzonych na terenie Chin przez Teslę.
1: To jest fascynujące i oczywiście tak ciekawe, że moglibyśmy teraz zupełnie zarzucić ten temat europejski i pójść dalej w ten wątek, ale wróćmy do Europy i wróćmy do naszych kłopotów. To się zresztą wszystko ze sobą jakoś krzyżuje, jak pewnie państwo słyszą, ale wróćmy do tego pytania o Rosję. To znaczy, dlaczego teraz dla Chin? Wczoraj zresztą rozmawiałem w tym programie z Agnieszką Bryc o tym, dlaczego Chiny mogą być ważne dla Rosji. Znaczy inaczej, na czym polega użyteczność Rosji dla Chin tak z takiej perspektywy rosyjskiej, że to jest trochę taki można powiedzieć, taki proxy, którego można rozegrać. Taki duży proxy, bardzo duży. Ale jak to wygląda, kiedy się patrzy na to właśnie z logiki chińskiej? Do czego Rosja się przydaje? Dlaczego jest ważna?
0: Trzeba powiedzieć, że relacje rosyjsko-chińskie łączy fundamentalny wspólny cel. I tym celem jest osłabienie porządku międzynarodowego opartego na prymacie USA. Ja teraz zostawiam z boku wątek, na ile Amerykanie są jeszcze takim prymatem zainteresowani za administracji prezydenta Trumpa, ale faktycznie już od dekad Chiny i Rosję łączy to, że są niezadowoleni z obecnego ładu międzynarodowego i chcieliby osłabić sieć sojuszy amerykańskich zarówno w Europie, jak i w Azji. I z punktu widzenia Pekinu Rosja jest po prostu bardzo przydatnym testerem i partnerem w tej operacji. Też jak czytamy to, w jaki sposób Pekin sam definiuje relacje chińsko-rosyjskie, to ten obraz nam się zupełnie rozjaśnia. Chińczycy, może przytoczę wypowiedź Wang Yi, czyli pierwszej osoby w aparacie partyjnym, w Komitecie Centralnym odpowiedzialnej za sprawy międzynarodowe, a w strukturze państwowej Chin to jest minister spraw zagranicznych. I on w zeszłym roku ujął to tak. Relacje między Chinami a Rosją to jest przykład najbardziej stabilnych, najbardziej dojrzałych i najbardziej strategicznie wartościowych relacji między mocarstwami w porządku międzynarodowym. I dokładnie tak jest. Z punktu widzenia Chin, Rosja to jest najbardziej wartościowy partner służący realizacji chińskich celów strategicznych i dlatego Chińczycy coraz otwarciej są gotowi płacić pewną cenę za to, że Rosję wspierają. I chociaż dotychczas Unia starała się wbijać klin między Chiny a Rosję, ta relacja jest asymetryczna, można o tym dużo powiedzieć. Jest też wiele napięć między Rosją a Chinami, ale ten fundamentalny, wspólny cel łączy ich na tyle silnie, że to jest quasi-sojusz.
1: To rzeczywiście jest kolejny jakby wątek, który tutaj nam trochę wyjaśnia, z czego wynika ta reakcja chińska na europejski pakiet sankcyjny. Ale czy pani myśli, że to jest jakiegoś rodzaju, czy możemy zadać sobie takie pytanie, czy to jest jakiegoś rodzaju zwrot w polityce chińskiej? To znaczy, czy możemy się spodziewać, że to tak będzie, że Chińczycy rzeczywiście stają się coraz bardziej asertywni i coraz mocniej będą przeduszali w tych obszarach, które uznają za strategiczne dla swojego rozwoju?
0: Ja myślę, że dużym problemem w naszej debacie europejskiej o Chinach jest to, że za każdym razem jak Chińczycy podejmują asertywne kroki, to my się zastanawiamy, a czy oni teraz zrzucili jakąś maskę, a dlaczego oni są tacy asertywni. Natomiast dla mnie te działania w ogóle nie są zaskakujące, dlatego że po prostu Chińczycy to wszystko mają w swoich dokumentach. To nie jest tak, że oni działają w sposób jakoś szczególnie zaskakujący. To, co oni obecnie robią, to jest po prostu korzystanie z ich ustawy o ograniczeniach eksportowych, wypracowanej w 2024 roku, później uszczegółowionej w 2026. I te Chińczycy po prostu robią sobie cały wachlarz instrumentów prawnych, które mają służyć temu, żeby działać bardzo asertywnie. I ograniczenia eksportowe to jest jeden z bardzo ważnych elementów w tym wachlarzu narzędzi do wywierania presji na inne państwa. I ja myślę, że jesteśmy już na tym etapie, że w Chinach jest zarówno wola polityczna, jak i instrumenty prawne, które są... Chińczycy nie muszą działać zgodnie ze swoim prawem, bo oni nie są państwem prawa, ale prawo tam ma funkcję sygnalizacyjną. I widzimy to, że jest i wola polityczna, i instrumenty prawne przygotowane do tego, żeby wywierać presję na Europę. Więc możemy się spodziewać, że w kolejnych miesiącach Chińczycy będą w przypadku asertywnych działań Europy tylko eskalować. Tu nie będzie deeskalacji, tu będzie chęć pokazania siły. Tego bym się spodziewała. I jesienią, i w kolejnych latach.
1: Czyli jaki tu jest cel? To znaczy taki, żeby Europa była w pewnym sensie, nie wiem, bardziej zsynchronizowana z Chinami, żeby była takim, nie wiem, miejscem zbytu chińskich produktów, żeby weszła w jakiś sojusz i przestała fikać? Co jest jakby tym dalekim celem? Jeżeli oczywiście już powiedzieliśmy sobie o tym, że ten cel zasadniczy to jest osłabienie Stanów Zjednoczonych, jakby odebranie im prymatu, to jak w tej układance miałaby się zachować Europa, tak żeby Chińczycy byli zadowoleni? Takie pytanie się nasuwa.
0: Tak, z perspektywy chińskiej optymalnym scenariuszem byłoby to, żeby Europa pozostała, żeby rynek europejski został szeroko otwarty na produkty chińskie, żeby Europa nie nakładała żadnych ceł, żeby nie ograniczała dostępu chińskich przedsiębiorstw. Druga kwestia jest taka, żeby w Europie można było swobodnie lokować inwestycje chińskie, ale bez żadnych szczególnych wymogów, czyli bez żadnych transferów technologii, zasad local content. To jest wszystko z perspektywy chińskiej niekorzystne. Po prostu oni chcą, żeby Europa była dla nich szeroko otwartym rynkiem zbytu. Politycznie chcieliby, żeby Europa pogodziła się z tym, że wspierają Rosję i będą to robić, i żeby nie wywierała na nich żadnej zasadniczej presji w tej sprawie. Zatem oni widzą to przez dwie soczewki. Pierwsza soczewka to jest ta soczewka przemysłowa, czyli że Europa powinna zaprzestać podejmowania działań z ich perspektywy protekcjonistycznych, a z perspektywy Unii po prostu symetrycznych wobec Chin. A z drugiej strony oni jednak podkreślają to, że no, będziemy dalej współpracować z Rosją coraz silniej i musicie się z tym pogodzić i przestańcie nas za to karać, bo my będziemy wam odpowiadać.
1: Czyli to jest de facto taka polityka jakiegoś kolonializmu handlowego i takiego założenia, że albo się dostroicie do naszych polityk, uznacie je, przestaniecie je kwestionować, przestaniecie właściwie stawiać opór, albo może się robić nieprzyjemnie i w wielu obszarach będzie się robiło nieprzyjemnie. Coś takiego się wyłania.
0: Tak, i trzeba mieć też świadomość tego, że przez lata propaganda chińska też przedstawiała Europę jako zupełnie bezzębny podmiot uzależniony od Stanów Zjednoczonych. I teraz w obliczu kryzysu w relacjach transatlantyckich Chińczycy widzą to, że to jest dobry moment, żeby Europę przestraszyć. Dlatego, że skoro Europa nie była w stanie podjąć wielu asertywnych działań wobec Chin, jeszcze w momencie, kiedy była stosunkowo dobrze skoordynowana ze Stanami Zjednoczonymi, to dlaczego w pojedynkę miałaby nagle się wybić na niepodległość? I oczywiście to jest niezrozumienie ze strony Chin tego, że wiele procesów w Europie, nawet jeżeli one nie będą koordynowane z Amerykanami, to one są na tyle krytycznie zagrażające bezpieczeństwu europejskiemu i ekonomicznemu i temu twardemu bezpieczeństwu, że Europa będzie działać tak czy siak. Natomiast Chiny są w stanie wiele procesów w Europie jeszcze bardziej spowalniać, zastraszać, prowadzić politykę kijów i marchewek i w ten sposób poprzez wybrane państwa członkowskie, poprzez lobby przedsiębiorstw sprawiać, żeby te działania podejmowane przez Unię były jak najbardziej bezzębne i powolne. Jeżeli miałabym wskazać teraz takie dwa procesy, które z perspektywy Chin w Europie są najbardziej niebezpieczne, to jest rewizja aktu nad cyberbezpieczeństwem, która się toczy w Unii i właśnie wspomniany akcelerator, Industrial Accelerator Act, bo to jest z kolei ta przestrzeń, w której Unia stara się budować własną podmiotową politykę przemysłową. I Chińczycy oba te procesy starają się spowalniać. Myślę, że tutaj zakończę, możemy o tym szerzej porozmawiać, ale naprawdę jesteśmy teraz w momencie właściwie decydującym, dlatego że teraz na jesień Komisja Europejska pokaże, na ile szeroko jest w stanie podjąć jeszcze rękawice w rywalizacji z Chinami, czy może po prostu podkuli ogon i jej działania będą zupełnie nieefektywne.
1: Dziękuję bardzo. Paulina Uznańska z Ośrodka Studiów Wschodnich Zespołu Chińskiego była Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję serdecznie.
2: To jest powtórka.
3: Za 8 minut godzina 8, 19.52. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Za chwilę informacje po informacjach. Mikrofon Tok FM. Część z Państwa, słuchaczy, słuchaczek, pewnie pomyśli sobie, wreszcie ten program, na który czekałem. Tak, proszę Państwa, to dziś będziemy rozmawiali o marce Polska. I to nie chodzi o walutę, która po pierwszej wojnie światowej w Polsce obowiązywała, ale o to, że proszę Państwa, 2 tygodnie temu powołano pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska. Została nią profesor Barbara Mróz-Gorgoń. I nasz premier powiedział, że to po to, żeby wysiłki, które są dotychczas rozproszone w różnych instytucjach, one były bardziej spójne. Ale też premier kraju powiedział wtedy tak. Będziemy chcieli, żeby Polska kojarzyła się z tym, z czym naprawdę zaczyna się kojarzyć w świecie. Z państwem nowoczesnym, bardzo bezpiecznym, czystym i świetnie zarządzanym. To są nasze gigantyczne atuty i czas najwyższy, aby w spójny sposób opowiedzieć o tym światu. Duma, jaka biła z tej wypowiedzi, na pewno udzieliła się części słuchaczy i słuchaczek, ale też podejrzewamy, razem z Karoliną Kłaczyńską, wydawczynią dzisiejszego programu, że część z państwa zadała sobie kilka pytań, słuchając premiera. Po pierwsze i najważniejsze, co myśmy robili przez 30 lat, skoro nie mamy nadal rozpoznawalnej na świecie marki Polska. Po drugie, czy taką markę się robi w ten sposób, że powołuje się pełnomocnika, pełnomocniczkę do spraw marki Polska? Czy my jesteśmy przekonani, i to jest ich chyba kluczowe pytanie, numer 3, czy jesteśmy przekonani, że premier naszego kraju, Donald Tusk, mówiąc o Polsce, że jest państwem nowoczesnym, bezpiecznym, czystym i świetnie zarządzanym, odwołuje się do rzeczywistości w Polsce? Czy też raczej do tego wyobrażenia, które chcielibyśmy zbudować w umysłach mieszkańców naszej planety, że oto Polska jest czysta, bezpieczna, świetnie zarządzana, nowoczesna. Mało tego, ktoś dziś może do nas zadzwonić, do programu Mikrofon Tok FM i powiedzieć: pomieszaliśmy porządki, od premiera począwszy, skończywszy na Radiu Tok FM. Porządek powinien być dokładnie odwrotny. nie powołujmy żadnych pełnomocników, nie ustalajmy, co jest polską marką, zróbmy solidne badania. Po prostu na całym świecie pytajmy różnych ludzi, z czym się wam Polska kojarzy. I jak nam wyjdzie, że kojarzy się z Chopinem, Lewandowskim i Igą Świątek, no to wtedy się zaczniemy zastanawiać, w jaki sposób ten wizerunek tak utkać, żeby później włożyć olbrzymie pieniądze, zaangażowanie w jego promocję. Liczę na to, że państwa głosy dziś będą arcyciekawe. Rozpoczniemy od rozmowy z Katarzyną Tubelewicz, pisarką, publicystką i tłumaczką literatury szwedzkiej, ale w latach 2006-2012 był on dyrektorką Instytutu Polskiego w Sztokholmie i attaszę kultury w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej. Po godzinie 20 po informacjach mikrofon TOK FM. Zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
6: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Wyborcza na długi weekend. Ludzie chudną, ale zmienia się nie tylko ich waga. Ozempik wpływa na nasze relacje i nawyki. Co zyskaliśmy, a co straciliśmy po ozempikowej rewolucji? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie. Crédit Agricole spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska. S.A.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko $0,99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie $15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
21: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
21: Wygodnie i za darmo.
1: No.
22: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: A to w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Nadchodzą obniżki na stacjach benzynowych. Co zmieni się od poniedziałku? Susza w Polsce nie odpuszcza. Wody brakuje nawet w kranach. Nasz najlepszy tenisista udanie zaczął tenisowy turniej w Cincinnati. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minuta po 20:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ceny niektórych paliw w poniedziałek spadną nawet o ponad złotówkę za litr, a to dlatego, że po weekendzie wraca pakiet CPN. Będzie obowiązywać niższa 8% stawka VAT na paliwa. Codziennie będą też ustalane ceny maksymalne, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Mimo wielu strachów, które były przedstawiane także publicznie przez przedstawicieli opozycji, paliwa w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Mamy kontraktowane dostawy, one są realizowane w sposób absolutnie niezachwiany.
3: W poniedziałek, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, benzyna 95 będzie kosztowała 6,41 za litr, benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Cieszmy się, że jesteśmy narodem zwycięzców nad bolszewizmem, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas apelu pamięci żołnierzy poległych w bitwie warszawskiej 1920 roku. Podczas uroczystości prezydent wręczył też pośmiertny awans na kapitana Sergiuszowi Piaseckiemu, uczestnikowi wojny 1920 roku. Uroczysty apel pamięci poległych w wojnie polsko-bolszewickiej odbywa się w Wigilię Święta Wojska Polskiego na warszawskich powodach. Wąskach wojskowych. Susza w Polsce trwa. Najbardziej cierpią Lubelszczyzna i Podkarpacie. W gminie Bukowsko w Bieszczadach od ponad tygodnia nie ma wody w kranach, bo część rzek i potoków całkowicie wyschła. Ponad 1000 mieszkańców korzysta z wody tylko przez kilka godzin dziennie. Swój sposób na gromadzenie zapasów ma pan Jan ze wsi Nowotaniec.
5: Radzimy sobie dla własnych potrzeb takich, to sobie radzimy, a jeśli chodzi o te do spożycia, no to sobie przywozimy tam z tego. Z jakiegoś źródełka, od kogoś tam.
3: Gmina zapowiada trwałe rozwiązanie, ale dopiero za 2 lata, mówi wójt Marek Bańkowski.
6: Mamy w planach budowę magistrali, wody takiej stabilnej dostawy i myślę, że w przeciągu kilkunastu miesięcy ten problem rozwiążemy już na stałe, że takie sytuacje nie będą mieć miejsca.
3: Do tego czasu mieszkańcy liczą na deszcz, ale ten ma spaść dopiero w przyszłym tygodniu. Informacje wracają za godzinę, a teraz w TOK FM czas na sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po 2 z 7 konkurencji siedmioboju na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. I w sesji wieczornej po godzinie 20 wróci do rywalizacji o medal. Ponadto jeszcze dziś w Birmingham w biegu na 10 tysięcy metrów wystartuje Elżbieta Glinka, a o medale powalczą także dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Hubert Hurkacz wygrał z Japończykiem Sho Shimabukuro 6-2-6-4 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego rangi ATP Masters 1000 na twardej nawierzchni w Cincinnati. Mecz trwał godzinę i 14 minut. Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z numerem 18 Amerykanin Tommy Paul. A jeszcze dziś w Cincinnati na korcie powinien pojawić się Kamil Majchrzak, którego rywalem będzie kwalifikant z Australii Christopher O'Connell. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto awansowała na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata. Polka pokonała tej nocy w finale kanadyjskiej imprezy reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę. A ten mecz śledził Błażej Kulecki.
8: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
9: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był nawet najłatwiejszy pod tym względem, dlatego
1: tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
8: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
1: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
8: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
3: Noc w większości kraju zapowiada się bezchmurnie. Temperatura na przeważającym obszarze spadnie do 12-16 stopni. Jutro ponownie dużo słońca i w wielu miejscach termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała program i będzie go wydawać. A realizować program będą Adam Brzeziński i Karolina Kubicka. I zapraszamy Państwa już jakieś pół godziny, słuchaczy i słuchaczki, do dzielenia się swoimi opiniami. Dziś pytamy, czy Polska powinna reklamować się jako kraj bezpieczny, czysty, dobrze zorganizowany. Rząd uważa, że tak. A ty? Odwołujemy się tu oczywiście do cytatu z premiera Donalda Tuska z 29 lipca tego roku. Cały cytat brzmi tak. Będziemy chcieli, żeby Polska kojarzyła się z tym, z czym naprawdę zaczyna się kojarzyć w świecie. Z państwem nowoczesnym, bezpiecznym, czystym i świetnie zarządzanym. To są nasze gigantyczne atuty i czas najwyższy, aby w spójny sposób opowiedzieć o tym światu. A rozpoczynamy od rozmowy z Katarzyną Tubelewicz, pisarką, publicystką i tłumaczką literatury szwedzkiej w latach 2006-2012, dyrektorką Instytutu Polskiego w Sztokholmie i attaché kultury w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Najpierw chciałem zapytać Panią, ze względu na Pani doświadczenie w kwestii promocji kultury polskiej i promocji Polski, czy my dokonaliśmy właśnie, słuchając premiera, ale też dowiadując się, że pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska została profesor Barbara Mróz-Gorgoń, czy myśmy już dokonali jako kraj z Pani perspektywy takiego wyboru? To znaczy wiemy, które cechy, wiemy mniej więcej jaki imidż i teraz tylko trzeba zebrać się i to odpowiednio wypromować. Czy według Pani przed nami jeszcze jest czas dyskusji w zasadzie, co, jakie mają być składowe tego wizerunku Polski, który chcemy sprzedawać na zewnątrz?
10: No, myślę, że przed nami długi czas dyskusji, a przede wszystkim powiedzmy sobie szczerze, że ta dyskusja trwa i jest bardzo chaotyczna, ale ona toczy się od wielu, wielu lat. I z jednej strony świetnie, że osoba z taką wiedzą i doświadczeniem jak profesor Barbara Mróz-Gorgoń ma zająć się tematem promocji marki Polski, ale z drugiej strony warto powiedzieć, że w roku 2004 wielką księgę strategii promocji Polski stworzył sam Wally Ollins, nieżyjący już dzisiaj, jeden z najwybitniejszych na świecie speców od tak zwanego nation branding, czyli promocji marki kraju. On działał na zamówienie polskiego rządu, reprezentowanego wtedy przez Włodzimierza Cimoszewicza, który był ministrem spraw zagranicznych i wydano spore pieniądze na to, by Wally Ollins zaproponował, że Polskę trzeba promować jako kraj twórczego napięcia. Stworzył strategię, która poszła do kosza, ponieważ zmienił się rząd i zaczęto wszystko tworzyć od nowa. Później wrócono znowu do Ollinsa 10 lat później. On proponował nowe logo Polski. Polska jest krajem, który chyba miał najwięcej logotypów. Aha. Ze wszystkich współczesnych krajów. W Polsce nieustannie zabiega się...
9: Przepraszam, że przerwę, ale skoro jesteśmy krajem, który charakteryzuje twórcze napięcie, to jeden logotyp nie wystarczy w tej sytuacji.
10: No prawda, właśnie tak. I to twórcze napięcie to było bardzo celne. Ono charakteryzuje ewidentnie pracę nad promocją Polski na świecie i tą pracą zajmują się naprawdę liczne instytucje, które, znaczy każda z tych instytucji działa niejako oddzielnie, czasem ze sobą współpracują, na przykład Instytuty Polskie, ja byłam rzeczywiście szefową w dobrym zresztą dla instytutu w czasie Instytutu Polskiego w Sztokholmie, ale instytuty działają pod auspicjami MSZ, ale mamy też Instytut Adama Mickiewicza, którym zarządza Ministerstwo Kultury. Mamy Polską Organizację Turystyczną ze swoim logotypem i swoim pomysłem na promocję kraju i później jest jeszcze cała masa innych instytucji.
9: Którą to organizacją zarządza jeszcze trzecie ministerstwo.
10: Tak, ale mamy jeszcze wiele innych instytucji. Mamy instytucje, które cząstkowo zajmują się tymi tematami. Pieniądze na promocję kraju mają regiony, miasta. W Polsce się wydaje ogromne pieniądze właśnie na promocję marki polskiej.
9: Ale dobrze, ale przepraszam. Czyli jak, to, co pani mówi, jak myślę, że część słuchaczy i część słuchaczek słucha pani mówi, zaraz, czyli ten ruch rządu jest o tyle sensowny, że tam się mówi właśnie o próbie ujednolicenia, przynajmniej jakichś takich kierunków albo tych strumieni pieniędzy. Czyli to z pani perspektywy, jakby pani to oceniała? Czyli to próba zebrania tego w całość ma sens, jak rozumiem, tak?
10: To oczywiście ma sens, ale to się w ogóle nie może, to znaczy tak, ja nie chcę być pesymistką, ale jest dosyć dziwne, że powołuje się po pierwsze osobę, która ma zająć się strategią, znowu tworzeniem nowej opowieści też wizualnej o Polsce i generalnie nową koncepcją pod koniec kadencji rządu, dlatego że takie strategie tworzy się, tego się nie robi szybko, bo jeżeli coś się robi szybko, to z reguły nic z tego nie wychodzi. A poza tym ja myślę, że pełnomocniczce no raczej będzie trudno zarządzać tymi licznymi instytucjami, które w tej chwili wymieniłam. Więc my mamy po pierwsze problem organizacyjny. Po drugie, w Polsce nieustannie zmienia się koncepcję i też to jest bardzo politycznie jakoś tam powiązane generalnie z różnymi grupami w kraju, dlatego że jak zmienia się władza, to zmienia się też koncepcja nawet tego, jaką polską kulturę należy promować. No przypomnijmy, że jak Olga Tokarczuk dostała Nobla, czyli to był ten moment, który był wspaniały dla promocji polskiej literatury, no to ze strony instytucji państwowych i rządu właściwie zrobiło się wszystko, by umniejszyć temu Noblowi, dlatego że ona wtedy była, Olga Tokarczuk akurat nie podobała się rządzącym. Także w Polsce to jest wszystko bardzo upolitycznione, a jeszcze jedną jakoś taką spiętą achillesową jest fakt, że Polska nie jest krajem, który ma jakieś takie znane na świecie produkty i też nie do końca radzi sobie z tworzeniem opowieści także o po prostu markach. Idealnym przykładem kraju, który sobie z tym świetnie radzi, a ma podobną do Polski historię, jest Korea Południowa, która stała się demokracją mniej więcej w tym samym czasie co Polska. I dzisiaj Korea jest krajem z jednej strony, jeżeli chodzi o kulturę, to znanym z filmu, na który trwa moda, z K-pop, można lubić lub nie lubić ten typ muzyki, ale to jest naprawdę fenomen na skalę światową. Są młodzi ludzie, którzy uczą się koreańskiego tylko i wyłącznie dlatego, że słuchają tej muzyki. I żeby wypromować koreański film, koreańską muzykę, ale też koreańską literaturę, Korea zrobiła strasznie dużo najpierw w kraju, wkładając ogromne pieniądze po prostu w promocję kultury u siebie, a następnie drugie tyle konsekwentnie w promowanie kultury na zewnątrz. A jednocześnie Korea ma na przykład kosmetyki, które podbijają cały świat, bo udało im się i znowu to nie są tylko firmy, ale to są też działania państwa, stworzyć opowieść o tym, jak wyjątkowe są koreańskie metody dbania o skórę. Tymczasem Polska, która jest największym producentem kosmetyków w Europie, nie ma kosmetyków, które są znane na świecie i cenione. To znaczy, no Inglo, lakiery Inglo są...
9: No, Ziaja, myślę, że Ziaja wielu sklepach poza Polską znajdziemy.
10: Nie w ten sposób, żeby to tworzyło markę kraju. Bo to chodzi o to, żeby coś się z krajem kojarzyło. Tak? Nie tylko, żeby sprzedawać produkt. To się oczywiście udaje. Ale to chodzi o to, żeby stworzyć wokół nich opowieść, pewną taką legendę, która spowoduje, że będzie się myślało, wow, to właśnie w Polsce jest najlepsze ekologiczne jedzenie. Polska ma takie jedzenie. Ale do dzisiaj nie udało się opowiedzieć o tym tak światu, by to była nasza marka.
9: No ale zaraz, muszę wrócić do tego pierwszego pytania, o porządek myślenia o tym, bo pani powiedziała o wielu aspektach tego procesu czy tych procesów. Po pierwsze takim strukturalno-organizacyjnym, to znaczy ile urzędów i które sfery tego biorą na siebie i są za to odpowiedzialne, tak, budowania tejże marki. Tego, czy w ogóle mamy jakąś wspólną opowieść, tak jak pani tu cytowała, twórcze napięcie i ono funkcjonowało, ale tylko przez pewien czas i to powinno być konsekwentne. Jest ileś poziomów i chciałem zapytać tu w tym punkcie, czy my, w którym my jesteśmy, czy my jesteśmy w takim punkcie, że właśnie, no, słusznie pani zauważa, że powołanie pełnomocniczki, kiedy za rok są wybory, może oznaczać, że za chwilę ta pełnomocniczka przestanie być pełnomocniczką i to jest oczywiście ważne, ale gdzie jest taki punkt, na który zgodzimy się wszyscy, pomimo zmiany rządów, pomimo tego, że inne ministerstwo się czymś zajmuje i pomimo tego, że nie mówimy o meblach, tylko o kosmetykach albo o żywności ekologicznej, albo o muzyce. Innymi słowy, czy my nie jesteśmy skazani na to, że jednak odpowiemy sobie na zasadnicze pytanie, w zasadzie jakie wartości nasze społeczeństwo reprezentuje? To znaczy, czy my jesteśmy precyzyjni jak Szwajcarzy, pracowici jak Niemcy, a może jesteśmy legendarnie gościnni, tak jak kiedyś jeszcze o sobie mówiliśmy? Czy to nie jest to coś, co najpierw logicznie i chronologicznie powinniśmy ustalić? Ta cała reszta też, ale później.
10: No to, o czym pan mówi, jest bardzo ważne, ale po pierwsze, na pewno zrezygnowałabym z tych haseł, że jesteśmy jak Niemcy albo jak Szwajcarzy. To znaczy Polską niestety, polskim problemem jest nadmiar odtwórczości i tego ciągłego próbowania być, znaczy Polska nie musi być już dzisiaj krajem, który próbuje być taki sam jak Zachód, albo który musi porównywać się nieustannie i w ten sposób budować swoją markę.
9: Nie, wie pani, coś źle się wyraziłem.
10: Budowanie marki wymaga oryginalności. Prawda?
9: Tak, musimy się odmienić, źle się wyraziłem. Chodziło mi o użycie takich przykładów, które się słuchaczom i zaczką jednoznacznie pewnie kojarzą, czyli Szwajcaria, nie wiem, mechanika precyzyjna, albo bankowość, tak? Niemcy, przemysł. Chodziło mi o to, że to są marki, które są w miarę uniwersalnie, globalnie rozpoznawalne. I teraz pytanie, czy my w Polsce mamy już coś takiego i wystarczy o tym powiedzieć światu, czy musimy ją stworzyć od początku? To jest to pytanie. Czy my na przykład, nie wiem...
10: No to jest bardzo ważne pytanie. Tylko ono jest, na nie próbowało się już od dawna odpowiedzieć. I co jakiś czas były odpowiedzi, które były bardzo celne, a jednocześnie no jakoś tak się rozpływało to wszystko. Bo w pewnym momencie Polska walczyła o to, by być kojarzona jako kraj, w którym rozpadł się komunizm. Ten kraj, w którym wszystko się zaczęło i przyszła wolność do Europy Środkowo-Wschodniej. Ale bitwę o to wizerunkową no wygrał mur berliński. Tak, to mur berliński jest...
9: Ale zaraz, na tym by pani budowała... Czy to byłaby podstawa? Przepraszam, szczerze pytam.
10: Dyskutowało się o tym. Był taki moment, kiedy
9: pamiętam
10: to. Dyskutowało.
9: A czy to byłaby podstawa, że moment... chcę sprzedać jajka, albo jabłka, albo, nie wiem, meble? To po co mi upadek komunizmu? Ktoś może zapytać.
10: Tak, no ale w Polsce w ogóle się bardzo dużo zawsze stawia na historię i też na martyrologię. W Polsce się bardzo dużo też w takim dialogu międzynarodowym stawiało ostatnimi laty na to, by przekonać, że to Polska najbardziej cierpiała ze wszystkich krajów, że Polska była strasznie skrzywdzona w czasie II wojny światowej. To nie jest najlepsza metoda promocyjna, tak? No właśnie wspomniana Korea Południowa nie opowiada nieustannie światu, jakich doświadczyła od Japonii cierpień, tylko buduje coś nowego, prawda? Ale rzeczywiście jakieś wartości mają znaczenie. Polska miała solidarność, to była w jakiś sposób mocna marka, no ale po pierwsze w Polsce te osoby, które były ikonami solidarności, na przykład Wałęsa, zostały w pewnym momencie, że tak powiem, przynajmniej w pewnych kręgach trochę zrównane z ziemią i wtedy już dość trudno jest jakby promować jednocześnie nie uważając, że tak naprawdę temu człowiekowi ta promocja się nie należy. Poza tym trudno jest promować Polskę jako kraj solidarności i gościnności, jeśli Polska jest na przykład tym krajem, który w czasach kryzysu uchodźczego na łonie Europy bardzo działał przeciwko tej gościnności. Tak? Później wspaniałą rzeczą jest to, jak Polska przyjęła uchodźców z Ukrainy, Ukrainy i to byłby bardzo mocny argument znowu w promowaniu Polski jako kraju gościnnego, nie tylko w wymiarze turystycznym, no ale wiemy, co teraz dzieje się z polsko-ukraińskimi relacjami. Także Polska jest chyba trudna, dlatego że jest tak niesamowicie dynamiczna. Ja prawdopodobnie bym trzymała się tego, co wymyślił Woli Olins, bo ja myślę, że Polska jest fascynująca w tych swoich przemianach, jest krajem improwizacji, jest krajem bardzo dynamicznym i z tego też da się stworzyć opowieść.
9: Ja rozumiem, tylko pytanie, czy my się jako społeczeństwo zgodzimy, że coś, co pani zacytowała, Woli Olins mówił o twórczym napięciu, teraz pewnie byśmy byli bliżej tych nowocześniejszych określeń, takich jak kreatywność albo zarządzanie ryzykiem, nie wiem, coś byśmy pewnie uszyli bardziej nowocześniej brzmiącego, tylko pytanie, czy to jest coś, co tkwi faktycznie, czy my jako Polki i Polacy zgadzamy się, że to nas definiuje? Czy my rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem, które jest właśnie w twórczym napięciu, jest takie kreatywne? Dlatego o to pytam, że przed naszą rozmową patrzyłem na badania opinii publicznej i taki autowizerunek Polaków, no... Prawie połowa ludzi, którzy zgadza się z tym, że jesteśmy kreatywni, pejoratywnie to ocenia. W sensie ma na myśli kombinatorstwo, omijanie prawa, więc, ale nie wiem, bo z drugiej strony, dlaczego nie przekuć tego w sukces i nie powiedzieć właśnie na tym polega nowoczesna kreatywność, że czasami ona jest poza granicą prawa, ale jeśli chcesz na świecie znaleźć kreatywny kraj, to jest Polska, tak, który jest ciągle w tym twórczym napięciu, więc być może tak.
10: Tylko, że tutaj mamy, być może tak, ale jednocześnie mamy tutaj też słaby punkt,

0: sprawy, ale tutaj znowu powrócę do tematu Korei Południowej, ale Hiszpania, to jest też kraj, Hiszpania dzisiaj ma wspaniałą markę i kojarzy się z różnymi cudownymi rzeczami, ale w latach 70. w ogóle tak nie było. I to jest kraj, który bardzo dużo zrobił, aby zmienić wizerunek swój na świecie i też zaczął się promować jako kraj właśnie kultury, architektury wspaniałej, Almodovara i tak dalej, ale to trochę jest tak, że w promocji jednak nie można za bardzo kłamać. I jeżeli byśmy się zdecydowali, że Polska naprawdę jest krajem, który ma przede wszystkim promować się poprzez kulturę, no to trzeba na tę kulturę wydawać dużo większe pieniądze. Ja sama jestem pisarką, więc wiem, w jak złym stanie jest polski rynek książki i jest to w dużej mierze dlatego, że no nie ma stypendiów dla pisarzy, nie ma poważnego traktowania literatury, nie ma nadal ustawy o książce, bo jest masa rzeczy, o które się nie dba i tak jest z bardzo wieloma dziedzinami. Więc my mamy ciekawych designerów, ale jest za mało pieniędzy na to w kraju, aby pomóc im rozwijać swoje firmy.
1: Więc no tak, ale zaraz jeszcze, ja rozumiem, tylko musimy wrócić do jednej rzeczy, bo pani powiedziała o bardzo ważnej sprawie, na przykład kwestii innowacyjności. I sytuacja jest o tyle nieprosta, że w Europie jednym z najbardziej innowacyjnych krajów jest Szwecja. Tylko że Szwecja przeznacza od 3,5 do 3,6% swojego PKB na badania i rozwój. I to jest bardzo dużo. My przeznaczamy radykalnie mniej. I pomimo tego jesteśmy wśród 140 klasyfikowanych krajów, jednak na 39 pozycji skoczyliśmy oczko wyżej w ubiegłym roku. Czyli to jest potencjał, ta innowacja. W pewnym sensie przy tak niewielkich nakładach, relatywnie w porównaniu ze Szwecją, wręcz nie do inwestowania badań i rozwoju w Polsce, my i tak jesteśmy na wysokiej pozycji. Więc ktoś może znowu, słuchając tego, co dzisiaj tu mówimy na antenie, pomyśleć sobie tak, chwileczkę, to być może my jesteśmy innowacyjni, tylko i na tym warto budować i to twórcze napięcie jest podstawą, tylko brakuje tak naprawdę zasilenia tego pieniędzmi z państwa chociażby.
0: Zgadzam się w pełni. I powiedzmy sobie jeszcze więcej, żeby tak nie mówić tylko o tym, co się nie udaje, bo przecież udaje się wiele. Jeżeli popatrzy się na to, jakie w Polsce w ostatnich latach zbudowano muzea, takie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, czy Muzeum POLIN też w Warszawie, czy Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. W Polsce w wielu miastach, ja teraz podałam przykłady tylko, stworzono naprawdę doskonałe muzea. One są w pięknych budynkach, to są świetne projekty, one mają świetne wystawy. To jest coś, co sprawia, że turyści, których w Polsce jest coraz więcej, rzeczywiście jak przyjeżdżają, no to zachwycają się właśnie tym, że spodziewali się, że będą złe drogi. Dlaczego się spodziewają? Bo Polska na świecie wciąż kojarzona jest gorzej, to znaczy nasza marka jest słabsza niż rzeczywistość, tak? Także dla Polski najlepszą dzisiaj reklamą jest po prostu to, żeby ludzie do Polski przyjechali. Niedawno pisała o tym Magdalena Parys, że jak jej znajomi, która mieszka w Berlinie, że jej znajomi Niemcy, jak przyjeżdżają do Polski, to po prostu są w szoku, tak? Dlatego, że w Polsce są lepsze pociągi, lepsze drogi, wszystko lepiej działa. Szwedzi przyjeżdżający do Polski też są w szoku. Czyli w Polsce zrobiono dużo i właśnie włożono w pewne sfery pieniądze także, bo to chodzi jednak często o doinwestowanie i to świetnie owocuje, a do tego dochodzą jeszcze wspaniałe polskie restauracje, polska gościnność, która jest odczuwalna po prostu na miejscu i to wszystko powoduje, że ludzie, którzy już do Polski dotrą, to zaczynają mieć o tym kraju dużo lepsze zdanie, ale to nie wystarcza. Następnym krokiem jest, bo Polska po prostu jest w takim momencie, w którym może stać się krajem, który będzie się tak dobrze kojarzył, że to będzie sprzyjało eksportowi. Eksportowi towarów, eksportowi kultury. To jest ten moment. I tutaj trzeba stworzyć tę opowieść, która wystarczy także tym osobom, które do Polski jeszcze nie przyjechały, ale one już będą wiedziały, że tu, ach, Polska.
1: Tak, pani, to co teraz pani mówi, pani też w swoim wpisie na portalu Facebook z 4 sierpnia zamieściła to, o czym pani teraz mówi. To połączenie silnej marki z wielkością eksportu. Ja tu mam pewien problem i czytając pani wpis i chciałbym, żeby pani odpowiedziała na jedno pytanie, a mianowicie, czy to rzeczywiście pcha całą naszą dyskusję do przodu, kiedy wiążemy markę jakiegoś kraju, wizerunek jakiegoś kraju z takim efektem eksportowym. To oczywiście

0: bardzo często działa, ale często kompletnie nie działa. No, takim świetnym przykładem na to, że to nie musi działać, jest to, że nie mamy w Polsce tego wizerunku, globalnego wizerunku, a mamy w niektórych gałęziach niesamowity eksport. Polskie jabłka czy meble, którymi zalewamy całą Europę i nie tylko Europę. Mamy bardzo wiele, jeżdżą zresztą po świecie, można natknąć się na bardzo wiele polskich produktów.
1: Ale to nie do końca prawda chyba, bo jeżeli chodzi o meble, to one są często w Polsce produkowane, ale to nie jest tak, że to są meble naprawdę polskich firm, które są znane jako dobre polskie meble. To znaczy, ja na pewno jestem gdzieś tam osobą, której myślenie o tych sprawach kształtuje kraj, w którym mieszkam, czyli Szwecja. I Szwecja to jest kraj, którego, znaczy ja myślę, że można nazwać Szwedów mistrzami eksportu i oni są w stanie wyeksportować i sprzedać wszystko. Od kultury właśnie szwedzkiej, bo to nie jest tylko Astrid Lindgren i kolejne fale fascynacji szwedzkimi kryminałami. To jest też szwedzka muzyka. To jest bardzo dużo różnych elementów kultury, łącznie z jedzeniem, że bardzo dużo ludzi na świecie wie, że cynamonowa bułeczka to jest takie coś bardzo szwedzkiego i coś bardzo pysznego, tak? To, więc mamy z jednej strony kulturę we wszystkich jej wymiarach. Następnie Szwecja jest krajem, który eksportuje na dużą skalę. No i ja w tym moim wpisie na Facebooku porównywałam to, co osiągnęła Szwecja i Polska, które teraz się do siebie dość zbliżyły, bo podpisano jakiś czas temu takie porozumienie o współpracy strategicznej Polski i Szwecji. No ale Szwedzi w związku z tym sprzedali Polsce 3 okręty podwodne Saab, je wyprodukuje, znana marka, tak? I one będą kosztowały 20 miliardów złotych, a Polska sprzeda jakieś tam systemy Piorun za miliard, tak? No to nie jest to samo. I Szwecja dlatego tak dobrze eksportuje i towary, i kulturę, ponieważ też świetnie się na świecie kojarzy.
0: Marka, no właśnie, szwedzka, ale ta marka szwedzka, jakby pani ją rozebrała na czynniki pierwsze, albo te składowe pokazała po kolei. To znaczy od Argentyny po Alaskę na hasło Szwecja ludzie co mówią? Właśnie jeśli uniwersalnie powtarzają niektóre cechy, to co to są za cechy? Co to by było?
1: Szwecja kojarzy się z egalitaryzmem i ciekawe jest to, że dzisiaj to jest kraj, w którym bardzo rosną różnice majątkowe i który ma więcej miliarderów per capita niż dolarowych miliarderów niż Stany Zjednoczone. A mimo to ta marka Szwecji jako takiego kraju równości i sprawiedliwości jest nadal bardzo silna. Kojarzy się z świetną literaturą dla dzieci. No i to jest oczywiście z Astrid Lindgren, która naprawdę czytana jest przez cały świat, tylko w Polsce najbardziej są kochane dzieci z Bullerbyn, a właśnie w Brazylii Pippi Longstrump, a podobno w Rosji Carlson na dachu. Generalnie różne książki w różnych miejscach, ale Astrid Lindgren jest wszędzie. Szwecja jest kojarzona z nowoczesnością. To jest taki kraj, który zawsze stawia siebie jako taki wzór nowoczesności i jest w forpocztach zarówno zmian społecznych, to jest ten kraj, który jako pierwszy lansował się jako kraj feministyczny. Szwecja w pewnym momencie nawet lansowała się jako kraj prowadzący feministyczną politykę zagraniczną. I o tym pisała także polska prasa. To właściwie nic nie znaczyło. To po prostu było hasło reklamowe. Ale ono było bardzo takim silnie rezonującym hasłem. Więc Szwecja kojarzy się z silną opozycją kobiet, kojarzy się z piękną naturą, z ekologią. Jest bardzo dużo pozytywnych skojarzeń na temat Szwecji. Szwecja jednocześnie w ostatnich latach zyskała sobie też takie negatywne obrazy. W Polsce to też jest bardzo widoczne. Więc to nie jest kraj, który się kojarzy tylko i wyłącznie dobrze. Ale jednak ta marka szwedzka jest przede wszystkim wyraźna. I to jest dosyć fascynujące, bo mamy do czynienia z bardzo małym krajem, bardzo daleko na północy. A polska marka jest przede wszystkim, mam wrażenie, cały czas dosyć niewyraźna. To jest takie, że takie coś, że nie wiadomo do końca jeszcze z czym Polską kojarzyć.
0: I no tak, bo nazwiska są kluczowe. Tak, nazwiska są kluczowe. Jak podejrzewam, gdybyśmy teraz sięgnęli do badań, to wspomniany przez panią Lech Wałęsa, może Jan Paweł II, ale później już Robert Lewandowski, a ostatnio Iga Świątek. I kto pamięta Chopina, Może jeszcze Tokarczuk.
1: No tak, ale nie zawsze kojarzy go z Polską, prawda? Bo Chopin jest często kojarzony z Francją. Więc to naprawdę nie są takie, a poza tym nie ma w tej chwili też, powiedzmy, można powiedzieć, że pod koniec tak lata 70., 80., wtedy z jednej strony Polska była za żelazną kurtyną i w ogóle straszne były wyobrażenia o tych krajach komunistycznych, ale na przykład była moda na świecie na polski film. Przecież to wtedy Kieślowski, wtedy Holland, oni naprawdę byli wręcz ikonami filmu i podziwiały tych reżyserów zachodnie kraje. A dzisiaj Polska ma na przykład dużo lepiej rozwijającą się branżę filmową niż Szwecja. Szwecja jest w kryzysie, jeżeli chodzi o film. I dlatego, że ten film jest dzisiaj w Szwecji bardzo niedofinansowany. Właśnie jak państwo po prostu nie daje rady, to pewne rzeczy się sypią. Ale Polska ma świetny film, a jednak nie ma jeszcze, no wiadomo, że Pawlikowski jest gdzieś tam oczywiście bardzo cenionym reżyserem, ale nie ma wciąż takiego czegoś, że festiwale światowe szukają polskich filmów, czy że wydawcy na świecie szukają polskich autorów.
0: Ale wie pani co?
1: Tę modę dałoby się stworzyć.
0: Powoli będziemy kończyli, ale mi się wydaje, że tu świetnie pani rysuje ten cały pejzaż różnych czynników, które grają tutaj rolę w budowaniu marki. Bardzo chciałem podziękować za dzisiejszą rozmowę. Była z nami Katarzyna Tubylewicz, pisarka, publicystka i tłumaczka literatury szwedzkiej w latach 2006-2012, dyrektorka Instytutu Polskiego w Sztokholmie, attaché kultury w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do widzenia, dobranoc.
1: Dziękuję ogromnie. Do widzenia.
0: Jest 20:33. Teraz czas dać głos słuchaczom i słuchaczkom Radio Tok FM. Czy Polska powinna się reklamować jako kraj bezpieczny, czysty, dobrze zorganizowany? Rząd tak uważa, przynajmniej premier powiedział, że tak powinno być. Mało tego, Polska taka jest, tylko musimy o tym powiedzieć światu. Tak usłyszeliśmy 29 lipca na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów. Mamy pełnomocniczkę. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska. Jak państwo to widzą? Bo część z państwa na pewno będzie mówiła zaraz. Najpierw się zastanówmy głęboko my wszyscy i odbądźmy taką narodową dyskusję. Kim jesteśmy teraz, na początku XXI wieku? Tak? Czy faktycznie nadal jesteśmy gościnni, czy już niekoniecznie? Czy czujemy, że jesteśmy kreatywni, czy lepiej raczej tej kreatywności nie podnosić, bo ktoś może pomyśleć, że to jest bardziej kombinatorstwo. A może rzeczywiście kultura, ta kultura, z której tak wielu z nas i słusznie jest dumna, którą czy chcemy, czy nie chcemy, i to nie od wczoraj, eksportujemy do tego stopnia, że ludzie na świecie potrafią skojarzyć Polskę z noblistami, noblistkami, z książkami, które przeczytali, z muzyką, której słuchają. Może na tym powinniśmy się opierać. Ktoś z państwa może powiedzieć, no dobrze, no ale jak mamy zacząć traktować tak jakąś dźwignię świetną do eksportu? Mebli, jajek, jabłek, to, że mamy noblistkę, tak? Z literatury. Czekamy na państwa głosy. 22 44 044. 22 44 044. Proszę do nas dzwonić pod ten numer. Pisać proszę pod numer na adres mikrofon@tok.fm. mikrofon@tok.fm. Dziś pytamy, czy Polska powinna reklamować się jako kraj bezpieczny, czysty, dobrze zorganizowany? Rząd tak uważa, premier tak uważa, a ty? Czekamy na państwa głosy już za chwilę na naszej antenie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Mega. Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Za 22 minuty, godzina 21, trwa program Mikrofon Tok FM. Państwo do nas dzwonią, mierząc się z dzisiejszym pytaniem, czy Polska powinna reklamować się jako kraj bezpieczny, czysty, dobrze zorganizowany. Rząd uważa, że tak. Mamy nową pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska i profesor Barbara Mróz-Gorgoń w kilku wywiadach właśnie powiedziała. Przede wszystkim ujednolicić wysiłki i wydatki na promocję polskiej marki, to jest jej zadanie. A dwa, no, opracować właśnie taki zespół cech, które stworzą taki wizerunek naszego kraju, który z łatwością będziemy mogli pokazywać na zewnątrz. Jest z nami pan Michał z Warszawy. Dobry wieczór, panie Michale.
15: Dobry wieczór.
14: Co pan o tym sądzi?
15: Oczywiście zgadzam się, że całkowicie, zgadzam się całkowicie, że powinniśmy promować nasz kraj, ponieważ żyjemy w bardzo dobrym kraju i wydaje mi się, żeby taka promocja była skuteczna i efektywna, i to przede wszystkim my sami musimy uwierzyć, że żyjemy w naprawdę dobrym kraju. Kraju, który nie jest oczywiście pozbawiony jakichś tam wad, jaki kraj jest. Natomiast na te ponad 190 krajów na świecie, no gdzieś tam nawet gospodarczo pozycjonuje się nas między w granicach 20 gospodarki świata, prawda? Już tam nieważne, czy to będzie 20, czy 21, czy 25, to i tak jest bardzo wysoko. Czyli jesteśmy krajem bogatym i jesteśmy krajem zamożnym w skali świata. W związku z tym faktem powinniśmy się tego powodu cieszyć.
14: Dobrze, ale panie Michale, ma pan absolutnie rację. Ja w ogóle bagatelizowałem to, ale pan ma absolutnie rację. Psychologicznie to jest niezbędne. My musimy uwierzyć, że tak, w Polsce te i te rzeczy świetnie działają. Tylko teraz pytanie, jak pokazać to na zewnątrz i które by to były rzeczy? Bo samo to, że jesteśmy 20. gospodarką świata, no to ciężko przekuć w taki slogan reklamowy.
15: Oczywiście, że powinna być, no trudno się nie zgodzić z panią profesor, że w tych dzisiejszych czasach Świętoszewskiego należy opracować strategię i zoptymalizować wysiłki. Mhm. To jest też jedna z rzeczy, która tak musimy popracować jeszcze na tą optymalizacją w skali w ogóle naszego kraju, ale oczywiście, że tak. I warto inwestować w promocję kraju. To się przekłada na niemalże każdą dziedzinę, pokazując, że jesteśmy nowoczesnym krajem, że jesteśmy krajem takim po prostu dobrym krajem, w którym żyje się dobrze. Bo jak się w kraju żyje dobrze, to znaczy, że on jest czysty, że on jest zorganizowany, że na ulicach funkcjonują jakieś standardy i w każdym niemalże dziedzinie. Jeżeli ludzie w tym kraju to poczucie takiego szczęścia mają na dość wysokim poziomie, no to naturalnie to wspiera tą strategię. Oczywiście, że tak, oczywiście, że musimy to pokazywać. To się zresztą dzieje. Bardzo mocno działa to tak, takim, dzieje się to też w rozproszony sposób. Widać to w tych nowoczesnych mediach społecznościowych, typu tam i na YouTubie i tak dalej. Tam jest dużo wizyt obcokrajowców w modnej takiej przestrzeni, gdzie ludzie jeżdżą po świecie i tam swoje emocje wyrażają. To jest bardzo modna przestrzeń. To miliony ludzi oglądają czasem tak bez sensu. Znaczy w takim sensie, że to jest taka rozrywka lekka i przyjemna. Ja również czasem temu ulegam i widzę, że faktycznie Polska jest tak oceniana, więc faktycznie tak jest i wykorzystajmy to. Przełoży się to niewątpliwie na ogólną promocję i da nam dodatkowy taki lewar pod gospodarki, po inne
14: No właśnie, rzeczy. Ale panie Michale, czy to jest tak, bo to jest najciekawsza część tej rozmowy, bo to jest tak. Czy ktoś, kto sprzedaje na przykład meble albo eksportuje jabłka, czy on skorzysta na tym, sądzi pan?
15: Skorzysta oczywiście.
14: Skorzysta, tak?
15: Przedsiębiorcą, który działa też na styku, próbuje wejść na rynek międzynarodowy, działa na rynku międzynarodowym, zarówno w imporcie, jak i w eksporcie. I oczywiście, że tak. I taka marka, rozpoznawalność kraju, jako kraj taki nowoczesny, zorganizowany kraj, poukładany, mówiąc tak kolokwialnie, to jest, bardzo pomaga. I nieważne, czy się eksportuje meble, czy się eksportuje jabłka, czy się importuje jabłka, czy i tak dalej, to zawsze jest to postrzegane, jest łatwiej. Dużo trudniej jest, są wielkie obawy na przykład pomiędzy handlem chociażby z takim Izraelem, gdzie tak naprawdę takie pewne, ma się wrażenie, że możliwe, że tam łatwo jest się schować z jakiegoś powodu, takiego czy innego. Nieważne, czy jest to prawda, bo to jakby nie chodzi o to, prawda?
14: Tylko chodzi o wizerunek.
15: Chodzi o wizerunek i wrażenie. Polska już ma bardzo dobry wizerunek. Naprawdę proszę w to uwierzyć. My musimy teraz sami w to uwierzyć i tylko wzmocnić ten obraz. Mamy wizerunek kraju, który ma bardzo dobre, technicznie przygotowaną kadrę. I nie patrzy się, to nieważne, że fabryki samochodów należą do kogoś innego. Tak, jesteśmy postrzegani też, że przez Niemców na przykład, wielokrotnie, że w Polsce jest bardzo dużo dobrych, technicznie wykształconych ludzi. Od robotników wykwalifikowanych po inżynierów. I nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości, jeżeli chodzi o skalę, ale tak jesteśmy postrzegani, więc są już takie przestrzenie. I to, co mówi pani profesor, żeby faktycznie zoptymalizować i przyspieszyć ich tą strategiczną, wykorzystać to, tak, to się przełoży. I przełoży się, to pomoże. I pomoże i eksporterom jabłek, i eksporterom...
14: Panie Michale, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Dziękujemy, że pan opowiedział, jak to pan widzi. Pan Michał z Warszawy był z nami. Przypomnę numer 22 44 044. Proszę do nas dzwonić i jakoś odpowiadać na to pytanie, które brzmi, czy Polska powinna reklamować się jako kraj bezpieczny, czysty, dobrze zorganizowany? Usłyszeliśmy na konferencji 29 lipca, że tak się będziemy reklamowali i będziemy to mądrzej robili niż dotychczas, ale czy państwo się zgadzają na te przymiotniki? Bezpieczny, czysty, dobrze zorganizowany kraj. Czy państwo może będą, tak jak przed chwilą nasz słuchacz mówili, zaraz, to przede wszystkim co innego jest, to my sami musimy sobie powiedzieć tak, uświadomić sobie, jesteśmy jedną z tych 20 największych gospodarek, mamy świetną infrastrukturę, relatywnie większości ludzi w Polsce naprawdę dobrze się czuje, żyje, jak się to porówna z innymi społeczeństwami i tak dalej, bo to jest ten niezbędny krok. To jest ciekawa perspektywa, za którą dziękujemy jeszcze raz naszemu słuchaczowi. Pod numer 22 44 044 pani Anna z Krakowa zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Anno.
13: Dobry wieczór.
14: Słuchamy.
13: Ja tak trochę mnie interesuje to pojęcie, że jest jakaś marka, którą powinniśmy promować, ale wydaje mi się, że są na świecie takie rzeczy, których nie można kupić. Jest taka piosenka. Też w rozmowie z tą panią profesor poprzedzającą tą audycję pojawiły się takie informacje, jak bardzo takie ewidentne, że tak powiem, sukcesy Polski, jak Solidarność, jak Nobel dla Olgi Tokarczyk, zresztą nie tylko dla niej, jak Jan Paweł II, tak, papież polski, tak, jak to wszystko zostało jakoś tak, że tak powiem, zlecone. To jest ciekawe, prawda, że po prostu być może ze strony właśnie osób, które były zafascynowane Solidarnością, Janem Pawłem II, Olgą Tokarczuk, było tak jakieś obrzydzenie, żeby to przekształcić w markę, prawda? Niech się to sprzedaje. Dobra, dobra, mamy papieża, fajnie, będziemy go sprzedawać, tak? Jest w tym jakaś taka myśl, że tak powiem, trochę obca wyobrażeniu o tym, co to jest suwerenność, co to jest bohaterstwo, co to jest odkrycie.
14: Ale zaraz, pani Anna, czy pani teraz właśnie mówi, że my mamy psychologicznie problem z tym, żeby potraktować taką markę kraju jako zwykły produkt, że mamy taki wewnętrzny opór, bo to jest walka, ja bohaterstwo?
13: Ja nie wiem, czy wszyscy mają taki problem, ale ja mam taki problem.
14: Ale coś jest na rzeczy, pani Anna.
13: Tak? Nie sprzedaje się wszystkiego, prawda? To nie są rzeczy.
14: Ale zaraz, rozumiem, pani Anno, ale tu nasza wydawczyni Karolina proponuje, żeby trochę inny, na przykład, ciężar przenieść. I na przykład powiedzieć nie o sprzedaży czegoś, bo rzeczywiście to budzi opór. Mówi również pani Anno, świetnie, że pani w ogóle o tym mówi. To jest kapitalnie. Ale może nie mówmy o tym, ale mówmy o dumie. Tak? Że będziemy konsekwentnie dumni z tego, że Solidarność to jest polski wynalazek. Konsekwentnie dumni z tego, że przyjęliśmy Ukraińców. Konsekwentnie dumni. I wtedy już nie mówimy o sprzedaży. I wtedy nie mówimy.
13: Konsekwentnie myślimy o tym. Konsekwentnie to oceniamy. Nie chodzi o to, żebyśmy byli dumni, bo to jest śmieszne, prawda?
14: Ale co w tym jest śmiesznego? Wstydzę się za niektóre momenty mojej historii, ale jestem z innych dumny. To jest naturalne.
13: No nie, to jest, no nie wiem, czy to jest naturalne, bo też słowo naturalne jest tutaj jakieś ryzykowne.
14: No to inaczej, jutro oczy wszystkich będą skierowane na Warszawę, gdzie tysiące żołnierzy z nowoczesnym sprzętem będą przypominały swoją obecnością, że pokonaliśmy bolszewików, którzy zagrażali, nie wiem, Europie.
13: No tak było, prawda? Ale to zdarzenie było też przerabiane na tysiąc jeden sposobów, żeby w jakiś sposób wykorzystać to dla budowania jakiegoś wizerunku Polski.
14: No i udało się. I tutaj nie ma sprzedaży.
13: No, ale to nazywa się to cudno Wisłą, prawda? Że to nie było jak gdyby zasługą pojedynczych osób, czy pojedynczych.
14: Powiedzmy otwartym, pani Anno.
13: Tylko, że pojawiła się Matka Boska nad tym wszystkim, żeby odebrać nad Wisłą. No
14: możemy być w piątek wieczorem szczerzy. Żeby odebrać zasługi zwycięstwa Piłsudskiemu, ubrano w to czynniki wyższe.
13: No na pewno, może to nie był cud nad Wisłą, ale to było wyjątkowe wydarzenie, tak?
14: No bo i tu nie ma mowy o sprzedaży.
13: Ja chciałabym też wrócić do takiego, naprawdę właśnie, nie wszystko jest na sprzedaż. I lepiej się powstrzymać od sprzedawania czegoś, co dla jakiegoś narodu, czy dla jakiejś osoby jest najważniejsze, najcenniejsze.
14: Ale
13: prawda?
14: Że to my to stracimy.
13: Nie wszystko jest marką, prawda?
14: Ale pani Anna, ale my stracimy część naszego dziedzictwa, dlatego że przekonamy kogoś na drugim końcu świata, że to dziedzictwo jest ciekawe, ważne, istotne?
13: Nie, ono jest nasze, prawda? O to chodzi. Nie chodzi o to, żeby przekonywać na drugim końcu świata, że nasze dziedzictwo jest ważne, tylko żebyśmy my sami wiedzieli to. Żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy. O to chodzi.
14: Pani Anno, bardzo ciekawy głos, za który bardzo pani dziękuję. Dziękuję, że pani do nas dzisiaj zadzwoniła. Pani Anna z Krakowa była z nami. Bardzo interesująca perspektywa. 22 44 044. Proszę dzwonić pod ten numer telefonu. Pan Andrzej z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
16: Dobry wieczór.
14: Słuchamy pana.
16: Panie redaktorze, przede wszystkim będziemy mieć dobrą markę, kiedy nasi obywatele będą się za granicą zachowywać porządnie. To ludzie ich obserwują, a nie, że chodzą z piwem, nie, że gdzieś tam kradną.
14: Tak. Panie Andrzeju, a czy my mamy na to jakikolwiek wpływ?
16: Powinniśmy mieć
14: a jaki
16: wpływ, że w naszym kraju ludzie powinni
14: No ale co panie, że jutro spotka pan kogoś i zapyta, jedzie pan za granicę, to pan pamięta, jak pan pojedzie za granicę, żeby się pan dobrze zachowywał? No przecież nie zrobi pan tak, ja też tak nie zrobię.
16: Wie pan co, raczej tak. Powinniśmy mieć na to wpływ jako społeczeństwo. To jest edukacja. I edukacja powinna być w sposób właściwy prowadzona. Że należy trzymać, powiedzmy, widelec w prawej czy w lewej ręce, to ludzie powinni wiedzieć. Nie to, że piwo piją na ulicy, że jadą na narty, proszę pana, i w Austrii jest napisane, w restauracji nie jemy własnych posiłków, wydzielane są sale. Nie mam nic przeciwko temu. Nie jesteśmy na tyle zamożnym społeczeństwem, żeby nas było stać nie wiadomo na co, czy na nartach, czy gdziekolwiek, ale róbmy to w sposób dyskretny. Nie róbmy to tak, jak byłem dwa tygodnie temu w Kołobrzegu i pełno obywateli chodzi z puszką od piwa i z butelką z piwem. I to jest przenoszone za granicę. Gdyby była...
14: Ale panie Andrzeju, może to byli zagraniczni obywatele?
16: Proszę?
14: Może to byli zagraniczni obywatele, daleko nie szukając Szwedzi.
16: Wie pan co? Akurat słuch mam jeszcze zły, ale dobry.
14: Rozumiem. A może szukali automatu kaucyjnego, żeby oddać butelki?
16: No chyba tak, ale jeszcze wie pan, co trzeba było do końca dopić, bo szkoda wrzucić do automatu.
14: Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za pana głos, dziękuję za pana hasło edukacja. Tu się wszystko zaczyna, bo to jest oczywiście na osobną, długą rozmowę, ale generalnie chyba wszyscy się zgadzamy z panem Andrzejem, że jeśli będziemy pewne zasady wcielali w życie codziennie, to i za granicą ludzie je zobaczą, bo od czasu do czasu wyjeżdżamy w celach zarobkowych, turystycznych i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy panie Andrzeju za pana głos. Pod numer 22 44 044 pani Elżbieta z okolic Krakowa zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Elżbieto.
17: Dobry wieczór. Mam takie spostrzeżenie. Właściwie w wypowiedzi przedmówców z każdą w jakimś aspekcie się zgadzam. Może najmniej z panem Andrzejem, który tak jak troszeczkę nas traktuje jako naród ludzi mniej wychowanych, gorzej zachowujących się. Mamy, większość z nas, czy dużo z nas ma okazję przemieszczać się po świecie i porównywać. Naprawdę nie wpadajmy w tak głębokie kompleksy. To już nie jest ten czas, kiedy Polacy nie potrafili się zachować.
14: Panie Elżbieto, ale pan Andrzej dwa tygodnie temu był w Kołobrzegu i to, co opowiadał, to widział na własne oczy.
17: No ale nie do końca, że tak powiem, określił, kto to był. A poza tym...
14: Czy usłyszał polski język.
17: Usłyszał polski język. Tak. Dobrze.
14: Ja też chciałem sugerować, że to byli Szwedzi, ale okazało się, że...
17: No nie udało się, tak zauważyłam. Ale jest sytuacja taka, że na terenie Polski też mamy obcokrajowców naprawdę różnie zachowujących się. Nie do wytrzymania są Anglicy, nie do wytrzymania są Niemcy. Byłam kiedyś, 3 lata temu bodaj, na Majorce. No naprawdę chciałam uciekać pierwszym samolotem z powrotem. To, co Niemcy wyprawiają, to się nie da opisać.
14: Niemcy ale na Majorce, tak?
17: Niemcy na Majorce to jest koszmar. To jest po prostu koszmar. Oni zdominowali tymi swoimi kuflami piwa, tymi swoimi wykrzykiwaniami na okrągło.
14: Panie Elżbieto, a to przepraszam, zapytam, bo na pewno to słuchacze i słuchaczki interesuje. To tam na Majorce, w tym kontekście tych krzyczących Niemców skandalicznie, to jak się Polacy prezentowali?
17: No bardzo dobrze, byli ciszej i zupełnie normalnie się zachowywali. No po prostu wszyscy cierpieliśmy z tego powodu, że trzeba było przejść obszar od obiektu, w którym się mieszkało, od hotelu, w którym
14: ale
17: się mieszkało.
14: Panie Elżbieta, ale to świetnie, że pani zadzwoniła. Niestety musimy już kończyć, bo zbliżają się informacje, ale świetnie, że pani zadzwoniła w pewnej kontrze do pana Andrzeja z Poznania, który kładł nacisk na edukację. I opowieść pani Elżbiety z Majorki też jest znacząca. W tym kontekście, który pani Elżbieta widziała, kształtujemy markę, tak, naszą polską na Majorce. Bardzo dobrze. Za 5 minut godzina 21. Za 5 minut informacja Radia Tok FM. Czy Polska powinna reklamować się jako kraj bezpieczny, czysty, dobrze zorganizowany? Rząd tak uważa. A ty? Nasz numer to 22 44 044. Po informacjach czekamy na państwa głosy.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
20: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
21: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
0: jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić taką podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Reklama.
3: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
22: Jeszcze nie śpisz?
23: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
22: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
23: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
24: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Mega, mega, mega, mega, mega,
7: Marian,
25: mega,
7: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
20: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
20: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: To niska cena.
26: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
27: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
26: Mamy to w Lewiatanie.
27: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
28: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Szef MON i prezydent oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Przed nami defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak reagować, gdy zawyją syreny? Nie wszyscy wiedzą, więc MSWiA organizuje trening. Spore tramwajowe utrudnienia w Łodzi. Piotrkowska idzie do remontu. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Polska obroniła się przed zarazą, ideologią i złem, powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas apelu pamięci żołnierzy poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Ocenił, że była to bitwa decydująca o losach świata. Dziękujemy za to, że my możemy być dzisiaj wolnym, niepodległym państwem, powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w zwycięstwo w 1920 roku zakończyło się wielkim sukcesem, którego nikt nie mógł przeoczyć ani w Europie, ani na świecie. Zaznaczył, że ukształtowało ono zarówno drugą, jak i trzecią Rzeczpospolitą, bo pamięć o tym zwycięstwie była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Uroczysty apel pamięci poległych w wojnie polsko-bolszewickiej odbył się w Wigilię Święta Wojska Polskiego na warszawskich powązkach wojskowych. a w samej defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie weźmie udział około 2000 żołnierzy. Hasło wydarzenia z okazji Święta Wojska Polskiego to Polska Safe. Zaprezentuje się sprzęt kupiony za unijną pożyczkę. Taki ruch ma na celu nakłonienie prezydenta Karola Nawrockiego do refleksji, mówił w TOK FM Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
1: Z pewnością tutaj obóz rządzący chce cały czas akcentować kwestię programu Safe i tutaj z jednej strony jest to dla niego możliwość do promowania poszczególnych czy to kontraktów, czy umów zawieranych w polskim przemyśle.
29: Prezydent był przeciwny pożyczce i zawetował ustawę, która miała wdrożyć unijny mechanizm. Rząd ominął jednak to weto i upoważnił do zakupów obronnych Bank Gospodarstwa Krajowego. Z powodu dalszej aktywności wulkanu Etna po raz kolejny przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii. Firma zarządzająca tym portem lotniczym poinformowała, że przyloty i odloty będą zawieszone co najmniej do godziny 15 w sobotę. To będzie 8 dzień paraliżu lotniska i kolejny, w którym kierowane są apele do pasażerów, by kontaktowali się z liniami lotniczymi przed udaniem się na lotnisko. Po przerwie wznowiło natomiast pracę lotnisko w Comiso, położone w odległości około 100 km od Katani. Każdy z nas powinien wiedzieć, jak reagować na syreny alarmowe czy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dlatego za 2 tygodnie, w sobotę 29 sierpnia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szykuje krajowy trening reagowania. By nie było tak, jak kilkanaście dni temu na Lubelszczyźnie, gdy syreny wyły, a nie zareagował prawie nikt. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Do naszych władz regularnie trafiają sygnały od służb, że Rosja szykuje prowokacje. Mogą być różne, ale trzeba spróbować być przygotowanym. Stąd pomysł na trening reagowania. Jednego dnia w całym kraju będzie można się spotkać m.in. ze strażakami czy urzędnikami od zarządzania kryzysowego. Chodzi o to, by oswajać sytuacje, które mogą wystąpić, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
10: Musimy pamiętać, że kilkadziesiąt kilometrów dalej spadają bomby, spadają rakiety każdego dnia. Budować tę świadomość społeczną, też informować ludzi, co znaczą konkretne sygnały alarmowe, co należy zrobić.
2: Szkolenia i włączanie w nie jak największej liczby Polek i Polaków to nie lada wyzwanie. To praca w pewnym sensie od podstaw, niezwykle ważna, mówi szef lubelskiego PCK Maciej Budka.
11: Co do tego, jak się zachowywać w sytuacjach kryzysowych, w taki sposób, żeby nie straszyć, ale żeby faktycznie ta wiedza w jak największym stopniu w społeczeństwie zaistniała.
2: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
29: Po weekendzie w Łodzi ruszy remont głównej tramwajowej trasy z północy na południe. Remont na ulicy Piotrkowskiej jest potrzebny, bo trasa ma przejąć ruch z innych ulic, które mają być w remontach w kolejnych latach. Pasażerów tramwajów czekają utrudnienia. Bartosz Kądziołka.
12: Obecne torowisko ma niemal 20 lat i jest zrobione w technice, która nie odpowiada dzisiejszym realiom, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik z magistratu.
13: Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy zjawiska nienaturalne, ekstremalne upały i one wpływają na jakość naszych przejazdów, naszych torowisk i stąd też konieczność remontu.
12: Remont rozpocznie się od placu Rejmonta, a później przeniesie się na mniej więcej 400-metrowy odcinek ulicy, mówi Konrad Kulawiak z magistratu.
14: Podczas wykonywania tych prac wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej, natomiast ruch samochodowy zostanie utrzymany.
12: Ruch tramwajowy na całej południowej części Piotrkowskiej zostanie wstrzymany już z soboty na niedzielę. W trakcie remontu co 5 minut kursować mają autobusy zastępcze. Prace mają potrwać do listopada, a w przyszłym roku ruszyć ma remont kolejnego odcinka. Tym razem ma to być 1,5 kilometra. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
29: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami kolejny słoneczny, a w wielu miejscach również upalny dzień. Termometry na przeważającym obszarze pokażą ponad 30 stopni. W wielu miejscach niebo przez cały dzień pozostanie bezchmurne.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: 5 minut po godzinie 21:00 słuchamy Radia TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Od 2 tygodni mamy pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska. Strategia, plan wdrożenia, opracowanie tego, tych spójnych standardów, które mają komunikować na zewnątrz, cóż to za kraj Polska, ale też zebranie razem budżetów i wydatków, które są porozsypywane po różnych instytucjach. To są zadania pełnomocniczki, ale w trakcie konferencji prasowej usłyszeliśmy z ust premiera: będziemy chcieli, żeby Polska kojarzyła się z tym, czym naprawdę zaczyna się kojarzyć na świecie, z państwem nowoczesnym, bezpiecznym, czystym i świetnie zarządzanym. I teraz pytamy państwa, jak państwo to widzą? Po pierwsze, czy rzeczywiście powinniśmy się w ten sposób reklamować właśnie? Jak to wygląda? 22 44 044. Pan Michał z Sosnowca jest z nami. Dobry wieczór, panie Michale.
0: Dobry wieczór, panie redaktorze, witam wszystkich. Panie redaktorze, więc ja się chciałem odnieść do meritum rozmowy tak naprawdę, bo słowa premiera dotyczą faktycznie Polski jako kraju, państwa i przestrzeni życiowej, gospodarki, a nie narodu polskiego i Polaków, ich cech narodowych. Więc chciałbym skierować dyskusję faktycznie w tą stronę. Więc jeżeli chodzi o promocję Polski w świecie, ewidentnie te słowa premiera, to znaczy o odniesienia do porządku i prawnego, instytucjonalnego i jako takiego, czy czystości, bezpieczeństwa, no one wynikają z obserwacji ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski i mają porównanie do innych krajów w Europie, w regionie, na świecie. Więc ja uważam, że zdecydowanie powinniśmy się promować w ten sposób, to znaczy słuchać tego, co o nas mówią ludzie, którzy byli w różnych innych miejscach i mają porównanie, widzą, jak jest tutaj, a nie to, jak my byśmy chcieli, może nie jak chcielibyśmy o sobie opowiadać.
16: Ale jak myślimy czasami.
0: Tak, dokładnie, bo tutaj to nie chcę się do tych naszych narodowych już odwoływać, wracać, ale faktycznie może dając jakieś przykłady, ja pracowałem przez lata w firmach produkcyjnych, które zajmowałem się sprzedażą zagraniczną, jeździłem po całej Europie i no, spotykałem się z ludźmi w firmach różnego pochodzenia, na stanowiskach różnego szczebla, którzy mieli różne wyobrażenia o Polsce. Niezależnie od tych skojarzeń, kiedy przyjeżdżali faktycznie do Polski zobaczyć, no, czy zakłady, jak to wygląda na miejscu, to reakcje były zawsze bardzo podobne. To znaczy Polska jako kraj, no, etnicznie bardzo takich, no, powiedziałbym...
16: homogeniczny.
0: Dokładnie. I faktycznie o wysokim poziomie bezpieczeństwa, to znaczy, no, nie widać jakichś bujek. To zależy oczywiście od miasta, no. Czy to jest Warszawa, czyli stolica, czy prowincja, czy strefy przemysłowe. No, tak ogólnie myślę, odnosząc się znowu do tych słów premiera, myślę, że to jest trzeba na dwóch płaszczyznach to traktować. To znaczy raz warunki dla firm, które, czy otoczenie na miejscu w Polsce dla firm, które w Polsce miałyby zainwestować, włożyć kapitał, żeby tutaj prowadzić interesy, czy na miejscu, czy za granicą, ale dwa, marka taka właśnie dla firm, które sprzedają za granicę, czy na rynku naszym jednolitym europejskim, czy eksport dalej poza wspólną strefą
16: handlu. Panie Michale, a ja chciałbym się trochę wykorzystać to, że pan do nas dzwoni i z pana doświadczeniem właśnie jeżdżenia po Europie, rozmawiania z różnymi ludźmi, aby miał pan takie wrażenie, że następował taki proces, że te stereotypy, szczególnie negatywne, pejoratywne, dotyczące Polski, one się zaczęły zmieniać w pewnym momencie? Widział pan coś takiego? Chociażby z tego powodu, że ktoś właśnie na przykład odwiedził kraj.
0: To wszystko zależy od tego, kto gdzie był i co kto widział. W dużej mierze ludzie, którzy byli w Polsce kilkadziesiąt lat temu, ja sam jestem przed 40, więc no, jestem młodym facetem, ale w zależności od tego, kto ile miał lat, z kim rozmawiałem, kiedy był w Polsce, no to różnie widział też oczywiście ludzie, którzy byli 10 lat temu i wracali i widzieli ogromną zmianę, o których mówili. Ja tej zmiany no, nie mogłem jako tako zaobserwować faktycznie, czy mieć takiego porównania w większej skali, ale co jest istotne, oczywiście to jest też postrzeganie, nasze postrzeganie naszego kraju, to znaczy jeżeli ktoś mówi o Polsce z uśmiechem pod nosem, że to jest daleki wschód, no bo ludzie nie mają pojęcia, co się dzieje w kraju.
16: Ale panie Michale, ale na przykład takie określenie się pojawia bez względu na przynależność polityczną od czasu do czasu w dyskusji, że kraj z tektury, że państwo z tektury. Wystarczy, że coś nie jest, znak zobaczy pan drogowy przekrzywiony i zawsze ktoś może powiedzieć, że państwo z tektury, prawda? Chodniki nierówne. Takie polskie malkontentstwo. Myśli pan, że to jest... jakiś rodzaj przeszkody w zbudowaniu takiego wizerunku. Okej, nie wszystko działa tak, jak powinno, ale relatywnie jesteśmy naprawdę rozwiniętym, czystym, bezpiecznym krajem, jedną z 20 gospodarek. Czy malkontentstwo polskie nie jest tutaj przeszkodą, problemem? Jak pan to widzi?
0: Myślę, że nie, dlatego że rozróżniam promocję Polski przez instytucje i agencje rządowe, które prowadzą kampanie reklamowe, aha, a promocję robioną przez nas, Polaków, jeżdżących za granicę. To znaczy, tak jak pan redaktor powiedział, jeżeli i to jest cecha narodowa, że Polacy narzekają, mówią to sami o sobie, ale też ludzie za granicę to widzą jako jedną z takich większych, jakby bardziej wyrazistych cech. No to oczywiście, że ludzie...
16: Panie Michale, ale jest piątek, wieczór. Wspólnie, tak, pan i ja, przekujmy to w pozytyw. Na przykład nie używajmy słowa narzekanie, malkontentstwo, tylko używajmy na przykład pozytywna krytyka, albo zwrócenie uwagi na elementy, które mogły być wykonane lepiej. Albo Polacy mają ten niesamowity dar znajdowania tych rzeczy, które można poprawić. I to już nie jest krytykanstwo. I to jest, co pan na to, panie Michale?
0: Nie zgadzam się z panem redaktorem. Ja tutaj faktycznie, znaczy umyślnie chciałem nazwać rzecz po imieniu. Nie uważam, znaczy realnie świat jest taki, jakiego widzimy i krytyka, nie uważam, że jest też zła, ale dla mnie krytyka to jest faktycznie konstruktywna, co możemy zmienić, poprawić, a nie w kółko powtarzanie, jak jest źle, bo jednemu jest źle, to drugi powtórzy trzeciemu i czwartemu i to już jest normalnie, że każdy, ale chciałbym od tego odejść, bo myślę, że to nie jest w ogóle o tym rozmowa, tylko faktycznie o tej marce i skupić się na tym, co mówią o nas inni, to znaczy o kraju, nie o Polakach, o kraju, którzy przyjeżdżają tutaj.
16: Pan już na początku rozmowy to rozdzielił, a mi się wydaje, że tego się, panie Michale, nie da rozdzielić. Znaczy, kraj robią ludzie. To znaczy, to jak pana przypadkowa osoba, nie wiem, na drugim końcu świata przywita, zapyta, odpowie na pytanie, no to będzie pan miał taki wizerunek tego kraju, no.
0: Ja mam zupełnie inny wizerunek kraju, to znaczy ja uważam, że żyję we wspaniałym kraju, w pięknym kraju i wszędzie coś nie gra, wszędzie jest coś nie tak, ale to jest suma tych doświadczeń, co się widziało, jak się widzi na różne rzeczy i się docenia w pewnym momencie to, co jest faktycznie. Ja żyję w Polsce z wyboru. I czuję się uprzywilejowany żyjąc w Polsce, naprawdę, więc ja bardzo doceniam to gdzie jestem, gdzie żyję.
16: No, panie Michale, to ktoś, kto będzie pracował nad polską marką, powinien sobie te pana słowa jakoś głęboko wziąć do serca. Bardzo dziękuję, że pan do nas dzisiaj zadzwonił. Pan Michał z Sosnowca był z nami. 22 44 044. Pan Jakub z Montevideo jest z nami. Dobry wieczór, panie Jakubie.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze.
16: Jak w Montevideo, się postrzega Polskę? Tylko szczerze, panie Jakubie.
4: Panie redaktorze, szczerze powiem krótko i na temat. Ja bym chciał bardziej tutaj dotknąć spraw kultury. Wydaje mi się, że można po prostu robić to dwutorowo. Niech rząd robi swoje. Artyści rzeczywiście robią swoje. Niech pan sobie wyobrazi, że polska kultura wydaje mi się, że jest postrzegana bardzo pozytywnie. Mamy bardzo dużo do zaoferowania światu. Niech pan sobie wyobrazi i państwo, drodzy radiosłuchacze, że w przyszłym tygodniu w Montevideo na scenie najbardziej prestiżowej Teatru Solis wystąpi nie kto inny jak pan Jakub Józef Orliński, światowej sławy kontratenor.
16: Jak świetnie, że pan zadzwonił z tą informacją.
4: Mógłbym jeszcze oczywiście wspomnieć na przykład panią Hanię Rani, która w tym roku dostała europejskiego Oscara za film Joachima bodajże Triera. Mógłbym, panie redaktorze, wspomnieć oczywiście o Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim, który na całym świecie po prostu jest znany, jest jednym oczywiście jest najbardziej znanym festiwalem chopinowskim na świecie, najbardziej prestiżowym.
16: A panie Jakubie, ale jeszcze szczegółowe pytanie. Pan mówi, że Jan Jakub Orliński wystąpi w Montevideo, ale jak rozumiem, to nie jest tak, że tam Polonia się zjawi na tym koncercie, tam się po prostu...
4: Nie.
16: No właśnie.
4: Tak.
16: Chciałem dopytać o to.
4: Polonia... Polaków tutaj zbyt wielu nie ma. Niemniej, wie pan, no pojawiają się, no i z jakiegoś powodu no sobie upatrzył, tak? No jest tur São Paulo, Brazylia, w przyszłym tygodniu Montevideo, później Buenos Aires, a później wraca do Europy. Więc wie pan, no jednak ktoś go zaprosił, jednak chcą go słuchać. No w São Paulo, z tego co widziałem, to tutaj no był naprawdę przyjęty z honorami, więc wie pan, ja bym jednak powiedział, że ta kultura to się bardzo mocno trzyma, a odnośnie tej rozmowy z gościem w Radiu Tok FM, ja bym tutaj jednak powiedział, że wie pan, ta literatura polska, no to jest jednak inny, powiedzmy, typ kultury, ponieważ wie pan, no najpierw to musi być jednak mocno rozpromowane w Polsce, a jeżeli to rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, zażre, wówczas gdzieś się to tłumaczy i promuje za granicą. Takie rzeczy jak film, takie rzeczy jak muzyka, jednak to jest, wie pan, bardziej od razu jakby...
16: Halo? Panie Jakubie. No, niestety straciliśmy pana Jakuba. Pana Jakuba z Montevideo, który nam opowiedział, że Jan Jakub Orliński będzie koncertował w Montevideo. Bardzo dziękujemy za ten głos i rzut oka z drugiego końca świata. To niesamowite, że można zadzwonić i słychać głos po drugiej stronie planety. Po prostu fascynujące. Pan Adam z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, panie Adamie.
9: Dobry wieczór.
16: Słuchamy pana.
9: Proszę pana, ja uważam, że należy się reklamować jako coś wyjątkowego. I Polacy, i Polska pod pewnymi względami są wyjątkowi. Wyjątkowe hasło odnoszące się na przykład do Polski to jest improwizacja. Inne doskonałe hasło reklamujące Polskę to jest Gdańsk miastem wolności. Powinniśmy, to się może nie podobać, ale będzie wyjątkowe. Powinniśmy i Polakom, i na zewnątrz nie wszystkim, wolność domku w swoim domku. To jest hasło świadczące albo szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie.
16: Ale to, panie Adamie, to trochę tak jak z tą improwizacją. Jak ktoś słyszy, że lekarze będą z Polski lekarze będą go operowali, ale ma jedyne skojarzenie, że Polacy to improwizować lubią, to się trochę zma. Albo mieszka nad nim Polak.
9: Nie jedyne.
16: A ja wiem, mieszka nad nim Polak i wolność domku w swoim domku. No to tak trochę mało bezpiecznie.
9: Proszę pana, ale to jest tego typu hasła, no moim zdaniem przyciągają. Nie można się, że jesteśmy prawie tacy dobrze jak ktoś tam.
16: A to zgadzam się z panem.
9: Już 18 miejsce mamy, a nawet, że mamy 3 miejsce, to jest marne. To, że powiedzmy, że do Polski, że w Polska i to jest, obcokrajowcy wiedzą niektórzy o tym, że do Polski wszystkie, które przychodziły, jakieś totalitaryzmy, jakieś, to się załamywały. Faszyzm się w Polsce załamał, komunizm się załamał właśnie przez to. Mało tego, teraz na przykład nasza przewaga właśnie nad Niemcami gospodarcza przewaga, że w Polsce to zakombinujemy coś i popchniemy to, a w Niemczech
16: rozumiem.
9: To wszystko musi być zgodnie z procedurą.
16: Panie Adamie,
9: i trwa 3 miesiące.
16: Rozumiem, ale wydaje mi się, że jednak nadal mówienie o naszej przewadze gospodarczej nad Niemcami no, jest dość odważne.
9: Nie, ale w niektórych dziedzinach to tak naprawdę jest, bo ja znam ludzi, którzy pracowali w Niemczech i właśnie o to chodziło, że tam no nie działa. No to mamy pomysł. No ale nie można pójść do sklepu i kupić jakąś część i sobie sprawdzić, czy zadziała. Tylko trzeba, jest formularz, trzeba napisać podanie.
16: A, że to jest zbiurokratyzowane społeczeństwo.
9: I po 2 tygodniach wydają pozwolenie i w ten. No i zamiast to załatwić...
16: Rozumiem, ale to, panie Adamie, to jest bardzo ciekawy wątek i bardzo ciekawy trop, który pan tu uruchamia, z taką innowacyjnością polską i kreatywnością w sytuacjach kryzysowych i wyjściem poza biurokrację. No. Bardzo dziękujemy, panie Adamie, za ten wątek, który mógłby się rzeczywiście stać podstawą jakiegoś pozytywnego wizerunku Polski. I zgadzamy się z premierem Donaldem Tuskiem, że to kraj bezpieczny, czysty, dobrze zorganizowany, ale pan Adam mówi, musi mieć coś wyjątkowego. No bo czy Szwajcaria nie jest bezpieczna, czysta, dobrze zorganizowana? A Austria? Już nie mówiąc o takiej Szwecji, która jest naprawdę czysta i dobrze zorganizowana i tak dalej, i tak dalej. A my, mówi pan Adam, musimy mieć coś wyjątkowego. I tutaj improwizacja proponowana przez pana Adama by się świetnie nadawała nie we wszystkich, umówmy się, sferach życia publicznego. No, improwizacja na drodze, improwizacja właśnie podczas operacji, improwizacja w rzeczach, które chcemy, żeby były przewidywalne i zrobione tak, jak trzeba. Różnie. Ale w muzyce jazzowej czemu nie? 22 44 044. Pan Paweł z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
6: Dobry wieczór. Więc ja pozwolę sobie zauważyć coś, co już z panią wydawczynią omówiłem poniekąd, że temat ten staje już drugi raz. Był wstawał, gdy pan i pani wydawczyni byliście państwo na

0: czekam porządek. Wie pan, tak, to jest takie zaskoczenie, że to się zmienia. Z takich krajów absolutnie najbardziej czystych, zorganizowanych, bezpiecznych znam dwa, z których nie chciałbym mieszkać. Mhm. To jest Singapur i Korea Północna.
1: A proszę to rozwinąć.
0: Szczepana, no w Korei
1: zbyt
0: Północnej...
1: Zbyt bezpiecznie i zbyt czysto.
0: Szczepana, tam chodziłem, wie pan, przez 3 tygodnie, nic mi się nie stało, byłem bezpieczny, jak no, po prostu, czysto było tak, bo wie pan, tam nawet nie mieli czym śmiecić, bo taka była bida z nędzą. A zorganizowane ludzie chodzili, wie pan, zorganizowane ludzie chodzili jak po sznurku, wie pan, i tam dopiero była skrajna organizacja. Podobnie rzecz się ma w Singapurze, kraju bogatym, wie pan, gdzie zarzucenie niedopałka, wie pan, jest kara tak dotkliwa, że wie pan, że jest czyściutko, wyjątkowo.
1: No dobrze, ale gdzie tu jest odpowiedź, panie Pawle, na to kluczowe pytanie? Bo tutaj premier już sobie odpowiedział, zadał pytanie i odpowiedział na konferencji. Będziemy się reklamowali jako bezpieczny, czysty, dobrze zorganizowany kraj. Pan uważa, że tak?
0: Nie, wie pan, reklama ma sens wtedy, jeżeli nie mija się z prawdą. To jest pierwsze. Dwa, jeżeli czemuś służy. Załóżmy, że wie pan, że przekonamy, wie pan, iluś tam ludzi, a w tej chwili już na przykład są przekonani wielu z Dalekiego Wschodu, na przykład z Azji Południowo-Wschodniej, z Afryki, wie pan, i chcą do nas przyjechać. Nawet z Ameryki zaczną do nas przyjeżdżać. Nie wiem, czy tak nam, wie pan, bo jesteśmy i czyściejszy, i u nas jest czyściej i bezpieczniej niż w takiej Ameryce. Pod wieloma względami. I wie pan, i nie wiem, czy to wie pan dobrze...
1: Czyli pan w ogóle kwestionuje potrzebę promocji na zewnątrz jakiejś marki kraju pozytywnej?
0: Proszę pana, ja owszem, tak, tyle tylko wie pan, że po prostu promocja nie może kłamać. To musi być coś, wie pan, co mówi prawdę. I wie pan, nie może obiecywać więcej niż można zobaczyć, niż można się przekonać.
1: Nie, to panie Pawle, Donald Tusk ewidentnie pana posłuchał, bo tak, nie obiecuje niczego więcej poza tym, że to będzie bezpieczny, czysty, dobrze zorganizowany kraj. Kropka. To pan Adam przed chwilą dzwonił i mówił, nie, to nie wystarcza, musimy mieć coś wyjątkowego, na przykład tą naszą kreatywność.
0: Proszę pana, ta kreatywność to jest, wie pan, to jest desperacja w nieszczęściu, że jak wie pan, że trzeba kombinować. Wie pan, to jest cecha, wie pan, którą wie pan, biedni Rosjanie, Chińczycy i paru jeszcze innych nacji, wie pan, opanowali w stopniu równie dobrym jak my. Także wie pan, ja nie wiem, a poza tym, jak ktoś jeszcze mówił, wie pan, że mamy, wie pan, wygrywamy z gospodarką niemiecką. Wie pan, żebym chociaż podał choć jeden przykład, wie pan, gdzie wygrywamy.
1: Ale panie Pawle, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Paweł z Płocka był z nami. Kapitalny kontrapunkt do głosu pana Adama. Przypomnę, pan Adam mówił, improwizacja, kreatywność, to jest coś, co nas wyróżnia. I miałoby to głęboki sens, gdyby ktoś uważał, że premier powiedział o cechach, które ma wiele krajów, naprawdę wiele rozwiniętych krajów, to bezpieczne, czyste, dobrze zorganizowane kraje. A pan Adam zadzwonił i powiedział, zaraz, no, kreatywność i nasza innowacyjność. Za to pan Paweł mówi, zaraz. Ale skąd się bierze ta innowacyjność? Ona się bierze z tego, że coś nie działa, tak? I my musimy kombinować. A my życzymy sobie, żeby wszystko działało. Pod numer 22 44 044, pan Sławek z Opola zadzwonił. Dobry wieczór, panie Sławku.
2: Dzień dobry, witam. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, słuchamy pana.
2: Co do tej kreatywności, no to się nie zgodzę trochę z przedmówcą, dlatego że takiego nawet lokalnego podwórka biorąc, nie wiem czy o tym wiecie, ale na przykład wysięgniki do kamer kiedyś produkowane i dalej produkowane w Opolu, kiedyś przez tą samą firmę, tylko kiedyś to była firma za granicą, były kupowane od Polaka. Takie filmy jak Gwiezdne Wojny, czy teledyski Michaela Jacksona, czy ogromne koncerty, które do dzisiaj oglądamy z lat 90., były kręcone dzięki tym urządzeniom, które były produkowane najpierw w Korei, potem w Wielkiej Brytanii, a prowadził to wszystko Polak, który dzisiaj produkuje je w Opolu.
1: Duma. Panie Sławku, ale teraz pytanie do pana jest. Czy pan jest po stronie pana Adama, który mówi o improwizacja, kreatywność, szukanie nowych rozwiązań, czy po stronie pana Pawła,
2: improwizacja, który... Improwizacja jest dobrą cechą, jeśli wiąże się z kreatywnością. W przypadku tym na przykład tych wysięgników do kamer, to jak najbardziej zadziałało jedno i drugie. I dalej
1: ale dobrze, no, panie Sławku,

0: świat nie składa się z wysięgników do kamer.
1: Okej, okay, dobra. Drugi przykład, znowu lokalny. Jest taka duża firma, to jest chyba firma amerykańska, ma oddział w Polsce i produkowane tutaj są układy. Nie wymienię nazwy, bo wiadomo, ale szefostwo tej firmy do Polski przyjechało, żeby zobaczyć, jak to działa. I jak się dowiedzieli o tym, że nasi spawacze, którzy produkują te kłady, na których jeżdżą polskie służby między innymi, muszą mieć certyfikaty, żeby być zatrudnionym i tak dalej, i tak dalej. Muszą być spawaczami, którzy są naprawdę świetni, to po prostu oczy wybałuszyli. To byli Amerykanie. Mówią przecież te same kłady.
0: Przepraszam, ci Amerykanie tam, kogo oni do spawania zatrudniają? Piekarzy?
1: No mniej więcej tak się tak się wyrazili. Biorą pierwszych z brzegu Meksykańczyków, którzy w Stanach spawają, nie umiejąc do końca spawać, porównując kłady
0: jakby zuniwersalizował tą historię, czy to oznacza, że pan chce powiedzieć wykształcenie, edukacja i doświadczenie technicznej jeden siły roboczej jest po prostu bardzo, bardzo wysoki, wart podkreślenia?
1: Tak, to jest warto podkreślenia. Ja się zgadzam z jednym z przedmówców, który mówił o tym, że w ogóle jestem wdzięczny. Ja też jestem wdzięczny, że żyję w takim kraju. Tu jest cudownie. Po prostu Polska jest przepięknym krajem i cudownym krajem. I tutaj jestem, po prostu podpisuję się dwoma rękoma pod tą wypowiedzią. Ale chciałem jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. Jeśli urzędnicy zajmą się tą kwestią, to nie wróży temu dobrej przyszłości.
0: A właśnie przed chwilą pan powiedział o tym, że w przeciwieństwie do Stanów u nas ten urzędowy kontekst był genialny, ponieważ wykształciliśmy bardzo dobrej jakości certyfikowanych spawaczy.
1: Tak, tylko że ci urzędnicy, popatrzmy w takim razie kilka lat wstecz. Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Polsce przez dobre kilka lat, między innymi dlatego, że uprawiali tak zwaną samo zachwyt lał się ze wszystkich mediów kontrolowanych przez PiS, każdą dziurą, tak? Wszystko było super, wszystko było pięknie.
0: Panie Sławku, wypowiedzi premiera nie traktuje pan jak trochę jak samo zachwyt? Ja nawet panu zacytuję, bo to też tak zabrzmiało.
1: Ja nie powiedziałam o tym, że PiS robił coś źle.
0: Rozumiem.
1: Nie. Oni to robili genialnie, dlatego tak długo między innymi rządzili. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że jeśli mamy takiego pełnomocnika powołanego do takich spraw, no to jest jedna sprawa. To będą urzędnicy, którzy pewnie będą za granicę pchali różne, złe słowo, używali marketingu, reklamy do tego, żeby powiedzieć, że Polska jest świetna i super, świetnie, ja się z tym zgadzam, ale trzeba to też przekierować moim zdaniem na rynek lokalny. To znaczy, że przekonajmy tych u nas mieszkańców, że rzeczywiście tak jest.
0: To, co pan zrobił na początku. Drogi słuchaczu, słuchaczko, nie zobaczyłbyś Michaela Jacksona ani Gwiezdnych Wojen, gdyby nie nasze uchwyty do kamer. Bardzo dobrze pan to zrobił.
1: Chciałem powiedzieć, że my mamy produkty, którymi jesteśmy w stanie się chwalić.
0: Panie Sławku, musimy dać szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Świetnie, że pan był z nami. Pan Sławek z Opola. Pan Marek z Podskierniewic. Dobry wieczór, panie Marku.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Słuchamy pana.
2: Słucham z uwagą i bardzo ciekawy temat. Ja akurat wychowałem się w Niemczech nie ze swojego wyboru i za młodych lat w szkole królował w Niemczech taki kawał: jedź do Polski na urlop, twój samochód już tam jest.
0: I jak pan to traktował? Jak się pan czuł, jak pan coś takiego słyszał?
2: To znaczy, ja akurat należałem do tych dzieciaków wtedy jeszcze, albo może młodzieńców, którzy jak wyjeżdżali razem z klasą gdzieś z wycieczką za granicę i ktoś nas pytał, skąd jesteśmy, to wszyscy z Niemiec, a ja mówię, moment, ja jestem z Polski. Ja uważam, że kraj i zalety kraju tworzą ludzie. To znaczy, trzeba mówić dobrze o swoim kraju i to jest najlepsza reklama. Ja osobiście popieram pomysł premiera, żeby reklamować ten kraj. Wszelkiego rodzaju produkty, które eksportujemy, są oczywiście fantastyczną wizytówką, ale i tak nasza osobista opinia za granicą, jeżeli opowiadamy dobrze o swoim kraju, ja o Polsce bardzo dobrze zawsze opowiadam, bo Polska jest piękna i nie można tu skłamać. w żaden sposób nie można skłamać, mówiąc, że jest czysta, bo mamy tysiące miejsc w kraju, które są super czyste. Oczywiście mamy też mnóstwo miejsc, które należałoby gruntownie uporządkować. I nie można skłamać, dobrze mówiąc, o swoim kraju, bo tak naprawdę nasz stosunek do naszego kraju jest najlepszą naszą reklamą dla naszego kraju.
0: Panie Marku, świetna puenta pana wypowiedzi. Nasz stosunek do naszego kraju jest najlepszą reklamą. Pan Marek z Podskierniewic był z nami. Pan Dawid z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dawidzie.
3: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
3: Ja chciałbym trochę ugryźć temat od innej strony, bo na początku audycji usłyszałem od gościa, że mamy niewiele produktów eksportowych, a chociażby mamy takie towary, produkty, znaki, jak chociażby paczkomaty, które zyskują coraz więcej popularności. Mamy żabki, no poniekąd jest to też znak naszego kraju wśród obcokrajowców, którzy zderzają się z tym, że mimo tego, że nie mamy 7-Eleven, to mamy swój odpowiednik. Mamy chociażby Blik, który coraz szerzej zaczyna działać w Europie. I z racji tego, że no, jestem związany z technologią od dawna i też miałem okazję pracować w środowisku międzynarodowym. Ci ludzie, z którymi współpracowałem, byli bardzo mocno zaskoczeni tym, jak technologicznie jesteśmy rozwinięci, patrząc chociażby na sąsiadów.
0: Ale oni podawali jakieś konkretne przykłady? Na przykład kojarzyli Polskę z czym dokładnie? Z grą Polskę Wiedźmin czy z czym?
3: Polskę wcześniej kojarzyli właściwie z opowieści swoich rodziców, dziadków, którzy słyszeli o Polsce jako o kraju poniekąd zacofanym. Natomiast sami obcując tą kulturą, chociażby w postaci gier wideo, gdzie nasze studia są cenione na świecie, tak chociażby CD Projekt Red, jak również to, że wiele firm z racji otwartych granic zaczęło mieć swoje lokalizacje, chociażby w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu czy Wrocławiu, oni przyjeżdżając poznają naszą kulturę i są bardzo mocno zaskoczeni. Widzą duże rozgraniczenie tego, co było wcześniej, a co jest teraz. I nawiązując do słów premiera i do tych haseł, którymi chcę tutaj oczarować cały świat, ja myślę, że zabrakło tam jednej konkretnej rzeczy, mianowicie naszej kultury. Bo to jest coś, co teraz jest bardzo atrakcyjne wśród Europy.
0: No właśnie, panie Dawidzie.
3: I to niestety jest coś, czymś, czego mi zabrakło w przygotowaniu tej promocji.
0: Panie Dawidzie, czas nas goni i musimy kończyć rozmowę, ale świetnie, że pan zadzwonił, bo chyba nie ma lepszej możliwości w ogóle na antenie takiej stacji jak Tok FM, jak taka miła, życzliwa rada od słuchacza do rządu. Dodajcie tam kulturę. To wszystko brzmi dobrze, świetnie, jest zgodne z prawdą. Tak, ale dodajcie tam kulturę, mówił pan Dawid. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy dzisiaj. Nawet te, które no, były w pewnej kontrapunkcie do innych głosów. Bardzo dziękujemy państwu, że państwo wzięli udział w dzisiejszym programie. Mamy głębokie wrażenie razem z wydawczynią, że to ważny program. Ważny, bo trochę to jest rozmowa o nas. Kim jesteśmy, jakie państwo tworzymy, jakim społeczeństwem jesteśmy. Karolina Kłaczyńska przygotowywała i wydawała dzisiejszy program. Program, który realizowali Adam Brzeziński i Karolina Kubicka. Za 4 minuty o 21.40 książka na głos. Książkę Natalii de Barbaro, Przejścia, Trend do miłości, czyta dla państwa Maja Ostaszewska, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Kacper Sikorski. Po informacjach wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
4: Dobry wieczór, jak w każdy piątek podsumowujemy mijający tydzień. Pierwsza część audycji to sprawy krajowe, a tutaj na pewno na czoło wysuwa się sprawa pana Macieja Berka, który jako prawa ręka premiera ma teraz, okazuje się, być w Trybunale Konstytucyjnym. Bardzo wielu ludzi ten pomysł niepokoi. Na świecie doniesienia z Ukrainy, z Zatoki Perskiej, z Wielkiej Brytanii też bardzo ciekawe tematy. Porozmawiam o tym wszystkim z moimi gośćmi zaraz po informacjach o 22.00. Zapraszam.
0: Zapraszam Maciej Zakrocki, a jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Poranek poprowadzi Aleksandra Karasińska. Po 7.20 jej gościem będzie Marek Świerczyński z Polityki Insight, a to dlatego, że rozmowa dotyczyć będzie jutrzejszego święta, święta Wojska Polskiego. No i padnie to kluczowe pytanie, czy mamy się czym chwalić? Po 7.40 Jarosław Rybuś, były rzecznik gadu-gadu, a to dlatego, że to 26 lat temu uruchomiono pierwszy polski komunikator internetowy gadu-gadu. coś chyba jednak w tej samej melodii, co właśnie zakończony program Mikrofon Tok FM. Rzeczywiście mieliśmy taki powszechnie w Polsce używany komunikator internetowy. Czemu nie stał się międzynarodową marką? Może jutro się dowiemy. Po godzinie 8 profesor Marek Węcowski, polski historyk, badacz dziejów antycznych, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Nie tylko o swojej książce Homer na nasze czasy, to jutro po godzinie 8. Polecam bardzo gorąco Państwu tę rozmowę. Po 8.20 Magdalena Wilczyńska z NASK i Przemysław Dudek z demagog.org.pl o dezinformacji, o tym, jak się produkuje nieprawdę, no i co robić, żeby nie zainfekować się tą dezinformacją. To po godzinie 8.20. I oczywiście zapraszam Państwa na jutrzejsze wydanie programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia od 2010 roku, tydzień za tygodniem. Osoby, które nie urodziły się w Polsce, ale tu żyją, pracują, tworzą nasze społeczeństwo, współtworzą nasze społeczeństwo, są bohaterami programu Los Polandos. Sobota, godzina 23. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Wydawnictwo Agora przedstawia Natalia de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości.

Nie wiedziałam, że postać babci jest aż tak ważna, dopóki na swoich warsztatach nie poznałam dziesiątek, setek historii o babciach. Babcia często jest wyłomem w historii o ciężkiej, ciemnej i ciernistej codzienności. W domu ciągle mnie sztorcowano. Słyszałam, że jestem głupia, do niczego się nie nadaję, ale babcia mówiła mi, że jestem śliczna i mądra. Babcia często jest jakby miejscem, w którym się okazuje, że może być ciepło. Wakacje u babci, weekendy u babci, bycie zawożoną do babci, kiedy w domu było bardzo źle. Babcia karmi, smaży na złoto placki ziemniaczane, cały stos, gołąbki z ryżem i cebulą, kopytka, daje ciepły chleb, który smaruje śmietaną i posypuje cukrem. Smaży stosy faworków, cukier, puder opada na nie jak śnieg. Babcia robi budyń z malinami, rozpuszcza drożdże w ciepłym mleku, potem dosypuje mąkę, cukier, sól i masło, wyrabia ciasto, a potem zostawia je na chwilę w ciepłym miejscu, żeby podrosło. Czekacie na to razem. Idziecie po borówki do lasku koło domu. Cały dom w tym zapachu. Jeśli potrzebujemy bajki o naszym dzieciństwie, to dla wielu z nas ta bajka rozgrywa się właśnie tam. Babcia i jej ogród, jej sad, jej kuchnia, jej balkon na blokowisku. Czasami pojawiają się też dziadkowie. Wchodzą do tej bajki, opowiadają historię, biorą za rękę i prowadzą na pomost, na którym siedzicie. Dziadek z wędką, ty z patykiem. Albo uczą puszczać kaczki na jeziorze, sadzić pomidory na działce, w lesie odróżnić borowika od goryczaka. Dziadkowie trzymają kijek zamocowany z tyłu roweru, a potem już nie trzymają, a ty jedziesz. Siedzą i palą na ganku przed domem wieczorem, a tobie wolno siedzieć obok. Ale częściej to babcia rządzi we wspomnieniach. Moja babcia Marysia, mama mojej mamy, uwielbiała powtarzać mi pewną swoją rozmowę ze znajomą. Szło to tak. Moja znajoma spytała mnie, jaki kolor włosów ma moja wnusia. Ciemne? Nie, odpowiedziałam. Jasne? Nie, odpowiedziałam. No to rude, nie rude. No to jakie? Moja wnuczka ma złote włosy. Babcia Marysia powtarzała mi tę historię wiele razy, czesząc mnie czy podając mi szampon. Musiała wiedzieć, że tę historię pamiętam. To było bardziej jak wiersz, który się powtarza. Dziesiątka różańca. Babcia często jest posłanniczką miłości. Niesie wiadomość o tym, że jesteś dobra, kochana, mądra i śliczna. Nawet jeśli potem, po wakacjach czy po niedzieli, wracasz do tego, co ciężkie jak ołów, do napięcia i strachu, to ta wiadomość już w tobie, choćby kątem, mieszka. Powstaje jakiś wyłom, jakiś wyjątek od ciemnej reguły. Coś się nie zgadza, coś wstaje poza ramę, wewnątrz której żyjesz. Czasem ze zdumieniem obserwujesz napięcie pomiędzy twoją mamą a twoją babcią. Ale to też nie psuje ci przyjemności. Potem w twoim życiu ten wyjątek może zacząć namnażać się, torować sobie drogę. Może pojawić się ktoś, kto zobaczy twój blask, tak jak ona go widziała, a ty po chwili wahania dasz mu swój numer telefonu. Dobra, najwyżej. I wtedy droga skręca, gąszcz się przejaśnia. Za nim czeka zupełnie inny krajobraz.

Wewnątrz tej książki przyjmuję, że miłość jest podstawową siłą organizującą świat. Nawet jeśli ci zobowiązani do bycia ich podstawowymi dostarczycielami, czyli rodzice albo opiekunowie, którzy cię wychowywali, zawiedli, nie znalazł się nikt, kto byłby wysłannikiem specjalnym miłości. We wspaniałym dekalogu Kieślowskiego w 9 na 10 części pojawia się tajemnicza postać grana przez Artura Barcisia. Nigdy nic nie mówi i jest zawsze tylko w tle. Siedzi nad zamarzniętym jeziorem, patrząc na mężczyznę, który zaraz wejdzie na lód. Idzie z walizką pod blokiem, kiedy zakochany chłopak biegnie, ciągnąc za sobą wózek z mlekiem. Prowadzi tramwaj, naprzeciwko którego jedzie rozpędzony samochód. W ostatniej chwili unikają zderzenia. Podobno Kieślowski, pytany przez Barcisia, kogo gra, odpowiedział: nie wiem. Postać Barcisia nazywana była aniołem, świadkiem, Bogiem. Może był najważniejszą postacią w tym niezwykłym serialu? Jego obecność nie była neutralna. Był tym, który widział. Ciebie też ktoś widział. Może tylko czasami. Może tylko jeden ktoś. Ale ktoś ciebie widział. Kto? Jeśli miałaś szczęście, w odpowiedzi pojawia się długa lista kochających osób z rodzicami na czele. Jeśli nie miałaś tego szczęścia, czekasz na odpowiedź na to pytanie, a ona nie przychodzi. Historia krzywdy mogłaby nawet podpowiadać, że nikt cię nie widział, ale to niemożliwe. W historiach kobiet pojawiają się czasem bohaterowie drugiego planu, którzy potem mogą okazać się pierwszoplanowi. Jakaś ekscentryczna ciotka, która zadawała pytania i naprawdę słuchała odpowiedzi. Nauczyciel, który powiedział młodej dziewczynie, że ma talent. Przyjaciółka, która plotła warkocze. Sąsiadka, która czasem dawała kanapki. Jeden dobry dorosły. Mało, bardzo mało, za mało. Przesmyk jest w tym, że to może okazać się wystarczające. Jeśli na pytanie, kto cię widział, odpowiesz: nikt, i odmówisz próby poszukania kogokolwiek, podtrzymasz w sobie historię o byciu niekochalną. Jest to absolutnie możliwe rozwiązanie, może nawet częste. Ale jeśli szukasz dowodów na to, że byłaś widziana, samą siebie zaczynasz postrzegać inaczej. Jesteś w centrum czyjegoś spojrzenia. To może być przesmyk ku temu, że sama dla siebie staniesz się centralną postacią.

0: Ponieważ historia, którą sobie samym o sobie opowiadamy, pisze się cały czas, ciągle dostarczamy sobie na coś dowodu. Pytanie tylko, na co? Jaką historię opisuje dzisiaj nasza codzienność? Moja przyjaciółka wzięła psa ze schroniska. Kiedy tylko zbliżyła się do pierwszego z rzędu boksów, powitał ją szalony chór. Kto był, zna ten widok i wie, że jest to widok rozdzierający serce. Kilkanaście istot, z których każda woła: weź mnie, wybierz mnie, pokochaj mnie, mnie. No i jeszcze to. Pies w kącie boksu, który już nie szczeka. Na przykład tamten płowy kundel z czarnymi, wilgotnymi oczami, w których było widać, że niczego dobrego się nie spodziewa. Kiedy przyjaciółka wzięła do domu żużla, od razu znalazł miejsce za pralką i przez pierwsze tygodnie trudno go było namówić, żeby się z niego ruszył. Nie reagował na wołanie. Każdy spacer poprzedzony był żmudnym procesem negocjacyjnym. Historia żużla ma, jak się domyślasz, happy end, bo miłość jest silniejsza niż inne siły działające w naszym świecie. Jej narzędziem jest codzienność. Materiał dowodowy gromadzony dzień po dniu, godzina po godzinie, spacer po spacerze, dotyk po dotyku, miska po misce. Z samej deklaracji nic nie wynika. Czy dostałaś w życiu bardzo dużo miłości, czy trochę miłości? Obstawiam, że obie mamy swojego wewnętrznego żużla. Mieszka w nas ten kawałek, który siedzi na betonowej podłodze w kącie boksu i niczego dobrego się nie spodziewa. Zrezygnowany, bo rezygnacja jest mniej wyczerpująca niż nadzieja. Potem, jeśli się uda, nieufny. I długo potem, jeśli się uda, trochę bardziej ufny. Nasze wewnętrzne żużle potrzebują materiału dowodowego, jeśli mają uwierzyć w miłość. Nie deklaracji, nie sentencji, tylko dowodów. Nie wystarczy, że sobie wytatuujesz I'm enough, jestem wystarczająca. Jak jest naprawdę? Co się dzieje rano, w południe, wieczorem? Co się dzieje co weekend, co środę, co lato? Jak często siebie przygarniam? Jak często odwracam się od siebie? Czytałam kiedyś, że ludzie w taki sposób sprawdzają wiarygodność. Słuchają, co mówisz, patrzą, co robisz i sprawdzają, czy się zgadza. To, co robisz, waży więcej. Same deklaracje nie wystarczą. Ten sam proces odbywa się wewnętrznie. Jeśli mówię sobie, że jestem wolną kobietą, że siebie szanuję, że traktuję siebie z przyjaźnią, mój wewnętrzny żużel podnosi łeb i patrzy na to, jak wygląda rzeczywistość. Oto lista okrutnych pytań, które z tej okazji można sobie zadać. Czy, jeśli mieszkasz z rodziną, masz osobną przestrzeń w waszym domu? Swój pokój albo choćby kawałek podłogi symbolicznie odgrodzony od przestrzeni wspólnej, niepoddawany inwazji twoich ukochanych? Jeśli tak, dostarczasz sobie i światu dowodu na swoją autonomię. Jeśli nie, dostarczasz sobie i światu dowodu na swoją dyspozycyjność, domyślną dostępność dla świata. Powtarzasz historię tej, która nie sprawiała kłopotu, dla której nie było zbyt wiele miejsca. Ile i jak często odpoczywasz? Jeśli tyle, ile potrzebujesz, dostarczasz sobie dowodu na to, że jesteś kimś, komu należy się odpoczynek i głębiej. Kimś, czyje potrzeby są ważne. Jeśli odpoczywasz mniej niż potrzebujesz, dostarczasz sobie dowodu na to, że twoja wartość zależy od tego, na ile jesteś przydatna, że jesteś tą, której nie wolno spocząć. I nie ma znaczenia, że piszesz, czytasz albo tłumaczysz książki o tym, jakie to ważne, żeby odpoczywać. W jakimś sensie tym gorzej, bo jeszcze żyjesz w stanie pewnej hipokryzji. Czy wydajesz pieniądze na to, co ci służy i sprawia przyjemność? Jeśli tak, dostarczasz sobie dowodów na to, że twoje potrzeby, w tym twoja potrzeba doświadczania przyjemności, jest warta zaspokojenia, a jeśli nie, że nie jest warta. Proste? Proste, może przykre, bezlitosne, ale proste. Jeśli wierzyć w jakąś równoległą rzeczywistość, kiedy w dorosłym życiu przygarniam tą, którą jestem, przygarniam też tą, którą byłam. Wtedy tamta dziewczynka z komunijnego zdjęcia oddycha z ulgą, której sama nie rozumie. Na co dowodem jest dzisiaj twoja codzienność?
1: Maja Ostaszewska przeczytała ostatni fragment książki Natalii de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
2: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
1: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
2: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
3: To jest podcast EKG Plus. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG Plus w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
2: Narzekajcie.
3: Chwalcie.
4: Znowu nic nie wymyśliłam.
3: Bądźcie z nami.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Boli, spędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
9: ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: USS Abraham Lincoln ma wrócić do domu. Żołnierze skarżyli się na złe warunki i swoje zdrowie psychiczne. Zamieszanie wokół transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Sytuację ma poprawić nadchodzące rozporządzenie. Upały znów atakują. Jak długo z nami zostaną? Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln, który znajduje się na Bliskim Wschodzie, zostanie zastąpiony przez inny okręt, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Według doniesień mediów jednostkę Lincoln zastąpi USS George Washington, który bazuje w Japonii. Amerykańskie media informują, powołując się na źródła w administracji Trumpa, że rotacja została zaplanowana jeszcze zanim pojawiły się obawy dotyczące warunków na pokładzie. Z lotniskowca wcześniej dotarły niepokojące wieści dotyczące wyżywienia oraz zdrowia psychicznego żołnierzy. Średnio 4 ataki dziennie są przeprowadzane na placówki medyczne, ich personel i pacjentów w rejonach konfliktów, takich jak Ukraina i Strefa Gazy, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Zaznaczyła, że w 2026 roku trwa trend wzrostowy tego zjawiska. Od stycznia do sierpnia zarejestrowano 900 ataków, w których rezultacie zmarło co najmniej 900 osób, a ponad 1400 zostało rannych. Najwięcej ataków na służbę zdrowia i jej placówki było w Ukrainie, Libii i na okupowanych terytoriach Palestyny. Urzędnicy z Lublina dokonali transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą, ale nie zmienili stanu cywilnego żon. MSWiA w odpowiedzi na nasze pytania w tej sprawie odpowiada jednoznacznie, że tak być nie powinno. Dokonując transkrypcji i wydając polski akt małżeństwa, trzeba też dokonać zmian w rejestrze PESEL, mówi Tok FM rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka.
16: Są to dokumenty pierwotne i są podstawą do dalszych aktualizacji w innych rejestrach. Jeżeli zatem sporządzono akt stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego, dane z niego wynikające w zakresie określonym przez przepisy prawa powinny zostać odzwierciedlone w rejestrze PESEL.
15: Żony czekają teraz na to, aż MSWiA oficjalnie odpowie też urzędnikom z Lublina. Jak mówi nam Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz, to nie powinno tak wyglądać.
17: W rejestrze PESEL figuruje jako panna. Rodzi to daleko idącą niezgodność.
4: I teraz proszę sobie wyobrazić, że ja idę do Urzędu Stanu Cywilnego, poproszę o dokument stwierdzający mój stan cywilny, to będzie panna i biorę ślub z mężczyzną. Lubelski Urząd Stanu Cywilnego doprowadził do tego, że panuje w moich dokumentach ogromny chaos prawny.
15: A już 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji, które powinno w znacznej części ten chaos prawny naprawić. Rozporządzenie, które wprost mówi, umożliwi dokonywanie transkrypcji bez oglądania się na cokolwiek. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałami dla 15 województw w Opolskiem, Śląskiem, Świętokrzyskiem oraz częściowo w Małopolsce i Łódzkiem. Termometry wskazać mogą jutro nawet 34 stopnie. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
15: A w przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. Kraków w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Stolica Małopolski zajęła 13 miejsce w rankingu brytyjskiego Time Out i jako jedyne polskie miasto znalazła się w pierwszej dwudziestce. Młodzi doceniają przede wszystkim łatwość poruszania się po mieście, życie towarzyskie i kulturę. Dla dzisiejszych 20-latków atrakcyjne miasto to nie tylko miejsce, w którym można znaleźć pracę czy mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach, socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
17: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
15: Aż 90% badanych chwali możliwość poruszania się pieszo, 77% uważa z kolei, że łatwo tu poznawać nowych ludzi. Pamiętać trzeba jednak, że sama kategoria Gen Z jest szeroka i 18-latek mieszkający z rodzicami znajduje się w zupełnie innej sytuacji niż 29-latek, który samodzielnie wynajmuje mieszkanie.
17: Traktowałabym więc ranking Time Out jako ciekawy wskaźnik atrakcyjności miejskiego stylu życia, a nie jako ostateczny dowód na to, że Kraków jest jednym z najlepszych miejsc do życia dla młodego pokolenia.
15: W rankingu Kraków wyprzedził m.in. Paryż, Ateny i Wiedeń. Pierwsze miejsce zajęło z kolei Tokio. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Termometry na przeważającym obszarze pokażą w dzień ponad 30 stopni. Najcieplej będzie jednak na zachodzie, do 35 na plusie. Nieco chłodniej, jedynie na wschodnim wybrzeżu. Będzie to również kolejny słoneczny dzień. W większości kraju w zasadzie bezchmurny.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Dobry wieczór. W piątek, 14 sierpnia, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuje z gośćmi mijający tydzień. W Polsce mamy, kto wie, może najpoważniejszy kryzys wizerunkowy Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Pozwalam sobie to tak określić, bowiem ostra krytyka spadła na premiera ze środowisk wspierających Koalicję Obywatelską i szerzej obóz rządzący, w którym po wyborach 15 października pokładano nadzieję na definitywne odejście od standardów poprzedników. Tymczasem decyzja szefa rządu o wysłaniu Macieja Berka, czyli prawej ręki premiera, do Trybunału Konstytucyjnego dokładnie przypomina praktyki PiSu, który do tego najważniejszego sądu wysłał swoich posłów, czyli profesor Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Jak tak można? Dzisiaj pytają ci, którzy no, nawet protestowali przeciwko właśnie takim działaniom Prawa i Sprawiedliwości. Ciekaw jestem, co o tym myśli pan profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapytam go oczywiście o to, ale pojawią się też inne tematy, jak chociażby list Marcina Romanowskiego z Naddniestrza. No i będzie oczywiście komentarz do wydarzeń międzynarodowych. Pojawią się tematy obecne w ostatnim czasie bardzo często, a więc sytuacja w Ciśnienie Ormus w kontekście wojny amerykańsko-irańskiej, problemy Ukrainy z bronią antyrakietową, ale też pojawi się Nigel Farage, który wygrał wybory uzupełniające w Wielkiej Brytanii. To mówi dla nas pani profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zachęcam, by państwo zostali z nami, bo taki obraz Polski i świata z ostatniego tygodnia w jednej pigułce to naprawdę bardzo pożyteczna sprawa. No i jest z nami już pierwszy zapowiadany gość, pan profesor Tomasz Słomka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
18: No, moim zdaniem przynajmniej tematem numer jeden mijającego tygodnia jest sprawa pana ministra Macieja Berka, który odchodzi z rządu. No i jest kandydatem, bo jak wiemy, no musi tutaj Sejm zdecydować na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I ja sobie pozwolę na taką tezę, ale oczywiście pan profesor tutaj ma głos decydujący, że według mnie jest to jeden z najpoważniejszych, jeśli nie najpoważniejszy błąd wizerunkowy premiera Donalda Tuska. Ponieważ jak usłyszeliśmy z wielu środowisk wspierających i nie ukrywających tego, że wspierają obóz rządzący obecnie, no że to jest coś, co ich od tego obozu odsuwa. Wręcz niektórzy używają mocnych sformułowań, że to jest to samo, co robił PiS w kontekście upolityczniania Trybunału i że to jest ogromny zawód, jaki się sprawia ludziom, którzy tysiącami chodzili na demonstracje w czasach rządów PiS-u, właśnie no, domagając się przywrócenia praworządności. Najpoważniejszy, bardzo poważny, jak pan...
19: Z jednej strony można by rzeczywiście uznać, panie redaktorze, że sytuacja z ministrem Berkiem to bardzo trudna sytuacja dla wizerunku premiera. Tym bardziej, że rzeczywiście koalicja rządowa, koalicja obywatelska szły do wyborów w 2023 roku z hasłami naprawienia demokratycznego państwa prawnego. I ja też oczywiście chciałbym, żeby zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawnego, państwa legalistycznego, państwa opartego na zasadzie konstytucjonalizmu, do Trybunału Konstytucyjnego, który jest szczególnym sądem, jest sądem nad prawem, szły osoby, które są jak żona Cezara poza podejrzeniami. Poza podejrzeniami, że są uwikłane w sytuacje polityczne, w sytuacje podejmowania decyzji, które potem mogłyby negatywnie odbijać się na ich pracy jako sędziów. No ale sytuacja polityczna i prawna jest taka, jaka jest. Ja przypomnę, że Koalicja Obywatelska, czy koalicja rządowa, szczerze rzecz ujmując, chciała zmienić pewne rozwiązania dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzić chociażby 4-letnią karencję, czyli taki okres, pomiędzy, w którym byłaby przerwa pomiędzy sprawowaniem urzędów politycznych a potencjalnym wyborem do Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent zawetował te propozycje, a zatem mamy taką sytuację prawną, jaką mamy i możemy zatem korzystać w sytuacji, gdy czynny polityk mógłby, po spełnieniu oczywiście warunków przewidzianych dla sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zasiąść wśród 15 sędziów Trybunału. Nie jest też do końca prawdą, że wszyscy, którzy w 22, 23 roku popierali Koalicję Obywatelską, w tym momencie wyrażają oburzenie, że minister Berek miałby zostać sędzią Trybunału, bo ja spotkałem wiele takich stanowisk, obserwując chociażby dyskusje w mediach społecznościowych. I tam pojawiały się takie argumenty, że no właśnie, premier stanowczo próbuje coś zrobić. Premier chce wysłać osobę, która jest bardzo dobrze przygotowana. Premier odpowiada w ten sposób na te wyzwania przeciwników politycznych, które się pojawiają. A więc jest rzeczywiście pewien rodzaj takiej pomieszanej reakcji na te propozycje.
18: No, oczywiście rozumiem to wszystko, co pan profesor przywołał, no, natomiast też chciałbym przywołać chyba najostrzej wypowiadającego się w ostatnim czasie pana profesora Marcina Matczaka, Dzisiaj zresztą był w poranku Radia Tok FM i powtarzał te swoje bardzo ostre oceny tego, co się tutaj dzieje. I odnosząc się do tego argumentu, który pan też przywołał, że no premier chce coś zrobić, że właśnie dlatego myśli o tym, żeby pan Maciej Berek znalazł się w Trybunale, znając jego taką efektywność, prawda, i skuteczność działania. No i na to profesor Matczak mówi, chciałbym zapytać premiera, co takiego ma Maciej Berek, czego nie mają inni ludzie, i się już w Trybunale Konstytucyjnym w wyniku nominacji sędziowskiej, a niektórzy nawet, jak wiemy, mają złożone przyrzeczenie wobec prezydenta. No i to jest chyba dobre pytanie, tak? Czy tamci są gorsi, że nie, zdaniem premiera no, nie dadzą sobie rady?
19: To jest bardzo trudno do końca określić, panie redaktorze. Ja myślę, że tutaj w przypadku premiera przede wszystkim odgrywa rola tej bliskiej współpracy, jaka nastąpiła między szefem rządu a ministrem. Nie tylko dobry organizator, ale też świetny prawnik. Więc ja sądzę, że nie tyle premier podważa w ten sposób kompetencje innych prawników, wybitnych akademików, co po prostu wyraża swoje zaufanie do osoby, z którą blisko współpracował. Oczywiście może być też jeszcze jedna próba wytłumaczenia, chociaż prawdę mówiąc, no wolałbym, aby ta hipoteza nie była zbyt poważna, że no premier chciałby mieć kogoś, kto będzie słuchał, siedząc w Trybunale, będąc w Trybunale, jakiś jego sugestii, ale to oczywiście nie byłoby dobrze dla wymiaru sprawiedliwości, gdyby ktokolwiek pełniąc funkcje sędziowskie chciał słuchać jakichś wyrażanych nieformalnie instrukcji politycznych.
18: Niektóre, może takie bardziej powiedziałbym skrajne opinie ze strony opozycji, mówią, że tutaj być może chodzi o pewien dalekosiężny plan rządzących i przywołują artykuł 131 Konstytucji, który mówi o przeszkodach w sprawowaniu urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej. I chodzi o ten fragment artykułu: gdy prezydent nie jest w stanie zawiadomić marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek marszałka Sejmu. No i że to właśnie miałoby wyglądać tak, że pan marszałek Czarzasty zwróci się do Trybunału o stwierdzenie, że prezydent no jest przeszkoda, żeby sprawował swój urząd i Trybunał powierzy marszałkowi tymczasowe wykonywanie obowiązków prezydenta. Oczywiście wiemy, że to nie jest takie proste, już pomijam konsekwencje polityczne takiego ruchu po tym, jak pan prezydent Nawrocki dostał ponad 10 milionów głosów. No ale czy to jest jakaś kompletna abstrakcja albo po prostu takie specjalne wyciąganie przez przeciwników obecnego obozu władzy, no nawet takich horrendalnych teorii, no po to, żeby jeszcze bardziej dyskredytować ten obóz.
19: No, prawdę mówiąc, to po raz pierwszy od pana redaktora słyszę tego typu uzasadnienie. Nie spotkałem się jeszcze z nim. Jestem, prawdę mówiąc, niezwykle zaskoczony, ponieważ osoby, które formułują takie stanowisko wobec potencjalnych działań, które mogliby podjąć sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, chyba nie do końca rozumieją, jakie jest położenie prezydenta i trwałość sprawowania przez niego urzędu w świetle konstytucji. Trwała niezdolność, czy przejściowa niezdolność jest określona w konstytucyjnie i nie wiem, co by się miało stać, żeby prezydent nie mógł wykonywać swoich obowiązków. No chyba tylko wtedy, kiedy, nie wiem, byłby postawiony w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu albo, nie daj Boże, uległby jakiemuś wypadkowi, który by uniemożliwił normalne funkcjonowanie urzędu prezydenckiego. Więc ja myślę, że to są takie dywagacje, takie spekulacje na granicy opowieści o potencjalnym zamachu stanu, którego miałby się dopuścić premier wraz z Trybunałem Konstytucyjnym. To jest mało wiarygodne.
18: No tak jak nie do końca mamy pewność, co w istocie się dzieje z panem Marcinem Romanowskim, no bo wiemy, że w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął jego wniosek o wydanie listu żelaznego, ale no całej pikanterii tej historii nadaje fakt, że list z tą propozycją został wysłany z terenu Naddniestrza, takiej z rosyjskiej enklawy między Ukrainą a Mołdawią. No a mówi się, że tam władze sprawują rosyjskie służby. No i zaraz spekulacje, jak się tam znalazł pan Romanowski, czy można tam wjechać bez współpracy z tymi służbami. W tymże liście również pojawia się taka no dziwna rzeczywiście informacja, że on ma paszport wydany na inną tożsamość. No i znowu są spekulacje, a któż jest w stanie wydać komuś paszport na inną tożsamość? No i to jest oczywiście pytanie z przymrużeniem oka, bo odpowiedź jest jasna, służby. No i mamy dosyć też ciekawą reakcję polityków PiS-u, jak donoszą media, jeśli ktokolwiek nawet właśnie no, w takiej anonimowej wersji próbuje uzyskać komentarz, to słyszy omijać, nie odpowiadać, bagatelizować, zmieniać temat. To jest jakiś duży problem? No oczywiście, jeśli to się wszystko potwierdzi dla byłego obozu władzy.
19: No to jest bardzo kłopotliwe dla Prawa i Sprawiedliwości, bo myślę, że tutaj bym zaakcentował wręcz kwestię kłopotu Prawa i Sprawiedliwości, bo Mateusz Morawiecki i jego stronnicy wydają się diametralnie odcinać od Romanowskiego. Nie biorą jakby na siebie tego bagażu dawnej suwerennej Polski i jej działaczy, więc ten problem został przy Prawie i Sprawiedliwości. Ja prawdę mówiąc bardzo byłem ciekaw, jaką narrację Prawo i Sprawiedliwość przyjmie w tej sytuacji niezwykle problematycznej i kłopotliwej, bo przecież tam bardzo wyraźnie widać, że jacyś obcy szatani swoje szpony w tym zamoczyli. Powstaje ogromna liczba pytań o rolę Rosji, o rolę służb specjalnych rosyjskich. Dlaczego z Tyraspolu zostało wysłane to pismo? Czy Romanowski, uzyskując jakieś być może inne dokumenty tożsamości, musiał z tymi służbami współpracować, w jakim zakresie, co powiedział, czego nie. No to jest mnóstwo bardzo kłopotliwych, problematycznych pytań, szczególnie dla obozu politycznego, który się mieni patriotycznym i narodowym, a więc dylematów w bezliku. No i oczywiście przyczynia się to, czy dokłada się to do ogólnych problemów Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę od 23 roku, bo Romanowski, Ziobro stali się tak naprawdę dużym ciężarem dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja podtrzymuję stare swoje spostrzeżenie, że tak naprawdę na... Przepraszam bardzo, w tym pierwszym okresie po wyborach zachowanie działaczy suwerennej Polski czy byłej suwerennej Polski bardzo silnie zaczęło wpływać na obniżenie notowań PiS-u. I w tej chwili ta sprawa Romanowskiego plus oczywiście jeszcze podział i wyjście stronników Morawieckiego, to jest dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo zła wiadomość przed wyborami w 27, a nie widać jakiejś koncepcji, jak wyjść z tego kryzysu, bo przemilczenie to nie jest najlepsza forma narracyjna.
18: No to przy okazji pan profesor wprowadza nas do właśnie kolejnego tematu. Wczoraj koleżeński sąd dyscyplinarny podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów wchodzących w skład klubu Rozwój Plus. Przekazał tę informację rzecznik dyscyplinarny Karol Karski. No i tutaj nawet bardzo precyzyjnie określił, że to jest to wyrzucenie z klubu oznacza, że ci politycy dopuścili się ciężkiego naruszenia.

0: się radza. Paweł Osiewała. No, zapisują się do Stowarzyszenia Rozwój Plus. No i mówiąc krótko, to wydaje się, że to nie jest pomysł polityczny, który jest efemerydą na miesiąc, tylko coś z tego może być. No i co to oznacza dla sceny politycznej, dla szeroko rozumianej prawicy w Polsce, jak właśnie pan zauważył, na rok przed wyborami?
1: Pierwsza rzecz, panie redaktorze, bardzo ciekawa, to jest kwestia niewypalenia tego planu chyba, który został założony przez Jarosława Kaczyńskiego, a miał się skupiać na takim, można powiedzieć, zamrożeniu sytuacji i zatrzymaniu je przez rzecznika dyscyplinarnego partii. Więc nierozstrzygnięcie i przedłużanie się kwestii miało być takim hamulcem dla działań Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia. Okazało się, że Morawiecki absolutnie nie przejął się tym postępowaniem prowadzonym przez rzecznika i po prostu zagrał wabank. W związku z tym właściwie no, wyjęto PiS-owi z rąk takie argumenty, jak no, nieformalne wyjście Morawieckiego z partii i przewlekanie sytuacji. Więc byli zmuszeni stwierdzić, że rzeczywiście ten rozpad nastąpił i że tych kilkudziesięciu parlamentarzystów w istocie partię opuściło. Druga rzecz to jest próba odczytania przez Morawieckiego, i to by się odnosiło do tej części pytania pana redaktora, co ze sceną polityczną i jak ten Morawiecki tam ze swoim ugrupowaniem mógłby się znaleźć. A więc ja to odczytuję w ten sposób, że Morawiecki zdaje sobie sprawę z tego, że jest pewne zapotrzebowanie na umiarkowaną, prawicową, konserwatywną, chadecką partię, która nie rywalizowałaby z konfederacjami, a szczególnie z Konfederacją Korony Polskiej, tak jak to robi obecnie PiS, przede wszystkim ustami domniemanego kandydata na premiera. A więc Morawiecki chciałby się odwołać do potrzeby i do tęsknoty za taką prawicą, która jest przewidywalna, umiarkowana, co prawda krytyczna wobec procesów europejskich, ale jednocześnie nie eurosceptyczna, nie odrzucająca idei integracji europejskiej. I będzie Morawiecki próbował przez ten ponad rok do wyborów rozegrać jak najlepiej zagospodarowanie tego pola. Pytanie jest, czy samodzielnie, czy w jakiejś większej koalicji, nazwijmy to konserwatywno-chadeckiej, czy może z PSL-em, czy może z resztówkami po Polsce 2050, może z jakimiś niezdecydowanymi, może właśnie z samorządowcami, którzy wywodzą się z PiS-u, ale też i takimi, którzy są niezależni, ale identyfikują się z szeroko pojmowaną, umiarkowaną w prawicą. A więc to jest oczywiście wciąż otwarte pytanie. No i jeszcze jedna rzecz tutaj, bo te sondaże, które w tej chwili się wykonuje i które możemy obserwować, no nie przynoszą takiego efektu wow, takiego ogromnego poparcia dla tej inicjatywy. One się plasują mniej więcej między 6 a 8% poparcia. A więc być może to też jest taki element dający do myślenia Morawieckiemu, że trzeba poszukiwać jakiejś większej formuły.
0: No właśnie, większej formuły, kto wie, może z Szymonem Hołownią, bo akurat w tym tygodniu pojawiło się znowu trochę takich spekulacji medialnych, połączonych oczywiście z sondowaniem w różnego rodzaju środowiskach politycznych. No bo chyba, jak niektórzy twierdzą, Szymon Hołownia jednak źle się czuje w roli takiego kompletnego outsidera. Chyba takie wcześniejsze sugestie, że on po prostu w ogóle rozstanie się z polityką, może wróci do jakiejś dawnej działalności medialnej. No w każdym razie wśród tych różnych opcji pojawia się między innymi właśnie możliwość współpracy z Mateuszem Morawieckim. I tutaj

0: cytat, wypowiedź jednego z polityków z otoczenia Hołowni, oczywiście anonimowa. Szymon jest wodzony na pokuszenie, ale byłoby niezrozumiałe, gdyby przeszedł do obozu wroga, którego krytykował przez lata rządów PiS. Desperacja w polityce nie jest nagradzana przez wyborców, którzy Hołowni dali już wiele szans. No więc ten polityk no, raczej jest sceptyczny co do tej opcji. Ale inni mówią, w Polsce 2050 jest tęsknota za Szymonem. No to jednak był ktoś z charyzmą, a pani Pełczyńskiej-Nałęcz charyzmy brakuje, a nawet nie jest posłanką, no więc słabo tam może oddziaływać również na politykę, będąc poza Sejmem. Wreszcie Miłosz Motyka z PSL-u mówi, trzecia droga mogłaby wrócić, niekoniecznie pod starą nazwą. No i panu oddaję już głos. Czy sądzi pan, że Szymon Hołownia po tych różnych porażkach z ostatnich lat ma jeszcze szansę na drugie polityczne życie?
1: To jest jeden z najbardziej fascynujących wątków polskiej polityki ostatnich lat, ponieważ Szymon Hołownia, polityk, nie polityk, jest tą osobą, która zaskakuje najbardziej. I tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jaka koncepcja przyświeca Szymonowi Hołowni w danym momencie, bo raz po życiu marszałkowskim ma opuścić Polskę i funkcjonować w polityce międzynarodowej. Potem są jakieś koncepcje wejścia do rządu. Ostatecznie zostaje wicemarszałkiem w Sejmu, a więc jest to taki polityk rozedrgany, odbijający się od ściany do ściany, nie wiadomo do końca, jaką ma on koncepcję. Ale powiem przewrotnie, że Szymon Hołownia ze swoimi umiarkowanymi prawdopodobnie musiałbym je jednak nazwać prawicowymi poglądami. Być może dobrze odnalazłby się w koalicji z obozem Mateusza Morawieckiego pod pewnymi oczywiście warunkami, na przykład takimi, że Morawiecki odciąłby się od swojej politycznej w przeszłości i zadeklarował, że ma szczerze demokratyczne i europejskie zamiary. I ja wcale nie porzucam takiej hipotezy, czy nie odrzucam takiej hipotezy, że Polska 2050, ten odłam, który mógłby się dalej identyfikować z Hołownią, mógłby też z Morawieckim i ze środowiskiem PSL-u stworzyć coś w rodzaju nienazwanej wprost, ale trochę odtworzonej trzeciej drogi w poszerzonej koncepcji. Tym bardziej, że PSL również znajduje się w takim położeniu głębokiej potrzeby poszukania sobie swoistego nowego lądowiska na wybory w 2027 roku, bo żadne sondaże nie dają już raczej szansy PSL na samodzielny sukces w tych wyborach. Więc albo Koalicja Obywatelska, albo jakaś nowa formuła centrowa czy centroprawicowa, w której różne rzeczy mogą być przewidywalne. Jeszcze jedna uwaga. Tęsknota za Hołownią w Polsce 2050 być może jest uzasadniona, bo rzeczywiście żadne nowe otwarcie z minister Pełczyńską-Nałęcz nie nastąpiło. Tam jest więcej problemów tak naprawdę niż jakiegoś nowej nadziei, że partia zacznie żywo i mocno funkcjonować w życiu politycznym.
0: Tak, no rzeczywiście już nie zdążymy szczegółowo omówić, ale mam przed oczami sondaż United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. W tym sondażu PSL ma 4,8, no więc troszeczkę brakuje, żeby wejść do Sejmu, więc to potwierdza to, o czym pan profesor powiedział, że chyba PSL musi się rozejrzeć.
1: Panie redaktorze, 1,7, więc ten rozstrzał jest dość duży.
0: No tak, jak to w sondażach, ale no to, co w tym sondażu może jest interesujące, obie konfederacje tracą po prawie 3 punkty procentowe. 2,9 Konfederacja Mencena i Bosaka i ostatecznie ma 10,6%, a Brown 9,6%, strata 2,7. No to jest chyba taki pierwszy sondaż, w którym dość wyraźnie widać utratę poparcia przez obie konfederacje. No ale zobaczymy, czy to się utrzyma jako, jak mówią fachowcy, tendencja. Pięknie już dziękuję. Pan profesor Tomasz Słomka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym pierwszym gościem. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I już jest z nami drugi zapowiadany gość, pani profesor Małgorzata Myśliwiec, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: No, może trochę przewrotnie zacząłbym od tematu, który pewnie nie jest największy z punktu widzenia losów świata. Niemniej jednak wydaje mi się on mimo wszystko ciekawy, no bo mam na myśli tutaj te wybory uzupełniające w Wielkiej Brytanii w księstwie Clacton, w których to Nigel Farage bez problemu zwyciężył, zdobył ponad prawie 63% głosów. Ale to, co też jest interesujące z punktu widzenia, myślę, że nie tylko brytyjskiej polityki, to jest wynik komika. Count Beanface, czyli komik Jonathan Harvey, który się przebierał za jakiś kosz na śmieci. I on zdobył rekordowe poparcie w historii startów kandydatów niepartyjnych, no, w brytyjskich wyborach. Zdobył 26,7% głosów. No i ja nie wiem, czy to świadczy o tym, że rzeczywiście ten antyestablishmentowy trend na całym świecie już jest tak silny, że ludzie, nawet duża część osób, chce na komika głosować?
2: Wybory w Wielkiej Brytanii są bardzo specyficzne. To są wybory w okręgach jednomandatowych, jak to pan redaktor zauważył. No i tutaj rzeczywiście first past the post, ta zasada, która jest stosowana, tak, no, dała zwycięstwo jednak politykowi skrajnemu, kontrowersyjnemu, temu, który doprowadził do Brexitu, ale jednak politykowi. No co nie zmienia faktu, że to zmęczenie stylem uprawiania polityki może skłaniać część elektoratu do tak niestandardowego zachowania. Rzeczywiście żyjemy w świecie social mediów, żyjemy w świecie, w którym bardzo wielu wyborców na co dzień ogląda różne dziwne, niestandardowe strony. To staje się jakby częścią ich rzeczywistości. Oczywiście w tym całym morzu osób, które żyją z takiej działalności, kluczową sprawą jest wyróżnienie się, odróżnienie od całej reszty. No i najprawdopodobniej to w przypadku owych wyborów wpłynęło na popularność kandydata, który absolutnie niestandardowo zachowywał się, w sposób absolutnie niestandardowy prowadził kampanię wyborczą. Te wybory rzeczywiście były
0: wyborami... Tylko słowo ten Count Beanface to znaczy hrabia śmietnikogłowy, tłumacząc na polski. No więc ktoś
2: zdecydowanie
0: taki.
2: Tak. No ale jeżeli możemy mieć kościół potwora spaghetti, tak, i inne tego typu zjawiska, które wykpiewają rzeczywistość, to być może pokazuje, do jakiego stopnia wyborcy dzisiaj zmęczeni są jakością oferty politycznej, sposobem uprawiania polityki. No musimy też pamiętać o tym, że to oczywiście nie były wybory odbywające się na terytorium całego państwa, które z pewnością tego typu wydarzenie uznałyby jako totalny margines, tak, brytyjskich wyborów w ogóle. Nie, tutaj biorąc pod uwagę, że te wybory odbyły się tylko w jednym miejscu, no mogło to oczywiście przyciągnąć uwagę i skłonić do tak niestandardowego przeprowadzenia kampanii wyborczej.
0: A jak pani sądzi, no to znowuż oczywiście wynika z systemu wyborczego w Wielkiej Brytanii. Najprawdopodobniej to Clacton jest zamieszkałe przez zwolenników Brexitu i stąd ten wynik Farage'a. No ale jednak jak pojawia się tego typu informacja, to zaczynamy sobie zadawać pytanie, No to jak to tak naprawdę jest? Bo my słyszymy właściwie od lat, że ten Brexit to była porażka, że brytyjska gospodarka wcale nie zyskała, że system opieki zdrowotnej mimo obietnic się nie poprawił i że w ostatnim czasie większość badań pokazuje, że nawet jeśli nie jest to jakaś miażdżąca przewaga, to jednak jest przewaga tych, którzy uważają, że Brexit był błędem, a obecnie w ekipie rządzącej nowego premiera no jest polityk, który właściwie mówi otwarcie, że należałoby rozważyć jakąś formę jeszcze bliższej współpracy z Unią Europejską, a kto wie, może nawet zacząć myśleć o jakiejś formie powrotu. Czyli właśnie ten system wyborczy nam wprowadza ten chaos, że Farage może wygrywać z wielką przewagą, mimo że nastroje w państwie wcale by na to nie wskazywały, tak?
2: Dokładnie tak jak pan redaktor mówi, gdybyśmy mieli do czynienia z procesem wyborczym, który objąłby całe terytorium Wielkiej Brytanii, no to zapewne tego typu narracja czy tego typu incydent gdzieś umknąłby w tłumie innych informacji, w całym natłoku innych informacji dotyczących kwestii naprawdę poważnych i dotyczących tego, o czym w polityce brytyjskiej się dyskutuje. No tymczasem, jeżeli mówimy o takim jednostkowym przypadku, to z jednej strony mamy kandydata skrajnie. Pamiętajmy o tym, że okręgi wyborcze w Wielkiej Brytanii są okręgami albo pewnymi, albo beznadziejnymi dla partii politycznych. Czyli jeżeli rzeczywiście okręg polityczny tradycyjnie wydaje, że tak powiem, prawicowego kandydata, no to trudno się tutaj dziwić. Nigel Farage na pewno przeprowadził bardzo dokładną analizę, czy po prostu w takim miejscu ma szansę zaistnieć, ma szansę uzyskać mandat. Co do kandydata śmieciogłowego, tak, no chyba tak to moglibyśmy określić, to myślę, że wykorzystał swoje 5 minut na zbudowanie popularności. Myślę, że to nie jest jakiś odosobniony fenomen charakterystyczny tylko dla brytyjskiej sceny politycznej. Wszak przypomnijmy sobie wybory prezydenckie w Polsce, tak? Coś tak atrakcyjnego jak czas antenowy darmowy, czas antenowy w wielu ogólnopolskich mediach przyciąga kandydatów, którzy wcale nie chcą wystartować na urząd prezydenta. Pamiętamy chociażby producenta wkładek do butów, tak? Czy adwokata ze Stanów Zjednoczonych, który dzięki temu zrobił sobie świetną reklamę, chociażby również w mediach polonijnych. W związku z tym tutaj również w świecie, w którym przebicie się w mediach społecznościowych czy na różnych internetowych kanałach wymaga zbudowania tej popularności. No akurat temu kandydatowi, komikowi dało taką właśnie szansę. Pan był na tyle sprytny, że potrafił to wykorzystać. W związku z tym to, o czym mówił pan redaktor, do czego pan redaktor się odniósł, że Wielka Brytania dokonuje takiego bilansu, dokonuje bardzo poważnej analizy, czy rzeczywiście nie należałoby jednak rozważyć możliwości powrotu do Unii Europejskiej, a przynajmniej ścisłej współpracy. No przypomnijmy, że Wielka Brytania wraca na przykład, wróciła już do systemu Erasmus, co wyraźnie pokazuje, że są takie obszary współpracy europejskiej, które wyraźnie Brytyjczyków interesują. I myślę, że to jest taki poważny temat do rozmowy. A to, co wydarzyło się w jednym okręgu wyborczym, może być co najwyżej lokalną ciekawostką.
0: No właśnie, a jak pani sądzi, jaki wpływ na nie tyle może notowania samego prezydenta Donalda Trumpa, ale no jego partii, partii konserwatywnej, będzie miała ta historia, która wyszła w tym tygodniu, że oto lecąc samolotem Air Force One właściwie tylko oszukał opinię publiczną, wsiadając do tego samolotu, potem potajemnie wydostał się chyba przez te kanały, którym dostarcza się cargo czy jedzenie na pokład i leciał tak naprawdę wojskowym odrzutowcem Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Sam prezydent mówi, że to była decyzja Secret Service i że chodziło o to, żeby nie narażać go na ryzyko, że gdzieś w tle jest właśnie konflikt z Iranem, no a wiadomo, sam to prezydent Trump potwierdzał, że przecież oni chcą się pozbyć przywódcy USA, jestem na każdej liście i tak dalej. No tylko jednak opinia publiczna była trochę oburzona faktem, że mając takie doniesienia, że jest jakieś zagrożenie, no sam samolot z wieloma pracownikami i przedstawicielami mediów, jak gdyby nigdy nic, sobie poleciał. No i oczywiście jest naturalne pytanie, czy prezydent miał prawo podjąć taką decyzję, że sam się chronił, a innych narażał. No i to wszystko na kilka już niewiele naprawdę miesięcy przed tak zwanymi połówkowymi wyborami. Jaki to może mieć pani zdaniem wpływ i jak pani ocenia w ogóle tę sytuację?
2: Jasna sprawa, że bezpieczeństwo prezydenta Stanów Zjednoczonych jest absolutnie dla państwa sprawą kluczową. Myślę, że ten temat był wielokrotnie podnoszony również w polskiej przestrzeni publicznej, chociażby po katastrofie smoleńskiej. Tak? To, co wydarzyło się w 2010 roku, w końcu nakazało przemyśleć kwestie bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie. No i nie ma wątpliwości, że jeżeli tylko była kwestia zagrożenia bezpieczeństwa głowy państwa, to należało zrobić wszystko, aby te działania zminimalizować. Pytanie jest takie, dlaczego ta sprawa została nagłośniona, dlaczego to wyszło, dlaczego o tym tak bardzo się mówi, czy to jest jakaś niefrasobliwość otoczenia prezydenta, choć raczej nie sądzę. No, jeżeli istnieją jakiekolwiek przesłanki mówiące o tym, tak, że może być zagrożenie, podejmuje się wszelkie działania, żeby do nich tutaj nie dopuścić. Czy to może mieć wpływ na wybory połówkowe? Myślę, że oczywiście jakąś tam drobną cegiełkę może to dorzucić, jak w zasadzie każdy element, który może spowodować tak zwany efekt motyla. No ale myślę, że wiele innych problemów politycznych o dużo większym kalibrze zdecydowanie może tutaj przeważyć, jak chociażby właśnie sama sytuacja w Zatoce Perskiej, brak perspektywy jednoznacznego zakończenia tego konfliktu. Myślę, że może być elementem dużo bardziej obciążającym wizerunek Donalda Trumpa niż ta akurat jednostkowa sytuacja.
0: No to dwa słowa więcej komentarza do tej ostatniej informacji, którą poruszyła pani profesor, bo to dzisiaj Stany Zjednoczone, znaczy to, może to było wczoraj, ale mam różnicę czasu, dzisiaj rano media to przedstawiły, że Stany Zjednoczone ogłosiły, że są gotowe utrzymywać morską blokadę Iranu bez ograniczeń czasowych, jednocześnie zapowiedziano kolejne sankcje wobec Teheranu. Reuters podał, że ta decyzja zapadła w momencie, gdy rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie, a światowe dostawy ropy wyraźnie maleją. No i to rzeczywiście jest niedobra informacja nie tylko dla administracji amerykańskiej, no ale dla nas wszystkich, bo ciągle martwimy się o ceny paliw.
2: Jasna sprawa i to najlepiej pokazuje, że Donald Trump, rozpoczynając konflikt akurat na tym froncie, nie do końca przekalkulował i przemyślał, na co się porywa. Konsekwencje ekonomiczne konfliktu w Zatoce Perskiej naprawdę mogą być dla Donalda Trumpa dużo bardziej poważne niż to, w jaki sposób opuścił samolot i czy rzeczywiście naraził grupę osób podróżujących Air Force One. To rzeczywiście może obciążyć wizerunek prezydenta dużo, dużo bardziej. Rzeczywiście trudno jest się spodziewać, aby konflikt w Zatoce Perskiej miał łatwe i szybkie rozwiązanie. Zdecydowanie nie widzimy tutaj po stronie Stanów Zjednoczonych woli podjęcia dialogu czy szybkiego zakończenia sprawy, no a tym bardziej nie widać tej woli po stronie Iranu, a zatem można przypuszczać, że tak, te słowa, które wypowiedział prezydent Trump, no mogą się zmaterializować. Ta sytuacja bez rozwiązania może się jeszcze przeciągać, ale oczywiście to jest bardzo niedobra informacja dla nas wszystkich, no i oczywiście dla światowych gospodarek.
0: Ukraina to oczywiście temat, który szczególnie obserwujemy. Mamy w ostatnim tygodniu, w mijającym tygodniu, no taką mieszankę dobrych i złych informacji. Wśród dobrych to ujawnienie przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ataku na port w Noworosyjsku i że rzeczywiście przy pomocy takiej dronowej operacji, ale bardzo finezyjnej i te drony również niezwykle ciekawe z punktu widzenia konstrukcyjnego, ale oczywiście tym się nie będziemy zajmować, doprowadziły do zniszczenia fregat. Admirał Essen i admirał Makarow, to duże okręty desantowe. No, w każdym razie z punktu widzenia na pewno rosyjskiej siły morskiej to poważna strata. Ale jednocześnie w tym samym czasie prezydent Zełenski apeluje, no, głównie do Stanów Zjednoczonych, by udostępniły choć trochę swoich zasobów pocisków przechwytujących Patriot. Mówi, Ukraina potrzebuje 5% tych rakiet, by przetrwać zimę i ratować ludzkie życie. A gdybyśmy dostali 10%, no będziemy w stanie niszczyć wszystkie rosyjskie pociski balistyczne. To oczywiście jest konsekwencja, no, tego dramatu, który w ostatnim czasie miał miejsce w Ukrainie. Doszło do takiego nalotu tych rakiet balistycznych, w których się nie udało ani jednej strącić, co było takim namacalnym dowodem, że po prostu Ukraina nie ma tych rakiet. Jak pani sądzi, jaka może tutaj być odpowiedź nie tylko Waszyngtonu, ale również, no nie wiem, jakichś działań ze strony państw europejskich, nacisków dyplomatycznych na Stany Zjednoczone, być może znowuż oddania części własnych, co oczywiście jest często przez opinię publiczną źle odbierane jako forma takiego rozbrajania się na rzecz Ukrainy.
2: No cóż, w momencie, kiedy walczy Dawid z Goliatem, no to należy pamiętać, że takie historie zdarzają się tylko w opisach literackich, szczęśliwie do końca. Jeżeli Ukraina nie będzie miała solidnego wsparcia po 5 latach wyniszczającej wojny, po 5 latach wyniszczania gospodarki ukraińskiej, no to nawet nie ma o czym mówić i marzyć, żeby ta szala zwycięstwa na stronę Ukrainy się tutaj przechyliła. Brak wsparcia dla Ukrainy będzie oznaczał zagrożenie dla kolejnych terytoriów, tym bardziej jeżeli widzimy, że Donald Trump i Stany Zjednoczone od Europy wyraźnie się oddalają, pozostawiając niejako pole działania Władimirowi Putinowi w tym obszarze świata. Rzeczywiście w tej sytuacji po pierwsze dialog pomiędzy Europejczykami powinien być bardzo zacieśniony i ożywiony i pewna wspólna strategia działania bez wątpienia powinna być przyjęta. Z drugiej strony oczywiście no, trudno w takiej sytuacji mówić tutaj o bardzo chętnym i dobrowolnym oddawaniu możliwości obrony również na rzecz Ukrainy, choć oczywiście Ukrainie należy się tu bezwzględnie całe wsparcie Zachodu. Jeżeli Ukraina nie będzie sobie radziła, jeżeli Ukraina, nie daj Bóg, upadłaby, no to będzie to wyraźna zachęta dla zarządcy Kremla, aby pójść kilka kroków dalej. Wyraźnie widzimy to, co stało się, jeżeli chodzi o rakietę, która spadła na terytorium polskie. No, słyszymy coraz więcej ostrzeżeń dotyczących państw bałtyckich. W związku z tym tutaj Europa w moim przekonaniu absolutnie musi być solidarna z Ukrainą i trzeba wypracować taki system, aby pomóc Ukrainie dalej się bronić. Co do tego nie można mieć najmniejszych wątpliwości.
0: No to jeszcze odnotujmy wydarzenie, które jest w pewnym sensie dowodem na konsekwencje działania nowego rządu na Węgrzech. No, ale też i właśnie takiej skuteczności, choć niektórzy oczywiście, mam tutaj głównie na myśli obóz odsunięty od władzy, twierdzi, że te działania są absolutnie bezprawne. No, a chodzi o to, że parlament węgierski wybrał pana, to jest Boko Ondrasz, to jest 73-letni sędzia, który był takim jedną z symbolicznych postaci osób, które właśnie chciały pilnować niezależności sądownictwa na Węgrzech, a ówczesny rząd Viktora Orbana stworzył taką sytuację prawną, w której on po prostu został usunięty z Trybunału Konstytucyjnego w związku z tamtym właśnie zabiegiem prawnym. Miał taką możliwość rząd Orbana, bo miał też większość konstytucyjną. No a teraz rząd Petera Madziara również ma większość konstytucyjną. Wprowadził takie zmiany, które pozwoliły mu na usunięcie z urzędu prezydenta Sulyoka. No i właśnie mają Węgry nowego prezydenta. Jak pani ocenia ten zabieg? Czy to jest właśnie spełnienie obietnicy wyborczej? Czy to jest rozliczanie poprzedniej władzy, która niegodnie postępowała? Czy to jest wykorzystywanie swojej siły politycznej, żeby wstawiać na urząd prezydenta po prostu no, bliskiego sobie człowieka?
2: No to może rozpocznijmy od tego, że oczywiście celem każdej partii politycznej jest zdobycie i utrzymanie władzy. No i trudno byłoby się dziwić premierowi Modiorowi, że obsadził na urzędzie prezydenta człowieka, który bardziej kojarzy się z jego obozem i bardziej kojarzy się z demokracją niż z opozycją. To jest sprawa absolutnie jasna. Dodajmy może do tego, że mimo wszystko prezydent Peter Modior najpierw chciał obsadzić w roli prezydenta, a prezydentki w zasadzie, mówiło się o tym bardzo dużo, Judith Polgar, bardzo znaną szachistkę, osobę kompletnie niezwiązaną ze światem polityki, ale mającą ogromny autorytet, szacunek, no, ze względu na ogromne osiągnięcia w zupełnie innej dziedzinie życia. To się nie udało. Polgar odmówiła, uznając, że nie jest jeszcze gotowa do objęcia takiej funkcji i to w tak trudnym czasie. No i rzeczywiście tutaj Peter Modior zdecydował się na obsadzenie w tej roli Ondrasza Bakę, czyli tak jak pan redaktor powiedział, wybitnego prawnika, człowieka cieszącego się ogromnym autorytetem, no można by powiedzieć do pewnego stopnia kombatanta politycznego z czasów, kiedy rządziła opozycja. W związku z tym jest to wybór na pewno dobry. No i teraz pojawia się pytanie, co będzie dalej. Czy rzeczywiście będzie to stabilny układ? Oczywiście mówimy tutaj o systemie politycznym, w którym de facto władzę sprawuje rząd. Oczywiście nie ma takiego zagrożenia, że do władzy jako premier mógłby powrócić Viktor Orban. To jest spowodowane zmianą przepisów, które wykluczają taką możliwość, jeżeli ktoś po 1990 roku nie sprawował ten urząd więcej niż 8 lat, w związku z tym tutaj niejako, jeżeli przepisy nie zostaną zmienione, Viktor Orban, możemy powiedzieć kolokwialnie, został wyautowany. Natomiast pytanie jest takie, czy uda się Peterowi Modiorowi zmienić konstytucję, również o tym się mówi, doprowadzić do sytuacji, w której system wyborczy byłby trochę podobny do tego, który mamy w Polsce, czyli taki model francuski. No i pytanie jest wtedy takie, w kontekście oczywiście przyszłych wyborów, również parlamentarnych na Węgrzech i możliwości utrzymania władzy przez Petera Modiora, kto byłby kandydatem. Raczej trudno się spodziewać, aby był to sam Peter Modior, no raczej trudno się spodziewać, aby chciał zrezygnować z realnego wpływu na władzę. Cały czas na Węgrzech ta należy do premiera. Ale niewykluczone, że Ondrasz Baka byłby dalej kandydatem jako prawnik, jako ktoś, kto ma ogromne doświadczenie w tym sektorze władzy sądowniczej, kto kojarzy się z demokracją. Czy rzeczywiście po raz kolejny próbowałby namówić Judith Polgar na przykład? Na pewno ktoś, kto mógłby poszerzyć wpływy ugrupowania premiera Modiora, byłby tutaj osobą pożądaną. Czy będzie to Ondrasz Baka? Zobaczymy. No, w chwili obecnej rozpoczyna swój mandat. Zobaczymy, jak on długo potrwa.
0: Pięknie dziękuję za komentarz. Przypomnę, była z nami pani profesor Małgorzata Myśliwiec, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dziękuję za rozmowę, pani profesor.
2: Dziękuję bardzo.
0: Państwu również dziękuję za uwagę. Życzę dobrego weekendu. Podziękowania także dla Karoliny Kłaczyńskiej, Macieja Stępurskiego, wydawców audycji. No i słyszymy się już w poniedziałek o 13.42 w Magazynie Europejskim.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
4: TOK 1.
5: Mr. Deputy Prime Minister Rambo.
4: Tomczyk.
5: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
6: That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
5: Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
6: Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
5: Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce
6: Apache.
5: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
7: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
7: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
8: No, bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i
7: Ale to chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
8: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
10: Mussolini szczerze żałował, że Włochy nie są gotowe do wojny z zachodnimi mocarstwami, że włoskie społeczeństwo tej wojny nie chce. Wymógł na Hitlerze telegram zwalniający go ze zobowiązań sojuszniczych, a potem z zazdrością śledził sukcesy tego, dla którego kilkanaście lat temu był przecież inspiracją i wzorem. Berlin zaś był Rzymem rozczarowany, ale do samego końca Hitler będzie wobec Duce lojalny.
9: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Donald Trump twierdzi, że cieśnina Ormus niedługo będzie należała do USA. Zapowiada też kolejny atak na Iran. Rosjanin, który miał szpiegować dla Polski, został skazany. Moskwa twierdzi, że dostarczał naszemu państwu informacje o rosyjskim uzbrojeniu. Pierwsze starcie w czwartej kolejce Ekstraklasy za nami. Legia wychodzi zwycięsko z pojedynku z Radomiakiem. Jest 23. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że niedługo ogłosi cieśninę Ormus częścią terytorium Stanów Zjednoczonych. Trump powiedział też, że przeprowadzi mocny atak gospodarczy na Iran. Wcześniej minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus. Prezydent Trump w ostatnim czasie wielokrotnie mówił, że Amerykanie mają całkowitą kontrolę nad cieśniną i zapowiedział, że ją utrzymają. Strona irańska utrzymuje z kolei, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki USA nie spełnią warunków Teheranu, w tym nie zakończą wojny i nie odmrożą irańskich aktywów zagranicznych. Jesteśmy na tropie grupy, która wykradła dane Polaków z firmy MyDoctor, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że służby monitorują internet, sprawdzając, czy dane te nie są wystawiane na sprzedaż. W środę Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Firma jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane, które wyciekły, dotyczą 12 tysięcy podmiotów medycznych korzystających z platformy. Wicepremier przypomniał, że metodą na ochronę przed skutkami tego wycieku jest zastrzeżenie swojego numeru PESEL. Sąd w Moskwie skazał na 23 lata więzienia Rosjanina, który miał szpiegować dla Polski, poinformowała tamtejsza Federalna Służba Bezpieczeństwa. FSB twierdzi, że mężczyzna dostarczał polskim służbom informacje o zaawansowanej rosyjskiej broni i systemach rakietowych wykorzystywanych na wojnie w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
4: Według FSB Georgi Pirogow opuścił Rosję po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie i skontaktował się z polskimi służbami w kwietniu 2022 roku. Miał gromadzić tajne informacje i dzięki znajomościom w rosyjskim przemyśle obronnym zbierać dane osób z dostępem do tajemnic państwowych, by je potem werbować. Reuters zwraca uwagę, że dzień wcześniej Polska poinformowała o zatrzymaniu Rosjanina, który w Warszawie zamierzał zabić osobę z obywatelstwem USA i Ukrainy.
12: Jest to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
4: Mówił premier Donald Tusk. Tomasz Orchowski, TOK FM.
11: Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem pomocy chorym dzieciom Krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Młynarczyk.
13: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
14: Znikoma część tej kwoty jedynie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
13: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
11: Legia Warszawa wysoko wygrała z Radomiakiem na własnym terenie w czwartej kolejce Ekstraklasy. Spotkanie to ze stadionu przy Łazienkowskiej obserwował Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
15: 4 gole do przerwy, 1 po przerwie i wynik 5-0. Legia wysoko pokonała Radomiaka w meczu, który oglądało na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej blisko 27 tysięcy kibiców. Zresztą strzelanie rozpoczęło się bardzo szybko, bo już w 7 minucie Michał Szewczyk trafił na 1-0, a po 17 minutach Legia prowadziła już różnicą 3 goli po bramkach odpowiednio Augustyniaka oraz Adamskiego. Jeszcze przed przerwą pierwszy raz na listę strzelców wpisał się Bartosz Kapustka i on także był autorem jedynego trafienia w drugiej połowie. Radomiak był bezradny, Radomiak miał bramkarza, który nie pomagał i Radomiak wraca te około 100 kilometrów. Naprawdę smutny. Przemysław Pozowski, TOK FM.
11: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Cała noc w większości kraju będzie bezchmurna. Temperatura na przeważającym obszarze spadnie do 12-16 stopni. Jutro ponownie dużo słońca i w wielu miejscach termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dziś piątek, a więc mamy dla Państwa świeżutki odcinek EKG+. To nowa produkcja podcastowa z udziałem całej czwórki prowadzących magazyn EKG w TOK FM. Maciej Głogowski, Patrycja Maciejewicz, Wojciech Kowalik i Rafał Hirsch co piątek podsumowują, komentują i wyjaśniają najważniejsze gospodarcze wydarzenia tygodnia, widziane zawsze z naszej codziennej perspektywy. Zapraszam.
17: Co stało się z dżinglami, kiedy ja byłem na urlopie?
18: Były na urlopie.
17: Były na urlopie razem ze mną.
18: Były na urlopie.
17: Dżingiel.
18: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, a także, a może przede wszystkim, waszych pieniądzach. Omawiamy rzeczy, które wydają nam się najważniejsze w gospodarce, które są ważne dla finansów małych i dużych, publicznych i tych prywatnych. I staramy się wytłumaczyć sobie nawzajem i mam nadzieję nam wszystkim, do czego decyzje polityków albo nie polityków mogą doprowadzić. Dziś spotykamy się w wakacyjnym gronie
19: Patrycja Maciejewicz
17: Wojciech Kowalik
18: i Maciej Głogowski. Przypominam, że możecie nas też usłyszeć w Radiu Tok FM w programie EKG od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40, a nowych odcinków podcastu, premierowych odcinków podcastu EKG Plus słuchać w każdy piątek albo od piątku, od południa w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, na Spotify i w Apple Podcast. Obserwujcie nas, komentujcie. A jak dzisiaj nie ma Rafała, to możemy nawet powiedzieć oceniajcie, bo Rafał ostatnio miał wątpliwość, czy macie oceniać, czy nie. Robercie, który do nas napisałeś, no i super, brakowało mi takiego EKG, od kiedy w ramówce Tok FM audycja została podzielona na części. Pozdrawiamy cię serdecznie. Napisał Robert także do nas, czekam na następny odcinek. Pozdrawiam, wierny słuchacz EKG od czasów świętej pamięci redaktora Tadeusza. Tadeusza Mosza. Bardzo dziękujemy za ten głos. Was też zachęcamy, by do nas pisać. Jesteśmy, już nikomu takiego EKG nie musi brakować, bo będziemy opowiadać. Wojciech, musisz to powiedzieć teraz.
17: Dżingiel.
18: Dżingiel.
17: Dżingiel.
7: Wojciech Dżingiel Kowalik.
17: O, mogę dzisiaj w odcinku tak się przedstawiać.
18: Co powiecie na to, by zacząć od premiera? Nie, nie od premiera.
7: Premiera.
18: Od premiera, który...
17: Od powtórnej premiery, premiera... z programem ceny paliwa niżej, ale nie tak nisko jak poprzednio.
18: No nie ująłbym tego lepiej. Musimy się wam przyznać. W chwili, gdy my nagrywamy ten podcast, coś już wiemy i zaraz wam powiemy, ale mamy jeszcze trochę wątpliwości, jak sobie niektóre rzeczy wyobraża premier. Na moment, w którym nagrywamy, nie rozwiążemy tych wątpliwości, bo nie widzimy jeszcze dokumentu źródłowego, czyli rozporządzenia. Ale premier zarządził
17: obniżkę podatku VAT na paliwa. Właściwie pewnie na dwa paliwa, czyli na benzynę i olej napędowy. No bo mamy jeszcze autogaz dla mnóstwa kierowców z 23 do 8%, co jak premier mówił, no i to też wynika z prostej kalkulacji, może obniżyć cenę paliwa o mniej więcej 1 zł.
18: Teraz tajemnica. Dlaczego premier to ogłosił? Bo zapowiedział wcześniej.
17: Bo mamy krótki, długi weekend.
18: Zapowiedział to przed krótkim, długim weekendem. Wymyślił już 2 czy 3 tygodnie temu, że Polacy wszyscy, jak jedna rodzina, wracają z wakacji w ostatnie 2 tygodnie wakacji, bo nikt nie pojechał na urlop w lipcu, nikt nie wrócił z tego urlopu w lipcu, ani nikt nie wrócił z urlopu w pierwszych 2 tygodniach sierpnia, no to jest logiczne.
7: Ani nie pojedzie we wrześniu.
18: No, oczywiście. Głogowski idzie na urlop we wrześniu. Tu cię mam. No i jeszcze jest taka historia, że premier mógł to zrobić tak przed tym krótkim, długim weekendem, bo decyzja o obniżeniu VAT-u jest decyzją, którą można wykonać bez ustawy, podpisze się odpowiednie rozporządzenie i ciach.
17: A nie ma tam, dlatego powiedziałem, że ceny paliw niżej, ale nie tak nisko jak poprzednio, bo w tej odsłonie programu zabraknie obniżki akcyzy na paliwa, a to też dodawało swoje do obniżki tych cen paliw.
18: Ale żeby obniżyć akcyzę, to trzeba by napisać ustawę, przyjąć ją, przeprocesować, a wakacje są parlamentarne i jeszcze trzeba by ją zdobyć
17: pod podpis prezydenta.
18: No to by się może udało. Cytuję. Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw, trochę wyrzucam z tego cytatu, do 8%. Tak powiedział premier. Dodał o tym, że może to być te 90 groszy, 1 zł na litrze. I jeszcze mam jeden cytat soczysty taki. Ach, to jest cytat, który ma wszystkie cytaty pod sobą. Żeby nikt nie wykorzystał tej sytuacji, tak jak wcześniej minister energii, pan minister Motyka, bez Miłosz, każdego dnia będzie informował, jaka jest możliwie najwyższa cena na te paliwa na stacjach benzynowych, tak, żeby nikt nie wykorzystał tego obniżenia VAT-u dla siebie, jeśli chodzi właśnie o koncerny paliwowe, tylko żeby te pieniądze w tej skromnej, ale jednak dość wyraźnej formie trafiły do ludzi. Czyli tak trochę bazujemy na tym CPN-1, ale tak nie do końca i właściwie przyznajmy to szczerze, powiedzmy to szczerze i nie wstydźmy się tego. Nie wiemy, o co premierowi chodzi.
7: Nie, no trochę wiemy.
18: Wiemy?
7: Wiemy.
18: Znaczy, dobra, Patrycja wie.
7: Maciek i Wojtek. Powiedzmy tutaj uczciwie
18: i
7: wyraźnie.
18: Może Wojtek wie, to może tylko ja nie wiem.
7: My nie chcemy tutaj komplikować sytuacji.
18: Nie
7: ale
18: chcemy.
7: My po prostu dowiedzieliśmy się o tym chwilę przed naszym nagraniem. Premier był tak uprzejmy, że ujawnił ten plan, zanim nagraliśmy swój podcast. Bo gdyby ujawnił go godzinę później, to my nie moglibyśmy dzisiaj o tym porozmawiać.
18: Tak, ale mnie się wydaje, że myśmy w ostatnim odcinku nie mówili, kiedy będziemy nagrywali kolejny, więc dobrze, że premier się tego dowiedział i dobrze, że postanowił nam umożliwić odniesienie się do tego. Jeszcze sprawdzamy, jak to się stało, że wiedział, gdzie nastąpił ten wyciek. Nie wiem, które z was powiedziało
17: premierowi.
18: Ja Odpowiednie uruchomiliśmy
19: Macie już
18: procedury. Już uruchomiłem odpowiednie procedury.
17: No, zastanawia mnie tylko ten mechanizm. Tak, właśnie. Ceny maksymalnej, bo premier nie powiedział, że będzie tak jak poprzednim razem minister energii codziennie określał cenę maksymalną, kto przekroczy tę cenę, zapłaci karę. Premier powiedział, że minister będzie mówił o możliwie najwyższej cenie każdego dnia.
19: Czyli myślisz, że to jest jakiś unik?
17: Tak,
19: coś, coś w rodzaju takich lekko otwartych drzwi albo mrugnięcie oka,
17: bo
19: tak?
17: Minister na przykład wyjdzie i powie, tak sobie myślę, że dzisiaj to litr paliwa powinien kosztować tyle i tyle.
19: Nie
17: bo...
19: powinniście zapłacić więcej.
17: Tak, bo na to wskazują notowania, ropy naftowej, na to wskazują marże producentów, ale jeżeli jakaś stacja zażąda sobie więcej, no to właśnie pytanie, czy tak jak w pierwszej wersji zapłaci tutaj karę, kiedy Krajowa Administracja Skarbowa przyjedzie z kontrolą, czy też no, państwo spojrzy na to przez palce, bo to będzie tak naprawdę tylko sugestia ministra.
19: Ja myślę, że jeżeli jest tak, jak ty uważasz, to po prostu premier może zakładać, że wszyscy usłyszą, że aha, jest tak jak było i po prostu nie odważą się zrobić tych nieuczciwych rzeczy i nie trzeba będzie żadnej służby posyłać na żadną stację.
17: Może być i tak. To takie prewencyjne słowa pana premiera i może wszyscy rzeczywiście się do tego dostosują.
18: Dobrze. To jeśli tak, to ja to mogę już powiedzieć, co myślę?
19: Mów.
18: Źle myślę o tym. Postanowiłem pomyśleć o tym źle.
17: O programie CPN2?
18: Tak. I nie dlatego, że jest niepełnym.
19: Nie dlatego, że dopiero później jedziesz na wakacje i myślisz, że cię ominie.
18: Nie dlatego, że mnie ominie. Trudno. Trudno. Dlatego, że wydaje mi się, że już logika tego programu właśnie w tej okrojonej wersji to już czyni, tak, nie powiem, że na siłę, no bo oczywiście ja rozumiem, że jakiś cel społeczny jest, takiego ulżenia tym, którzy wracają z wakacji, ale no właśnie dlatego, że to już jest w takiej okrojonej wersji. Właśnie dlatego, że ten mechanizm 2 tygodni wakacji, który przecież nie dotyczy wszystkich. Ja rozumiem, sondaże są ważne, ja rozumiem, że przyszłoroczne wybory są ważne, ale też mam taką już od dawna i myślę, że w tym was nie zaskoczę, nawet wolałbym, czułbym się pewnie, gdybyście powiedzieli, że też tak macie, taką jednak głęboką niepewność, czy my już nie popadamy w tę skrajność, wręcz bym powiedział daleko idący populizm. No ile można, tak? No jest rynek i ja wiem, że czasem ten rynek sprawia, jest tak nieprzewidywalny, bo zaskakują nas sytuacje, które były, no oczywiście właśnie dlatego nie do przewidzenia, bo zdarzają się nadnaturalne wydarzenia i czasem potrzebna jest interwencja państwa. Ale właściwie sytuacja, w której na rynku ta niepewność występuje teraz, ona może trwać jeszcze długo i w roku szkolnym też może, i przed świętami może trwać. Nie wiemy, co zrobi prezydent Trump, nie wiemy, jak ten konflikt się rozwinie, a jednak gdzieś jakaś odpowiedzialność za te finanse publiczne wspólne nasze też wydaje mi się, że jakoś powinniśmy jej tutaj bronić w tym EKG. I dlatego ja bym uznał, że nie. Nie stać nas.
19: Ja bym chciała ci właśnie podać tę rękę pomocną.
18: Ale jednak nie.
19: Nie, właśnie tak, tylko widzę to trochę szerzej, wiesz?
18: Jeszcze szerzej?
19: Tak, jeszcze szerzej, bo oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziałeś o finansach publicznych i o populizmie i o tym, że jesteśmy w takim kołowrotku, spirali, z której trudno się będzie wyrwać. Ale pomyśl sobie teraz tak, bo ja zakładałam, że scenariusz będzie następujący. Rząd będzie czekał, próbował wyczekać
18: długo.
19: Maksymalnie długo i w sytuacji, kiedy nawet niekoniecznie to będą 2 tygodnie, ale powiedzmy ostatni tydzień, kiedy sytuacja na rynku ropy będzie trudniejsza, to wtedy przyjdzie i zrobi ten ruch i pokaże, że zadziałał. Nie wydaje mi się, że ta sytuacja teraz w jakiś sposób różni się od wczorajszej czy od przedwczorajszej. Dlaczego się zdecydował na to? Moja teoria jest taka, że to wyciek danych medycznych jest jakimś problemem, który trochę tutaj politycznie należało przykryć. I
18: w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o być może bardzo obszernym wycieku danych, ale jak z tym łączysz premiera? Bo to opozycja łączy z tym rząd, a jak to, co premier ma do tego?
19: Nie wiem, no właśnie dlatego, że o tym się dużo mówi i dlatego, że próbuje się obciążać rząd o to, że coś takiego się wydarzyło i że nasze dane będą gdzieś później krążyły.
18: I w związku z tym obniżymy nam ceny paliw?
19: No właśnie tak sobie pomyślałam, że to możliwe jest.
18: Czyli to jest ta słynna taka metoda przykrywania rzeczy
19: tak,
18: rzeczami.
19: Tak, ale sama czuję, że to jest jakiś rodzaj też tej spirali. I tak nie powinno być.
17: Co ciekawe, i to patrzę na dane analityków ePetrol.pl, którzy co środę publikują średnie ceny paliw na polskich stacjach. Rząd wprowadza ten program CPN2 w momencie, w którym benzyna 95 staniała o 25 groszy na litrze w ostatnim tygodniu, a olej napędowy o ponad 10 groszy na litrze.
19: To nie jest ten
17: Czyli
19: moment.
17: Ten program był potrzebny tydzień, dwa tygodnie temu. Oczywiście nie wiemy, co dalej wydarzy się na rynku ropy naftowej.
18: Oczywiście nie wiemy. A i żeby nie było, no ja wiem, nie wszyscy jadą na wakacje w ostatnie dwa, albo wracają z wakacji w ostatnie dwa tygodnie sierpnia, ale i tu myślę, że nie przesadzę, jeśli to pozwolę sobie tym razem na uogólnienie, ale mam wrażenie, że prawie, podkreślam, prawie cała Polska idzie na krótki, długi weekend, ale program wchodzi już po tym krótkim, długim weekendzie, na wszelki wypadek. Więc
17: czyli
18: w ogóle
17: tak zapowiadamy wam prezent pod choinkę, ale damy go dopiero po świętach.
18: No tak, tak. No dobrze, ale słuchajcie, no będzie ten program. Myślę sobie, że pewnie zdarzy się jeszcze taki odcinek EKG+, w którym sobie trochę podsumujemy to od strony finansowej i zobaczymy, co tam się wydarzyło. No od strony finansowej, czyli od takiej, co tam nie wpłynęło do budżetu, rozumiem, tak? Tak będziemy musieli to zmierzyć.
17: I jeszcze jedna maciupka uwaga. Obniżenie VAT-u nie za bardzo pomoże biznesowi, który i tak VAT sobie odlicza. Tu gdyby wszedł ten mechanizm ceny maksymalnej, no to już pewnie bardziej. Zobaczymy, jak ten mechanizm będzie działał.
18: Tak, tu czynimy to zastrzeżenie, że my...
17: Ale biznes, firmy transportowe, czy każda firma, która przecież musi przewieźć swoje towary albo musi do niej przyjechać dostawa, płaci i płaci za paliwo, ten VAT sobie odlicza i dla firmy tak naprawdę, czy ona sobie odliczy 23 czy 8, to nie ma żadnego znaczenia, bo dla niej na końcu liczy się cena netto, a ta się nie zmieni.
18: Ja mam, jeszcze raz to powtórzę, takie wrażenie, że my ostatnio ciągle i nawet nie wiem, czy w tym odcinku EKG Plus jeszcze nie będziemy rozmawiać o tym, jaki kolejny program, który umownie ma nam umilić życie, naszą egzystencję finansową. No i po prostu, ile tak można? To jest takie moje pytanie i chyba jakimś strasznym liberalizmem jadę teraz, tak?
19: Liberalizmem?
18: Tak. Tak teraz trochę? Ktoś tam napisze, że to na jakiś neoliberał tu siedzi. A gdzie tam?
19: Na własną odpowiedzialność to robisz, oczywiście.
18: Tak robię to na własną odpowiedzialność. Nazywam się Maciej Głogowski, dziękuję.
17: Jingle.
18: O, dobrze, że mi przypomniałeś. A czy ty mógłbyś po słowie dżingiel, skoro już oddzielamy temat od tematu, powiedzieć mi, bo tu nie będę ukrywał, tu już żadna tajemnica, no przecież wiecie, że te odcinki w jakiś sposób muszą powstać i my nawet czasem coś wspólnie przepracujemy wcześniej. Dlaczego my się powinniśmy teraz zajmować liniami lotniczymi?
17: Aha.
18: Wojtek,
17: to powinien być.
18: Pomóż mi w tym.
17: To powinien być wulkan dyskusji w tej chwili i to dosłownie. Chyba powinniśmy zająć się liniami lotniczymi ze względu na to, co dzieje się na Sycylii w tej chwili, gdzie po eksplozji wulkanu Etna ruch lotniczy został praktycznie sparaliżowany.
19: Erupcji.
17: Erupcji.
19: Eksplozja to co
17: erupcji,
19: innego.
17: Tak, erupcji. Ruch lotniczy został całkowicie sparaliżowany. Kilka dni odwołanych 700 lotów. No i chyba tanie linie lotnicze generalnie, a zwłaszcza tanie, no bo tam na Sycylię to przede wszystkim latają niskokosztowi przewoźnicy. Z tego, co można wyczytać w internecie, średnio dały radę w czasie tego kryzysu, bo internet pełen jest relacji i to jest oczywiście zrozumiałe, że to jest sytuacja nadzwyczajna.
18: W związku z tym
17: wiadomo, loty mogą być odwołane, opóźnione, przekierowane. Ale w sytuacji, w której pasażer, który czeka na swój lot powrotny do Polski na lotnisku w Katanii, dowiaduje się od linii lotniczej, że za 3 godziny jego samolot odlatuje, ale z Palermo, ponieważ przestrzeń powietrzna nad Katanią jest zamknięta, pasażer, który wychodzi przed terminal i nie widzi tam żadnego transportu do Palermo, tylko ten transport, i to mu pisze wprost linia lotnicza, ten transport na 240 kilometrów musi zorganizować sobie sam. I czytam relacje w internecie pasażerów, którzy biorą taksówki po 1000 euro, żeby dojechać z Katanii właśnie do Palermo, żeby wrócić do Polski z urlopu. 800 000 euro, bo i tamtejsi taksówkarze zwietrzyli biznes. 1000 euro. Takie relacje są w internecie. Tyle ludzie płacą za taksówkę na tych 240 kilometrów.
18: 1000 euro.
17: dojeżdżają nawet na to lotnisko w Palermo, na którym to lotnisku stoi ich samolot.
18: Na ostatnią chwilę.
17: Na ostatnią chwilę. Dobiegają do gate'u i w tym momencie obsługa gate'u mówi, że właśnie skończył się boarding. Zamyka im ten gate przed nosem i ci ludzie nie lecą. I są zdjęcia również w internecie, gdzie samolot tanich linii lotniczych, na który usiłowała zdążyć olbrzymia grupa ludzi, odleciał z Palermo z 20 osobami na pokładzie. Reszta, ponad 200 miejsc, stała pusta, a część tych pasażerów stała w terminalu i mogła temu samolotowi tylko pomachać.
18: A jeszcze część z nich prawdopodobnie zapłaciła 1000 euro za
17: No i to
18: transport.
17: Spora, bo jechali z Katanii, żeby złapać ten samolot
18: nie
17: w Palermo.
18: Nie widziałem tych relacji ani tych zdjęć.
17: Troszkę wydaje mi się, że...
18: Słuchaj, ty nie oglądasz jakiegoś serialu po prostu?
17: No, to właśnie nie.
18: Coś ci się nie...
19: Kiedyś był taki film z taką sceną, że na tych schodkach przed wejściem do samolotu stoi taki gość, stoi gość, macha, a tam z tyłu samolot mu odjeżdża, bo on niestety nie wsiadł do tego samolotu. To jest
17: no
19: podobna historia. Ale powiedz, Wojtek...
17: To jest sytuacja nadzwyczajna, ale tak jak w Misiu pan szatniarz mówił, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi, to tak mam wrażenie, że te linie lotnicze mówią teraz pasażerom, nie mamy pańskiego samolotu i co pan nam zrobi.
18: Ale przecież im... Bo rozumiem, że oni skasowali za i te puścili ten samolot z tymi... No tak, rozumiem.
17: Tak, bo samolot przywiózł ludzi z Polski, zamiast w Katanii wylądował w Palermo. No i ludzie, którzy mieli tym samolotem wrócić, dostali informację, że ich samolot za 3 godziny odlatuje z lotniska położonego 250 kilometrów dalej.
19: Ale ja się zastanawiam,
18: skąd
19: się wzięło te 20 osób w samolocie? Jakiej ekwilibrystyki dokonali,
17: może
19: żeby
17: te osoby,
19: zdążyć?
17: Może te osoby akurat jechały dopiero na lotnisko w Katanii, wróciły. Albo przechodziły. No i
19: albo pomylili lotniska.
17: Pewnie teraz pasażerowie będą składali reklamacje, no ale linie

0: gdzie wydaje mi się zabrakło tutaj, bo jeżeli rzeczywiście linia lotnicza wysyła taki komunikat ludziom i wie, że to jest prawie 300 czy 250 kilometrów, a wysyła na 3 godziny przed odlotem samolotu. Wiem też, że linia lotnicza ma swój rozkład lotów i siatkę, która jeżeli opóźnimy ten samolot, to ta pozostała siatka się zawali. To jeszcze ale powinna, można na tych ludzi chwilę zaczekać.
1: To powinna jeszcze tego maila, czy ten SMS, tę wiadomość zakończyć takim pytaniem wielkimi literami napisem: wyrobicie się? Ja po prostu sobie wyobrażam, że tylko brakuje takiego wyrobicie
0: się. Tym bardziej,
1: się?
0: Że komunikacja z tymi tanimi przewoźnikami no jest więcej niż trudna, bo tam mamy albo maila na stronie, albo bota sztucznej inteligencji, który nam co najwyżej odpisze, że bardzo nam przykro.
2: Szkoda, że taka historia na koniec wakacji.
0: Zarządzania kryzysem chyba troszeczkę tutaj gdzieś zabrakło.
2: Nie, ja myślę sobie, że to jednak jest jakiś rodzaj ryzyka, które kupujemy, tak? Znaczy, nie podoba mi się to bardzo, nie podobają mi się te historie o tym takim skrupulatnym pilnowaniu rozmiarów bagażu i tego, jak bardzo bezwzględnie pracownicy linii egzekwują to.
1: Bo tego się od nich oczekuje, żeby byli właśnie tacy w tym
2: to prawda, podejściu. Ale wiesz, jak popatrzysz na te znowu relacje, jak ludzie pokazują, że nie ma tam przekroczenia, tam jest po prostu tylko jakiś fragment.
0: Wystaje pasek plecaka.
2: Albo na przykład torba, która jest miękka sama w sobie i trochę się wylewa jakby z tego obrysu, ale jakby ją, no ona jest tam w stanie się zmieścić. Więc, a sama byłam kiedyś świadkiem, wiecie, że człowiek zostawił walizkę na lotnisku. Po prostu wyjął z niej parę rzeczy, zostawił na lotnisku walizkę, wyrzucił rzeczy do kosza.
0: Założył rzeczy na siebie?
2: Miał tam po prostu jakąś jedną bluzę i bochenek chleba, co mnie trochę zdziwiło, dlatego pamiętam tę historię. Więc walizka była prawie pusta. Może jechał na jakieś zakupy atrakcyjne.
0: Słuchaj, jeżeli kanapka w samolocie tyle kosztuje, ile kosztuje, to ja się nie dziwię, że miał bochanek chleba ze sobą.
2: Ale wsiadł z foliową torbą zamiast walizki kabinówki.
1: Byłem przekonany, że miał podwawelską, no ale to już zupełnie inna sprawa. No.
2: Może w kieszeni była podwawelska.
0: Proszę, proszę, nie zjem panu. Dżingiel.
1: Ach, dżingiel, dobrze, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dla wszystkich interesujące, ale to będzie krótki wątek i ja go nazwę mikrokurs z makroekonomii. Zgadzacie się? Nie wiem, czy mikrokurs, nie wiem, czy słowo kurs jest tutaj dobre. Mikrowątek z makroekonomii. O, tak. Bo akurat tym razem możemy powiedzieć, w odróżnieniu od naszej wcześniejszej rozmowy, jeszcze wcześniejszej, że czegoś nie wiemy, że tutaj wiemy, też nie wszystko, bo nie wszystko zostało opublikowane, ale to, co zostało opublikowane, możemy wam zrelacjonować. I tym razem postanowiliśmy naprawdę zająć się danymi, ale króciutko. Nie będzie dużo liczb, tym bardziej, że dużo nie zostało opublikowanych, ale są dwie ciekawe dane opublikowane przez GUS przed krótkim, długim weekendem. To jest PKB za drugi kwartał jeszcze wstępnie i inflacja za poprzedni miesiąc, jak on się nazywał?
2: Lipiec.
0: Lipiec.
1: Patrycja, w twoje ręce.
2: W moje ręce, inflacja. Tak.
1: Dlaczego to jest ważne? Dlaczego w ogóle o tym będziemy głowy, uszy nam zawracać?
2: Dlatego, że sprawdzamy, jaka jest temperatura naszej gospodarki. Tak? Trochę od tego zależy, na ile ten budżet będzie w stanie udźwignąć kolejne koszty.
1: Jeszcze jakąś obniżkę.
2: Na ile
1: czasową
2: będziemy w stanie kupować w miarę tanio, na ile będziemy w stanie zaciągać w miarę tanie kredyty. To wszystko jest taka układanka, w której częścią są takie dane jak właśnie PKB. W drugim kwartale 3,8% wzrost.
1: Nie, no trzeba to powiedzieć tak. Nie jest źle.
2: Jest całkiem nieźle. Było 3,5.
0: Jest spoko.
2: Jest 3,5, a teraz jest 3,8. Było 3,5. Czyli w kwartale, w którym było całe zamieszanie w Zatoce Perskiej, myśmy okupili to, w cudzysłowie, zwiększeniem tempa wzrostu. Myślę, że to jest jakiś rodzaj osiągnięcia.
0: Czyli tak nie dotknęły nas efekty tej wojny w Zatoce Perskiej?
1: Nie, po prostu jesteśmy fantastyczni.
0: Czy coś innego to skompensowało na przykład? No te wszystkie dotknęły inwestycje zbrojeniowe, czy inwestycje
2: oczywiście
0: z KPO?
2: Nie dotknęły nas oczywiście, bo były te ceny regulowane, więc w tym sensie nas nie dotknęły. A działy się inne rzeczy. Działy się całkiem przyzwoicie, myślę, że cały czas wypada konsumpcja, czyli nasze zakupy.
0: Chociaż słyszałem twoją rozmowę dzisiaj w EKG, gdzie pan doktor Janecki mówił...
1: W czwartkowym EKG. Radiowym,
0: tak.
1: Którą relacjonujemy w EKG+.
0: Doktor Janecki mówił, że być może jednak trochę się konsumenci przestraszyli tych droższych paliw.
1: Tak.
0: No i z tymi dużymi wydatkami mogli

0: i troszkę tak? przystopować, aczkolwiek to nie znaczy, że z konsumpcją jest źle.
1: Właśnie o to chodzi, że my cały czas utrzymujemy bardzo przyzwoity poziom.
0: Jeden telewizor mniej może.
1: Może czegoś nie wydaliśmy tak szybko, być może sobie odbijemy tę niepewność w kolejnych miesiącach.
0: Może przesunęliśmy zakup samochodu na kolejny kwartał.
2: Ja myślę, że tutaj musimy dopowiedzieć do tych danych, jak już padło to, że być może nasza konsumpcja jednak przyhamowała, to jeszcze dopowiedzieć takie sformułowanie skrótowe KPO. Moim zdaniem tutaj musi być wydźwięk nabierania rozpędu w tych funduszach europejskich, w tym KPO.
1: Tak, tylko właśnie mieliśmy przejść do tego drugiego silnika.
0: Zagadaliśmy cię, przepraszamy.
1: Powiedziałeś, to
0: ja
1: tak jakby to był część
0: mówię.
1: Konsumpcji. KPO nie jest częścią konsumpcji. Do konsumpcji możemy powiedzieć jedynie, że nasze pensje nie rosną tak szybko jak parę miesięcy temu, więc mamy trochę mniej pieniędzy, a inflacja trochę wzrosła, więc realnie jeszcze troszkę mniej. Znaczy nie mniej, tylko może nie przybywa ich tak szybko.
2: Nie patrz na mnie, ja już rozumiem, mam się nie odzywać.
1: Postaram się to bardzo precyzyjnie wyjaśnić, żeby nie było potknięcia. Natomiast drugim takim silnikiem gospodarki są inwestycje. Inwestycje, czyli coś takiego, co daje parę gospodarce na dłużej, bo konsumpcja to jest tak jak trochę zjedzenie batonika. Dzisiaj jemy, czujemy się świetnie, a za chwilę jesteśmy głodni, tak? Inwestycja jest czymś, co jak firma inwestuje, to znaczy, że spodziewa się, że przez dłuższy czas będzie miała popyt na swoje produkty, czyli decyduje się ponieść ryzyko dużego wydatku, bo potem jej się to zwróci. Więc ta inwestycja jest oznaką, że są dobre warunki na horyzoncie. I spodziewamy się, że w związku z uruchomieniem KPO, czyli Krajowego Programu Operacyjnego, czyli środkami
2: odbudowy. Miałem się nie odzywać.
1: Dobrze, dobrze, łap mnie tutaj, bo widzisz, bo ja się już poczułam pewnie. W związku z uruchomieniem KPO dla firm, pieniędzy unijnych z funduszu pokowidowego oraz programu SAFE, nazwijmy to tak, czyli wszystkich inwestycji w bezpieczeństwo, obronność i związane z obroną cywilną na przykład, spodziewamy się, że te inwestycje.
2: Czy to już
1: właśnie?
2: Safe, to chyba rozumiem, że jeszcze sobie dajemy chwilę,
1: pewnie
2: tak?
1: Pewnie nie, no ale ten efekt będzie się utrzymywał. Nie wiemy, w którym momencie, co się włącza, bo tego nie będzie...
0: Ale też inne budżetowe nakłady na zbrojeniówkę, które też już gospodarkę gonią. Jeszcze inflację mieliśmy.
2: Właśnie chciałem przejść do tej inflacji, oddając jeszcze raz w Patrycji głos, no bo padło tutaj takie pytanie od Wojtka. To wszystko, co się działo na Bliskim Wschodzie, czy to nam nie wpłynęło? A jak zajrzymy w dane o inflacji...
0: To tam wpłynęło.
1: Tak, oczywiście, że tak.
2: Ale to są dane, które nam potwierdzają to już, co wstępnie widzieliśmy w pierwszej publikacji sygnalnej GUS-u o inflacji za lipiec. Rzeczywiście ona...
1: Wzrosła.
2: Wpłynęło,
1: ponieważ został wycofany pakiet CPN. Ten, który teraz ogłosiliśmy jego powrót, częściowy, nie taki pełny, ale jednak. Więc w momencie, w którym rząd wycofał z początkiem lipca pakiet CPN, ceny musiały wzrosnąć na stacjach benzynowych, więc wzrosły, więc przełożyło się to na wzrost inflacji. Ale myślę, że ciekawą rzeczą jest to, że jest wiele oznak wydanych o inflacji, że to jesteśmy my troszeczkę źródłem tej presji cenowej. W sensie my akceptujemy te podwyżki, my wydajemy
2: sobie
1: więcej. No Maćku, myślę, że jednak też... Na jakie
2: sobie
1: wakacje jedziesz w tym wrześniu, który tak już ogłosiłeś? Czy wiesz...
2: Ja zostanę w domu.
1: Czy wiesz,
2: sobie
1: że
0: kto
1: wyjazdy...
0: będzie wtedy prowadził EKG Plus, jeżeli ty wyjedziesz na wakacje? Dobrze, Patrycjo,
2: ja myślę, Wojtek, że to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że ten, kto...
1: Maciek po prostu pojedzie na 4 dni na
2: dokładnie
1: te wakacje.
2: Ja po prostu tak urzeźbię.
0: Wyjedzie w piątek po nagraniu, wróci w czwartek przed nagraniem.
2: Ja bym chciał, żebyśmy się nie skupiali na mnie.
1: Tak, chciałam powiedzieć, że wyjazdy wakacyjne, znaczy wakacyjne, zagraniczne wyjazdy turystyczne są drugą siłą...
2: Proszę, że ja powiedziałem, że idę na urlop, a nie jadę na wakacje.
1: Właśnie, może będziesz po prostu remont robił, jak wielu Polaków robi na urlopie.
2: Może nic nie będę.
1: Dobra, ale
2: dzięki.
0: Drugą po paliwach?
1: Drugą po paliwach siłą, która pchała inflację w górę.
0: Około 10% chyba tam w skali
1: prawie,
0: roku to jest wzrost. Prawie.
1: Były zagraniczne wyjazdy turystyczne. To jest taka usługa, na którą się decydujemy wtedy, kiedy mamy jakiś nadmiar pieniędzy albo jakąś poduszkę finansową, która nam pozwala wydać je bez myślenia o tym, czy nam starczy do pierwszego, czy nie. Podobnie inne usługi szybko rosną. Usługi zdrowotne, to nie jest oczywiście fajne. Usługi edukacyjne, transport też drożeje, to jest też usługa. Tych usług nie da się tak łatwo zastąpić czymś tańszym, na przykład z importu. więc łatwiej jest takie w sprzyjających warunkach podnieść ceny i utrzymać ten wzrost. Więc to też jest taka, taka siła, która tę inflację pcha w górę.
0: Z żywności mamy tylko chyba lepsze informacje, bo patrząc na te odczyty miesięczne, już nie rok do roku, tylko kiedy się porównujemy miesięcznie, to my tam nawet mamy w
1: ceny
0: takiej ogólnej
1: ładnie.
0: Kategorii mamy deflację cen żywności,
1: czyli
0: te ceny spadają, ogólnie oczywiście. Ja co miesiąc, kiedy są te szczegóły inflacyjne, uwielbiam patrzeć w tabelki Głównego Urzędu Statystycznego, tam jest wyszczególnione takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści i właśnie produktów i usług. To może na koniec tego wątku trzy dobre informacje.
2: Aż trzy?
0: Trzy. Co staniało z żywności najbardziej w lipcu? Masło jest tańsze o 1/4 niż rok temu. Jabłka są tańsze o 1/4 niż rok temu. I też o prawie 1/4 jest tańsza, uwaga, uwaga, kapusta i buraki.
1: Coś już z tego można ugotować.
2: Ja uważam, że...
0: Czekaj, zobaczę mięso, to może na gołąbki będzie.
2: No tak, zwłaszcza popatrz na wieprzowina.
0: Mięso wieprzowe jest o ponad 10% tańsze niż rok temu, tak.
2: Masło jest prawem, nie towarem. To po mojemu.
1: jak Wojtek mówi, że lubi patrzeć w te tabelki, ja też lubię tabelki oczywiście, ale jak robię zakupy, to zawsze przyglądam się, jakie są promocje. Ostatnio masło było w promocji, kup jedno, dostaniesz dwa gratis.
2: Dwa gratis za ile?
1: 6 zł, po 2 zł kostka wychodziła.
2: Ja wiem, który sklep.
1: Tak. Mleko, 3 kup, dostaniesz 3 gratis. Też znaczy się, prawda? Potwierdziło się w twojej tabelce.
0: Tak.
1: Ceny
0: a
1: maleją.
0: Ja widziałem dzisiaj w sklepie, nie wiem tylko czy dobrze, bo aż się zdziwiłem.
2: Ale nie wrócił, nie zrobił zdjęcia.
0: Kup 6 cukrów, a 9 dostaniesz gratis. Że tam chyba było 6 plus 9.
2: No takich 6 kilogramowych,
0: tak.
1: A kto by to wyniósł? Jest za jednym razem tak. W sklep.
0: Ja to sprawdzę, bo pójdę do tego sklepu i za tydzień...
2: Ale to w jednym sklepie?
0: Tak.
2: Przecież to...
0: Tak.
2: Marysiu, przecież... Ach, dobra, nie będę.
0: No bo to może w tym sklepie to podziemne promieniowanie, które wpływa na zawartość...
2: Cukru w cukrze.
0: Otóż to.
2: Przepraszamy za ten żart.
0: Czekajcie jeszcze chwilę, ja tylko sprawdzę w tabelce cukier.
2: To ty sprawdzaj cukier. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze do tego wątku, że trudno by zajmować inną pozycję relacjonując sobie, czy nawet sprawdzając w tabeli ceny żywności i by nie obserwować takich promocji, jak ty mówiłaś, Patrycja, i myślę, że wy, którzy nas słuchacie, robicie podobnie.
0: Cukier o 15% tańszy niż rok temu.
2: No właśnie. Natomiast jest jeszcze ta druga strona i ja jakoś tak mam zawsze w głowie, że warto sobie to przynajmniej uświadomić i nie wzbudzi to pewnie ani większego, znaczy nie wiem, czy zainteresowania, ale jakiegoś takiego, nie wiem, jak nawet takiego tutaj, jak to uczucie nazwać, że po drugiej stronie są producenci.
1: Biedni producenci.
2: Nie powiem biedni producenci, no ale może nie mam na myśli większych, ale tych trochę mniejszych rolników, którzy to mleko rano odstawiają i znowu mieli w ostatnim czasie obniżki od tych, którzy od nich mleko odbierają i jakoś tak warto sobie...
0: Producentom ziemniaków chyba należy współczuczuć.
1: A mi się wydaje, że...
2: Zwłaszcza jeśli im zostaną,
0: została już ziemniaczana góra po ubiegłym roku, a z kolei u ciebie w EKG w tym tygodniu o 9:40
2: ale jeszcze za wcześnie, żeby prognozować ziemniaki. To
0: że jest ten sam mniej więcej, tyle samo upraw, ile rok temu, więc możliwe. Nie wiadomo oczywiście.
2: Nie wiadomo.
0: Wiele może się wydarzyć. No, że jednak ta górka ziemniaczana się powtórzy w tym
2: no
0: roku.
2: I to wszystko jest pode mnie, no bo masło, jak już mówiłem, prawem nie towarem, a ziemniaki...
0: Ziemniak też prawem.
2: To jest podstawowy składnik to jest w ogóle. No jak?
1: Jesteśmy w kraju nad Wisłą.
0: Czyli co, PKB i inflację mamy?
2: Mamy.
1: Tak, ja tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo żeśmy się zachwycili tymi cenami żywności. To jest ten moment, w którym powinniśmy pamiętać, że patrzenie w przód nie daje tych samych wniosków. To znaczy, raczej się spodziewamy, że żywność będzie drożała i to bardziej niż zazwyczaj.
2: Ale to też zależy chyba.
1: Są czynniki, które po prostu w sposób naturalny będą podbijać te ceny w
0: najbliższym czasie. No jest tak, że ten wskaźnik FAO, czyli ONZ-owskiej agencji, jest najwyższy od 3,5 roku. Wskaźnik indeks światowych cen żywności. Czyli gdzieś tam na świecie, czy to przez blokadę, te problemy z transportem zboża przez Morze Czarne w tej chwili, czy to ciągle przez sytuację na Bliskim Wschodzie,
1: przez
0: no i oczywiście
1: gaz
0: i nawozy sztuczne.
1: Które pompują ceny nawozów.
0: na horyzoncie chyba te tak dobrych wieści dla cen żywności, no to już może nie być. Dżingiel.
2: Patrycja, czy ty masz zdziwienie?
1: Ja mam, nawet powiedziałam ci, że nawet chyba ze trzy bym tutaj zaserwowała.
2: O. Jest nas troje, to trzy zdziwienia.
0: A ja mam dwa.
2: To już jest pięć, ja jak wiecie nie mam. To mamy pięć zdziwień na trzy osoby. Nieźle, nieźle.
0: Nieźle, chociaż nieźle. Ty masz zdziwienie, bo ja mam bardziej takie...
1: No, ja też.
2: To może Wojtek nie
0: takie co cieka...
1: To sobie porzucamy to taką piłeczkę.
2: Wojtka dawno nie było, bo był na wakacjach.
0: Ale już wrócił.
2: Wojtuś, zdziwienie.
0: Ale już wrócił. Poczekaj, bo szukałem
2: zginęło
0: tego.
2: Zginęło dość. Biała karteczka jest. W twoim dokumencie.
0: Oglądaliście Zaćmienie Słońca? Ty nie oglądałeś, Maćku, i ja chyba nawet wiem dlaczego.
1: Ja oglądałam, ale bardzo nie, że tak powiem, nie...
2: Pozdrawiamy cię,
1: intuicyjnie, Rafał. Tak, przypadkiem przejeżdżałam obok Zaćmienia.
2: Przejeżdżałam obok Zaćmienia Słońca.
0: Przypadkiem z takim szkiełkiem, przez które można było oglądać. No to ekonomiczna strona Zaćmienia, o której piszą zagraniczne media. Somosierra, taka miejscowość, która ma 93 osoby i leży 100 kilometrów na północ od Madrytu. Dla tej minuty i 29 sekund całkowitego zaćmienia przyjechały tam absolutne tysiące ludzi. I co mnie urzekło, to taka ekonomia w stylu mikro. Dla mieszkańców tej miejscowości no, takim dużym zmartwieniem było, gdzie ci ludzie zaparkują i gdzie ci ludzie przenocują. Ale dla lokalnej restauratorki największym zmartwieniem było to, ile porcji paei ona ma przygotować, żeby tych wszystkich ludzi nakarmić.
1: I czy wszystkie porcje o jednej godzinie?
0: No więc właśnie.
2: To
0: jest ta ekonomia w skali
2: mikro. To się chwilę czeka, nie?
0: Bo, i to się dość długo... No, akurat doświadczenia z paeją bardzo na świeżo. No i to była ta skala mikro, ale jest też skala makro, bo 446 tysięcy dodatkowych turystów prawdopodobnie przyjechało na ten dzień do Hiszpanii. Hiszpania liczy w tym roku, że przekroczy 100 milionów turystów, taki psychologiczny próg w ciągu roku, no i to zaćmienie wydatnie w tym pomoże. No jest nawet szacunek, ile ta minuta 29 sekund całkowitego zaćmienia słońca przyniesie hiszpańskiej gospodarce. 342 miliony euro, czyli w przeliczeniu 1,5 miliarda złotych.
1: I to jest taka wiadomość, która mnie trochę wprawia, wiesz, w taki... Ja nie wiem, czy to jest...
2: Niepokój?
1: Nie. No jakoś powiedziałabym, że czy jest sens wydawać ile tych miliardów tam powiedziałeś?
0: 1,5 miliarda. Czyli 340 milionów euro.
1: Czy jest sens wydawać 340 milionów euro,
0: na minutę i 29 sekund?
1: Żeby pojechać gdzieś, czy ten koszt klimatyczno...
2: Dane nam będzie...
1: No dobrze, będzie. Ale ja
2: dane
1: widziałam
2: nam
1: to.
2: Dane nam było.
1: Widziałam to.
2: Następne będzie.
0: Ale widziałaś częściowe.
2: Następne będzie może za 100 lat.
0: A całkowite my tutaj u nas w Polsce będziemy oglądali w 2135 roku.
1: Nadal mnie nie przekonałeś, aczkolwiek domyślam się, że są tacy
2: ludzie.
1: Znaczy
2: to beze mnie, od razu mówię.
1: Natomiast ja uważam, że to jest ten moment, w którym powinniśmy się zastanowić, czy wszystkie podróże mają sens.
2: Ale dlaczego odmawiasz ludziom?
1: Nie odmawiam.
0: Jako człowiek, który...
2: Jako humanista?
0: Humanista, ale jako człowiek, który ma zajawkę hiszpańską i zajawkę astronomiczną, zdecydowanie się z tobą nie zgadzam, bo Wojtek, ja bym pojechał.
1: Ale nie pojechałeś.
0: Bo już jestem po urlopie.
2: Ale myśmy się tutaj ciekawych rzeczy dzisiaj dowiedzieli. To trzeba było podcastu, żebym ja się tego dowiedział.
0: Jingle.
2: Patrycja, twoje zdziwienie?
1: Mam takie fajne liczby. Fregata Wicher.
2: No. No i nareszcie będzie patriotycznie. Słucham.
1: Bo wiecie, że została... już zbudowana, kadłub został zbudowany, to nie koniec prac. I czytam sobie o tym, co będzie dalej się działo na tej fregacie. I to jest, bardzo mi to przemawia do wyobraźni. Zupełnie inaczej niż te 300 milionów euro. Posłuchajcie. Na potrzeby instalacji ułożonych będzie 700 kilometrów kabli, 100 kilometrów rur i ponad 100 tysięcy złącz elektrycznych, co zajmie 2 lata codziennej pracy 500 osób. To jest fragment tekstu mojego kolegi Marka Świerczyńskiego z Polityki Insight. Wyobrażacie sobie tą fregatę, na której będzie 700 kilometrów kabli i 500 osób będzie pracowało 2 lata?
2: Układając te kable?
1: To wszystko łącząc, spinając i sprawdzając, czy wszystko jarzy tam, gdzie ma jarzyć.
2: To później się okaże, że tam na początku zapomnieli czegoś zamontować. Ale
0: trzeba do tego dojść.
2: Rozwijamy.
1: Mi się bardzo mi się to podoba.
2: Absolutnie.
1: I że będziemy mieć taką 700 kilometrów kabli, fregatę i ona będzie się nazywać Wicher.
2: Wicher.
0: Wicher.
2: Brawo. Jingle.
0: Jingle. To teraz ja.
2: Tak.
0: W takim razie.
2: To jest nasz ping-pong zdziwieniowy.
0: Pamiętacie, jak często odbieracie telefony z propozycją wyjazdu na...
1: Myślałam, że fotowoltaiki.
0: Jakąś fotowoltaiki, wyjazdu na jakąś prezentację, ubezpieczenie.
1: Ja mnie blokuję.
0: Blokujesz.
2: No, ale słynę z tego, że nie odbieram telefonu.
0: Nawet przez tę blokadę coś chyba się tam...
1: Ostatnio jakoś nie, muszę ci powiedzieć. Chyba dobrze zablokowałam.
0: Co się dobrze stali? Zablokowałaś? We Francji absolutnie zakazano takich połączeń marketingowych.
2: Tak. Macie zdziwienia międzynarodowe.
0: Tak jest. No i słuchajcie, i to jaka kara. 435 tysięcy dolarów może firma zapłacić, jeżeli zadzwoni do takiego człowieka i ten człowiek...
1: By sobie tego nie życzył.
0: I zgłosi to do odpowiednich władz.
1: No właśnie, bo co to za kara 500 czy 1000 złotych, nie?
0: Francuskie władze szacują, że 3/4 mieszkańców kraju ma co najmniej jeden taki telefon tygodniowo. Co najmniej, bo wielu dostaje więcej. No i to, co dzieje się we Francji, jak to gospodarczo są naczynia połączone, bardzo zaniepokoiło 50 tysięcy ludzi w Maroku. Bo okazuje się, że telecentra, które dzwonią z ofertami
1: do Francuzów
0: są właśnie w Maroku. Bo tam są niższe koszty pracy, język francuski, którym w Maroku się rozmawia. No i w tej chwili jest tam duża obawa, czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Maroku nie straci pracy z powodu tego francuskiego zakazu.
2: Przez tę regulację.
0: Tak. Ciekawe. Francja zresztą nie jest tutaj pierwsza, no bo w Niemczech mamy też taki zakaz, który już tam działa od 2009 roku. W Holandii ostatnio też taki zakaz wszedł. No i w Wielkiej Brytanii, mówiłem o tych karach we Francji, w Wielkiej Brytanii firma, która dzwoni w ten sposób do człowieka, który nie chce tego połączenia, 500 000 funtów za każde połączenie. Może zapłacić takiej kary.
2: Ja bym nie dzwonił.
0: Nie. A ty jako prywatna osoba, gdybyś we Francji zadzwonił, no to 75 tysięcy euro.
1: Ale po co bym miał prywatnie dzwonić do kogoś? Wiem. Z fotowoltaiką?
0: No, właśnie nie wiem.
2: A co, nie wolno? Nie mógłbym? Ja bym nie zadzwonił? Jingle. Patrycja, ostatnia.
1: Ja zapamiętałam, jak w poprzednim albo dwa tygodnie temu, czy albo jeszcze może wcześniej, rozmawialiśmy o jajkach. Pamiętacie? Rozmawialiśmy o jajkach. I ja sobie zajrzałam...
0: Nie, przy tym nie było.
1: Nie było cię, Wojtku. I zajrzałam do takich danych dotyczących, ile produkujemy takich jajek pakowanych. To nie te, które się tam robi z nich susz, czy jakieś inne przetwory, tylko takie żywe jajka, które się pakuje w pudełka i się wysyła. Z podziałem na klasy, czyli te trójki, dwójki, jedynki i tak dalej. Okazuje się, że spośród wszystkich produkowanych jaj, jedynki i dwójki stanowią w Polsce prawie 15%. Mhm. Ale na eksport, w eksporcie stanowią tylko 2%. To chyba dobrze o nas świadczy.
2: Że my je tutaj...
1: My konsumujemy więcej tych takich...
2: A myślałem, że sprzedajemy, bo te dewizy.
1: Nie, sprzedajemy te trójki, a sami zjadamy jedynki i dwójki. Więcej zjadamy.
2: A no i prawidłowo.
1: Prawidłowo, prawda? Mhm. Jedna trzecia jajek wyjeżdża na granicę.
0: Widzieliście o tym? Polskich jajek.
1: Wszystkich polskich jajek.
2: I nawet nie wiem, czy my wtedy nie rozmawialiśmy o transporcie tych jaj.
1: Tak.
2: Że jak to tam się transportuje, że to poważna sprawa jest. Nie ma lekko. Lekko, ale trudne.
0: Kiedy był ten jajeczny problem pod koniec ubiegłego roku.
2: Kryzys
0: i rozmawialiśmy o tym tutaj również w radiu w EKG. To taka tylko ciekawosteczka. Naszą gościnią była pani właśnie szefowa tego związku hodowców, która mówiła, że w Polsce więcej jajek tak generalnie konsumuje się na Boże Narodzenie niż na Wielkanoc.
1: Tak,
0: bo chodzi też o jajka do przetwórstwa, tak. O to, do czego ich używamy.
1: To zadam wam jeszcze jedno pytanie. Więcej. Jak myślicie, które województwo jest stolicą jajczarstwa? Tak. Co byście obstawili? Maciek, bo Wojtek na pewno jest trochę zorientowany.
2: A dlaczego? Skąd ty wiesz, które województwo jest stolicą jajek?
0: To są tematy konsumenckie w programie EKG.
2: Wschód gdzieś.
1: No tak myślałam, że tak powiesz. I sama miałam takie przeczucie, że to może być duży ośrodek.
2: Ale jednak Wielkopolska, tak?
1: Wielkopolska jest po prostu, chyba z 60% produkcji odbywa się tam.
0: Bo to duże województwo
1: ale nie,
0: jest.
1: Wiecie, nie, bo jak słyszymy o protestach, o tych kurnikach i tak dalej, to mam wrażenie, że się słyszy o wschodzie Polski. Nie słyszałam, że Wielkopolska protestowała, albo źle słuchałam. Ale teraz jak będę słyszeć o tym, to na pewno sprawdzę. To
2: ja wiem, że moje osobiste deklaracje tutaj nie są istotne, ale jajka też są w kategorii prawo, nie towar. U mnie przynajmniej.
0: Czyli ziemniaki, jajka...
2: Masło.
0: I masło.
1: Tortilla.
2: Nie, ja to prosto.
0: Albo młode ziemniaki z jajkiem sadzonym.
1: To jeszcze kefir.
0: I to jeszcze tak. Kefir albo maślanka też jest prawem, a nie towarem.
2: Nie, jak z jajkiem sadzonym, to jednak kasza gryczana.
0: Taka historia.
2: Ja jestem bardzo prosty w obsłudze tutaj. Kasza gryczana z jajkiem.
1: Nic nie dodam. No
0: i trzeba było podcastu, żeby się dowiedzieć takich rzeczy o kierowniku.
1: Jestem za kaszą gryczaną, tak.
2: Kasza gryczana?
1: Kasza gryczana, oczywiście.
2: Ja bym jeszcze szedł dalej, że kasza gryczana z ziemniakami też przejdzie.
1: A wiecie, że na owym wschodzie, w okolicach Biłgoraja, jest bardzo dużo takich produktów żywnościowych z kaszy gryczanej robionych, między innymi chleb, ale taki naprawdę gryczany, nie ten taki gryczany, że tam trochę jest tam gryki.
0: Kroisz taki chleb i tam
1: tak.
0: Kasza normalnie?
1: Tak. I tak, pierogi są z gryką.
2: No tak. To ja bardzo przepraszam słuchających nas, że tutaj te wynurzenia o moich upodobaniach kulinarnych mogę już więcej nic nie w tej sprawie nie poruszać.
0: Ale jak w naszej stołówce na parterze będzie kasza gryczana z ziemniakami, to dam ci znać.
2: Przedzwoń. Przyjdą. Tak jest. Dobrze. Gdyż, ponieważ nie jest tajemnicą, że ja nie mam zdziwienia. No oczywiście, bo ja powiem, mnie wszystko dziwi, więc ja już się niczym nie dziwię. Tak, oczywiście. Podcast EKG Plus. Premiery w każdy piątek w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, Spotify, Apple Podcast. Nas możecie też usłyszeć w radiu Tok FM w audycji EKG po 9.40, 12.40 i 14.40 od poniedziałku do piątku. Piszcie do nas, które tematy powinniśmy poruszać w wakacyjnym składzie. Dyskutowaliśmy w tym wydaniu EKG Plus.
1: Patrycja Maciejewicz,
0: Wojtek Kowalik
2: i Maciej Głogowski.
3: To był obszerny fragment najnowszego odcinka podcastu EKG+. Pełny odcinek znajdą Państwo w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Właśnie tam odcinki mają swoją premierę co piątek w samo południe. A my słyszymy się w tematach gospodarczych już za tydzień po 23. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Czy Kościół jest homofobiczny? Dlaczego osoby nieheteronormatywne decydują się w nim zostać?
2: Można być osobą tęczową i wierzącą. Nie ma w tym sprzeczności. Wiara i tęcza nie jest katolicka, jest ekumeniczna. W związku z tym są wśród nas osoby ze wszystkich denominacji istniejących w Polsce. Nawet źródła rzymskokatolickie, które poważnie traktują czytanie Pisma Świętego, nie widzą w nim tego wszystkiego, co tam widzą homofobiczne umysły.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
0: Autopromocja. Radio tok.fm. Pierwsze radio informacyjne.
3: Migranci znów mogą pojawić się na granicy w Ceucie. W internecie pojawiły się wezwania do jej kolejnego przekroczenia. Dziś obchodzimy święto Wojska Polskiego. Ulicami Warszawy przejdzie ogromna defilada. Iga Świątek zwyciężyła w Toronto. Jutro rozpoczyna walkę w Cincinnati. Kto będzie jej pierwszą rywalką, o tym powiemy na koniec. Minęła północ, jest 15 sierpnia, sobota. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W serwisach społecznościowych pojawiły się namowy do ponownego masowego przełamania granicy w Ceucie przez migrantów, przekazał portal francuskiego radia RFI. Dziennikarzom nie udało się ustalić, kto zainicjował kampanię w marokańskich serwisach, ujawnili jednak oznaki manipulacji. W centrum kampanii znajdowało się fałszywe twierdzenie, że przejście graniczne w Ceucie zostanie jutro otwarte, ponieważ w Hiszpanii przypada święto państwowe. Informacja ta była oglądana w internecie miliony razy. Hiszpańska Gwardia Cywilna ostrzega, że granica z Hiszpanią jest zamknięta i nie zostanie otwarta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem el-Sisim o zagrożeniu, jakie dla dostaw żywności powodują rosyjskie ataki na Morzu Czarnym. Ukraina jest jednym z największych dostawców żywności do Egiptu i do wielu innych krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Dostawy te są obecnie poważnie zagrożone z powodu wojny prowadzonej przez Rosję, napisał Zełenski w serwisie X. Niedawne ataki Rosji na statki zmierzające do załadunku w ukraińskich portach nad Morzem Czarnym oraz na infrastrukturę portową de facto zablokowały główny szlak eksportowy ukraińskiego zboża na rynki międzynarodowe. Około 2000 żołnierzy weźmie udział w dzisiejszej defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie. Hasło wydarzenia z okazji Święta Wojska Polskiego to Polska Safe. Zaprezentuje się bowiem sprzęt kupiony za unijną pożyczkę. Taki ruch ma na celu nakłonienie prezydenta Karola Nawrockiego do refleksji, mówił w TOK FM Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
4: Z pewnością tutaj obóz rządzący chce cały czas akcentować kwestię programu Safe i tutaj z jednej strony jest to dla niego możliwość do promowania poszczególnych, czy to kontraktów, czy umów zawieranych w polskim przemyśle.
3: Prezydent był przeciwny pożyczce i zawetował ustawę, która miała wdrożyć unijny mechanizm. Rząd ominął jednak to weto i upoważnił do zakupów obronnych Bank Gospodarstwa Krajowego. Od poniedziałku wracają rządowe obniżki cen benzyny i oleju na stacjach, czyli tak zwany pakiet ceny paliw niżej. To w związku z niekończącym się konfliktem Ameryki z Iranem, co przekłada się na wysokie ceny na stacjach. Bartosz Kądziołka.
5: Ile zapłacimy za benzynę 95 i diesla, mówi Dorota Gudaś z Biura Analitycznego Reflex.
6: Maksymalna cena benzyny może wynieść 6,41, natomiast oleju napędowego 7,37, benzyny Euro Super 98, 7,20. To jest to na co kierowcy czekali.
5: A to oznacza, że po obniżce VAT-u z 23 do 8 cena benzyny spadnie o 85, a oleju o 70 groszy, ale jeszcze do niedzieli tankujemy po aktualnych cenach.
6: Średni poziom cen benzyny Eurosuper 95 to 7,26, czyli on jest niższy wobec poprzedniego tygodnia o 25 groszy na litrze. Średni poziom cen oleju napędowego to 8,07. Tutaj mamy obniżkę o 10 groszy na litrze.
5: Z kolei gaz, który nie będzie objęty obniżką, kosztuje 3 zł i 4 grosze. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia znęcania się nad końmi podczas wyścigów na torze Służewiec w Warszawie. Chodzi tu o przywiązywanie języka do żuchwy przy pomocy opaski uciskowej. Właściciele koni stosują tę praktykę, mimo że jest ona zabroniona, mówi w TOK FM prezeska Fundacji Przyjaciel Zwierz Ewa Leszczyńska.
7: Wiązanie języków koniom podczas wyścigów jest zakazane od dekady, od 10 lat. W regulaminie wyścigów konnych ten proceder jest zabroniony. Z ramienia rozporządzenia zarządzania Ministerstwa Rolnictwa. Natomiast przepis jest ten regularnie obchodzony.
3: Według autorek zawiadomienia 5 lipca na imprezie pod patronatem prezydenta Warszawy czterem koniom założono na języki opaski uciskowe. Praktyka ta ma rzekomo poprawiać oddychanie u zwierząt. Fundacje Ochrony Zwierząt przekonują jednak, że wiązanie języka powoduje u koni ból, stres, reakcje obronne i ograniczenie naturalnych odruchów przełykania. Triumfatorka zawodów WTA w Toronto, Iga Świątek, poznała pierwszą rywalkę w turnieju w Cincinnati. Raszynianka zagra z kolumbijską kwalifikantką Emilianą Arango, która pokonała słynną Amerykankę Venus Williams 6-2, 6-2. W amerykańskim turnieju uczestniczy również Maja Chwalińska. O kolejną rundę powalczy dziś z Hiszpanką Christiną Buxą. Początek tego spotkania o godzinie 17. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze temperatura przekroczy dziś 30 stopni. Na zachodzie będzie jednak najcieplej, nawet do 35 na plusie. Będzie to również kolejny słoneczny dzień.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Oczywiście będziemy mieli gości. Najpierw poseł Robert Dowhan. Wydawałoby się, że Koalicja Obywatelska, jak się czyta interpelację, to już nie jest takie pewne, gdzie właściwie pan poseł jest i co to może oznaczać. Po 7.40 profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, twórca klubów Radykalnego Centrum, szczerze inicjator klubów Radykalnego Centrum. Domyślacie się państwo, o czym możemy rozmawiać. A po 8.00 Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, wiceprzewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego i wiceprzewodnicząca Podkomisji Sejmowej, Stałej Podkomisji Sejmowej do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Też już łatwo zgadnąć, o czym będzie. Po 8.20 Roman Imielski, Agnieszka Wiśniewska i Mateusz Masini, czyli doborowy skład piątkowych komentatorów. Teraz zgodnie z tradycją opowiem państwu, co mi się udało ciekawego wyczytać w gazetach. Jest, jest o czym gadać. Na początek gorąco państwu polecam, bardzo gorąco, tekst profesor Elżbiety Mączyńskiej, byłej prezeski, a teraz honorowej prezeski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeczpospolitej. Pani profesor pisze o prawie trywialności jako skazie na rzeczywistości. Prowadzona w Polsce pełna emocji dyskusja skupia się na wysokich zarobkach lekarzy zamiast na wadliwym systemie ochrony zdrowia. To klasyczny przykład prawa trywialności Parkinsona. Uciekamy od tematów złożonych, ale ważnych, ku prostym, które problemów nie rozwiązują. I dalsza część przeglądu prasy będzie właściwie egzemplifikacją prawa trywialności, o którym pisze pani profesor Mączyńska. Bardzo jeszcze raz zachęcam do przeczytania tego tekstu w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No na przykład okładka dzisiejszego Faktu, przyjazne gesty premiera i prezydenta, prawie jak kumple. No i co z tego, skoro za tymi gestami na razie przynajmniej, ale to na razie trwa już ponad rok, na razie przynajmniej nic konkretnego nie idzie, żaden gest choćby współpracy w interesie publicznym między premierem a prezydentem się nie pojawił, mimo wielokrotnych zapewnień, że interes i tak dalej, i tak dalej. Fakt, kto się czubi, ten się lubi. Te same zdjęcia poklepujących się premiera i prezydenta. Powiem szczerze, jak się patrzy na politykę, o której będzie za chwilę, to trudno się nadziwić, jak to właściwie jest możliwe. I czy też jak to było możliwe. Dość dobrze oddaje to sondaż publikowany w dzisiejszym Super Expressie, stosunki Nawrockiego z rządem do poprawy. Źle oceniają te stosunki obywatele stanowiący 74% ankietowanych. Tylko 26% ocenia te stosunki dobrze. Ja rozumiem, że te 26% to są ci, którzy by chcieli, żeby prezydent z premierem się pozabijali po prostu. Oczywiście jest w tym jakaś logika, zasada checks and balances między urzędami. One nie powinny zbyt blisko współpracować, powinny raczej się kontrolować, nadzorować i równoważyć, no ale... Inny taki temat, który też działa zgodnie z prawem trywialności Parkinsona, o którym pisze pani profesor Elżbieta Mączyńska, to wyciek danych. Co wiemy o gigantycznym wycieku danych? No trochę już wiemy, pisze o tym Gazeta Wyborcza na stronach ekonomicznych. Warto ten tekścik przeczytać, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy i także, co można zrobić, a czego nie jesteśmy w stanie w tej chwili zrobić. Na przykład nie możemy się dowiedzieć, czy nasze dane wyciekły, bo jest bariera kompetencyjna między dostawcą tych usług, czyli MyDoctor, u którego wyciekły dane, a NASK-iem, czyli rządową instytucją kontrolującą bezpieczeństwo w sieci. Warto się z tym zapoznać, ale pytanie, które za mną chodzi, po jaką cholerę oni przez lata i jakim prawem właściwie trzymają nasze dane medyczne? Czemu to ma służyć? Ja rozumiem, że jak idziemy po receptę na przykład, to ona jest w systemie i to jest bardzo wygodne. Wchodzimy do apteki, podajemy kod i PESEL i już poszło. Ale po 5 latach, po 4 latach, po 3 latach, po co to tam leży? I powiem szczerze, uważam, że przechowywanie tych danych, zwłaszcza w warunkach zagrożenia, które jest oczywiste, po prostu narusza moje elementarne prawa obywatelskie. O tym z panią poseł Wichą spróbujemy między innymi porozmawiać, może także z panem profesorem Matczakiem zdążymy, ale pytanie, po co i jakim prawem, w jakim naszym interesie rząd gromadzi i przechowuje historyczne dane na nasz temat, wydaje mi się pytaniem absolutnie, absolutnie kluczowym. Rzeczpospolita pisze o ważnym polityku, którego dane znalazły się wśród 19 milionów wykradzionych rekordów. Bardzo, bardzo współczuję, ale gdyby był tylko jeden taki polityk, a o jednym złodzieje, którzy ukradli dane, poinformowali publicznie, gdyby był tylko jeden taki polityk, to naprawdę nie byłoby żadnego problemu. Zresztą nie o polityków tu chodzi. Chodzi o to, po co w ogóle, już teraz przekraczam tę barierę prawa trywialności, po co w ogóle rządowi przez lata te nasze dane i czy rzeczywiście jest interes ważniejszy od dyskrecji. Rzeczpospolita pisze, że odpowiedzialność za wyciek z MyDoctor mogą też ponieść tysiące przychodni, które przechowywały dane w systemie MyDoctor. No tak, i co teraz? Jakiego rodzaju to będzie odpowiedzialność? Czy będziemy się ubiegali o odszkodowania? Ile można będzie na tym zarobić? No, bardzo ciekawe wątki się otwierają. Kiedy tylko się naruszy ten sensacyjny ton wyciekło, wyciekło, wyciekło. Także w Rzeczpospolitej doktor habilitowana Marlena Sakowska-Baryła pisze, że mówi, że po wycieku trzeba uważać miesiącami, że nie wystarczy samo zgłoszenie. Warto też ten tekst przeczytać. Chociaż powiem szczerze, dobrze będzie jak zgłosimy, ale czy to zgłoszenie będzie poufne, czy też każdy będzie mógł przejść przez nie w jakiś dziwny sposób? To jest pytanie, które stoi otworem przed nami. Oczywiście korzysta Gazeta Polska codziennie. Dane medyczne 19 milionów Polaków w rękach hakerów. Rząd bezradny. No rzeczywiście jest bezradny, ale pytanie, czy może być radny, znów przekracza to prawo trywialności Parkinsona. Warto je jeszcze raz złamać. Czy w ogóle jest możliwe przechowywanie, takie gospodarowanie naszymi danymi gromadzonymi przez instytucje publiczne, żeby one nie były potem bezradne. Ciekawa kolejna sprawa to oczywiście sprawa pana Berka. Tu znów jesteśmy trochę w okowach tego prawa trywialności, bo o czym właściwie mówimy? Mówimy, czy Tusk obiecał, że tak nie będzie, czyli że ministrowie i tak dalej nie będą wysyłani do Trybunału, czy ta obietnica jest ważna, czy sytuacja nadzwyczajna, o której pan premier mówi, uzasadnia złamanie tej obietnicy, czy nie. No dobra. Jan Wróbel w dzisiejszym magazynie Dziennika Gazety Prawnej. Jako Donald Tusk nigdy bym politykom ze swojego otoczenia nie proponował funkcji sędziego Trybunału. Przyłączam się. To są granice hipokryzji. Rację ma profesor Matczak. Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, to będzie oznaczało, że premier Tusk w ogóle nie słucha ludzi. Jeśli to się zdarzy, będzie w pewnym sensie kpinął z tych ludzi, którzy tysiącami wychodzili na ulicę. Koniec cytatu. Miał na myśli ludzi wychodzących w czasach PiS na ulicę, aby bronić polskich sądów przez ówczesną sejmową większością. Cóż, to komentarz Wróbla. Pretensje, że uwierzyli Tuskowi, a następnie wszystko mu wybaczali, byle tylko zapowiadał prześladowanie PiS, mogą mieć tylko do siebie. Ponura konstatacja, naprawdę ponura, ale myślę, że jednak do pana premiera też możemy mieć odrobinkę pretensji, bo nie przywiązuje się do swoich obietnic i myślę, że to zaczyna być problemem. To znaczy, jak Donald Tusk będzie składał kolejne obietnice w kolejnych kampaniach wyborczych, to już wiemy, że pięknie je formułuje i się nie przywiązuje. Wydaje mi się, że to zaczyna być problemem dla Koalicji Obywatelskiej, o którym warto pomyśleć. Zwłaszcza, że prawica szaleje, między innymi w polityce.pl rozmowa z Robertem, z doktorem Kidawą, który ostrzega, że jest taka możliwość, że w momencie, kiedy koalicja uzyska większość wśród wybranych sędziów Trybunału, w jakiś sposób przejmie ten Trybunał, a następnie pan marszałek Sejmu wystąpi do Trybunału o stwierdzenie niemożności sprawowania urzędu przez pana prezydenta. Trybunał to uchwali i wtedy pan marszałek Sejmu zostanie pełniącym obowiązki prezydenta. To jest ta czarna wizja prawicy, która wybucha ze zdwojoną mocą w momencie, kiedy pojawia się taki właśnie kandydat na członka Trybunału. Warto na to patrzeć uważnie. No i mamy już połączenie z panem posłem Robertem Dowhanem, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam wszystkich, witam redaktora.
8: Pan jest ciotuleńka czy twardziel?
9: Nie wiem. Zależy
8: w sensie?
9: Do czego to odnieść.
8: No jak to, do premiera Tuska oczywiście, który powiedział, że nie będzie ciotuleńką, tylko musi być coraz twardszy.
9: No to zobaczymy, to zobaczymy.
8: Ale co zobaczymy? Dobry ten minister Berek na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czy niedobry?
9: No, zadaje mi pan bardzo mocne polityczne pytania.
8: No bo pan jest politykiem, no.
9: No jestem politykiem, to prawda, ale na wszystkim przecież człowiek się nie zna. Natomiast
8: dobra, podniesie
9: oczywiście
8: pan rękę za panem Berkiem, czy nie podniesie pan?
9: Nie wiem. Na dzisiaj nie wiem, bo kilka razy zdarzyło mi się głosować inaczej niż cała koalicja, szczególnie w sprawach podatkowych czy innych. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, jest oczywiście teraz bardzo nośny temat, ale jak będzie, szczerze nie wiem i mówię to uczciwie.
8: Nie ma pan takiego poczucia, czy fajnie jest takiej jasności, czy fajnie jest obiecać coś i nie dotrzymać, czy to jest niefajne i nie można się na to godzić? Nie ma pan takiej jasności?
9: Mam taką jasność i na pewno mnie to boli. Boli to miliony też naszych obywateli, że pewne rzeczy nie zostały do tej pory dowiezione. obiecaliśmy dużo zrobić, natomiast no sam pan wie, życie pokazało co innego.
8: No tak, zostawiamy wobec tego pana Berka, bo widzę, że tu nic się z pana nie wyciśnie konkretnego. Wie pan, czytałem pana interpelację ostatnio, najnowszą chyba w sprawie systemu kaucyjnego.
9: Tak
8: delikatnie przytoczę fragmenty. Zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy. Opakowania, w których zawsze zostanie napój, sok czy cokolwiek innego, przecież fermentują i się rozlewają. Tam są zakrętki, ale to, jak rozumiem, jest drugorzędna sprawa. Wymyślają nam bzdury nic nie dające, jak te chore nakrętki, których nie da się odkręcić, czy papierowe słomki. Sami rozbijają się samolotami i limuzynami po Europie i świecie, a ty, naiwny człowieku, wierzysz, że zbawiasz świat. Naprawdę tego nie widzicie? To jest pytanie do pani minister. Czy nie możemy raz być dla ludzi, a nie zawsze przeciwko nim? I jak czytam, zaraz przytoczę inne pańskie interpelacje, to zastanawiam się, czy pan jest jeszcze w Koalicji Obywatelskiej, czy już w Konfederacji?
9: Nie, jestem w Koalicji Obywatelskiej od początku. Nie jestem skoczkiem, nie zamierzam przemalować się, jak inni politycy, którzy patrzą, gdzie będzie im lepiej. Jestem w koalicji. Mamy też tą możliwość, że można powiedzieć to, co się myśli. I wydaje mi się, że to jest przewaga nad innymi partiami.
8: No w innych partiach też, na przykład pan Morawiecki mówi, co myśli. Mówił, co myślał, póki go nie wyrzucili.
9: Ale dokładnie.
8: Ale wie pan, co z tymi nakrętkami? Bo to konfederaci mają problem z nakrętkami, rozumiem, jakieś może słabe rączki, ale normalni ludzie jakoś dają radę. Nie widziałem nikogo, kto by nie odkręcił butelki. Poza panem, pan jest chyba pierwszy.
9: Nie o to chodzi. Po prostu, wie pan, jak rozmawia się z ludźmi i z jednej strony Unia Europejska nakazuje nam... mówi pan o tych nakrętkach czy o słomkach. No, nakazuje nam te rzeczy. A z drugiej strony, jak widzę szczyt klimatyczny i zjeżdżają się przywódcy w większości krajów świata i każdy przylatuje swoim samolotem, każdy jest odbierany przez limuzynę, nie robią tego zdalnie, na przykład tak jak my dzisiaj, tylko muszą przylecieć, porozmawiać, zjeść dobrą kolację i znowu wrócić do swojego kraju. A my tutaj walczymy z tymi nakrętkami, bo sam pan wie, przecież zapewne jest pan kierowcą, że ciężko taki napój otworzyć może się da oczywiście, ale napić się w samochodzie to już
8: ale
9: bardzo
8: to jest
9: ciężko.
8: W ogóle nielegalne, panie pośle, pan wie o tym. Że zajmowanie w czasie jazdy rąk butelką odkręcaną jest nielegalne.
9: A to nie wiedziałem, to powiedzmy, że powiedziałem o sytuacji, która jest na...
8: Bo pan ma, jak pan prowadzi samochód, to ma pan prowadzić samochód. Są a takie specjalne butelki, z których można pić w czasie jazdy, z dzióbkami takimi, widział pan pewnie. Takie
9: widziałem.
8: Mają dzióbki.
9: Tak, mają.
8: No, takie bidony też są.
9: Do każdego wydarzenia trzeba teraz odpowiednią butelkę. Idąc na plażę, odpowiednia butelka. Do samochodu, odpowiednia butelka. No,
8: jak się prowadzi samochód, to z telefonem też trzeba uważać, jak wiadomo.
9: Chociaż... 12 punktów, panie redaktorze.
8: Właśnie.
9: Nawet jak się stoi w korku.
8: No dobrze.
9: Albo na światłach.
8: Ale skoro pan ma takie poglądy w tej sprawie, to dlaczego pan nie głosuje przeciwko na przykład pani minister środowiska, która prowadzi tego typu nowe rozwiązania?
9: Oczywiście oceniamy całokształt i jeżeli patrzeć tutaj na całokształt, no to przecież nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że ten, odnosząc się do systemu kaucyjnego, że on jest do końca zły. No został wprowadzony, minęło już parę miesięcy od zeszłego roku, bo 1 października zaczął działać i myślę, że jest czas, żeby to w jakiś sposób zrewidować, żeby zobaczyć plusy i minusy. No na pewno minusem jest to, że i to, co ludzie mówią, dlaczego na przykład napoje podrożały o te 50 groszy, kiedy wcześniej ta cena zawierała już opakowanie. Dlaczego nie zrobić tego tak, jak było do tej pory? I oczywiście ci, którzy odnoszą te opakowania, a praktycznie wszyscy to robią, dlaczego nie mają odzyskać tej kaucji, która już była zawarta? Z drugiej strony spotykam się z samorządowcami, którzy mówią, że stracili bardzo dużo. Śmieci miały nie podrożeć, a w wielu już miejscach podrożały i będą drożeć, dlatego że gminy straciły na segregacji odpadów i sprzedaży chociażby aluminium, które trafiało do nich. A Polacy przecież, no dzisiaj już ja sam widzę po sobie, po swoich sąsiadach czy po rozmowach, że to już nie, już jesteśmy wyedukowani. Mamy segregatory na różnego rodzaju opakowania, mamy w domach, zbieramy to, odnosimy. Nie ma już wolnej Amerykanki. Nie jesteśmy narodem, który chodzi i śmieci wyrzuca wszystko na lewo i prawo. Ten, kto to robi, to jest przeważnie margines, prawda? I dzisiaj, no, patrząc na to, co się dzieje przed tymi zwrotami, gdzie ludzie w tych workach z tych samochodów, kiedy to się zacina, kiedy tam w koło jest porozlowane, to też była taka trochę chwilowa sytuacja, ponieważ byłem nad morzem.

0: zacieśniali, ale jednak jak na posła koalicji rządzącej, która te przepisy wprowadziła, sformułowanie zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy. Ja na przykład śmieciarzem się nie czuję, chociaż to nie jest nic złego być śmieciarzem, bo bardzo ciężka praca.
1: Oczywiście, kiedyś, oczywiście.
0: Przez krótki czas pracowałem jako śmieciarz też, tak? Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi i wiem, że ta praca wymaga naprawdę szacunku, bo jest ciężką i odpowiedzialną pracą. Przytoczę jeszcze artykuł 63, ustęp 5, który mi Kuba podrzucił, prawa o ruchu drogowym kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. No oczywiście picie jest formą spożywania pokarmów. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy i kierującego samochodem osobowym z wyjątkiem taksówki, ale jednak trzeba mieć obie ręce na kierownicy, prowadząc samochód, co jest trudne, kiedy się odkręca jakąkolwiek butelkę. No dobra.
1: Dokładnie tak. Zgadzam się z panem redaktorem. Jest to bardzo trudne.
0: Jest to trudne, trzeba mieć specjalne butelki, do tego zachęcam i kropka w tej sprawie, albo inne kubki. Chciałem pana zapytać, czy pan jest zadowolony po tych 3 latach rządów koalicji, po tych pańskich bardzo radykalnych interpelacjach, na przykład pyta pan, czy ministerstwo wycofa się z absurdalnych podwyżek na wyroby tytoniowe? Kiedy energia będzie tańsza? Kiedy będzie można płacić za unijne, kiedy nie będziemy płacić za unijne wymysły naszym ciężko zapracowanym pieniądzem? Mój głos, pisze pan w jednej z interpelacji, i moich kolegów jest nieważny i pomijany. Liczymy się tylko przy głosowaniach, aby poprzeć czasami idiotyczne pomysły. No, muszę powiedzieć, że nie przypominam
1: ostro.
0: Sobie...
1: Ostro.
0: Ostro i nie przypominam sobie chyba, żeby jakiś poseł w takich słowach napadał swój własny rząd.
1: No, z tą napaścią to wielka przesada, ale czasami mocne argumenty przecież można użyć. Nikt nikogo nie obraził, bo wie pan, jeżeli rozmawiamy o podatkach i mieliśmy ulżyć przedsiębiorcom, mieliśmy poznosić te głupoty Polskiego Ładu, a to się ciągnie i my się zajmujemy jakimiś naprawdę drobnymi rzeczami, typu podwyżka na przykład w napojach słodzonych, podwyżka podatku od cukru, gdzie jeszcze kadencję temu, kiedy to wprowadzono, byliśmy w ogóle przeciwni, żeby taki podatek wprowadzać. Dzisiaj chcemy go podwoić. No to dla mnie jest to trochę nie do przyjęcia.
0: Może zmądrzeliście trochę, że skoro płacimy z publicznych pieniędzy za leczenie ludzi, którzy jedzą za dużo cukru i przez to chorują, to może lepiej ich zniechęcić wcześniej wyższą ceną. Może to nie jest takie głupie, panie pośle?
1: Może nie jest takie głupie, ja nie jestem też najmądrzejszy na świecie, tak jak chociażby Jarosław Kaczyński, ale
0: najmądrzejszych mamy więcej.
1: Nie, ale pan Jarosław publicznie to powiedział, więc tak mi się wydaje. Ale
0: jak pan zapytał
1: do tego,
0: ministra infrastruktury, czyli cały rząd faktycznie, kiedy ktokolwiek odważy się pomyśleć w innych kategoriach niż populizm i presja mediów, to ktoś panu odpowiedział?
1: Nie przypominam sobie odpowiedzi takiej. Wracając do cukru. Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem edukacji. Proszę zobaczyć, co dzieje się teraz z alkoholem w Polsce. 7% spadku spożycia alkoholu, sprzedaży wszelkich wyrobów. A tak naprawdę nic się nie zmieniło. Ale zmieniło się dużo, ponieważ wy jako media i też wszyscy, którzy cokolwiek mają do powiedzenia, chociażby lekarze, od dawna sugerują, że picie alkoholu, spożywanie nie tylko nadmierne szkodzi zdrowiu i to doprowadziło do tego, wydaje mi się, że dzisiaj spożycie alkoholu spada drastycznie z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, prawda? Więc myślę, że edukacyjnie, jeżeli w szkołach, w domach będziemy rozmawiać o napojach słodzonych, będziemy używać wody zamiast tych wszystkich innych napojów, no to myślę, że tą drogą dalej zajdziemy niż

0: tylko, nie wiem, uderzać w jakiś napój w bardzo wysoką ceną. Bo z drugiej strony, jeżeli dziecko chce się napić czegokolwiek, to co rodzic ma odmówić, bo nie ma pieniędzy w portfelu,
1: a drugi kupi? Nieraz odmawiałem dzieciom różnych rzeczy, bo nie miałem pieniędzy w portfelu.
0: To się
1: da przeżyć. Poseł Robert Dowhan, Koalicja Obywatelska, wciąż. Jak wiadomo,
0: tak.
1: Był jeszcze z nami teraz. Mam już połączenie z panem profesorem Marcinem Matczakiem, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Pan jest ciotuleńką czy twardzielem?
2: Rozumiem, że pan się odnosi do słów pana premiera z wczorajszej konferencji. Ja rozumiem, że pan premier chce być twardzielem, tylko ja za bardzo nie rozumiem, na czym ta twardość ma polegać.
1: Chce być coraz bardziej twardzielem.
2: No więc ja chciałbym wiedzieć, na czym ta twardość ma polegać. Rozumiem, że wprowadzenie do Trybunału Konstytucyjnego pana Macieja Berka jest takim twardym ruchem, ale jednocześnie jest ruchem, który pokazuje, że premier się zupełnie sprzeniewierza wartościom, które wcześniej głosił, a tej twardości ja za bardzo nie widzę. To znaczy, ja napisałem o tym, że premier przedstawił Macieja Berka trochę jak takiego Rambo konstytucyjnego, który ma tam wejść i zrobić porządek, tylko nie powiedział ani słowa, w jaki sposób ma się to odbyć. No bo nie wiem, może pan wie, w jaki sposób to ma się odbyć.
1: Wie pan co? No czytam tak zwany plan Sadurskiego, który polega na tym, że wybrani sędziowie Trybunału, prawidłowo wybrani, nowi, ukonstytuowują się jako Trybunał, ponieważ pan Święczkowski jest nielegalnie prezesem, to prezesem tego Trybunału nowego czy odtworzonego zostaje pani sędzia Anna Korwin-Piotrowska, najstarsza stażem sędziowskim w tej grupie, w ogóle nie tylko w Trybunale, ale w ogóle stażem sędziowskim. No i ten Trybunał nowy zaczyna normalnie procedować. Rząd publikuje decyzje i tak dalej. Prawda? Tak, i ja rozumiem, że tutaj pan Berek jako ten twardziel byłby takim kręgosłupem być może w tym planie Sadurskiego. Ja tak to czytam, a pan?
2: Wie pan co, ja zupełnie jestem przeciwny temu planowi. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że on jest oparty na założeniach, które doprowadzą do, moim zdaniem, do katastrofy. Ci ludzie muszą wyjść z Trybunału, czyli dokonać jakiejś secesji, to będzie jakiś taki Trybunał na uchodźstwie, bez prezesa, który formalnie jest na szucha.
1: W związku z tym, jest nielegalnie.
2: Ja rozumiem to, tylko nie ma nikogo w tym momencie, kto może stwierdzić tę nielegalność, ponieważ Trybunał Konstytucyjny jest takim sądem. I teraz będzie pan miał sytuację, w której oni nie będą mogli stworzyć pełnego składu, bo ich będzie co najwyżej od stycznia 9, a to jest 11 osób. Nie będą mogli odbyć zgromadzenia ogólnego, bo zgromadzenie ogólne wymaga 10 sędziów, a ich będzie 9, więc nie będą mogli uchylić Święczkowskiemu immunitetu, nie będą mogli uchwalić budżetu, nie będą mieli nikogo, kto będzie mógł zarządzić opublikowanie wyroku. I teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli Święczkowski...
1: Dlaczego nie będą mieli nikogo?
2: No jeżeli dlatego, pani... że to robi prezes.
1: No właśnie, a pani prezes Anna Korwin-Piotrowska pełniąca obowiązki.
2: Nie, ona nie będzie prezesem, ona będzie... Nie. Wojciech Sadurski mówi, że ona będzie przewodniczącą. Ona nie może być prezesem, dlatego że prezesem jest Święczkowski. I czy to nam się podoba, czy nie, on został powołany i nie ma organu, który może stwierdzić. I żaden organ nie stwierdził, że on nie jest prezesem. I teraz proszę zwrócić uwagę. Święczkowski wyśle swój wyrok, pani sędzia wyśle swój wyrok. I kto zdecyduje o tym, który trybunał jest ważny?
1: No, Donald pan
2: Tusk,
1: premier.
2: Czyli władza wykonawcza, a to jest niezgodne z konstytucją, to będzie dokładnie to samo, co zrobiła pani Szydło kiedyś. To jest pomysł, kto będzie wypłacał wynagrodzenia tym sędziom?
1: No, Ministerstwo Finansów? Oczywiście.
2: Ale na podstawie czego? To będzie poza budżetem, więc każdy urzędnik, który wypłaci im wynagrodzenie, popełni przestępstwo, bo będzie niezgodne to z zasadami finansów publicznych. Poza tym, wie pan, Święczkowski wtedy będzie obrońcą prawdziwego Trybunału. Jedynym sposobem na to, żeby naprawić Trybunał, żeby już nie narzekać, jest uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Żeby to zrobić, trzeba mieć 11 sędziów. To znaczy, że trzeba wejść w jakiś sojusz z tymi, którzy są w Trybunale. Pan profesor Sadurski mówi, że jak oni tam pójdą i będą na tym uchodźstwie obradować, to ci sędziowie z szucha wyjdą i do nich się dołączą. Pan myśli, że im będzie łatwo to zrobić? w obawie, że zaraz po zmianie władzy oni będą odpowiadali karnie. Moim zdaniem łatwiej byłoby być w tym Trybunale i w tym Trybunale pozwolić im się przyłączyć do konkretnego głosowania. Łatwiej jest zagłosować z nową większością, niż dołączyć do, jak ich będzie nazywał Święczkowski, uzurpatorów.
1: No tak, więc ale oni nie są w Trybunale, w tym sensie nie są w Trybunale, bo prezydent im nie wręcza, nie przyjmuje od nich ślubowania.
2: Rozumiem, ale nie zmienia to faktu, że sposobem na naprawienie tego Trybunału jest zniszczenie lojalności, czy zepsucie lojalności, która jest w Trybunale pomiędzy dawnymi sędziami a Święczkowskim. A to można zrobić na przykład w taki sposób, żeby wreszcie nasz rząd nie zostawiał tych sędziów, którzy tam siedzą w korytarzu samych, tylko na przykład ruszył się i przeprowadził jakieś postępowanie, próbujące wyjaśnić, co w Trybunale kiedyś robił Dworczyk, jak przychodził do pani Przyłębskiej, co robił Kaczyński, jak przychodził do pani Pawłowicz. To spowoduje, że tamci ludzie zaczną się być może zastanawiać nad tym, po której stronie chcą stanąć.
1: Proszę ale zwrócić uwagę, że premier... jak to przeprowadzić, skoro
2: ale proszę zwrócić uwagę na pewnego rodzaju bezczynność premiera w tej sprawie. Premier mówi, że mianujemy następnego sędziego i on coś zrobi. On ma tam czterech i nic nie robi w tej sprawie, żeby tym ludziom pomóc zająć stanowisko.
1: No to dlaczego?
2: W jaki sposób dodanie kolejnego piątego do tego korytarza w bibliotece ma spowodować, że ten Trybunał się naprawi?
1: No ale wie pan, wszyscy mówią o panu, bo o panu Tusku różnie mówią. O panu Berku wszyscy mówią dobrze. I to pytanie jest wobec tego, dlaczego pan Berek, który jest sprawnym, bardzo cenionym prawnikiem, także przez pana, słyszałem wypowiedź, dlaczego on się wobec tego godzi na taką rolę?
2: Wie pan co, ja tego nie wiem dlaczego, natomiast
1: może
2: moim zdaniem
1: mają jakiś
2: on popełnia
1: plan,
2: błąd.
1: Który nam nie przychodzi.
2: Nie, nie, ale wie pan, no jeszcze raz podkreślam, są tylko dwie możliwości. Albo ten plan będzie opierał się na tym, że jest kolejny sędzia, który będzie głosował w jakiś sposób, albo ten plan opiera się na jakimś, nie wiem, jak to się nieraz mówi, scenariuszu siłowym. Pan myśli, że pan minister Berek jest tutaj właśnie takim supermenem konstytucyjnym, który ma przeprowadzić siłowy jakiś... Nie, moim zdaniem to jest bez sensu. On ma normalnie głosować, więc jest po prostu kolejnym głosem. Ja uważam, że to, co pan minister Berek robi, jest złe dla Trybunału, dlatego że on, ponieważ jest bardzo dobrym prawnikiem, powinien wiedzieć, że on jest postrzegany jako człowiek Tuska. W związku z tym on tworzy kolejny precedens, kiedy władza wykonawcza, zamiast uszanować apolityczność Trybunału, wprowadza tam człowieka, który jest politykiem, bądź ministrem w tym rządzie. W związku z tym to powoduje, że publiczność, która to ogląda, mówi: PO niczym nie różni się od PiS. Po prostu wstawiają swoich ludzi. Ziobro wstawił swojego człowieka, a teraz Tusk stawia swojego człowieka. I to jest cios, dlatego że to pokazuje, że tak można, to się tworzy precedens. I po roku 2027, jak będzie nowa władza, to już w ogóle nikt się nie będzie, wie pan, tutaj cackał.
1: No i tak już nikt się nie cackał, to akurat
2: jest kiepski argument. Ale idea była taka, żeby odbudować tę niezależność, żeby pokazać, proszę zwrócić uwagę, były dobre ruchy. Sędzia Patyra został wybrany, został zaprzysiężony, nikt nie mówił, że on jest, nie wiem, politykiem. Czy premier Tusk nie mówi w pewnym sensie do tych sędziów, których wybrał: wy nie potraficie zrobić tego, co teraz zrobi pan Berek, ale jednocześnie
1: tak
2: nie mówi, co zrobi. No nie, ale co ma zrobić Berek innego? Nie mówi, co to ma być. Dla mnie to, gdybym, wie pan, ja został na przykład w ich sytuacji postawiony, to znaczy został wybrany, a teraz premier w pewnym sensie powiedziałby im, nie wiem, wy jakieś ciamajdy jesteście, bo nie potraficie nic zrobić, potrzebujecie mojego człowieka, czyli mojego ministra, żeby wam pomógł, to ja bym się na premiera obraził. Bo ja nie wiem, co pan Berek... Jeszcze raz zadaję głośno to pytanie. Co pan Berek może zrobić, czego nie może zrobić sędzia Markiewicz,
1: ja
2: sędzia
1: tego
2: Patyra?
1: Nie potrafię zrozumieć, poza właśnie jakąś wersją planu Sadurskiego, o której też no coraz więcej pisze prawica.
2: Do tego, żeby obradować na uchodźstwie, panie redaktorze, do tego, żeby obradować na uchodźstwie, nie potrzeba ministra rządu w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Ale no, może chodzi o takiego, wie pan, właśnie tego Rambo, za którym inni pobiegną. Ci mniej Rambo. I myślę, że tego najbardziej boi się w tej chwili prawica. Jest cała fala takich publikacji odwołujących się do artykułu 131 Konstytucji, który pozwala marszałkowi Sejmu zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy prosił o potwierdzenie, że prezydent nie jest w stanie sprawować urzędu. I jeżeli Trybunał się przychyli, to wtedy z mocy Konstytucji Urząd Prezydenta pełni marszałek. To jest artykuł 131.
2: Jeżeli ja pamiętam,
1: i to jest
2: w tym momencie,
1: czarna wizja.
2: Do tego jest potrzebny, jeżeli dobrze pamiętam, do tego potrzebny jest pełny skład, czyli 11 osób. A ich jest tylko 9. Poza tym, czy pan sobie wyobraża, że nagle ludzie po prostu poza ustawą zupełnie wychodzą, tworzą jakiś nowy organ, Trybunał Konstytucyjny BIS, i dokonują ściągnięcia prezydenta z urzędu i co, i prezydent rezygnuje?
1: Ja sobie tego nie
2: przecież
1: wyobrażam.
2: To będzie wojna domowa. Ale przecież to jest absurd.
1: No też mi się wydaje, że to by mogło się skończyć czymś w rodzaju wojny domowej, ale jednak na prawicy jest masa takich tekstów, które przed tym
2: które ale przed te teksty są po to, żeby pokazać, że tutaj mamy do czynienia z, to jest specjalnie robione po to, żeby przekonać Polskę, że Donald Tusk bardziej narusza praworządność niż Jarosław Kaczyński. I oczywiście tak nie jest, natomiast percepcja i postrzeganie jest ważniejsze niż rzeczywistość. I jeżeli premier będzie wykonywał takie ruchy, w których w pewnym sensie będzie potwierdzał, że on swoje własne zasady lekceważy, no bo przecież wszyscy wiemy o tym, że ta koalicja uchwaliła ustawę, wprawdzie, która nie weszła w życie, ale pokazała kierunek, że ministrowie nie powinni wchodzić od razu do Trybunału, dopiero po 4 latach, a tutaj nagle wchodzą, no to wszyscy powiedzą, o co tutaj chodzi. Ta partia wygrała wybory, żeby bronić praworządność.
1: To dlaczego pana zdaniem Donald Tusk to robi?
2: Wie pan co, ja nie wiem, czy Donald Tusk się zastanawia nad tym, jak taki ruch zostanie odebrany. Ja myślę, że po prostu moja teoria jest taka, że pan Maciej Berek chciał być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To jest marzenie każdego prawnika konstytucjonalisty, on jest prawnikiem konstytucjonalistą. W związku z tym przyszedł do premiera, ponieważ się dobrze znają, no to premier powiedział okej. A później nagle, kiedy się okazało, że z tym jest problem, dlatego że ludzie się oburzyli, no to premier musiał pokazać, że jest twardzielem i w związku z tym brnie w tę złą decyzję, broniąc jej. Natomiast jeszcze raz podkreślam, ja chciałbym pana premiera zapytać, co takiego ma Maciej Berek, czego nie ma ta czwórka, która jest wcześniej, czego nie mają inni ludzie, którzy nie są tak kojarzeni politycznie, że on poświęca zasadę apolityczności, co moim zdaniem jest naprawdę kpiną, biorąc pod uwagę to, o co walczyli ci ludzie, którzy wychodzili na ulicę, żeby Trybunał był apolityczny, bo ja ciągle nie mam tej odpowiedzi. Jakie specjalne umiejętności, nieprawnicze, ja nie sądzę, że pan Maciej Berek jest lepszym prawnikiem niż pan Markiewicz na przykład, czy pan Dziurda. To są doskonali prawnicy.
1: Może pan Sadowski na przykład by się nadał tutaj do tej roli.
2: Wie pan, ja myślę, że nie, tak samo jak ja bym się do tej roli nie nadał, dlatego że myśmy, i to profesor Sadurski i ja, myśmy stanęli jednoznacznie po jednej ze stron. I teraz niezależność prawnika, czy apolityczność prawnika, to nie jest tylko to, co on czuje wewnętrznie, tylko to jest też to, jak ludzie go postrzegają. I teraz jeżeli do Trybunału Konstytucyjnego wchodzi ktoś, kto może być krystalicznie niezależny wewnętrznie, natomiast jest postrzegany jako gracz jednej z drużyn, a taką osobą jest pan Berek, moim zdaniem taką osobą jest profesor Sadurski, taką ja jestem też osobą, bo ja stanąłem bardzo jasno po prostu po jednej ze stron, to my nie możemy tam wchodzić, dlatego że ludzie,
1: ja
2: po
1: rozumiem.
2: Prostu my w swojej bańce
1: to się
2: być może sobie
1: wytłumaczymy. Publiczne, jak mówi Kościół.
2: Dokładnie tak.
1: Bardzo dziękuję.
2: I profesor Marcin, tak
1: bardzo dziękuję panie profesorze. Profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami i twórca klubów Radykalnego Centrum, o których innym razem obiecuję, panie profesorze, będę prosił o rozmowę.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: USS Abraham Lincoln ma wrócić do domu. Żołnierze skarżyli się na złe warunki i swoje zdrowie psychiczne. Zamieszanie wokół transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Sytuację ma poprawić nadchodzące rozporządzenie. Upały znów atakują. Jak długo z nami zostaną? Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln, który znajduje się na Bliskim Wschodzie, zostanie zastąpiony przez inny okręt, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Według doniesień mediów jednostkę Lincoln zastąpi USS George Washington, który bazuje w Japonii. Amerykańskie media informują, powołując się na źródła w administracji Trumpa, że rotacja została zaplanowana jeszcze zanim pojawiły się obawy dotyczące warunków na pokładzie. Z lotniskowca wcześniej dotarły niepokojące wieści dotyczące wyżywienia oraz zdrowia psychicznego żołnierzy. Średnio 4 ataki dziennie są przeprowadzane na placówki medyczne, ich personel i pacjentów w rejonach konfliktów, takich jak Ukraina i Strefa Gazy, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Zaznaczyła, że w 2026 roku trwa trend wzrostowy tego zjawiska. Od stycznia do sierpnia zarejestrowano 900 ataków, w których rezultacie zmarło co najmniej 900 osób, a ponad 1400 zostało rannych. Najwięcej ataków na służbę zdrowia i jej placówki było w Ukrainie, Libii i na okupowanych terytoriach Palestyny. Urzędnicy z Lublina dokonali transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą, ale nie zmienili stanu cywilnego żon. MSWiA w odpowiedzi na nasze pytania w tej sprawie odpowiada jednoznacznie, że tak być nie powinno. Dokonując transkrypcji i wydając polski akt małżeństwa, trzeba też dokonać zmian w rejestrze PESEL, mówi TOK FM rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka.
2: Są to dokumenty pierwotne i są podstawą do dalszych aktualizacji w innych rejestrach. Jeżeli zatem sporządzono akt stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego, dane z niego wynikające w zakresie określonym przez przepisy prawa powinny zostać odzwierciedlone w rejestrze PESEL.
1: Żony czekają teraz na to, aż MSWiA oficjalnie odpowie też urzędnikom z Lublina. Jak mówi nam Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz, to nie powinno tak wyglądać.
3: W rejestrze PESEL figuruje jako panna. Rodzi to daleko idącą niezgodność. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ja idę do Urzędu Stanu Cywilnego, poproszę o dokument stwierdzający mój stan cywilny, to będzie panna i biorę ślub z mężczyzną. Lubelski Urząd Stanu Cywilnego doprowadził do tego, że panuje w moich dokumentach ogromny chaos prawny.
1: A już 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji, które powinno w znacznej części ten chaos prawny naprawić. Rozporządzenie, które wprost mówi, umożliwi dokonywanie transkrypcji bez oglądania się na cokolwiek. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałami dla 15 województw w Opolskiem, Śląskiem, Świętokrzyskiem oraz częściowo w Małopolsce i Łódzkiem. Termometry wskazać mogą jutro nawet 34 stopnie. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
1: A w przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. Kraków w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Stolica Małopolski zajęła 13 miejsce w rankingu brytyjskiego Time Out i jako jedyne polskie miasto znalazła się w pierwszej dwudziestce. Młodzi doceniają przede wszystkim łatwość poruszania się po mieście, życie towarzyskie i kulturę. Dla dzisiejszych dwudziestolatków atrakcyjne miasto to nie tylko miejsce, w którym można znaleźć pracę czy mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach, socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
1: Aż 90% badanych chwali możliwość poruszania się pieszo, 77% uważa z kolei, że łatwo tu poznawać nowych ludzi. Pamiętać trzeba jednak, że sama kategoria Gen Z jest szeroka i 18-latek mieszkający z rodzicami znajduje się w zupełnie innej sytuacji niż 29-latek, który samodzielnie wynajmuje mieszkanie.
5: Traktowałabym więc ranking Time Out jako ciekawy wskaźnik atrakcyjności miejskiego stylu życia, a nie jako ostateczny dowód na to, że Kraków jest jednym z najlepszych miejsc do życia dla młodego pokolenia.
1: W rankingu Kraków wyprzedził m.in. Paryż, Ateny i Wiedeń. Pierwsze miejsce zajęło z kolei Tokio. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Termometry na przeważającym obszarze pokażą w dzień ponad 30 stopni. Najcieplej będzie jednak na zachodzie, do 35 na plusie. Nieco chłodniej, jedynie na wschodnim wybrzeżu. Będzie to również kolejny słoneczny dzień, w większości kraju w zasadzie bezchmurny.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
6: Jest już z nami Joanna Wicha, klub Nowej Lewicy, przewodnicząca sejmowej podkomisji do spraw zdrowia publicznego i wiceprzewodnicząca podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa. No, to się,
7: dzień dobry.
6: To się zbiegło.
7: To się zbiegło, to tak, się zbiegło. Oczywiście.
6: Ale zanim o zbiegnięciu, to chciałem panią zapytać... Podniesie pani rękę za kandydaturą pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
7: Powiem szczerze, no jest to duży problem, dlatego że faktycznie...
6: No, Anna Maria Żukowska powiedziała szczerze, to niech pani powie szczerze.
7: Ja też powiem szczerze. No mieliśmy odpolityczniać prokuraturę, mieliśmy odpolityczniać Trybunał Konstytucyjny, no i trochę to jest takie pójście, że tak powiem... w drugą stronę i nie podoba mi się to, no bo rzeczywiście trudno odmówić kompetencji panu Berkowi. Rzeczywiście jest fachowcem, jest dobrym prawnikiem, zna się na tej legislacji, tak jak wszyscy powtarzają, jak mało kto, no ale dokładnie byłoby tak, że bez takiego okresu nawet karencyjnego przeszedłby z rządu do Trybunału. I to nie jest jakby wbrew, znaczy jest to wbrew Dobrze. Temu, co obiecywaliśmy.
6: To wiadomo, więc ale podniesie ciężko. Pani rękę, czy nie?
7: Na dzień dzisiejszy
6: za Berkiem, czy
7: nie mamy jeszcze
6: Berkowi?
7: Ustaleń klubowych, to powiem, natomiast na dzień dzisiejszy bym nie podniosła.
6: A jak przewodnicząca Żukowska pisze, że nie podniesie, że nie będzie głosów Lewicy za tą kandydaturą?
7: To ja się z nią zgadzam.
6: No dobrze. Niech się pani tu rozejrzy. Pięknie, co?
7: Tak, rzeczywiście. Dużo miejsca.
6: Państwo też możecie to zobaczyć na YouTubie, oglądając transmisję albo na naszej stronie www. Możecie też zobaczyć minę pani poseł, na przykład zakłopotanej, kiedy trzeba odpowiedzieć na proste pytanie, podniesie czy nie podniesie.
7: Ojejku, tam zaraz zakłopotanej. No chciałam tak dokładnie widać wytłumaczyć. Zaskoczył mnie pan trochę, bo zaczęliśmy od cyberbezpieczeństwa i się nie spodziewałam akurat pana Berka, ale jak mnie pan jeszcze raz zapyta, to
6: pytam jeszcze raz.
7: Tak, to jeszcze
6: pytam
7: raz.
6: Podniesie pani rękę za panem Berkiem?
7: Nie podniosę. Jest lepiej?
6: To już jest jaśniej.
7: Jasne.
6: A ja nie oceniam, bo sam mam tak zmieszane emocje w tej sprawie.
7: Na dzień dzisiejszy nie podniosę. Zobaczymy, co tam dalej z tego wyniknie.
6: A, już teraz jest gorzej. No to jeszcze raz. Podniesie pani rękę za panem Berkiem?
7: Dzisiaj nie.
6: A wtedy, kiedy będzie głosowanie?
7: Zobaczymy.
6: No tak, no to jeszcze gorzej się zrobiło. To już zostawiamy ten temat. I pani co, jak wybuchła ta afera z 19 milionami rekordów, czy też danych obywateli, którzy korzystają ze służby zdrowia, to jest przeszło połowa przecież obywateli, to pomyślałem sobie, a po jaką cholerę oni to wszystko trzymają? Bo dobrze, to, że wszędzie można się włamać, to jest oczywiste. Prawda? To już wiemy. No to po jaką cholerę i jakim prawem oni to trzymają? Czy pani jako przewodnicząca podkomisji cyberbezpieczeństwa i zdrowia publicznego jednocześnie potrafi to jakoś wytłumaczyć?
7: To może zacznę od tego, że też jestem pielęgniarką i pracowałam w szpitalu i wiem, że od zawsze, od kiedy pamiętam, archiwizacja danych medycznych była i to jest w tej chwili...
6: Ale w szpitalu gdzieś, w tym archiwum, tak, tam się szło,
7: tak,
6: prawda?
7: 20 lat.
6: A nie centralnie, w jakimś ogromnym zbiorze dotyczącym całej Polski.
7: No tak, ale mamy teraz faktycznie dane, które są na nośnikach takich elektronicznych i mamy obowiązek przechowywania, niezależnie
6: ale
7: od tego, czy to jest papier.
6: Czy w ogóle wolno przekazywać nasze dane do takiej jakiejś firmy My Doctor, czy
7: to zaraz, to nie jest tak, że to jest przekazywanie, tylko że tak, każdy podmiot medyczny ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o pacjentów, bezpieczeństwa tych danych, tak?
6: I nie zapewnił.
7: I zatrudnia najczęściej jakąś firmę zewnętrzną, no bo trudno też, żeby każdy szpital miał takich maherów, którzy...
6: Dlaczego trudno?
7: Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem, czy są jakieś szpitale, które mają takich swoich własnych. Wiem, że to są bardzo drodzy, że tak powiem, drodzy fachowcy, bo to dużo kosztuje i najczęściej jednak placówki medyczne zatrudniają firmy zewnętrzne, a nawet jeśli nie, no to też jest jakaś firma, bo to nie będzie pracownik na etacie jeden, dlatego że to wymaga naprawdę bardzo dużej precyzji. I też jest tak, że to nie jest tak, że one sobie gdzieś fruwają te dane i każdy może z nich korzystać.
6: No się okazało, tylko, że teraz to już mogą fruwać.
7: Wie pan co, to jest tak, dobrze, panie redaktorze, ja posłużę się taką może analogią właśnie, ponieważ jestem w trakcie, jak się pochwaliłam, niestety remontu. Jak człowiek kupuje mieszkanie, to niezależnie od tego, od kogo kupuje to mieszkanie, czy kupuje od dewelopera, czy z rynku wtórnego, czy nie wiem, ma jakiś najem krótkoterminowy, to tak czy siak jakby w jego interesie jest zabezpieczyć te dane. To znaczy, przepraszam, nie te dane, tylko to mieszkanie, czyli się ubezpieczyć. I podobnie mamy z tymi danymi naszymi wrażliwymi, osobowymi. Oczywiście, że firma, która ma pod opieką, w kurateli te dane, nasze dane wrażliwe, ma obowiązek je zabezpieczyć i teraz będzie z tego rozliczana.
6: Ale wiemy, że nie ma takiej możliwości zabezpieczenia, jak się to trzyma gdzieś w chmurze.
7: Ale właśnie to chciałam powiedzieć. Ale przede wszystkim my, jako obywatele, też mamy obowiązek, żeby o to dbać. Czyli to, że się trąbi od rana do wieczora o zastrzeżeniu PESEL, chociażby pierwsza prosta sprawa.
6: Mi chodzi o to, że jak brałem lekarstwa na żółtą febrę albo cokolwiek innego, nie wiem, czy są lekarstwa na żółtą febrę, prawda? To teraz każdy Zenek może sobie te dane kupić i to jest po prostu nieuczciwe.
7: Nie może jeszcze kupić, to po pierwsze, bo one jeszcze gdzieś z tego, co mówił minister Gawkowski, to one jeszcze nigdzie nie fruwają, na szczęście. Po drugie, panie redaktorze, no gdybyśmy tym trybem szli, myślenia, no to w zasadzie można by było zostawić absolutnie wszystko, że tak powiem, na takim kompletnym luzie i bez zabezpieczenia, bo powiemy sobie tak, nie ufamy żadnej firmie, żadna firma nas nie zabezpieczy, nikt tych danych nie będzie strzegł, no więc nie róbmy nic, ale no coś robimy i musimy robić i jakby... Komuś trzeba zaufać, tak? I zaufać, że to te dane będą rzeczywiście dobrze chronione.
6: Ale wiemy, że to jest niemożliwe.
7: Ale panie redaktorze, no właśnie chcę to powiedzieć, w 100% nigdy nie zabezpieczymy swoich danych, bo to by oznaczało, nie wiem, Pegasusa. To znaczy 100% inwigilację nas od rana do wieczora, znaczy każdego z nas, także te osoby, które prowadzą, mają te firmy, żeby nic kompletnie nie wyciekło. I wydaje mi się, że nawet ten Pegasus by nie sprawił, czego chyba nie chcemy, żeby te dane były takie w 100% w pewny sposób
6: Pegasus
7: zabezpieczone.
6: To raczej by je odbezpieczał. Ale,
7: no więc, ale chodzi mi o to, że nie możemy w 100% zabezpieczyć wszystkiego.
6: Tak pani myśli? Ja myślę, że jest dużo tajemnic państwowych, które są zabezpieczane poważnie. Czyli na przykład przechowywane na nośnikach, które nie są podłączone do sieci. To jest taka podstawowe zabezpieczenie.
7: To pewnie są rzeczy, które jakieś...
6: Nasze, jako obywateli, dane bardzo wrażliwe, bardzo wrażliwe.
7: Ale ja się z panem redaktorem absolutnie zgadzam, że tak powinno być.
6: Są przechowywane w sposób, który umożliwia ich włamanie się do nich.
7: Pierwszy raz tak się stało, tak? To znaczy uczymy się. uczymy się tych zabezpieczeń. Dane medyczne szpitale zostały włączone do infrastruktury krytycznej, czyli dane medyczne ustawą są wprowadzone jako też dane, infrastruktura krytyczna, szpital, i wprowadzane są zabezpieczenia. Wprowadzane są te wszystkie zasady przestrzegania cyberbezpieczeństwa. Jak ja jeszcze pracowałam, to było tak, że każda osoba, która była w poszczególnej pracowni diagnostycznej, miała dostęp tylko do tej pracowni diagnostycznej. I ja pamiętam, że myśmy się burzyły, dlaczego my właściwie nie możemy, nie wiem, w pracowni prób wysiłkowych mieć dostępu do danych z pracowni Holtera. I ja to teraz rozumiem. Naprawdę. Dopiero teraz to rozumiem, że jeżeli nie ma potrzeby osoba dostępu do danych z innej pracowni, z innego oddziału, z innego szpitala, to ma ich nie mieć.
6: Ale czy jest jakaś potrzeba, żeby przechowywać, w dostępnym z internetu?
7: Nie, no niedostępnym, bo zakładamy, że one są niedostępne. Że są niedostępne.
6: Mają połączenie z internetem, czyli zawsze ktoś się może włamać.
7: No, mało
6: informacji
7: tego,
6: o tym, u jakiego lekarza pani była 3 lata temu.
7: Ale to nie jaki jest numer tak, choroby że każdy, panie redaktorze, ale to nie jest tak, że każdy może sobie tam zajrzeć i wejść.
6: Teraz już prawie każdy.
7: No, ale tylko dlatego, że mamy ten problem z tym, że te dane wyciekły, bo ktoś
6: będzie.
7: Je ukradł.
6: On jest immanentny.
7: Ale nie możemy nie przechowywać. Powiedzmy, chce pan mieć jakąś ja też chcę mieć historię choroby swojej, tak? No bo nie wiem, na coś się zaczęłam leczyć 10 lat temu. I jest dobrze. Przez 10 lat jest dobrze, ale nagle w 11 roku zaczynają się jakieś komplikacje. Bez tej historii choroby, bez archiwizacji, trudno by było wrócić do tego, co w papierach to trzymać.
6: Na lokalnym przychodni albo szpitalu.
7: No to tak nie. Jest.
6: No nie, jest tak, to że jest my doktor to trzyma w chmurze.
7: No tak, tak? Jest chmura. No,
6: znaczy, widocznie... takich danych jest więcej.
7: Dobrze,
6: przecież.
7: Panie redaktorze, na ostatnim posiedzeniu naszej podkomisji do spraw cyberbezpieczeństwa była omawiana w ogóle sytuacja dotycząca tych danych wrażliwych, przechowywania i tak dalej, ogólnie, tak, naszych. I zaczęliśmy też rozmawiać o szpitalach i jak to jest realizowane w szpitalach i ja powiedziałam, że wiele szpitali nie stać na to, żeby te... jakby wprowadzić te obostrzenia tak dobrze i te zabezpieczenia. I zresztą dyrektorzy się przeciwko temu burzyli, bo mówili, no ale jak to, skąd my weźmiemy pieniądze, żeby zatrudnić tych fachowców i
6: no
7: tak dalej, i tak dalej.
6: No bo to nie dane. A zapłacą sobie po, jak
7: ale
6: pani wie, po milionie rocznie.
7: Konstatacja była taka, że po wakacjach zrobimy podkomisję dotyczącą stricte szpitali, żeby to skontrolować. No i teraz mamy jeszcze szczególny moment, żeby to zrobić faktycznie i żeby do tego tematu wrócić, żeby przyjrzeć się placówkom medycznym, jak tam jest realizowane to bezpieczeństwo naszych danych. Bo jak widać, no zdarzają się wciąż takie przypadki.
6: Ale zawsze
7: ten
6: będą się zdarzały.
7: No dobrze.
6: No nie ma sposobu.
7: Powiem szczerze, no właśnie, ja nie mam innego sposobu, co mamy wrócić do tych papierowych historii chorób, gdzie lekarze godzinami spędzają na tym, żeby ponumerować kartki i tak dalej, zamiast leczyć pacjentów.
6: Już mówimy o asystentkach medycznych.
7: Nie ma. Bo dyrektorzy oszczędzają i nie zatrudniają asystentów medycznych.
6: Żeby sobie płacić
7: jako
6: milion.
7: Jako żona lekarza wiem, jak wygląda historia choroby i jak to
6: pani,
7: się
6: ja
7: archiwizuje.
6: Mam takie wrażenie, że milcząco przyjęliśmy, że musi być jak jest, w tej rozmowie pani tak przyjęła
7: przynajmniej. Nie, ja się z tym nie zgadzam.
6: Że szpitale tego nie będą u siebie trzymały, co by zmniejszyło ryzyko, bo trzeba by atakować każdy szpital po kolei.
7: Nie zgadzam się z taką tezą. Ja od samego początku mówię, że ja się z panem absolutnie zgadzam, że takie dane nie powinny wyciec, ale również podkreślam, że jesteśmy w tym momencie na takim etapie technologicznym, że nie ma 100% możliwości, żeby wszystkie nasze dane bez dbania o to też z naszej strony nie wyciekły. I jesteśmy bezsilni niestety wciąż wobec hakerów, którzy zawsze są o ten krok do przodu.
6: Taka jest natura
7: cywilizacji. Ale naszą rolą jest też Komisji do Spraw Cyberbezpieczeństwa, żeby poprawiać te zabezpieczenia i żeby dbać o to, żeby te dane nie wyciekały.
6: Ale gdyby one, ja rozumiem, to jest wielki biznes, to My Doctor to jest ogromna kasa, tak? Ale gdyby te dane były gromadzone odrębnie w szpitalach, w przychodniach, to nie byłoby tej wielkiej pokusy, że ktoś zgarnie ten ogromny stek wszystkich obywateli i będzie nas wszystkich miał na widelcu.
7: To Znaczy, to jest prawdopodobnie dobry trop, tyle tylko, że właśnie wracamy do tego finansowania, bo wydaje mi się, że to się o to rozbija. To znaczy, że jeżeli każda placówka medyczna musiałaby osobno mieć taką swoją ekipę, że się tak wyrażę, która będzie to zabezpieczała i swój własny system, nie system połączony z innymi systemami w innych placówkach medycznych, to po prostu będzie to zwyczajnie drożej kosztowało. Bo ja pamiętam, że jak myśmy wprowadzali...
6: A ile teraz będzie kosztowało?
7: No będzie kosztowało być może osoby indywidualne, które na tym ucierpią. Ale to jest kolejna nauczka.
6: Nie tylko, bo jeżeli ktoś może wyciągnąć dane, to może je też zaszyfrować i uniedostępnić, tak? To jest następny krok w działalności przestępczej tego rodzaju. Czyli możemy się obudzić któregoś dnia, patrzymy, mój doktor zaszyfrowany cały.
7: Nie sądzę.
6: Cała Polska.
7: Nie sądzę. To znaczy, ja nie wiem, na czym jak wyglądają te umowy z takimi firmami, które...
6: Na pewno się backupują i tak dalej.
7: Ale na pewno nie mają absolutnie prawa udostępniać tych danych, ani szyfrować, dlatego że wie pan co, jest tak, że jeżeli my przychodzimy do lekarza, to nawet wyciągnięcie historii jakby choroby czy dokumentacji, jeżeli przychodzi osoba upoważniona, to też musi napisać odpowiedni formularz i tak dalej. To nie jest takie proste. Żeby
6: nie jest proste. Nie, ja mówię o przestępcach, którzy...
7: No, ale
6: w wielu przedsiębiorstwach zdarzają się takie sytuacje.
7: Świat przestępczy niestety istnieje i będzie z nami równolegle istniał, jak świat był i będzie.
6: No dobrze.
7: I naszą rolą jest walczyć z tymi przestępcami, cyberprzestępcami najlepiej, jak to jest możliwe. I
6: Komisja
7: Cyfryzacji kierowana przez naszego ministra Gawkowskiego naprawdę działa dobrze. To, że się teraz ta historia przydarzyła, no będą się takie historie niestety prawdopodobnie przydarzać. Ja nigdy nie powiem ani tu, ani w innym studiu, że taka rzecz się nigdy nie przydarzy. Natomiast naszą rolą jest robić wszystko, żeby takich sytuacji było jak najmniej.
6: To mi trochę przypomina sytuację instruktora skoków na linie, który mówi tak,
7: wie pan co,
6: to jest bardzo miłe doświadczenie, to jest bardzo fajne, no nie mogę panu obiecać, Stalina się nie zerwie, tak? No, coś takiego pani teraz nam mówi. Nie mogę panu obiecać, że nie zerwie się lina, na której wszystkie wasze dane są przechowywane.
7: No dobrze, to jest bardzo drastyczne.
6: To może nie przechowywać
7: w jednym miejscu. To jest bardzo drastyczne porównanie, to którego pan użył, ale niestety też się muszę z nim zgodzić, bo ta lina się czasami urywa. Nawet kiedy instruktorzy robią wszystkie zabezpieczenia jak najlepsze.
6: Dobrze, na tej linie, no.
7: To tak jeszcze raz to powiem. Trzeba będzie się temu przyjrzeć i być może trzeba rzeczywiście będzie ograniczyć te
6: koncentrację
7: dostępy, koncentrację danych do poszczególnych jednostek. Niech to będzie, nie wiem, jakaś jedna sieć, po prostu, nie wiem, 5-6 szpitali, a nie wszystkie szpitale w kilkadziesiąt czy kilkaset w jednych rękach. Bo być może rzeczywiście ta zdolność tych hakerów i tych przestępców jest w tej chwili na wyższym poziomie do tego, żeby wykraść nam te dane, niż nasza ochrona tych danych. No ale raczej zakładajmy to, że to my będziemy górą. No nie możemy też tak cały czas jakby złowróżyć.
6: Ale wiemy, że zawsze przegrywamy z przestępcami. Jednego złapiemy, następny natychmiast wbiega.
7: To na tym polega życie. Świat nie jest idealnie kulisty, ale próbujmy do tego dążyć. No.
6: Super, bardzo dziękuję. Joanna Wicha, Nowa Lewica, przewodnicząca podkomisji do spraw zdrowia publicznego i wiceprzewodnicząca podkomisji do spraw cyberbezpieczeństwa była z nami. Ogromnie dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
6: Pani poseł, podobało się tutaj?
7: Bardzo, bardzo. No. Bardzo mi się podoba, naprawdę.
6: Wchodzimy w XXI wiek.
7: Tak jest.
6: Z nami. W tej chwili przechodzimy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Imirski, Gazeta Wyborcza i Mateusz Macini, współpracownik Gazety Wyborczej i tygodnika Polityka Uniwersytet Civitas. Witajcie.
8: Dzień dobry.
6: No dobrze. Pisze Telewizja Republika, Romek na to zwrócił uwagę, że Tusk oszalał, tak?
8: Oszukał, przepraszam.
6: Oszalał, oszukał, czy ma rację, waszym zdaniem, w sprawie pana ministra Berka jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jak wam się wydaje, Agnieszka?
9: Wydaje się, że
8: Tusk próbuje jakoś wybrnąć tej sytuacji, próbuje coś zrobić z Trybunałem, bo tam się cały czas słyszy chyba te głosy, że za wolno idą zmiany i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to jest dobry ruch? Wydaje mi się, że tam jest taki problem... Romek, wyłącz telefon.
9: Ja się wyłączę.
8: Że tam jest taki, że to jest jakby pokłosie cały czas tego pierwszego problemu. To znaczy zbyt wielu, czy zbyt może takich daleko idących obietnic, które pojawiły się przed wyborami parlamentarnymi, które służyły temu, żeby wygrać te wybory. Pamiętamy tam 100 konkretów i tak dalej.
6: Znaczy, no, one też wyglądały... było o silnych ludziach, co prawda, w odniesieniu do Banku Centralnego, gdzie mieli wejść, a nie do Trybunału, ale nic takiego się nie wydarzyło.
8: Tylko, że konsekwencje, znaczy, jeżeli się składa te obietnice, to składa się je, pewnie składało się je po to, składali politycy, żeby wygrać te wybory, ale jednak ludzie, którzy głosowali na koalicję,
6: wzięli
8: to na poważnie i pomyśleli, naprawdę to jakiś 100 konkretów, a nie tam, że trzeba było coś pokazać i jakieś inne jeszcze, powiedzmy, konkrety przygotować. No i teraz, jak wzięli to na poważnie, no to jest, to zbliżają się wybory, więc może będzie taki moment, kiedy będą chcieli powiedzieć, sprawdzam ci, którzy głosowali, albo przynajmniej, albo coś trzeba będzie pokazać.
6: No tak, ale tych spraw do sprawdzenia jest bardzo dużo, a tutaj rzeczywiście, no też pytałem profesora Matczaka, no co właściwie obecność pana Berka, a nie innego wybitnego konstytucjonalisty. Dlaczego akurat ten Berek jest taki ważny? Nie wiem, Romek, ty to umiesz sobie wyjaśnić?

0: ministrem rządu, a przecież Trybunał Konstytucyjny jest od tego, żeby kontrolować też działalność rządu. I ustawa zresztą, którą przyjęła ta koalicja rządząca, mówi, że no, nie powinien nikt trafiać do Trybunału Konstytucyjnego wcześniej niż 4 lata po odejściu z rządu. Ja rozumiem, że nie był minister Berek ministrem zadaniowym w tym sensie, że odpowiadającym za jakieś sektory, ale odpowiadał za bardzo ważną część legislacyjną i też do
1: no i też był koordynatorem.
0: Dlatego
1: prawda?
0: Nie podoba mi się ta decyzja bardzo, zresztą nie tylko mnie, bo ty wspomniałeś już profesora Matczaka, ale bardzo stanowczo też o tej pomyśle jeszcze wtedy, bo pamiętajmy, że przez 2 dni nie było do końca jasne, czy to jest jeden z pomysłów na to, żeby zagospodarować Macieja Berka, czy to nie jest podpucha, jak mówisz, ale wczoraj Donald Tusk powiedział, tak, biorę to na klatę, to moja osobista decyzja i mówcie co chcecie, ale tak będzie. Skrytykował między innymi Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, bardzo stanowczo.
1: Ale też pragmatycznie, prawda? Mówiąc,
0: i pragmatycznie.
1: I tak będzie wyłączony z wszystkich.
0: Dokładnie, dlatego, że ja wiem, że tam trzeba posłać fajterów. Jeśli my jako obywatele chcemy znowu mieć Trybunał Konstytucyjny, on musi zostać odbity z rąk PiSu, ale musi to być zrobione.
2: Ale nie przejęty
0: jednak,
2: drugą stronę sceny politycznej.
0: Właśnie,
2: odbity, żeby był niezależny.
0: Jedną rzecz chcę dodać, bo tam jest ta opowieść o tym, że Maciej Berek tam idzie właśnie po to, taki fajter, żeby to odbić i tak dalej. Ja przypomnę, że...
1: Żeby, wiesz, ten artykuł 131 Konstytucji na prawicy to po prostu lata
0: nie,
1: w tej
0: no szaleją, to w ogóle nie wiadomo, że to jest robienie, wiesz, wody z mózgu. To, że po to właśnie to ma iść Maciej Berek, żeby odwołać prezydenta, bzdury kompletnie. Sobie, bo wystarczy przeczytać przepisy, które jasno mówią, jak, że jest to właściwie niemożliwe. Taki scenariusz. Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć. Tam fajterzy zostali już posłani. Chociażby Krystian Markiewicz, były szef Stowarzyszenia Justitia, sędzia bardzo uznany, bardzo dobry sędzia, no ale też jest zawieszony, bo przecież bo prezydent go nie uznaje, łamiąc konstytucję, jest pad kompletny. To się nie zmieni po wysłaniu tam Macieja Berka.
1: Cena polityczna jest bardzo duża, już widać, jak bardzo życzliwe, no chyba tylko Bartek Wieliński broni tej decyzji na X-ie, też nie w gazecie, ale muszę powiedzieć, trochę mnie tym zaskoczył radykalizmem. Mateusz, dlaczego ty myślisz, Tusk bierze takie ryzyka polityczne na głowę?
3: Ja w ogóle mam problem z używaniem słowa odbicie w tym kontekście, dlatego że ja przynajmniej rozumiem pojęcie odbicia jako proces przejmowania kontroli nad czymś z powrotem, nad czym się wcześniej kontrolę już miało. I ja nie lubię używać tego słowa, dlatego że ono moim zdaniem implikuje, że wracamy do jakiegoś statusu quo, w którym wcześniejsze rządy, ergo rządy Donalda Tuska z poprzedniej koalicji z PSL-em, w jakiś mniej lub bardziej bezpośredni sposób nad tym Trybunałem Konstytucyjnym sprawowały kontrolę, czym niestety legitymizuje się całą narrację Zjednoczonej Prawicy z 2015 roku, że ten Trybunał Konstytucyjny i tak nie był polityczny, więc jakieś zmiany trzeba było...
1: Bo słusznie pan Wiącek przypomniał, że to nie był pierwszy raz, prawda?
3: Otóż to.
1: Zaczęło się gdzieś jeszcze od pana Kieresa, przecież, który był senatorem i potem został sędzią, tak?
3: Tak, tylko że to oczywiście przekładajmy właściwą... Nawet nie, że prehistoria, przekładajmy właściwą miarę, no czym innym był senator Kieres, a czym innym jest człowiek, o którym doskonale wiemy, że jest jednym z najważniejszych operacyjnych współpracowników premiera, który tych współpracowników znowu nie ma tak wielu, bo to co innego być współpracownikiem ministra czy polityka, który ma szerokie grono, a co innego być współpracownikiem Donalda Tuska, który otacza się bardzo wąskim gronem i tych ludzi można na palcach jednej ręki policzyć. A ty się pytasz, Jacek, dlaczego on bierze takie ryzyko.
1: No bo to mnie fascynuje.
3: Ja myślę, że w głowie Donalda Tuska w tym momencie, mogę oczywiście tylko zakładać, bo przecież tam nie siedzę, zapadła taka decyzja, że wchodzimy już w okres, nawet nie prekampanijny, tylko kampanijny, i żyjemy trochę w takiej rzeczywistości politycznej, nie w Polsce, nie w Europie, tylko generalnie na świecie, która premiuje zdecydowane działanie nad brakiem działania, nawet jeżeli konsekwencje tego zdecydowanego działania mogą być ostatecznie trudne albo wręcz opłakane. Znaczy, ludzie chcą polityków, którzy robią dużo i robią rzeczy zdecydowane. To nie musi zawsze być złe rozwiązanie, ale też nie musi być zawsze dobre. I ja myślę, że to jest trochę lekcja wyciągnięta z tych poprzednich lat rządów koalicyjnych, w której było dużo procedur, w której było dużo mówienia o tym, co się zamierza zrobić. No i potem się okazało, my wszyscy to oglądamy, że ten postpopulizm jest katastrofą, dlatego że nie wystarczy populistów pokonać przy urnie wyborczej, tak jak zrobił to Tusk, bo potem trzeba jednak przejąć z powrotem potem kontrolę, albo stworzyć niezależną biurokrację.
1: Znaczy, ja to jest jakiś trop, ja tylko dorzucił ty. Jak się patrzy, jakie lektury Tuska są publikowane na jego mediach, prawda?

0: to kiedyś zrobiło na mnie wrażenie, że się wczytywał w dzieła Karla Schmidta, czyli tego prawnika Hitlera, mówiąc w skrócie. Teraz widziałem ostatnio, jak czyta dzieło pod tytułem Strongman.
1: Ale w języku English. Ale czyta też Giuliano D'Ampo, jego Maga z Kremla.
2: To był trolling, to przecież nie imputuj tutaj Donaldowi Tuskowi, że chce iść drogą Karla Schmidta,
0: znaczy,
2: który...
0: No, ale to jego czytał media, też Ryszard Czarnecki
2: z PiS-u. Ja rozumiem, ale tutaj sugeruję, że jakby się chciał posługiwać takimi metodami, oczywiście, że jest to nieprawda. Jeszcze raz powtórzę.
0: No ale jest jakiś powód, dla którego publikuje takie zdjęcia właśnie.
2: Głównym winowajcą sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym jest Prawo i Sprawiedliwość i obecnie prezydent Karol Nawrocki.
0: No dobrze, chodzi twoim zdaniem?
2: Trochę powiedział o tym też Mateusz. Chodzi o to, żeby jednak ten węzeł gordyjski nie rozwiązać, tylko przeciąć mieczem.
0: A jak będzie tak jeden jak więcej wybrany sprawiedliwowo sędzia siedzący przed biblioteką w Trybunale, to nic nie zmienia.
2: Ja powiedziałem, że dla mnie jest to bardzo zły pomysł, dlatego z wielu względów i tutaj też podpieram się autorytetami prawnymi. Natomiast można tam postać przecież innych fajterów, można znaleźć sędziów. Ci, którzy teraz zostali wybrani przez Sejm tej kadencji, to są uznane...
0: No dobrze, więc o coś chodzi Tuskowi. No, czy chciał tylko zrobić przyjemność Berkowi, to też nie można tego wykluczyć.
1: Wątpię, bo jaka to jest przyjemność czekać w korytarzu, nie?
2: Chodzi też o... Nie, tak naprawdę to chodzi oczywiście też, nie ukrywajmy, o odblokowanie Trybunału Konstytucyjnego. Jednak potrzebujemy sądu konstytucyjnego, który jest sądem poważanym.
3: No tak, tylko pytanie, czy ta decyzja odblokowuje sąd?
2: Natomiast ja chciałem jeszcze innej rzeczy powiedzieć, bo ty mówisz ty mówisz o teście. Nie, ja powiedziałem, że uważam pomysł z Maciejem Berkiem.
0: No to dlaczego? Bo to te argumenty, których my używamy
2: przeciw. Chcę sygnał, że nie ma już miękkiej gry. No wysyłamy tam po prostu
3: człowieka. I to jest pytanie, kto ma być tutaj w tej grze? Strongmanem. Czy Strongmanem ma być nowy członek Trybunału Konstytucyjnego, czy Strongmanem ma być Donald Tusk, który mówi, ja się nie cofnę?
2: No Donald Tusk.
0: Muszę być coraz bardziej.
3: Czyli to nie jest o Trybunale, to jest o premierze i o wyborach.
2: Dokładnie, to jest o wyborach, dlatego że pamiętajcie, że duża część zarzutów ze strony wyborców tej koalicji jest taka, że nie poradziła sobie z wieloma instytucjami, tak, z rozwiązaniem sytuacji w wielu instytucjach. I to miałby być taki sygnał, że już się nie patyczkujemy, tylko po prostu idziemy na ostro. PiS by nie miał żadnych oczywiście tutaj granic w działaniu i nie miał tych granic działań w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, ale chcę powiedzieć jedną rzecz.
0: Po informacjach. Właśnie, i wracamy do rozmowy komentatorów. Mateusz Pacyni, Agnieszka Wiśniewska i Roman Jemielski, który coś mocnego trzyma w zanadrzu cały czas. Widzę ten wysiłek. Romek?
2: Nie, to w ogóle bez wysiłku. Ale grubo.
0: Ale pozory.
2: Dlatego, że sprawa Macieja Berka będzie też ciekawym testem dla koalicji, ponieważ Lewica już de facto zapowiedziała, że nie podoba jej się ten pomysł i raczej nie poprze tego.
0: No a ja mam nadzieję, że innym też się nie będzie podobał.
2: Ale właśnie jest ciekawe, czy jednak, jak już dojdzie do głosowania, gdyby jednak Donald Tusk, tak jak wczoraj mówił, doprowadził ten projekt do końca, czyli do podgłosowania w Sejmie, to czy jednak Lewica nie zostanie czymś kupiona, jakimś układem?
0: Albo zastraszona.
2: No wiesz co, zastraszyć to raczej trudno Włodzimierza Czarzastego i ludzi z Lewicy, natomiast oni sprawę postawili już jasno, więc będzie
0: znaczy,
2: im trudno się wycofać.
0: Jasno sprawę postawiła pani Żukowska,
2: no tak,
0: pan Czarzasty nie.
2: No dobrze, ja wiem, że Włodzimierz Czarzasty jest dobrym graczem politycznym, dlatego na razie siedzi cichutko, natomiast pani Anna Maria Żukowska
3: nie siedzi cichutko.
2: Ona rzadko siedzi cichutko,
1: ale jest reprezentatywna dla całości.
2: Ale jest bardzo ważną postacią, dokładnie,
0: klubu,
2: i przewodniczącą klubu i bardzo ważną postacią w Lewicy, więc jestem ciekawy, jak potoczyłaby się ta sprawa, gdyby doszło do głosowania nad kandydaturą Macieja Berka, bo może być to ciekawy test dla koalicji. Gdyby przegrał to Donald Tusk, to byłaby to podwójna porażka.
0: Tak. A myślę, że jest to prawdopodobne, choć jak słuchałem pani poseł Wichy, która była krótko przed wami, to jednak dość kręciła.
2: A myślę, że to tak, że teraz będzie czas jakichś układanek wewnętrznych i przeciągania liny.
0: Ale wyobrażacie sobie, że w Koalicji Obywatelskiej to będzie takie oczywiste, żeby poprzeć pana Berka?
2: No proszę cię. Przecież to
1: będzie oczywiste, jak premier powie, że ma być oczywiste. No. Przecież wiemy, jak działa ta formacja.
0: Jak słuchałem pana posła Dowhana, który był jeszcze jak spaliście tutaj, to też nie jest takie oczywiste.
3: No, dobrze, to też dobra. Jest koalicja, więc w koalicji to sam o tym wspomniałeś. To może być też taka sytuacja, w której dochodzi do jakiegoś barteru, że tak powiem.
2: To jeśli znaczy, Donald Tusk się uprze, to na pewno Koalicja Obywatelska, Klub
3: poprzeć, ale za to jednak ciekawe, Donald Tusk musi poprzeć jakiś postulat albo jakieś zmiany, które proponuje Lewica.
2: No jeszcze nie wypowiedziała się przede wszystkim pani ministra Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
0: Ja nie zauważyłem, czy się wypowiedziała.
2: Jeszcze się nie wypowiedziała.
0: Nie wypowiedziała się. No, czyli też ma coś na myśli, ale zastanawiam się, jak na to wyborcy zareagują. Bo no, jeżeli na przykład będzie tak, że Koalicja Obywatelska poprze pana Berka, a Lewica nie, no to może część przejdzie na Lewicę głosować, prawda?
3: Ale to trochę zależy od tego, co się wydarzy potem. No bo teraz pierwsze te decyzje, no to jest, czy tam Koalicja poprze pana Berka, czy on wchodzi do Trybunału. I teraz, jeżeli cokolwiek by się zmieniło w Trybunale, to wyobrażam sobie, że przez ten rok i kilka miesięcy do wyboru może zostać zapomniane to, w jaki sposób doszło do tego, że pan Berek znalazł się w Trybunale.
0: Konfederacja zrobi wszystko, żebyś nie zapomniała.
3: Okej, ale tak, mówimy
1: do
3: o wyborcach.
1: Kogo mówi Konfederacja, prawda?
3: Konfederacja mówi do pewnie raczej do tych swoich wyborców, a koalicja musi, i to Donald Tusk robi dzisiaj, musi przekonać swoich wyborców, że rzeczywiście, nie wiem, wypełnia obietnice i tak dalej, że musi ich zatrzymać przy sobie i oczywiście próbować jeszcze poszerzać tę grupę, ale w jakiejś perspektywie wydaje się, że ważniejsze będzie to, co się wydarzy. Jeżeli nic się nie wydarzy w tym Trybunale po prostu i będzie pad albo dojdzie do jakiegoś takiego kompletnego chaosu, jeszcze większego, nawet trudno go sobie wyobrazić, w Trybunale, no to oczywiście może być tak, że winą za to będzie obarczany Donald Tusk i ta decyzja, którą teraz obserwujemy.
0: A przetestujmy jeszcze jeden wariant takiego klasycznego spinu. Tak? Siedzi Donald Tusk i myśli sobie tak, o czym dziś media mówią, tak? Afera za aferą z udziałem polityków Platformy różnego szczebla tam w różnych miejscach Polski, tak? Afera szpitalna, tak? No, rozkręcająca się co parę dni nowe zdarzenie. Trzeba przerwać tę katastrofę narracyjną, tak? Co można zrobić?
3: Zaproponować inną katastrofę narracyjną.
0: Tak,
3: nie ma to.
2: Po pierwsze, myślę, że przesadzasz, bo ponieważ nie bagatelizując oczywiście tych afer i doniesień o różnych przekrętach ludzi związanych z Koalicją Obywatelską, chociażby w sprawie tam Powodzian, prawda?
0: Na przykład.
2: Słuchaj, sprawa szpitala Powodzian została właściwie wyciszona, ona nie odegrała dużo.
0: Ale kolejne szpitale się meldują.
2: Poczekaj, ale meldują się jako system. To jest
0: teraz
2: coś innego.
0: Teraz doktor Kasprzyk jest bohaterem, bo się rozbija po Warszawie.
2: Nie, to tam w tabloidach, wiesz. Generalnie chodzi o to, że akurat szpitale niespecjalnie zaszkodziły rządowi, dlatego że ten system został zbudowany przez PiS i wszyscy sobie zdają sprawę, jeśli chodzi o ogląd sytuacji przez obywateli, że jest to wina polityków, że doprowadzi do takiego stanu. Nie tylko obecnie rządzących, tylko poprzednich przede wszystkim również. Natomiast myślę, że biorę gdzieś tam tą dozę taką co powiedziałeś, że to jest taki trochę wygaszacz emocji, ogień, właśnie żeby wyrzucić gdzieś, skierować w inną stronę zainteresowania publiczności. Bo teraz będziemy tym żyć, a na końcu się okaże, że Donald Tusk być może powie, no rzeczywiście jednak przemyślałem tą decyzję i tak nie będzie.
1: Mogę przebić bańkę?
0: Tak. Jak patrzę na ten sondaż, już nie pamiętam gdzie, prawda, że lepszym kandydatem na premiera byłby Radosław Sikorski niż Donald Tusk.
1: To w Polsce wczorajszy, tak.
0: Tak. To zastanawiam się nad tym, czy to nie jest jakby element tej, bo nie potrafię cały czas zrozumieć nieracjonalności manewru z panem Berkiem. Mieć dobrego ministra i zrobić z niego złego kandydata na sędziego.
1: To ja trochę przebiję bańkę i zadam retoryczne pytanie. Jaką część elektoratu elektryzuje nominacja do Trybunału Konstytucyjnego i kogo konkretnie? Bo my to porównujemy z aferą w Szpitalu Południowym, z bajońskimi wynagrodzeniami dla lekarzy w polskim systemie. To są zupełnie innego kalibru i zupełnie innego rodzaju narracje i afery, które rezonują w zupełnie inny sposób. Przejęcie kontroli, odbicie, już nazywajmy to jak chcemy, nad Trybunału Konstytucyjnego, to jest rzecz, która ma bardzo ważne, wręcz fundamentalne znaczenie dla najważniejszego, najtwardszego elektoratu Donalda Tuska.
0: Dla tych wszystkich, którzy chodzili po ulicach Warszawy.
1: Dla tych, którzy chodzili po ulicach
0: miast.
1: Warszawy. No,
2: ale jest, Mateusz.
1: Ja nie mówię, że ich jest mało, tylko że to są zupełnie innego rodzaju wyborcy. My rozmawiamy tutaj o ministrze Berku. Jaką rozpoznawalność w skali kraju, z całym szacunkiem, ma minister Berek?
3: Ale to nie ma znaczenia, rozumiesz? To mogłoby być X. Ale... To mogła być osoba X. Bo potem to nie ma znaczenia, jak nazywa się ten polityk, którego Donald Tusk wysyła do Trybunału Konstytucyjnego, bo
1: ma znaczenie, że to jest Trybunał Konstytucyjny. Że ja po prostu stawiam votum separatum w tym momencie w kwestii porównywania tych wszystkich innych kwestii do Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy w sierpniu. Ludzie nie będą żyć tym, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Za 2 tygodnie się zaczyna rok szkolny. Mamy problemy klimatyczne, mamy CPN na koniec wakacji.
2: Wiele zmian w szkołach, bardzo
1: to
2: ważne.
1: Są rzeczy, którymi ludzie będą żyć, więc ja nie wierzę w to, że jeżeli Donald Tusk chce tutaj odwrócić koło narracyjne i zmienić prąd dziejowy, to robi to na skalę ludzi, których musi odbić w wyborach. To jest komunikat dla bardzo konkretnej części elektoratu, dla bardzo konkretnych wyborców, czyli dla twardego jądra ludzi związanych z Koalicją Obywatelską.
2: Nie, to jest sygnał też
3: wysłany. Zdaje się, że twarde jądro na przykład, zaryzykowałabym, reprezentowane przez pana Matczaka, który tutaj przed chwilą się wypowiadał, nie jest zachwycone tą decyzją.
0: No właśnie.
2: Ale ja też
1: profesor Matczak idzie na swoje,
2: chcę powiedzieć, dlatego że tu trochę poprzeć Mateusza, bo po pierwsze nie musi tu być ta zmiana narracyjna, ponieważ bardzo PiS pomaga tutaj też obecnie rządzącej koalicji, czyli w ogóle rozwód plus, ja to tak nazywam, ale jest bardzo ciekawy.
0: Kogo jeszcze obchodzi rozwód plus?
2: No, ale nie, poczekaj, trochę
0: Heniek Sawka.
2: Trochę obchodzi, bo to jest zabawne, jak się okładają tam pałkami, a jeszcze jest sprawa pana Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu, no to w ogóle tak, jest nieprawdopodobna epopeja.
0: Też się przykryła. Przysłał Heniek Sawka taki rysunek, pozdrawiamy oczywiście świeżo przebudzonego. Stoi bryła niewielkich rozmiarów, przypominająca kształtem prezesa Kaczyńskiego i druga bryła znacznie wyższych rozmiarów i z bardzo długim nosem, przypominająca premiera, byłego premiera i...
2: Mateusza Morawieckiego.
0: Tak. I ta mała bryła mówi z Morawiecki. Ale przestał być z Morawiecki, bo się pojawił pan Berek.
2: Nie, to tak nie przykro do końca, ale druga sprawa jest jeszcze taka, że dla mnie ta sytuacja też z Maciejem Berkiem jest jeszcze jednym sygnałem, wysłanym bezpośrednio do PiS-u i do prezydenta. Nie będzie miękkiej gry. Wchodzimy w okres wyborczy, nie będzie tutaj miękkiej gry.
0: No ale czy umiemy, to jest pytanie, bo to jest, myślę, że...
3: Wiesz, jak powiesz A, to musisz powiedzieć B. Jeżeli Donald Tusk dzisiaj mówi, nie będzie miękkiej gry, to teraz co przez ten rok się wydarzy do wyborów?
1: Ale wiesz, ja powiem, jak musisz powiedzieć A, to musisz powiedzieć Z. To już to jest droga, z której potem nie ma
2: problemu. Przypomnę, że w polskim alfabecie na końcu jest Ży.
1: No mamy dużo. Ministra Sprawiedliwości na Ży. Myślę, że ta kamera już się zamknęła.
0: I potem chyba jest Z.
2: Nie, Ziży.
0: Ziży, dobrze.
3: Brawo, chłopaki.
0: Przepraszam, ja dawno do szkoły chodziłem, Romek, mam...
2: Bliżej, tak.
0: Ale mówiąc bardzo poważnie, myślę, że to jest jakiś ważny moment z punktu widzenia strategii przedwyborczej Donalda Tuska, chociaż nie jest chyba czytelne dla was też, mam wrażenie, jaka to jest strategia.
1: No to jest strategia konfrontacyjna. Ja myślę, że w momencie, w którym że to trzeba po prostu w szerszym kontekście jakoś analizować. Znowu pojawiają się w różnych mniej lub bardziej spinowanych opowieściach pomysły wspólnej listy koalicyjnej. Wraca narracja o tym, że wybory w 2027 roku to będzie gigantyczne starcie dobra ze złem. Znowu nie uprawiamy demokracji.
2: Będzie.
1: Nie uprawiamy demokracji, tylko jesteśmy w ostatniej części Władcy Pierścieni. I myślę, że już teraz Donald Tusk zaczyna robić bardzo żyzną podbudowę pod taką właśnie opowieść. Jedyny sposób, żeby zmobilizować ten już coraz bardziej przepełniony marazmem elektorat liberalno-lewicowy, to jest, żeby na nowo zbudować opowieść o jednym wielkim poświęceniu, które wszyscy musimy zrobić, żeby ocalić Polskę przed, nie wiem, brunatną falą, faszyzmem, populizmem, różne będą pojęcia latać w przestrzeni publicznej. I ja tu powiem wprost, no, dla mnie to jest bardzo jasne, co premier próbuje zrobić. No po prostu zaczyna wielką mobilizację przedwyborczą, w której już teraz wie, że będzie musiał iść na noże, bo takie są reguły gry.
3: Ale to jest chyba jednak inna historia. Znaczy, poprzednie wybory, no to była narracja Donalda Tuska i jego obozu, głównie Donalda Tuska, bo on wziął na klatę rzeczywiście te wszystkie spotkania z wyborcami i to była taka narracja zło dobrem zwyciężaj. Znaczy, my wiemy, tam jest zło, to jest obóz Prawa i Sprawiedliwości. Niszczył to państwo, a my będziemy je naprawiać, a dzisiaj taka decyzja, jaką teraz komentujemy, to jest raczej zło mieczem zwyciężaj. Znaczy, to jest troszkę coś innego.
0: Ja bym powiedział, to jest po prostu zwyciężaj.
3: I to jest
0: duża różnica.
3: To jest, według mnie to jest naprawdę duża różnica, bo tamta narracja, taka bardzo też pewnie prosta, jakoś odważna, znaczy powiedzenie wprost. Znaczy, zło jest tutaj, tutaj jest dobro i proszę państwo, wybierajcie. No to powiedzenie teraz, że to dobro, no to jednak to jest bardziej skomplikowana sprawa, jakby nikt nie będzie szedł taką historię. Znaczy, to nie będzie powodzenie.
2: Państwo się udało odbudować instytucje demokratyczne, wielu się nie udało.
0: Na przykład?
2: No nie wiem, no media publiczne, chociażby...
0: Media są rządowe, nie publiczne w dalszym ciągu.
2: Ja pamiętam też twoją, między innymi swojego współautorstwa, ustawę obywatelską dotyczącą mediów publicznych. Nie udało się tego, nikomu się nie udało niestety w trzeciej RP zbudować prawdziwych mediów publicznych. One zawsze w jakimś sensie są rządowe.
0: No tak, nie ma ich w dalszym ciągu. Ale co się udało?
2: Chociażby tego, jak działa policja wobec obywateli.
0: Tak?
2: No jest duża zmiana, no jak jednak nie pałują ludzi podczas manifestacji i tak dalej. Udało się...
0: Bo nie ma
2: jednak...
0: manifestacji.
2: No dobrze, ale też nie masz najść...
1: Nie, no są manifestacje, już też nie konfabulujmy.
2: Nie ma też najść, wiesz, na opozycję i tak dalej. Nie udało się to niestety z wymiarem sprawiedliwości, bo tu jest blokersem, jest oczywiście prezydent i w wielu innych dziedzinach, więc też nie przesadzajmy. No język też się zmienił wobec
0: język
2: obywateli.
0: Się zmienił,
2: no.
0: Oczywiście.
2: No to jest jednak
0: chociaż,
2: bardzo ważne.
0: Chociaż mamy ministra spraw wewnętrznych, który pisze o hordach uchodźców, co jest językiem
2: ale...
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Roman Niemielski, Agnieszka Wiśniewska i Mateusz Mazzini byli z nami. Piątkowy poranek TOK FM wydawał Kuba Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Szef MON i prezydent oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Przed nami defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak reagować, gdy zawyją syreny? Nie wszyscy wiedzą, więc MSWiA organizuje trening. Spore tramwajowe utrudnienia w Łodzi. Piotrkowska idzie do remontu. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Polska obroniła się przed zarazą, ideologią i złem, powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas apelu pamięci żołnierzy poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Ocenił, że była to bitwa decydująca o losach świata. Dziękujemy za to, że my możemy być dzisiaj wolnym, niepodległym państwem, powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w zwycięstwo w 1920 roku zakończyło się wielkim sukcesem, którego nikt